0: Fałszywych informacji dodaje Piotr Pokorski.
1: Każda zapowiedź wywołania alarmu albo popełnienia przestępstwa pociąga za sobą realne skutki prawne. Apelujemy o nierozpowszechnianie informacji, które nie zostały potwierdzone. Może przyczyniać się to do szerzenia niepotrzebnego lęku.
0: Policja skontrolowała w całym kraju wczoraj 35 tysięcy szkół. Zatrzymano też 59 osób, które groziły innym. Cyberwojska zaangażowane w monitorowanie sieci pod kątem dezinformacji po atakach w szkołach, poinformował o tym Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON mówił, że trzeba sprawdzić, czy w szerzenie fałszywych informacji po atakach nożowników były zaangażowane rosyjskie służby.
2: Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Jeżeli nawet pierwszy etap nie był z tym związany, to tego też nie należy wykluczyć, czyli działalność, ta tragedia, do której dochodzi jedna i druga bezpośrednio, to na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej.
0: Sąd w Ostrołęce zdecydował o areszcie dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik z Leszczy-Dołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nastolatek zabił w szkole 37-letnią woźną. W poniedziałek Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zaprezentuje raport ze swoich prac. Dokument liczy ponad 700 stron, a także potwierdza, że Pegasus został zakupiony i używany przez służby bez akredytacji, poinformowała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Magdalena Sroka.
3: Służby, gdyby w mojej ocenie nie naciski polityczne, nie zdecydowałyby się na zakup i korzystanie z takiego narzędzia. To było tak niebezpieczne narzędzie, które w rękach nieodpowiedzialnych ludzi mogło doprowadzić do naprawdę tragedii. Mitem jest fakt, że służyło do szpiegowania szpiegów, ponieważ były blokady na poszczególne wprost wymienione państwa, gdzie nie można było tego stosować.
0: Zdaniem Magdaleny Sroki Pegasus był używany przez poprzednie władze do szpiegowania przeciwników politycznych. W poniedziałek komisja ma poinformować o kolejnych zawiadomieniach do prokuratury. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie uprawnień prezydenta Polski przy obejmowaniu stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dokument zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu. Do tego czasu jego treść jest tajna.
4: Opinia dotyczy m.in. 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Spór dotyczy tego, jaką rolę w obejmowaniu urzędu przez sędziów powinien odgrywać prezydent. W obradach komisji uczestniczyli z Polski przedstawiciel prezydenta, kancelarii Sejmu i konstytucjonalista. O wydanie opinii zwrócił się do Komisji Weneckiej Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kontroluje on, czy państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji, praworządności i praw człowieka. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Navi Pillay, pochodząca z Indii, żyjąca w RPA, działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Dr Justyna Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że wybór komitetu daje jasny sygnał dla światowych przywódców.
5: To jest taka szersza opinia i postrzeganie, w jaki sposób świat, porządek międzynarodowy powinien być zorganizowany. Czyli powrót i zwrócenie uwagi, że prawo międzynarodowe ma znaczenie, że instytucje międzynarodowe są istotne i że to nie jest prawda, że one nie mają znaczenia i że w zasadzie ten, kto ma siłę, to narzuca warunki gry.
0: Wręczenie Pokojowej Nagrody Nobla 10 grudnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. W sobotę przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 12 do 16 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie 11, a najcieplej na południowym wschodzie 18 stopni.
6: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.

0: Mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam właśnie na ten nasz magazyn gospodarczy. A dziś powiemy więcej o tym, co się dzieje na giełdzie, o tym, skąd biorą się te rekordowe wzrosty i jak nasza giełda wypada na tle europejskich, ale też światowych parkietów. Będzie też o cenach złota i innych metalach szlachetnych. Czy to dobra pora na takie zakupy? Teraz naszym gościem jest Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: No i porozmawiajmy między innymi o tym, że na tej polskiej giełdzie cały czas mamy dobre nastroje, nowe rekordy i mocne wzrosty. Jak powiedziałam, zieloniutko dzisiaj.
1: Dzisiaj na zielono. Jeszcze jesteśmy poniżej tych rekordów, bo wtorek to był taki dzień z rekordami, ale ja bym chyba zaczął od nawiązania do tego, o czym pani przed chwilą mówiła, czyli do wypowiedzi prezesa Glapińskiego dotyczącego stóp procentowych. Dlatego, że być może wielu z naszych słuchaczy zastanawia się, jak to jest możliwe, że z jednej strony jesteśmy w okresie wzrostu stóp procentowych, czy mamy go przed sobą w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro te stopy już, one już szły w górę. Jak to jest, że giełdy radzą sobie tak dobrze w takiej sytuacji?
0: W ogóle geopolitycznej sytuacji. Tutaj mamy na zielono, mówimy o rekordach. Tego by się człowiek, który się na tym nie zna, nie spodziewał.
1: To jest, bym powiedział, jesteśmy w dosyć takiej ciekawej sytuacji giełdowej i wielu analityków zastanawia się, jakie są przyczyny. Nie jesteśmy w stanie podać pewnie jednej, ale na pewno jest tak, że boom na AI to jest coś, co napędza amerykańskie giełdy, poprawia sentyment globalny. No i to też widzimy na naszej giełdzie. Ten zielony kolor dzisiaj to jest ewidentnie odbicie tego lepszego sentymentu w Europie, który obserwujemy od rana. Zobaczymy, jak to będzie w Stanach Zjednoczonych. Tam giełda otwiera się dopiero o 14:00. Naszego czasu, czy po 14. Natomiast te rekordy wtorkowe, to też było tak, że bo ten rekord mieliśmy i na WIG-u 20, co pokazuje, że to dosyć szeroki zakres spółek, które rosły. Chociaż akurat we wtorek to było tak, że głównie banki ciągnęły rzeczywiście te nasze indeksy w górę, a w Stanach Zjednoczonych i Nasdaq, i S&P 500 też rekordowo, ale tam w dużym właśnie stopniu spółki technologiczne w S&P 500, czyli wśród 500 największych amerykańskich spółek, te Magnificent Seven, czyli te 7 największych spółek, ono stanowi już 40% kapitalizacji, czyli gro tego wzrostu, który obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, to jest właśnie wzrost z tych spółek związanych z technologią.
0: Czyli te spółki z nowymi technologiami, z AI cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
1: Cieszą się ogromnym zainteresowaniem i też inwestorzy uważają, że w środowisku wysokich stóp procentowych one będą radziły sobie lepiej, dlatego że one są rozpędzone, te nakłady są często z własnego kapitału, a nie z pożyczek, które są bardzo drogie, bo odbiciem tego, że mamy bardzo wysokie stopy procentowe, jest to, że w Stanach Zjednoczonych 10-letnie obligacje są oprocentowane dzisiaj na 5,25-5,30. Czyli jak sobie o tym pomyślimy, że...
0: Czyli nie opłaca się pożyczać?
1: Mniej opłaca się pożyczać, tak byśmy powiedzieli. Mhm. Ten biznes, na który pożyczamy, musi być bardziej rentowny, musi przynosić więcej. No i pamiętajmy, tak standardowo dla analityka, dla ekonomisty, jak myślimy sobie o giełdzie, to ona w długiej perspektywie, ta giełda powinna przynosić 7-8% rocznie, jeżeli inwestujemy w dłuższej perspektywie przy umiarkowanym poziomie związanym z ryzykiem. No a tu mamy 5,30 na 10 lat bez ryzyka. I wiele osób się zastanawia, czy nie lepiej wybrać takie obligacje zamiast ryzykować. A pamiętajmy, że przy okazji tych bardzo wysokich tego wysokiego poziomu i rekordów, no zawsze zadajemy sobie to pytanie o korektę. Czy ta korekta nastąpi? Znaczy wiemy, że ona na pewno
0: nastąpi.
1: Tylko pytanie, kiedy nastąpi? No i to jest dzisiaj podstawowe pytanie. Zaczynamy sezon publikacji wyników na kolejny kwartał w przyszłym tygodniu i to będzie taki test. Wczoraj były spadki na amerykańskiej giełdzie, dlatego że OpenAI powiedziało, że te wyniki za następny kwartał prawdopodobnie będą troszeczkę gorsze niż rynek się spodziewa, a te oczekiwania związane ze spółkami technologicznymi i spółkami związanymi z AI są postawione bardzo, bardzo wysoko, bo te wyceny są wysokie. Nasza giełda jeszcze jest zdecydowanie tańsza od giełdy amerykańskiej, ale w tym momencie jest to zdecydowanie system połączonych naczyń i nie da się, raczej mała jest szansa na to, żeby nasza giełda rosła w sytuacji, gdybyśmy mieli na przykład w Stanach Zjednoczonych do czynienia z korektą.
0: To wszystko jest połączone. Mówi się o tym, że ta obecna sytuacja przypomina technologiczną

0: z końca lat 90.
1: Tak, zgodzę się. Natomiast różnica jest zdecydowanie taka, że dzisiaj te firmy związane ze sztuczną inteligencją, one rzeczywiście przynoszą już prawdziwe dochody. Tam mieliśmy do czynienia dopiero z pewną perspektywą zysków. To był internet, był dotcom. Wydawało, tak naprawdę te firmy bardzo mocno rosły, ale nie było takiego realnego wzrostu zysków, który obserwujemy teraz. Teraz mamy przed sobą właśnie ten kolejny test właśnie wyników kwartalnych. Będziemy się temu bardzo mocno przyglądać, więc ja uważam, że sytuacja jest troszeczkę inna. No ale pamiętajmy, że ta korekta na pewno w którymś momencie nastąpi i pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o te spółki związane ze sztuczną inteligencją, no musimy być selektywni, bo to nie wszystkie z tych spółek, które inwestują ogromne pieniądze, miliardy dolarów w rozwój właśnie wszystkiego, co jest związane ze sztuczną inteligencją. Nie wszystkie z tych spółek dowiozą to i nie wszystkie z tych spółek odzyskają włożone pieniądze. Więc tego musimy być świadomi, więc warto się już bardzo dokładnie przyglądać tym spółkom, jeżeli w nie inwestujemy i nie kupować tak w ciemno wszystkiego, co jest związanego ze sztuczną inteligencją.
0: Panie Pawle, a zatrzymajmy się na naszej giełdzie, bo ona też można powiedzieć, że chyba błyszczy na tle Europy w ostatnim czasie.
1: Tak, zdecydowanie. To jest jedna z najlepszych giełd, być może węgierska giełda, bo to się akurat zmienia, ale akurat giełda na Węgrzech po wyborach węgierskich też sobie poradziła bardzo dobrze. No ale zdecydowanie nasza giełda radzi sobie lepiej od większości parkietów europejskich, gdzie my obserwujemy albo niewielkie wzrosty, albo minus. No i także wobec parkietów w Stanach Zjednoczonych, gdzie Nasdaq rośnie chyba bodajże od początku roku plus 17, no a nasza giełda plus 30%.
0: Dlaczego? Dlaczego aż tak rośniemy? Niech pan to wyjaśni. O co chodzi, że my akurat w Europie tak bardzo?
1: To znaczy mamy przede wszystkim, jak się wydaje, za sobą dużo gorszy okres. Mieliśmy te ponad 10 lat bardzo słabe dla naszej giełdy, więc wydaje mi się, że nasza giełda trochę nadrabia, bo ona nadrabia ten wzrost gospodarczy i tą zmianę w naszej gospodarce, która nastąpiła, ten wzrost ostatnich 10 lat, który nie miał odbicia we wzroście na giełdzie. Inna sprawa jest też taka, że te nasze spółki są znacząco tańsze od spółek analogicznych w Europie, a przede wszystkim od spółek w Stanach Zjednoczonych. No i cały czas mamy ten sentyment globalny, który też pomaga naszej giełdzie. Więc tych elementów jest, jak się wydaje, dosyć dużo. No i stąd ten istotny wzrost na naszej giełdzie. I też jest tak, że na naszej giełdzie też trzeba się przyglądać konkretnym sektorom, konkretnym branżom, bo to jest też tak, że w różnych momentach różne branże pomagają rosnąć naszej giełdzie. Pamiętajmy też o tym, bo zaczęliśmy od tego, jak wygląda rekord na naszej giełdzie, to zwróćmy uwagę, że dużo łatwiej jest o rekordy na WIG-u niż na WIG-u 20, dlatego, że to są różne indeksy. WIG 20 to jest indeks związany z cenami, czyli jak następuje wypłata dywidendy spółki z WIG-u 20, to wartość tej dywidendy odejmuje się od indeksu i automatycznie ten indeks ma trudniej, żeby wejść i znowu uzyskać ten rekord. Więc jest to rzeczywiście dosyć ciekawe, że we wtorek mieliśmy zarówno rekord na zamknięciu, rekord i WIG-u 20, i WIG-u, czyli szerokiego rynku.
0: Błyszczymy w Europie i przyciągamy inwestorów zagranicznych, bo to też widać w danych, że tych inwestorów jest coraz więcej.
1: Tak, widać to zdecydowanie. Ja często spotykam się też z inwestorami za granicą i ponieważ jestem tutaj analitykiem globalnej platformy, który jest lokalizowany w Polsce, no to oni często mnie pytają, a co się dzieje w Polsce, a skąd takie wzrosty? Często pytają o konkretne spółki, które ich bardzo interesują, bo rzeczywiście są takie polskie marki, może nie będziemy tu wymieniać konkretnie, ale są takie marki, które rzeczywiście są obecne w głowach inwestorów na całym świecie.
0: To teraz spójrzmy tak już mniej globalnie. W skali mikro, jeśli spojrzymy na tych inwestorów indywidualnych, ich też przybywa. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te najnowsze dane na naszej giełdzie papierów wartościowych, jeśli spojrzymy na indywidualnych inwestorów?
1: Tak, tak. Jesteśmy w takim momencie, zresztą to jest pewien taki element tego naturalnego elementu cykliczności. To mamy więcej inwestorów i inwestorów indywidualnych, którzy w naturalny sposób chcą dołączyć się do tych wzrostów. Teraz już jest

0: moment, jak powiedzieliśmy, gdzieś jesteśmy chyba w momencie bliskim korekty. Znaczy wszyscy zastanawiają się, kiedy ta korekta może nastąpić, więc to jest ważna wiadomość dla każdego, kto chciałby teraz inwestować na giełdzie, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że to ryzyko istnieje. Chociaż, jak patrzymy na naszych polskich inwestorów, to patrzę sobie tutaj na badania, to jest nasze badanie Puls Inwestora Indywidualnego eToro, to aż 78% polskich inwestorów indywidualnych deklaruje, że gdyby doszło do przeceny, to byłaby dla nich okazja do kupowania akcji. 78% aż. No i tu mamy 32% kupiłoby przy spadku od 5 do 10%. Gdyby spadek wyniósł od 11 do 20%, to kupowałoby 28%.
1: Można powiedzieć, że ci nasi inwestorzy są bardzo pewni siebie.
0: Zdecydowanie są bardzo pewni siebie i to dużo pewniejsi z każdym ostatnim rokiem. 80% polskich inwestorów ufa swoim inwestycjom i temu, co mają w swoim portfelu inwestycyjnym. Rok temu było to 77%. I 60% inwestorów uważa, że osiąga ten swój główny cel inwestowania. To mogą być różne elementy. To może być emerytura, to może być inwestowanie w długiej perspektywie, to może
1: Czyli
0: być osiągnięcie konkretnej.
1: Czyli bardzo dobrze siebie oceniamy, tak można byłoby powiedzieć, prawda? Że
0: można by powiedzieć
1: na to,
0: tak. I globalnie,
1: jesteśmy zadowoleni
0: jak
1: ze
0: porównujemy
1: swoich inwestycji.
0: To można powiedzieć, że nasi inwestorzy zdecydowanie przewyższają tutaj takiego przeciętnego globalnego inwestora. Oczywiście w sytuacji tych wzrostów i zbliżania się korekty, to zawsze jest trochę problem, kiedy jesteśmy zbyt pewni siebie. To na to też warto zwracać uwagę, bo czasami możemy przegapić.
1: Jak to w życiu. Tak i na giełdzie.
0: Lepiej być gdzieś tam w środku, znaleźć taką harmonię między pewną niepewnością, a zbyt wysokim poziomem pewności siebie.
1: Panie Pawle, wyjaśnijmy jeszcze, bo pewnie słuchacze o tym słyszeli, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła nowy system transakcyjny. Czy to coś zmienia? Czy to jest duża zmiana? Na czym to polega?
0: To jest przede wszystkim przygotowanie na większe obroty. To jest pewne ułatwienie dla inwestorów.
1: Bo się tak rozwijamy.
0: Rozwijamy się. Zresztą większość giełd na świecie się rozwija. My mamy coraz więcej, my coraz bardziej idziemy w kierunku 24-godzinnych notowań akcji. Rynek amerykański, czy ważne rynki europejskie będą na pewno szły w tym kierunku. Na platformach różnych inwestycyjnych to już jest możliwe, więc na pewno idziemy w tym kierunku i w tym kierunku idą też te systemy. Więc można powiedzieć, że jeżeli taki system jest lepszy i bardziej jest efektywniejszy, to też zwykle można zaoferować niższe opłaty klientom. Więc na pewno jest to droga w dobrym kierunku i idziemy w kierunku tego, żeby się rozwijać, żeby te obroty były wyższe, żeby tych inwestorów na polskiej giełdzie było coraz więcej.
1: No dobrze, to jeśli ktoś nas słucha w tym momencie, ten nasz słuchacz chciałby inwestować na giełdzie, to jaka jest najprostsza droga i z jakimi środkami możemy startować?
0: Właściwie ja bym powiedział, nie ma żadnego minimum. To znaczy nawet jeżeli mamy 50, 100 zł, 200 zł, to jest kwota, którą już możemy zainwestować, możemy kupić akcje. Pamiętajmy o tym, że oczywiście inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem.
1: Tak, oczywiście.
0: To jest ten najważniejszy element. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy przy dosyć wysokich wycenach i globalnie, i w Polsce. Dzisiaj już możemy coraz częściej inwestować właśnie globalnie. Ten dostęp do globalnych akcji jest dosyć łatwy. Są i platformy inwestycyjne, i w biurach maklerskich polskich też możemy kupować nie tylko polskie akcje, ale globalne. Zwracajmy oczywiście uwagę na opłaty, bo nie wiemy, ile nam akcja przyniesie, czy ona zyska, czy spadnie. Natomiast wiemy na pewno na początku, ile zapłacimy prowizji za zakup zwracajmy uwagę na to, czy ta prowizja nie zje nam większości tego zysku, które możemy otrzymać. Tak jak mówię, z każdym rokiem jest to coraz łatwiejsze rozpoczęcie inwestowania. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy postanowili, że zaczynamy inwestować i na przykład co miesiąc odkładamy jakąś kwotę. No i w tym wypadku, jeżeli planujemy inwestować w długim terminie, taki termin powiedzmy 10-letni jest zwykle najlepszy dla większości inwestorów, to tak naprawdę moment, w którym wchodzimy na giełdę, to nie ma takiego wielkiego znaczenia.
1: I nie przejmujemy się tymi stratami na początek, bo możemy wtedy się odbudować.
0: Ale nie bądźmy zbyt pewni siebie na początku. To tylko powiem, że 45% polskich inwestorów oczekuje w tym roku stopy zwrotu powyżej 10% na giełdzie.
1: O proszę. A powie-

0: Powiedział pan, że
1: 7-8 zwyczajnie. Trochę jesteśmy tak, bardzo pewni.
0: Możemy sobie, to takie przestrzelenie trochę może być i to znaczne. A jeśli mówimy o tej pewności

0: Oczywiście te obligacje są teraz dosyć wysoko.
1: Ale na lokatach jesteśmy stratni.
0: Ale na lokatach, jesteśmy stratni. Na tych lokatach rocznych, średnich, które ostatnio się kończą, jesteśmy mniej więcej minus 1 punkt procentowy po podatku. Jesteśmy stratni. Nawet jak wybierzemy najlepsze lokaty na rynku, to te, które już się skończyły, to w najlepszym wypadku udaje nam się utrzymać ten poziom, który posiadamy, czyli jesteśmy na zero. Czyli można też powiedzieć, że z drugiej strony, no wobec tej giełdy nie ma trochę alternatywy. Mamy właśnie giełdę i mamy obligacje jako te elementy, które najlepiej sobie radzą, mimo tego, że tak jak powiedzieliśmy na początku, mamy okres wysokich stóp procentowych.
1: Panie Pawle, to spójrzmy jeszcze, bo mamy kilka minut, spójrzmy, co się dzieje z naszym złotem, bo tutaj takie niepokojące są ruchy w ostatnim czasie. Słabnie nam to znacznie.
0: Słabnie nam to złoto. Przede wszystkim z powodu...
1: Ja mówię teraz o złotym.
0: Tak, o złotym, przepraszam.
1: O złotym, złocie. Tak, o złocie chciałem.
0: No to mamy mocnego dolara, tak? To tak naprawdę ta sytuacja, która jest teraz na Bliskim Wschodzie, powoduje, że ten kapitał ucieka do Stanów Zjednoczonych jako do takiej bezpiecznej przystani, więc dolar rzeczywiście, ta siła dolara wzrosła. W Europie też mamy sporo kłopotów, co powoduje słabość euro. Mamy niepewność we Francji, przede wszystkim związaną z budżetem francuskim, zresztą i deficytem budżetowym. Zresztą to jest problem, który obserwujemy w większości krajów europejskich. My też nie jesteśmy wolni od tego problemu. Co prawda jesteśmy na ten poziom długu jest w Polsce niższy, ale jeżeli byśmy się zadłużali w tym tempie, w którym zadłużamy się teraz, no to za 10 czy za 15 lat będziemy dokładnie w tym samym miejscu i będziemy mieli dokładnie te same problemy, o których dzisiaj mówimy we Francji. Mamy przedterminowe wybory w Hiszpanii. Tam problemy są troszeczkę mniejsze, ale też ta niepewność polityczna ona też dodaje ten dodatkowy element związany z niepewnością. Więc to wszystko powoduje, że słabnie euro, no a za tym automatycznie słabnie też złoty. Więc...
1: I to przejdźmy teraz do złota, bo mamy jeszcze 2 minuty, a o złocie też chciałam, żebyśmy powiedzieli.
0: No właśnie, i ten silny dolar powoduje, że złoto robi się tańsze, bo złoto jest denominowane w dolarze.
1: Ale to zawsze jest dziwne, że złoto tanieje w takiej sytuacji, kiedy mamy takie zamieszania.
0: Bardzo ciekawe, to jest
1: światowe.
0: W ogóle bardzo ciekawy temat.
1: Taka niepewność na geopolityczną.
0: Ja kiedyś napisałem taki komentarz już kilka miesięcy temu o tym, że nie każda wojna służy złotu. I rzeczywiście tak intuicyjnie myślimy sobie, jak jest niepewność, jak jest gdzieś wojna, jak jest problem, to powinniśmy sięgać po złoto.
1: I wtedy złoto drożeje.
0: A tak, ale akurat ta wojna działa inaczej. Ona jest na tyle daleko od nas, że nie budzi w nas jakiejś takiej egzystencjalnej jakiegoś strachu związanego bezpośrednio z tym, co się dzieje w naszym życiu. Natomiast ta wojna podnosi ceny ropy, podnosi inflację, podnosi oprocentowanie właśnie tych obligacji, o których powiedzieliśmy. A złoto nie daje odsetek, więc dla bardzo wielu osób te obligacje bardzo wysoko oprocentowane, czy nawet te akcje, które bardzo mocno rosną, są alternatywą i okazuje się, że w tej sytuacji to złoto właśnie traci. Inne konflikty, takie jak na przykład konflikt na Ukrainie, to jest taki konflikt, który raczej złotu by pomagał. Natomiast ten konflikt w Zatoce Perskiej to jest ten rodzaj konfliktu, który właśnie działa odwrotnie. Dopiero jak ten konflikt będzie się kończył i będziemy mieli do czynienia z deeskalacją, to wtedy dopiero prawdopodobnie złoto zyska drugi oddech i będzie mogło zacząć rosnąć.
1: A że na razie końca tego konfliktu nie widać, to można się spodziewać chyba, że to złoto jednak na razie rosnąć nie będzie. Paweł Majtkowski, analityk Toro w Polsce, bardzo dziękuję za to.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, pani redaktorko, dzień dobry państwu. Nic nie szkodzi, to ciężkie słowo jest.
3: A pan też ma czasem z nim problem?
4: Tak, oczywiście. Tak, znaczy się przyzwyczaiłem, ale rzeczywiście tak wiele. Najlepiej obcokrajowcy na nie reagują.
3: Ciekawe
4: znaczy,
3: jestem, jak jest po angielsku łamaniec językowy. Tak, nie znam tego słowa. No dobrze, do rzeczy.

0: Jak pan ocenia szanse czy prawdopodobieństwo, że prezes NBP stanie przed Trybunałem Stanu?
1: Jako wysokie, natomiast mamy taką grę i chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę sytuację troszeczkę z innej strony, aniżeli do tej pory w mediach się może gdzieś się przedstawia. Mm-hmm. To znaczy... To, czy Trybunał Stanu zajmie się sprawą pana profesora Glapińskiego, czy nie, ile to będzie trwało, a wiemy, że to będzie trwało raczej długo, też przy tym, jak pani profesor Manewska troszeczkę opóźnia pracę tego Trybunału, wiemy, że w Trybunale Stanu mamy paraliż, ale chodzi też o coś zupełnie innego. Mianowicie, zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, to jeżeli Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawi Sejmowi sprawozdanie z prac i Sejm wyrazi zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, to taka uchwała będzie skutkowała przede wszystkim zawieszeniem w czynnościach osoby, której dotyczy. Czyli w ten sposób premier Donald Tusk może realizować swoją obietnicę wyborczą, co prawda tam zapowiedziany czas był zdecydowanie krótszy, ale tutaj biorę w cudzysłów o zdjęciu prezesa Glapińskiego z szefostwa w NBP. I żeby to było jeszcze wszystko trochę bardziej skomplikowane, no przecież lubimy sobie komplikować życie, to ten przepis został uznany za niekonstytucyjny w 2024 roku, 11 stycznia, przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny został uznany, stwierdzając, że nie może w ten sposób ciągnąć czy pociągać takich perturbacji za sobą. No ale jak wiemy, od 2016 roku mamy kryzys konstytucyjny i te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zresztą po zmianie władzy obecnej, nie są wykonywane. W związku z powyższym tutaj na razie będzie położony akcent, czy zostanie wykonany artykuł 11 ustęp 1 ustawy o Trybunale Stanu i prezes Glapiński zostanie zawieszony w razie uchwały, czy też nie ze Sejmu, czy też nie zostanie zawieszony i czy tam będą jakieś działania, nie wiem, siłowe być może, czy znowuż, czy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie realizowany, czy też nie. Przypuszczam, że raczej nie w związku z uchwałą Rady Ministrów z 18 grudnia 2023, która stwierdzała, że nie będziemy wykonywać wyroków Trybunału Konstytucyjnego, nie będą one publikowane w związku z tym, że jest sytuacja w Trybunale, jaka jest. Ale znowuż, czy nastąpi to zawieszenie, czy nie i jakie zostaną środki podjęte, żeby ewentualnie to wyegzekwować to zawieszenie, to jest to pytanie, na które teraz będziemy szukali w najbliższych dniach odpowiedzi.
0: I to zasadnicze pytanie. Bardzo się cieszę, że pan zwrócił na to uwagę. Mnie ciekawi, kto miałby takie decyzje wykonawcze podjąć w tej sprawie, bo czy to się dzieje z automatu, czy kto na jakie przepisy będzie się powoływał, no szykuje nam się kolejne zamieszanie i taki miszmasz jak z sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
1: No tak, oczywiście. Władza wykonawcza obecnie w rękach koalicji rządzącej na pewno będzie mogła czy będzie chciała stosować różnego rodzaju środki, ażeby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. Tylko znowuż tutaj rodzi się kolejne pytanie o to, który stan jest zgodny. Czy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien być wykonany, czy jednak ze względu na to, w jakim trybie został wydany, w jakim składzie został wydany i jaką mamy sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, on jakby nie będzie w żaden sposób respektowany. I na pewno pojawią się za chwilę takie polityczne pogróżki na ten temat, że co będzie i jakie perturbacje spotkają osoby, które zostaną wytypowane do tego, żeby podjąć w tym zakresie decyzję i za chwilę usłyszymy, że jakiś kolejny polityk czy generał będzie stawał przed sądem, Trybunałem Stanu i tak dalej. Więc myślę, że sytuacja może być równie dynamiczna jak w Trybunale Konstytucyjnym, a może nawet bardziej dynamiczna. Z tego względu, że oczywiście Donald Tusk obiecywał tę zmianę na stanowisku prezesa NBP. To jest jedna rzecz, ale druga i w kontekście wyborów, to jest niezwykle też ważne, przyszłorocznych wyborów, żeby pokazać tą sprawczość, ale druga, no to jest problem prawny i pokazanie teraz cofnięcie się, jeżeli powiedziało się A, cofnięcie się przed wykonaniem tego wyroku, wydaje mi się, może być problematyczne dla opcji rządzącej, więc trochę wychodzimy spoza sfery prawa do sfery polityki, no bo też sama uchwała Rady Ministrów w co do niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny też wydał swój wyrok, w którym powiedział, że jeżeli rząd nie chce publikować, no to w takim razie samo ogłoszenie na ustne na

0: Na posiedzeniu wystarczy. To jest naprawdę, jesteśmy w tak konstytucyjnie zawiłym i prawnie momencie, że trudno będzie z tego wyjść, tym bardziej, że nie ma zgody sił politycznych co do tego, w jaki sposób poszczególne te elementy ze sobą poukładać, żeby te poszczególne, powiedziałbym, elementy puzli do siebie pasowały i żebyśmy naprawdę ustrojowo z tego dobrze wyszli, bo to jest główny problem, bo na końcu dnia, oczywiście teraz chodzi o prezesa NBP, i może chodzić o destabilizację pieniądza, czy może dojść do destabilizacji pieniądza, czy takiej trwałości, aczkolwiek myślę, że tutaj takich zagrożeń jakichś poważnych nie ma, ale na końcu każdej procedury stoi człowiek. I jak się ma czuć Kowalski, Nowak czy Stępniak, który ogląda, czy za chwilę będzie oglądał taki spektakl, bo już się go spodziewamy w telewizji, i który będzie miał pójść do sądu i będzie się zastanawiał, czy ten wyrok, który został wydany w mojej sprawie, czy on jest legalny, czy jest nielegalny, czy on wywoła skutki, czy nie. Nie to, że będzie na niego czekał przez kilka ładnych lat, to w dodatku nie będzie miał takiej pewności. Więc naprawdę jesteśmy w złym miejscu.
1: To znaczy, wie pan, ja jestem przekonana, że ponieważ naprawdę niewielu z nas dotyczą osobiście sprawy toczące się przed Trybunałem Konstytucyjnym, albo nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie uświadamiamy sobie tego na co dzień, to tak naprawdę to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, sens tego sporu zaczyna nam się zacierać, mówiąc delikatnie. Bo co nas w tej chwili czeka? Pan prezes Glapiński może wystąpić na konferencji prasowej i powiedzieć: nie, nie. Ja nie jestem zawieszony, bo Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że ja nie muszę tego robić. A poza tym, kto mnie zawiesi? Prawda? Albo w ogóle nie wystąpi na konferencji prasowej, uznając, że właściwie nic się nie wydarzyło. A Rada Polityki Pieniężnej i, nie wiem, gremia, w które zaangażowany jest pan prezes Glapiński, pan profesor Glapiński, też nie bardzo będą wiedziały, co robić, i będą go traktowały dalej jak prezesa NBP. No wie pan, to jest jak u Orwella.
0: Zdecydowanie tak. Z tym Trybunałem Konstytucyjnym nie do końca się zgodzę pod tym kątem, że z jednej strony rzeczywiście nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie znaczenie ustrojowe ma Trybunał Konstytucyjny i możemy odnieść takie wrażenie, że te sprawy nas nie dotyczą. I to te wrażenie będzie nawet słuszne, dlatego że Trybunał Konstytucyjny w ostatnich latach, przepraszam, ale zajmuje się głównie sprawami politycznymi. Niestety, jakby tymi, które są głośne politycznie i ważne dla którejś z opcji politycznych. Te sprawy obywateli, które są w Trybunale Konstytucyjnym, one tam zalegają i one nie są rozstrzygane, czy w dużej większości nie są rozstrzygane. I kiedy pojawiają się pewnego rodzaju wątpliwości, bo Trybunał Konstytucyjny ma patrzeć władzę na ręce i powiem paradoksalnie, dla każdej władzy, jak ktoś jej patrzy na ręce, jest niewygodna. Nawet jeżeli polityk
1: Ale
0: mówi,
1: bezpieczne
0: wychodzi i
1: dla
0: mówi, że
1: nas.
0: jakby. Tak, to jest. Pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, ostatni plan dotyczący cen paliw. Oczywiście my jesteśmy beneficjentami tego, ale powiedzmy, że mogłaby być zaskarżona ta ustawa, no bo przecież sam prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, mając wątpliwości co do proporcjonalności i legalności tego typu rozwiązań. I teraz my jako obywatele mamy prawo od państwa oczekiwać tego, żeby powiedział nam ten Trybunał, czy ze względu na różnego rodzaju wartości chronione, tak jak na przykład dobro wspólne, te nałożenie podatków, nawet tak wysokich, nawet podatków wstecz, jest zgodne z konstytucją, czy też z nią nie jest. Natomiast od 2016 roku nie możemy tego oczekiwać, i to jest straszne dla każdego człowieka, który spotyka się w pewnym momencie swojego życia z interwencją państwa. I ta interwencja państwa, które ma wszelkiego rodzaju narzędzie do tego, żeby wystąpić przeciwko człowiekowi i żeby ta interwencja była po prostu po myśli tych organów państwowych, on de facto stracił, ten człowiek, ten obywatel, stracił jedno istotne, niezwykle istotne narzędzie w walce z omnipotencją państwa, to znaczy Trybunał Konstytucyjny, który możemy powiedzieć: hola, hola, ta ustawa, ten przepis prawny idzie za daleko. Oczywiście my możemy odwoływać się do sądów powszechnych i sądy powszechne jak najbardziej również też ostatnio stosują już konstytucję w sposób bezpośredni, ale one nie usuwają tych norm sprzecznych z konstytucją, z systemu źródeł prawa. Więc to jest naprawdę duży problem, a boję się, że my

0: w sposób faktyczny troszeczkę odeszliśmy od tego systemu, w którym mamy scentralizowaną kontrolę konstytucyjności na rzecz takiej kontroli rozproszonej, być może trochę w modelu amerykańskim, takim quasi rozproszonej. No niestety to jest coś, co będzie nam się odbijało czkawką przez lata i nie wiem, czy to ustabilizujemy bez zmiany konstytucji.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Dr Kamil Stępniak o tym, co może czekać prezesa NBP w przypadku Trybunału Stanu. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.
3: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Rządowy program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31 to jest przygotowany przez MSWiA pięcioletni program, który ma być kontynuacją programu z ubiegłych lat. Według najświeższych informacji projekt jest jeszcze procedowany, między innymi dziś 9, no to 3 dni temu zajmowała się nim Rada Ministrów. Pewnie państwo pamiętają, że w grę wchodzi 105 miliardów złotych przeznaczony na potrzeby obrony cywilnej, tak żeby system rzeczywiście działał w kryzysie. Czym jest kryzys i co to oznacza, że system ma działać i ma być sprawny? To jest zasadnicze pytanie do naszego gościa, Bartosz Józefowski, ekspert Ford Kraków, który jest częścią międzynarodowej sieci ośrodków NATO Diana, powołanej przez Sojusz Północnoatlantycki w celu budowania przewagi technologicznej, Krakowski Park Technologiczny. Także dzień dobry, panie Bartoszu.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czym jest stan kryzysu, nie tylko według tego projektu?
4: Powiem może w ten sposób, że staramy się nasze gminy, samorządy przygotowywać na 4 rodzaje kryzysów. Na wszystkie sytuacje kryzysów naturalnych i tutaj możemy mieć powodzie, jakieś osuwiska, pożary, na kryzysy migracyjne i to doświadczyliśmy tego w pierwszych dniach wojny ukraińskiej i nagłe zmiany właśnie w strukturze ludności. Mogą być kryzysy o charakterze zdrowotnym i wszyscy pamiętamy pandemię, ale oczywiście potrafimy sobie wyobrazić jakieś lokalne zdarzenia. I w końcu kryzys o charakterze bezpieczeństwa publicznego, w tym jakieś zdarzenia sabotażowe, jakieś te zdarzenia, o których mówimy czasami jako o w takich wydarzeniach wojny hybrydowej. I to również taki właśnie typ zdarzeń, które możemy nazwać kryzysem nagłe i ingerujące w nasze codzienne życie.
1: Bo bardzo często dyskusja na temat tych rozwiązań przygotowanych przez MSWiA skupia się na zagrożeniu kinetycznym, prawda, za naszej wschodniej granicy. I ja dlatego pana zapytałam o to, jak mamy rozumieć kryzys, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo te rozwiązania są nam potrzebne i to w bardzo różnych sytuacjach.
4: Tak, ma pani redaktor rację, że to nie tylko te takie fizyczne, bezpośrednie zagrożenie, które oczywiście rozumiem, że też rozpala negatywnie wyobraźnię, ale wystarczą ataki na przykład w cyberprzestrzeni, które sparaliżują działanie komunikacji miejskiej, szpitalu, albo na przykład zaatakują nasze wodociągi miejskie. Mogą to być też właśnie działania o charakterze naturalnym, które też przecież paraliżują życie publiczne i na nie również w ramach właśnie obrony ludności cywilnej się przygotowujemy.
1: Jasne, bo jaka jest struktura przepływu tych pieniędzy? 105 miliardów złotych brzmi dumnie i brzmi jak potężna kwota, ale czy ja to dobrze rozumiem? Są środki rządowe, jakbyśmy mogli je nazwać, nie wiem, państwowymi. One docierają do samorządów na projekty, które samorządy we własnym zakresie ustalają i potem rozpoczyna się realizacja. Tak to wygląda w praktyce?
4: Tak, oczywiście jest tutaj też wiele instrumentów takich trochę bardziej złożonych, bo i Bank Gospodarstwa Krajowego, i fundusze europejskie również na te cele związane z obroną ludności cywilnej są dedykowane, więc trochę tych źródeł instrumentów jest, ale w uproszczeniu instrument, o którym pani powiedziała, działa dokładnie tak.
1: Gdzie są słabe punkty tego przepływu środków? Są takie?
4: Nie chciałbym jakby samej struktury tego przepływu środków oceniać. Bardziej bym powiedział, że w związku z tym, że tematy są wciąż jeszcze dla nas nowe,

0: i brakuje w wielu gminach ekspertów, to czujemy, że potrzebne jest doradztwo i wsparcie, zwłaszcza mniejszych miejscowości, mniejszych gmin, samorządów, w tym na co przeznaczać środki, bo trochę utarło się już tak, że wszyscy celują w budowanie schronów i kupowanie agregatów prądotwórczych. To oczywiście też ważne cele, ale absolutnie nie są one wystarczające i nie są to jedyne rzeczy, które powinny być realizowane przez gminy. Czasami są też sprawy ważniejsze.
1: No tak, dlaczego o to pytam? To może doprecyzuję, bo kilka tygodni temu rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24 z przedstawicielem jednego z konsorcjów, z Polimex, w sprawie realizacji tych zadań, pomysłów na wydawanie tych pieniędzy, tego, czy mamy technologię do budowy schronów, miejsc schronienia i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pojawił się temat od jednego z burmistrzów, że mają kłopot z przesuwaniem tych środków z jednego celu na drugi, bo jeżeli założą sobie projekt A i na przykład zostaną im jakieś środki, to nie ma opcji, żeby przesunąć je na projekt B. Na przykład, tak? Bo nie przewidują tego rozwiązania. W związku z tym chodzi o taką płynność środków, oczywiście, jeżeli są przeznaczone cały czas na cele związane z, no, z tymi rozwiązaniami. Czyli chodzi o jakąś taką uelastycznienie pomysłu na wydawanie tych pieniędzy.
0: Oczywiście jest tak, że te środki budżetowe w formie takich celowych dotacji są nie do końca elastyczne i rozumiem tutaj ból pana burmistrza, który zgłaszał ten problem. Trochę to jest takim stałym elementem krajobrazu gmin. Nie czuję się ekspertem na temat tego, czy można to teraz akurat w dobie tych wyzwań, które mamy, akurat tym problemem się zajmować. Na pewno mogłoby to być skorygowane, natomiast wydaje mi się, że ważniejsze jest dzisiaj mądre planowanie i takie mądre szukanie właśnie tych krytycznie ważnych obszarów przygotowania gmin.
1: Państwo ma działać także po awarii infrastruktury. Po to powstają, czy wdrażane są te rozwiązania, bo program zakłada zabezpieczenie alternatywnych źródeł wody, energii i innych podstawowych usług, na przykład tworzenie zapasów i magazynów. Czy my to musimy robić od zera? Czy my już wiemy częściowo choćby, jak to robić?
0: Pesymiści mówią, że robimy to zupełnie od zera. Ja powiem, że my już widzieliśmy wielokrotnie taką mobilizację naszego społeczeństwa w dobie kryzysów. No, szczególnie przytrafiają się okresowo powodzie w Polsce, w których całe społeczeństwo się mobilizuje i widzimy wtedy, że są pewne działania i struktury. Problem jest taki, że one zazwyczaj uruchamiają się w całości dopiero po dłuższym okresie czasu. To przygotowanie dzisiaj procedur, procesów oznacza, że chcemy być gotowi zaraz jak tylko kryzys nastąpi. Wszystkie służby, wszyscy ludzie angażujący się w obronę cywilną powinni wiedzieć, jaka jest ich rola, z kim powinni się kontaktować. Więc często tak, mamy bardzo dużo do zrobienia w zakresie magazynowania, sprzętu, wyposażenia, ale często to procedury i procesy są równie ważne, jeśli nie ważniejsze niż sam fizyczny sprzęt.
1: Naszym gościem był pan Bartosz Józefowski. Dziękujemy.
2: Powtórka programu. 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Kamil Szewczyk.
4: W studiu Alwin Gajadr, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Witamy, dzień dobry.
4: No to zacznijmy od tego, co się dzieje w polskich szkołach, od ataków małoletnich nożowników. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówi tak. Apeluje do prezydenta o to, by nie wetował ustawy blokującej m.in. mowę nienawiści w internecie. Bezpieczeństwo Polaków jest ważniejsze od wojny z rządem. To Marcin Kierwiński. Prezydent podpisze?
5: Zacznijmy od tego, że to jest niewyobrażalna tragedia. Składamy wyrazy szczerego współczucia rodzinie tragicznie zamordowanej pracownicy szkoły. Mamy nadzieję na szybki powrót do zdrowia wszystkich poszkodowanych osób. Natomiast to, co wyprawia Donald Tusk i jego ministrowie, no to jest po prostu cynizm.
4: Ale gdzie pan tu widzi cynizm?
5: Donald Tusk

0: wykorzystuje niewyobrażalną tragedię, żeby atakować prezydenta. Panie premierze, trochę spokoju.
1: Ale wie pan, że prezydent Nawrocki zawetował w styczniu tego roku ustawę o usługach cyfrowych.
0: Pan prezydent zawetował...
1: Wczoraj Sejm przeforsował ustawę blokującą mowę nienawiści. No i po prostu są apele do prezydenta, żeby był
0: podpis. No właśnie, to wyjaśnijmy może naszym słuchaczom po kolei. Pan prezydent zawetował w styczniu złą ustawę, cenzorską ustawę, która... To była cenzura treści w internecie. Ponad 60% z badania to wynika, badanych osób popiera w tym pana prezydenta, a 76% osób, 56% komentarzy w sieci jest negatywnych dla premiera Donalda Tuska. To premier Donald Tusk wykorzystuje niewyobrażalną tragedię, żeby atakować prezydenta. W styczniu pan prezydent zawetował złą ustawę, która była ustawą cenzurującą treści w internecie. Pan prezydent chciał, żeby to sąd, a nie urzędnik decydował, jakie treści mogą być blokowane.
1: No dobrze, ale mamy teraz na szali bezpieczeństwo Polaków, uczniów, nauczycieli, pracowników szkół.
0: O czym zapomniał minister Kierwiński Donald Tusk, że poprawili tą ustawę, nanieśli uwagi pana prezydenta, czyli z tej złej ustawy przygotowali dobrą i pan prezydent podpisał tą ustawę 25 września, została podpisana o świadczeniu o usługach cyfrowych. Więc ja nie wiem, o co chodzi Donaldowi Tuskowi, on tylko szczuje, on jest cynikiem. No widzieliśmy jego spacery przed pałacem, przed Belwederem, gdzie szukał pana prezydenta. Panie Donaldzie Tusku, pan prezydent urzęduje w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Jak pan nie wie, no to niech panu współpracownicy powiedzą. Zaprasza pan prezydent na kawę, nie musi pan z tym kubkiem defilować przed Belwederem.
1: No dobrze, ale
0: niech pan najpierw sprawi, żeby benzyna była po 5,19.
1: Dobrze, to wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski no, bardzo ubolewał dzisiaj na to, że nie chciał prezydent i jego otoczenie, ministrowie, spotkać się z nim a propos właśnie konsultacji
0: no
1: o
0: właśnie
1: tej ustawie.
0: Chcieli się, tak, no
1: właśnie
0: chcieli.
1: Są wypowiedzi Gawkowskiego, ministra, że się nie chciał spotkać.
0: Pan prezydent zaproponował spotkania, rząd jak zwykle robi po swojemu. W styczniu pan prezydent zaproponował, urzędnicy prezydenta zaproponowali spotkanie, ale
1: wiemy, jak rząd do tego podchodzi, panie redaktorze, ale prezydent
0: podpisuje dobre ustawy, panie
1: redaktorze. Czyli uważa pan, że ta ustawa, o której mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, o której apeluje Donald
0: pan
1: Tusk,
0: prezydent
1: blokującą mowę nienawiści, którą wczoraj Sejm przeforsował, to jest
0: września
1: zła ustawa,
0: ustawę,
1: tak?
0: Podpisał ustawę 25 września, ustawę, która była konsekwencją prezydenckiego weta, ustawę poprawioną. Natomiast... ta ustawa no, musi trafić najpierw do Senatu, potem trafia na biurko pana prezydenta i zostanie podjęta stosowna decyzja. Natomiast
1: jesteśmy cały czas przy tym. Załóżmy, że w niezmienionej formie ustawa trafia na biurko, przechodzi przez Senat i trafia na biurko prezydenta. Pytam pana jako doradcę prezydenta Nawrockiego, radziłby pan podpisać ustawę czy zawetować?
0: Panie redaktorze, pan prezydent musi przeanalizować ustawę, która trafi. Nie wiadomo jeszcze, co trafi, bo tak jak powiedział pan, została uchwalona przez Sejm. Mogą być zmiany w Senacie, więc najpierw musi ta ustawa trafić na biurko pana prezydenta. Natomiast powiedzmy jedną rzecz. To rząd ma służby, które powinny skutecznie reagować na wszelkie zagrożenia. Jest policja, jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są inne instytucje, które muszą dbać o bezpieczeństwo w sieci i to one muszą działać. Ja przypomnę, jak to było chyba 2 lata temu, pani emerytka napisała niepochlebny komentarz w sieci o Jurku Owsiaku, to o 6 rano do schorowanej kobiety wparowała policja. Więc policja ma narzędzia, są służby specjalne podległe premierowi Donaldowi Tuskowi i one powinny skutecznie reagować, aby dzieci w szkołach były bezpieczne.
1: No to zostali wysłani policjanci, 24 tysiące policjantów dzisiaj w polskich szkołach, przed
0: bardzo
1: szkołami
0: dobrze,
1: w szkołach.
0: Nie działa. Zamiast okupować Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, co było wcześniej czynione, to właśnie policjanci, minister Kierwiński

0: Kaczyński powinien wysyłać policjantów, żeby patrolowali ulice, żeby dbali o bezpieczeństwo.
1: No dobrze,
0: właśnie między innymi w sieci, w szkołach, żeby obywatele mieli zagwarantowane bezpieczeństwo.
1: Czy w obliczu tych wydarzeń tragicznych w polskich szkołach, czy prezydent Nawrocki chce dalej rozpoczynać debatę o większej dostępności broni w Polsce?
0: Panie redaktorze, pan prezydent chce rozmawiać, chce właśnie, żeby była taka debata, bo u
1: ale
0: nas...
1: Czy chce zwiększyć dostępność broni w Polsce?
0: Chce rozmów i o tym, czy jest taka potrzeba, bo przypomnijmy, że jest Polska, w Polsce jest najmniej tej broni.
1: No tak, natomiast ale jest zafascynowany Donaldem Trumpem, więc chce, rozumiem, iść w stylu amerykańskim,
0: panu prezydentowi
1: tak,
0: żeby
1: Polacy mieli większą dostępność do broni.
0: Rozpocząć dyskusję.
1: Żeby pana, czy w obliczu tego, co się wydarzyło w szkołach, czy w ogóle należy rozpoczynać dyskusję,
0: żeby
1: o dostępie większym do broni?
0: Czy jakie będą, powiedzmy, wyniki tej dyskusji, to się... To zobaczymy, zobaczymy.
1: Dobrze, co premier Tusk mówi tak. Prezydent chciał rozpocząć wielką debatę narodową, bo jest zwolennikiem, aby dostęp do broni był możliwie amerykański. Ja nie mam żadnych wątpliwości, to mówi szef rządu, że to, że w Polsce nie powinniśmy w ogóle zakładać takiego rozwiązania. Będę starał się chronić nas wszystkich przed tego typu pomysłami. Może niech, warto zakończyć, może warto zakończyć w ogóle debatę, dyskusję
0: Donald
1: na temat
0: Tusk
1: dostępności do broni.
0: Weźmie się zarządzenie za to, żeby nie było ogromnego deficytu budżetowego, bo przypomnijmy, jest ogromna dziura budżetowa. Deficyt budżetowy w przyszłym roku jest założony, będzie wyższy niż w tym roku. Jest zapaść w służbie zdrowia. Benzyna, skok ceny paliw.
1: No jest przecież obniżka ceny paliw.
0: No, ale miało być 5,19.
1: Prezydent nie podpisywał ustawy.
0: Panie redaktorze, prezydent złożył swój dobry projekt, który trafił gdzie? Do zamrażarki postkomunisty Czarzastego. Natomiast rząd mógł obniżyć cenę paliw w czym? Rozporządzeniem. Zwykłym rozporządzeniem. Nie była do tego potrzebna ustawa pana prezydenta. Natomiast Donald Tusk, przypomnijmy, w 2023 roku obiecywał, będzie 5,19 i potem w cyniczny sposób się teraz zachowywał, maszerując przed Belwederem i z kubkiem kawy i coś tam sobie.
1: No dobrze, pan mówi o premierze Tusku, który maszeruje pod Belwederem, okej, ale mamy też obrazki z Filipin, gdzie prezydent Nawrocki w stroju nie oddającym chyba stylu, stroju bokserskiego, tak, bo w lakierkach, bo nie w dresie, tylko w innym ubiorze, sparował z Manem Pacquiao, z wybitnym notabene, filipińskim pięściarzem, były mistrzem świata w wielu kategoriach, ale czy to przystoi w ogóle prezydentowi Nawrockiemu, żeby podczas wizyty zagranicznej tak się zachowywać?
0: Panie redaktorze, po pierwsze, to była pierwsza wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Filipinach. Od początku stosunków dyplomatycznych.
1: Ja pytam o ring, o to, co się w ringu wydarzyło.
0: 50 lat. To były spotkania bardzo potrzebne, gospodarcze. Był szczyt biznesowy polsko-filipiński. Przypomnijmy, że Filipiny od Polski z zakładów Mielec kupiły z 48
1: Blackhawków.
0: Tak,
1: ale pytam pana,
0: były rozmowy o gospodarce.
1: Pytam pana o zajścia w ringu. Po co to w ogóle było?
0: Pan prezydent został zaproszony przez stronę filipińską i skorzystał z zaproszenia. To było zaproszenie złożone przez stronę filipińską.
1: Ale mówi pan teraz o sparowaniu w ringu, tak?
0: Tak, tak. To było zaproszenie złożone przez stronę filipińską i dlatego pan prezydent spotkał się z bardzo znanym, jak to też pan powiedział, pięściarzem. Też to jest, można powiedzieć, forma promocji Polski.
1: Ale jakiej promocji? Co uzyskaliśmy?
0: To jest człowiek, który zajmuje się też działaniami charytatywnymi, pomocą dzieciom na Filipinach. Więc warto się z takimi osobami spotykać, ale to było, panie redaktorze, nie sprowadzajmy wizyty pana, dobrej, owocnej wizyty pana prezydenta.
1: No to jakie są efekty tej wizyty?
0: Tak jak powiedziałem, gospodarcze.
1: Ale konkretnie,
0: bo były szczyty biznesowe. Efekty się dopiero, zobaczymy te efekty, bo to nie jest tak, że od razu mamy wielkie efekty. Natomiast to trzeba poczekać. Był szczyt gospodarczy, były firmy, spotkały się przedsiębiorcy z Polski, z Filipin. Były spotkania też i z Polonią, więc to była wizyta bardzo, można powiedzieć, potrzebna, bo od 50 lat, ponad, od nawiązania stosunków dyplomatycznych nigdy nie był...
1: Ale

0: Ja nie neguję, oczywiście, ja nie neguję spotkania.
1: Na Filipinach.
0: Ja nie neguję spotkania prezydenta na Filipinach.
1: To był taki przerywnik. To było krótkie spotkanie. A nagle wszyscy mówią tylko o tym spotkaniu, a powiedzmy o wymiernych efektach, które zawsze, jak się pan prezydent udaje na wizyty zagraniczne, program jest bardzo bogaty.
0: Dobrze, a nie wydaje się panu, że od prezydenta oczekujemy czegoś więcej niż stanięcie w ringu z byłym mistrzem świata?
1: Panie redaktorze, no to właśnie jest Donald Tusk, nie ma czym się pochwalić.
0: Nie, no ja się zastanawiam, co pozytywnego z tego wyniknęło dla Polski.
1: Nie ma czym się pochwalić i po prostu cały czas jego celem jest atak na prezydenta Karola Nawrockiego. Po prostu wszystko Donald Tusk neguje, pokazuje, zamiast wziąć się do pracy, to tylko chce za wszelką cenę zaatakować prezydenta. Tak jak powiedziałem, to było spotkanie zorganizowane przez stronę filipińską, na zaproszenie strony filipińskiej, krótkie spotkanie, a pan prezydent spędził bardzo ten czas, bo był od 6 do 8 października na Filipinach. Bardzo intensywne spotkania i jestem przekonany, że efekty tych spotkań wkrótce zobaczymy.
0: Znaczy, jakieś umowy były podpisywane? Raczej chyba nie.
1: Będą, tak jak powiedziałem, efekty będą widoczne, mam nadzieję, że wkrótce.
0: Alvin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało po północy alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB wysłało do mieszkańców tych województw komunikat o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. 59 osób zatrzymali policjanci w związku z groźbami ataków w szkołach. To efekt całodziennej akcji policji zarządzonej po atakach nożowników w ostatnich dniach. Mundurowi skontrolowali prawie 35 tysięcy placówek.
1: Działania policji prowadzone były w całym kraju po atakach nożowników w szkołach, w środę w Ostrołęce i w czwartek w Leszczydole-Nowinach, a także fali nieprawdziwych informacji krążących w mediach społecznościowych. W 45 szkołach, głównie na Mazowszu, odwołano lekcje. Sporo pracy mieli też mazowieccy policjanci, poinformował młodszy aspirant Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
2: W Żyrardowie funkcjonariusze zatrzymali 15-latka, który w internecie groził innym osobom pozbawieniem życia i zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie. Po publikacji filmów z groźbami w mediach społecznościowych został zatrzymany 17-latek z powiatu przasnyskiego oraz 13-latka z Płocka.
1: Decyzją sądu 15-latek spod Żyrardowa spędzi 3 miesiące w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 17-latek usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gruźb karalnych. Nastolatek został objęty policyjnym dozorem. W wielu przypadkach dzieci tłumaczyły, że opublikowały niestosowne treści dla żartu. Agata Król, Polskie Radio.
0: Sąd w Ostrołęce zdecydował o areszcie dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób. Mężczyźnie grozi dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik ze szkoły pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich i przebadany psychiatrycznie. Później może być sądzony jak osoba dorosła. Rosja dostarczy na światowy rynek ponad 4 miliony ton oleju napędowego w ramach porozumienia zawartego z prezydentem Władimirem Putinem, informuje Donald Trump. Obaj przywódcy rozmawiali wcześniej przez telefon. Departament Skarbu USA tymczasowo zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia przyszłego roku na mocy ogólnego zezwolenia wydanego w piątek. Ceny oleju napędowego gwałtownie wzrosły na całym świecie. Według Donalda Trumpa główną przyczyną są ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, które zmusiły Moskwę do wprowadzenia zakazu eksportu tego paliwa na światowy rynek. Również Iran i sprzymierzeni z nim Huti atakowali rafinerię na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo ograniczyło podaż paliw. Informację potwierdziła strona rosyjska. Wysłannik Władimira Putina, Kirill Dmitrijew, napisał w internecie, że przywódcy odbyli udaną rozmowę telefoniczną. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że prezenty dla rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w postaci złagodzenia sankcji nie doprowadzą do pokoju, a Rosja odpłaci za ustępstwa jeszcze większym terrorem. Nawet 123 miliardy euro może trafić do Polski ze środków unijnych. Trwają właśnie prace nad przyszłym budżetem unijnym. Część tej kwoty trafi na Śląsk. Jak mówi europosłanka Mirosława Nykiel, zmienia się filozofia rozdziału unijnych środków.
3: Zmienia się perspektywa widzenia europejskiego z uwagi na perspektywę globalną. Wiadomo, nie tylko za granicą wojna, ale w wielu innych miejscach też. No i musimy przestawić trochę nasze priorytety. No przecież nie dawano tyle pieniędzy nigdy na obronność. Teraz to jest głównym celem i przestawiliśmy polską politykę na ten cel.
0: Podobnie jest w Europie. Na pewno w kolejnej unijnej perspektywie znika Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Podobnie jak prawie 20 innych podobnych funduszy celowych. Ale to nie oznacza, że środków na transformację nie będzie. Jak jednak zaznacza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, są też inne cele.
4: Zależy nam, żeby to było dobre miejsce do życia, żeby ludzie tu chcieli mieszkać. Mamy dość duży kłopot. Obserwujemy, że ludzie młodzi nam wyjeżdżają, więc zatrzymanie tych młodych ludzi, poznanie ich preferencji, co sprawić, żeby tu zostali. Gdy to się dowiemy, kończymy te badania, żeby spróbować wiedzieć. Będziemy duże środki inwestować w to właśnie, jakie oni mają potrzeby. Na pewno nam wychodzi, że mieszkania są drogie.
0: Pieniądze mają wyrównać szanse pomiędzy poszczególnymi regionami. W Słupsku rozpoczyna się 32. Komeda Jazz Festival. To wydarzenie to nie tylko koncerty, ale i muzyka komedy, która ma szczególne znaczenie, podkreśla organizator profesor Leszek Kułak.

0: Kowski.
1: Reinterpretacje, rearanżacje muzyki, komedy, odczytywanie na nowo. Też panele komedowskie, które są organizowane przez wybitnego dziennikarza Andrzeja Winiszewskiego w bibliotece. Też mamy filmy z muzyką komedy, jam session, także wydarzenie wokół kultury, wokół komedy, wokół jazzu polskiego.
0: Komeda Jazz Festival potrwa do 5 listopada. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. W dzień też przelotny deszcz, a termometry pokażą od 12 do 16 stopni.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Grzegorz Łączak, zapraszam.
2: Komentarz.
4: A potem komentarz zwróciliśmy się dzisiaj do Piotra Kusznieruka z trybuny. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
4: Informacje z poranka. O godzinie 6 rano zatrzymali dzisiaj policjanci w Szczytnie 16-latka. Lokalny tygodnik Szczytno alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody zamaskowany mężczyzna grozi atakiem na terenie jednej ze szkół. Chodziło o szkołę ponadpodstawową. 16-latek jest w rękach policji. Wczoraj policja zatrzymała nastolatków z Przasnysza i z Sierpca. Ich działania zostały udaremnione. Przed chwilą słyszeliśmy w informacjach, żeby policja ostrzega, żeby nie mówić, że to panika, że to challenge, że to jakieś wyzwanie, ale o tym pisze dzisiejsza Wyborcza na pierwszej stronie z pytaniem, czy to był challenge. Czego jesteśmy świadkami, panie redaktorze?
5: No, kolejnej patologii internetu, która doprowadza do tego, że młodzi ludzie chcący naśladować pato-influencerów zaczynają bawić się w takie challenge. Słowo bawić się jest takim głębokim cudzysłowie, bo to nie jest żadna zabawa, bo to jest po prostu tragedia, tak? Tragedia dla innych osób, ale dochodzimy do jakiejś kompletnej skrajności takiego funkcjonowania człowieka, czyli ktoś w ramach swojego rozgłosu postanawia zabić albo zagrozić życiu osobom postronnym. I to jest bardzo niebezpieczne. Tak? To się rozwijało w polskim internecie. Takie filmy się pojawiały, pojawiają, są dostępne. Młodzież to zaczyna naśladować bezrozumnie. No i niestety, ale system edukacyjny nie wyeliminował, że tak powiem, tego zagrożenia poprzez przekonanie młodych ludzi, że to jest groźne. I no, dojrzeliśmy do tej sytuacji, w której widzimy, że młodzi ludzie zaczynają być niebezpieczni dla siebie samych, jak i dla pozostałych osób z otoczenia.
4: W sprawę wmieszał się premier, no trudno, żeby się nie mieszał, bo odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich Polaków.
5: Bardzo poważna sprawa.
4: To prawda. Zareagował na falę ataków w szkołach. Padła mocna zapowiedź w sprawie młodzieży. Czytamy o tym na polskieradio24.pl. Większość zła, które doprowadza młodych ludzi, czasami dzieci, do zbrodni czai się w internecie, mówił w nagraniu premier, odnosząc się do ostatnich ataków w polskich szkołach. Ale powiązał to z krytyką prezydenckiego weta. Weta pod ustawą o usługach cyfrowych. No i od razu w internecie zawrzało, że jak można takie rzeczy wiązać, że to nie powinno tak być. Widzi pan tutaj takie powiązanie?
5: Widzę powiązanie, ale to powiązanie jest małe dosyć. To znaczy oczywiście wynika to z obserwacji w internecie, ale również w Polsce nie reaguje się na przemoc rówieśniczą. Również w Polsce nie ma jakiegoś racjonalnego działania psychologa szkolnego z nauczycielami w trakcie lekcji. Nie ma przekazu tych informacji. Po prostu cały system związany z rozwojem polskiej młodzieży, tym rozwojem psychologiczno-psychicznym jest na bardzo niskim poziomie albo wręcz go nie ma. I to jest moim zdaniem podstawowy problem. Uproszczenie tego, co się dzieje obecnie w internecie, do jednej ustawy, która moim zdaniem bardzo mocno zakrawa o blokowanie treści dotyczących wolności słowa i wolności wypowiadania się, szczególnie przed przyszłymi wyborami, no nie wygląda najlepiej. To znaczy ten, ta koidyn, koidyn, ten, tensja czasowa

0: budzi poważne wątpliwości. Poza tym ta ustawa nie zabezpiecza społeczeństwa przed tą przemocą, która już się odbyła. Te osoby przecież zmieniły swój sposób postrzegania świata nie wczoraj, nie dzisiaj, tylko myślę, że to trwało kilkanaście miesięcy, a może kilka lat. W związku z tym pośpiech z tą ustawą, że nagle w związku z atakiem nożownika, bez przemyślenia, bez konsultacji z psychologami, z opieką taką społeczną, psychologiczną, będziemy wprowadzali jakąś ustawę, która jest narzędziem politycznym, nie wygląda dobrze. To znaczy, wprowadzimy moim zdaniem kolejny bubel prawny ograniczający działania, do którego będziemy mieli duże wątpliwości w wyniku innych działań. Ta ustawa nie zabezpieczy społeczeństwa w najbliższym czasie.
1: Mówimy o ustawie, która
0: Bo
1: pozwala na
0: te
1: szybkie.
0: osoby, które.
1: Tak, proszę.
0: No tak, pozwala na szybkie wyłączenie, ale stan psychiczny tych osób, które atakują, nie wynika z tego, że przed chwilą obejrzał film, wziął nóż i poszedł, tylko wynika z tego, że po prostu ich emocje, ich sposób myślenia był rozwalany przez kilkanaście miesięcy i oni doszli do takiego stanu psychicznego, w którym po prostu zatarła się granica między dobrem a złem.
1: No tak, mówimy cały czas o tej ustawie, która pozwala na szybkie blokowanie treści w internecie. To przypomnijmy, 242 posłów było za, 61 przeciw, a 136 się wstrzymało od głosu. Oczywiście na miejscu polityka, no, trochę miałbym związane ręce, bo jego wyborcy z kolei też na niego patrzą i no ale jak, nie zagłosowałeś na tą ustawę, chcesz, żeby się działo tak, jak się dzieje. Ale z drugiej strony, gdyby zamykać strony, które są patostronami, to ja mam wrażenie, że pół internetu trzeba było zamknąć.
0: No, ale to doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Poza tym pojawia się sytuacja, na przykład jak w dużych koncernach medialnych amerykańskich będziemy te strony zamykać, tak? To znaczy niektóre portale społecznościowe oparte są, nie mówię, że w dużej części, ale w jakiejś części również o patologię, o komentarze, które tam się
1: O
0: pojawiają
1: hejt.
0: w stosunku do niektórych, o hejt w tym zakresie. Ale problemem tak naprawdę w tym, co się dzieje, jest to, że w przypadku stalkingu, w przypadku hejtu, który jest naprawdę bardzo precyzyjnie opisany w przepisach prawa, polski wymiar sprawiedliwości i organy ścigania naprawdę nie reagowały. To znaczy bardzo trudno się łapie stalkerów. Jeżeli już się ich łapie, no to czekamy na skazanie kilka lat albo nawet i więcej w postępowaniu karnym. Te osoby funkcjonują w zagrożeniu. Po prostu wymiar sprawiedliwości jest niewydolny.
1: Nie ma pan redaktor wrażenia, że w Polsce ze sceną polityczną, z politykami, z decydentami, może to słowo byłoby lepsze, jest coś nie tak, bo jak jest wypadek na drodze, to zaostrzamy przepisy. Jak są akty w szkołach, to przyjmujemy ustawę o zamknięciu, czy możliwości zamknięciu połowy internetu. I wszyscy wycierają ręce, mówią, no, zrobione, idziemy dalej.
2: To jest poważny problem i zazwyczaj tego jest jeszcze ustawa Kamilka, tak? Zazwyczaj po drodze, kiedy taka ustawa jest uchwalana pod presją taką społeczną, no to w dużej części to też jest bubel prawny i ona nie spełnia swoich funkcji, bo ogranicza za bardzo nie tylko prawa, ale dostęp.
1: Co z tym można zrobić? Bo to potrzebny jest kubeł zimnej wody.
2: To znaczy, co z tym można zrobić? Politycy sprowadzają swoją sprawczość nie do realizacji projektów społecznych, tylko do uchwalenia ustawy, co jest rzeczą najprostszą. No, zdarzyło się wydarzenie, w związku z tym napiszemy jakąś ustawę, w której wprowadzimy bardzo restrykcyjne ograniczenia. Ta ustawa będzie nieskutecznie wprowadzana, nie będzie żadnego systemu. I my mamy umyte ręce, no bo mówimy społeczeństwu, że uchwaliliśmy ustawę, ale nie wprowadziliśmy żadnego systemu zabezpieczającego. A tak naprawdę społeczeństwo nie oczekuje napisania ustawy, tylko oczekuje rzeczywistych działań państwa, które powodują zmniejszenie tego skutków na przykład ekstremalnego działania internetu, czy piratów drogowych, czy wpływu pedofilii na małe dzieci, a tego systemu już potem nie ma dalej. On funkcjonuje i oczywiście tylko funkcjonują te najbardziej restrykcyjne przepisy, gdzie można szybko złożyć zawiadomienie i szybko coś zablokować, ale po drodze nie wprowadziliśmy w związku z rozwojem internetu.

0: i tym, co się dzieje w społeczeństwie. No, ja powiem w ten sposób. Nie ma się czemu dziwić, kiedy nie mamy w szkole normalnie funkcjonującej opieki psychologicznej i nie mamy praktycznie opieki psychiatrycznej dla dzieci.
1: To zmieniamy temat. Skoro nie możemy oczekiwać od sprawczości, od polityków takiej słusznej sprawczości, a nie tylko incydentalnego działania, to może oczekujmy chociaż od nich, że będą dobrze wychowani i będą dobrze mówić. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, domaga się najwyższej możliwej kary dla posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Po jego słowach wobec Justyny Dobroszoracz sprawą zajmie się Komisja Etyki Poselskiej. I co z tym dalej się będzie działo, panie redaktorze? Jak pan sądzi?
0: No moim zdaniem powinno to. To znaczy Konrad Berkowicz powinien, że tak powiem, odpowiedzieć za swoje słowa. No bo wypowiedź Berkowicza w stosunku do dziennikarza wykonującego swoje obowiązki na terenie Sejmu jest absolutnie skandaliczna. Pani redaktor może czuć się upokorzona tym i mogła poczuć się źle. No i że tak powiem, no poseł musi ponieść odpowiedzialność. To sprawa jest tak oczywista, no nie chcę tego nazywać dosyć drastycznie, no ale przekraczamy kolejną granicę, tak? Jak nie zareagujemy na tym poziomie, podejmując jakieś działania, no to za chwilę będzie tak, że rozmowa z dziennikarzem będzie takim mechanizmem wyzywania dziennikarza, jeżeli zada niewygodne pytanie. No, moim zdaniem absolutny skandal.
1: No tak, ale to posła można ukarać, bo to jeden poseł może dostać karę od Komisji Etyki Poselskiej. Natomiast u nas w Polskim Radiu 24 mamy od niedawna, od poniedziałku taki program Echa Dnia, gdzie sprawdzamy reakcję wspólnie z Resfuturą, sprawdzamy reakcję społeczeństwa na różnego rodzaju zachowania. I to zachowanie posła Berkowicza, to nazwanie dziennikarki kurtyzaną, 47% respondentów krytykuje Berkowicza, 53% jest po jego stronie.
0: No to wygląda źle. To znaczy, że doprowadziliśmy do sytuacji takiej konfrontacyjno-polaryzacyjnej w społeczeństwie, która tak naprawdę no, nie rozróżnia tego dobra od zła. To znaczy ta debata polityczna może być krytyczna, ale powinna się utrzymywać w jakichś ramach. Tymi ramami jest agresja, wyzywanie. Czym innym jest wymiana niewygodnych poglądów i reagowanie tylko na niewygodne poglądy, przerzucając się argumentami. Tutaj doszliśmy no, do absolutnego skandalu, czyli skracamy to do wyzwisk czy do przezwisk w tym zakresie poniżających i obrażających no, godność drugiego człowieka.
1: Smutna to konstatacja, bardzo smutna. Piotr Kusznieruk, Trybuna, bardzo dziękuję za spotkanie i komentarz.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: W studiu ze mną pan mecenas Tymoteusz Paprocki. Dzień dobry panie mecenasie.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Wiele pan pewnie w swojej karierze zawodowej widział, słyszał, wiele doświadczył, ale chyba tak jak my jest pan pod cały czas wrażeniem tego, co się dzieje i co się wydarzyło w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w polskich szkołach.
4: Myślę, że mamy pewną sytuację nową, dlatego że o ile przestępstwa takie przemocowe z użyciem narzędzi, w tym mam to oczywiście na myśli, no, że znamy, wiemy, no, sam w takich postępowaniach, w jednej takiej głośnej sprawie ostatnio sporządzałem kasację w sprawie, gdzie do tragedii doszło w szkole w Kadzidle. Natomiast nową rzeczą jest to, że tak jak nawet tutaj z panią redaktor rozmawialiśmy w studiu, mam troszeczkę wrażenie, że oglądamy amerykański film, tylko że my w nim jesteśmy, a nie jest to film, mając na uwadze ilość zdarzeń, natężenie i to, że w zasadzie dzisiaj w piątek, zamiast szykować się do weekendu, słyszymy o i dobrze skutecznych akcjach policji, mówiących o tych, że po określonych wpisach czy aktywnościach w internecie zatrzymywani są, uwaga, 12, 13, 14-latkowie. Raczej informacja zatrważająca, w związku z tym myślę, że mamy pewną nową sytuację, z której należy wyciągnąć wnioski, spokojnie przeżyć i w przyszłości zwracać uwagę na to, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Tak to należy oceniać.
3: Jak polskie prawo jest przygotowane do reagowania na tego rodzaju masowe zdarzenie? Bo chyba możemy już zaryzykować takie stwierdzenie, że to ma taki charakter masowy.
4: Znaczy na pewno mamy do czynienia z masową sytuacją, natomiast polskie prawo jest przygotowane w sposób absolutnie prawidłowy. Tylko tyle, że prawo poradzi sobie z takimi sytuacjami.
3: No ale mamy młodociany.

0: tych przestępców.
1: Tak, natomiast mówię, że prawo poradzi sobie w ten sposób, że są określone przepisy i procedury, które będą prowadzone odpowiednio najpierw przez sąd wydziały rodzinne i nieletnich. Natomiast to zresztą powiem za chwilę, o tym też porozmawiamy, jak w ogóle ten proces wobec nieletnich będzie wyglądał, ale o tym za chwilę. Natomiast sądy ukarzą sprawców. Natomiast ukaranie sprawców nie wróci życia, nie zmniejszy tej tragedii i nie sprawi, jak widzimy, że skoro kary, jakie są wymierzane przez sąd w tego typu sytuacjach, a są wysokie, tak należy podkreślić, nie odstrasza to młodocianych przestępców, no musimy w sumie jednak użyć tego sformułowania, to oznacza, że akcent trzeba jednak przestawić na edukację, na świadomość, na budowanie wartości wśród dzieci, na oddzielenie życia normalnego od fikcyjnego, z którym mamy do czynienia w internecie, a przemoc w internecie to jest to, co ja obserwuję jako adwokat, gdzie broniąc w sprawach karnych, ja coraz częściej mam już referat spraw nieletnich. Mówimy tutaj o przestępstwach i z użyciem narzędzi, mówimy tutaj o przestępstwach w sieci, mówimy o tym, że to, co jest w sieci, jest fikcyjne i jest przenoszone jednak na życie normalne, więc duża odpowiedzialność po pierwsze na rodzicach. Trzeba to otwarcie powiedzieć, każdy z nas jest rodzicem, ja również i to jako podstawowa komórka społeczna, to na nas ten pierwszy obowiązek spoczywa, ale w dalszej kolejności oczywiście na nauczycielach, wychowawcach, szkole, policji, państwie, ale myślę, że to dla naszego społeczeństwa jest pewien sygnał, nad którym nie należy załamywać się, panikować, bo to są ostatnie rzeczy, które należy robić, tylko wyciągać wnioski i pracować na przyszłość, żeby to się więcej nie powtórzyło.
0: Mówi pan o odpowiedzialności rodziców, szkoły i innych instytucji, które zajmują się młodymi ludźmi, ale kiedy dochodzi do takiej tragedii, do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którego konsekwencją jest śmierć tej zaatakowanej osoby, no to odpowiedzialność jest zupełnie jednoosobowa.
1: Odpowiedzialność ponosi sprawca i tutaj trzeba jasno powiedzieć, bo też jest dużo dywagacji, dyskusji, rozmów, a że to młode osoby, a rodzice nie. Oczywiście zaniedbania mogą być systemowe i wynikać z każdych z tych podmiotów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, natomiast na koniec dnia sprawca jest jeden. Ta osoba, która wyciąga nóż, rani i atakuje. W sytuacji osób niepełnoletnich ta odpowiedzialność prawna kształtuje się w różny sposób, dlatego że osoba, która nie ukończyła 15 roku życia. Wobec niej toczy się postępowanie właśnie przed sądem rodzinnym. Tutaj nie mówimy o stosowaniu prawa karnego. Tutaj mówimy o tym, że w takiej sytuacji, nawet jeżeli taki atak byłby ze skutkiem śmiertelnym, no to jednak ta odpowiedzialność będzie tak jak dla nieletnich, czyli największą sankcją są środki tymczasowe, więc umieszczenie w poprawczaku na określony czas pod kątem resocjalizacji, no ale to nie są te kary, które my rozumiemy, jeżeli mówimy o kodeksie karnym.

0: z miejscowości spod Wyszkowa, który zabił panią Woźną, tak należy tutaj matkę, osobę, która pracowała w szkole, że będzie odpowiadała w taki właśnie sposób. No nie ma w ogóle innej możliwości, myślę, że w tej sytuacji nie ma. Będzie się toczyło postępowanie na zasadach takich, jakie są w kodeksie karnym i w kodeksie postępowania karnego wobec osoby nieletniej, z tym jednym zastrzeżeniem, że wobec osoby, która pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, nie można zastosować kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj przepisy przewidują kwestię resocjalizacji i możliwości powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W związku z tym, no, dla osób pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, no, nieprzewidziana jest kara dożywotniego pozbawienia wolności. No i to warto wiedzieć, ale w pozostałym zakresie, no, najwyższą karą jest kara 25 lat pozbawienia wolności.
1: Okoliczności łagodzące w przypadku takich nastoletnich przestępców, zbrodniarzy?
0: Każdą sytuację należy rozstrzygać w danej konkretnej sytuacji, bo warto jeszcze dodać o tym, że w ogóle wobec każdego sprawcy, który jest sądzony wedle przepisów prawa karnego, a nie ukończył 21 lat, sąd zawsze może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, no mając na uwadze wiek i różnego rodzaju elementy. No ale teraz już przechodząc do tych zdarzeń, które, jak wiemy, bo słyszymy cały czas o zatrzymaniu kolejnych nastolatków, którzy gdzieś w sieci czy w internecie, używając określonych sformułowań, nawiązywali do tych wydarzeń, każda sytuacja będzie musiała być rozstrzygana indywidualnie. To znaczy, inna jest, że inaczej, albo jeszcze inaczej, żeby nie zostać źle zrozumianym. Nie można uzasadnić żadnego z ataków. To jest, za każdym razem jest to rzecz, którą należy potępić, eliminować ze społeczeństwa.
1: Nie wolno tego usprawiedliwiać.
0: Tak, nie wolno usprawiedliwiać. Natomiast sąd, wymierzając karę, musi zastanowić się nad różnymi okolicznościami. To znaczy, czy czyn był dokonany na przykład dla zabawy, albo dlatego, że jest to było przedłużenie fikcyjnego świata gier i jakieś ustalenie, a spróbuję tego w realu, no to wiemy o tym, że tego typu motywacja popełnienia przestępstwa zasługuje na szczególne potępienie i maksymalny wymiar kary. Inna jest sytuacja, jak na przykład w sprawie, w której sporządzałem kasację wobec osoby, co tutaj były takie zarzuty, która zraniła faktycznie kilka osób w szkole i wobec której sąd wymierzył karę 18 lat pozbawienia wolności, a mówimy to o 18-latku. Były kwestie związane z pewną przemocą stosowaną wobec niego i tego, w jaki sposób środowisko w pewien sposób znęcało się nad tą osobą i to była taka forma walki czy odpowiedzi na to, co było. I tak jak powiedziałem, ja nigdy nie usprawiedliwię swojego klienta w żaden sposób, ale trzeba zastanowić się, no, czy przy takiej motywacji jaka kara powinna być wymierzona. No i to na pewno będzie, badane. Środowisko domowe, to w jaki sposób, szczególnie, no, jeżeli często w przypadku osób dorosłych sąd, czy prokurator, czy adwokaci zastanawiają się nad okolicznościami związanymi z życiem domowym, a my tu mówimy o nieukształtowanych 13, 14, 15 latkach, gdzie nie wiemy, jaki jest bagaż doświadczeń, jakie wzorce były w domu, w jaki sposób była sprawowana opieka, czy te dzieci były zrozumiane, ale tak jak powiedziałem, to będzie musiał badać sąd, określając, w jaki sposób, wymierzając surową jednak karę, będzie widział możliwość przywrócenia ich do funkcjonowania w społeczeństwie, bo z jakimi zaburzeniami my na pewno mamy do czynienia.
1: Mówimy o tych dwóch najbardziej drastycznych przypadkach, czyli 19-latek w Ostrołęce i ranione 9 osób, no i ten wczorajszy z Podwyszkowa, gdzie mamy niestety ofiarę śmiertelną, ale mamy to, czym pan wspomniał także, panie mecenasie, serię dzisiaj zatrzymań osób młodych bardzo, nastoletnich, które albo w internecie w cudzysłowie chwaliły się, że mogą dokonać podobnych aktów jak te, z którymi mieliśmy do czynienia wczoraj i przedwczoraj, albo wręcz przyniosły ze sobą niebezpieczne narzędzie w plecaku do szkoły. No, w domyśle z zamiarem użycia tego do dokonania takich ataków. Jaka jest ich odpowiedzialność? Co polskie prawo mówi na temat takiego działania?
0: Znaczy, myślę, że przede wszystkim jest to w ogóle sygnał, tak jak powiedziałem, i dla rodziców, i dla nauczycieli, w ogóle dla państwa, że zaciera się różnica pomiędzy światem fikcyjnym a światem realnym. Odpowiedzialnością za, już nie tylko za słowo, bo ta odpowiedzialność za słowo przy hejcie w internecie i przy anonimowości, to już od dłuższego czasu doświadczyliśmy. Natomiast jest to sytuacja, w której widzimy brak odpowiedzialności za czyny albo takie podejście na zasadzie to, że będę straszył, będę nawoływał do popełnienia przestępstwa, będę mówił o tym, że dokonam takiego a takiego czynu. W moim przekonaniu

0: część z tych nastolatków robiło dla zabawy.
1: A to jest naprawdę poważna sprawa.
0: Tylko właśnie do tego zmierzam, że to dla zabawy to znowu nie jest w żaden sposób że usprawiedliwienie, tylko wręcz powiedział takie podkreślenie i naznaczenie i napiętnowanie tego, w jaki sposób rozumiane są określone działania. Oczywiście policja będzie badać realność tego, co zostało wypowiedziane, natomiast to mogą być nawet zarzuty usiłowania popełnienia przestępstwa, zabójstwa, bo jeżeli ktoś jest z nożem zamaskowany do kamery, wygraża i mówi, że dokona takiego a takiego czynu, to jeżeli traktując to poważnie, a należy to traktować poważnie, to to jest nic innego jak przygotowanie do popełnienia przestępstwa. Oczywiście kwalifikacje są też różne, bo może być to kwestia w delikatniejszym wariancie gróźb karalnych, tak, kierowanych wobec danych osób, czy wobec danej społeczności. Tutaj nie jest tak, że mamy sztywne ramy, natomiast przepisy bardzo dobrze sobie z tym poradzą i mam nadzieję, że też to również będzie taki pewien element otrzeźwienia, może też dla nastolatków, bo też z drugiej strony nastolatkowie też bardzo dobrze przyswajają i znają treści, które są w internecie, to teraz można zobaczyć, że zabawa się kończy. To jest policja, kajdanki, areszt, sąd, pozbawienie wolności, odcięcie od świata. I to jest realny scenariusz dla tych osób.
1: I ślad na całe życie w aktach, w papierach, mówiąc kolokwialnie.
0: No na pewno tak, inaczej. To nie jest tak, że to będzie z taką osobą szło do końca życia. Mówię oczywiście o tym, kto w internecie nawoływał do tego typu zdarzeń, bo to karalność tego jest oczywiście odpowiednio mniejsza, jeszcze w zależności od wieku. No tak jak powiedziałem, wszystkie te osoby poniżej 15 roku życia, sąd przede wszystkim wymierzając karę, tak w rozumieniu prawnym, ma na uwadze resocjalizację i powrót do społeczeństwa i pewien element wychowawczy. Natomiast myślę, że dla wielu z tych nastolatków, którzy grając w gry komputerowe, gdzie kwestia użycia broni, nóż, śmierć, krew, no niestety to jest to bardzo proste i oczywiste przy łóżku,
1: ale
0: rano,
1: też kolejne życia, które się pojawiają,
0: tak,
1: prawda?
0: Kolejne
1: że to,
0: życia,
1: czego dokonujemy, nie jest ostateczne. W życiu jest
0: immortality,
1: inaczej.
0: Tak. Natomiast tutaj będzie realność. Tak jak powiedziałem, kajdanki, konwój, odcięcie od świata, przesłuchania, dochodzenie do tego, dlaczego tak wyszło. Może są to momenty, które dla tych konkretnych osób będą takim momentem przełomowym w życiu, aby coś zmienić.
1: Otrzeźwiającym.
0: Tak. A dla pozostałych, mówię, grupy nastolatków w Polsce, tej społeczności, bo chyba tak w świetle tych wydarzeń możemy to dzisiaj oceniać. Będzie to element pokazujący, że to jest realne życie i warto się zastanowić, w jaki sposób się komunikujemy, co robimy i w jaki sposób nawet dla zabawy pewne treści puszczamy.
1: Ten aspekt resocjalizacyjny jeszcze, o którym pan wielokrotnie, panie mecenasie, w czasie tej rozmowy mówił. Na ile resocjalizacja w Polsce takich młodych ludzi, którzy trafiają do poprawczaków, to jest mechanizm wydolny i wydajny?
0: To jest pewien problem, dlatego że po pierwsze kwestia umieszczania na czas trwania tych postępowań, bo to jest najpierw schronisko młodzieżowe, no później to jest właśnie te elementy poprawczaka. Bardzo różnie, dlatego że mam bardzo też różne doświadczenia. Są sytuacje, w których sąd umieszcza, i to mam sprawę zresztą z ostatniego tygodnia, to jest sprawa w Wołominie, ale myślę, że akurat o niej w najbliższym czasie będzie gdzieś można usłyszeć, gdzie osoba, która nastąpił pewien spór pomiędzy nastolatkami, ale w tle pojawiła się kwestia potencjalnego użycia noża. Choć materiał dowodowy nie do końca wskazuje, ale akurat chłopak, którego reprezentuje, został umieszczony przez sąd na 3 miesiące w schronisku. Tyle tylko, że trzeciego dnia otrzymałem telefon z płaczem i z mową o tym, że jest w pokoju i w miejscu, w którym inni tam przebywający powiedzieli, że jak nie zorganizuje narkotyków i środków odurzających, to stanie mu się krzywda. Oczywiście interwencja w stosunku do schroniska, prokuratury i sądu z naszej strony była zdecydowana. Dyrekcja ośrodka podjęła właściwe kroki. Natomiast po pierwsze padło pierwsze pytanie, to o jakiej resocjalizacji my tutaj mówimy. Oczywiście kadra jest do tego przygotowana, więc te elementy są wdrażające, ale zawsze też jest taki problem polegający na tym, że schronisk tego typu dużo nie ma, bo jeżeli chodzi o areszty i więzienia, wiemy, że praktycznie w każdym mieście mamy te instytucje. Ze schroniskami już tak do końca nie jest. Trafiają tam osoby i w moim

0: przekonaniu z delikatnym zawinieniem i osoby, które na przykład albo podejrzewane są o popełnienie przestępstwa zabójstwa. Więc tutaj na pewno przy tych sprawach kwestia resocjalizacji i funkcjonowania schronisk, na pewno ten temat wróci w najbliższym czasie.
1: Też mam takie wrażenie, że ta dyskusja jest jeszcze przed nami. Pan mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
0: Dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Spokojnego przede wszystkim.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A ze mną w studiu pan Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu.
1: Kiedy spotykaliśmy się na przełomie wakacji i początku nowego roku szkolnego, nie spodziewaliśmy się chyba, że ten wrzesień, październik, pierwsze miesiące, pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego upłyną właśnie w takiej atmosferze. Atmosferze strachu, nie boję się użyć tego słowa, bo kiedy docierają do nas informacje o tym, że rodzice sami decydują się nie posyłać dzisiaj swoich dzieci do szkół, a niektóre samorządy nawet decydują się zamknąć szkoły i odwołują zajęcia, no to trudno nazwać tę sytuację inaczej, jak atmosferę takiego właśnie strachu, lęku, niepokoju, może już nawet paniki.
3: Może tak to wygląda. Zależy, z którego miejsca patrzymy, bo ja przyjechałem tutaj do studia ze swojej placówki, ze szkoły. Wprowadziliśmy nowe zasady, właściwie odświeżyliśmy te zasady, które już w szkole funkcjonowały. Przede wszystkim chcę przypomnieć, że alert Bravo obowiązuje już od dłuższego czasu.
1: Co to oznacza?
3: I placówki. To znaczy, że na teren placówki mogą wejść tylko osoby, które mają ważny powód. Czyli placówki są jednak szkolne oddzielone od takiego zwykłego wchodzenia, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni wcześniej. Szkoła się bardzo zmieniła jednak mimo wszystko. Oczywiście takie wydarzenia, nad którymi ubolewamy, które miały miejsce ostatnio, powodują, że zaczynamy się bardziej bać, ale chcę powiedzieć, że w szkołach istnieją po pierwsze procedury, po drugie w tej chwili rzeczywiście zwiększyliśmy kontrolę, bardzo uważamy na to, co dzieje się nie tylko w szkole, ale także w jej otoczeniu. Według mnie najlepszym rozwiązaniem jest przejście do takiego bardziej rygorystycznego traktowania czy terenu szkoły wewnątrz, czy na zewnątrz budynku, żeby tam nie przychodziły osoby, które nie są związane ze szkołą. Szkoła to jest miejsce, do której przychodzą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, czasami rodzice w młodszych klasach przyprowadzający dzieci i tu powinni się pożegnać przed szkołą, a dzieci bezpieczne są już później na terenie szkoły.
1: Tylko panie dyrektorze, teraz mamy do czynienia z takimi przypadkami, kiedy to zagrożenie nie płynie z zewnątrz, tylko pojawia się wewnątrz i źródłem tego zagrożenia są członkowie tej szkolnej społeczności.
3: I to jest inna sprawa, mianowicie jeśli chodzi o członków szkolnej społeczności. Tutaj musimy przede wszystkim być czujni i uważni. Moim zdaniem szkoła przede wszystkim oferuje również pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Rozpoczęliśmy reformę edukacji, Kompas Jutra, która ma spowodować, żeby szkoła była mniej restrykcyjna, żeby była miejscem, w którym każdy uczeń się odnajdzie. Więc musimy zmienić paradygmat szkoły. Potrzebujemy na to czasu. Szkoła taka klasyczna, do której jesteśmy przyzwyczajeni, często powodowała, że część uczniów odczuwała frustrację, część wręcz czuła się źle w takiej szkole, czując presję, a nie mogąc jej sprostać. Dziś już myślimy o edukacji inaczej. Chcemy tworzyć taką szkołę, w której każdy uczeń może rozwijać się we własnym tempie i czuć się potrzebny i nieupokorzony, bo przecież do takich zdarzeń, jeżeli już dochodzi i decydują się młodzi ludzie, którzy wprawdzie robią to pod wpływem impulsu chwili, będąc w jakiejś bańce internetowej, w nierealnym świecie, zamieniają ciepłe łóżeczko, w którym spali do tej pory, telewizor w swoim pokoju, laptopa i smartfona w ciągu jednego dnia na celę więzienną z małym okienkiem na górze, pryczą, na której będą musieli spać przez kilkadziesiąt lat. Tego im nikt nie mówi, kiedy w internecie krążą różne głupstwa i bzdury na ten temat. I powinniśmy na to zwrócić uwagę. Uczniowie powinni być świadomi, bo samo dokonanie czynu okropnego, którego już nie da się cofnąć. To jest chwila, to jest jakaś nierozładowana, nie wiem, złość, czasami pod wpływem narkotyków, czas,

0: i pod wpływem jakichś innych substancji. A potem całe życie trzeba za to płacić. To jest niewyobrażalna tragedia dla wszystkich, i dla ofiar, i dla sprawców. Co byśmy na ten temat nie myśleli? To jest przejście z jednego świata do drugiego świata i ten drugi świat jest brutalny, straszny i szkoda życia marnować na takie rzeczy. Powinniśmy go poświęcić na rozwój, na zadowolenie, na dobrą zabawę, a nie patrzeć na patostreamerów, którzy jakimś cudem korzystają ze swojej bezkarności. Też nie wiem dlaczego, nie potrafię tego zrozumieć. Widocznie jest to zbyt skomplikowane, żeby uporządkować te rzeczy, a przecież są to ludzie żyjący z pieniędzy nas, rodziców, bo przecież te dzieci, które kupują potem ich produkty, albo które klikają, albo coś robią, to nie robią to za swoje pieniądze, bo ich nie mają. To są pieniądze nas, dorosłych.
1: Mówi pan, panie dyrektorze, o takim przeciwdziałaniu i reakcji długofalowej. To jest bardzo cenne, bo my teraz wszyscy żyjemy, mam wrażenie, w takim trybie zarządzania kryzysowego na ten kryzys, który zaistniał. I na tym jednak chciałabym się teraz w tej rozmowie naszej skupić, bo oczywiście trzeba dbać o rozwój tych dzieci, trzeba się przyjrzeć temu, dlaczego one decydują się na tak drastyczne kroki, jak te, które obserwujemy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. No ale trzeba też zadziałać tu i teraz. Słyszę od wiceburmistrz Piaseczna, że tam rozważane są zakupy takich specjalnych czujników, wykrywaczy metali, które być może będą instalowane przy wejściach do szkół. Pan też o tym myśli? Jaka jest możliwość, jakie są narzędzia, żeby tak bezpośrednio, fizycznie chronić uczniów, nauczycieli, pracowników szkół przed takim ryzykiem, które powstało w ostatnich dniach, które się ujawniło i z którym się wszyscy mierzymy?
0: To jest kryzys i to normalne, że w czasie kryzysu poszukujemy rozwiązań niestandardowych, ponieważ pojawiły się też zdarzenia niestandardowe. Mhm. Ja nie pamiętam w swojej karierze dyrektorskiej, nauczycielskiej, a jestem naprawdę z tym zawodem związany bardzo, bardzo, bardzo długo, żeby do takich drastycznych sytuacji dochodziło. Więc jeśli do nich dochodzi teraz, to musimy znaleźć środki i sposoby, żeby sobie z tym poradzić. Jakie to środki, jakie sposoby? No my w szkołach mamy, na przykład w naszych szkołach tutaj na Woli, w Warszawie, przyciski SOS, które zostały zamontowane już kilka lat temu. W każdej sali lekcyjnej nauczyciel ma przy biurku przycisk, który jak naciśnie, to dyrektor szkoły, sekretariat, kierownik świetlicy, pedagog szkolny dostają sygnał, że się coś dzieje złego i podejmujemy natychmiastową interwencję. Mamy również monitoring ścisły całego obiektu. Mamy również kontakty i relacje z dziećmi. To dzieci dobrze wiedzą, co kto robi i w jaki sposób. Nie było sytuacji zagrożenia, kiedy dowiedzieliśmy się, że jakiś uczeń przyszedł do szkoły z ostrym narzędziem. To było, nie wiem, dwa lata temu. Zareagowaliśmy w sposób standardowy, czyli ucznia wezwaliśmy do gabinetu pedagoga, przeszukaliśmy plecak, wezwaliśmy policję i od tamtej pory nie mamy takiego zdarzenia. Czyli to się zdarza. Czy jeżeli będziemy sprawdzać pod takim kątem plecaki, pewnie nas to uspokoi. Na lotniskach są takie kontrole. Ale ja jako pedagog muszę powiedzieć, że szukałbym tutaj rozwiązań również innych. Przede wszystkim w kontaktach z dziećmi, w bliskości z dziećmi, z tym, żeby dzieci czuły się w szkole potrzebne, ale też żeby były bliskość ze swoimi rodzicami, z nauczycielami. Nie wszystkie, bo wiemy, że część tych dzieci nie będzie miała tej bliskości. Ale wystarczy, że ktoś coś usłyszy i nam tylko powie, po prostu przełamując wstyd czy nieśmiałość, i my będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. My naprawdę mamy narzędzia, które pozwalają nam zabezpieczyć. Natomiast jeżeli ktoś chce zrobić komuś krzywdę i przygotowuje się od dłuższego czasu, to już jest zupełnie inny kaliber spraw, który wykracza poza wszystko. No mamy przecież prawo funkcjonujące w naszym kraju, w innych krajach, a mimo to dochodzi do różnego rodzaju przestępstw, bo ludzie, którzy się na to decydują, są zdesperowani, to oni pilnują nas, a nie my ich, i w związku z tym są gotowi do różnych rzeczy. Ja myślę, że najważniejszą sprawą to jest w tej chwili oddziaływać na młodych ludzi, żeby oni mieli świadomość, że są narzędziami w cudzych rękach. Ich swoje życie oddają za jeden uśmiech, za jeden głupi filmik. Nie bądź głupi. Ja bym dał takie hasło. Nie bądź głupi. Po prostu bądź mądry, bądź dobry dla siebie. Pilnuj swoich własnych interesów. I to jest chyba najlepsza obrona. Można oczywiście kupować wykrywacze metalu, co pewnie by też zmniejszyło stres i tak dalej. No ale tak jak
1: mówimy... Ale też pewnie nie chodzi o to, żeby szkoły zamieniać w fortece, prawda?
0: Dokładnie tak. Ja jestem zwolennikiem oddziaływań

0: pedagogicznych oddziaływań, psychologicznych, zmiany szkoły, tego, żeby uczeń mógł wiedzieć nawet jak się rozładowuje złość. No, my prowadzimy treningi zastępowania agresji w szkole. Mhm. Trzeba pokazać dzieciom, że postawy agresywne są postawami nieakceptowalnymi, uczyć asertywności, ale też uczyć rozładowywania czegoś takiego jak złość. Każdy z nas odczuwa złość. Co innego jest uderzyć mocno w poduszkę 3 razy, nawet ją rozerwać, bo można ją poszywać albo kupić nową, a co innego zaatakować człowieka i zrobić mu krzywdę, nie daj Panie Boże go zabić. To są takie rzeczy, o których dzieci nie myślą, bo dzieci myślą impulsywnie. Dzisiaj ma to w głowie, a jutro ma zupełnie coś innego.
1: Panie dyrektorze, a prowadzicie też takie zajęcia, warsztaty z tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, nie tylko tego wojennego, do którego już powoli przywykliśmy i bardzo wiele mówimy przecież o obronie cywilnej. Przyzwyczajamy się do alertów, które przychodzą na nasze telefony na wschodzie kraju. Odzywają się co jakiś czas, teraz ostatnio bardzo często nawet te syreny alarmowe. Szkoły wiedzą, jak się zachować w przypadku takiego zagrożenia, a w przypadku zagrożenia terrorystycznego?
0: W przypadku zagrożenia terrorystycznego też wiemy, jak się zachować. Mhm. Wiemy, że trzeba po pierwsze głośno krzyczeć o tym, że jest takie zagrożenie, mhm. że trzeba się chować w salach, że salę zamykamy od środka. To są inne zasady, ale nie chodzi o to, po jakich dzwonkach czy po jakiej syrenie, bo nikt tego nie zapamięta. To jest głośny sygnał wydany, krzyczy, jest niebezpieczeństwo, chowamy się w salach, bo przede wszystkim musimy chronić pozostałych uczniów. Dzisiaj wszyscy mamy telefony, one są w dyspozycji każdego nauczyciela, nauczyciel, który nawet, a powinien zająć się tymi dziećmi, które są obok niego, nie tam szukać dzwonka klasy, tylko ma dzieci i nimi się opiekuje. I inne też bierze pod swoją ochronę. I każdy teraz wykonuje ten telefon na 112 i mamy pomoc naprawdę szybką. Jesteśmy w kontakcie również z policją, w tym ze specjalnymi wydziałami do zwalczania przestępczości małolatów, czyli tych niedorosłych osób, nieletnich. I tu wymieniamy informacje. Pedagog szkolny współpracuje już od lat z Wydziałem do Spraw Nieletnich, więc mamy doświadczenia, mamy poradnie psychologiczne, pedagogiczne, mamy naprawdę dużo narzędzi. Ubolewam nad tym, co się stało, ale moim zdaniem nie powinniśmy popadać w paranoję, bo w tej chwili wszyscy stalibyśmy się zakładnikami. A ja przyjeżdżam ze szkoły, patrzyłem w oczy dzieciom, dzieci są uśmiechnięte, zadowolone. Rozmawiałem dzisiaj z policją, która była w szkole. Ustaliliśmy drogi ewentualnego alarmowania i prośbę taką, żeby w momencie, kiedy, nie wiem, po zajęciach ktoś obcy kręci się gdzieś, nawet koło szkoły, bo tam dzieci wychodzą na zajęcia świetlicowe, żeby można było liczyć na patrol policji. Oni nie muszą być z nami 24 godziny na dobę. Byleby tylko przyjechali w ciągu, nie wiem, 10-15 minut i pozwolili, pomogli nam uporać się z jakimiś przypadkowymi osobami, które nie chcą opuścić terenu szkoły, bo przyszli też nie zawsze w złych zamiarów, by pograć w piłkę, porzucać. Pamiętajmy, szkoła od godziny 8 do 18 ma być tylko dla szkoły, a potem niech przychodzą ludzie z zewnątrz, niech sobie rzucają do tych koszy, które są koło szkoły, nie grają na tych boiskach, bo to wszystko jest też dla ludzi.
1: Też myślę, panie dyrektorze, że specyfika szkoły i tych przygotowań, tych szkoleń, o których rozmawiamy, polega na tym, że tam jest wymiana tych członków społeczności szkolnej, prawda? No bo jedne roczniki opuszczają mury szkoły, drugie przychodzą, więc właściwie jesteście cały czas w tym procesie szkolenia, odświeżania tej wiedzy i tych umiejętności.
0: Oczywiście i w momencie, kiedy cokolwiek dzieje się w przestrzeni publicznej, to już wczoraj przypomniałem procedury zachowania się w czasie niebezpieczeństwa, wydałem odpowiednie zarządzenie, ale jeszcze raz
1: mówię. No i co pan powiedział swoim nauczycielom, pracownikom i uczniom, że w przypadku, gdyby na przykład znalazł się taki plecak, gdzie jest podejrzenie, że tam jest ostre narzędzie albo nawet ładunek wybuchowy, to co zrobić z takim przedmiotem? Wyrzucać przez okno?
0: Wie pani, absolutnie nie wyrzucać przez okno. Jeżeli zobaczylibyśmy jakiś porzucony plecak, to procedury są takie jak wszędzie, jak na lotnisku, czyli przede wszystkim dzwonimy na 112, mhm. informujemy służby, a dzieci przenosimy do takich miejsc, które są bezpieczne, albo ewakuujemy je z budynku, bo przy plecaku, tak jak pani mówi, i tym, że nie możemy do niego zajrzeć, bo nie wiemy, co tam jest, może to być jakaś pułapka, wtedy ewakuujemy dzieci na zewnątrz do miejsc, które są do tego przeznaczone, powiadamiamy służby i czekamy.
1: próba obezwładnienia napastnika, tak jak to było w Ostrołęce i też Podwyżkowem. Tam mówimy o tej bohaterskiej postawie dyrektora nauczycielki, którzy też zostali poszkodowani.
0: To znaczy, wie pani, właśnie, to jest bycie nauczycielem.

0: Celem to jest bycie dyrektorem szkoły. To jest to nasza praca, w której nie uchylamy się przed żadnym czynem, który może obronić innych. Natomiast w procedurach jest napisane, żeby raczej takich interwencji nie podejmować. No ale wie pani, człowiek myśli w ciągu ułamka sekundy, czy jeżeli nie podejmę tej interwencji, to narażę jeszcze więcej dzieci, czy jak podejmę tę interwencję, to większym stratom zapobiegnę. I to jest chwila, w której człowiek musi podjąć decyzję. To jest ten moment, w którym procedura uciekaj, to jest jedna, a druga nie dopuść do tego, żeby dzieci, z którymi się identyfikujesz, bo przecież my, nauczyciele, identyfikujemy się ze swoimi dziećmi, ze swoimi uczniami. I ja mogę powiedzieć, że mam ponad 300 dzieci, bo przecież każde z nich traktuję jak własne. I widzę w ich oczach, jak się zachowują, co myślą i czy jest im smutno, czy są weseli. Staram się też mieć dobry kontakt z nimi i dobre relacje. No ale wiadomo, dzieci jak to dzieci, czasem coś psocą i te relacje bywają różne. Natomiast ja jeszcze raz chciałbym powiedzieć i podkreślić, że to jest właśnie, mieliśmy dowody na to, jak niestandardowo potrafi zachować się dyrektor, czy nauczyciel, czy pracownik szkoły i narażając swoje życie ratować inne dzieci. I to jest prawdziwe bohaterstwo.
1: Oby nie było już więcej takich przypadków, że trzeba byłoby tę odwagę, męstwo, ale też umiejętność i wiedzę z zakresu reagowania na takie kryzysowe sytuacje sprawdzać i wypróbowywać. Pan Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, był ze mną. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie dyrektorze. Dziękuję. I spokojnego dnia.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu.
1: Pan profesor Tomasz Gajownik teraz się z nami połączył, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor i naszych drogich słuchaczy.
1: Z zaskoczeniem, z satysfakcją przyjął pan tę decyzję komitetu w sprawie laureatki tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla?
3: To jest wyraźny sygnał i tutaj się odniosę do słów mojej przedmówczyni, że żyjemy obecnie, jesteśmy świadkami bardzo częstego łamania prawa, szczególnie międzynarodowego. Widzimy, jak Donald Trump traktuje Międzynarodowy Trybunał Karny, co próbuje robić, żeby obniżyć rangę tej instytucji. Więc można byłoby powiedzieć, że no, Komitet Noblowski stanął na wysokości zadania, w tym sensie, że uhonorował osobę, która no jednak w tej materii ma osiągnięcia, ale to też jest pewnego rodzaju, wydaje mi się, wskazówka, poza tymi elementami, o których mówiłem moja przedmówczyni i tego, o czym ja teraz mówię, to też jest wskazanie ponownie na kierunek afrykański, bo tam przecież ta przemoc w tym wymiarze i lokalnym, i takim międzynarodowym i odbija jak soczewce w zasadzie chyba kondycję, jeżeli mogę użyć takiego górnolotnego słowa, naszej w ogóle cywilizacji. Także wydaje mi się, że to jest bardzo taki ciekawy, interesujący znak tego wszystkiego, co się wokół nas dzisiaj dzieje.
1: Z jakim przyjęciem teraz ten werdykt na świecie się spotka? Spodziewa się pan jakiejś reakcji, chociażby wspomnianego prezydenta Donalda Trumpa?
3: Na tyle, na ile mam okazję komentować zachowanie pana prezydenta, to spodziewam się, że w tych swoich social mediach znowu pojawi się jakiś taki, albo zbyje to z milczeniem.
1: Zignoruje, tak.
3: Tak, co uznałbym też za pewnego rodzaju oznakę niezadowolenia, albo w swoim stylu napisze coś, co znowu jakby pokaże, gdzie tak naprawdę on ma wszystkie międzynarodowe instytucje, które chcą stać na straży, czy powinny stać na straży tej nazwijmy to, międzynarodowej praworządności.
1: A na ile ten sygnał, który w świat wysyła Komitet Noblowski, wskazując właśnie na Vanetę Navi Pillay jako laureatkę pokojowego Nobla, już pomijając prezydenta Donalda Trumpa, zostanie gdzieś przez świat odczytany? Czy to może być początek jakiejś refleksji, czy to jest, i pytam w ogóle o znaczenie pokojowej Nagrody Nobla, czy to jest tylko, albo aż, no ale jednak, tylko symbol?
3: Wydaje mi się, że niestety w dzisiejszym świecie jest to raczej tylko symbol pewnej jakości, pewnej myśli, którą Alfred Nobel zawarł w swoim testamencie, ustanawiając tę nagrodę, prawda? No jednak twarda rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, pokazuje, że dzisiaj

0: typu decyzje no, pozostaje jednak wartością, wydaje mi się, symboliczną. Chciałbym, żeby było inaczej, ale chyba na ten moment nie widzę tutaj jakiegoś takiego przełożenia rzeczywiście na przykład na zmianę postępowania tych głównych graczy na arenie międzynarodowej. No, świat rządzi się przede wszystkim ekonomią, a i ona determinuje to, co się dzieje na świecie, również a w zasadzie przede wszystkim w tym wymiarze politycznym.
1: No, wystarczy spojrzeć chociażby za naszą wschodnią granicę, panie profesorze.
0: Oczywiście, to jest jeden z tych najbliższych dla nas obrazów, prawda, ale nie tylko on pokazuje, że no tak jak rozmawiamy, no jest Nagroda Nobla, to jest symbol i tym chyba symbolem na razie pozostanie. Natomiast ta realpolitik kształtuje się w zupełnie innych wymiarach.
1: No i w ten weekend najbliższy być może będzie kształtowała się w Miami, bo tam zapowiadana kolejna seria rozmów na temat ewentualnego zakończenia wojny w Ukrainie.
0: Tak, natomiast tutaj głosy płynące, oczywiście to jest taka gra dyplomatyczna. Wszystkie strony mówią, że chcą rozmawiać, to powiedzmy ustami osób, które są postrzegane jako zwolennicy tego porozumienia, zakończenia wojny, a z drugiej strony mamy takie działania, nazwijmy to osób, które są desygnowane jako i są utożsamiane jako przeciwnicy, prawda, jak na przykład pana Riebkowa, więc to jest zawsze taka gra dyplomatyczna. Chcemy, a może się nie uda, zobaczymy. Wszystko będzie jak zwykle się prawdopodobnie opierało o tym na detalach, prawda. No, Rosja podtrzymuje swoje żądanie. Nie sądzę, żeby tutaj nagle, ni stąd, ni zowąd prezydentowi Putinowi przyszło do głowy. A może za zmienię zdanie. Nie, nic z tych rzeczy.
1: No to do tych spotkań dojdzie po wizycie przedstawicieli amerykańskiego prezydenta i w Moskwie, i w Kijowie. Wszystko to dzieje się tak, że no, na chwilę, można powiedzieć, przed szczytem G20, na który prezydent, może nie powinnam używać tego słowa, Władimir Putin został przez prezydenta Trumpa zaproszony. To się gdzieś wpisuje w taki szerszy kontekst tych wydarzeń, które powinniśmy ze sobą w jakiś sposób wiązać?
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim tu cały czas Donald Trump chce rozgrywać grę, która sprowadza się do tego, ażeby to on i najważniejsi światowi politycy decydowali o obliczu współczesnego świata. Tak jak powiedziałem, no światem rządzi ekonomia, więc Donald Trump jest dobry w te klocki, jeżeli mogę tak użyć takiego kolokwializmu. Zdaję sobie sprawę, jak i jego doradcy, w jakim kondycji jest amerykańska gospodarka, jak to wszystko, i nie tylko amerykańska, ale globalna, to wszystko, co się dzisiaj dzieje na świecie, w jakiś sposób, jak to się mówi ładnie biznesowo, szkodzi interesom, więc niewątpliwie wydaje mi się, że on dąży do tego, żeby ta wojna zakończyła się. Oczywiście wojna się kończy, on zakłada, że dostanie pokojową Nagrodę Nobla, ale przede wszystkim to chodzi o to, żeby znowu w tej części świata amerykańskie interesy mogły się rozwijać bezproblemowo. I myślę, że temu celowi służy przede wszystkim działanie. Natomiast no, nie chce tego robić bez pośredników. On chce po prostu rozmawiać z tymi najważniejszymi politykami, tej równorzędnymi jemu, prawda? Czy jakby przywódca Chin, czy właśnie Władimir Putin.
1: No i jeszcze kontekst wyborczy, zbliżające się listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, natomiast tutaj te wybory, no z tego co ja, tak jak obserwuję to, co się dzieje na kontynencie amerykańskim, to powiem w ten sposób. Amerykanie są karmieni różnego rodzaju informacjami, ale przede wszystkim patrzą na swoje portfele, patrzą, co się dzieje na półkach sklepowych. Natomiast nie przesądzałbym, że te wybory midtermowe, one w jakiś sposób wpłyną na przykład na katastrofę partii republikańskiej. Tutaj bardzo duże poparcie, pomimo wszystko, Amerykanie jednak składają popierają Donalda Trumpa, tym bardziej, że ostatnie wskaźniki amerykańskiej gospodarki troszeczkę się podnoszą, więc a gospodarka to jest taki mechanizm i organizm, który nie krótkotrwale reaguje w sposób taki, bym powiedział, czasami ambiwalentny, ale tak naprawdę efekty działań gospodarczych widzimy w długiej przestrzeni czasowej. Politycy nie robią takich rzeczy, ponieważ oni mają, są ograniczani terminami wyborów. Więc tutaj to, że dzisiaj jest taka sytuacja, że w tej amerykańskiej gospodarce troszeczkę lepiej się dzieje, to Donald Trump

0: niewątpliwie będzie sobie przypisywał. Jeżeli do tego by doszło takie nić światełko w tunelu, że coś dzieje się rzeczywiście za naszą wschodnią granicą, coś w tym sensie, że idzie ku dobremu, że może zostanie zawarty pokój, do tego doszłaby jeszcze jakaś wolta w wojnie z Iranem, no to rzeczywiście Donald Trump mógłby odtrąbić kilka sukcesów i wtedy kto wie, jak się te wybory zakończą.
1: Przypomnę nazwisko tegorocznej laureatki pokojowej Nagrody Nobla, Navanatemnavi Pillay, prawniczka południowoafrykańska, została uhonorowana tą prestiżową nagrodą, a naszym gościem był pan profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. RCB informuje, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo. Ostrzeżenie po północy trafiło do mieszkańców powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego, w tym do miast Lublina, Rzeszowa, Chełma, Zamościa i Przemyśla. Służby apelują do mieszkańców o śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących sytuacji. 3 miesiące aresztu dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób w Ostrołęce, między innymi w zespole szkół zawodowych. W czwartek prokuratura postawiła Jakubowi Z zarzuty. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik z Leszczydołu Nowin po Odwyżkowem został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nastolatek został zatrzymany po ataku w szkole, w którym zabił 37-letnią woźną. Nieletnim zajęli się biegli psychiatrzy. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
0: Zakładamy, że w poniedziałek wszystkie lekcje się odbędą, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel i apeluje, by nie ulegać panice. Zapewnia, że według policji ostatnie ataki w szkołach nie były częścią internetowego wezwania. Wczoraj w związku z niepokojącymi doniesieniami prawie połowa kujawsko-pomorskich uczniów nie poszła do szkoły.
2: Nieobecność uczniów w szkołach to przede wszystkim decyzja rodziców. Na ponad 1200 szkół podstawowych i średnich zajęcia odwołano tylko w 9 placówkach, informuje kurator oświaty Grażyna Dziedzic i apeluje do opiekunów dzieci.
3: Nie traumatyzujmy dzieci, bo szkoła jest najbezpieczniejszym miejscem, jakie zostało dla nich stworzone.
2: Z kolei wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
4: Chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby każdy, kto widzi jakieś dziwne zachowanie odbiegające od normy, zgłaszał to na numer 112.
2: A w regionie prawie 800 policjantów skontrolowało ponad 1100 placówek. Ponadto funkcjonariusze odnotowali ponad 60 interwencji dotyczących informacji związanych m.in. z atakami na szkoły w regionie. Większość z nich okazała się głupimi żartami, poinformował komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, nadinspektor Jakub Gorczyński.
5: Natomiast w kilkunastu przypadkach prowadziliśmy czynności z nieletnimi. Były to sprawy związane z groźbami, z deklaracjami lub z posiadaniem przedmiotów niebezpiecznych.
2: Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
0: Rosja dostarczy na światowy rynek ponad 4 miliony ton oleju napędowego w ramach porozumienia zawartego z prezydentem Władimirem Putinem, informuje Donald Trump. Obaj przywódcy rozmawiali wcześniej przez telefon. Departament Stanu USA tymczasowo zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia na mocy ogólnego zezwolenia wydanego wczoraj.

0: Rosja dostarczy natychmiast ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego, następnie 500 tysięcy ton w listopadzie, a zaraz po tym kolejny 1 000 000 ton, poinformował Donald Trump we wpisie na platformie True Social. Następnie Moskwa dostarczy kolejne 3 miliony ton tego paliwa, w zależności od sytuacji w rosyjskich rafineriach, dodał amerykański prezydent. Ceny oleju napędowego gwałtownie wzrosły na całym świecie. Na Donalda Trumpa wywierana jest rosnąca presja polityczna, by podjął działania na rzecz obniżenia cen paliw przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu. Republikanów czekają zacięte starcia wyborcze w bastionach konserwatyzmu, takich jak Iowa, gdzie rolnicy boleśnie odczuwają skutki wysokich cen oleju napędowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Wołodymyr Zełenski ostro krytykuje decyzję Donalda Trumpa. Ukraiński prezydent ocenił, że jest to prezent dla Putina w postaci miliardów dolarów na wojnę przeciwko Ukrainie. Dziś i jutro na Florydzie planowane są rozmowy ukraińskiej delegacji z przedstawicielami USA. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że ukraiński zespół jest wykorzystywany jako zasłona dymna i nie jest to uczciwe.
2: To są aktualności jedynki.
1: 35 lat temu zginął Andrzej Zaucha, piosenkarz, wokalista jazzowy, perkusista i saksofonista, uważany za jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej w Polsce. Zasłynął z wykonania takich utworów jak Byłaś serca biciem, Bądź moim natchnieniem, C'est la vie, Paryż z podsztówki. Człowiek, który jest jazzmenem, gra ze wszystkimi i nie czuje się związany konwencjami, mówił Zaucha w jednej z audycji Polskiego Radia.
3: Standardy jazzowe to przecież są bardzo ładne piosenki. To sprawa polega tylko na ich podaniu. Ja po prostu nie chciałbym mówić, że na przykład jest to coś większego, zaśpiewać standard jazzowy, czy zaśpiewać jakąś ładną piosenkę. I ja myślę, że w tym gatunku i w tym drugim po prostu trzeba to zrobić dobrze. Inaczej to, a inaczej tamto. I jeżeli to się udaje, to po prostu wtedy jest jazz. No bo takie jest chyba w ogóle moje podejście do muzyki rozrywkowej. To się musi kołysać.
1: W 2015 roku została odsłonięta pamiątkowa gwiazda Andrzeja Zauchy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. W 2022 odsłonięto mural z wizerunkiem artysty na budynku przy ulicy Partyzantów w Gdańsku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W sobotę przelotne opady deszczu, temperatura od 12 do 16 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie 11 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie 18.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam właśnie na ten nasz magazyn gospodarczy. A dziś powiemy więcej o tym, co się dzieje na giełdzie, o tym, skąd biorą się te rekordowe wzrosty i jak nasza giełda wypada na tle europejskich, ale też światowych parkietów. Będzie też o cenach złota i innych metalach szlachetnych. Czy to dobra pora na takie zakupy? Teraz naszym gościem jest Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce. Dzień dobry, panie Pawle.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
4: No i porozmawiajmy między innymi o tym, że na tej polskiej giełdzie cały czas mamy dobre nastroje, nowe rekordy i mocne wzrosty. Jak powiedziałam, zieloniutko dzisiaj.
5: Dzisiaj na zielono. Jeszcze jesteśmy poniżej tych rekordów, bo wtorek to był taki dzień z rekordami, ale ja bym chyba zaczął od nawiązania do tego, o czym pani przed chwilą mówiła, czyli do wypowiedzi prezesa Glapińskiego dotyczącego stóp procentowych. Dlatego, że być może wielu z naszych słuchaczy zastanawia się, jak to jest możliwe, że z jednej strony jesteśmy w okresie wzrostu stóp procentowych, czy mamy go przed sobą w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro te stopy już, one już szły w górę. Jak to jest, że giełdy radzą sobie tak dobrze w takiej sytuacji?
4: W ogóle geopolitycznej sytuacji. Tutaj mamy na zielono, mówimy o rekordach. Tego by się człowiek, który się na tym nie zna, nie spodziewał.
5: To jest, bym powiedział, jesteśmy w dosyć takiej ciekawej sytuacji giełdowej i wielu analityków zastanawia się, jakie są przyczyny. Nie jesteśmy w stanie podać pewnie jednej, ale na pewno jest tak, że boom na AI to jest coś, co napędza amerykańskie giełdy, poprawia sentyment globalny. No i to też widzimy na naszej giełdzie.

0: giełdzie. Ten zielony kolor dzisiaj to jest ewidentnie odbicie tego lepszego sentymentu w Europie, który obserwujemy od rana. Zobaczymy, jak to będzie w Stanach Zjednoczonych. Tam giełda otwiera się dopiero o 14 naszego czasu, czy po 14. Natomiast te rekordy wtorkowe to też było tak, że, bo ten rekord mieliśmy i na WIG-u, i na WIG-u 20, co pokazuje, że to dosyć szeroki zakres spółek, które rosły. Chociaż akurat we wtorek to było tak, że głównie banki ciągnęły rzeczywiście te nasze indeksy w górę, a w Stanach Zjednoczonych i Nasdaq, i S&P 500 też rekordowo, ale tam w dużym właśnie stopniu spółki technologiczne w S&P 500, czyli wśród 500 największych amerykańskich spółek, te Magnificent Seven, czyli te 7 największych spółek, ono stanowi już 40% kapitalizacji, czyli gro tego wzrostu, który obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, to jest właśnie wzrost z tych spółek związanych z technologią.
1: Czyli te spółki z nowymi technologiami, z AI cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
0: Cieszą się ogromnym zainteresowaniem i też inwestorzy uważają, że w środowisku wysokich stóp procentowych one będą radziły sobie lepiej, dlatego że one są rozpędzone, te nakłady są często z własnego kapitału, a nie z pożyczek, które są bardzo drogie, bo odbiciem tego, że mamy bardzo wysokie stopy procentowe, jest to, że w Stanach Zjednoczonych 10-letnie obligacje są oprocentowane dzisiaj na 5,20, 5,30. Czyli jak sobie o tym pomyślimy, że...
1: Czyli nie opłaca się pożyczać?
0: Nie opłaca się, mniej opłaca się pożyczać, tak byśmy powiedzieli. Ten biznes, na który pożyczamy, musi być bardziej rentowny, musi przynosić więcej. No i pamiętajmy, tak standardowo dla analityka, dla ekonomisty, jak myślimy sobie o giełdzie, to ona w długiej perspektywie, ta giełda powinna przynosić 7-8% rocznie, jeżeli inwestujemy w dłuższej perspektywie przy umiarkowanym poziomie związanym z ryzykiem. No a tu mamy 5,30 na 10 lat bez ryzyka. I wiele osób się zastanawia, no dobrze, no to czy nie lepiej wybrać takie obligacje zamiast ryzykować. A pamiętajmy, że przy okazji tych bardzo wysokich tego wysokiego poziomu i rekordów, no zawsze zadajemy sobie to pytanie o korektę. Czy ta korekta nastąpi? Znaczy wiemy, że ona na pewno
1: nastąpi.
0: Tylko pytanie, kiedy nastąpi? No i to jest dzisiaj podstawowe pytanie. Zaczynamy sezon publikacji wyników na kolejny kwartał w przyszłym tygodniu i to będzie taki test. Wczoraj były spadki na amerykańskiej giełdzie, dlatego że OpenAI powiedziało, że te wyniki za następny kwartał prawdopodobnie będą troszeczkę gorsze niż rynek się spodziewa, a te oczekiwania związane ze spółkami technologicznymi i spółkami związanymi z AI są postawione bardzo, bardzo wysoko, bo te wyceny są wysokie. Nasza giełda jeszcze jest zdecydowanie tańsza od giełdy amerykańskiej, ale w tym momencie jest to zdecydowanie system połączonych naczyń i nie da się, raczej mała jest szansa na to, żeby nasza giełda rosła w sytuacji, gdybyśmy mieli na przykład w Stanach Zjednoczonych do czynienia z korektą.
1: To wszystko jest połączone. Mówi się o tym, że ta obecna sytuacja przypomina technologiczną hossę końca lat 90.
0: Tak, zgodzę się. Natomiast różnica jest zdecydowanie taka, że dzisiaj te firmy związane ze sztuczną inteligencją, one rzeczywiście przynoszą już prawdziwe dochody. Tam mieliśmy do czynienia dopiero z pewną perspektywą zysków. To był internet, był dotcom. Wydawało, tak naprawdę te firmy bardzo mocno rosły, ale nie było takiego realnego wzrostu zysków, który obserwujemy teraz. Teraz mamy przed sobą właśnie ten kolejny test właśnie wyników kwartalnych. Będziemy się temu bardzo mocno przyglądać, więc ja uważam, że sytuacja jest troszeczkę inna. No ale pamiętajmy, że ta korekta na pewno w którymś momencie nastąpi i pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o te spółki związane ze sztuczną inteligencją, no musimy być selektywni, bo to nie wszystkie z tych spółek, które inwestują ogromne pieniądze, miliardy dolarów w rozwój właśnie wszystkiego, co jest związane ze sztuczną inteligencją. Nie wszystkie z tych spółek dowiozą to i nie wszystkie z tych spółek odzyskają włożone pieniądze. Więc tego musimy być świadomi, więc warto się już bardzo dokładnie przyglądać tym spółkom, jeżeli w nie inwestujemy i nie kupować tak w ciemno wszystkiego, co jest związanego ze sztuczną inteligencją.
1: Panie Pawle, a zatrzymajmy się na naszej giełdzie, bo ona też można powiedzieć, że chyba błyszczy na tle Europy w ostatnim czasie.
0: Tak, zdecydowanie. To jest jedna z najlepszych giełd, być może węgierska giełda, bo to się akurat zmienia, ale akurat giełda na Węgrzech po wyborach węgierskich też sobie poradziła bardzo dobrze. No ale zdecydowanie nasza giełda radzi sobie lepiej od większości parkietów europejskich, gdzie my obserwujemy albo niewielkie

0: wzrosty albo minus. No i także wobec parkietu w Stanach Zjednoczonych, gdzie Nasdaq rośnie chyba bodajże od początku roku plus 17, no a nasza giełda plus 30%.
1: Dlaczego? Dlaczego aż tak rośniemy? Niech pan to wyjaśni. O co chodzi, że my akurat w Europie tak bardzo?
0: To znaczy, mamy przede wszystkim, jak się wydaje, za sobą dużo gorszy okres. Mieliśmy te ponad 10 lat bardzo słabe dla naszej giełdy, więc wydaje mi się, że nasza giełda trochę nadrabia, bo ona nadrabia ten wzrost gospodarczy i tą zmianę w naszej gospodarce, która nastąpiła, ten wzrost ostatnich 10 lat, który nie miał odbicia we wzroście na giełdzie. Inna sprawa jest też taka, że te nasze spółki są znacząco tańsze od spółek analogicznych w Europie, a przede wszystkim od spółek w Stanach Zjednoczonych. No i cały czas mamy ten sentyment globalny, który też pomaga naszej giełdzie. Więc tych elementów jest, jak się wydaje, dosyć dużo. No i stąd ten istotny wzrost na naszej giełdzie. I też jest tak, że na naszej giełdzie też trzeba się przyglądać konkretnym sektorom, konkretnym branżom, bo to jest też tak, że w różnych momentach różne branże pomagają rosnąć naszej giełdzie. Pamiętajmy też o tym, bo zaczęliśmy od tego, jak wygląda rekord na naszej giełdzie, to zwróćmy uwagę, że dużo łatwiej jest o rekordy na WIG-u niż na WIG-u 20, dlatego, że to są różne indeksy. WIG 20 to jest indeks związany z cenami, czyli jak następuje wypłata dywidendy spółki z WIG-u 20, to wartość tej dywidendy odejmuje się od indeksu i automatycznie ten indeks ma trudniej, żeby wejść i znowu uzyskać ten rekord. Więc jest to rzeczywiście dosyć ciekawe, że we wtorek mieliśmy zarówno rekord na zamknięciu, rekord i WIG-u 20, i WIG-u, czyli szerokiego rynku.
1: Błyszczymy w Europie i przyciągamy inwestorów zagranicznych, bo to też widać w danych, że tych inwestorów jest coraz więcej.
0: Tak, widać to zdecydowanie. Ja często spotykam się też z inwestorami za granicą i ponieważ jestem tutaj analitykiem globalnej platformy, który jest lokalizowany w Polsce, no to oni często mnie pytają, a co się dzieje w Polsce, a skąd takie wzrosty? Często pytają o konkretne spółki, które ich bardzo interesują, bo rzeczywiście są takie polskie marki, może nie będziemy tu wymieniać konkretnie, ale są takie marki, które rzeczywiście są obecne w głowach inwestorów na całym świecie.
1: To teraz spójrzmy tak już mniej globalnie. W skali mikro, jeśli spojrzymy na tych inwestorów indywidualnych, ich też przybywa. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te najnowsze dane na naszej giełdzie papierów wartościowych, jeśli spojrzymy na indywidualnych inwestorów?
0: Tak, tak. Jesteśmy w takim momencie, zresztą to jest pewien taki element tego naturalnego elementu cykliczności. To mamy więcej inwestorów i inwestorów indywidualnych, którzy w naturalny sposób chcą dołączyć się do tych wzrostów. Teraz już jest taki moment, jak powiedzieliśmy, gdzieś jesteśmy chyba w momencie bliskim korekty. Znaczy wszyscy zastanawiają się, kiedy ta korekta może nastąpić. Więc to jest ważna wiadomość dla każdego, kto chciałby teraz inwestować na giełdzie, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że to ryzyko istnieje. Chociaż jak patrzymy na naszych polskich inwestorów, to patrzę sobie tutaj na badania, to jest nasze badanie Puls Inwestora Indywidualnego eToro, to aż 78% polskich inwestorów indywidualnych deklaruje, że gdyby doszło do przeceny, to byłaby dla nich okazja do kupowania akcji. 78% aż. No i tu mamy 32% kupiłoby przy spadku od 5 do 10%. Gdyby spadek wyniósł od 11 do 20%, to kupowałoby 28%.
1: Można powiedzieć, że ci nasi inwestorzy są bardzo pewni siebie.
0: Zdecydowanie są bardzo pewni siebie i to dużo pewniejsi z każdym ostatnim rokiem. 80% polskich inwestorów ufa swoim inwestycjom i temu, co mają w swoim portfelu inwestycyjnym. Rok temu było to 77%. I 60% inwestorów uważa, że osiąga ten swój główny cel inwestowania. To mogą być różne elementy. To może być emerytura, to może być inwestowanie w długiej perspektywie, to może
1: Czyli
0: być osiągnięcie konkretnej.
1: Czyli bardzo dobrze siebie oceniamy, tak? Można byłoby powiedzieć, prawda? Że
0: można by powiedzieć
1: na to,
0: tak. I globalnie,
1: jak ze
0: porównujemy to można powiedzieć, że nasi inwestorzy zdecydowanie przewyższają tutaj takiego przeciętnego globalnego inwestora. Oczywiście w sytuacji tych wzrostów i zbliżania się korekty, to zawsze jest trochę problem, kiedy jesteśmy zbyt pewni siebie. Uh-huh. To na to też warto zwracać uwagę.

0: bo czasami możemy przegapić. Jak to w życiu.
1: Tak i na giełdzie.
0: Lepiej być gdzieś tam w środku, znaleźć taką harmonię między pewną niepewnością, a zbyt wysokim poziomem pewności siebie.
1: Panie Pawle, wyjaśnijmy jeszcze, bo pewnie słuchacze o tym słyszeli, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła nowy system transakcyjny. Czy to coś zmienia, czy to jest duża zmiana? Na czym to polega?
0: To jest przede wszystkim przygotowanie na większe obroty. To jest pewne ułatwienie dla inwestorów.
1: Bo się tak rozwijamy.
0: Rozwijamy się. Zresztą większość giełd na świecie się rozwija. My mamy coraz więcej, my coraz bardziej idziemy w kierunku 24-godzinnych notowań akcji. Rynek amerykański, czy ważne rynki europejskie będą na pewno szły w tym kierunku. Na platformach różnych inwestycyjnych to już jest możliwe, więc na pewno idziemy w tym kierunku i w tym kierunku idą też te systemy. Więc można powiedzieć, że jeżeli taki system jest lepszy i bardziej jest efektywniejszy, to też zwykle można zaoferować niższe opłaty klientom. Więc na pewno jest to droga w dobrym kierunku i idziemy w kierunku tego, żeby się rozwijać, żeby te obroty były wyższe, żeby tych inwestorów na polskiej giełdzie było coraz więcej.
1: No dobrze, to jeśli ktoś nas słucha w tym momencie, ten nasz słuchacz chciałby inwestować na giełdzie, to jaka jest najprostsza droga i z jakimi środkami możemy startować?
0: Właściwie ja bym powiedział, nie ma żadnego minimum. To znaczy nawet jeżeli mamy 50, 100 zł, 200 zł, to jest kwota, którą już możemy zainwestować, możemy kupić akcje. Pamiętajmy o tym, że oczywiście inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem.
1: Tak, oczywiście.
0: To jest ten najważniejszy element. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy przy dosyć wysokich wycenach i globalnie, i w Polsce. Dzisiaj już możemy coraz częściej inwestować właśnie globalnie. Ten dostęp do globalnych akcji jest dosyć łatwy. Są i platformy inwestycyjne, i w biurach maklerskich polskich też możemy kupować nie tylko polskie akcje, ale globalne. Zwracajmy oczywiście uwagę na opłaty, bo nie wiemy, ile nam akcja przyniesie, czy ona zyska, czy spadnie, natomiast wiemy na pewno na początku, ile zapłacimy prowizji za zakup zwracajmy uwagę na to, czy ta prowizja nie zje nam większości tego zysku, które możemy otrzymać. Tak jak mówię, z każdym rokiem jest to coraz łatwiejsze rozpoczęcie inwestowania. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy postanowili, że zaczynamy inwestować i na przykład co miesiąc odkładamy jakąś kwotę. No i w tym wypadku, jeżeli planujemy inwestować w długim terminie, taki termin powiedzmy 10-letni jest zwykle najlepszy dla większości inwestorów, to tak naprawdę moment, w którym wchodzimy na giełdę, to nie ma takiego wielkiego znaczenia.
1: I nie przejmujemy się tymi stratami na początek, bo możemy wtedy się odbudować.
0: Ale nie bądźmy zbyt pewni siebie na początku. To tylko powiem, że 45% polskich inwestorów oczekuje w tym roku stopy zwrotu powyżej 10% na giełdzie.
1: O proszę. A powiedział pan, że
0: 7-8 zwyczajnie. Trochę jesteśmy tak. Bardzo pewni.
1: Możemy sobie, to takie przestrzelenie trochę może być i to znaczne. A jeśli mówimy o tej pewności siebie, bo tak, nasi inwestorzy są pewni siebie, mają też inne osoby w otoczeniu, to zawsze też zaraża przecież, nie? Taka pewność siebie w towarzystwie. Można byłoby się spodziewać, myślę, po tym co pan mówi, że tych inwestorów indywidualnych będzie coraz więcej.
0: Tak, my to obserwujemy i oczywiście to jest zwykle tak, że kiedy są wzrosty, kiedy giełdy rosną, to w naturalny sposób tych osób jest więcej, bo też to FOMO takie,
1: zachęca,
0: które się pojawia, fear of missing out, tak. Że być może inni zarabiają, a my nie zarabiamy.
1: A my tracimy w tym momencie.
0: A my tracimy przy takiej inflacji, tak. Jaką mamy teraz, pewnie już o tym nie porozmawiamy, ale przy takim poziomie inflacji, no to czy na lokatach, oczywiście te obligacje są teraz dosyć wysoko.
1: Ale na lokatach jesteśmy stratni.
0: Ale na lokatach, jesteśmy stratni. Na tych lokatach rocznych, średnich, które ostatnio się kończą, jesteśmy mniej więcej minus 1 punkt procentowy po podatku. Jesteśmy stratni. Nawet jak wybierzemy najlepsze lokaty na rynku, to te, które już się skończyły, to w najlepszym wypadku udaje nam się utrzymać ten poziom, który posiadamy, czyli jesteśmy na zero. Czyli można też powiedzieć, że z drugiej strony, no wobec tej giełdy nie ma trochę alternatywy. Mamy właśnie giełdę i mamy obligacje jako te elementy, które najlepiej sobie radzą, mimo tego, że tak jak powiedzieliśmy na początku, mamy okres wysokich stóp procentowych.
1: Panie Pawle, to spójrzmy jeszcze, bo mamy kilka minut, spójrzmy, co się dzieje z naszym złotem, bo tutaj takie niepokojące są ruchy w ostatnim czasie. Słabnie nam to znacznie.
0: Słabnie nam to złoto. Przede wszystkim

0: powodu
1: ja mówię
0: silniejsze...
1: teraz o złotym.
0: Tak, a o złotym, przepraszam,
1: o złotym,
0: a ja już
1: złoty,
0: o złocie.
1: Złote, tak, o
0: a ja już
1: złocie
0: o złocie
1: też
0: chciałem.
1: Mieliśmy chyba
0: no to mamy mocnego dolara, tak? Mamy, mamy to, to tak naprawdę ta sytuacja, która jest teraz na Bliskim Wschodzie, powoduje, że ten kapitał ucieka do Stanów Zjednoczonych jako do takiej bezpiecznej przystani, więc, więc dolar rzeczywiście, ta siła dolara wzrosła. W Europie też mamy sporo kłopotów, co powoduje słabość euro.

0: będziemy dokładnie w tym samym miejscu i będziemy mieli dokładnie te same problemy, o których dzisiaj mówimy we Francji. Mamy przedterminowe wybory w Hiszpanii. Tam problemy są troszeczkę mniejsze, ale też ta niepewność polityczna, ona powoduje, ona też dodaje ten dodatkowy element związany z niepewnością. Więc to wszystko powoduje, że słabnie euro, no a za tym automatycznie słabnie też złoty. Więc...
1: I to przejdźmy teraz do złota, bo mamy jeszcze 2 minuty, a o złocie też chciałam, żebyśmy powiedzieli.
0: No właśnie, i ten silny dolar powoduje, że złoto robi się tańsze, bo złoto jest denominowane w dolarze.
1: No ale to zawsze jest dziwne, że złoto tanieje w takiej sytuacji, kiedy mamy takie zamieszanie.
0: Bardzo ciekawe, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat.
1: Taka niepewność na geopolityczna.
0: Ja kiedyś napisałem taki komentarz już kilka miesięcy temu o tym, że nie każda wojna służy złotu. I rzeczywiście tak intuicyjnie myślimy sobie, jak jest niepewność, jak jest gdzieś wojna, jak jest problem, to powinniśmy sięgać po złoto.
1: I wtedy złoto drożeje.
0: A tak, ale akurat ta wojna działa inaczej. Ona jest na tyle daleko od nas, że nie budzi w nas jakiejś takiej egzystencjalnej jakiegoś strachu związanego bezpośrednio z tym, co się dzieje w naszym życiu. Natomiast ta wojna podnosi ceny ropy, podnosi inflację, podnosi oprocentowanie właśnie tych obligacji, o których powiedzieliśmy. A złoto nie daje odsetek, więc dla bardzo wielu osób te obligacje bardzo wysoko oprocentowane, czy nawet te akcje, które bardzo mocno rosną, są alternatywą i okazuje się, że w tej sytuacji to złoto właśnie traci. Inne konflikty, takie jak na przykład konflikt na Ukrainie, to jest taki konflikt, który raczej złotu by pomagał. Natomiast ten konflikt w Zatoce Perskiej to jest ten rodzaj konfliktu, który właśnie działa odwrotnie. Dopiero jak ten konflikt będzie się kończył i będziemy mieli do czynienia z deeskalacją, to wtedy dopiero prawdopodobnie złoto zyska drugi oddech i będzie mogło zacząć rosnąć.
1: A że na razie końca tego konfliktu nie widać, to można się spodziewać chyba, że to złoto jednak na razie rosnąć nie będzie. Paweł Majtkowski, analityk Toro w Polsce. Bardzo dziękuję za
0: bardzo
1: tą rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A gościem Polskiego Radia 24 jest dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Dzień dobry panie doktorze.
4: Dzień dobry pani redaktorko, dzień dobry państwu. Nic nie szkodzi, to ciężkie słowo jest.
3: A pan też ma czasem z nim problem?
4: Tak, oczywiście. Tak, znaczy się przyzwyczaiłem, ale rzeczywiście tak wiele. Najlepiej obcokrajowcy na mnie reagują.
3: Ciekawe jestem, jak jest po angielsku łamaniec językowy. Tak, nie znam tego słowa. No dobrze, do rzeczy. Jak pan ocenia szanse czy prawdopodobieństwo, że prezes NBP stanie przed Trybunałem Stanu?
4: Jako wysokie, natomiast mamy taką grę i chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę sytuację troszeczkę z innej strony, aniżeli do tej pory w mediach się może gdzieś się przedstawia. Mm-hmm. To znaczy to, czy Trybunał Stanu zajmie się sprawą pana profesora Glapińskiego, czy nie, ile to będzie trwało, a wiemy, że to będzie trwało raczej długo, też przy tym, jak pani profesor Manewska troszeczkę opóźnia pracę tego Trybunału, wiemy, że w Trybunale Stanu mamy paraliż, ale chodzi też o coś zupełnie innego. Mianowicie, zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, to jeżeli Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawi Sejmowi sprawozdanie z prac i Sejm wyrazi zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, to taka uchwała będzie skutkowała przede wszystkim zawieszeniem w czynnościach osoby, której dotyczy. Czyli w ten sposób premier Donald Tusk może realizować swoją obietnicę wyborczą, co prawda tam zapowiedziany czas był zdecydowanie krótszy, ale tutaj biorę w cudzysłów o zdjęciu prezesa Glapińskiego z szefostwa w NBP. I żeby to było jeszcze wszystko trochę bardziej skomplikowane, no przecież lubimy sobie komplikować życie, to ten przepis został uznany za niekonstytucyjny w 2024 roku, 11 stycznia, przez Trybunał Konstytucyjny konstytucyjny za niekonstytucyjny został uznany, stwierdzając, że nie może w ten sposób ciągnąć czy pociągać takich perturbacji za sobą. No ale jak wiemy, od 2016 roku mamy kryzys konstytucyjny i te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zresztą po zmianie władzy obecnej, nie są wykonywane. W związku z powyższym tutaj na razie będzie położony akcent,

0: Czy zostanie wykonany artykuł 11 ustęp 1 ustawy o Trybunale Stanu i prezes Glapiński zostanie zawieszony w razie uchwały, czy też nie Sejmu, czy też nie zostanie zawieszony i czy tam będą jakieś działania, nie wiem, siłowe być może, czy znowuż, czy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie realizowany, czy też nie? Przypuszczam, że raczej nie w związku z uchwałą Rady Ministrów z 18 grudnia 2023, która stwierdzała, że nie będziemy wykonywać wyroków Trybunału Konstytucyjnego, nie będą one publikowane w związku z tym, że jest sytuacja w Trybunale, jaka jest. Ale znowuż, czy nastąpi to zawieszenie, czy nie i jakie zostaną środki podjęte, żeby ewentualnie to wyegzekwować to zawieszenie, to jest to pytanie, na które teraz będziemy szukali w najbliższych dniach odpowiedzi.
1: I to zasadnicze pytanie. Bardzo się cieszę, że pan zwrócił na to uwagę. Mnie ciekawi, kto miałby taką... takie decyzje wykonawcze podjąć w tej sprawie, bo czy to się dzieje z automatu, czy kto na jakie przepisy będzie się powoływał, no szykuje nam się kolejne zamieszanie i taki miszmasz jak z sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
0: No tak, oczywiście. Władza wykonawcza obecnie w rękach koalicji rządzącej na pewno będzie mogła, czy będzie chciała stosować różnego rodzaju środki, ażeby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. Tylko znowuż tutaj rodzi się kolejne pytanie o to, który stan jest zgodny. Czy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien być wykonany, czy jednak ze względu na to, w jakim trybie został wydany, w jakim składzie został wydany i jaką mamy sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, on jakby nie będzie w żaden sposób respektowany. I na pewno pojawią się za chwilę takie polityczne pogróżki na ten temat, że co będzie i co, jakie perturbacje spotkają osoby, które zostaną wytypowane do tego, żeby podjąć w tym zakresie decyzję i za chwilę usłyszymy, że jakiś kolejny polityk czy generał będzie stawał przed sądem, Trybunałem Stanu i tak dalej. Więc myślę, że sytuacja może być równie dynamiczna jak w Trybunale Konstytucyjnym, a może nawet bardziej dynamiczna. Z tego względu, że oczywiście Donald Tusk obiecywał tę zmianę na stanowisku prezesa NBP. To jest jedna rzecz, ale druga i w kontekście wyborów, to jest niezwykle też ważne, przyszłorocznych wyborów, żeby pokazać tą sprawczość, ale druga, no to jest problem prawny i pokazanie teraz cofnięcie się, jeżeli powiedziało się A, cofnięcie się przed wykonaniem tego wyroku, wydaje mi się, może być problematyczne dla opcji rządzącej, więc trochę wychodzimy spoza sfery prawa do sfery polityki, no bo też sama uchwała Rady Ministrów co do niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny też wydał swój wyrok, w którym powiedział, że jeżeli rząd nie chce publikować, no to w takim razie samo ogłoszenie na ustne na posiedzeniu wystarczy. To jest naprawdę, jesteśmy w tak konstytucyjnie zawiłym i prawnie momencie, że trudno będzie z tego wyjść, tym bardziej, że nie ma zgody sił politycznych co do tego, w jaki sposób poszczególne te elementy ze sobą poukładać, żeby te poszczególne, powiedziałbym, elementy puzli do siebie pasowały i żebyśmy naprawdę ustrojowo z tego dobrze wyszli, bo to jest główny problem, bo na końcu dnia, oczywiście teraz chodzi o prezesa NBP i może chodzić o destabilizację pieniądza, czy może dojść do destabilizacji pieniądza, czy takiej trwałości, aczkolwiek myślę, że tutaj takich zagrożeń jakichś poważnych nie ma, ale na końcu każdej procedury stoi człowiek. I jak się ma czuć Kowalski, Nowak czy Stępniak, który ogląda, czy za chwilę będzie oglądał taki spektakl, bo już się go spodziewamy w telewizji, który będzie miał pójść do sądu i będzie się zastanawiał, czy ten wyrok, który został wydany w mojej sprawie, czy on jest legalny, czy jest nielegalny, czy on wywoła skutki, czy nie. Nie to, że będzie na niego czekał przez kilka ładnych lat, to w dodatku nie będzie miał takiej pewności. Więc naprawdę jesteśmy w złym miejscu.
1: To znaczy, wie pan, ja jestem przekonana, że ponieważ naprawdę niewielu z nas dotyczą osobiście sprawy toczące się przed Trybunałem Konstytucyjnym, albo nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie uświadamiamy sobie tego na co dzień, to tak naprawdę to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, sens tego sporu zaczyna nam się zacierać, mówiąc delikatnie. Bo co nas w tej chwili czeka? Pan prezes Glapiński może wystąpić na konferencji prasowej i powiedzieć nie, ja nie jestem zawieszony, bo Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że ja nie muszę tego robić, a poza tym kto mnie zawiesi, prawda? Albo w ogóle nie wystąpi na konferencji prasowej.

0: uznając, że właściwie nic się nie wydarzyło, a Rada Polityki Pieniężnej i nie wiem, gremia, w które zaangażowany jest pan prezes Glapiński, pan profesor Glapiński, też nie bardzo będą wiedziały, co robić i będą go traktowały dalej jak prezesa NBP. No wie pan, to jest jak u Orwella.
1: Zdecydowanie tak. Z tym Trybunałem Konstytucyjnym nie do końca się zgodzę pod tym kątem, że z jednej strony rzeczywiście nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie znaczenie ustrojowe ma Trybunał Konstytucyjny i możemy odnieść takie wrażenie, że te sprawy nas nie dotyczą. I to wrażenie będzie nawet słuszne, dlatego że Trybunał Konstytucyjny w ostatnich latach, przepraszam, ale zajmuje się głównie sprawami politycznymi. Niestety, jakby tymi, które są głośne politycznie i ważne dla którejś z opcji politycznych. Te sprawy obywateli, które są w Trybunale Konstytucyjnym, one tam zalegają i one nie są rozstrzygane, czy w dużej większości nie są rozstrzygane. I kiedy pojawiają się pewnego rodzaju wątpliwości, bo Trybunał Konstytucyjny ma patrzeć władzę na ręce i powiem paradoksalnie, dla każdej władzy, jak ktoś jej patrzy na ręce, jest niewygodne. Nawet jeżeli polityki
0: mówią, bezpieczne dla nas.
1: Tak, to jest pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, ostatni plan dotyczący cen paliw. Oczywiście my jesteśmy beneficjentami tego, ale powiedzmy, że mogłaby być zaskarżona ta ustawa, no bo przecież sam prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, mając wątpliwości co do proporcjonalności i legalności tego typu rozwiązań. I teraz my jako obywatele mamy prawo od państwa oczekiwać tego, żeby powiedział nam ten Trybunał, czy ze względu na różnego rodzaju wartości chronione, tak jak na przykład dobro wspólne, te nałożenie podatków, nawet tak wysokich, nawet podatków wstecz, jest zgodne z konstytucją, czy też z nią nie jest. Natomiast od 2016 roku nie możemy tego oczekiwać i to jest straszne dla każdego człowieka, który spotyka się w pewnym momencie swojego życia z interwencją państwa. I ta interwencja państwa, który ma wszelkiego rodzaju narzędzie do tego, żeby wystąpić przeciwko człowiekowi i żeby ta interwencja była po prostu po myśli tych organów państwowych, on de facto stracił, ten człowiek, ten obywatel, stracił jedno istotne, niezwykle istotne narzędzie w walce z omnipotencją państwa, to znaczy Trybunał Konstytucyjny, który możemy powiedzieć hola, hola, ta ustawa, ten przepis prawny idzie za daleko. Oczywiście my możemy odwoływać się do sądów powszechnych i sądy powszechne jak najbardziej również też ostatnio stosują już konstytucję w sposób bezpośredni, ale one nie usuwają tych norm sprzecznych z konstytucją, z systemu źródeł prawa, więc to jest naprawdę duży problem, a boję się, że my w sposób faktyczny troszeczkę odeszliśmy od tego systemu, w którym mamy scentralizowaną kontrolę konstytucyjności na rzecz takiej kontroli rozproszonej, być może trochę w modelu amerykańskim, takim quasi rozproszonej. No niestety to jest coś, co będzie nam się odbijało czkawką przez lata i nie wiem, czy to ustabilizujemy bez zmiany konstytucji.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz. Dr Kamil Stępniak o tym, co może czekać prezesa NBP w przypadku Trybunału Stanu. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Rządowy program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31 to jest przygotowany przez MSWiA pięcioletni program, który ma być kontynuacją programu z ubiegłych lat. Według najświeższych informacji projekt jest jeszcze procedowany, między innymi dziś 9, no to 3 dni temu zajmowała się nim Rada Ministrów. Pewnie państwo pamiętają, że w grę wchodzi 105 miliardów złotych przeznaczone na potrzeby obrony cywilnej, tak żeby system rzeczywiście działał w kryzysie. Czym jest kryzys i co to oznacza, że system ma działać i ma być sprawny? To jest zasadnicze pytanie do naszego gościa, Bartosz Józefowski, ekspert Ford Kraków, który jest częścią międzynarodowej sieci ośrodków NATO Diana, powołanej przez Sojusz Północnoatlantycki w celu budowania przewagi technologicznej, Krakowski Park Technologiczny. Także dzień dobry, panie Bartoszu.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Czym jest

0: stan kryzysu, nie tylko według tego projektu?
1: Powiem może w ten sposób, że staramy się nasze gminy, samorządy przygotować na 4 rodzaje kryzysów. Na wszystkie sytuacje kryzysów naturalnych i tutaj możemy mieć powodzie, jakieś osuwiska, pożary, na kryzysy migracyjne i to doświadczyliśmy tego w pierwszych dniach wojny ukraińskiej i nagłe zmiany właśnie w strukturze ludności. Mogą być kryzysy o charakterze zdrowotnym i wszyscy pamiętamy pandemię, ale oczywiście potrafimy sobie wyobrazić jakieś lokalne zdarzenia. I w końcu kryzys o charakterze bezpieczeństwa publicznego, w tym jakieś zdarzenia sabotażowe, jakieś te zdarzenia, o których mówimy czasami jako o w takich wydarzeniach wojny hybrydowej. I to również taki właśnie typ zdarzeń, które możemy nazwać kryzysem nagłe i ingerujące w nasze codzienne życie.
0: Bo bardzo często dyskusja na temat tych rozwiązań przygotowanych przez MSWiA skupia się na zagrożeniu kinetycznym, prawda, za naszej wschodniej granicy. I ja dlatego pana zapytałam o to, jak mamy rozumieć kryzys, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo te rozwiązania są nam potrzebne i to w bardzo różnych sytuacjach.
1: Tak, ma pani redaktor rację, że to nie tylko te takie fizyczne, bezpośrednie zagrożenie, które oczywiście rozumiem, że też rozpala negatywnie wyobraźnię, ale wystarczą ataki na przykład w cyberprzestrzeni, które sparaliżują działanie komunikacji miejskiej, szpitalu, albo na przykład zaatakują nasze wodociągi miejskie. Mogą to być też właśnie działania o charakterze naturalnym, które też przecież paraliżują życie publiczne i na nie również w ramach właśnie obrony ludności cywilnej się przygotowujemy.
0: Jasne, bo jaka jest struktura przepływu tych pieniędzy? 105 miliardów złotych brzmi dumnie i brzmi jak potężna kwota, ale czy ja to dobrze rozumiem? Są środki rządowe, jakbyśmy mogli je nazwać, nie wiem, państwowymi. One docierają do samorządów na projekty, które samorządy we własnym zakresie ustalają i potem rozpoczyna się realizacja. Tak to wygląda w praktyce?
1: Tak, oczywiście jest tutaj też wiele instrumentów takich trochę bardziej złożonych, bo i Bank Gospodarstwa Krajowego, i fundusze europejskie również na te cele związane z obroną ludności cywilnej są dedykowane, więc trochę tych źródeł instrumentów jest, ale w uproszczeniu instrument, o którym pani powiedziała, działa dokładnie tak.
0: Gdzie są słabe punkty tego przepływu środków? Są takie?
1: Nie chciałbym jakby samej struktury tego przepływu środków oceniać. Bardziej bym powiedział, że w związku z tym, że tematy są wciąż jeszcze dla nas nowe i brakuje w wielu gminach ekspertów, to czujemy, że potrzebne jest doradztwo i wsparcie, zwłaszcza mniejszych miejscowości, mniejszych gmin, samorządów, w tym na co przeznaczać środki, bo trochę utarło się już tak, że wszyscy celują w budowanie schronów i kupowanie agregatów prądotwórczych. To oczywiście też ważne cele, ale absolutnie nie są one wystarczające i nie są to jedyne rzeczy, które powinny być realizowane przez gminy. Czasami są też sprawy ważniejsze.
0: No tak. Dlaczego o to pytam? To może doprecyzuję, bo kilka tygodni temu rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24 z przedstawicielem jednego z konsorcjów, z Polimex, w sprawie realizacji tych zadań, pomysłów na wydawanie tych pieniędzy, tego, czym mamy technologię do budowy schronów, miejsc schronienia itd., itd. I wtedy pojawił się temat od jednego z burmistrzów, że mają kłopot z przesuwaniem tych środków z jednego celu na drugi, bo jeżeli założą sobie projekt A i na przykład zostaną im jakieś środki, to nie ma opcji, żeby przesunąć je na projekt B. Na przykład, tak? Bo nie przewidują tego rozwiązania. W związku z tym chodzi o taką płynność środków, oczywiście, jeżeli są przeznaczone cały czas na cele związane z tymi rozwiązaniami. Czyli chodzi o jakąś taką uelastycznienie pomysłu na wydawanie tych pieniędzy.
1: Oczywiście jest tak, że te środki budżetowe w formie takich celowych dotacji są nie do końca elastyczne i rozumiem tutaj ból pana burmistrza, który zgłaszał ten problem. Trochę to jest takim stałym elementem krajobrazu gmin. Nie czuję się ekspertem na temat tego, czy można to teraz akurat w

0: sobie tych wyzwań, które mamy akurat tym problemem się zajmować, na pewno mogłoby to być skorygowane, natomiast wydaje mi się, że ważniejsze jest dzisiaj mądre planowanie i takie mądre szukanie właśnie tych krytycznie ważnych obszarów przygotowania gmin.
1: Państwo ma działać także po awarii infrastruktury. Po to powstają, wdrażane są te rozwiązania, bo program zakłada zabezpieczenie alternatywnych źródeł wody, energii i innych podstawowych usług, na przykład tworzenie zapasów i magazynów. Czy my to musimy robić od zera? Czy my już wiemy częściowo choćby, jak to robić?
0: Pesymiści mówią, że robimy to zupełnie od zera. I ja powiem, że my już widzieliśmy wielokrotnie taką mobilizację naszego społeczeństwa w dobie kryzysów. No, szczególnie przytrafiają się okresowo powodzie w Polsce, w których całe społeczeństwo się mobilizuje i widzimy wtedy, że są pewne działania i struktury. Problem jest taki, że one zazwyczaj uruchamiają się w całości dopiero po dłuższym okresie czasu. To przygotowanie dzisiaj procedur, procesów oznacza, że chcemy być gotowi zaraz, jak tylko kryzys nastąpi. Wszystkie służby, wszyscy ludzie angażujący się w obronę cywilną powinni wiedzieć, jaka jest ich rola, z kim powinni się kontaktować. Więc często tak, mamy bardzo dużo do zrobienia w zakresie magazynowania, sprzętu, wyposażenia, ale często to procedury i procesy są równie ważne, jeśli nie ważniejsze niż sam fizyczny sprzęt.
1: Naszym gościem był pan Bartosz Józefowski. Dziękujemy.
2: Powtórka programu. 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Kamil Szewczyk.
4: W studiu Alwin Gajadr, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Witam
4: dzień dobry. No to zacznijmy od tego, co się dzieje w polskich szkołach, od ataków małoletnich nożowników. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówi tak, apeluje do prezydenta o to, by nie wetował ustawy blokującej m.in. mowę nienawiści w internecie. Bezpieczeństwo Polaków jest ważniejsze od wojny z rządem, to Marcin Kierwiński. Prezydent podpisze?
5: Raczej zacznijmy od tego, że to jest niewyobrażalna tragedia. Składamy wyrazy szczerego współczucia rodzinie tragicznie zamordowanej pracownicy szkoły. Mamy nadzieję na szybki powrót do zdrowia wszystkich poszkodowanych osób. Natomiast to, co wyprawia Donald Tusk i jego ministrowie, no to jest po prostu cynizm.
4: Ale gdzie pan tu widzi cynizm?
5: Donald Tusk wykorzystuje niewyobrażalną tragedię, żeby atakować prezydenta. Panie premierze, trochę spokoju.
4: Ale wie pan, że prezydent Nawrocki zawetował w styczniu tego roku ustawę o usługach cyfrowych.
5: Pan prezydent zawetował.
4: Wczoraj Sejm przeforsował ustawę blokującą mowę nienawiści. No i po prostu są apele do prezydenta, żeby był
5: No właśnie, to wyjaśnijmy może naszym słuchaczom po kolei. Pan prezydent zawetował w styczniu złą ustawę, cenzorską ustawę, która była cenzura treści w internecie. Ponad 60% z badania to wynika, badanych osób popiera w tym pana prezydenta, a 76% osób, 56% komentarzy w sieci jest negatywnych dla premiera Donalda Tuska. To premier Donald Tusk wykorzystuje niewyobrażalną tragedię, żeby atakować prezydenta. W styczniu pan prezydent zawetował złą ustawę, która była ustawą cenzurującą treści w internecie. Pan prezydent chciał, żeby to sąd, a nie urzędnik decydował, jakie treści mogą być blokowane.
4: No dobrze, ale mamy teraz na szali bezpieczeństwo Polaków, uczniów, nauczycieli, pracowników szkół.
5: O czym zapomniał minister Kierwiński Donald Tusk, że poprawili tą ustawę, nanieśli uwagi pana prezydenta, czyli z tej złej ustawy przygotowali dobrą i pan prezydent podpisał tą ustawę 25 września, została podpisana o świadczeniu o usługach cyfrowych. Więc ja nie wiem, o co chodzi Donaldowi Tuskowi, on tylko szczuje, on jest cynikiem. No widzieliśmy jego spacer.

0: Cery przed pałacem, przed Belwederem, gdzie szukał pana prezydenta. Panie Donaldzie Tusku, pan prezydent urzęduje w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Jak pan nie wie, no to niech panu współpracownicy powiedzą. Zaprasza pan prezydent na kawę, nie musi pan z tym kubkiem defilować przed Belwederem.
1: No dobrze, ale
0: niech pan najpierw sprawi, żeby benzyna była po 5,19,
1: dobrze, panie to wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski no bardzo ubolewał dzisiaj na to, że nie chciał prezydent i jego otoczenie, ministrowie, spotkać się z nim a propos właśnie konsultacji.
0: No
1: o
0: właśnie
1: tej
0: chcieli
1: ustawie.
0: Się, tak, no właśnie chcieli.
1: Są wypowiedzi Gawkowskiego, ministra, że się nie chciał spotkać.
0: Pan prezydent zaproponował spotkania, rząd jak zwykle robi po swojemu. W styczniu pan prezydent zaproponował, urzędnicy prezydenta zaproponowali spotkanie, ale wiemy, jak rząd do tego podchodzi. Natomiast panie redaktorze, prezydent podpisuje dobre ustawy, panie
1: Czyli uważa pan, że ta ustawa, o której mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, o której apeluje Donald
0: pan
1: Tusk, blokującą mowę nienawiści,
0: 25
1: to jest września ustawa,
0: ustawę,
1: tak?
0: Podpisał ustawę 25 września, ustawę, która była konsekwencją prezydenckiego weta, ustawę poprawioną. Natomiast ta ustawa, no musi trafić najpierw do Senatu, potem trafia na biurko pana prezydenta i zostanie podjęta stosowna decyzja. Natomiast
1: jesteśmy cały czas przy tym. Załóżmy, że w niezmienionej formie ustawa trafia na biurko, przechodzi przez Senat i trafia na biurko prezydenta. Pytam pana jako doradcę prezydenta Nawrockiego, radziłby pan podpisać ustawę czy zawetować?
0: Panie redaktorze, pan prezydent musi przeanalizować ustawę, która trafi. Nie wiadomo jeszcze, co trafi, bo tak jak powiedział pan, została uchwalona przez Sejm. Mogą być zmiany w Senacie, więc najpierw musi ta ustawa trafić na biurko pana prezydenta. Natomiast powiedzmy jedną rzecz. To rząd ma służby, które powinny skutecznie reagować na wszelkie zagrożenia. Jest policja, jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są inne instytucje, które muszą dbać o bezpieczeństwo w sieci i to one muszą działać. Ja przypomnę, jak to było chyba 2 lata temu, pani emerytka napisała niepochlebny komentarz w sieci o Jurku Owsiaku, to o 6 rano do schorowanej kobiety wparowała policja. Więc policja ma narzędzia, są służby specjalne podległe premierowi Donaldowi Tuskowi i one powinny skutecznie reagować, aby dzieci w szkołach były bezpieczne.
1: No to zostali wysłani policjanci, 24 tysiące policjantów dzisiaj w polskich szkołach,
0: zamiast okupować Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, co było wcześniej czynione, to właśnie policjanci, minister Kierwiński powinien wysyłać policjantów, żeby patrolowali ulice, żeby dbali o bezpieczeństwo.
1: No dobrze,
0: właśnie między innymi w sieci, w szkołach, żeby obywatele mieli zagwarantowane bezpieczeństwo.
1: Czy w obliczu tych wydarzeń tragicznych w polskich szkołach, czy prezydent Nawrocki chce dalej rozpoczynać debatę o większej dostępności broni w Polsce?
0: Panie redaktorze, pan prezydent chce rozmawiać, chce właśnie, żeby była taka debata, bo
1: Czy chce zwiększyć dostępność broni w Polsce?
0: Panie, chce rozmów i o tym, czy jest taka potrzeba, bo przypomnijmy, że jest Polska, w Polsce jest najmniej tej broni.
1: No tak, ale jest zafascynowany Donaldem Trumpem, więc chce, rozumiem, iść w stylu amerykańskim,
0: żeby
1: Polacy mieli większą dostępność do broni.
0: Rozpocząć dyskusję,
1: czy w obliczu tego, co się wydarzyło w szkołach, czy w ogóle należy rozpoczynać dyskusję o dostępie większym do broni.
0: Jakie będą, powiedzmy, wyniki tej dyskusji, to zobaczymy. Zobaczymy.
1: Dobrze, Tusk mówi tak. Prezydent chciał rozpocząć wielką debatę narodową, bo jest zwolennikiem, aby dostęp do broni był możliwie amerykański. Ja nie mam żadnych wątpliwości, to mówi szef rządu, że to, że w Polsce nie powinniśmy w ogóle zakładać takiego rozwiązania. Będę starał się chronić nas wszystkich przed tego typu pomysłami. Może warto zakończyć w ogóle debatę, dyskusję na temat dostępności do broni.
0: Weźmie się zarządzenie za to, żeby nie było ogromnego deficytu budżetowego, bo przypomnijmy, jest ogromna dziura budżetowa. Deficyt budżetowy w przyszłym roku jest założony, będzie wyższy niż w tym roku. Jest zapaść w służbie zdrowia. Benzyna, skok ceny paliw.
1: No jest przecież obniżka cen paliw.
0: No, ale miało być 5,19.
1: A prezydent nie podpisywał.

0: A prezydent nie podpisywał ustawy.
1: Panie redaktorze, prezydent złożył swój dobry projekt, który trafił gdzie? Do zamrażarki postkomunisty Czarzastego. Natomiast rząd mógł obniżyć cenę paliw czym? Rozporządzeniem. Zwykłym rozporządzeniem. Nie była do tego potrzebna ustawa pana prezydenta. Natomiast Donald Tusk, przypomnijmy, w 2023 roku obiecywał, będzie 5,19 i potem w cyniczny sposób się teraz zachowywał, maszerując przed Belwederem i z kubkiem kawy i coś tam sobie.
0: No dobrze, pan mówi o premierze Tusku, który maszeruje pod Belwederem, okej, ale mamy też obrazki z Filipin, gdzie prezydent Nawrocki w stroju nie oddającym chyba stylu stroju bokserskiego, tak, bo w lakierkach, bo nie w dresie, tylko w innym ubiorze, sparował z Manem Pacquiao, z wybitnym notabene, filipińskim pięściarzem, były mistrzem świata w wielu kategoriach, ale czy to przystoi w ogóle prezydentowi Nawrockiemu, żeby podczas wizyty zagranicznej tak się zachowywać?
1: Panie redaktorze, po pierwsze, to była pierwsza wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Filipinach.
0: Od początku stosunków dyplomatycznych, od 50 lat.
1: To były spotkania bardzo potrzebne, gospodarcze. Był szczyt biznesowy polsko-filipiński. Przypomnijmy, że Filipiny od Polski z zakładów Mielec kupiły z 48
0: lekhołków. Tak, ale pytam pana,
1: były rozmowy o gospodarce.
0: Pytam pana o zajścia w ringu. Po co to w ogóle było?
1: Pan prezydent został zaproszony przez stronę filipińską i skorzystał z zaproszenia. To było zaproszenie złożone przez stronę filipińską.
0: Ale mówi pan teraz o sparowaniu w ringu, tak?
1: Tak, tak. To było zaproszenie złożone przez stronę filipińską i dlatego pan prezydent spotkał się z bardzo znanym, jak to też pan powiedział, pięściarzem. Też to jest, można powiedzieć, forma promocji Polski.
0: Ale jakiej promocji? Co uzyskaliśmy?
1: To jest człowiek, który zajmuje się też działaniami charytatywnymi, pomocą dzieciom na Filipinach, więc warto się z takimi osobami spotykać, ale to było, panie redaktorze, nie sprowadzajmy wizyty pana, dobrej, owocnej wizyty pana prezydenta.
0: No to jakie są efekty tej wizyty?
1: Tak jak powiedziałem, gospodarcze,
0: ale konkretnie,
1: bo były szczyty biznesowe. Efekty się dopiero, zobaczymy te efekty, bo to nie jest tak, że od razu mamy wielkie efekty, natomiast to trzeba poczekać. Był szczyt gospodarczy, były firmy, spotkały się przedsiębiorcy z Polski, z Filipin, były spotkania też i z Polonią, więc to była wizyta bardzo, można powiedzieć, potrzebna, bo od 50 lat, od nawiązania stosunków dyplomatycznych nigdy nie był
0: prezydent Polski na Filipinach. To był taki przerywnik, to było krótkie spotkanie.
1: A nagle wszyscy mówią tylko o tym spotkaniu, a powiedzmy o wymiernych efektach, które zawsze, jak się pan prezydent udaje na wizyty zagraniczne, program jest bardzo bogaty.
0: Dobrze, a nie wydaje się panu, że od prezydenta oczekujemy czegoś więcej niż stanięcie w ringu z byłym mistrzem świata?
1: Panie redaktorze, no to właśnie jest Donald Tusk, nie ma czym się pochwalić.
0: Nie, ja się zastanawiam, co pozytywnego z tego wyniknęło dla Polski. Donald Tusk nie ma czym się pochwalić
1: i po prostu cały czas jego celem jest atak na prezydenta Karola Nawrockiego. Po prostu wszystko Donald Tusk neguje, pokazuje, zamiast wziąć się do pracy, to tylko chce za wszelką cenę zaatakować prezydenta. Tak jak powiedziałem, to było spotkanie zorganizowane przez stronę filipińską, na zaproszenie strony filipińskiej, krótkie spotkanie, a pan prezydent spędził bardzo ten czas, bo był od 6 do 8 października na Filipinach. Bardzo intensywne spotkania i jestem przekonany, że efekty tych spotkań wkrótce zobaczymy.
0: Znaczy, jakieś umowy były podpisywane? Raczej chyba nie.
1: Będą, tak jak powiedziałem, efekty będą widoczne, mam nadzieję, że wkrótce.
0: Alvin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Powtórka programu.

0: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po północy wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB wysłało do mieszkańców tych dwóch województw komunikat o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alerty cały czas obowiązują. W internecie krążą nagrania nastolatków, którzy dla żartu grożą atakami na szkoły oraz wiadomości o rzekomo planowanych kolejnych atakach. Policja apeluje, by nie przekazywać niezweryfikowanych doniesień. Komendant główny policji Marek Boroń mówi, że za kierowanie gróźb w sieci grozi odpowiedzialność karna.
1: Cały czas przestrzegamy o tym. To są głównie dzieci, więc tutaj odpowiedzialność przed sądem rodzinnym. Ja nie chciałbym się odnosić do tego, jaka odpowiedzialność grozi tym dzieciom, bo to są rzeczywiście głupie żarty. Ale dlatego chcemy edukować, żeby była ta świadomość tych młodych osób, żeby one dzisiaj już nie popadały w tą skrajną sytuację związaną z odpowiedzialnością karną. Więc edukujmy tą młodzież, rzeczywiście, bo ona w jakiś sposób potrzebuje dzisiaj naszej pomocy, bo bez kontroli w tej sieci dzisiaj funkcjonuje.
0: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego monitoruje sytuację w internecie. Tylko wczoraj policja interweniowała wobec takich osób prawie 180 razy, zatrzymano prawie 60. Sąd w Ostrołęce tymczasem zdecydował o areszcie dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób. Mężczyźnie grozi dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik ze szkoły podwyżkowej zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich i przebadany psychiatrycznie. Później może być sądzony jak osoba dorosła, mówił w Polskim Radiu 24 adwokat Tymoteusz Paprocki.
2: W sytuacji osoby, która ukończyła już 15 lat, sytuacja diametralnie się zmienia, dlatego że sąd rodzinny może zadecydować o tym, że taka osoba będzie odpowiadać jak osoba dorosła, jeżeli uzna, to jest kodeksowe pojęcie, że stopień demoralizacji jest tak duży, że należy w ten sposób prowadzić postępowanie.
0: Osoba poniżej 18 roku życia nie może być skazana na dożywocie. W takim przypadku maksymalna kara to 25 lat więzienia. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego serię wniosków o uchylenie immunitetów sędziowskich i prokuratorskich. O działaniach śledczych poinformował na Platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Chodzi o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłych rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty oraz zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Śledczy chcą też uchylenia immunitetu Beacie Sobieraj-Koniecznej, czyli byłej zastępczyni prokuratora krajowego. Waldemar Żurek napisał, że katalog nadużyć jest imponujący. Minister wymienił m.in. uzurpowanie urzędów i fabrykowanie zarzutów wobec niezawisłych sędziów, mimo prawomocnych odwołań z funkcji rzeczników dyscyplinarnych, ukrywanie przed nich faktur za system Hermes, a także nielegalne korzystanie z samochodu służbowego. Waldemar Żurek dodał, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest polityczną atrapą stworzoną przez poprzednią władzę w miejsce skompromitowanej Izby Dyscyplinarnej, nie będącej niezależnym sądem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Silne trzęsienie ziemi w Panamie o magnitudzie 7,7. Zdjęcia i nagrania ukazują zawalone budynki, uszkodzone pojazdy, gruz na ulicach oraz ewakuujących się mieszkańców. Nie ma doniesień o ofiarach.
4: Według amerykańskiej służby geologicznej trzęsienie ziemi nawiedziło południową część Panamy od strony wybrzeża Pacyfiku. Epicentrum znajdowało się 12 km na południowy zachód od miejscowości Pitaloza Arriba. Jak poinformowała kancelaria prezydenta Panamy, od momentu wystąpienia wstrząsu głównego odnotowano ponad 12 wstrząsów wtórnych. Panamski Krajowy System Ochrony Cywilnej przekazał stacji ABC News, że na razie nie rozważa zwracania się o pomoc międzynarodową, jednak wciąż ocenia skalę zniszczeń i w razie potrzeby może zweryfikować

0: stanowisko. W oświadczeniu sekretarza stanu USA Marco Rubio poinformowano, że uważnie śledzi doniesienia o trzęsieniu ziemi. Początkowo amerykański system ostrzegania przed tsunami ogłosił alert dla tego regionu, informując o możliwości wystąpienia niebezpiecznych fal tsunami wzdłuż wybrzeża Kostaryki, Salwadoru, Peru, Meksyku, Gwatemali, Panamy, Nikaragui, Kolumbii, Ekwadoru. Później jednak zagrożenie to ustąpiło. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Od północy do niedzieli do godziny 21 obowiązuje cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Za jej złamanie grożą wysokie kary finansowe. Przez cały weekend obowiązuje zakaz agitacji. Zakazane jest m.in. rozwieszanie plakatów wyborczych oraz zrywanie już zawieszonych. Nie można też w inny sposób sugerować, na kogo powinno się oddać głos. W niedzielę te same lokale wyborcze, co w pierwszej turze wyborów, będą otwarte w godzinach od 7 do 21. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W sobotę przelotne opady deszczu, temperatura w dzień od 12 do 16 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie do 11, a najcieplej na południowym wschodzie 18.
2: Jedynka. Polskie Radio. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Zazwyczaj, kiedy odpalam media społecznościowe i wchodzę na moją grupę, ursynowską grupę, to pojawia się informacja: Marlenka dzisiaj na Warchałowskiego, albo Marlenka dzisiaj na Grzegorzewskiej. No i tak właśnie było. Dzisiaj na Grzegorzewskiej można było zobaczyć Marlenkę, czyli naszego lokalnego dzika. Ale jak się okazuje, dzików w mieście jest bardzo dużo. Akurat Marlenka jest charakterystyczna, bo no taka ładna, trochę łaciata, taka trochę do świni podobna, więc dostała już swój przydomek. Podobno jest niegroźna, ale jak się okazuje, w Warszawie mieszka ponad 3000 dzików, no jednym z nich jest Marlenka. Jak z tymi dzikami się komunikować, jak żyć razem z nimi, no o tym dzisiaj porozmawiamy. W studiu gość Maria Krześlak-Kandziora, wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS, humanistka środowiskowa i edukatorka przyrodnicza. Cześć.
4: Cześć. Od razu prostuję, że to, że kochacie Marlenkę, to nie znaczy, że jest niegroźna. Należy zawsze pamiętać, że dzik jest dzikim zwierzęciem, dużym zwierzęciem, dużo waży i każdy profesjonalny przyrodnik i przyrodniczka powiedzą, że należy zachować ostrożność i nie prowokować sytuacji konfliktowych i wtedy wszystko będzie dobrze.
3: No i mniej więcej taka dyskusja zazwyczaj się odbywa pod takim postem z informacją, gdzie dziś Marlenka postanowiła szukać pożywienia, że właśnie ona jest niegroźna, a za chwilę to jest jednak dzikie zwierzę. To jak powinniśmy się zachowywać, jeżeli spotkamy dziki w mieście? Bo w Warszawie, jak wspomniałam, 3000, Gdynia, no wiele miast w Polsce już ma dziki jako właśnie no, swojego mieszkańca, czyli obywatela danego miasta.
4: Tak, i to jest tak, że one się nie wzięły znikąd, bo przecież miasta to też jest element ekosystemu. I te dziki przybywają do miast, które rozrastają się też wchodząc na ich terytoria i na tereny, na których no, zazwyczaj mieszkają. I tak jak powiedziałaś, przychodzą po jedzenie. Przychodzą po jedzenie, ale przychodzą też po bezpieczeństwo, bo z researchu, jaki prowadziliśmy przy projekcie,
3: O którym za moment,
4: dowiedzieliśmy się też, że po odstrzale związanym z ASF, czyli chorobą dzików i świń, dziki po prostu schowały się w miastach, bo tam rzadziej do nich strzelano, więc każda...
3: Czyli one takie mądre, że wiedziały,
4: one są bardzo
3: że tutaj
4: mądre.
3: Strzelają, tak. A tutaj, mimo że więcej ludzi, mimo że więcej tak. Niebezpieczeństw, samochody, no, zagrożenia obce, to jednak lepiej?
4: To jednak lepiej. Jest też bardzo łatwy dostęp do jedzenia i tu proszę sobie przypomnieć, że wiosną obsadzamy bardzo dużą część publicznych klombów tulipanami na przykład.
3: I krokusami.
4: Tak, z krokusami nie pamiętam jak jest. Na pewno tulipany są bardzo lubiane przez dziki cebulki i jedną z technik w miastach zachodnich, testowaną już, jest obsadzanie na wiosnę hiacyntami zamiast tulipanami, bo hiacyntów dziki nie

0: lubią. Podobno mają zbyt intensywny zapach, smak, coś im tam nie pasuje.
1: A tulipany jak najbardziej na śniadanie, obiad czy kolację wjadą.
0: Tak, tak wjadą i bez żadnych oporów. No i one uciekają do miasta między innymi dlatego właśnie, że tutaj jednak się do nich tak nie strzelało. Jak będzie teraz, to zobaczymy, bo te odstrzały jednak się zdarzają w Warszawie również. No i nie da się ukryć, że nie tylko dziki, ale przecież wiele zwierząt żyje w mieście. Jeżeli zaczęlibyśmy się poruszać nocą po mieście, to spotkamy wiele z nich. Są tu lisy, kuny, jeże.
1: I nawet łoś, który próbował wyjechać z Warszawy, pojawił się na dworcu.
0: Tak, pojawił się na dworcu, więc to nie jest tak, że żyjemy w próżni. I też ja zawsze sugeruję wykonać takie ćwiczenie, że miasto skąd się wzięło i my je po prostu wybudowaliśmy, więc musimy się liczyć z tym i musimy cały czas pracować nad strategiami kooperowania z tymi nieludzkimi mieszkańcami miasta już teraz.
1: Dwie gry, seria plakatów, kampania edukacyjna oraz Totem to prace koncepcyjne stworzone przez studentów School of Form Uniwersytetu SWPS we współpracy z Lasami Miejskimi i o tym projekcie teraz będziemy rozmawiać i o dzikach, bo dotyczy właśnie tych dzikich zwierząt projekt. Co wy zrobiliście w ramach akcji, w ramach kampanii Jeszcze Dziki, czy już Warszawiak?
0: Przede wszystkim zrobiliśmy potężny research, bo to jest coś, od czego musimy zawsze wyjść w tego typu projektach i staramy się bardzo mocno eksplorować temat, zbadać, porozmawiać, poczytać. Analizowaliśmy media społecznościowe, nagłówki gazet.
1: Czyli moją Marlenkę z Ursynowa
0: absolutnie,
1: też pewnie widzieliście.
0: Tak, absolutnie. Całe jedne zajęcia, 3-godzinne poświęciliśmy właśnie analizowaniu języka też, jakim opowiadamy sobie o dzikiej przyrodzie i o dzikach w szczególności. Jeden z naszych studentów, Anatol, właściwie co zajęcia dostarczył nam raport ze świeżych nowinek dotyczących dzików. I sprawdzaliśmy, czego jeszcze nie wiemy, a co już wiemy. No więc od tego zaczęliśmy. Poszliśmy oczywiście do naszego partnera, czyli Lasów Miejskich Warszawa i tam spędziliśmy sporo czasu. To były dwa intensywne wykłady merytoryczne i gorące dyskusje. No bo tam, gdzie pojawia się problem, i to też jest takie słowo, które warto posmakować, co to właściwie mówi o nas, kiedy mówimy, że dziki to problem. Tam pojawia się ileś rozwiązań, tam pojawia się też strach i trzeba to wszystko zrozumieć. I znaleźć taki język komunikacji, tworząc projekty, żeby nie lekceważyć tych lęków, strachów, żeby raczej z nimi dialogować i spróbować pokazać trochę inną perspektywę. No i w związku z tym rzeczywiście powstały takie projekty, które są w dużej mierze nastawione na komunikację i opowiadanie jakiejś nowej opowieści o dzikim życiu w mieście, w szczególności...
1: W dzikim mieście.
0: W dzikim mieście, tak, bo ja w ogóle hashtag dzikie miasto bardzo lubię, bo to dzikie życie tutaj się toczy i tak jak już wspomniałam poprzednio, miasto jest ogromnym też ekosystemem, w którym żyje bardzo dużo różnych organizmów. I to jest badane. Na ten temat można znaleźć i artykuły naukowe i porozmawiać z popularyzatorami przyrody. Wiemy, że Pałac Kultury jest ogromną skałą, na której żyje bardzo dużo organizmów. Wiemy, że gniazdują ptaki przecież w elewacjach budynków. Wiemy, że są parki, tu już na samym końcu, ale właśnie w samej strukturze i tkance miasta mieszka mnóstwo zwierząt. Czy je lubimy, czy nie, to trochę nie jest...
1: To nie jest o tym.
0: Tak, bo one są i w przyrodzie nie mówi się o szkodnikach, w przyrodzie mówi się o, w naukach przyrodniczych mówi się o organizmach, które po prostu istnieją i musimy z nimi jakoś koegzystować. Musimy. Fajnie by było, żebyśmy chcieli i chcieli się też jak najwięcej o nich dowiedzieć, no bo jeżeli pozyskamy tą wiedzę, co my też postaraliśmy się zrobić w jak najszerszym zakresie, no to wtedy trochę mniej się boimy, wiemy co robić właśnie jak spotkamy, wiemy, że musimy psa na smycz wziąć, jeżeli widzimy dziki, albo mamy raport, że dzik właśnie podąża naszą ulicą, wiemy, żeby zamykać śmietniki, żeby dziki nie miały łatwego dostępu do pokarmu. No i to na przykład starali się pokazać plakatami Aleksandra Gackowska, Jagna Sapała i Tolek Grywiński. I oni właśnie zrobili serię takich plakatów pokazujących, że kiedy my idziemy spać, dziki ruszają na miasto. One były też trochę dowcipne, ale też jak najbardziej związane z prawdą.
1: Jaką prawdą? Studenci, jak jest noc, to też nie zawsze idą spać.
0: To też prawda. Generalnie dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, a zwłaszcza latem, nocy są ciepłe, mało kto idzie wcześniej spać. No i wtedy dochodzi do tych spotkań z dzikami na przykład właśnie. I co wtedy zrobić? Jak się zachować? Nie prowokować, nie gonić ich, nie przepędzać. One najczęściej zajmują się same sobą. Chyba, że niesiemy siatkę z zakupami i dziki są na tyle oswojone z naszą obecnością, że zaczną nas ścigać. I wtedy to też jest przypadek, który miał miejsce w Warszawie, o którym opowiadali nam pracownicy lasów miejskich.
1: Że jedna pani wychodząc ze sklepu z siatką zakupów spotkała dzika, który mówi, to dla mnie.
0: Tak, dokładnie tak. On wyczuł, co jest w siatce, że tam może być coś interesującego.

0: interesującego, łatwe do pozyskania, bo przecież człowiek, co to za przeszkoda? No i prawda jest taka, że nie należy uciekać z tymi siatkami. Co należy zrobić? Jak w przypadku niedźwiedzia, rzucić siatki i odejść spokojnym krokiem. Nawet nie trzeba odbiegać, bo on przecież nie będzie, ten niedźwiedź może mógłby nas ścigać, chociaż też najpierw sprawdzić, co mamy w plecaku albo w siatce. I dokładnie tak zrobi dzik. Nie będzie nas ścigał, jest zainteresowany, co w tych siatkach. Więc musimy pamiętać, że jesteśmy nieco słabsi od tego dzika. No i po prostu rzecz jest prosta. Musimy się pogodzić, że one mają takie zachowania.
1: I że mogą być w naszym mieście, ale to jest też nasze zadanie, jak się zachować, jak do nich podejść.
0: Albo nie podchodzić.
1: Nie podchodzić, ale jak o nich tak myśleć. I między innymi o tym jest ten projekt. O to chodziło?
0: Tak, ja jeszcze dodam, że pracowałyśmy w duecie. Ze mną była Marta Rowińska, bo zawsze pracujemy przy tych projektach w takich interdyscyplinarnych duetach. Ja bardziej zajmowałam się częścią humanistyczną, czyli tym opracowaniem, ponieważ też zajmuję się przyrodą.
1: Jako humanistka środowiskowa.
0: Jako humanistka środowiskowa, to jest to piękne połączenie, gdzie humanistyka spotyka się z naukami przyrodniczymi. Dosyć nowa dziedzina nauki. Natomiast Marta jest projektantką i dzięki Marcie no te projekty w ogóle nabrały fizycznej
1: kształtu.
0: Fizycznego kształtu, tak? I to jest świetna metoda pracy. No i tak, i rzeczywiście te kampanie powstały. Kolejnym projektem, który powstał, to była ta kampania informacyjna, chyba taka najbardziej edukacyjna. Katarzyna Matosek, Barbara Nowakowska i Olga Plewnicka stworzyły Różowego Dzika, taką postać, która miała się pojawiać w mieście i miała być takim drogowskazem, gdzie możemy poznać tą figurę dzika.
1: No ale właśnie tutaj można do niej podejść, pogłaskać, przytulić, zrobić sobie zdjęcie, czego nie wolno robić, jeżeli spotkamy prawdziwego dzika.
0: O tym
1: czyli o to chodzi, żeby zróbcie z tym, a z tym prawdziwym to już nie.
0: Trochę tak, poza tym w brzuszku tego sztucznego dzika, takiego pudełka też w kształcie różowego dzika, które stworzyły dziewczęta studiujące, były też ulotki i były takie broszury informujące, właśnie zawierające pakiet informacji, co robić, kiedy tego dzika spotkamy. A na tabliczkach, które miały być wtykane w mieście, w tych miejscach, w których pojawiają się często dziki, miał być numer telefonu do służb, ale też odnośnik, kod QR, żeby się dowiedzieć, że co się dzieje, kiedy dzwonimy po służby. Czy to lasy, czy Straż Miejską. Bo niewiele osób, z tego co zrobiliśmy taki szybki sondaż, zdawało sobie do tej pory sprawę, że dzwoniąc w tej chwili po Straż Miejską, no jakby skazujemy te dziki na śmierć. Dziki w związku z ASF-em są w takim wypadku, jeżeli sprawiają zagrożenie albo są uciążliwe, albo ta uciążliwość jest zgłaszana, muszą zostać odstrzelone, nie wolno ich przemieszczać, więc w ramach funkcjonującego w tej chwili w Polsce prawa, no po prostu nie można ich przegonić do lasu. Jeżeli to zgłosimy. Ale jeżeli nie zgłosimy, to możemy na własną rękę takiego dzika umiejętnie przepłoszyć. To też trzeba umieć robić, żeby nie narazić się na niebezpieczeństwo. No i akcja Katarzyny, Barbary i Olgi to była taka akcja, która pozwalała zabrać to pudełko dzika, które można głaskać z tym całym pakietem informacji w środku, czy to do szkół, czy do urzędów, czy po prostu też myślałyśmy o czymś takim, żeby wzorem Białowieskiego Parku Narodowego, który ostatnio zrobił taką akcję, po prostu w czasie sezonu, kiedy te dziki pojawiają się w różnych miejscach i też na mieście jest bardzo dużo ludzi, bo jest na przykład lato i wszyscy wychodzą siedzieć nad Wisłą na przykład, która jest takim torem tranzytowym dla wielu zwierząt, korytarzem ekologicznym, żeby tam ustawiać takie punkty informacyjne, bardzo charakterystyczne z tym różowym dzikiem i z pakietem informacji. W Białowieskim Parku Narodowym oczywiście rzecz dotyczy żubra, z którego obecnością wiążą się też ostatnio bardzo niebezpieczne sytuacje. Ludzie zbyt blisko podchodzą do żubrów i
1: każdy chce pogłaskać.
0: Każdy chce pogłaskać.
1: I selfiacza dobrego zrobić.
0: Selfiacza dobrego, więc w tym roku chyba były 2 czy 3 wypadki, no takie dosyć niebezpieczne, że ten żubr wystarczy, że machnie głową i jest w stanie skrzywdzić człowieka, no i tak samo dzik, duże zwierzę. Więc ta akcja dziewczyn miała taki bardzo mocno edukacyjny wydźwięk, którego uznały, że brakuje, tak jak dowiadujemy się o tym właśnie, jak ptaki żyją w mieście. Wiemy, że jeże są nawet takie znaki, uwaga jeże. Natomiast uwaga dzik, tego jeszcze nie ma i być może takie wzmożona edukacja, wzmożone akcje edukacyjne też są w stanie naprawić tą naszą relację, żeby dzik nie był problemem, tylko żeby był po prostu elementem, z którym
1: Umiemy sobie poradzić, zachować, jak go zobaczymy. Bo jeżeli wiemy, jak się zachować, to trochę mniej się boimy, no i w tym pomaga akcja, którą zorganizowali studenci School of Form Uniwersytetu SWPS. W jaki sposób ta akcja jest promowana, w jaki sposób te zachowania wobec dzików są nam informowane, to trochę właśnie o tym rozmawiamy. O plakatach było, o różowym dziku było. Maria, to teraz o grach komputerowych, bo to też jest

0: dobre miejsce, żeby się dowiedzieć. Trochę tak na miękko, nie? Dostać tej wiedzy.
1: Nad grami dwoma pracowali Sara Knochte, Janek Maciążek i Teodor Pawłowski i stworzyli ostatecznie dwie. I w obu tych grach, w jednej wchodzi o to, żeby się wcielić w dzika i zobaczyć, co się dzieje, dlaczego dzik wchodzi do miasta, co on tam robi i ta gra pozwala przyjąć trochę perspektywę dzika. Druga gra osobiście wzbudza moją ogromną sympatię i też obserwuję reakcje lasów miejskich. To było bardzo, bardzo sympatyczne, bo ta gra każe nam się postawić w roli urzędnika lasów miejskich. I to jest, wydaje mi się, coś bardzo ważnego, co się tam wydarzyło, ponieważ myśmy pracowali w tym gorącym okresie, kiedy zdarzały się odstrzały i kiedy atmosfera wokół tego, jak postępuje się z dzikami po odstrzale, czy w ogóle jak bardzo niedoinformowani jesteśmy, wzywając właśnie służby i nie wiedząc, że przyjadą po prostu i zastrzelą te zwierzęta. To też nie można zapomnieć o tym, że w lasach pracują ludzie z empatią i rozsądni, mądrzy i znający się na przyrodzie i nieustannie się dokształcający. I oni po prostu muszą działać w ramach prawa, które myśmy musieli też poznać, jak to właśnie wygląda. Kto zarządza lasami w ogóle, czyje są lasy, czyje są parki w Warszawie, ile tych lasów jest, ile tych dzików tu mieszka. Tego wszystkiego musieliśmy się dowiedzieć. No i też tutaj przy ten moment, kiedy oni powiedzieli, że nie mogą powiedzieć nie, jeżeli miasto nakazuje odstrzał, bo to ratusz nakazuje odstrzał, no to oni muszą wykonać swoje obowiązki służbowe, więc wykonują ten odstrzał. No i kiedy myśmy się z nimi spotkali, to był ten moment, w którym oni pracowali pod bardzo dużym napięciem, bo z jednej strony byli mieszkańcy Warszawy, którzy burzyli się na ich działania, z drugiej strony było miasto, które nie podejmowało też żadnych środków zaradczych, bo lasy miejskie apelowały już, od teraz to już mija rok chyba od tego apelu, o powołanie specjalnej komisji, która zastanowiłaby się, co zrobić, żeby te kontakty z dzikami, żeby te tarcia uspokoić, żeby jak zarządzać populacją dzika w mieście. To są takie straszne słowa, ale o tym tak się mówi. I teraz ta rada właśnie się konstytuuje. Ale musiało naprawdę nastąpić ileś takich przesileń i bardzo dużo emocji się wylać i musiały dziki zginąć kolejne na oczach mieszkańców Warszawy, żeby miasto podjęło tę decyzję o utworzeniu tej komisji. Ona ma być interdyscyplinarna i właśnie ma brać pod uwagę wiele aspektów współżycia człowiek-dzik w mieście.
0: Mogliby się skontaktować z urzędnikami z Gdyni, którzy też powołali taką komisję i też opracowali kilka rozwiązań, o których rozmawialiśmy już kiedyś.
1: Tak, to w ogóle jest bardzo ciekawe, że mieliśmy wrażenie, ja nie wiem, czy ono jest słuszne, ale kiedy się zastanawialiśmy i rzucaliśmy takie pytania i właśnie wśród urzędników i trochę w mediach społecznościowych i trochę po znajomych przyrodnikach, to mamy wrażenie, że nie istnieje komunikacja między miastami.
0: Swoich doświadczeń sobie
1: nie przekazują wzajemnie. Sobie
0: no, każde miasto jest trochę inaczej zbudowane, ale większość
1: oczywiście
0: miast jest nad wodą i wokół linii lasów.
1: A nawet jeśli są różne, to te doświadczenia też są bardzo ciekawe i warto je porównać. I też są doświadczenia miast spoza Polski, bo Berlin też z tego, co pamiętam, podejmował różne działania i z tego, co właśnie nasze osoby studenckie zresearchowały, to nie tylko Berlin, ale ileś miast zachodnich podjęło jakieś różne działania i podejmowane są różne próby. No więc ta gra, wracając do niej, pokazuje, jak trzeba zarządzać, jakie ruchy wykonywać, żeby utrzymać taką bardzo, bardzo delikatną równowagę między tym, że ma pozostać pewna liczba dzików, żeby populacja się nie załamała, bo wtedy też mamy problem de facto. Dziki są bardzo ważnym elementem ekosystemu, takimi sanitariuszami, a między bezpieczeństwem mieszkańców. I to była taka równoważnia, którą jak odpalaliśmy tę grę, no to właśnie ona się tak chybotała niebezpiecznie i trzeba było klikać z boczku różne funkcje, żeby tą równowagę utrzymać. Czyli jeżeli na przykład dzików robiło się bardzo dużo, to pojawiał się pierwszy kryzys, czyli nadmierna liczba niebezpiecznych spotkań z mieszkańcami, samochodami i tak dalej, wypadków. No ale jeżeli było ich za mało, no to też trzeba było na przykład włączyć taki przycisk, że jest żołędziowy rok i wtedy dęby owocują obficie i dziki mają co jeść, więc zaczynają się rozmnażać.
0: I jest ich więcej. A tak. Gdzie tę grę można znaleźć? Czy można w nią jeszcze zagrać, popróbować?
1: Jeszcze nie można zagrać. Bardzo byśmy chcieli wszyscy, żeby chociaż na jakiś czas część tych projektów została wdrożona, żeby właśnie też zbadać, jak one sobie radzą, no bo projekty siłą rzeczy czasem wymagają jakiegoś dopracowania. No ale to jest wszystko zależy od decyzji Lasów Miejskich, czy zaimplementują to u siebie. Na razie nie mamy takiej informacji, natomiast

może jeszcze nic nie jest przesądzone, ale ta gra wzbudziła w nas takie emocje, że na sali jak Teodor ją włączył, to naprawdę na końcu rozlegały się

0: był chyba najtrudniejszym projektem. Wszystkie projekty wymagały bardzo dużo pracy i dużego researchu i zrozumienia tematu. I osiągnięcie tego zrozumienia tematu było też naszym celem, żeby nasze osoby studiujące wyszły z takim doświadczeniem przepracowania całego tego tematu. I to było dla nas celem edukacyjnym. Natomiast rzeczywiście totem odwoływał się do wartości takich, powiedzmy, religijnych. Ten las rzeczywiście ma dużo świętości w sobie. A my też zauważyliśmy, że podczas spacerów po Lesie Młocińskim, że i też biorąc pod uwagę nasze doświadczenia i różne obserwacje, że ten las często traktujemy użytkowo. I że to jest tak, że on musi być i każdy powinien mieć do niego dostęp i to jest absolutnie słuszne. 15 minut od każdego miejsca zamieszkania powinien być fragmencik jakiś lasu, tudzież parku, żeby iść się przewietrzyć. Natomiast wydawało nam się, wydaje nam się nadal, że ten las jest dla wszystkich oczywistością. Natomiast to, że on istnieje, wcale nie jest takie oczywiste. Dzisiaj miasta się bardzo rozlewają, tak zwany następuje urban sprawl, czyli to rozlewanie się, takie sprzedawanie gruntów pod deweloperki.
1: Każdy kawałek cenny, żeby każdy kawałek było cenny, do centrum, ale
0: blisko lasu. Tak, obserwowaliśmy coś takiego, że często jest, wszyscy, myślę, o tym dobrze wiemy, że pierwsze osiedle deweloper buduje i reklamuje lasem, a jak sprzeda to pierwsze osiedle, to wytnie las i postawi drugie osiedle. I zostanie na końcu jedno drzewo. To kiedyś pisaliśmy takie opowiadania trochę futurystyczne i tak sobie to trochę wyobrażaliśmy. Więc ta nasza relacja z lasem może być trochę, może i mistyczna, ale generalnie w projekcie chodziło o to, żeby ten totem był takim symbolem święta lasu, żeby zrobić święta dzika i święta lasu, żeby raz w roku gromadzić się wokół niego i organizować również akcje edukacyjne i żeby też pokazywać, że wejście do tego lasu też obliguje nas do stosownych zachowań, że w lesie nie krzyczymy, że w lesie nie śmiecimy, poruszamy się po ścieżkach. Oczywiście możemy z nich schodzić, jeżeli to są lasy ogólnodostępne i państwowe, ale też za każdym razem pamiętamy, że nie wchodzimy do siebie, nie? Żeby zachować tą taką świadomość, że naprawdę nie wszystko należy do człowieka, że musimy pamiętać, że w nocy też najlepiej do lasu nie chodzić, bo noc to czas zwierząt.
1: Maria Krześlak-Kandziora, wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS, humanistka środowiskowa i edukatorka przyrodnicza była dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo ci dziękuję również.
1: A my słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppen, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A z nami profesor Katarzyna Bąkowicz, ekspertka do spraw bezpieczeństwa informacji, medioznawczyni, Uniwersytet SWPS i współtwórczyni Central European Digital Media Observatory. Dzień dobry Pani Profesor.
4: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
3: Zakładam, że to zło, o którym mówimy w ostatnich dniach, może się zaczynać od niewinnego żartu. Że ktoś, kto, nie wiem, namawia swoich rówieśników do jakiejś, przepraszam za słowo, głupoty, do czegoś z pozoru niewinnego, nie ma złych intencji, ale też nie ma świadomości, jaką lawinę może uruchomić. Mylę się?
4: Nie, natomiast ta sprawa wymaga bardzo takiego dużego doprecyzowania i pokazania troszkę szerszego kontekstu, ponieważ to, co się dzieje w ostatnich dniach i to, co w bardzo uzasadniony sposób budzi nasz niepokój, to nie jest coś, co zaczęło się wczoraj, to nie jest coś, co zaczęło się tydzień temu, ani miesiąc temu, to nie jest coś, co zaczęło się od niewinnego żartu jednej czy drugiej osoby, bo to jest coś, co zaczęło się kilkanaście lat temu, o czym specjaliści już alarmowali i wielokrotnie powtarzali. I było to do tej pory bardzo lekceważone, więc jest pytanie, czy tak nie będzie obecnie. Kiedy mówiono o tym, że należy zaprzestać agresji w szkołach, że normalizacja przemocy skończy się prędzej czy później tragedią i skończyła się tragedią. Pamiętamy wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim przecież nie tak dawna. Więc powiem w ten sposób. To nie jest zaskakujące, że tak się dzieje. To znaczy będzie tylko gorzej, jeżeli nie będzie rozwiązań systemowych, które tę sytuację załagodzą. Systemowych, a nie doraźnych, populistycznych i rozwiązań, które będą miały robić wrażenie, a de facto nie będą naprawiać sytuacji. Bo to, z czym mamy do czynienia i w ogóle to,

0: że ktoś właśnie, tak jak pani redaktor zapytała, myśli, że robi żart, a potem namawia kogoś do złych czynów i tak dalej, to nie bierze się znikąd. To bierze się z tego, że my społecznie zaczęliśmy w ogóle wypaczać inne rzeczy. Proszę zauważyć, jak rozmawiają ze sobą politycy. Proszę zauważyć, jakim językiem posługują się celebryci. No więc dlaczego młody człowiek ma widzieć granicę pomiędzy żartem a przemocą, skoro nikt mu tej granicy nie rysuje?
1: Co więcej, są tacy, którzy pokazują, że tych granic nie ma. Są politycy, którzy używają przemocy i są miesiącami, jeśli nie latami, bezkarni. Są tacy, którzy ze świecznika, którzy manipulują, kłamią, kradną. Nie boję się użyć tego słowa. Wprowadzają w błąd, wyłudzają i są bezkarni. No to dlaczego ja nie mogę?
0: Dokładnie tak. To znaczy u nas następuje manifestacja normalizacji przemocy. I my do tej pory byliśmy jakąś taką zieloną wyspą i uważaliśmy, że tego typu incydenty, bardzo złe, dzieją się zawsze gdzieś indziej. Głównie tutaj dominowały w przekazach medialnych Stany Zjednoczone. Tam jakby tego typu sytuacje zdarzały się dosyć często. Ale pamiętamy, była sytuacja w Czechach, w Pradze na Uniwersytecie Karola, była sytuacja na Uniwersytecie Warszawskim. My myśleliśmy, że nas to jakoś nie będzie dotyczyć. A okazuje się, że to jest naszą codziennością. I tak, ten problem jest głębszy. Ten problem jakby nie bierze się tylko i wyłącznie z internetu. On oczywiście, że w tym internecie ma swoje takie największe zarzewie i to, na to należy zwrócić uwagę w internecie, na platformach społecznościowych. Natomiast oprócz internetu jest jeszcze rodzina, jest jeszcze szkoła, są politycy, są osoby publiczne, jest kościół, jest całe otoczenie społeczne, w którym funkcjonuje młody człowiek. I na żadnym etapie ten młody człowiek od nikogo z tych ludzi ze społeczeństwa, on nie słyszy, gdzie jest różnica między dobrem a złem. I to jest potwornie niepokojącą rzeczą.
1: Pani profesor, to ja powiem coś mocnego w moim przekonaniu. To jeżeli młody człowiek nie zbuduje sobie bazy sam, albo nie dostanie takiej szansy od życia, żeby jakieś otoczenie, w którym przebywa, pozwoliło mu bazę zbudować, to w świecie, w którym funkcjonujemy, jest bez szans.
0: Ta baza w postaci tak bardzo szumnie i być może nawet nad wyraz nazywana kręgosłupem moralnym, ona powstaje z różnych czynników. I teraz podstawą tego wszystkiego jest też taki element jak zarządzanie emocjami. To znaczy ja umiem na przykład pracować z moją złością, pracować z moją nienawiścią i tak dalej, bo wiem, które rzeczy są dobre, a które rzeczy są niedobre. I teraz jeśli młody człowiek nie nauczy się tego od kogoś, kto rzeczywiście będzie mu wskazywał właściwą drogę, to nauczy się tego z internetu. Nauczy się tego w sposób bardzo prosty, to znaczy masz w sobie złość, to ją rozładuj. Nie masz przedmiotu, to znajdź osobę. Tak? Bo internet to jest takie miejsce, gdzie bardzo łatwo jest znaleźć nam proste rozwiązania trudnych sytuacji i proste odpowiedzi na trudne pytania. W związku z powyższym, no my pozwalamy, wpuszczając dzieci do platform społecznościowych, nie ucząc ich krytycznego spojrzenia na to, co tam się dzieje, pozwalamy, aby to one kształtowały ich moralność. I to, co się dzieje, jest właśnie efektem tego. Przecież my mamy badania, które pokazują, jaki jest wysoki stopień radykalizacji społeczeństw. My wiemy o tym, w jaki sposób społeczeństwa się polaryzują właśnie przez platformy społecznościowe. I jaka następuje tam manipulacja, jaki poziom mamy teorii spiskowych, dezinformacji i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie jest druga strona tego medalu, nie są wyciągane z tego żadne konsekwencje. Bo my mamy prawo, oczywiście ono jest niedoskonałe, ale my mamy prawo, które już pozwala wyciągać konsekwencje za propagowanie mowy nienawiści, za nawoływanie do nienawiści, za sytuacje przemocowe w internecie, za groźby, tego typu rzeczy. To prawo reguluje, ale niestety te przepisy nie są egzekwowane. Do tego dochodzi oczywiście ogromny błąd, jakim było niepodpisanie aktu o usługach cyfrowych, czyli tak zwanego DSA przez prezydenta.
1: Będzie druga próba? Zobaczymy. Może coś innego zatrzyma pana prezydenta, bo podobnie jak w przypadku ustawy o CPN-ie, tej, no, w skrócie nazwanej, tak? Czy dobrze, od nadmiaru.

0: miarowych zyskach, no musiałby się przyznać do, podpisując te rozwiązania, do tego, że być może poprzednio popełnił błąd. Ale też myślę o takiej medialnej odpowiedzialności. Muszę się przyznać do pewnego dylematu. Mówić, nie mówić, to jest tak trochę być albo nie być w tej chwili. Mówić odpowiedzialnie. Co to znaczy mówić odpowiedzialnie?
1: Mieć świadomość, że moje słowa mają wpływ. Jeżeli mówię komuś, że jedzenie rzodkiewki jest zdrowe, to biorę na siebie odpowiedzialność za kogoś, kto słuchając mnie będzie jadł rzodkiewkę. Muszę mieć pewność, że on nie zrobi sobie krzywdy jedząc tę rzodkiewkę. Jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, że ktoś może zrobić coś niewłaściwego, zrobić krzywdę sobie lub innym na skutek moich słów, to mam obowiązek zamilknąć. Po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu, bo tak, jesteśmy odpowiedzialni za to, co mówimy. I ja to zawsze powtarzam, jeżeli ktoś ma na jakiejś platformie społecznościowej nawet tylko 500 znajomych, to jego słowa są w stanie, to co on napisze, jest to w stanie dotrzeć do kilku tysięcy ludzi w kilkanaście minut. To jest odpowiedzialność, to znaczy my jesteśmy zobowiązani do ponoszenia odpowiedzialności za to, co mówimy. I naprawdę ja myślę, że jesteśmy w czasach, kiedy powiedzenie, że milczenie jest złotem, to jest właściwy moment, żeby do tego trochę wrócić, ale to jest też moment, żeby powiedzieć, że czas jest uregulować granice pomiędzy wolnością słowa a chaosem i przestępstwem, ponieważ pisanie tekstów nawołujących do nienawiści nie ma nic wspólnego z wolnością słowa i jest zaprzeczeniem idei demokracji. Więc absolutnie powinna być temu postawiona granica, bo jest to szkodliwe społecznie i wystarczy tylko zastosować jedną zasadę. Te rzeczy, które działają w świecie rzeczywistym, powinny również działać w tej przestrzeni informacyjnej. Regulacja nie jest cenzurą, bo cenzura to jest ostatnio ulubione słowo na ustach tych, którym się w pewien sposób w cudzysłowie podoba to, co robi i którzy przy okazji jeszcze na przykład, nie wiem, rozpoczynają rozmowę o dostępie do broni w Polsce, co byłoby już absolutnie kuriozalnym rozwiązaniem. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę z siły rażenia języka.
0: Myślę czasem, dziękuję pani za te słowa, choć myślę, że czasem za idiotycznym paskiem w tej czy innej telewizji, wrogim, nienawistnym, pełnym agresji, stoi jeden człowiek, dwoje ludzi, bo taka jest procedura. I tej odpowiedzialności nie zbudujemy przepisami.
1: My się jej powinniśmy uczyć, my ją powinniśmy wysysać z mlekiem matki, bo też ten rodzaj odpowiedzialności to jest tak, to jest tożsame z tym samym zestawem narzędzi, w którym jest na przykład krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie nie oznacza, że ja mam kontestować rzeczywistość i wprowadzać anarchię. Krytyczne myślenie powoduje, że ja sprawdzam wszystko przed tym, zanim w coś uwierzę. Że ja mam świadomość, które poglądy są moimi poglądami, a które zostały mi zaszczepione, co wcale przecież nie musi być złe, bo jeśli babcia zaszczepiła mi ideę, że nie marnuje się żywności, to to jest dobre i tego akurat nie muszę się oduczać. Ale jeśli ktoś kiedyś pokazał mi, że nie wiem, robienie krzywdy zwierzętom może być fajne, to jest akurat rzecz, której należy się oduczyć, ale tego możemy się nauczyć tylko w procesie takiego uważnego, logicznego myślenia. Funkcjonowanie w kulturze nadmiarowej, czyli nadmiaru bodźców wszelakich, które są dookoła. Funkcjonowanie w kulturze chaosu informacyjnego, czyli tam, gdzie nie wiem, co jest prawdą, a co tą prawdą nie jest. I wreszcie funkcjonowanie w kulturze, albo nawet można powiedzieć w kulcie przeciążenia, czyli przepracowywania się, intensyfikacji wszelkiego rodzaju wysiłku, powoduje, że nie ma przestrzeni na swobodną, logiczną i racjonalną refleksję. Bez tego nie da się zbudować społeczeństwa myślącego. Ja nie chcę wchodzić jakby w takie dywagacje, ale naprawdę to jest taka rzecz, w której warto zacząć od siebie i wszystkich, którzy są dookoła mnie.
0: Od siebie.
1: Tak.
0: Z naciskiem na od siebie. Profesor Katarzyna Bąkowicz, bardzo pani dziękuję za te słowa.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.

0: powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Arkadiusz Derkacz, ekonomista i badacz rynku najmu mieszkań, Instytut Rynku Najmu z nami. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: A rozmawiamy, bo Sejm przegłosował ustawę regulującą najem krótkoterminowy i zmienia się nasza rzeczywistość. No wiemy, znamy te procedury, potrzebna jest jeszcze zgoda pana prezydenta, nie wiadomo co z nią, ale już możemy mówić o nowych zasadach. Co te przepisy zmieniają przede wszystkim, jeśli chodzi o filozofię najmu?
2: No, ja bym chciał zacząć odpowiedź od sformułowania, które przed chwilą padło w poprzedniej rozmowie z ust pani profesor, która powiedziała, że regulacja nie jest cenzurą. I to bardzo fajne sformułowanie, które wypowiedziane było w kontekście zupełnie innym, ale ono bardzo fajnie pasuje też do tej rzeczywistości, o której ja mam przyjemność z państwem rozmawiać, a mianowicie ten najem krótkoterminowy. Ja bym sobie życzył, i pewnie nie tylko ja, żeby ta regulacja, która została uchwalona przez Sejm w tej chwili, a może i zostanie podpisana przez prezydenta, żeby ona właśnie była tą regulacją, która ma charakter taki porządkujący. Że to nie jest regulacja, która została wprowadzona na tym, powiedzmy, całym, na tej podwalinie narastających różnego rodzaju uciążliwości, kłopotów, problemów w poszczególnych miastach, które były zgłaszane przez te poszczególne środowiska społeczne, tylko żeby rzeczywiście ta regulacja miała taki wymiar porządkujący, tak, stanowiący, która będzie podwaliną do tego, że stanie się ta praktyka biznesu czymś zupełnie normalnym, zdrowym dla każdego z nas.
1: Każdy obiekt wykorzystywany do najmu będzie podlegał rejestracji. Obiekty mają otrzymywać indywidualne numery identyfikacyjne, ewidencje i kontrole obiektów mają prowadzić właściwe samorządy. Informacje rejestrowe mają umożliwiać identyfikowanie legalnie działających obiektów, a platformy rezerwacyjne będą objęte obowiązkami dotyczącymi przekazywania danych o wynajmie. W praktyce właściciel mieszkania, lokalu będzie musiał zadbać o odpowiednie wpis i możliwość identyfikacji lokalu w systemie. To jest ten porządek, o który panu chodzi, o którym pan myśli i mówi.
2: W pewnym sensie tak, tylko zwróciłbym uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Ja się w pełni zgadzam z tymi kwestiami, o których pani teraz powiedziała, zacytowała większość ustaleń ustawowych. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to, o czym my teraz rozmawiamy, ten najem krótkoterminowy, w moim przekonaniu, zresztą nie tylko moje przekonanie, ale tak po prostu jest. To jest zupełnie inna usługa niż ten najem, który my mamy w rozumieniu długookresowego najmu mieszkań na rok, dwa, trzy, w którym funkcjonują normalne rodziny, gospodarstwa domowe, studenci, którzy wynajmują czy najmują te mieszkania.
1: No
2: na
1: też tak to rozumiem.
2: No więc właśnie, natomiast najem krótkoterminowy, ten, który został wprowadzony w Polsce, no już przecież, szanowni państwo, on funkcjonuje w Polsce od ponad 10 lat. I to jest forma, która jest bliższa usługom turystycznym, usługom hotelarskim, a nie temu najmowi. I tego mi brakuje. Ja się bardzo cieszę, że pani redaktor to akcentuje, bo to jest mega ważne w tej dyskusji. Bo to jest trochę tak, jak dzisiejsza rozmowa o najmie krótkoterminowym, tak jak swojego czasu pamięta pani redaktor i szanowni państwo, rozmowę o Uberze i naszych usługach taksówkarskich. Bardzo podobne mechanizmy. My tutaj mówimy o usłudze zakwaterowania, nie o najmie długoterminowym w rozumieniu takim, że rodzina z dziećmi wynajmuje mieszkanie przez okres, tam powiedzmy, roku, dwóch, trzech.
1: Ale czy pan zwraca na to uwagę, bo to nie dla wszystkich jest jasne? Dla mnie jest w miarę, choć właściwie kusi mnie, żeby pana zapytać, co to znaczy krótkoterminowy. Od kiedy zaczyna się długoterminowy albo jakaś stricte usługa hotelowa?
2: Znaczy, ja też nie chciałbym wchodzić w te takie ostre określenia, tak jak to jest w ustawie. Mamy teraz te 30 dni, poniżej 30 dni, to jest krótki. Jasne. W moim przekonaniu dużo istotniejsze jest, jaki jest cel tego najmu. Jeżeli to jest cel najmu taki, że my jedziemy na jakiś, powiedzmy, wypad turystyczny i korzystamy z tego rodzaju usługi, no to jest dla mnie najem krótkoterminowy.
1: A dla ustawy? A według ustawy
2: właśnie,
1: także?
2: Właśnie to jest moje pytanie. To jest jedno z kilku pytań, które mam do tej ustawy. Drugie pytanie jest takie...
1: To ona tego nie precyzuje? Szczerze mówiąc, nie dotarłam do tego w tych rozwiązaniach. Ona tego nie precyzuje?
2: Jedyny wyraźny klucz w ustawie, weryfikowałem to jeszcze dzisiaj przed naszą rozmową, to jest kwestia 30 dni. Prawda? Jeżeli jest najem do 30 dni, mówimy o krótkim najmie. Kropka. Prawda? Natomiast co do, no, oczywiście w praktyce ja sobie nie wyobrażam, że teraz rodzina, mąż z dzieckiem i żoną będą wynajmować, czy najmowali

0: okres powiedzmy 30 dni na swoje, że tak powiem, potrzeby bytowe. To jest raczej nierealne, prawda? Więc to
1: drogo
0: w praktyce...
1: by było.
0: No, więc właśnie, prawda?
1: Przede wszystkim.
0: Nie zmienia to faktu, nie zmienia to faktu, że to, co pani tutaj podkreśla, to jest mega istotne, tak? Bo to zupełnie zmienia nam narrację i dyskusję o tych obostrzeniach i tak dalej, i tak dalej. Bo te obostrzenia, te regulacje, te wszystkie wpisy i tak dalej, dla mnie to jest mega istotne. Tylko ja mam kolejne pytanie do tej ustawy. A co w sytuacji, jeżeli ja będę miał na przykład kamienicę w centrum Krakowa albo w centrum Gdańska i całą kamienicę będę wynajmował w krótkim terminie? I tu jest znowu cisza ustawy. Mówimy w tym momencie o najmie krótkoterminowym tylko z perspektywy poszczególnych mieszkań. A co jeżeli te osoby, które wchodzą
1: jeżeli
0: w ten najem...
1: Jeżeli cały obiekt jest w pewnym sensie hotelowy. No, muszę panu powiedzieć, że stawia mnie pan w bardzo trudnej sytuacji, bo ja znowu tego nie znalazłam w tej ustawie.
0: Ja też tego nie znalazłem, pani redaktor, szanowna. Dla mnie to jest kwestia do dyskusji, bo ja znowu
1: Są takie miejsca z pana doświadczenia, że całe, nie wiem... Całe obiekty, całe kamienice są właśnie w taki sposób wynajmowane?
0: Zupełnie szczerze powiem, że całkiem niedawno miałem przyjemność nocowania w Sopocie na konferencji nieruchomościowej i z takich usług korzystałem, gdzie cała kamienica była właśnie takim najmem krótkoterminowym. W związku z powyższym to na pewno nie jest rzadkość i moje pytanie jest dalej otwarte i przypuszczam, że znaczy chciałbym, żeby to gdzieś się pojawiło w tych regulacjach, bo też zależałoby mi, żeby móc korzystać z takich usług, ale żeby dotyczyły mnie te wszystkie ograniczenia, bezpieczeństwa, straż pożarna i tak dalej, i tak dalej.
1: A no właśnie, bo to nie chodzi tylko o zapis na papierze, bo zupełnie innymi regulacjami rządzą się hotele, w których funkcjonujemy i pan mówi też, prawda? Mówi pan choćby o zasadach bezpieczeństwa w przestrzeniach wspólnych.
0: Pensjonaty.
1: Tak, a czym innym?
0: Hostele.
1: Jest kamienica przeznaczona na najem krótkoterminowy. No, dużo pytań pewnie zostanie w głowach naszych słuchaczy po naszej rozmowie, ale ja chcę pana jeszcze o jedną rzecz zapytać. O kontrolę i skargi sąsiadów. To jest zapis, który od początku mnie zastanawia, bo jeżeli wspólnoty mieszkaniowe będą miały taki duży wpływ na to, co się dzieje w ich obrębie, mają prawo, to czy tu nie ma jakiegoś zagrożenia, że sąsiad sąsiadowi wilkiem na przykład?
0: Czy te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja jestem taki bardzo często zaczepny w tego typu tematach. Ja oczywiście szanuję opinię tych środowisk społecznych, które zgłaszają tego typu problemy i tu nie ma o czym dyskutować. Tylko moje pytanie jest takie. Wróćmy do powiedzmy 15 lat temu, czy tam nawet 20, jak to podobne głosy o tych wszystkich uciążliwościach dla mieszkańców były u źródła studenckiego najmu. Nie? Student wtedy był ten najgorszy, nie chciano wynajmować studentom mieszkań, bo oni powodowali hałas, uciążliwości dla sąsiadów i tak dalej. Dzisiaj minęło te 20 lat, mamy krótki termin. A co będzie za 5 albo za 10 lat?
1: Nie, nie, chodzi mi o to, wie pan, o co mi chodzi. Czy prawa dające poczucie bezpieczeństwa i jednej i drugiej stronie są w tej ustawie zagwarantowane. To znaczy, czy uczciwy wynajmujący ma narzędzia, żeby bronić się przed uciążliwym sąsiadem i odwrotnie?
0: No, w moim przekonaniu ten problem nie powinien być rozstrzygany takimi ustawami, o których my rozmawiamy. Bo to jest zwykła kultura, zwykłe mechanizmy, które działają w społeczeństwie.
1: Panie Arkadiusz, służby musimy do tego kończyć. To tak, niestety.
0: Głęboki i szeroki temat.
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że nieraz do niego wrócimy. Arkadiusz Derkacz z państwem. Dziękuję panu bardzo.
0: Pięknie dziękuję. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Na Vanetem Navi Pillay, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w roku 2026. Urodzona w 1941 roku w Durbanie, to RPA, prawniczka i działaczka na rzecz praw człowieka, była sędzią Międzynarodowych Trybunałów i Wysoka Komisarz ONZ do spraw praw człowieka. No i jak już powiedziałam, do życiorysu pani Navi Pillay dodaje laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w 2026 rok. A oficjalna informacja czy uzasadnienie Komitetu Noblowskiego to za wysiłki na rzecz promowania pokoju i

0: prawa międzynarodowego. Z nami dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Kim wyjątkowym jest Navi Pillay?
1: Powiedziałabym wyjątkowym, niewyjątkowym, tak? Bo to jest osoba, która jest prawniczką, adwokatką, sędziną, zaangażowaną w takie konkretne sprawy, w których okazuje się, że abstrakcyjne prawo międzynarodowe miało znaczenie dla uzyskania sprawiedliwości osobom zwykłym, tak? Która swoje całe życie zawodowe poświęciła funkcjonowaniu w różnych instytucjach międzynarodowych. Więc można powiedzieć też, że w pewnym sensie urzędniczka, funkcjonariuszka, która oczywiście pełniła bardzo wysokie funkcje i miała bardzo duże znaczenie, ale raczej jeżeli chodzi o funkcjonowanie różnych instytucji międzynarodowych, ale nie jest to osoba, którą byśmy traktowali jako taką aktywną polityczkę, czy też właśnie osobę z pierwszych stron gazet w polityce międzynarodowej.
0: Ona w 1967 roku jako pierwsza kobieta otworzyła praktykę adwokacką w prowincji Natal w RPA. Pomagała walczyć o prawa więźniów politycznych na wyspie Robben Island, gdzie przetrzymywano m.in. Nelsona Mandelę. Więc to jej działanie sięga no, końca lat 60. właściwie ubiegłego wieku.
1: Tak, zgadza się. I to jest właśnie, myślę, że znamienne w jej historii życiowej, czy też w tym biogramie, z którym w tej chwili możemy się tak bardziej szczegółowo zapoznać, że jej działania odnoszą się do konkretnych ludzi, tak, do konkretnych sytuacji, nie są abstrakcyjnymi, takimi oderwanymi od rzeczywistości, od tragedii takich zwykłych ludzi i trudów zwykłych ludzi, ale związane są właśnie z tym trudem. Tak więc tym bardziej ta nagroda jest tutaj w takim, powiedziałabym też, klasycznym charakterze, tak, że odnosi się właśnie do osoby, która nie zajmuje się abstrakcyjnym rozwiązywaniem sporów międzynarodowych czy ustanawianiem pokoju pomiędzy państwami.
0: I takich z dala od polityki, prawda? Bo,
1: tak.
0: Bo zajmowała się także osądzeniem ludobójstwa w Rwandzie i to nie dotyczyło politycznych aspektów między jedną a drugą stroną, ale aktami ludobójstwa, pod które próbowała podpisać, przepraszam za to stwierdzenie, ale też między innymi dzięki jej pracy te gwałty, przemoc seksualna zaczęły być traktowane jako akty ludobójstwa, więc absolutnie z dala od polityki.
1: Tak, tak, tak. Właśnie myślę, że to jest też taki bardzo duży, taki silny sygnał ze strony Komitetu Noblowskiego, pokazujący, który uzasadniając swój wybór też bardzo dużo, wielokrotnie podkreślał właśnie wagę prawa międzynarodowego. I tutaj mamy postać osoby, która właśnie poprzez prawo międzynarodowe, poprzez stosowanie prawa międzynarodowego przyczyniała się do może nie tyle poprawy, ale bytu, ale w jakiś sposób wpływała na codzienne życie ofiar, konfliktów, które inaczej by nie były dostrzeżone. Także szczególnie właśnie to uznanie gwałtu za narzędzie ludobójstwa jest takim znamiennym przykładem. Czyli coś, co by się bardzo przez wiele lat w zasadzie było traktowane jako prywatna sprawa wręcz ofiary i problem ofiary, zostało przedstawione jako systemowe narzędzie opresji społeczeństw. Tak więc zmiana sposobu patrzenia chociażby na to, co się dzieje w czasie takich konfliktów, gdzie dochodzi do przestępstw, do przemocy seksualnej, dochodzi do gwałtów, że to nie jest taki po prostu wybryk, tylko jest to systemowe narzędzie promowane funkcjonujące w konfliktach i że należy temu trzeba się temu przeciwstawić. Mm-hmm. I nazwać to właśnie.
0: Tak, tak. Pani Nawatem Navi Pillay ma 85 lat. Wydaje mi się, że cały czas jest aktywna, przynajmniej była jeszcze w 2025 roku, bo do 2025 roku przewodniczyła Niezależnej Komisji Śledczej ONZ, która

0: badała naruszenia prawa międzynarodowego na terytoriach palestyńskich i w Izraelu. I komisja na przykład stwierdziła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy, co oczywiste spotkało się z ostrą krytyką Izraela i USA, ale nawet w tej sprawie jej działanie nie miało charakteru politycznego, tylko skupiało się na człowieku. Wie pani, co mi uświadamia ta nagroda? Jak wielu pozornie niepozornych ludzi przyczynia się do tego, jak zmienia się nasza świadomość prawna, nasza sytuacja prawna i jak wiele wiemy dzięki działaniu takich ludzi jak Navi Pillay.
1: Że ja powiem, że pozorne, niepozorne, tak? No bo to jest nazwisko, które jest znane studentom stosunków międzynarodowych. Mm-hmm.
0: Które... Ja właściwie nie widzieli tego nasi słuchacze, ale ja pozornie, niepozornych, ja te słowa zawarłam w taki cudzysłów, tak? Bo, no bo oprócz państwa, tak, studentów, ludzi będących blisko tych spraw, to kto wie, że taka kobieta zmienia po prostu nasz świat na trochę lepszy?
1: To prawda, ale z drugiej strony, jeżeli by się zapytać właśnie, w jaki sposób rozumiany jest gwałt w czasie konfliktów zbrojnych, to okazałoby się, że pewnie dosyć spora, mam nadzieję przynajmniej, spora grupa ludzi nie powiedziałaby, że to jest jakiś taki po prostu wybryk, który się przytrafił żołnierzom, tak. Tylko byłaby w stanie powiązać te wydarzenia właśnie z taką oceną, że to może być traktowane jako broń, że to jest traktowane jako właśnie przejaw ludobójczych, zaplanowanych działań. To jest także zmiana w pewien sposób dyskursu na temat tragedii kobiet w różnych konfliktach, tak? Powracanie do tych tematów, nazywanie ich w inny sposób i oddawanie godności tym ofiarom, ocalałym. W zasadzie nawet się nie mówi już ofiary, tak? Tylko ocalałe. Tak więc to jest jej wkład. Tak? Możemy nazwiska nie kojarzyć. Teraz wszyscy...
0: Mam nadzieję, że zapamiętają. Tak, i wie pani, ja poczułam coś w rodzaju ulgi, że nie Al Gore za pokój na świecie, nie Barack Obama za pokój na świecie, tylko Navi Pillay za sprawiedliwość konkretnych osób.
1: Tak, a równocześnie jest to bardzo taki intensywny sygnał, bardzo mocny sygnał Komitetu Noblowskiego w kierunku polityków, zwłaszcza administracji Trumpa i pana prezydenta Trumpa, który prościł sobie prawa do bycia uznanym, godnym wystarczająco dla tej nagrody, ponieważ pojawiają się tam instytucje, które on w karierze zawodowej pani Navi Pillay, które on nie poważa, tak? Od Międzynarodowego Trybunału Karnego poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych, no i przez samą instytucję prawa międzynarodowego, która jest w zasadzie wyśmiewana w tej chwili i uważana za nieistotną, jakimś wybrykiem natury, i który należy zlikwidować, bo jest abstrakcyjna i do niczego niepotrzebna, a w zasadzie jest nieefektywna i zaśmiedza tylko naszą przestrzeń. A tu się okazuje, że mamy konkretny przykład z konkretnymi działaniami pokazującymi, jak bardzo ma to duże znaczenie przełożenie na nasze codzienne życie.
0: Jasne. Jest ktoś, kto tak pozytywistycznie od podstaw nad tym pracuje, żebyśmy mogli z tego dobra wszyscy korzystać. Doktor Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, politolożka, Uniwersytet Warszawski z Państwem, o laureatce Pokojowej Nagrody Nobla tegorocznej.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nocny alert RCB dla dwóch województw. Powodem atak Rosji na Ukrainę. Więcej pieniędzy na zadawanie cierpienia. Tak prezydent

0: Zełenski krytykuje amerykańsko-rosyjskie porozumienie dotyczące oleju napędowego. 3 miesiące aresztu dla nożownika z Ostrołęki. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury. Minęła 6. Rafał Boguta, dzień dobry. Cały czas w mocy pozostaje wydane kilkanaście minut po północy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Powód to rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. RCB przekazało, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a w naszej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo. Tymczasem lokalne władze donoszą, że w rosyjskim ataku na Zaporoże zginęły 2 osoby. Jest też wielu rannych i wiele osób wciąż znajduje się pod gruzami. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wołodymyr Zełenski ostro krytykuje decyzję Donalda Trumpa o odblokowaniu handlu rosyjską ropą naftową. Ukraiński prezydent ocenił, że jest to prezent dla Putina w postaci miliardów dolarów na wojnę przeciwko Ukrainie. Zełenski w wypowiedzi przekazanej mediom ocenił, że decyzja Trumpa oznacza więcej pieniędzy dla Rosji na prowadzenie wojny. Więcej pieniędzy na zadawanie nam cierpienia. To tylko podsyca działania Putina i daje mu możliwość prowadzenia jeszcze intensywniejszych walk. Właśnie teraz, gdy rozmawiamy o pokoju, Ameryka pozwala Rosji eksportować olej napędowy. Oznacza to miliony, miliardy. Te pieniądze trafiają na finansowanie wojny przeciwko Ukrainie, przeciwko nam wszystkim.
1: Na wojnę proti ludzi, proti Ukrainy.
0: Dziś i jutro na Florydzie planowane są rozmowy ukraińskiej delegacji z przedstawicielami USA. Jakub Z., który w środę wtargnął do swojej szkoły i zaatakował nożem nauczycieli i uczniów, trafił na 3 miesiące do aresztu. Zdecydował tak sąd po uwzględnieniu wniosku prokuratury w tej sprawie. Jedną z przesłanek za zastosowaniem takiego środka zapobiegawczego była grożąca mu wysoka kara. O szczegółach Agata Król.
2: Wśród zarzutów, które usłyszał 19-letni uczeń klasy maturalnej, są usiłowanie zabójstwa i kierowanie gruźb karalnych. Jakub Z. zaatakował i ranił nożem 9 osób. Sąd, zanim podjął decyzję, przeanalizował zgromadzony materiał dowodowy i po blisko 2 godzinach przychylił się do wniosku śledczych o odizolowanie podejrzanego na 3 miesiące. Jedną z przyczyn aresztu była obawa sądu, że Jakub Z. ponownie zaatakuje. Taką informację przekazał rzecznik sądu Michał Pieńkowski.
3: Przede wszystkim jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił te czyny, które mu zarzucono. Sąd uznał, że jest tutaj również zagrożenie surową karą. Sąd również uznał, że jest duże niebezpieczeństwo, że podejrzany, jeżeli przebywałby na wolności, mógłby dopuścić się ponownie czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości.
2: W piątek policja przeprowadziła kontrolę blisko 35 tysięcy placówek w związku z groźbami ataków na szkoły, które pojawiały się w sieci. Zatrzymano 59 osób, odnotowano 172 zdarzenia, w których pojawiły się podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Agata Król, Polskie Radio.
0: Przypominamy, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112, a dzieci i młodzież mogą też skorzystać z telefonu zaufania pod numerem 116-111. W informacjach teraz Panama, którą wstrząsnęło silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,7. Zdjęcia i nagrania ukazują zawalone budynki, uszkodzone pojazdy, gruz na ulicach i ewakuujących się mieszkańców. W tej chwili nie ma informacji o ofiarach. Epicentrum znajdowało się 12 km na południowy zachód od miejscowości Pitaloza Arriba. Jak poinformowała kancelaria prezydenta Panamy, od momentu wystąpienia wstrząsu głównego odnotowano ponad 12 wstrząsów wtórnych. Panamski Krajowy System Ochrony Cywilnej przekazał stacji ABC News, że na razie nie rozważa zwrócenia się o pomoc międzynarodową, jednak wciąż ocenia skalę zniszczeń i w razie potrzeby może zweryfikować to stanowisko. Navi Pillai, pochodząca z Indii, żyjąca w RPA, działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska.
4: Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, Navi Pillai odegrała kluczową rolę w uznaniu gwałtu i przemocy seksualnej za narzędzie ludobójstwa. Doktor Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego powiedziała, że laureatka prezentuje klasyczne wartości.
5: Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka.
4: Podobnego zdania jest profesor Paweł Łuków z Wydziału Filozofii UW.
6: Ta nagroda jest próbą przypomnienia całemu światu, że świat bez zasad jest światem wojny każdego z każdym.
4: W tym roku do pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono 208 osób i 79 organizacji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: A decyzja Komitetu Noblowskiego skrytyczna.

0: Krytykował tymczasem Donald Trump, nazywając ją m.in. haniebną i żenującą. Każdego roku swojej prezydentury Trump wyraża rozczarowanie faktem, że nie udało mu się zdobyć pokojowej Nagrody Nobla. Jego zdaniem doprowadził do zakończenia wielu międzynarodowych konfliktów.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami dość chłodna i deszczowa sobota. Od rana front atmosferyczny przesuwa się z zachodu w głąb kraju. Temperatura maksymalna dziś od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 na zachodzie do 17 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
1: Klimat.
0: Bardzo dobra jakość powietrza o poranku niemal w całym kraju, tylko miejscami w Wielkopolsce jest dobra. 41% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. W większości regionów, zwłaszcza na południu kraju, utrzymuje się susza hydrologiczna. Natomiast dla Wybrzeża Wschodniego wydano ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
1: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
2: 7 minut po godzinie 6 jest sobota, 10 dzień października, to 283 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.51, a zajdzie 6 minut przed godziną 18. Dzień będzie trwał 11 godzin i 3 minuty. Imieniny 10 października obchodzą Daniel, Franciszek, Leon, Paulina i Tomił. Przekazujemy Państwu z samego rana same dobre i pozytywne życzenia i myśli. Ewa Wasążnik, dzień dobry, witam w imieniu całego zespołu, który dla Państwa ten poranny sobotni program przygotowuje i realizuje, a są to dzisiaj Aleksandra Jasińska, Aleksandra Augustyniak i Mateusz Dziekoński. Jak zwykle nasze poranne spotkanie zaczynamy od sprawdzenia, jak 10 dzień października zapisał się w historii.
3: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
4: Ich bin ein Berliner.
5: Jeśli nam pomożecie, to...
6: Abemus Papam.
7: My, naród.
8: We, the people.
9: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
10: 10 października w roku 1410 polsko-litewskie wojska liczące 2000 zbrojnych pokonały dwukrotnie liczniejsze oddziały krzyżackie w bitwie pod Koronowem.
11: Rycerstwo polskie rozgromiło wojska idące z Rzeszy na pomoc zakonowi i zakończyło ich marzenia o odwróceniu skutków klęski pod Grunwaldem. Rozejm, a później pokój, do którego doszło w Toruniu w lutym 1411 roku, wyraźnie mówił, że ziemia dobrzyńska ma wrócić do Polski, Żmudź ma być przy Witoldzie i przy Litwie, ale tylko w dożywociu. No i zakon zobowiązywał się wykupić jeńców za 100 tysięcy kub groszy praski.
10: Przypomniał profesor Wojciech Fałkowski. W roku 1794 wojska insurekcji kościuszkowskiej poniosły klęskę pod Maciejowicami.
12: Dowódcy litewscy spóźnili się na pole bitwy, ponieważ przedłużyli swój pobyt na balu wydanym na ich cześć i to miało być przyczyną klęski Tadeusza Kościuszki. Ale inną przyczyną było to, że Kościuszko nie dysponował w pełni przygotowanym wojskiem do tej bitwy.
10: Tłumaczył profesor Jacek Staszewski. Tego dnia, lecz w roku 1940 urodził się jeden z pierwszych prezenterów muzycznych w Polsce, dziennikarz Polskiego Radia, Witold Pograniczny.
13: O ile dosyć często występują w naszych audycjach włoscy soliści, to bardzo rzadko prezentujemy nagrania włoskich zespołów młodzieżowych. Trzeba jednak przyznać, że zespołów tych jest dosyć mało i absolutnie nie dorównują popularności znanym piosenkarzom.
10: Mówił w jednym z wydań popularnej audycji magazyn muzyki młodzieżowej Studio Rytm, którego był współautorem. 70 lat temu zainaugurowano pierwszy międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej Warszawska Jesień. Jego pomysłodawcami byli Tadeusz Bajert i Kazimierz Serocki.
14: Kiedyś Warszawska Jesień łączyła wschód i zachód. Tutaj spotykali się muzycy, profesjonaliści i melomani ze wschodu i zachodu. A dzisiaj Warszawska Jesień łączy zespoły, łączy różne style muzyczne, łączy melomanów właśnie z Europy i ze świata. I pokazuje no, pewną jedność świata muzycznego połączonego z idei uprawiania muzyki kultury wysokiej.
10: Mówił Mieczysław Kominek, były prezes Związku Kompozytorów Polskich. W roku 1900

0: 1961 urodziła się aktorka Danuta Stenka.
1: Gdzieś w mojej pamięci jakaś klapeczka się otworzyła i zobaczyłam taki obrazek mnie siedzącą w teatrze, ciemność dookoła, a na scenie kanapa, dwie osoby, mężczyzna i kobieta w klasycznych kostiumach na tej kanapie siedzący, rozmawiający. Nie mogłam w to uwierzyć, jakże to jest możliwe, że dookoła tramwaje, jakieś autobusy, taki świat normalny. Cóż to jest za dziwne miejsce, gdzie żyją jeszcze ci ludzie, co to tylko na obrazkach, w książkach ich widziałam.
0: Jest laureatką licznych nagród filmowych, w tym 5 złotych kaczek, 2 orłów i złotego mikrofonu. 10 października 1968 roku zmarł łękowski malarz prymitywista Nikifor Krynicki, a właściwie Epitafiusz Dworniak. Był bardzo płodnym twórcą, który stworzył blisko 40 tysięcy dzieł.
2: Pierwsza wystawa indywidualna Nikifora w Polsce miała miejsce w 1949 roku w Warszawie. Natomiast sława Nikifora rozpoczęła się, prawdziwa międzynarodowa sława, rozpoczęła się od roku 1958, od wielkiej wystawy paryskiej w galerii Diny Wierny. Ta wystawa dała w ogóle ciąg wystaw.
0: Mówił w Polskim Radiu znawca jego twórczości Zbigniew Wolanin. Największy zbiór obrazów i rysunków Nikifora znajduje się w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. 35 lat temu w Krakowie zastrzelony został muzyk i aktor Andrzej Zaucha.

0: Był muzycznym samoukiem, a z wykształcenia zecerem. W roku 2009 prezydent Lech Kaczyński ratyfikował w imieniu Polski traktat lizboński.
1: Za kilka minut podpiszę akt ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską traktatu, który wprowadza podstawowe zmiany do dotychczasowego działania Unii Europejskiej.
0: Traktat między innymi wprowadził stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej oraz wzmocnił rolę Parlamentu Europejskiego, który został wyposażony w nowe kompetencje w dziedzinie prawodawstwa unijnego, budżetu i umów międzynarodowych. Przed rokiem w wieku 95 lat zmarł profesor Adam Strzembosz, wybitny prawnik oraz sędzia.
2: Nie jest się sędzią tylko w czasie pięknej pogody. Jest się sędzią w czasach trudnych i dali tego dowód ci sędziowie, którzy potrafili nawet w stanie wojennym oprzeć się nieprawdopodobnie wielkim naciskom, by zachować własną godność i niezależność od wszelkich władz.
0: W czasie swojej wieloletniej kariery był między innymi pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.
3: Kalendarium historyczne.
4: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła, przeczytała Blanka Pietrzak.
5: Klimatu.
6: Patryk Michalski, dzień dobry. Przed nami najciekawsze fragmenty naszych audycji z ostatnich dni. Na początek dobre informacje dla wszystkich, którym na sercu leży dobrostan zwierząt hodowlanych. Do końca roku Unia Europejska ma przedstawić plan odchodzenia od chowu klatkowego zwierząt. Obecnie większość ptaków hodowlanych, np. kur, przepiórek czy kaczek, przebywa w klatkach. A to warunki, które nie odpowiadają ich naturalnym potrzebom, mówi Małgorzata Szatkowska z organizacji Compassion in World Farming Polska.
7: Obraz, który kojarzy się tak najszybciej, jeżeli powiemy zwierzęta zamykane w klatkach, to na pewno wszyscy będą myśleć o kurach, bo w swoim czasie, no już tak naprawdę od wielu lat bardzo duże kampanie na ten temat było, mówiło się o tych kurach ściśniętych w metalowych klatkach, które mają przestrzeń zaledwie wielkości kartki papieru, czyli takie A4, ale niestety też tu uwięzione w tych metalowych barierach, zamknięte, takie zniewolone, mające bardzo małą przestrzeń, a czasem żadnej możliwość ruchu, są też inne zwierzęta, to będą świnie matki, to będą także przepiórki, gęsi, kaczki, także cielęta, ale też króliki nawet, króliki hodowane na mięso.
6: No to od kur zacznijmy, skoro pani też o nich zaczęła. Jak mają się te hodowane w polskich fermach? Czy większość z nich to są kury w klatkach niestety?
7: Tak, cały czas mówimy o liczbach w postaci 30,

0: 7 nawet milionów. Tyle kur zamykanych, tyle tych ptaków zamkniętych jest pomiędzy metalowymi prętami w ciasnych klatkach. To jeżeli mielibyśmy spojrzeć na taką strukturę procentową, rozpad, jak to wygląda w tej hodowli kur niosek w Polsce, to rzeczywiście to jest mniej więcej 65, nawet 67% kur zamkniętych w klatkach, czyli to jest dużo więcej niż nawet taka średnia unijna, która oscyluje tam poniżej 40%, więc tak, niestety w Polsce większość kur niosek hodowanych jest w klatkach. No to jest taki bardzo okrutny system hodowli tych zwierząt. Już powiedziałam o tej przestrzeni wielkości kartki papieru, no ale też można sobie wyobrazić, no kury nie są takimi małymi zwierzętami, więc jeżeli kura dostaje tę przestrzeń, tam nie ma żadnej ściółki, tam nie ma żadnego podłoża, no tylko są te metalowe pręty, nie może rozpostrzeć skrzydeł i też wiele innych problemów dobrostanowych. I tak właściwie spędza życie i to niestety krótkie życie. Kura w naturze żyłaby dużo dłużej, w klatce no będzie żyła mniej więcej tylko 1,5 roku i to jest dosyć nędzne życie.
1: Alternatywą dla chowu klatkowego jest chów ściółkowy albo wolny. Najlepsze dla zwierząt, które mają dostęp do światła słonecznego czy wolnej przestrzeni na wybiegu. Compassion in World Farming Polska już od kilku lat prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem Koniec ery klatek. Ostatnio zapytała polskich hodowców, co sądzą o zakazie chowu klatkowego zwierząt. Co ciekawe, większość respondentów pozytywnie ocenia taki pomysł.
0: 72% tych ankietowanych polskich hodowców uważa, że przejście na systemy bezklatkowe różnych gatunków zwierząt będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt. Czyli tu no, hodowcy sami, a więc osoby, które no, zajmują się tym tematem, są na pierwszej linii frontu, są wykonawcami tych, jeżeli chodzi o rolnictwo, polityk unijnych i trzymają te zwierzęta, już w tej chwili hodują, no rozpoznają, że tak, to będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan ich zwierząt. Co ciekawe, 54% stwierdziło, że również odejście od systemów klatkowych i przejście na inne będzie miało pozytywny wpływ na ich własny dobrostan. Czyli mówimy,
1: czyli wiedzą, że te klatki nie służą ani zwierzętom, ani im.
0: Tak, ja też tu tak w pamięci przywołuję, chyba 2 lata temu były robione takie też większe jeszcze badania dotyczące samopoczucia hodowców i to wiemy, że to jest dumna grupa społeczna. No, wykonują bardzo ważną pracę, produkują nasze jedzenie, tak, naszą żywność i oczywiście oni też chcą czuć się dobrze i też z takich rozmów, które prowadzę z hodowcami, my też zresztą jako organizacja, jako Compassion World Farming odwiedzamy różne gospodarstwa, na których nie ma systemów klatkowych, to rzeczywiście ja widzę szacunek, jaki oni okazują swoim zwierzętom. Więc tak, tu temat dobrostanu i zwierząt, i własnych hodowców jest rozpoznany i jest poparcie, ale jeszcze większy odsetek hodowców, 68% byłoby skłonnych przejść na te hodowle bezklatkowe, jeżeli będzie towarzyszyło temu odpowiednie, no takie wsparcie finansowe ze środków publicznych, ze środków unijnych i jednocześnie ograniczenia dotyczące importu produktów no, produkowanych przy niższych standardach dobrostanu zwierząt. To też jest taki głośny temat, o którym od jakiegoś czasu słyszymy. I tak z mojej perspektywy to oczywiście jest to absolutnie zasadne. No ja bym sobie życzyła, żeby no nie tylko w całej Unii Europejskiej zniknęły te okropne, metalowe, ciasne klatki dla zwierząt, ale żeby faktycznie to też nie występowało w innych częściach świata. Więc jak najbardziej zgadzam się i też uważam, że te restrykcje dotyczące importowanych produktów do Unii, do Polski, powinny być wprowadzone jednocześnie.
1: Dodatkowo 40% hodowców uważa, że rezygnacja z chowu klatkowego pozytywnie wpłynie na ich obraz w oczach konsumentów. Ci już teraz coraz bardziej świadomie rezygnują na przykład z tak zwanych jajek trójek, które pochodzą od kur z chowu klatkowego.
0: Konsumenci popierają te zmiany. 3/4 Polek, Polaków uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia. Też 3/4 wskazuje, że bardzo ważne dla nich przy zakupie tych jaj są warunki, w jakich te kury były hodowane. I to faktycznie supermarkety, sieci supermarketów, hipermarketów. Od kilku lat widzimy odejście od tych jaj pochodzących z klatek. Więc to jest duża zmiana, która się dokonała i ta zmiana też konsumencka, czyli to jak my no, wybieramy, głosujemy tym portfelem, jak i tym portfelem też wspieramy dobrostan zwierząt, no to się przekłada na też strukturę chowu tych kur w Polsce, ale także w innych krajach i liczba kur w chowie klatkowym no, spadła w kolejnym roku o kilka milionów. Tu myślę, że ciekawym jest, kiedy pomyślimy no właśnie o tym w kontekście dłuższego czasu, czyli ostatnia dekada. Jeszcze 10 lat temu niemal 90% kur było hodowanych w klatkach w Polsce.

0: No w tej chwili nie jest to też mało, tak jak zaczęliśmy rozmowę, o tym mówiliśmy, no ale jednak spadło to do tych 63-65%, więc ten spadek jest odnotowany i to wynika też z, tak jak powiedziałam, z tego, jak my wybieramy naszymi portfelami, jak decydujemy, które produkty ściągamy z tych półek marketowych.
1: O tym mówiła Małgorzata Szatkowska z organizacji Compassion in World Farming Polska. Na weekendowe śniadanie proszę zatem wybierać tylko jajka od szczęśliwych kurek. I zmieniamy temat. Od tygodnia obowiązuje już trzeci program CPN. Dzięki niemu ceny na stacjach paliw spadły o ponad złotówkę za litr benzyny i oleju napędowego. To dzięki podpisanej przez prezydenta ustawie o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kierowcy odczuli ulgę.
2: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
3: No, musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no, zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
4: No taniej, o złoty 50.
5: Jest różnica?
4: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
6: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł.
7: Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
8: Jak tam po obniżkach cen paliw?
9: No zaskakująco, ale dobrze.
10: W końcu. Jakby to nie przeliczać, był to dużo większy koszt.
1: Ulga jest tym większa, bo polscy kierowcy słono zapłacili za trwający konflikt na Bliskim Wschodzie. Dokładne wyliczenia przedstawił w rozmowie ze mną Fryderyk Karp z Fundacji Instrat.
11: 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu dla Polski, dla kierowców i dla budżetu państwa. Chodzi mi o nie o całkowity koszt, jaki przez te 6 miesięcy od wybuchu wojny w Iranie Polska poniosła, ale o dodatkowy względem cen przedwojennych.
1: Taki, czyli który... właśnie jak wyglądała metodologia tych obliczeń waszych?
11: Już mówię, taki, który bierze po prostu wyższe ceny paliw, które wzrosły od początku wojny. Z czego to się bierze? My jako Polska w pół roku, w 6 miesięcy konsumujemy około 16,5 miliardów litrów paliw silnikowych typu benzyna i diesel, bo tylko te bierzemy pod uwagę w analizie.
1: Czyli tutaj nie ma mowy też o gazie,
11: ani LPG, ani paliwach lotniczych,
1: który też trochę zdrożał.
11: Dokładnie. Tu tylko dwa podstawowe, benzyna i diesel. Mnożymy je przez zmianę ceny. Te ceny wzrosły średnio o 20-25%, jeśli chodzi o benzynę i diesla. I bierzemy oczywiście pod uwagę segmentację odbiorców, czy to na typ paliwa właśnie, czy to na kierowców indywidualnych, mieszanych, czy firmowych, którzy przecież sobie VAT odliczają. Mhm. I w ten sposób wychodzi właśnie 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu, czyli tyle, ile mogłoby zostać wydane na postawienie nowego szpitalu w każdym z województw w Polsce. Mhm.
1: No to jest ogromna kwota, jeżeli ktoś myśli 23 miliardy złotych. Kto mocniej odczuł, kto więcej z tej kwoty zapłacił właśnie? Czy kierowcy prywatni, czy przedsiębiorcy?
11: Z 23 miliardów złotych zdecydowaną większość wzięli na siebie kierowcy, czyli to jest 20 miliardów złotych, a z tych kierowców najbardziej poszkodowane były firmy, kierowcy firmowi. Jest to około 12 miliardów złotych poniesionych kosztów przez nich. Trzeba przyznać, że im te pakiety pomocowe, ceny paliw niżej, przysłużyły się najmniej, bo one i tak odliczały VAT, więc ta obniżka VAT-u ich nie dotknęła.
1: Więc jeżeli mieliśmy VAT zerowy, no
11: tak,
1: to nie było
11: jedynie
1: czego
11: odliczać. Obniżka akcyzy im pomogła i to tylko w pierwszej fazie, bo tylko wtedy obowiązywała. Więc 12 miliardów złotych zdecydowanie najwięcej firmy. Kolejne 5 miliardów złotych to są kierowcy indywidualni. A pozostałe 3 miliardy, żeby dojść do 23 miliardów, to jest koszt budżetu państwa.
1: To znaczy?
11: To znaczy, to jest koszt, który został przeniesiony z kierowców do budżetu, używając właśnie programu pomocowego ceny paliw niżej, który obniżał podatek VAT i akcyzę w pierwszej jego fazie trwania.
1: Czyli z tego tytułu wpłynęło mniej podatków do budżetu państwa, więc jakby no budżet państwa o te 3 miliardy się uszczuplił.
11: Dokładnie.
1: W ten sposób.
11: Ale tutaj jeszcze ważne jest rozróżnienie pomiędzy tym, jak my definiujemy koszt budżetowy, który w naszej analizie wypadł na 3 miliardy złotych, a kosztem fiskalnym, który rząd podaje na nieco wyższy, bo ponad 5 miliardów złotych. To wynika z innego punktu odniesienia. To znaczy my, tak jak powiedziałem, liczymy koszt względem cen przedwojennych, natomiast koszt fiskalny liczony przez rząd uwzględnia już ceny rzeczywiste, ale scenariusz kontrfaktyczny, gdyby żadnego pakietu pomocowego nie było. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że przecież były też okresy pomiędzy okresami z CPN, czyli marzec tuż po wybuchu wojny i wakacje, kiedy żaden pakiet pomocowy nie obowiązywał, a ceny wciąż były wyższe. Wtedy wpływy z VAT de facto były wyższe do budżetu państwa, więc tak naprawdę można powiedzieć, że budżet państwa odnotował pewne nadmiarowe wpływy z VAT, że trochę zarobił. Dlatego biorąc to pod uwagę, my mówimy, że to jest około 3 miliardów złotych łącznego kosztu budżetowego.

0: No to jest takie bardzo dokładne wyliczenie, bo rzeczywiście do tej pory słyszeliśmy tylko, ile dany CPN, ile dany program będzie kosztował, prawda? A tutaj rzeczywiście wzięliście pod uwagę no te wszystkie zmienne, które się zadziały przez te 6 miesięcy.
1: Tak, same nadmiarowe wpływy z VAT-u to jest około 650 milionów złotych.
0: Kolejny program CPN ma obowiązywać do końca roku, ale to

0: fizycznych. Jak to działa? O tym ponownie Fryderyk Karp.
1: Ona polega na tym, że jeśli spełnia się określone kryterium dochodowe, czyli jest się w tej, załóżmy, połówce uboższych gospodarstw domowych, kryterium lokalizacyjne, czyli jeśli potrzeba jest dojechania tam 10 km do miejsca pracy, bądź pracy właśnie w samochodzie służbowym jako swojego zawodu, to wtedy dostaje się szansę na długoterminowy, czyli przynajmniej 3-letni, wynajem samochodu elektrycznego po niskiej racie miesięcznej.
2: Czyli tak jak działa leasing na takich zasadach,
1: dokładnie,
2: tylko że to jest taki leasing
1: współfinansowany.
2: No współfinansowany przez państwo, przez samorząd. Tutaj pewnie
1: tak,
2: różne możliwości, różne rozwiązania.
1: I tam we Francji to jest maksymalnie do 200 euro miesięczna rata, nawet niektóre to jest standardowe samochody 100 euro. I faktycznie to się sprawdziło, bo to już trwa trzecia edycja tego programu we Francji. I można tylko powiedzieć, że te 50 tysięcy aut, które wzięło udział na przykład w obecnej edycji, w samej jednej edycji stanowi już 36% wszystkich niefirmowych aut elektrycznych we Francji. Więc widzimy, że to jest potrzebne, bardzo szybko to się rozchodzi zresztą, jest zapotrzebowanie na to i dlatego analogiczny program moglibyśmy odtworzyć w Polsce, oczywiście przeskalowując to, czyli biorąc pod uwagę, że samochodów w Polsce jest ogółem mniej, około dwukrotnie, mogłoby to być 25 zamiast 50 tysięcy samochodów, a rata miesięczna mogłaby wynosić poniżej 500 zł za miesiąc. No tutaj kompromisem jest to, że nie mamy go na własność, po pierwsze, a po drugie, że faktycznie jest to zobowiązanie finansowe na 3 lata dla większości gospodarstw domowych, bo tutaj mówimy o tych właśnie bardziej ubogich gospodarstwach domowych, do których byłby adresowany pewnie ten program.
2: No ale czasami łatwiej udźwignąć jednak tę mniejszą kwotę rozłożoną na lata, niż wydać raz kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100 tysięcy złotych na auto elektryczne, czyli to trochę no też na zasadzie przyznawania mieszkań komunalnych, tak? Mamy jakiś próg dochodowy i właśnie na tej zasadzie dane osoby mogą skorzystać z takiego mieszkania, ale to jak działa we Francji, jeszcze dopytam, czy tam są prywatni operatorzy, właśnie firmy leasingowe oferują taki program, a państwo tylko jakby dopłaca też do tego?
1: Tak, to działa bardzo podobnie, że firmy leasingowe oferują ten program, państwo dopłaca, jest to akurat finansowane ze świadectw efektywności energetycznej, ale generalnie jest to z budżetu państwa finansowane i tak jak tam są bardzo skomplikowane też kryteria dochodowe, bo tam w zależności od tego, ile osób przypada na gospodarstwo domowe, to się wylicza różnie ten współczynnik jakby graniczny, od kiedy można się ubiegać, ale tak jak mówiłem, około 50% tych uboższych gospodarstw, czyli praktycznie połowa gospodarstw domowych jest upoważniona do skorzystania z tej oferty i tak jak mówię, to już jest trzecia edycja w tym roku. Dwie poprzednie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, więc widać, że to działa i że może być wykorzystywane również w innych krajach.
0: Co tłumaczył Fryderyk Karp z Fundacji Instrat. W dzisiejszej audycji to wszystko. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
3: Taki mamy klimat. Autopromocja. W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam. Autopromocja.
4: Reportaż na rano.
5: W Polskim Radiu 24 mamy dla Państwa teraz opowieść o miłości, odpowiedzialności i o granicy, za którą zaczyna się bezradność. Michał dorastał w kochającej rodzinie. Po śmierci ojca został z mamą i przez kolejne lata to on przejął nad nią codzienną opiekę. Z czasem jej stan wymagał coraz większego zaangażowania. Michał zdecydował, że mama trafi do domu opieki. Dziś kobieta ma 96 lat i już nie mówi. Porozumiewa się z synem tylko spojrzeniem i gestem. Ten reportaż jest opowieścią o tym, co dzieje się z miłością, kiedy codzienna opieka staje się ponad siły.
6: No to w takim razie jedziemy do mamy. Pół godzinki mniej więcej.
7: Często pan odwiedza mamę?
6: Wie pani, no tak się staram, przynajmniej raz w tygodniu, aczkolwiek mam takie poczucie, że jak się tam zjawiam, to raz zaburzam jej spokój trochę, bo ona głównie śpi i chyba jest najszczęśliwsza w takim stanie właśnie.

0: nie? No ale zawsze tam jakby na chwilę chociaż, żeby się zobaczyć, no i tak też administracyjnie, tak? Zapytaj, co słychać, jak się czuje, czy tam nie ma jakichś problemów. To jest ta część obowiązków, które no uważam, że jakoś gdzieś mogę w miarę skutecznie jeszcze zapewnić. Więc mniej pewno jest to jakaś emocjonalna wizyta dla niej, a bardziej takie moje poczucie, że mam jeszcze jakąś kontrolę i wiem, co się z nią dzieje. Moi rodzice byli zootechnikami i ja na przykład wiem, że jak się wchodzi do stajni, szczególnie jak się jest nowym w tej stajni, to trzeba dać głos, żeby konie się zorientowały, że ktoś wchodzi, że jest to ktoś przyjazny, tak, że jest to ktoś miły. Ja tak sobie pomyślałem, że chyba najistotniejsze jest to, że ja miałem świetnych rodziców, czy mam jeszcze w połowie świetnych rodziców, którzy wykonali całkiem przyzwoicie swoją pracę, aczkolwiek to było tak, że mama, będąc zootechnikiem, miała toksoplazmozę i miała problemy z utrzymaniem ciąży, było ileś tam poronień. A potem jeszcze się okazało, że podczas porodu kleszczowego urwali główkę mojemu bratu. Więc było ileś tragedii w wieku tam przed 30. Oni się bardzo starali o dziecko. No i w końcu, jak ja się urodziłem, to tata podobno powiedział, czy tam na jakimś etapie tych starań, powiedział, ty go tylko urodź, a ja już go potem wychowam. I powiem szczerze, ona bardzo inteligentnie i dobrze wykorzystała tę męską deklarację, ponieważ miała świetnego partnera, świetnego męża. Ja mam takie poczucie, że moje dzieciństwo właśnie głównie przebiegało z ojcem. To było na wybrzeżu, to były jeziora, łowienie ryb w czasie wakacji, spędzanie 2 miesięcy gdzieś tam na grzybobraniach, w lasach, a mama do nas czasem wpadała. I mieli taki model zbudowany rodzinny, że ona miała bardzo, dzisiaj byśmy powiedzieli, długą smycz czy wolną rękę. Organizowała sobie prześwietne wyjazdy już w latach 60., 70. za granicę i budowała jakieś swoje fajne relacje, które potem przywoziła do domu. A ja byłem właśnie z ojcem. I w związku z tym tak pomyślałem, jak pytam je pani, co mi się kojarzy z mamą, to mam taki obraz wieczoru, co prawda, nie... Dzieci pamiętają różne dziwne rzeczy. Nie poranka, kiedy żeśmy się przed snem bawili i nawalali poduszkami. I ona mnie w pewnym momencie poduszką przycisnęła. I przycisnęła mnie tak mocno, miałem wtedy 4-5 lat pewnie, że zacząłem się dusić. I miałem takie poczucie, że za chwilę już po prostu wyzionę ducha, coś tam tłukłem tą małą rączką. Puściła mnie w pewnym momencie, już orientując się, że nie jest coś dobrze. I ponieważ było tak, że i miałem też z nimi bardzo dobre zawsze relacje bezpośrednio, powiedzmy, partnerskie. Ja do rodziców mówiłem na ty, od dziecka. Do dzisiaj, jak do niej przyjeżdżam do domu opieki, mówię Alinka, Alusia, tam ją głaszczę i nie wiem, może te jej oczy się trochę śmieją bardziej wtedy, może nie. Czasem są takie przeszklone. I tak samo miałem z ojcem. A ponieważ oni byli dobrą parą, wytrwali ze sobą, no myślę, do prawie 70 lat, i dopóki ojciec żył, to mieszkali razem. Jak tata zmarł 4 lata temu, to właśnie wziąłem mamę do siebie, tutaj do Warszawy i wtedy zaczął się tak naprawdę nasz pierwszy wspólny, bo ja wyszedłem z domu mając 19 lat. Przyjechałem do Warszawy na studia i tak naprawdę, żebym miał takie poczucie, że coś z nią jakoś głęboko, długo, nie. Natomiast są to świetne relacje. I ten ostatni 4-letni okres to jest taki pierwszy okres wspólnego. Też nigdy nie zastępowałem jej partnera, męża, bo nie było takiej potrzeby, więc mieliśmy zdrowe relacje, że się tak wyrażę. Ona, mieszkając na wybrzeżu, spędzała przez blisko 70 lat, co najmniej 2 tygodnie, a często 2 miesiące, już potem na emeryturze w Zakopanem. I do 90 roku życia jeździła sama do tego Zakopanego. Kiedyś chodziła gdzieś tam wyżej w góry, w tych ostatnich latach gdzieś tam mówiła w dolinki.
1: A kiedy pan zdał sobie sprawę, że mama potrzebuje opieki?
0: Była ostatni raz tym Zakopanem w pandemii. I zadzwoniła do mnie pani, u której wynajmowała pokój. Mówi, mama coś jakoś dziwnie się czuje, źle. Tutaj nas w nocy wzywała, coś tego, może pan by wcześniej przyjechał. I ja faktycznie przyjechałem wcześniej. Okazało

0: Mówiło się, że ma jakieś zwidy, majaki, jakiś strach zaczął ją ogarniać. I po powrocie do domu zorientowaliśmy się, że już potrzebna jest jakaś geriatryczna porada. Zdiagnozowano u niej dość szybko postępującą demencję, która zaatakowała jakieś tam części mózgu. Z czasem też odpowiedzialny na przykład za mowę, bo 2 lata temu utraciła w ogóle zdolność mówienia. Ona miała taki okres, że wybudzona czy krzycząca pytała się, czy ja jestem prawdziwa. I myśmy na początku nie mogli zrozumieć, o co chodzi. Ona pytała, czy to jest prawda, czy to jest jeszcze ten sen, w którym była. Ten świat, który gdzieś tam ją otaczał. Na początku jeszcze trochę opowiadała o jakichś koszmarach, o jej siostrach. Miała 4 siostry, które siedzą gdzieś tam naokoło niej z zasznurowanymi ustami i pokazują, że chciałyby się napić, ale nie mogą. O dzieciach, o moich wnukach, czyli jej prawnukach, które siedzą gdzieś tam na szafie, za drzwiami i do niej machają. Ja się bardzo szybko zorientowałem, na szczęście trafiłem na dobrych lekarzy, że trzeba coś zrobić, żeby wyciszyć jej ten niepokój, ten strach. Był taki moment też, to jest coś, co będę pamiętał do końca życia. A wszedłem do niej, podniosłem ją gdzieś tam, usiedliśmy, zacząłem ją głaskać, rozmawiać i ona płacze, już świadoma, już jakby wróciła do mnie. I mówi tak, słuchaj, czy ty mnie kochasz? Ja mówię, tak mama, oczywiście cię kocham, Malinka. A czy ty mógłbyś mi dać taką malutką pastyleczkę, żebym ja już usnęła i żeby tego już więcej nie było? I to jest coś, co rzeczywiście spowodowało takie myślenie. Ojciec zupełnie odwrotnie, on chciał zachować nawet przy jakichś dużych problemach bólowych i niedołężności jakby świadomość do końca. A z mamą żeśmy się porozumieli i udało się jej dostosować jakieś fajne, nieduże, nieobciążające przesadnie antydepresanty, które całkowicie zmieniły przebieg tego jej starzenia. I ponieważ, tak jak wspomniałem, ona była bardzo sprawna fizycznie, właściwie do jeszcze 2 miesiące temu, mimo tego, że większość czasu spędzała w łóżku, była w stanie natychmiast wstać, zebrać się, pójść do toalety, pójść do stołu, lekko dyrygowana, gdzieś tam mniej lub bardziej sprawnie, zjeść sama obiad. Natomiast ta głowa odjechała kompletnie.
1: Ile się zobaczę z mamą. Cały tydzień mnie nie było, więc też jestem ciekaw, co tam u niej słychać.
2: Dzień dobry.
1: Żebym się nie pomylił. Jest pani Irenka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, mogę do Alinki?
1: Dzień dobry pani Irenko. Proszę bardzo, jak pani wchodzi, to proszę też zobaczymy, jak tam się Ala czuje.
3: Śpi, jak zwykle.
1: I Kasia mówi, niech pan się nie przejmuje. Mówi, nasza śpiąca królewna cały czas śpi. No, że kłopotów z nią nie ma.
3: Co? No. Tak jest, że tu są takie dwie nowe opiekunki.
1: Opiekunki, aha.
3: I wie pan, nie wiem, czy ona je jakoś
1: czy poznaje,
3: nie zna, czy
1: nie
3: jak, że nie zawsze wie pan, chce z nimi jeść. A. Że my, otwórz buzię, otwórz buzię. Ona nie otwiera. A nieraz wie pan, nie połknie, no połykaj, połknie. Daje mi dzióbka, otwiera, daje mi z domu. Takie, co już chyba zna. No nie wiem, wie pan, bo przecież oczy ma zamknięte, tak.
4: Ale wie, może czuje.
1: Wie pani co, no właśnie tak myślę, że czuje, bo ona cały czas reaguje, prawda? Tą za rękę, jakby się ją obudziło, to... Zobaczymy, czy się na chwilkę. Cześć, Alunia. Cześć, żabka. Kochana, halo, halo. Pozdrowienia ci przywożę. No, widzę, że śpisz dosyć mocno. Pozdrowienia od twojej siostry Heni.
3: Ale tak kaszlała, wie pan. Poszłam do pielęgniarki, mówiła,
1: że kaszle. Kaszle.
3: Jak ją kąpali, to przeziębiła się, czy co? Przyszła? No nie, mówię. To dlatego, że ona tak stale leży.

I teraz ten 4-letni proces obserwowania zanikania człowieka w człowieku. Bo to jest coś, z czego ja sobie kompletnie nie zdawałem sprawy. Oczywiście wiemy, tam teoretycznie się mówi, że się cofamy, tak, że to jest dokładnie tak, że cofamy się do niemowlęctwa niemalże. Tylko różnica jest taka, jak się ma dziecko i pójdzie z nim do łazienki pierwszy raz i umyje się szczoteczką zęby i drugi dzień zrobi to samo, to dziecko się nauczy. A ja z nią codziennie wieczorem odnowię.

0: uczyliśmy się mieć zęby. I nagle zaczynasz obserwować ten proces, no właśnie, zanikania tego człowieka w człowieku. Zostaje ciało. Nie wiem dzisiaj, ile tam w niej jest jaźni, bo jej ciało dość jeszcze przyzwoicie reaguje. Tak? Ten, nazwijmy to, gadzi mózg podtrzymujący procesy biologiczne. Ona jest bardzo grzeczna, co teraz sobie opiekunki też bardzo chwalą. Ja też bardzo byłem jej za to wdzięczny. Jest bardzo współpracująca, starająca się jakby na ile może wspomóc to co trzeba wykonać. Natomiast no nie wiem do końca, na ile jest jeszcze moją mamą z tego starego, czy tego wieloletniego jakby świata, który był naszym wspólnym światem. Mama bardzo dużo czytała. Potem przestała czytać. To jeszcze rozwiązywała krzyżówki. Potem przestała rozwiązywać krzyżówki. Usiłowałem jej czasem pokazać coś za oknem, jakieś kwiaty na balkonie, czymś się z niej, niebo, słońce. Patrzyła takim pustym wzrokiem i szła do stołu, tylko wiedząc, że ma teraz coś zjeść, i kompletnie jej to nie interesowało. Czyli nastąpiły takie procesy, które całkowicie jakby wycofały te aktywności, które my uznajemy za radość życia, piękno tego życia, zainteresowanie w ogóle czymkolwiek w życiu. Takie cofnięcie do procesów fizjologicznych. Ja w te wakacje doszedłem do takiego momentu, było gorąco, było ciepło, ona miała coraz większe problemy z przełykaniem. Krztusiła się, coraz gorzej piła. Musieliśmy jej zacząć miksować zupy. I w połowie wakacji się okazało, że się tak odwodniła, że zaczęła mi odjeżdżać. Już nie byłem w stanie nawet jej unieść i przejść z nią do toalety. Jakaś jedna, dwie kroplówki załatwione na szybko i no też szybka decyzja, że to co myśmy w ramach rodziny, ja mieszkam z żoną, dzieci są dorosłe, wnuki są duże, to co myśmy mogli zrobić, no to w zasadzie żeśmy już zrobili. I za chwilę dojdziemy do takiej bariery, że ani ja nie będę w stanie jej dźwignąć, ani przebrać, ani nawet nakarmić za moment. No i szybka decyzja właśnie o poszukiwaniu miejsca gdzieś w okolicy, w domu opieki. W zasadzie w ciągu 48 godzin udało mi się znaleźć dwa, wybrałem jedno. Po właśnie 48 godzinach własnym samochodem, jeszcze nie karetką, pojechaliśmy z mamą i dostała swoje łóżko, swój kawałek pokoju i swoją opiekę, i zaczął się ten nowy zupełnie etap.
1: Rozmawiał pan z nią o tym?
0: Ona jest w takim stanie jakby, że ani nie zaprzeczy, ani nie potwierdzi, tak? Bo po pierwsze nie mówi. Powiedzmy, że sygnały wysyła, tak? Bo potrafi, nie wiem, złapać za rękę, pogłaskać, przytulić, podziękować w ten sposób. Były takie dość, też jak dla syna, ja jestem jedynakiem, co jest może też istotne. Dosyć wzruszające momenty, jak ona nie wiedziała, jak podziękować, to potrafiła pocałować mnie w rękę, tak? Przytulić gdzieś tam tą rękę do serca, czyli gesty takie, no takie ludzkie, proste gesty. Więc powiedziałem mi: Alinka, znaleźliśmy ci fajne miejsce, będziesz jechała. Mieliśmy kiedyś, przypomniała mi to pani w tej chwili, mieliśmy też taką rozmowę, chyba na samym początku, jak tylko przyjechała do Warszawy do nas i zamieszkała u nas, to mówiła tak, że wiesz, ja to nie wiem, bo się tak denerwuję, że tutaj będę kłopotem dla was i może ty byś mi znalazł taki maleńki pokoik, żebym ja tam miała pokoik i zdjęcie Michałka i ja bym sobie tam mieszkała i byłoby spokojnie, bo ja nie chcę być upierdliwa, że nie chcę być ciężarem i że chciałabym mieć jakieś takie swoje miejsce. Także ja się czułem jakby upoważniony i zwolniony z obowiązku trwania wbrew okolicznościom w nieskończoność, tylko dlatego, że nie wiem, tak wypada, czy po prostu, że nie wiem, nie porzuca się rodziców, tak?
2: Nocy czasem stanę zobaczyć, ale się nie odkrywa. Wie pani, jak tak położą, to tak leży.
3: Grzecznie.
2: Ja tylko patrzę, bo już teraz chłodne te noce. No i dnie, i noce.
3: No tak, i to już się robi, tak patrzę, jak ten. No ale chyba odleżeń dużych nie ma też w dalszym ciągu. Chyba dobrze ją tutaj dziewczyny prowadzą. Jak tu jest z tym płynem? Ten płyn jeszcze jest. Tu już się kończy, ale tu jest jeszcze pełen. To jest taki specjalny preparat dla starszych osób. No pięknie. To chyba ci, Alinka, zostawimy. Jest ładna pogoda, tak jest ciepło za oknem i mówię, gdyby była...

0: silniejsza, to bym ją na spacer wziął. Wzięlibyśmy wózek, pojechalibyśmy tu do parku. No ale to już nie ma co w tej chwili, już tylko stres byłby dla niej.
1: Żeby ona reagowała jeszcze jakoś tak. Ona
0: no tak, ale ona już w tej chwili nie reaguje, więc... Nie.
2: Ale tak jakby czuła, bo i rusza i oczami, może czuje.
0: No nie będę jej tak do końca budził, bo jak już usnęła teraz, to...
2: A te ręce takie ma skrzyżowane, takie serduszko.
0: Tak, układa tak, ona w ten sposób. Najczęściej tak właśnie trzyma ręce, śpi, nie? Tak, rzeczy.
1: Nieraz, wie pan, jak ją przekręcają na bok, bo przekręcają ją na bok.
0: Przekładają.
1: To podkładają tu i pod kolano jedno i drugie. To podkładają poduszeczkę i ręce też tak, wie pani, żeby troszkę...
0: Żeby jakiś
1: nie każda oczywiście.

0: Ja miałem świadomość, że zrobię tyle, ile mogę, bez też jakby zabijania siebie, tak? No, a na końcu zdaję sobie sprawę z jednego i to wiem już w tej chwili bardzo wyraźnie, jak tam do niej pojadę. Ona ma tam po prostu znacząco fizycznie lepiej, niż ja bym mógł jej zapewnić u siebie w domu. Jej stan jest taki, że ona 24 godziny na dobę śpi i budzi się tylko szturchnięta, żeby zjeść i wypić i wziąć lekarstwa, tak? A tam ma fachową opiekę, właśnie możliwość jakby zareagowania, jeśli to picie niespecjalnie i dobrze idzie, to widzę, że i tam nawet potrafią dzień po dniu podać kroplówkę i podtrzymać jej lepszą kondycję fizyczną. No a dzisiaj po prostu jest tak, nie powiem pani, że czekam, ale jakby mam od dawna świadomość, że albo wejdę do pokoju rano i mogę coś stwierdzić, albo że zadzwoni za chwilę telefon i poproszą, żebym przyjechał. No bo po prostu tak musi być i to jest jeden z tych elementów, tak jak ja patrzę na funkcję dziecka rodzica, czy obowiązek dziecka wobec rodzica, że to jest właśnie jeden z tych elementów, które po prostu trzeba godnie dowieść i jakby no, stanąć na wysokości, tak, bez zbyt głębokich emocji. Jestem mężczyzną, więc może inaczej trochę na to patrzę. Natomiast na pewno, no, jeśli ma się dobre relacje z rodzicami, to na pewno jest tak, że ten moment odejścia jest taką cezurą, na którą do końca przygotować się nie można. No ale z drugiej strony nie mamy władzy, żeby cokolwiek z tym zrobić. Tak to widzę.
1: Mógłby pan z nią porozmawiać, bo mówi pan, że ona teraz już nie mówi. Mhm. To co by pan jej powiedział?
0: Takie proste, kocham cię i fajnie, że jesteś i fajnie, żeśmy byli, tak? A ponieważ zawsze lubiłem patrzeć jej w oczy, miała mądre, do dzisiaj ma takie mądre i były te momenty, kiedy ten dziwny świat do niej przychodził, kiedy te oczy były upiornie przerażone i serce mi wtedy pękało, bo nie wiedziałem, co z tym zrobić, ale jeżeli nie ma nic złego w niej, to ma takie dobre, fajne spojrzenie, no to właśnie spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć, kocham cię. I to chyba jest tyle, co dziecko może dowieść rodzicom na takim etapie.
2: Wysłuchali państwo reportażu Joanny Bogusławskiej. Zawsze będę przy tobie.

0: 10 minut przed godziną 7 mamy dla Państwa w Polskim Radiu 24 informacje i statystykę podsumowującą wczorajszą całodzienną akcję policji zarządzonej po atakach nożowników w szkołach w ostatnich dniach. 59 osób zatrzymali policjanci w związku z groźbami ataków na szkoły. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych, mundurowi skontrolowali prawie 35 tysięcy placówek. Sprawę komentował w Polskim Radiu 24 Tomasz Wypych z Salonu 24.pl. Z gościem rozmawiał Maciej Wolny.
1: Czy państwo po prostu zdało tutaj egzamin w kontekście bezpieczeństwa?
2: No to jest wszystko po fakcie robione, tak? Liczby na pewno robią wrażenie, bo dużo było tych kontroli, natomiast mleko się rozlało, człowiek zginął, aresztowano ileś tam, zatrzymano dzieci i to wszystko jest robione za późno. Nie wiem, czy państwo to zauważyli, ale te sygnały o tym, że coś złego się będzie działo, były znacznie wcześniej. One były znacznie wcześniej nawet podawane przez służby szwedzkie, które w polskiej sieci wytropiły tego typu rzeczy i nie było żadnej reakcji na ten temat.
1: No, kilka

0: Dobrych dni temu też przecież policja zatrzymała bodajże 13-latka, jeżeli mnie pamięć nie myli, który miał planować też zamach terrorystyczny, no, czy zamach po prostu we własnej szkole. Tutaj sprawa cały czas jest też badana, no, ale być może to też był jakiś sygnał alarmowy dla służb, na pewno dla społeczeństwa. Ja też nie wiem, czy te sprawy ze sobą są powiązane, czy odpowiada za to jakieś wyzwanie, czy coś innego, chociaż tutaj na razie zapewnienia ze strony ministerstwa, chociażby cyfryzacji, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego są takie, że nie można tych zdarzeń, przynajmniej na obecny stan wiedzy, ze sobą powiązać.
1: Mi się wydaje w ogóle, panie redaktorze, że nie powinniśmy przyjąć takiej miary, żeby łączyć zdarzenie to, jak się tam serial kryminalny łączy, ale połączyć pewne wątki, dlatego że w tamtym roku była taka fala wezwań na pewnym portalu społecznościowym, nie wiem, czy mogę nazwę mówić, do tego, żeby dzieci odbierały życie. Część tych dzieci podjęła takie wezwanie. Na szczęście nikt nie zginął. Duża grupa dzieci wylądowała w szpitalach psychiatrycznych, ale była cisza. A to był ta początek tego, co jakby trzeba się zająć. Te dzieci tam pod strasznym wpływem ludzi, którzy tam w internecie, przepraszam za zwrot, piorą im mózgi. Ja jestem trochę w takich emocjach, bo ja mam 16-latkę w domu, widzę, co się dzieje. I niestety, jak to zwykle bywa, musiał dojść do wielkiego nieszczęścia, żeby ktoś się wreszcie tym przejął. Przecież proszę przypomnieć sobie, jak był jakiś hejt na prezydenta Komorowskiego, to byliśmy w stanie w ciągu 2 dni ustalić, kto to robi, człowieka zatrzymać. To nie jest takie trudne, żeby w sieci być anonimowym. Ta fala się rozlewała bardzo, bardzo długo. Te dzieciaki trzymały to w tajemnicy i stało się w tej chwili to, co się stało. Dowiedli dresiu ludzie po prostu. Nie da się mówić w ogóle o barwach politycznych, ale i rodzice, i szkoła, i klasa polityczna w mojej opinii po prostu zawiodła i doprowadziła do nieszczęścia, bo te dzieci są w bardzo trudnym okresie, byliśmy nastolatkami, mniej więcej wiem, jak to wygląda.
0: No tak, tutaj kilka wątków mamy. Z jednej strony media społecznościowe, z drugiej strony też to, jak po prostu dzieci się rozwijają, jak dojrzewają, jakie towarzyszą im emocje. Z trzeciej strony na pewno też smartfony, uzależnienie być może od korzystania, czy to z internetu, czy z tych wcześniej wspomnianych mediów społecznościowych. Do tego jeszcze oczywiście polityka, też to, jaki my pewnie dorośli przykład dzieciom dajemy, patrząc chociażby na stan debaty publicznej w naszym kraju, no ale to osobny wątek w naszej rozmowie. Natomiast co teraz można zrobić, panie redaktorze? Rząd na pewno chce skuteczniej blokować nielegalne treści w samym internecie, argumentując, że trzeba chronić dzieci przed nienawiścią i przemocą. Pytanie, czy rzeczywiście to jest dobra droga ze strony rządu, żeby zmienić te przepisy dotyczące treści, które w internecie się pojawiają, żeby można było takie treści blokować?
1: To jest jedno z wielu działań w mojej opinii, dlatego że przepisy na pewno trzeba zmienić. Natomiast potrzebna jest absolutnie edukacja. I to jest edukacja nie tylko najmłodszych ludzi, ale wydaje mi się, że nauczycieli i rodziców po prostu. A żeby sobie zdawali sprawę, co się dzieje w głowie takiego człowieka, że podlega różnym wpływom, że żyjemy w świecie bardzo niebezpiecznym w tej chwili. Wie pan redaktor, szanowni państwo, wiedzą, że jedną z teorii jest to, że to rosyjskie służby rozpętały to piekło tutaj, bo to jest taka sama sytuacja, jak była na Litwie i Łotwie i Estonii, tak? Miesięcy temu, więc potrzebna tego edukacja. Ja dzisiaj na osiedlu tak się złożyło, spotkałem koleżankę, która jest woźną w szkole. I ona jest bardzo zaskoczona, że po tym, co się wydarzyło, nie było choćby jednostronicowej instrukcji, co ona ma zrobić i że szkoła nie wyposażyła tych woźnych w gazy po prostu. Ogłoszono dzień dyrektorski, nie wyjaśniając dlaczego. Dyrektor arbitralnie podjął decyzję, żeby dzieci nie przeszły do szkoły. No i to jest takie doraźne, nawet nie załatwienie sprawy, to dotknięcie problemu dalej. Mi się wydaje, że już powinny się rozpocząć jakieś edukacyjne działania, mówię, rodziców, dzieci i tej młodzieży, żeby pokazać to zło, które jest. A jeśli chodzi o takie blokowanie treści w sieci, no to wczoraj premier Donald Tusk powiedział, że trzeba to robić, nawet jak to będzie nazwane cenzurą, no bo...
0: Prawica, nie wiem, czy teraz tak szumnie to nazywa, ale wcześniej te przepisy były nazywane cenzurą w internecie.
1: No tak, tylko co się musi wydarzyć, żeby ktoś właśnie pomyślał, że tam zginęli niewinni ludzie. Tak, to może być odpukać
0: to dopytam,
1: początek dalszej nieszczęść.
0: Dopytam, tak, panie redaktorze, za moment jeszcze będziemy kontynuować ten wątek polityczny, ale tu trochę taka, no właśnie, kwestia dotykająca w zasadzie naszych praw obywateli. No bo gdzie powinna przebiegać granica między ochroną użytkowników, a ryzykiem takiej nadmiernej ingerencji państwa w wolność po prostu obywatela?
1: Znaczy, mi to się wydaje, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle w takim samym świecie nowoczesnym nie odbyła się jako dyskusja na ten temat, dlatego że prawo do wolności, w ogóle te wszystkie prawa, które my w tej chwili mamy i przestrzegamy, nie są dostosowane do świata cyfrowego. To są rzeczy, które po prostu się wcześniej nie działy. No proszę zobaczyć, jak jest szybko przekazywana w telewizji informacja, jaki jest niski koszt przekazania informacji i tak naprawdę my nie wiemy też, co jest z informacją, no bo weszła sztuczna inteligencja. W związku z tym wydaje mi się, że dla dobra, to jest moja opinia, bezpieczeństwo dzieci i w ogóle kraju w tej chwili, pewnie prawa trzeba by ograniczyć na zwyczajnym świecie. Ja nie mówię, że ograniczyć prawo do wypowiedzi, no ale nie może być tak, że ktoś zakłada zakłada sobie przypadkowy kanał, ta osoba przypadkowo zakłada kanał i publikuje treści, które przyjdą jej do głowy. No bo tak to wygląda. Nie ma żadnej kontroli kompletnie nad tym.
0: No
1: nie ma
0: jest przynajmniej w teorii kontrola patostreamingu, no ale tutaj ta definicja
1: nie
0: zdecydowanie...
1: Ma.

0: bardziej się rozszerza.
1: Tak, dlatego że pytanie to jest po to streaming. Znowu musi dojść do czegoś drastycznego, żeby częściej przemocy fizycznej, żeby ktoś interweniował, a fala hejtu, nienawiści, takich dokuczeń młodzieży w tej chwili, która jest skierowana w ich stronę, nie powoduje żadnej reakcji platform, które to blokują w tej chwili. Nie ma czegoś takiego.
0: Tutaj mówiąc o tej nowelizacji przepisów, którą uchwalił Sejm, przewidującą tą procedurę wydawania nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo, ja też zastanawiam się nad ewentualną decyzją prezydenta Karola Nawrockiego, bo poprzednie podejście rządu do tych przepisów, do tej nowelizacji, prezydent Karol Nawrocki po prostu zawetował. Pytanie, jak będzie teraz, no bo rząd ponownie uchwala ustawę po tragicznych wydarzeniach w szkołach. Czy w takiej sytuacji prezydent Karol Nawrocki ma inne wyjście niż no właśnie podpisanie tej ustawy?
1: Powinien podpisać i najwyżej skierować do Trybunału, nie wiem, powiedzieć, że zrobił to dla dobra dzieci, choć nie jest w pełni zadowolony. Tutaj powinno być porozumienie absolutnie ponad podziałami. Ja też się zastanawiam, nie jestem prawnikiem, ale czy rząd w jakimś trybie rozporządzenia nie może czegoś takiego wprowadzić? Że to musi być ustawa, przeprocedowana, to wszystko trwa i tak dalej, i tak dalej.
0: No chcielibyśmy, żeby pewne rzeczy były wprowadzane jak najszybciej. Pan redaktor też mówił, że ten temat powoduje duże emocje ze względu na pana chociażby prywatną sytuację, ale dopytam a propos tych emocji, czy one są w tej sytuacji konkretnej dobrym doradcą?
1: No nie, i na takiej grupie my sobie po prostu mówimy, żeby podchodzić spokojnie do sprawy. Natomiast tych emocji jest bardzo dużo. No i też, co państwu powiedziałem, no taki absolutny przypadek, spotkanie koleżanki, która jest panią woźną. Ona kompletnie nie wie, co robić dalej. No, powiedziała nam więcej, że nauczyciele nawet nie wiedzą, co robić. Oni mają setki pytań do rodziców, czy wysłać dziecko do szkoły, czy nie wysłać. I oni nie wiedzą, co kompletnie odpowiedzieć, tak? Też odbywa się dyskusja publiczna na forum, czy dobrym pomysłem było postawienie radiowozów, państwo o tym wiedzą, odnakowanych pod szkołami, tak? I w tej chwili jakby eksperci skłaniają się do tego, że to nie był najlepszy pomysł. Po pierwsze, powinny być cywilne, żeby może złapać jakiegoś takiego potencjalnego przestępcę. A po drugie, wywołały taki efekt, że jak dziecko zobaczy, nie wiem, w poniedziałek, we wtorek, że nie ma radiowozu, to będzie się bało. I my to wszystko robimy na oczach dzieci, ludzi prowadzącą dyskusję, zamiast dawać rozwiązania. A naprawdę nie jest sytuacja, która się w tej chwili wydarzyła, bo w tej chwili zginęli ludzie. Ale to, co się dzieje w sieci z dziećmi, to się dzieje od dobrych 2-3 lat.
0: Tam jest jak nie dłużej.
1: Jak nie dłużej.
0: Bo ten internet zdecydowanie na przestrzeni lat swojego funkcjonowania się zmienił. Jak ja pamiętam, kiedy ten internet zaczynał działać, no to było to bardzo ograniczone. Niewiele stron, niewiele treści w tym internecie się pojawiało, a z czasem tego coraz więcej. Teraz w zasadzie mamy nieograniczony dostęp do wszystkiego, a niestety te najbardziej kontrowersyjne i być może niebezpieczne treści są dostępne również dla najmłodszych. I to jest problem, z którym na razie przynajmniej nie potrafimy sobie poradzić. Być może ta ustawa to zmieni, no ale patrząc na kolejny pomysł płynący z ministerstwa, w tym roku w każdej szkole ma się odbyć przynajmniej jedno spotkanie dotyczące procedur bezpieczeństwa. Ja tak sobie myślę, że no powinno się już w tym momencie w zasadzie coś odbywać, już powinno się coś dziać, już powinno być organizowane.
1: Nie wiadomo, jakich procedur bezpieczeństwa, tak? Bo tak naprawdę to bezpieczeństwo nie zostało zdefiniowane. Czy chodzi o sytuacje, nie daj Boże, związane z jakimś tam potencjalnym przeleceniem drona, tak to powiedzmy. Czy chodzi o to bezpieczeństwo, o którym teraz mówimy, żeby dzieciom się nieszczęście nie stało, to wszystko takie bardzo mgliste i w pełni się zgadzam z panem, że to się już powinno odbywać.
2: Z Tomaszem Wypychem rozmawiał Maciej Wolny.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Odwołany nocny alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To była reakcja na rosyjski atak na Ukrainę. Temat: zakończenie wojny z Rosją na Florydzie. Drugi dzień rozmów z delegacją z Kijowa. Powiemy też o sukcesie Huberta Hurkacza. Polski tenisista pokonał słynnego Nowaka Dżokowicza. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Alert RCB o takiej treści został wysłany krótko przed godziną siódmą do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. Przypomnijmy, że krótko po północy mieszkańcy tych dwóch województw otrzymali alert RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Na niebie operowało polskie lotnictwo. W nocy rosyjskie pociski uderzyły w Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Dwie osoby zginęły po tym, jak trafiony został pięciopiętrowy budynek. Poinformował o tym w mediach społecznościowych Iwan Fiodorow z Rady Obrony Zaporoża, dodając, że jest wielu

0: rannych, a wiele osób wciąż znajduje się pod gruzami. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. O możliwościach zakończenia wojny z Rosją drugi dzień będą rozmawiać z ukraińską delegacją na Florydzie przedstawiciele USA i kilku europejskich krajów. Uczestniczący w spotkaniu w Miami specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve Witkoff określił wczorajsze negocjacje jako konstruktywne. Jak przekazał na portalu X, dotyczyły one potencjalnych sposobów złagodzenia napięć i zakończenia wojny z Rosją przed nadejściem zimy oraz przyspieszenia działań na rzecz trwałego i długotrwałego pokoju.
1: Waszyngton poszukuje wyjścia z niebezpiecznego impasu. Dwudniowe rozmowy odbywają się w cieniu ogłoszonej przez Donalda Trumpa informacji o porozumieniu z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie zwiększania dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Fakt ten podkreśla, jak ściśle konflikt ten powiązał się z głównym wzrostem cen energii. Zdaniem ukraińskiej strony uzyskane w ten sposób wpływy Kreml przeznaczy na działania wojenne. Z kolei sekretarz stanu Marco Rubio ostrzegł, że konflikt znalazł się w punkcie krytycznym i groźnym impasie. Jesteśmy świadkami patu z obu stron. A to jest niebezpieczne. To może doprowadzić tylko do eskalacji konfliktu, a także sabotażu w sąsiednich krajach Europy, które są członkami NATO, podkreśla Rubio. Spotkanie na Florydzie jest następstwem wizyt w Moskwie i Kijowie, które w zeszłym miesiącu odbyli Witkoff oraz Kushner. Waszyngton dąży bowiem do ożywienia negocjacji, które dotychczas nie przyniosły żadnych postępów. Od tamtego czasu amerykańscy negocjatorzy opracowują nowe propozycje we współpracy z przedstawicielami władz Rosji i Ukrainy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Wachlowski.
0: 59 osób zatrzymano w związku z groźbami ataków na szkoły. Policja podsumowała swoje działania mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 17 policja skontrolowała 35 tysięcy placówek. Odnotowano 172 zdarzenia z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Policja wyjaśnia te zdarzenia, całodobowo monitoruje sieci i reaguje na każde zgłoszenie. Najnowsza fala przemocy w szkołach i niepokojące treści publikowane przez młodych ludzi mogą wpisywać się w działania związane z wojną hybrydową. Tak uważa wiceszefowa resortu obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Służby intensywnie, także te, które są służbami współpracującymi z MON-em, badają i także wojska cyberprzestrzeni. Jaki był powód? Czy to po prostu kwestia paniki, jaka została zasiana? Czy jest w tym wszystkim też jakiś ślad ze wschodu?
0: W poprzednich dniach na Mazowszu doszło do ataków nastoletnich nożowników na szkoły. W Leszczy-Dole Nowinach nastolatek zamordował 37-letnią woźną i trafił do schroniska dla nieletnich. Z kolei w Ostrołęce 19-latek ranił ostrym narzędziem 9 osób. Indecyzją sądu trafił on na 3 miesiące do aresztu. 2 lata pracy, przesłuchanie 60 świadków i podtrzymanie 8 zarzutów. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się za postawieniem prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wczoraj przyjęto sprawozdanie z prac komisji. Wśród zarzutów znalazł się ten o upolitycznieniu NBP przez Glapińskiego. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
3: We wniosku zarzuca się ponadto działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej oraz pośrednie finansowanie deficytu budżetowego.
4: Ta komisja była o tym, na ile ci, którzy są zobowiązani do pełnienia pełnej roli, robią to, a na ile po prostu interes partykularny pewnej grupy społecznej bierze górę.
3: Mówi przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
5: Mamy konkretny materiał dowodowy, mamy konkretne uzasadnienia i mamy wreszcie konkretnych 8 zarzutów. I o tym teraz zdecyduje Wysoka Izba, co dalej z wnioskiem o Trybunał Stanu.
3: Powiedział Tomasz Tryla z Lewicy. PiS mówi, że wniosek to zemsta polityczna na Adamie Glapińskim, a poseł Marek As dodaje.
6: Zamach na Narodowy Bank Polski oznaczać będzie destabilizację złotego.
3: Sprawozdanie komisji trafiło do marszałka Sejmu. Posłowie będą mieli 21 dni na zapoznanie się z nim. Potem sprawozdanie trafi na posiedzenie plenarne. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Informacje kończymy zapowiadanym tematem sportowym. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju. W meczu drugiej rundy Polak pokonał Nowaka Dżokowicza 6-4, 6-3. To pierwsze zwycięstwo Hurkacza nad legendarnym Serbem.
7: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dżokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
0: Nie powiodło się tymczasem Idze Świątek, która przegrała z Eliza Mertens w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka uległa Belgijce 6-7, 3-6 i to pierwsza w karierze porażka Świątek z Mertens.
8: To były informacje polskie.

0: Polskiego Radia 24.
1: Dzień będzie dosyć chłodny i deszczowy. Od rana front przesuwa się z zachodu w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zwłaszcza nad morzem i wysoko w górach.
0: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: 7 minut po godzinie 7. Mamy sobotę, 10 dzień października. To 283 dzień roku. Słońce wzeszło o 6.51, zajdzie 6 minut przed 18. Dzień będzie trwał 11 godzin i 3 minuty i będzie już dłuższy od najkrótszego jedynie o 3 godziny i 19 minut. Imieniny dzisiaj obchodzą Daniel, Franciszek, Leon, Paulina i Tomiu. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Ta godzina... 7.07 w sobotę jest w Polskim Radiu 24 zarezerwowana dla podsumowania politycznego tygodnia.
3: Strefa wpływów. Bezapelacyjnie przyszła jesień, więc jesiennie w strefie wpływów witają Państwa. Renata Grochal, program trzeci Polskiego Radia. Cześć, dzień dobry. Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka.
4: Dzień dobry.
3: I Roch Kowalski, Polskie Radio 24. Będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o kwestii Trybunału Konstytucyjnego, uprawnieniach prezydenta, a także tego, na ile i jak wiele można posłom, a ile posłom nie wolno i jakie kary mogą ich za to spotykać. Będzie z nami prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pan Przemysław Rosati, a my we własnym gronie porozmawiamy jeszcze o kulisach spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem i co w tym kontekście z bazami amerykańskimi w Polsce. Zapraszamy na Strefę Wpływów. Zaczynamy serią naszych krótkich pytań i mamy nadzieję, że także krótkich odpowiedzi ze strony pana mecenasa, bo z nami już jest Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Renato.
5: Czy po ostatnich atakach nożowników należy wprowadzić bramki elektroniczne w szkołach?
4: To jest do rozważenia, absolutnie do rozważenia.
3: Czy jest jakakolwiek szansa na przywrócenie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego w tej kadencji Sejmu?
4: Bardzo mała.
6: Nie tylko TK ma problemy, ale też jest sprawa Sądu Najwyższego, neosędziów w sądach powszechnych. Czy w tym układzie politycznym jest szansa na naprawę systemu sprawiedliwości w Polsce?
4: Nie.
5: Długie pytanie, krótka odpowiedź. Czy Marcin Romanowski wróci do Polski, jeśli uprawomocni się decyzja o liście żelaznym?
4: Zobaczymy.
3: Czy jaką ocenę wystawił pan Waldemarowi Żurkowi za zmiany w wymiarze sprawiedliwości to w ostatnich latach?
4: Dostateczną.
3: Czyli dwójkę?
5: Trójkę.
6: Nie, trójkę. Czy z punktu widzenia prawnika i człowieka, który praktykuje prawo i całego systemu prawa, czy obawia się pan powrotu PiSu do władzy?
4: Obawiam się powrotu takich pomysłów, które na przykład będą jak za czasów pierwszego i drugiego PiSu. Tego się bardziej obawiam.
6: Na przykład taki Ziobro, który mówi, że jak wróci do władzy, to uporządkuje sprawę pana Krala.
4: Tak, to jest rzeczywiście coś, co powinno chyba otwierać wszystkim szeroko oczy. Nawet nie tylko mi, ale po prostu wszystkim.
3: I zapraszamy na bardziej rozwiniętą część rozmowy.
6: To ja sobie pozwolę zacząć, bo my od pana mecenasa dostaliśmy taką książeczkę pani Ewy Ruszkiewicz, Leśne sprawy bajecznych adwokatów. I ja zajrzałem do tej książki naprawdę kilka minut temu. Słowo daję, proszę państwa.
4: Ja potwierdzam, bo książka przed chwilą się pojawiła w tym studiu.
6: I otworzyłem na rozdziale drugim tej książki. Niebezpieczny challenge i sprawa tygrysa Teodora.
5: No nie będziemy o tygrysie Teodorze.
6: O tygrysie Teodorze nie, ale o niebezpiecznym...
4: Nie będziemy też spoilerować, tak jak mówi mój młodszy syn.
6: Ale o niebezpiecznym challenge'u to bym chciał z panem porozmawiać, bo jak pan ocenia to, co się w tej chwili dzieje? No, czy jest ten challenge i czy państwo sobie daje z tym radę według pana?
4: To znaczy tak, powiem w ten sposób. Państwo ma narzędzia, żeby sobie dawać radę i to mogę odnieść do praktyki wykonywanego przeze mnie zawodu wielokrotnie, jak czytam akta. To naprawdę widzę, że państwo, jeżeli chce, to jest w stanie sobie poradzić z różnymi sytuacjami. To znaczy dysponuje takim

0: arsenałem środków, których często nie dostrzegamy albo nawet nie uświadamiamy sobie, że mogą być w taki sposób wykorzystane, żeby ustalić i doprowadzić do ujęcia osoby, która odpowiada za określony czyn. Mówię generalnie o sposobie prowadzenia spraw karnych. W związku z powyższym i mając na uwadze to, co się dzieje, uważam, że państwo środkami dysponuje. To jest oczywiście pytanie, czy w tym obszarze, jakim jest obszar szkół, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej, ktokolwiek uświadamiał sobie, że możemy mieć do czynienia z takim problemem, o którym bardzo dobrze, że głośno mówimy od kilku dni. To znaczy wiemy, że jest to ta głośna rozmowa jest skutkiem tego, co się wydarzyło. Natomiast
1: no właśnie,
0: myślę,
1: ofiary,
0: że nie,
1: tak?
0: myślę, że nie wszyscy brali pod uwagę to, że w miejscu, które kojarzyło nam się z nauką, z edukacją, w jakimś sensie też z budowaniem relacji takich bardzo pozytywnych, jakim jest szkoła, tego rodzaju sytuacje mogą mieć miejsce. No okazuje się, że mogą, zresztą też mówiąc wprost, one historycznie również się zdarzały. To nie jest tak, że nagle coś się wydarzyło. Natomiast to nagromadzenie i z drugiej strony pewna koincydencja zdarzeń, myślę, że powinna szeroko otworzyć oczy tych, którzy odpowiadają i za bezpieczeństwo, i za edukację, i przede wszystkim za młode pokolenie.
2: Panie mecenasie, ale to trochę skomplikujmy ten obraz, bo pan powiedział, że państwo ma instrumenty, a premier Donald Tusk po tym ataku w szkole podwyżkowym, przypomnę, że 15-latek w kasku na głowie, z kamerką, wtargnął do szkoły z nożem, zaatakował woźną 37-latkę, matkę dwójki dzieci.
1: Zabił ją.
2: Ona umarła, została zamordowana. To jest pierwsze morderstwo w serii tych ataków nożowników w szkołach. I premier mówi tak, nie mielibyśmy instrumentów przez weto prezydenta, żeby gdyby on na żywo transmitował do internetu ten akt agresji, ten napad, nie mielibyśmy instrumentów, żeby to w trybie natychmiastowym zablokować. Więc z jednej strony policja oczywiście może zatrzymywać tych nożowników. Widać, że też w reakcji w szkole nauczycieli, dyrekcji są takie, jak powinny być. Ale czy państwo ma dzisiaj instrumenty? Czy rzeczywiście powinno być tak, że rząd powinien mieć instrumenty do tego, żeby natychmiast blokować treści w internecie nienawistne, bo wielu też psychologów...
0: Patostreamerskie mówiąc
2: wprost. Znaczy patostreaming już jest zakazany, bo tak. Już jest ustawa, ale to jest coś innego teraz. Czy jest tak, jak mówi prezydent, że to jest administracyjna cenzura i on wetuje ustawę?
0: To znaczy tak, po pierwsze o dwóch rzeczach moim zdaniem trzeba powiedzieć. To, o czym mówi pan premier i to, co blokuje pan prezydent, to jest tak naprawdę próba reakcji polskiego państwa na skutek, który w jakimś sensie no, siłą rzeczy następuje. Ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć na początku. Dzisiaj wiemy o kilku zatrzymaniach w różnych miejscach Polski. To pokazuje, że policja ma instrumenty, czyli tak naprawdę da się dziś na podstawie istniejących rozwiązań doprowadzić do sytuacji, w której zapobiega się tragedii. No bo nie wiemy, co wydarzyłoby się, gdyby osoby, które zostały zatrzymane, nie zostałyby zatrzymane, biorąc pod uwagę, że ujawniono tam na przykład nóż, ujawniono określone groźby. Dziś policja mówi o tym, że mamy do czynienia z groźbami karalnymi i to jest przestępstwem, żeby nie było wątpliwości. I policja dysponuje takimi narzędziami, które pozwalają na reakcję. No i teraz jest pytanie oczywiście, jak głęboko ta reakcja powinna być możliwa, jeżeli chodzi o administracyjne, to o czym pani powiedziała, o administracyjne działanie polskiego państwa. Zawsze można wprowadzić rozwiązanie, które następcze jest kontrolowane przez sąd. Proszę też pamiętać o tym, to oczywiście nie jest sytuacja jeden do jednego do porównania, ale na przykład zatrzymanie człowieka dopiero następcze jest kontrolowane przez sąd. Decyzję o zatrzymaniu podejmuje prokurator. Prokurator, czyli urząd, który w istocie rzeczy jest emanacją siły państwa i podejmuje decyzję o zatrzymaniu człowieka. Następczo decyzję podejmuje sąd, czy zatrzymanie było legalne, czy było potrzebne i czy wszystkie elementy składające się na prawidłowość tej czynności zostały zachowane. W związku z powyższym ja nie widzę problemu, żeby państwo miało takie instrumenty. Oczywiście też trzeba zawsze na kwestie dotyczące regulacji, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z emocjami społecznymi, spojrzeć na chłodno. Ale ta sprawa powinna uświadomić politykom, że są niestety, czy nam się podoba, czy nie, niezależnie od tego, jak postrzegamy własne wolności, takie obszary, które wymagają, aby państwo posiadało władcze instrumenty, kontrolowane następczo przez sąd.
1: Panie mecenasie,
0: lepiej skontrolować nie do końca prawidłową decyzję. Mówimy tylko i wyłącznie o wolności wypowiedzi w internecie. A wielokrotnie na tej szali może być na przykład zdrowie lub życie albo bezpieczeństwo powszechne. I państwo zawsze musi ważyć dobra, które chce chronić i dobierać adekwatne instrumenty procesowe czy adekwatne rozwiązania prawne.
1: Bo my mówimy dzisiaj o groźbach, czyli o tym, że młodzi ludzie pokazują się z nożami.

0: albo w jakichś maskach i grożą konkretnym osobom czy konkretnym grupom osób jakimś tam popełnieniem czynu karalnego czy zbrodni. Natomiast rząd w tej ustawie, on chce blokować też inne bardzo złe rzeczy, czyli na przykład sianie hejtu, sianie nienawiści, działania grup osób, na przykład grup uczniów przeciwko jakiemuś uczniowi, które to działania mogą doprowadzić do samobójstwa. I teraz... prezydent, minister Bogucki wczoraj w Sejmie, ale też część polityków prawicy. Mówię część, bo PiS wczoraj wstrzymał się od głosowania przeciwko tej ustawie, znaczy wstrzymał się od głosowania przeciwko tej ustawie, więc część polityków prawicy mówi cenzura. Ale czy to jest cenzura, jeśli my blokujemy na przykład falę hejtu przeciwko komuś, kto może popełnić samobójstwo, osobie szczególnie wrażliwej, bo dzieci są szczególnie wrażliwe.
1: Zgadzam się w 100%. To znaczy, tak naprawdę w tym pytaniu zawarł pan absolutnie w 100% to, z czym się zgadzam. Państwo polskie i ustawodawca ma prawo też dokonywać pewnych ocen. Tak samo przez pryzmat na przykład grup społecznych, które mają być szczególnie chronione. Albo treści, które wymagają bez względu na inne wartości wyeliminowania z obrotu. Jak na przykład hejt, bo próba usprawiedliwiania hejtu jakąkolwiek inną wolnością moim zdaniem na końcu skończy się porażką. Nie da się usprawiedliwić hejtu, dlatego że hejt nigdy nie doprowadzi nas do jakiegokolwiek pożądanego społecznie rezultatu, mówiąc krótko. I często jakby politycy mają taką przypadłość albo można powiedzieć skłonność zmierzającą do tego, żeby generalizować, czyli mówiąc wprost, do jednego worka wrzucać wszystko i najczęściej pod płaszczykiem takich bardzo istotnych dla każdego, kto ceni sobie różne wolności zapisane w Konstytucji, jak na przykład wolność ekspresji, czy też wolność prasy, wyprowadzania wniosków, które nijak mają się do sytuacji. I hejt jest doskonałym przykładem, jeżeli chodzi o zagadnienia dotyczące tego, czy państwo polskie powinno mieć instrumenty umożliwiające prewencyjną reakcję na potencjalnie szkodliwe lub niebezpieczne z punktu widzenia jednostki lub z punktu widzenia bezpieczeństwa powszechnego zachowania osoby czy grupy osób.
0: Ale czy, idąc za tą logiką, czy według pana rząd, polski rząd, będzie miał siłę, żeby ten hejt zatrzymać, bo jest 10 tysięcy szkół w Polsce, w każdej szkole jest po kilkanaście klas, tam są różne grupy. Czy my mamy takie, czy te mamy narzędzia, ale czy one będą wystarczające do tego, żeby, jeśli ta ustawa będzie oczywiście, żeby ten hejt powstrzymać?
1: To wszystko będzie zależało tak naprawdę od sprawności działania organów państwa i przede wszystkim organizacji takiego systemu, który będzie faktycznie realnym sitem, realną tamą przeciwko działaniom, które będą sprzeczne z tą ustawą. Ale też proszę pamiętać o tym, że od kilku lat i słusznie zresztą dochodzi do pewnego przewartościowania, jeżeli chodzi o jednostki policji, które zajmują się określonym obszarem funkcjonowania polskiego państwa. Mamy przecież taką specjalną jednostkę, Centralne Biuro, które właśnie zajmuje się cyberbezpieczeństwem w Polsce.
2: Zwalczania cyberprzestępczości.
1: Tak, ja przyznam szczerze, do tej pory mam jeszcze gigantyczny problem z poskładaniem tego skrótu dokładnie, ale jest jednostka, która się zajmuje tego rodzaju zadaniami i dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, proszę pamiętać, dla młodego pokolenia, ja to bardzo uproszczę oczywiście i troszeczkę w cudzysłów wstawię, prawo do internetu jest prawem człowieka. W związku z powyższym w ten sposób młode pokolenie patrzy na dostęp do internetu. Za tym idą określone zagrożenia. Ale państwo musi umieć tak naprawdę systemowo rozwiązywać problemy. I mam w ogóle nadzieję, tak na koniec jakby tego wątku, odpowiadając jeszcze na pana pytanie, że to nie będzie kolejna sytuacja, w której przez 3 dni wszyscy będziemy żyli problemem, po czym ten problem zniknie, ale nie dlatego, że został rozwiązany systemowo, tylko zniknie, bo przyjdzie kolejny problem, którym będziemy żyli. Mam nadzieję, że będzie ta dojrzałość po stronie klasy politycznej, też po stronie pana prezydenta, że ten problem zostanie trwale rozwiązany, albo przynajmniej podwaliny rozwiązań prawnych będą na tyle mocne, będą takim fundamentem, że w przyszłości będziemy mogli powiedzieć, że budujemy bezpieczny obszar funkcjonowania polskiego państwa.
3: Ja bym chciał, panie mecenasie, zapytać, jaki stosunek, jakie działania, czy też jaką koncepcję wymiar sprawiedliwości powinien mieć wobec tych nastolatków zatrzymywanych za potencjalny udział, za przygotowywanie się do tych zamachów w szkołach. W jaki sposób ich ukarać, albo w jaki sposób dać im lekcje, tak żeby ich też jednocześnie nie szufladkować do końca życia jako przestępców?
1: Jest odpowiedź bardzo prosta. Sprawiedliwy proces. Oczywiście to jest bardzo generalizująca odpowiedź. Natomiast sąd rodzinny powinien przede wszystkim, i taka jest tak naprawdę zawsze idea, jeżeli chodzi o dzieci, czyli tak naprawdę młodociany.

0: prawnych na gruncie tej ustawy o resocjalizacji i wychowywaniu nieletnich. I nieletni, młodociany, to są ludzie, którzy przede wszystkim powinni być prawidłowo, w cudzysłów, rozpoznani przez sędziego rodzinnego i ta paleta środków, która jest dostępna w ustawie, powinna być adekwatna do tego, co się wydarzyło.
1: Ale to kojarzy, że to jest tylko poprawczak.
0: Nie, tam jest cała masa różnych możliwych do wdrożenia rozwiązań. To w dużej mierze zależy od mądrości i życiowego doświadczenia sędziego rodzinnego.
2: No tak, ale załóżmy, że teraz dzieciak, ten chyba ze Szczytna, zatrzymany 16-latek, on no, tam coś opublikował w internecie, jakieś groźby, jak go zatrzymano, powiedział, że to był głupi żart. I teraz co zrobić? Sąd?
0: Sąd. Moim zdaniem zdecydowanie sąd. Proszę pamiętać, że sąd rodzinny, który zajmuje się sprawą czynu karalnego, potencjalnego czynu karalnego, jakby nie mówię teraz generalnie, nie odnoszę się do sytuacji tego chłopca, ma obowiązek wszechstronnie wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy i zastosować adekwatne środki. Tych środków jest bardzo dużo. Ja mogę dać taki przykład, że wielokrotnie są to tego rodzaju rozwiązania, które nas zaskakują, ale one mają na celu na przykład wychowanie lub uświadomienie młodemu człowiekowi, na ile ta historia mogłaby w przyszłości rezonować, do czego mogłaby doprowadzić, gdyby ona została wdrożona, zrealizowana, gdyby się zmaterializowały na przykład jego groźby. Ile osób byłoby potencjalnie pokrzywdzonych i jakie skutki tego rodzaju przestępstwo mogłoby wywołać. Oczywiście też trzeba mieć świadomość, nie ma złotego środka. Znaczy, nie ma takich rozwiązań, które w 100% uchronią społeczeństwo przed skutkami popełnianych czy możliwych przestępstw. Natomiast sąd rodzinny, procedura, która jest w Polsce, jest na tyle elastyczna i na tyle pozwalająca dostosować adekwatną reakcję państwa poprzez właśnie orzeczenie sędziego rodzinnego do tego, żeby taką osobę, mówiąc krótko, wyciągnąć z tej sytuacji, która być może jest wynikiem głupiego żartu, a być może ten głupi żart jest już elementem obrony. To nawet jeżeli ten głupi żart jest elementem obrony, do czego ten młody człowiek ma absolutnie prawo, żeby była sprawa jasna, bo to jest podstawowe prawo konstytucyjne, dotyczy każdego, kto jest pod jurysdykcją Polski, to niemniej jednak chodzi przede wszystkim o to, żeby ludzi jeszcze na tym etapie, w którym są, wyciągać albo ze złego towarzystwa, albo ze złych pomysłów.
2: Panie mecenasie, czy 15-latek, który zabił panią Woźną w Leszczydole Nowinach, czy on powinien odpowiadać jako dorosły?
0: Zdecyduje o tym sąd. Powiem w ten sposób. Jestem ostatni, który by przesądzał o odpowiedzialności, bo nie jestem sądem, nie znam materiałów. Znam tylko tyle okoliczności, o których mogłem dowiedzieć się dzięki mediom. Natomiast w tej sprawie powinien się wypowiedzieć sąd. Uważam, że to jest element też tego sprawiedliwego procesu, o którym mówię. Nie dlatego, że uciekam od odpowiedzi. Jestem prawnikiem i uważam, że decyzje, zwłaszcza dotyczące 15-latka, nie przesądzając, w którą stronę ta decyzja pójdzie ze strony sądu, powinny być przede wszystkim wolne od emocji społecznych. Bo proszę pamiętać, że sąd będzie teraz decydował o szalenie istotnej kwestii, zarówno z punktu widzenia tego młodego człowieka, z punktu widzenia
2: tego dziecka jeszcze.
0: Tego dziecka, z punktu widzenia tak naprawdę też rodziny osoby, która straciła życie, czyli ich bliskich, ale też z punktu widzenia takiego społecznego oddziaływania, bo decyzje podejmowane przez sądy, one dotyczą oczywiście indywidualnych osób, ale mają też zawsze taki element prewencji takiej nie ogólnej. Tylko indywidualnej, ogólnej. Ale ogólnej. Dokładnie tak. I to jest szalenie istotne. Zostawmy decyzję sądom, tak uważam, bo emocje dzisiaj są bardzo wysokie, one są dla mnie absolutnie zrozumiałe. Sam mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym i doskonale rozumiem emocje, które towarzyszą dzisiaj rodzicom, dzieciom i mówię tutaj o dzieciach generalnie, które chodzą do szkoły, a także emocje, które towarzyszą dzisiaj tym, którzy stracili swoich najbliskich.
1: Krótko, Jacku.
2: Ja.
1: Jeśli chcesz o szkołach, jeszcze to krótko.
2: Tak, chcę o szkołach, bo ja chciałem pana spytać, żeby pan powiedział naszym słuchaczom, jak, jeśli by była zasądzona kara wobec takiego małoletniego, jak tą karę się odbywa? W sensie, jak ta kara wygląda? Czy on idzie do poprawczaka, czy idzie do więzienia? Jak to wygląda, jeśli 15-latek, czy 14-latek też już chyba może być skazany jako dorosły? Jak wygląda wykonanie takiej kary?
0: Szereg możliwości, łącznie z tym, że może być to sposób terapeutyczny. Natomiast tak, dla nieletnich co do zasady są specjalne placówki, które mają określoną kategoryzację. To mówię bardzo generalnie, tak? Jest cała masa innych środków, które mogą być zastosowane, żeby no właśnie wychowywać, tak? Bo proszę pamiętać, że nawet z samego kodeksu karnego, ale także przede wszystkim z ustawy o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich, wynika, że tym nadrzędnym celem jest przede wszystkim wychowanie, czyli tak naprawdę wyciągnięcie tego dziecka, mówiąc kolokwialnie,

z sytuacji, w której się znalazł, ze środowiska, w którym być może funkcjonował, i próba przywrócenia tego dziecka jako osoby, która będzie prawidłowo funkcjonowała w społeczeństwie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą odbywania kary na gruncie odpowiedzialności karnej, czyli na gruncie kodeksu karnego,

0: ten proces chwilę będzie trwał, proszę o tym pamiętać. Z drugiej strony proszę pamiętać o tym, że w stosunku do takiej osoby nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności. Więc ta realnie grożąca kara to jest kara 30 lat pozbawienia wolności. Jest zapis w kodeksie karnym, artykuł 54 kodeksu karnego, który jasno mówi, że tej kary, pomimo że ona grozi za tego rodzaju czyn zabroniony, za zbrodnię mówiąc wprost, tak po prostu się nie orzeka.
1: Czy sąd drugiej instancji, zmienimy już temat, czy sąd drugiej instancji według pana podtrzyma decyzję o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego?
0: Trudno mi powiedzieć, z wielu powodów. Zastanawiam się w ogóle, jaki skład będzie tę sprawę sądził, bo proszę pamiętać, że tej sprawie towarzyszą też problemy, które łączą się z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w związku z nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radą Sądownictwa i w konsekwencji
2: sędziami,
0: których status
2: Konrad
0: został ukształtowany po 2018 roku. Przepraszam za ten przydługi, za tą dłuższą definicję, ale jak konsekwentnie unikam sformułowania neosędziowie, może będzie jeszcze okazja, to na koniec o tym powiem. Zobaczymy, do kogo ta sprawa trafi. To jest
2: bo sędzia Konrad Mielcarek to był ten neosędzia, który,
0: to jest sędzia, który awansował po 2018 roku. Dokładnie tak.
2: Dokładnie tak.
0: Natomiast nie wiem, co zrobi sąd, przyznam się szczerze. Patrzę na to z punktu widzenia celów postępowania przygotowawczego. Patrzę na to jak prawnik. Patrzę z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Jeżeli chodzi o samą decyzję, to co do kilku jej aspektów, ja jestem zaskoczony, ale nie z tych powodów, o których mówi minister sprawiedliwości, że jest zaskoczony, tylko jestem zaskoczony tak naprawdę, że pan minister sprawiedliwości, czy w ogóle prokuratura, że ta instytucja jest zaskoczona.
1: Czyli że to zrozumiała była decyzja sądu pierwszej instancji.
0: Bo to znaczy w ten sposób powiem, należy się zawsze spodziewać takiego rozstrzygnięcia, które może być niekorzystne dla jednej ze stron postępowania. Ale mówiąc, że dziwię się, że pan minister jest zaskoczony, czy dziwię się, że prokuratura jako instytucja jest zaskoczona. Mam na myśli to, że przede wszystkim niczym nadzwyczajnym jest dzisiaj, proszę pamiętać, 30% sędziów w Polsce, w sądach powszechnych, czyli sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, to są sędziowie, którzy zostali powołani w procedurze po 2018 roku. To jest fakt. Druga kwestia jest taka, że nie można być zaskoczonym, czyli kwestia statusu
2: sędziego. Ale to znaczy, że pan zakłada, że jak oni są tymi neosędziami, to oni będą orzekać na korzyść ekipy PiSu?
0: Niczego nie zakładam. Natomiast biorąc pod uwagę emocje, które dzisiaj już chyba są oczywiste dla każdego, kto się przygląda wymiarowi sprawiedliwości, nie można również wykluczyć takiego scenariusza. Ja nie wiem.
2: Dobrze, ale natomiast to ja się ustawię w roli adwokata diabła, bo organy ścigania przez prawie 2 lata nie mogą dorwać Marcina Romanowskiego. Mimo, że to jest sprawa medialna, co chwilę minister występuje, zapowiadają, że zaraz sprowadzą ich do Polski. I z jakiegoś powodu, mimo że premier mówi, że na 99% on jest w Naddniestrzu kontrolowanym przez Rosję, potwierdza to minister sprawiedliwości, polskie służby są bezradne. I jest sędzia, neosędzia Mielcarek, który mówi, dobra, nie dajecie sobie rady, niech on przyjedzie do Polski z wolnej stopy, odpowiada. Nie ma racji sędzia?
0: To znaczy powiem w ten sposób. Jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia celów postępowania, celem jest ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa, ustalenie kto i pociągnięcie tej osoby do odpowiedzialności karnej. To są cele postępowania. Miałem nawet zabrać KPK tutaj, żeby państwu pokazać
3: grupa
0: te cele.
3: Książka jest.
0: Tak, bo powiem w ten sposób jeszcze. Jeżeli dostępne środki procesowe, tymczasowy areszt, list gończy, europejski nakaz aresztowania, ekstradycja, poza ekstradycją okazały się nieskuteczne, a ekstradycja niemożliwa do przeprowadzenia, bo ja nie jestem do końca przekonany, czy pan zainteresowany jest w Naddniestrzu. Ja powiem tak, nie wiem gdzie jest, biorę pod uwagę to, że sąd dysponuje materiałem, skoro został nieprawomocnie wydany list żelazny, że jest poza granicami Polski. No zakładam, że sąd nie ustalił tego na podstawie zasłyszanej informacji z mediów, czy od kogokolwiek, tylko dysponuje materiałem, który to potwierdza. Tak przynajmniej modelowo to powinno wyglądać. I biorąc pod uwagę te okoliczności, polski wymiar sprawiedliwości ma do wyboru albo dalej ścigać pana Romanowskiego. Pani powiedziała to przed chwilą dość wyraźnie, bezskutecznie, bo takie są fakty. Albo sięgnąć po też środek przymusu, jakim jest owy list żelazny. To jest paradoksalnie środek przymusu. Na warunkach wynikających z listu, z wolnej stopy, zainteresowany beneficjent tego listu, tak to ujmę, stawia się i poddaje się rygorom listu, jest do dyspozycji organów ścigania i ten list wtedy jest tak naprawdę instrumentem pozwalającym na przejście do kolejnej fazy, bo przecież celem każdego poważnego państwa powinno być pociągnięcie osoby, która popełniła lub co do której istnieje podejrzenie, że popełnia przestępstwo, do odpowiedzialności karnej. Jeżeli tak na to popatrzymy i tak modelowo o tym mówi KPK.
2: ale podejrzany powinien mieć coś do stracenia, a pani tutaj redaktor, nie ma nic.
0: I o tym myślę, że warto powiedzieć poręczeniem.

0: życzenia.
1: Dokładnie.
0: Tak. Gdyby zostawił cały swój majątek.
1: I teraz o dwóch rzeczach.
0: To wtedy.
1: Dokładnie.
0: Jak nie wróci, to
1: wyobraźcie sobie państwo, że jest poręczenie majątkowe przy tym liście. Czyli tak, żeby to było na moim przykładzie, żebyśmy nie mówili o konkretnej sprawie. Jeżeli ja z wolnej stopy mogę odpowiadać, nie mogę nakłaniać do składania fałszywych zeznań czy wyjaśnień, fałszować dowodów, tworzyć dowodów. Mam mieć obrane miejsce pobytu w kraju. Ja też to spełniam. I jeszcze na wezwanie prokuratora, a później sądu mam obowiązek się stawić. To jeżeli nie mam poręczenia, to ja mogę mieć do tego luźny stosunek. Najwyżej mi odwołają ten list żelazny, ale ja już zdążę sobie uciec, prawda? Ale jak ja mam poręczenie, na przykład 1 000 000 złotych, zawsze jest tak, że są takie pieniądze, które dla każdego, mówiąc wprost, są odczuwalne. Znaczy, utrata boli. Jeżeli ja jeszcze jestem zmotywowany do tych trzech grup zachowań, potencjalnie 1 000 000 złotych, który może mi przepaść, bo niewykonywanie tych obowiązków wskazanych w liście łączy się z odwołaniem listu, a odwołanie listu z przepadkiem przedmiotu poręczenia.
2: I z aresztowaniem od razu?
3: I za
1: tak, ale też jest pewien czas oczywiście na ewentualne działania pozwalające na znowu kontynuowanie ucieczki, bo ja dziś nie mam wątpliwości, że to już nie jest realizacja obrony, tylko zwykła ucieczka, biorąc pod uwagę cały bagaż historii, która się w tej sprawie wydarzyła. No więc taki 1 000 000 złotych, ten nasz umowny z naszego przykładu, jest doskonałym instrumentem, który przede wszystkim motywuje mnie do tego, żebym przestrzegał warunków wynikających z listu żelaznego. I teraz dwie rzeczy, albo w zasadzie trzy. Pytanie, dlaczego prokurator z tak zwanej ostrożności procesowej głośno przed wydaniem listu nie mówił, że jeżeli sąd nawet wyda ten list, bo o tym sprzeciwie możemy też porozmawiać. Ja się dziwię, że prokurator był zaskoczony, że jest taka linia orzecznicza, że sprzeciw jest niekonstytucyjny. I na to się naprawdę mocno dziwię. To prokurator mógł na samym początku powiedzieć tak. Z ostrożności procesowej, proszę sądu, tu trzeba stosować poręczenie majątkowe. Bo proszę też pamiętać, że pierw wpłata poręczenia, dopiero później jest tak naprawdę aktywny list żelazny. Ja to mówię teraz w dużym uproszczeniu, żeby to przełożyć
2: tak
1: na język.
2: Tak powinno być, bo w tym przypadku tak nie jest.
1: Dokładnie, tak nie jest. Ale prokurator mógł i powinien był tak zrobić, bo musi się liczyć z tym, że to rozstrzygnięcie nie będzie zgodne z jego przewidywaniem. Czyli prokurator przewidywał, że listu żelaznego nie będzie. Z drugiej strony sąd, biorąc pod uwagę to, co wiemy dzisiaj, bo postanowienie wraz z uzasadnieniem jest publicznie dostępne na stronach Sądu Okręgowego. Sąd trochę, można powiedzieć, wykazał się bardzo dużą wiarą, jeżeli chodzi o postawę pana Romanowskiego w przyszłości, biorąc pod uwagę to, co sąd powinien mieć z tyłu. Tylko zastrzegam, mówię o własnym postrzeganiu tej sytuacji. No, gdybym wiedział, że mamy do czynienia z człowiekiem, który, i to myślę warto powiedzieć, bo to znowu umyka, instrumentalnie wykorzystał immunitet parlamentarny w Polsce. Wyjeżdżając z Polski, okazało się, że to nie był tak naprawdę wyjazd, tylko w pewnym sensie pierwszy etap ucieczki, bo na to trzeba patrzeć. Dzisiaj wiemy więcej, bo patrzymy na ten czas z perspektywy historycznej, tak? Oceniamy to, co się wydarzyło. Później proszę pamiętać o postawie państwa węgierskiego. Prawo azylu. Instrument, ujmę to tak, wybitnie wyjątkowy na terytorium Unii Europejskiej, bo mówimy o azylu, który otrzymuje obywatel innego państwa członkowskiego. Proszę pamiętać, jest protokół przewidujący możliwość udzielenia azylu w sposób absolutnie wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że na terytorium wspólnoty europejskiej jest domniemanie, że poziom ochrony praw i wolności obywatelskich, a z tym się łączy klasyczne prawo azylu, jest na tyle wysoki, że nie ma potrzeby udzielania ochrony azylowej. Ja wiem, że to już wielokrotnie było powiedziane, ale my o tym też zapominamy, jeżeli chodzi o analizę sytuacji tej konkretnej pana Romanowskiego. Proszę pamiętać o niewykonanym europejskim nakazie aresztowania i o zmianie wewnętrznego prawa węgierskiego, które doprowadziło do tego, że sąd węgierski w istocie legalnie nie wykonywał europejskiego nakazu aresztowania. I proszę pamiętać też o bierności państwa polskiego. W sytuacji, kiedy inny członek Unii Europejskiej nie wykonuje zobowiązań traktatowych, a nie realizacja decyzji ramowej wprowadzającej europejski nakaz aresztowania jest niewykonaniem zobowiązania traktatowego, to inny członek może zawiadomić komisję lub bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i skierować skargę przeciwko państwu, w tym wypadku węgierskiemu. Tak wygląda cała ta historia. I teraz wracając do tego uzasadnienia, myślę, że bardzo dużo wiary pan sędzia pokłada w przyszłej, prognozowanej postawie pana Romanowskiego. Co zrobi sąd apelacyjny, bo wracam do pani pytania. Nie wiem. Zobaczymy, co zrobi. Natomiast nie przesądzając. I jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku. Jeżeli polskie państwo chce ścigać pana Romanowskiego, no to oczywiście ten list żelazny jest do niczego niepotrzebny. To pan Romanowski będzie ścigany. Jeżeli polskie państwo chce przejść do kolejnego etapu i zamknięciem tego pierwszego etapu ścigania jest właśnie list żelazny. A ten kolejny etap to jest to, co moim zdaniem jest niezwykle istotne, czyli rozliczenie

0: ćwiczenie sprawy pana Romanowskiego, pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, innymi słowy osądzenie, to list żelazny jest właśnie tym etapem, tym środkiem prowadzącym do celu. A celem każdego państwa powinno być osądzanie czynów konkretnych z przeszłości, konkretnych osób, zwłaszcza, że sprawa dotycząca Funduszu Sprawiedliwości wymaga wyjaśnienia i rozliczenia.
1: A to jest podcast polityczny. Ale, ja tylko ostatnie pytanie w tej sprawie. Ale
2: to ty ostatnie, bo jeszcze mam swoje.
1: Tak, dobrze, ale nie jest tak, że... Ja tylko zadam i już się zamykam. Nie jest tak, że dzisiaj nikomu nie zależy, żeby ten Romanowski przyjechał do Polski i żeby... Pan obserwuje politykę od lat i żeby go osądzić, bo tak, PiS nie chce przypominania sprawy. Rządzący wiedzą, że Romanowski i tak współpracować nie będzie.
2: Nawet minister Żurek, że mówi, że to będzie trwało.
1: Nawet jak przyjdzie na przesłuchanie, to powie, że odmawia składania wyjaśnień i nikt nie będzie miał z tego żadnego uzysku, a będzie biegał po prawicowych telewizjach i mówił, jak to jest wstrętny reżim w Polsce i on jest jego ofiarą.
0: Nie chcę powiedzieć, że obawiałem się tego pytania, ale jak państwa słucham na falach Polskiego Radia, to czułem, że ten moment przyjdzie. Natomiast powiem tak, oczywiście jest to jakiś scenariusz. Natomiast ja mam tę bardzo bezpieczną sytuację, że ten KPK, którego nie zabrałem, jest dla mnie taką bazą, punktem odniesienia. Z punktu widzenia KPK osądzenie jest miarą skuteczności i determinacji każdego systemu państwowego i każdego państwa. No przecież wymiar sprawiedliwości czy wymierzenie sprawiedliwości to jest imperium państwa. Jak z tej perspektywy popatrzę, a ja naprawdę staram się konsekwentnie z tej perspektywy patrzeć, to oczywiście doprowadzenie do osądzenia tej sprawy jest najważniejsze, mówiąc krótko. Po drodze oczywiście będą te elementy, o których pani redaktor mówi. I tak, jako obywatel tego państwa dokładnie w ten sposób czytam...
3: Cena sprawiedliwości?
0: Mam nadzieję, że nie.
3: Okej.
2: Ale czy w tej sytuacji, mówił pan o zabezpieczeniu, którego nie ma, czy w tej sytuacji nie istnieje taka groźba, że pan Romanowski, uzyskując list żelazny anuluje ENA, czyli Europejski Nakaz Aresztowania.
0: Tak jest. I że, jak się uprawomocni.
2: Tak. I teraz pan Romanowski w tym czasie gdzieś znika. No, może sobie wtedy
3: znaczy jeszcze
2: może...
3: bardziej znika, tak?
2: Jeszcze bardziej znika, tak.
0: Znaczy, inaczej.
2: Zmienia miejsce pobytu legalnie
0: instrumentalnie
2: zupełnie.
0: Instrumentalnie zostanie wykorzystany list żelazny do realizacji jakichś innych celów niż te, które się łączą z listem żelaznym. A celem listu żelaznego jest umożliwienie odpowiadania z wolnej stopy przed wymiarem sprawiedliwości. To jest cel procesowy zapisany w KPK. Natomiast zgadzam się, nie można wykluczyć, że zostanie to znowu wykorzystane do jakiegoś instrumentalnego działania nakierowanego na realizację jakiejś swojej wizji, w której pan Romanowski no, próbuje funkcjonować, jeżeli chodzi o sprawę zarzutów, które mu prokuratura stawia. Nie można tego też wykluczyć.
2: A mam jeszcze, żeby zostać przy posłach, bo ja mam takie pytanie, mnie strasznie wkurza. Nie powiem, że mnie oburza, że tylko wkurza mnie po prostu to, że posłowie są często bezkarni i popełniają przestępstwa lub czyny wykroczenia w obecności policji. Tak było z panem Braunem, który różne rzeczy robił i teraz ma za to procesy. Tak było z panem Mateckim, który się wdzierał mimo próśb policji, żeby tego nie robił, to przez płot przechodził do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, mi też, jak to jest, że policja boi się posła zatrzymać na gorącym uczynku, że policja tłumaczy się, mówiąc, mając, widząc ten gorący uczynek i mając ludzi, którzy mówią, proszę go zatrzymać, policja mówi, on ma immunitet, nie możemy nic zrobić. Jak to jest?
0: Na gorącym uczynku przestępstwa można zatrzymać każdą osobę, która posiada immunitet.
2: Czy jeśli policjant odmawia wykonania polecenia policji, jeśli poseł odmawia wykonania polecenia policjanta i dokonuje wykroczenia?
0: Ma otwartą drogę do tego, żeby dokonać zatrzymania. Myślę, że warto przypomnieć sobie taką historię ze wspomnianym panem Braunem. Pewnie państwo doskonale pamiętacie te obrazki, kiedy pan Braun dokonywał, on sobie oczywiście to tak nazwał, zatrzymania obywatelskiego pani doktor w szpitalu.
3: Tak, w Oleśnicy.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I ja przyznam się szczerze, dziwiłem się wtedy i też trochę panu ministrowi ówczesnemu spraw wewnętrznych, że nie poszedł jasny sygnał do policji, że stoję murem za funkcjonariuszem, który tak w tej sytuacji nie powinien się wahać, dokonać zatrzymania pana Brauna. I oczywiście być może większość osób wie, kim jest pan Braun, natomiast policjant wykonując czynności urzędowe zatrzymuje, na czym polega zatrzymanie. Faktyczne wyprowadzenie danej osoby z miejsca. Proszę pamiętać, to był lekarz na dyżurze. który odpowiadał za zdrowie ludzi będących w szpitalu. Pan Braun z jakąś ekipą opowiadają

0: o jakimś zatrzymaniu obywatelskim w ramach własnych projekcji na temat tego, co miała robić lub nie robić legalnego lub nielegalnego pani doktor Jagielska. Zatrzymanie powinno polegać na tym, że pan Braun jest po prostu wyprowadzony, tak jak każdy z nas byłby zatrzymany. Nawet ja, mając immunitet wynikający z funkcji sędziego członka Trybunału Stanu, mogę być zatrzymany. Jestem zaproszony do radiowozu, tam jestem wylegitymowany. Ktoś ustala, że jest immunitet, dokładnie byłoby tak w przypadku pana Brauna. I wtedy zawiadamia się odpowiednio przewodniczącego Trybunału Stanu, marszałka Sejmu, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który decyduje, czy zwalniać, czy nie zwalniać. I tak wygląda ta procedura, ale to powoduje, że rozładowuje się sytuacja, którą oglądaliśmy pana Brauna kroczącego po korytarzu oddziału szpitalnego, czy sytuacja z panem Macierewiczem, który zamiast trzymać ręce przy sobie, to trzyma te ręce na mundurze policjanta. Jestem zwolennikiem konsekwentnego działania polskiego państwa, jeżeli chodzi zwłaszcza o funkcjonariuszy policji. Funkcjonariusze policji muszą czuć pełne wsparcie, jeżeli chodzi o możliwość realizacji ich działań, które wynikają w tym wypadku z ustawy o policji.
1: A pan myśli, że oni go nie czują, czy po prostu tchórzami są i nie chcą się narazić tym, którzy wrócą do władzy?
2: Bo jakoś w czasach PiSu zatrzymywali posłanki,
1: tak? O tym
0: samym pomyślałem, jak to mówiłem.
1: No
0: tak,
1: właśnie,
0: tak, bo pamiętam
1: już dzisiaj
0: sytuację...
1: straszą, że ich wszystkich rozliczą, wtrącą za kraty i tak dalej. Pałki teleskopowe były używane
2: posłanka
1: wobec...
2: Posłanka Gajewska zawleczona do suki, tak, gaz tak, używany wobec posłanek.
0: Manifestacje, prawda, gdzie bezpardonowo zatrzymywano ludzi i nikt się specjalnie tym nie przejmował. I tak powinna reagować policja. To znaczy, niezależnie od tego, kto rządzi, powinno być nie tyle ogólnospołeczne, ale naprawdę ogólne porozumienie, że policja ma realizować swoje zadania, bo inaczej nie będzie porządku. I to nie jest kwestia państwa, które jest...
1: A pan mówi o jakimś świecie idealnym, który mam wrażenie
0: pani redaktor,
1: nie istnieje.
0: Ale ja się
1: panie mecenasie,
0: ja się zgadzam,
1: ale dzisiaj
0: że
1: mamy taką sytuację,
0: nie tylko pani redaktor, nie
1: że...
0: można pozwolić na to, że funkcjonariusz nie dostaje konkretnego komunikatu.
1: Ale oni dostają, bo przecież były wtedy
0: ja pamiętam, jak to było wszystko na miękko. Przepraszam, to było na miękko jeszcze i powiem państwu, nie wiem, czy, bo to umyka. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale
1: A
0: tam
1: czy to
0: była...
1: nie jest tak, że oni powinni być rozliczeni za to, że nie działają według prawa?
2: Panie redaktor, jakie wakaty są w policji?
0: Przepraszam państwa, bo stracę myśl. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale wtedy argumentacja też sprowadzała się do tego, że jest to kandydat na prezydenta. I co z tego, że to był kandydat na prezydenta? Ja pamiętam, już tylko nie mogę sobie przypomnieć, czy to było w radiu, nie wiem, czy to nie u pani było czasem, o 8:13 w Trójce. Wtedy też był wakat na Stolicy Piotrowej. To czy to oznaczało, że nie można zatrzymać żadnego katolika, dorosłego mężczyzny, bo jest potencjalnie kandydatem na papieża? No przecież to są tak absurdalne opowieści, tak?
2: No, ale to co, to jest wina ministra spraw wewnętrznych, wina komendanta głównego policji, ktoś nie wydał jakiegoś jasnego i krótkiego rozporządzenia do policjantów?
0: To jest dobre pytanie do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Co się takiego działo, że oglądaliśmy obrazki, w których polityk kroczy sobie po oddziale szpitalnym, opowiadając jakieś brednie na temat zatrzymania obywatelskiego i nikt tak naprawdę nie reaguje tak, jak wynika to z przepisów.
2: Ale Braun też próbował Szumowskiego, byłego ministra Szumowskiego, profesora Szumowskiego próbował zatrzymać w klinice w Aninie. Teraz mamy tych posłów, którzy próbowali, czy dokonywali, no, wykroczeń przynajmniej w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i nic. Strach.
3: I pytanie, czy nic będzie także w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, bo to nasze ostatnie minuty rozmowy poświęcimy na Trybunał Konstytucyjny i szerzej na uprawnienia prezydenta, bo tutaj prezydent sobie rości bardzo duże prawo do bycia jakby drugą instancją w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że on wybiera spośród sędziów wybranych przez Sejm.
0: Pewnie państwo pamiętacie, jak pan minister Bogucki cytował takie orzeczenie K34/15.
1: Tak,
2: a? Czytałem
1: tak,
2: je.
1: Tak.
0: To jest bardzo ciekawe orzeczenie, zwłaszcza wtedy, kiedy ci, którzy uzasadniają swój punkt widzenia, czytają albo połowę zdania, albo czytają jeden akapit, zapominając lub nie widząc o tym, że w kolejnym jest rozwinięcie lub dopełnienie myśli z tego pierwszego. Tak samo toczy się to zdania, które może być na przykład wielokrotnie złożone. I doskonale państwo wiecie, o czym myślę teraz. To znaczy zmierzam do tego, że po pierwsze pan prezydent w świetle polskiej konstytucji nie ma żadnych absolutnie uprawnień do tego, żeby w jakikolwiek sposób post factum oceniać uchwałę Sejmu i de facto zgodę, może przepraszam, nie zgodę, wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niezależnie od tego, czy były wadliwości na wcześniejszym etapie procedury, proszę pamiętać, że w odniesieniu do pana Berka podnosi się ten zarzut dotyczący wykonywania zawodu radcy prawnego, ale ja tylko przypomnę, że w odniesieniu do pani Pawłowicz czy pana Piotrowicza podnoszono cenzus wieku. Tam sprawa była jasna. 65 to był maks, 67 państwo mieli w momencie, kiedy byli wybierani. I tu też jest wada o dokładnie takiej samej

0: sile tak naprawdę, jeżeli chodzi o pana Berka, jeżeli prawdą jest, że ten 10-letni okres nie został zachowany. Dzisiaj nie ma to żadnego znaczenia. Sejm dokonał wyboru. Pan prezydent nie ma ani procedury pozwalającej na weryfikację, ani nigdzie nie jest w konstytucji wskazane, że pan prezydent jest organem uprawnionym do takiej weryfikacji. Nie ma procedury, nie ma organu. Druga kwestia jest taka. W orzeczeniu, o którym powiedziałem na wstępie, jest taki pasus dotyczący ślubowania. Ślubowanie jest oczywiście aktem zapisanym w ustawie, ślubowanie wobec prezydenta, ale Trybunał jasno powiedział, że jeżeli przepis ten, w zasadzie norma prawna zaszyta w tym przepisie, ale w artykule 21 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to jest ustawa, która nie obowiązuje. Trybunał kontrolował normę prawną z tej starej ustawy, która w zasadzie literalnie przewidywała dokładnie taki sam sposób złożenia ślubowania, też wobec prezydenta. Tam były semantyczne różnice i kwestia przecinków versus ślubowanie, które jest w obecnym brzmieniu. I Trybunał skontrolował normę przewidującą obowiązek złożenia ślubowania wobec prezydenta i powiedział jasno, że przepis rozumiany w ten sposób, że prezydent nie stwarza możliwości złożenia ślubowania wobec prezydenta, jest niezgodny z artykułem 194 Konstytucji. Ta sama norma prawna jest w obecnej ustawie. Nawet jeżeli ta ustawa nie była przedmiotem kontroli przez Trybunał Konstytucyjny, to proszę pamiętać, że z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że jeżeli Trybunał raz kontrolował normę prawną, następnie ustawodawca ją powielił, to ona w dalszym ciągu jest niekonstytucyjna. Ente wpisywanie tej samej normy do ustawy nie czyni jej konstytucyjną. W związku z powyższym dzisiaj moim zdaniem bezsensowna jest kompletnie z prawnego punktu widzenia dyskusja o samym ślubowaniu, bo jeżeli prezydent nie odbiera tego ślubowania, to norma prawna przewidująca ślubowanie jest niekonstytucyjna. Ona jest niekonstytucyjna z wielu jeszcze powodów. Po pierwsze, konstytucja odsyła do ustawy w odniesieniu do dwóch zagadnień. Organizacja Trybunału Konstytucyjnego i tryb postępowania przed Trybunałem. Ani w jednym, ani w drugim zagadnieniu nie mieści się problematyka związana ze złożeniem ślubowania wobec prezydenta. Po trzecie, konstytucja absolutnie świadomie nie przewiduje możliwości składania, odbierania jakiejkolwiek innej formy przysięgania czy przyrzekania wobec prezydenta, bo po pierwsze, jeżeli konstytucja przewiduje akt ślubowania, czy jakiejkolwiek innej formy uroczystego wypowiadania formuły wobec innego organu, to wprost o tym mówi. Bardzo dobrym przykładem jest na przykład prezydent, który składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i obejmuje w ten sposób urząd. Minister, prezes Rady Ministrów wobec prezydenta przy objęciu urzędu. I wtedy konstytucja jasno o tym mówi. W wypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego milczy i milczy świadomie. Z bardzo prostego powodu. Bo zresztą to teraz widać. Prezydent wykreował sobie swoiste weto wobec możliwości podjęcia czynności orzeczniczych przez prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I to weto zostało moim zdaniem świadomie wyeliminowane poprzez brak kompetencji prezydenta do udziału lub organizacji takiego ślubowania z tego bardzo prostego powodu, że Trybunał jest jedynym organem, który może czasowo pozbawić prezydenta możliwości pełnienia urzędu. I nie jest przypadkiem, że prezydent tego uprawnienia nie ma. No bo jak łatwo się z tego wywodu dowiedzieć, gdyby prezydent takie uprawnienie miał, to w skrajnym wypadku mógłby doprowadzić do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie byłby obsadzony i w ten sposób uniemożliwiałby działanie jedynemu organowi, który potencjalnie może orzec o czasowej niemożności pełnienia urzędu przez prezydenta. To jest tak bardzo logiczne, że nawet pomimo tego, można powiedzieć, skomplikowania, bo trzeba przeskakiwać pomiędzy kilkoma przepisami, sięgnąć do jednego orzeczenia i orzecznictwa związanego z kontrolą norm powielanych w kolejnych przepisach ustawowych, że ja nie mam żadnej wątpliwości, że w ogóle dyskusja o tym ślubowaniu jest absolutnie bez sensu. Sędziowie wybrani w trybie artykułu 194 Konstytucji przez Sejm mają prawo dzisiaj orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. A pan Święczkowski ma pełną świadomość, że działania, które podejmuje, zmierzające do tego, że nie dopuszcza sędziów do orzekania, mogą w przyszłości być ocenione przez pryzmat
1: 201. A pan prezydent mówi, nie mam te pana płaszcza i co mi pan zrobi?
0: Proszę pamiętać,
1: że nie odbiorę przyrzeczenia i co?
0: System na to reaguje. Taka postawa prezydenta...
1: Jak reaguje?
0: Faktycznie na końcu nie, ale taka postawa prezydenta powoduje, że norma o ślubowaniu jest niekonstytucyjna. To wynika z orzecznictwa. Ja wiem, że mówię znowu o rzeczach idealnych.
1: Natomiast
0: z Berkiem sytuacja jest moim zdaniem o tyle trudna, że odwołam się do własnego doświadczenia. Przed rokiem pewnie państwo pamiętacie zamieszanie w Trybunale Stanu. Immunitet pani Małgorzaty Manowskiej.
2: Tak.
0: Nie będę się silił na to, czy są jakieś większości, czy ich nie ma, bo każdy, kto obserwuje życie publiczne, może sobie taką większość skonstruować, na przykład poprzez to,

0: Kto wybiera członków Trybunału Stanu?
1: 4 minutki nam zostało.
0: Jak to się, mówiąc krótko, wtedy klaruje? I nie ma znaczenia, czy ktoś ma większość, czy ktoś większości nie ma, bo tak naprawdę wystarczyło 3 członków Trybunału Stanu, nieistniejąca procedura. Przypomnijcie sobie państwo, sala pod pełną ochroną, bez dostępu mediów, za zamkniętymi drzwiami i sprawa immunitetu została umorzona. I tam naprawdę nie trzeba było się silić na jakąś większość. Do czego prowadzę? Do tego, że przemożny wpływ na sposób funkcjonowania każdej instytucji ma osoba, która stoi na jej czele. Pan Święczkowski jest do 2030 roku, jeżeli dobrze pamiętam, 31 chyba sędzią, a 30 prezesem.
2: Tak.
0: Tam jest 6-letnia kadencja, jeżeli dobrze pamiętam. Aczkolwiek proszę wybaczyć, jeżeli się pomyliłem, bo zmian w ustawie o Trybunale, w ustawach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, bo już nawet nie ma ustawy o Trybunale Konstytucyjnego.
3: Czyli nic mu nie zrobimy.
1: Jacku, musisz się umówić na tet-a-tet z panem mecenasem, koniecznie.
3: Nie,
1: bo
3: policja może wejść do Trybunału Konstytucyjnego, żeby wymusić pewne działania. Czy Trybunał może się zebrać gdzieś indziej, poza budynkiem?
0: Tu pana pewnie zaskoczę, ale nie wyobrażam sobie policji w Trybunale. Nie wyobrażam sobie równoległego Trybunału. Słyszałem o tym pomyśle. Natomiast proszę pamiętać, że...
1: To profesor Sadurski ten pomysł lobbował.
0: Tak. Tylko można takie pomysły serwować. One publicystycznie świetnie się pewnie sprzedają. Rozpalają naszą wyobraźnię. Tylko na końcu to my jesteśmy w takim, a nie innym wymiarze sprawiedliwości urządzonym w sposób dramatyczny.
3: To będzie kolejna wada prawna.
0: Dzisiaj z punktu widzenia funkcjonowania polskiego państwa, tak naprawdę z punktu widzenia obywatela, który jest centralnym punktem każdego wymiaru sprawiedliwości, także tego wymiaru w aspekcie konstytucyjnym. I na tym polega poważny dramat polskiego państwa. Gigantyczny kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego za chwilkę wejdzie w 12 rok. Proszę o tym pamiętać.
1: Czyli jeśli dobrze zinterpretowałem pańską wypowiedź, prezydent nie ma prawa decydować o tym, od kogo odbierze ślubowanie, od którego z sędziego wybranego przez Sejm, ale to robi. I robił to już Andrzej Duda. Do dzisiaj nie spotkały go żadne konsekwencje za to, mimo...
0: W ogóle ciekawy wątek pan poruszył.
1: Ale ty już...
2: Czasu.
1: Mimo apeli i mimo zapowiedzi, że Andrzej Duda stanie przed Trybunałem Stanu, za to nie stanął i nic nie zwiastuje, że będzie
0: nie może już stanąć
1: stawał.
0: Przed Trybunałem Stanu, przestał być prezydentem. Tak. I jedna bardzo ważna rzecz, bo być może państwa zaskoczy, ale prezydent w Polsce nie ma immunitetu. Ani urzędujący.
1: Ale potrzeba 2/3 głosów, żeby postawić go w stan oskarżenia.
0: Byłego prezydenta nie.
1: Ale obecnego tak.
0: Ale mówił pan o byłym i konsekwencjach. To też pokazuje...
3: Czyli pewien... Duda może stanąć przed Trybunałem?
0: Nie, przed Trybunałem nie. Dlatego, że prezydent odpowiada przed Trybunałem Stanu tylko w okresie kadencji. Po zakończonej kadencji, tak jak my.
3: Przed sądem karnym.
0: Przed sądem karnym.
1: No dobrze.
0: Śledztwo prowadzi prokuratura. Nie ma żadnego głosowania w Sejmie. Nie ma żadnej procedury pociągania do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, bo tu nie Trybunał Stanu, tylko sąd karny. I to, co pan redaktor powiedział, bardzo dużo, wielokrotnie wielu mówiło o potencjalnym naruszaniu konstytucji, czyli o tym, co mówimy w bardzo krótko, delikt konstytucyjny. I co?
1: No i właśnie, tak samo jak zresztą w przypadku prezes Julii Przyłębskiej, wobec której też były formułowane różnego rodzaju zarzuty i do dzisiaj nie spotkały ją żadne...
0: Tak, tylko tu jest różnica, bo jest immunitet, tylko tu jest immunitet z ustawy wynika, tak.
2: Jest śledztwo o ustawianie.
1: Tylko dokończę tę swoją myśl, że tak, prezydent mimo tego, że nie może, to wybiera sędziów. Sędziowie mimo tego, jeśli dobrze zrozumiałem pańską wypowiedź, mimo tego, że nie mogą składać ślubowania w innych okolicznościach niż wobec prezydenta, to robią. Maciej Berek ma niewielkie szanse, jak rozumiem, żeby przez ten...
2: Nie, ale przepraszam, to chyba zrozumowanie jest złe, dlatego
1: dobrze,
2: że sędziowie
1: zrozumiałem pana...
2: mogą składać ślubowanie, bo wobec prezydenta nie znaczy w obecności prezydenta.
0: Ja uważam, że nie ma koniecznej osobistej obecności prezydenta. Język polski ma to do siebie, że naprawdę stosując w aktach prawnych język polski, można wyrażać wolę ustawodawcy. Jeżeli miałoby być to w jednoczesnej obecności, to jest słowo jednoczesna obecność. Osobisty udział prezydenta, też można zapisać osobisty udział prezydenta. Ślubowanie jest wobec prezydenta. W moim przekonaniu z tej formuły nie wynika, że to ma być w jednoczesnej obecności lub w osobistej obecności prezydenta.
1: To 60 sekund dla pana. Jak skończy się sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego? Jaką przyszłość pan widzi na najbliższe tygodnie czy na najbliższe miesiące dla tej instytucji?
0: Ja nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie czy miesiące. Znów wrócę do tego, co powiedziała pani redaktor. Mówiąc o świecie idealnym, dzisiaj tak naprawdę zmiana konstytucji, ponowne wykreowanie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Czyli reset.
0: W jakimś sensie reset, dokładnie tak. Ja nie widzę przestrzeni do posprzątania tego bałaganu. Przy takim, a nie innym podejściu i takiej, a nie innej postawie polskiej klasy politycznej, po prostu.
3: Ale tego resetu też nie będzie przy tej postawie polskiej klasy politycznej.
0: Dopóki nie będzie siły politycznej, która uzyska możliwość zmiany w konstytucji, zgadzam się z panem, nie będzie. Nie wiem, czy się z tym zgodzimy, ale moim zdaniem...

0: zdaniem nie ma takiej władzy, w interesie której jest sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny.
1: I tym pesymistycznym akcentem możemy...
0: A wiecie państwo dlaczego? Bo Trybunał Konstytucyjny jest realną tamą każdej, dla każdej władzy.
2: No Jarosław Kaczyński przecież mówił, że ma pozycję reglową.
0: Z punktu widzenia obywatela jest jednym z podstawowych organów, który zapewnia nam wszystkim, tak jak tu siedzimy i tak jak państwo nas słuchacie, dostęp do realnej ochrony praw i wolności obywatelskich, bo na końcu to nie jest abstrakcyjny organ w Warszawie, tylko to jest tak naprawdę ten sąd konstytucyjny oczywiście, który decyduje o jakości legislacyjnej naszego życia. Czyli to wszystko, co nas otacza, może być przepuszczone przez młyny Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście nasze prawa i wolności są chronione. I to dotyczy naprawdę podstawowych spraw w naszym życiu.
1: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, a także sędzia Trybunału Stanu. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę, mecenasie.
3: Dziękujemy.
4: Autopromocja.
5: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
6: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Alert RCB dla dwóch województw odwołany. Powodem był rosyjski atak na Ukrainę. Kilkadziesiąt osób zatrzymanych to efekt działań policji w związku z groźbami ataków na szkoły. Trump dogadał się z Putinem w sprawie dostaw oleju napędowego. Jest ostra krytyka Zełenskiego. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, powiadomiło rano o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Komunikat wysłano mieszkańcom województw podkarpackiego i lubelskiego, których wcześniej ostrzegano w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Przypomnijmy, że krótko po północy RCB wysłało alert do odbiorców na terenie lubelskiego i podkarpackiego o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. Alert ten odwołano krótko przed godziną siódmą, a w rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Zaporożu zginęły co najmniej dwie osoby. Jest wielu rannych i uwięzionych pod gruzami. Trwa akcja ratunkowa. 59 osób zatrzymali policjanci w związku z groźbami ataków na szkoły. To efekt całodziennej akcji policji zarządzonej po atakach nożowników w ostatnich dniach. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych, mundurowi skontrolowali prawie 35 tysięcy placówek. Odnotowano 172 zdarzenia, w których pojawiły się podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Więcej o tym Agata Król.
2: Działania policji prowadzone były w całym kraju po atakach nożowników w szkołach. W środę w Ostrołęce i w czwartek w Leszczydole Nowinach, a także fali nieprawdziwych informacji krążących w mediach społecznościowych, w 45 szkołach, głównie na Mazowszu, odwołano lekcje. Sporo pracy mieli też mazowieccy policjanci, poinformował młodszy aspirant Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

0: W Radowie funkcjonariusze zatrzymali 15-latka, który w internecie groził innym osobom pozbawieniem życia i zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie. Po publikacji filmów z groźbami w mediach społecznościowych został zatrzymany 17-latek z powiatu przasnyskiego oraz 13-latka z Płocka.
1: Decyzją sądu 15-latek spod Żyrardowa spędzi 3 miesiące w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 17-latek usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gruźb karalnych. Nastolatek został objęty policyjnym dozorem. W wielu przypadkach dzieci tłumaczyły, że opublikowały niestosowne treści dla żartu. Agata Król, Polskie Radio.
2: Donald Trump informuje, że Rosja dostarczy na światowy rynek ponad 4 miliony ton oleju napędowego w ramach porozumienia zawartego z Władimirem Putinem. Obaj przywódcy rozmawiali wcześniej telefonicznie. Departament Skarbu USA tymczasowo zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia przyszłego roku na mocy ogólnego zezwolenia wydanego w piątek.
3: Rosja dostarczy natychmiast ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego, następnie 500 tysięcy ton w listopadzie, a zaraz po tym kolejny milion ton, poinformował Donald Trump we wpisie na platformie True Social. Następnie Moskwa dostarczy kolejne 3 miliony ton tego paliwa, w zależności od sytuacji w rosyjskich rafineriach, dodał amerykański prezydent. Ceny oleju napędowego gwałtownie wzrosły na całym świecie. Na Donalda Trumpa wywierana jest rosnąca presja polityczna, by podjął działania na rzecz obniżenia cen paliw przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do Kongresu. Republikanów czekają zacięte starcia wyborcze, bastiona konserwatyzmu, takich jak Iowa, gdzie rolnicy boleśnie odczuwają skutki wysokich cen oleju napędowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Decyzję Donalda Trumpa o odblokowaniu handlu rosyjską ropą naftową ostro skrytykował Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent ocenił, że to prezent dla Putina w postaci miliardów dolarów na wojnę przeciwko Ukrainie. Przypomnijmy, że dziś na Florydzie drugi dzień rozmów pokojowych ukraińskiej delegacji z przedstawicielami USA. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Poinformował o tym na X-ie szef klubu Zbigniew Konwiński. Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby, dodał. Do sprawy odniosła się także rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, napisała posłanka. Decyzja władz klubu to odpowiedź na doniesienia kanału Zero. W nagraniu opublikowanym przez kanał dwie kobiety zarzucają Michałowi Kołodziejczakowi agresję, poniżanie i przemoc fizyczną. Były wiceminister rolnictwa nazwał te doniesienia pomówieniami. Lalka, ciąg dalszy. Teatr Polskiego Radia przygotował dwa odcinki słuchowiska opowiadającego o losach potomków bohaterów powieści Bolesława Prusa, żyjących w latach 80. ubiegłego wieku. Premiera dziś i jutro o godzinie 15 w Radiowej Jedynce. W rolach głównych Katarzyna Warnke i Ignacy Lis.
4: To jest jakaś forma kontynuacji rzeczywiście pokoleniowej w ogóle, bo gram praprawnuczkę Izabeli Łęckiej, która ma na imię Sylwia, a na nazwisko Łęcka.
5: Ja natomiast wcielam się w rolę Wokulskiego, lecz nie Stanisława, tylko Zbyszka. Jesteśmy w XX wieku. Historia, wydaje się, jest skierowana do każdego odbiorcy, który jest zainteresowany lalką, właściwie takim miksem lalki i PRL-u.
4: Chodzi tutaj również o mezalians, ale wiekowy, czyli Łęcka jest tym razem dużo starsza od Wokulskiego. No i mamy suspens, poszukiwanie, politykę również, ponieważ zdają się być ci państwo po różnych stronach barykady. Łęcka jest w opozycji, a Wokulski jest socjalistą.
5: Jest idealistą, jest komunistą, ale do partii by się nie zapisał.
6: Czy to wszystko się szczęśliwie kończy?
5: Bez sensu mówić o tym, jak się skończy. Możemy tylko i wyłącznie zaprosić do słuchania.
6: Zapraszamy.
2: A zapraszali Katarzyna Warnkę i Ignacy Lis. Słuchowisko powstało na podstawie powieści Marionetka Jakuba Jarno.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Sobota pod znakiem przelotnego deszczu. Od rana opady przesuwają się z zachodu w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 16 na zachodzie, do 19 na Podkarpaciu.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: 7 minut po godzinie 8. Teraz zapraszamy Państwa w podróż. W spakowanych dzisiaj Wilno i okolice, ale bez Ostrej Bramy, bez cmentarza na Rossie i bez Muzeum Mickiewicza. Sprawdzimy, dlaczego nad centrum Wilna legalnie latają balony i

0: jak trafić do Kiernowa, wpisanej na listę UNESCO litewskiej Troi. Zobaczymy także wileński Alcatraz, dawne carskie więzienie, które dziś jest tętniącą życiem sceną muzyczną oraz legendarną kawiarnię na dachu Teatru Dramatycznego. Będzie też o obrotowej restauracji 170 metrów nad ziemią i płytce w miejscu, gdzie stanął pierwszy z 2 milionów ludzi tworzących słynny ludzki łańcuch bałtycki. Spróbujemy też sera jabłkowego przy smaku radziwiłłów, który nie ma z serem nic wspólnego, oraz kibinów, a smażony chleb z czosnkiem popijemy kwasem chlebowym. Smacznego i zapraszam.
1: Spakowani. Poradnik turystyczny.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj obieramy kierunek niezwykle bliski Polakom. To Wilno. Miasto z niesamowitą, melancholijną duszą, ale i potężną dawką wolnościowej energii. Ja się nazywam Jarosław Kałucki. To jest audycja Spakowani. A do stolicy Litwy na jesienny wypad zabieramy się z Joanną Mikulską z Go Vilnius. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zanim wtopimy się w wileński klimat, zacznijmy od bazy, którą Polacy po prostu muszą zaliczyć. Ostra Brama, Kościół Świętej Anny, cmentarz na Roście, ale także Muzeum Adama Mickiewicza, wokół którego krąży pewien mit dotyczący rękopisu pana Tadeusza. Znajdziemy go w Wilnie?
3: Nie, niestety rękopisu w Wilnie nie znajdziemy. I na dany moment odwiedzający miasto także niestety nie mają szansy odwiedzić także Muzeum Mickiewicza, ponieważ jest podczas renowacji. Dlatego do Muzeum Mickiewicza zapraszam w następnym roku.
2: A ktoś, kto chce koniecznie zobaczyć rękopis pana Tadeusza, musi raczej przyjechać do Wrocławia, bo to tutaj właśnie we Wrocławiu ten rękopis znajduje się w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich. Każde miasto ma swój specyficzny zapach, specyficzny urok, specyficzną energię. A czym oddycha Wilno? Gdzie pójść? Co przeżyć, żeby poczuć, że jesteśmy właśnie tutaj, a nie w innym miejscu na ziemi?
3: No oczywiście. W Wilnie jednym z najważniejszych obiektów to jest Stare Miasto. I co jest też szczególne w Wilnie, że ta nasza starówka, mimo tych dwóch wojen takich światowych, które tutaj przeszły, została taka, jaka była. Ale drugi punkt to jest to, że ona nie została zawłaszczona przez turystów i Wilnianie wciąż tu mieszkają i spędzają wolny czas i chętnie odwiedzają także lokalne kawiarnie i restauracje, ponieważ nasza gastronomia jest na wysokim poziomie.
2: O tym jeszcze porozmawiamy.
3: I także odwiedzają nie tylko Stare Miasto, ale też te dzielnice obok, tak jak dzielnice Zarzecze, dzielnica Nowa Pałupis, która się też szczyci ze swojej gastronomii. A dla innych bardzo też lubią dzielnicę Szklaną, gdzie się także były zalążki najsławniejszej historii miłosnej w Wilnie. To historii miłosnej Barbary Radziwiłłównej i Zygmunta Augusta.
2: To przytoczmy ją pokrótce.
3: Barbara Radziwiłłówna to była szlachcianka z Wilna i nie miała właśnie tej krwi królewskiej. I mimo to zachwyciła Zygmunta Augusta, króla Polski, wielkiego księcia Litwy i potajemnie się pobrali w Wilnie. I o tej historii można też się dowiedzieć więcej poprzez audioprzewodnik Sekretna Miłość lub przez wycieczki poświęcone właśnie tej historii.
2: To z historii ucieknijmy do współczesności, do tej dzielnicy Pałupis. Kiedyś to były surowe tereny przemysłowe, prawda? Dzisiaj to jest taka architektoniczna perełka wtopiona w zieleń, kanały wodne. Jest tam Pałupis Market, taki pasaż przeszklony, pełen knajpek. Ciekawa transformacja.
3: Dokładnie. Ta dzielnica była taka bardzo industrialna. Mniej więcej 5 lat temu 5 architektów z Wilna połączyło swoje siły i postanowiło tę dzielnicę wskrzesić na nowo. I spacerując po tej dzielnicy, czasami się można nawet zastanowić, czy jest się w Wilnie, czy gdzieś w Skandynawii, bo mamy tam mieszankę 5 różnych styli, 5 architektów. I także właśnie te stare budynki, które zostały przekształcone na targowisko Paupis, o którym pan wspominał, z targowiskiem gastronomicznym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
2: I jeszcze jedna rzecz. Wilno to chyba jedyna europejska stolica, nad której ścisłym centrum legalnie latają balony na gorące powietrze.
3: Tak, balon na gorące powietrze to jest jednym z naszych takich wizytówek miast.

0: Tak. I też Litwa ma jeden z najwyższych wskaźników liczby pilotów na świecie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. I no, możemy latać także nad Starym Miastem.
1: Ale możemy latać, czy tylko popatrzeć, jak piloci latają?
0: Nie, można także zamówić lot balonem w każdej porze roku, bo wrażenia są naprawdę na długo.
1: A jak balony akurat nie startują, możemy przespacerować się w Wilnie po dachach.
0: Tak, mamy sporo tarasów i różnych kawiarni, które są usytuowane na dachu. Jedną z takich popularnych na dany moment nazywa się Trzy Muzy, która się znajduje na dachu Teatru Dramatycznego. Ale jeżeli nie mówiąc o dachach, to można odkryć też inne smaki i Wilna. Na przykład jedna z kawiarenek, Klub Deserów, wieczorami staje się barem chlebnym.
1: O, barem chlebnym. Cały czas nawiązujemy do tego jedzenia, dojdziemy do tego. A teraz jeszcze rzućmy okiem na taką historię najnowszą, bo przecież dla wielu Polaków Wilno jest też symbolem zrywu z przełomu lat 80. i 90. Przecież to tutaj zaczął się taki niewiarygodny ludzki łańcuch, szlak bałtycki od Wilna po Tallin. 2 miliony ludzi chwyciły się wówczas za ręce. Czy dzisiaj znajdziemy jakieś ślady tamtych dni w Wilnie? Co może zobaczyć turysta, który chce dotknąć, posmakować tej historii?
0: Tak, o łańcuchu bałtyckim można znaleźć informacje w kilku miejscach i także ta data jest upamiętniana w kilku miejscach w Wilnie. Między innymi w wieży Gedymina można znaleźć wystawę zdjęć z tego wydarzenia. Na Placu Katedralnym mamy taką płytę, która się nazywa Stebukłes, czyli cud. Właśnie w tym miejscu ten łańcuch się zaczynał. I także mamy poświęcone temu wydarzeniu osobną rzeźbę wzdłuż jednego z rond w Wilnie.
1: A ta płytka to są odciśnięte stopy, tak? To ma symbolizować właśnie to, że ludzie stali, 2 miliony ludzi, trzymając się za ręce i żądając wolności.
0: Akurat mamy tam właśnie na Placu Katedralnym dwie płytki. Jedna tak, jedna jest właśnie z tymi stopami, a druga jest magiczna, na której można stanąć, wymyślić jakieś marzenie i przekręcić się 3 razy wokół swojej osi. To się marzenie spełni.
1: No proszę. No ale jest jeszcze słynna wieża telewizyjna, prawda?
0: Tak, wieża telewizyjna między innymi w ostatnich latach przeżywa swój renesans, ponieważ właśnie niedawno otworzyło na nowo swoją restaurację, która się nazywa Droga Mleczna, która się obraca wokół swojej osi. Mają także 2 apartamenty na 170 metrów wysokości z pięknymi widokami, które można sobie wynająć na przykład na romantyczny weekend, albo wypróbować takie rzeczy z adrenalinką. Na przykład spacer na linie z linką po talerzu wieży telewizyjnej.
1: To troszeczkę tak jak na UFO Tower w Bratysławie. Tam też można takiej adrenaliny zażyć na wysokości 90 metrów. Ale tam jeszcze u podnóża tej wieży telewizyjnej stoją krzyże. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co to za krzyże są?
0: Litwa ogółem była pierwszym państwem sowieckim, które ogłosiło niepodległość i zaczęło się ten efekt domino rozpadu Unii Radzieckiej, Unii Sowieckiej. I 13 stycznia 1991 roku, już po ogłoszeniu niepodległości, jeszcze wojska sowieckie były na Litwie i nie chciały stąd wychodzić, więc odbywały się protesty pod wieżą telewizyjną i przy Sejmie Republiki Litewskiej. I podczas zamieszek wojska sowieckie zamordowały osoby pod wieżą telewizyjną. I te krzyże upamiętniają właśnie te wydarzenie.
1: Okej, dość mrocznej historii, aczkolwiek jest takie jedno miejsce, które tę mroczną historię łączy z nowoczesnością i nawet z jazzem. To jest więzienie Lukiszki.
0: Więzienie Łukiszkie to jest nasz lokalny Alcatraz, tak bym powiedziała. To było
1: Jeszcze za
0: więzienie
1: cara tam trzymali
0: za
1: ludzi.
0: cara, tak. Zostało otwarte w 1904 roku. Na tamten okres to było najbardziej i nowoczesne więzienie, no ale na dany moment nie spełnia warunków europejskich, więc została zamknięte w 2019 roku. I także biorąc pod uwagę to, że się znajduje

0: obecnie już w centrum miasta. Gdy było budowane, było na obrzeżach miasta, ale w ciągu XX wieku miasto się na tyle rozrosło, że teraz się znajduje w centrum miasta.
1: Ale zamiast po prostu zrobić z niego pomnik, to wpuszczono tam artystów, muzyków, rzemieślników i dzisiaj to jest gigantyczne, tętniące życiem centrum kulturalne.
0: Dokładnie. Można tam udać się na wycieczkę i poznać, jak to więzienie działało, ale także można się udać na lunch, na koncert. To miejsce, mimo swojej mrocznej historii, staramy się też tam wpuścić trochę tej pozytywnej, nowoczesnej kultury.
1: Cały czas schodziliśmy na jedzenie, no pora, żeby coś powiedzieć w końcu o tradycyjnych litewskich potrawach, ale znowu, cepeliny to jest taka litewska klasyka, prawda? Tłusta i sycąca jak śląska rolada z kluskami, ale co jeszcze takiego w Wilnie, w ogóle na Litwie zjeść, żeby lokalny smak poczuć, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie skończyć na cepelinach?
0: Cepelina oczywiście tak, ale jednym z faworytów turystów to jest właśnie nasz chłodnik litewski, który jest na tyle popularny, że doczekał się swojego festiwalu i w następnym roku będziemy obchodzili już 5. jubileusz festiwalu. Odbędzie się w ostatni weekend maja i w tym roku ten festiwal zebrał ponad 170 tysięcy osób, więc naprawdę dzieje się dużo. Także z takich potraw, już powiedzmy takich tradycyjnych, dużą popularnością się cieszy smażony chleb z czosnkiem. To jest najlepsza zakąska do kwasu chlebowego, który jest także...
1: Kwas chlebowy, właśnie. Ale, tak. jeszcze na chłodne dni to tak może ten chłodnik litewski niekoniecznie, ale... Może kibiny, może coś innego, takiego typowego litewskiego na ciepło?
0: Kibiny, zupy różnego rodzaju oraz różnego rodzaju zakąski. Także chciałabym akcentować też współczesną litewską kuchnię. Mamy też sporo restauracji, które tą tradycyjną lub szlachecką kuchnię odtwarza na nowo. Na przykład Ertlonamas, Bistro Number 2, którego szefem jest właśnie Polak z Wilna, Łukasz Palkowskim. I na te ciemne, zimne dni mamy też wydarzenie Tydzień Gastronomii Litewskiej, które się odbywa 9-15 listopada w tym roku. I ten festiwal zachęca do odwiedzenia różnych restauracji i każda z tych restauracji też proponuje coś nowego i interpretuje kuchnię litewską na nowo.
1: A znajdziemy tam ser jabłkowy, ten stary litewski przysmak z czasów Radziwiłłów?
0: Ser jabłkowy znajdziemy nie tylko na Tygodniu Gastronomii, ale także w targowisku pod Halą każdego dnia. Targowisko pod Halą to jest jedno z najstarszych targowisk w Wilnie. Znajduje się 2 minuty od Ostrej Bramy. Kiedyś tam się znajdował targ konny, a na dany moment to jest hala targowa z XIX wieku. Była budowana mniej więcej w tym samym okresie, co wieża Eiffla, więc można tam zobaczyć te inspiracje z wieży także. A na co dzień hala targowa działa jako targowisko i ma także różne restauracyjki i można tam wypróbować te same cepeliny, zupy, czy na przykład bejgle, które także były stworzone w Wielkim Księstwie Litewskim.
1: No i ten ser jabłkowy, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego z nabiałem, tylko jest to po prostu smażona, suszona i sprasowana masa z jabłek, z miodem i z cynamonem. Wyjeżdżamy z Wilna w okolice i pierwszy pomysł to są oczywiście klasyka Troki z ikonicznym czerwonym zamkiem na wodzie, historią Karaimów, czyli tej niezwykłej, najmniejszej mniejszości narodowej na Litwie, o tureckich korzeniach. Ale co jeszcze wokół Wilna?
0: Jadąc między innymi w stronę Trok, to jest Waka Trocka i tam dwór Tyszkiewiczów, który został odnowiony i jest też popularnym miejscem filmowania różnych seriali. Także niecałą godzinę od Wilna znajduje się Kiernów. To jest pierwsza stolica Litwy, o której mało kto wie, ale jest pięknym miejscem.
1: Litewska Troja, jak na nią mówią.
0: Zgadzam się, bo coś w tym jest. I na dany moment to jest takie nieduże miasteczko w dolinie rzeki z pięknymi wzgórzami zielonymi i pięknymi widokami, gdzie także można znaleźć i dowiedzieć się, jak wyglądały kiedyś wsie, jak ludzie mieszkali i się odbywają w

0: fantastyczne festiwale żywej archeologii w lipcu.
1: A ja jeśli jeszcze dodam, że to miejsce ma stempelek UNESCO, bo jest wpisany na listę światowego dziedzictwa, no to już właściwie lepszych rekomendacji nie trzeba. No i jeszcze gdzieś można w okolicy znaleźć ruiny Republiki Pawłowskiej. Gdzie jej szukać i co to była ta Republika Pawłowska?
0: Republikę Pawłowską można znaleźć na południu od Wilna. To była ta XVIII-wieczna państwo w państwie, czyli byli ludzie, którzy chcieli zrobić idealne państwo, no i w sumie to stworzyli i przez jakiś okres takie państwo tu istniało. Niestety na dany moment możemy zobaczyć tylko ruiny.
1: Chłopi mieli tam wolność, republika miała własną konstytucję, prezydenta i nawet armię. Proszę Państwa, to jest plan na weekend w Wilnie i w okolicach, a zapraszała Joanna Mikulska z Go Vilnius. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: I tak na spacerze po Wilnie minęła nam godzina 8:23.
1: Sport.
0: Rafał Bała ze mną w studiu. Dzień dobry, Rafale.
2: Dzień dobry.
0: W Wilnie byłeś na jakichś mistrzostwach, igrzyskach, zawodach?
2: Jeszcze tam takiej imprezy tej rangi nie mieli.
0: Jest miejsce na mapie, proszę państwa, gdzie nie było jeszcze Rafała Bały.
2: Bardzo chętnie bym się
0: myślałam,
2: tam
0: że byłeś już wszędzie.
2: Prawie, tak ostatnio z córkami usiadłem, to rzeczywiście sporo tych punktów było, ale teraz już jestem tutaj spokojnie i chciałem cię zapytać, tak zanim przejdziemy do tego sportu przez duże S, to chciałem cię zapytać, ile ty masz aut w swoim garażu?
0: Żadnego.
2: Żadnego.
0: Żadnego.
2: I to jest dobre podejście, bo wyobraź sobie, że są sportowcy, którzy no, kolekcjonują te auta. Już
0: no,
2: nie mają co robić z pieniędzmi.
0: Zabroni.
2: Dokładnie. Już nie mówię o Cristiano Ronaldo, który tam miliardy dolarów zarabia, ale wyobraź sobie, że jest taki mistrz olimpijski w biegach na 5000 i 1500 metrów. To jest Norwek Jakob Ingebrigtsen, który no, ma znakomitą pasę ostatnio, chociaż w lekkoatletyce nie zarabia się tyle, co w piłce nożnej, ale on zakupił teraz swoje ósme auto i wszystkie te auta stoją w garażu. Kupił w Japonii Bentleya, sprowadził specjalnie z Japonii. No to nie jest nowy Bentley, bo te nowe to kosztują bardzo dużo, a przede wszystkim w Norwegii są najwyższe opłaty importowe, jeśli chodzi o auta w Europie. No i okazuje się, że ma już tak i tego Bentleya, i Porsche, i 5 Mercedesów, i jeszcze jakieś kolejne auta. I tak się zastanawiam, po co człowiekowi więcej niż jedno auto, prawda? Jeśli jest sam.
0: No,
2: jeśli
0: nie
2: wiadomo,
0: pytaj.
2: Ma większą rodzinę, no to może gdzieś trzeba te dzieci dowozić
0: to
2: i tak dalej.
0: To jest może ta pasja kolekcjonerska.
2: No tak, ale to ja już wolę chyba rzeczywiście te puszki po napojach kolekcjonować.
0: Na pewno mniej
2: albo
0: kosztowne.
2: Widokówki, o to jest piękne,
0: czy
2: prawda?
0: Znaczki, czy monety.
2: Znaczki, albo te magnesiki na lodówki. No, no ale tak
0: przechodzimy
2: jak
0: powiedziałeś, do sportowców i przechodzimy do tych, którzy kolekcjonują tytuły i zwycięstwa.
2: I taki jest Hubert Hurkacz, który no, ma powody do radości, bo on gra w Szanghaju i będzie grał dalej. Okazuje się, że po raz pierwszy w karierze, mimo że już 7 lat próbował, już 8 tych meczów miał z Nowakiem Dżokowiczem, to po raz pierwszy w karierze go pokonał i wielki sukces, mimo że przecież pamiętamy, że Dżokowicz no to już jest u schyłku swojej kariery, ale wciąż gra znakomicie, ostatnio wygrał turniej, bardzo ważny, ale wczoraj to Hubert Hurkacz zwyciężył 6-4, 6-3, no to zwycięstwo w Szanghaju dla Hurkacza bardzo ważne.
3: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dżokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
2: Kolejnym rywalem Hurkacza będzie reprezentant gospodarzy i Zhu. No, w turnieju trwają nie tylko męskie, ale i żeńskie w Azji. No i właśnie w Pekinie Iga Świątek grała. No niestety już nie gra, bo wczoraj odpadła. Przegrała z Belgijką Elise Mertens. Ona po raz trzeci grała z tą rywalką i po raz pierwszy uległa jej 6-7-3-6. Rzeczywiście fantastycznie zagrała Elise Mertens. A trener tenisa Radosław Nijaki chwali po tym pojedynku obie zawodniczki.
4: Na korcie przeciwko Lidze stała troszkę mocniejsza, jeśli chodzi o dyspozycję dnia, Belgijka Elise Mertens, która w tym turnieju gra naprawdę, trzeba powiedzieć, fenomenalnie. 7-6 oraz 6-3 zwyciężyła Belgijka Polkę i zameldowała się w półfinale. Bardzo dobry turniej dla Belgijki. Przypomnijmy, rundę wcześniej pokonała samą Coco Gauff. To gładko odprawiła Amerykanie.

amerykankę Belgika, bo aż w dwóch setach. No i widać, że ma aktualnie formę, ale oczywiście Iga też zagrała bardzo dobre spotkanie. Tak to czasami bywa. Uważam, że je

0: chodzi o to, że to my wygrałyśmy, walczyłyśmy jako drużyna. Dwa bardzo fajne sety w tym trzecim gdzieś tam troszeczkę osłabłyśmy, wyciągnęłyśmy rękę przeciwnikowi, ale cieszy fakt, że potrafiłyśmy w tym czwartym się podnieść, no i wygrać, bo wiadomo, nawet dziewczyny z Łodzi w tym ostatnim secie lepiej zaczęły grać, ale cieszy fakt, że to my wygrałyśmy 3-1 i gramy dalej. Potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby wejść w mecze. Wiadomo, to jest też początek sezonu, musimy się jeszcze troszeczkę zgrać, bo tego czasu gdzieś tam nie było za dużo. Trenowałyśmy w określonym składzie, ale myślę, że to wygląda coraz lepiej.
1: W tabeli Tauron Ligi Kobiet prowadzi Pałac Bydgoszcz przed ŁKS-em. Budowlane są na czwartej pozycji. A piłkarze Ekstraklasy wznowili rozgrywki po długiej przerwie związanej ze zgrupowaniem reprezentacji. Na inaugurację 10. kolejki Wieczysta Kraków w imponującym stylu pokonała Wisłę Płock. Zespół spod Wawelu zwyciężył 3-0. No nic dziwnego, że trener Wisły Adam Majewski był rozczarowany.
2: Zagraliśmy najsłabsze spotkanie w tej rundzie. Zasłużona wygrana drużyny Wieczystej. Graliśmy w szczególności w pierwszej połowie wolno, nieagresywnie, niedokładnie. Tak naprawdę był jeden jedyny moment przy stanie 0-1. Miał sytuację Said Hamulisz, być może jakby ją wykorzystał, to coś by z tego było. To była chyba nasza jedyna sytuacja na tego. Słaby mecz, musimy z niego wyciągnąć jak to szybciej wnioski, żeby w kolejnym spotkaniu z Radomiakiem jakim zaprezentować się zdecydowanie lepiej.
1: No jeśli Wisła rozegrała słaby mecz, to co powiedzieć o Rakowie Częstochowa? Przecież to czwarty zespół poprzedniego sezonu, grał w eliminacjach europejskich pucharów, a teraz w 10. kolejce poniósł 9. porażkę. Wczoraj przegrał 1-4 z GKS-em Katowice. No naprawdę fatalna seria Rakowa Częstochowa. No i zobaczymy, czy właściciel tego klubu i wiadomo działacze będą mieli cierpliwość dalej i do zawodników.
3: Ale to jest specyfika naszej ekstraklasy, że właśnie takie losy spotykają te drużyny, które w jednym sezonie radzą sobie świetnie, a potem spadają gdzieś tam na dno tabeli.
1: Pamiętamy chociażby Śląsk Wrocław, który był wicemistrzem Polski, prawda, a później też spadł na dno tabeli, ale też często się tak zdarza z drużynami, które właśnie grają w europejskich pucharach, bo to jest, nie jest łatwe, żeby od razu na początku rozgrywek tych ekstraklasowych wejść w tryb i europejski, gdzie tam naprawdę się gra intensywnie co kilka dni mecz z trudnymi przecież rywalami.
3: To jest ta cena, którą się płaci
1: to
3: za te
1: jest
3: występy.
1: Często ta cena rzeczywiście, którą się płaci i te ceny na pewno płaci w tym sezonie Raków Częstochowa, ale tam potrzebne są gruntowne zmiany. Naszym piłkarkom nożnym takie zmiany aż gruntowne nie są potrzebne, chociaż one ciągle walczą w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pamiętamy, że w zeszłym roku grały w Mistrzostwach Europy, no i to był wielki sukces, że w ogóle się zakwalifikowały. Teraz walczą o awans po raz pierwszy w historii do Mistrzostw Świata, no ale przegrały na razie w półfinale barażu z Belgijkami 0-1. Co ciekawe, dwa karne były w tym meczu, jeden dla Polski, jeden dla Belgii i żaden z nich nie został wykorzystany. Pomocniczka Ewelina Kamczyk podkreśla, że polski zespół nie zagrał źle, natomiast tak spotkanie podsumowała bramkarka Kinga Seweryn.
4: Na pewno to był bardzo otwarty mecz, bo pod jedną i pod drugą bramką było strasznie dużo sytuacji gdzieś tam stuprocentowych i po prostu uważam, że wygrał zespół, który był bardziej skuteczny.
1: A rewanż we wtorek w Gdańsku. Przypomnę tylko, że zwycięzca zagra w finale z Irlandią lub Kazachstanem. W pierwszym spotkaniu Irlandia wygrała aż 8-0, więc to na pewno będzie potencjalnie trudniejszy rywal.
3: Rafał Bała, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.
3: Dobrego dnia.
1: Wzajemnie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko.

0: Tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te 200.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
7: Autopromocja.
9: Jest godzina 8:35 w Polskim Radiu 24. Teraz najbliższe minuty poświęcimy tematom bezpieczeństwa. Agnieszka Drążkiewicz z nami w studiu. Dzień dobry, Agnieszko.
10: Dzień dobry, witam.
9: I na pytanie o to, co tam słychać w bezpieczeństwie, Agnieszka odpowiada: odwołane alerty i ważne rozmowy prezydenta Trumpa z przedstawicielami rosyjskiego reżimu.
10: No zdecydowanie tak. Mm-hmm. To są dwa zagadnienia, które na pewno za chwilę omówimy z naszym gościem, ale będzie jeszcze wiele innych, które będą dotyczyły już stricte tego bezpieczeństwa militarnego, czytanego jako zbrojeniowe. O, tak bym to nazwała. Ale zapraszamy za chwilę. Proszę sobie
9: nie
10: przygotować już kawę. Tak, mocną kawę i za chwilę porozmawiamy i przedstawimy naszego gościa.
9: To ja biegnę do ekspresu i zamieniam się w słuch razem z Państwem.
11: Kafe Armia.
10: To jeszcze raz dzień dobry. Mam nadzieję, że te ekspresy już skończyły robić kawę. Agnieszka Drążkiewicz, to jest właśnie Kafe Armia. Ze mną i z Państwem dzisiaj jest wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, który odpowiedzialny jest w tym ministerstwie właśnie za kwestie szeroko pojęte zbrojeniowe. Oczywiście pan pełni nadzór w imieniu głównego ministra aktywów państwowych właśnie nad tymi spółkami, które chociażby produkują, nie wiem, armatochaubice, czołgi i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, dokładnie tak.
10: Tak, panie ministrze, zaczniemy rzeczywiście od tych dwóch tematów, które na paskach się pojawiały. Mówimy o alertach dla zachodniej Ukrainy, mówimy oczywiście o poderwaniu też i o tych wzmożonych wtedy od razu działaniach po polskiej stronie. To jest forma testowania, bo to już wiele razy padało ze strony przedstawicieli rządu. Ale czy te testy mają jakąś granicę, pana zdaniem, i czy rzeczywiście możemy w jakikolwiek inny sposób odpowiadać na to, czy tylko właśnie tym, żeby podrywać chociażby dyżurne pary myśliwców?
12: No to zależy, jakbyśmy nazwali to reagowanie. Dzisiaj naszą podstawowym zadaniem jest po pierwsze zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom i dlatego podrywane są myśliwce. Jest pokazanie Federacji Rosyjskiej, że pilnujemy swojej przestrzeni i przestrzeni NATO. Oczywiście jest to taka operacja i psychologiczna ze strony Rosji i trochę na wyczerpywanie naszych zasobów, więc na poziomie wojskowym są prowadzone analizy, jakie środki dobierać w którym momencie. Jeżeli chodzi o jakąś większą odpowiedź, no to już takie rzeczy koordynuje się na poziomie NATO. I proszę mi wierzyć, że takie rozmowy są na wielu poziomach prowadzone.
10: I one też będą prowadzone po weekendzie, bo będzie bardzo ważne spotkanie w Warszawie, dwudniowe Warsaw Security Forum. Tam rzeczywiście największe nazwiska, jeżeli chodzi o to szeroko pojęte bezpieczeństwo, będą gościły w Polsce. To jest też bardzo szczególna formuła tego spotkania, dlatego że to spotkanie jest reglamentowane chociażby dla nas, dla dziennikarzy. Trzeba mieć specjalne akredytacje, dużo wcześniej przyznawane. Nawet nie jest do końca zdradzane miejsce na początku, gdzie się ci najważniejsi, jeżeli chodzi o stary kontynent.

0: przedstawiciele bezpieczeństwa spotykają. To jest też, będzie takie miejsce od poniedziałku, które, gdzie będzie się rozmawiało no właśnie chociażby o tym, jak odpowiadać, jak cały sojusz ma odpowiadać i co robić, żeby nie wyczerpywać tych zapasów, o których pan powiedział.
1: Dokładnie, znaczy to jest rozmowa na takim najwyższym szczeblu, jeżeli chodzi i o decydentów, i analityków. Bardzo często w zamkniętym gronie. Co się dzieje, jak to należy czytać, jakie mamy środki odpowiedzi, jakie mogą być scenariusze na przyszłość. Warszawa co roku, a w tym roku jeszcze mocniej niż wcześniej, staje się takim światowym centrum rozmów o bezpieczeństwie, gdzie no właśnie mniej ważne są te rzeczy, które są pokazywane opinii publicznej, te rzeczy, z których państwo zobaczycie zdjęcia czy filmiki, tylko ważniejsze są rozmowy za zamkniętymi drzwiami.
0: Te rozmowy mają tak naprawdę spowodować to, panie ministrze, tak sobie myślę, no żeby no chociażby właśnie nasz kraj, czy te wszystkie inne państwa, które tworzą tak zwaną wschodnią flankę NATO, żeby były bardziej odporne na to, co może przyjść z Federacji Rosyjskiej.
1: Żeby były bardziej odporne, żeby też Federacja Rosyjska dostała jasny sygnał. Proszę pamiętać, że to jest taka, to co robią Rosjanie, to jest próba zniechęcenia nas. Zniechęcenia.
0: Ale zniechęcenia do reakcji?
1: Zniechęcenia do reakcji, bo się przyzwyczajamy do tego, że coś się dzieje. Zniechęcenia do pomocy Ukrainie, bo wtedy przecież Rosja coś robi. Jedyną odpowiedzią na to może być zdecydowane i niewzruszone reagowanie i prowadzenie swojej agendy. Rosjanie chcą nas zmęczyć też psychologicznie poprzez różnego rodzaju operacje w sieci, dezinformacje. I to jest test dla nas. To jest test dla całego kolektywnego Zachodu i rozmawiamy o tym, w jaki sposób bardziej aktywnie na te rzeczy odpowiadać, bo nie ma żadnego powodu, żebyśmy na to nie odpowiadali. Nie ma żadnego powodu, dla którego mamy sobie pozwolić na to, żeby Rosjanie próbowali, mówiąc wprost, z butami wchodzić na nasze podwórko.
0: Zanim o tych takich twardych też narzędziach, które mają pomagać chociażby polskiemu rządowi czy polskiej armii w tym, żeby dobrze no właśnie przygotować się na zagrożenie, raczej chyba hybrydowe bym powiedziała, pod tym progiem wojny, bo tak często ci wojskowi analitycy mówią, żeby działać, przeciwdziałać temu, to muszę pana jeszcze zapytać o to, co było w naszych serwisach od rana, czyli o decyzję Donalda Trumpa, informację, którą przekazał o tym, że no Federacja Rosyjska dostarczy na rynek światowy, no tak to określił, ponad 4 miliony ton oleju napędowego i to jest w ramach porozumienia takiego właśnie pomiędzy prezydentami, czyli prezydentem Stanów Zjednoczonych, a prezydentem Federacji Rosyjskiej. Ta zapowiedź, te informacje zza oceanu wywołały bardzo różne komentarze, opinie. Jaka jest pana?
1: Znaczy, żeby formułować opinię, trzeba znać szczegóły tego porozumienia, a na razie znamy informacje pana prezydenta Trumpa. Od informacji, którą zamieszcza, do szczegółów i do konkretów czasami jeszcze bardzo długa droga. Myślę, że te komentarze będą szły w dwóch kierunkach. Jeden aspekt jest taki, że to źle się dzieje, dlatego że to są pieniądze, które trafią bezpośrednio do budżetu Rosji, zasilając budżet wojenny Rosji. Chyba, że jest coś za tą informacją, o czym jeszcze nie wiemy. Czyli w zamian za realne wsparcie gospodarcze poprzez zakupy Rosja zgodziła się czy na wycofanie swoich sił, czy przestanie atakowania infrastruktury cywilnej, czy jeszcze jakieś dalsze ustępstwa. Więc ocena według mnie powinna przyjść chwilę później. Ja bym powiedział, że niedobrze się dzieje, jeżeli słyszymy tylko jedną część przekazu. Bo gdyby to miała być taka rzeczywiście jedna część tylko przekazu, że prezydent Trump próbuje rozwiązać poprzez to problemy na rynku amerykańskim z cenami diesla i z buntem tam, gdzie chce wygrać wybory, bo rolnicy, farmerzy się buntują, że diesel jest coraz droższy, to byłaby to bardzo niedobra wiadomość. Jeżeli okaże się, że za tym stoi jakaś deeskalacja działań wojennych, to wtedy ten komentarz powinien być inny.
0: Ja tutaj mam przed sobą depeszę naszego korespondenta Jana Pachlowskiego, który napisał dosyć obszerną informację no właśnie z Miami i przypomina on w tych informacjach, że na Donalda Trumpa tak naprawdę od jakiegoś czasu wywierana jest no presja polityczna, aby podjął właśnie działania, żeby obniżyć ceny paliw. I tutaj to się wiąże z tym, co pan powiedział, no właśnie chociażby z tymi naciskami wewnętrznymi na prezydenta Trumpa przed tym listopadowymi wyborami.
1: Są wybory połówkowe w Stanach, jest ta psychologiczna granica ceny paliw powyżej $4 za galon. to już ta psychologiczna granica została

0: przekroczona i mając wybory połówkowe w listopadzie, Donald Trump próbuje uspokajać nastroje społeczne. No i zostawiłbym to może na razie bez komentarza, póki nie będziemy wiedzieli więcej, bo łatwo coś powiedzieć na zasadzie wydaje mi się, a potem to wydaje mi się może mieć rozdźwięk z rzeczywistością.
1: Ale więcej na pewno możemy powiedzieć o tych kwestiach, dla których tak naprawdę dzisiaj pana zaprosiłam, bo pan i też przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej byliście całkiem niedawno w Waszyngtonie. Tam prowadziliście rozmowy no właśnie z przedstawicielami administracji amerykańskiej na temat tego, że u nas, znaczy między innymi oczywiście, bo to dwie najważniejsze kwestie były, czyli możliwość produkcji, współprodukcji pocisków PAC-3 do systemów
0: Patriot.
1: Tak, do systemów Patriot. Mhm. Na jakim jesteśmy etapie? I po co była ta wizyta? No właśnie taka wspólna, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych i pan, który odpowiada za spółki zbrojeniowe z udziałem Skarbu Państwa i Ministerstwo Obrony, konkretnie dwie osoby, pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i pan minister Paweł Zalewski, czyli dwie osoby, które tak naprawdę też są wytypowane przez wicepremiera Kośniaka-Kamysza do tych takich szczegółowych rozmów ze stroną amerykańską.
0: To jest naturalna konsekwencja tego, że my w sposób bardzo regularny ze sobą rozmawiamy. Co tydzień na Komitecie Bezpieczeństwa wymieniamy się informacjami i koordynujemy swoje działania. Część ta monowska, czyli pani minister Sobkowiak-Czarnecka, minister Zalewski, skupiali się dużo bardziej na spotkaniach z administracją w Pentagonie. Moja część wizyty była bardziej skupiona na rozmowach z przemysłem, z tymi największymi amerykańskimi firmami, a część spotkań odbywaliśmy razem. To miało pokazać koordynację. Zresztą wtedy minister Sikorski był w Nowym Jorku, prezydent był w Nowym Jorku. Staraliśmy się te wszystkie działania skoordynować, pokazując stronie amerykańskiej, że podchodzimy do tego całościowo, że to nie jest jakoś sektorowo dyskutowane. Czemu to służyło? Jeżeli chodzi o rakiety Patriot, mieliśmy spotkanie w Lockheed Martin, który jest za to odpowiedzialny, ale też w administracji. Powtarzaliśmy to, co wcześniej zaprezentowaliśmy w swojej ofercie umiejscowienia tego, nazwijmy to, bo tak umownie mówimy fabryka. Fabryka serwisowania, a później produkcji tych rakiet.
1: Ale musimy też to tak wyjaśnić dokładnie, co to znaczy, no bo to nie będzie tak, że zakład od A do Z powstanie.
0: Dzisiaj rakiety Patriot produkowane są tylko w Stanach Zjednoczonych. Jedyne miejsce na świecie to jest jeszcze Japonia. Ale to jest bardzo ograniczona produkcja, 60 sztuk pod bardzo ścisłym nadzorem amerykańskim i oni do tego dochodzili 20 lat. Pierwszym krokiem, żeby tych rakiet nie trzeba było, które już posiadamy, które są wyprodukowane, wysyłać za ocean, jest zbudowanie w Europie takiej, znowu nazwijmy to w cudzysłowie, fabryki.
1: Centrum serwisowego.
0: Centrum serwisowego. Ale dlaczego mówię fabryki? Bo od takiego centrum serwisowego, gdzie robimy przegląd tych rakiet, wszystko sprawdzamy, czy działa i tak dalej, do produkcji. A już trzeba 2-3 elementy dołożyć. To już nie jest dużo. Myślę, że kolejnym krokiem za kilka lat, może za rok, może za dwa, będzie decyzja o tym, żeby to rozszerzyć do produkcji, ale to jest też kwestia dojrzewania do tej myśli administracji amerykańskiej i też wyskalowania produkcji w Stanach, bo wiadomo, że tych rakiet brakuje, produkcja jest za mała, trzeba ją zwiększyć.
1: A dodatkowo jeszcze, tak jak pan powiedział, trzeba też te rakiety serwisować, więc po co je wysyłać za ocean, skoro można je w Europie, tutaj w Polsce nad Wisłą serwisować.
0: Dokładnie. To jest w ogóle bardzo skomplikowana technologia, to wymaga bardzo wielu umiejętności. Jest konsorcjum 4 krajów, Holandia, Szwecja, Polska, Niemcy, które się mają podzielić odpowiedzialnością za ten cały projekt. My tutaj rywalizujemy o największą część. I teraz tak. Delegacja amerykańska nie jedna była w Polsce. Odpowiadaliśmy bardzo szczegółowo na zapytania strony amerykańskiej. My w Polsce w ramach grupy PGZ jesteśmy już w łańcuchu produkcyjnym rakiet Patriot, bo są elementy, które produkujemy w Polsce. Niektóre produkujemy jako jedyni na świecie. Więc
1: ma
0: mamy
1: pan na myśli między innymi zakład chyba pod Warszawą, tak?
0: Tak. Przechodziliśmy przez, ale nie tylko. Przechodziliśmy przez wieloletni proces certyfikacji. Wiemy, na jakich procedurach Amerykanie pracują przy tych rakietach. I ta wizyta miała na celu powtórzenie tego, porozmawianie na poziomie politycznym, ale też biznesowym, z czym jeszcze moglibyśmy to powiązać, jak wygląda nasze długofalowe myślenie o tej współpracy polsko-amerykańskiej i usłyszenie, co strona amerykańska ma nam do powiedzenia. Jeżeli chodzi o to ostatnie, to są
1: no
0: czasami
1: właśnie,
0: takie momenty.
1: Strona amerykańska ma nam do powiedzenia. No panie ministrze, my jesteśmy bardzo głodni też tej wiedzy, bo
0: ja też.
1: Dużo było opowiadane o tym, no właśnie.

0: właśnie chociażby, tak jak pan powiedział, że była ta rozbudowana delegacja ze Stanów Zjednoczonych. Oni spotykali się na śniadaniu, spotykali się w takich nieformalnych grupach, jeździli po Polsce. Mhm. No my byliśmy podekscytowani jako dziennikarze tym. No i?
1: No i? Jeszcze decyzja ostateczna nie jest podjęta, więc jak my pytamy, słuchajcie, jak będzie, to gdyby mieli taką grę, jak my mamy w przedszkolu, to by odpowiadali pomidor. Ale bez przesądzania, żeby to nie zostało źle odebrane, klimat rozmów, jakie tam prowadziliśmy, napawa mnie optymizmem.
0: A co na to strona niemiecka? Bo tak naprawdę, no, mówimy, bo to się stało w lipcu, w trakcie takich rozmów przed głównymi obradami w Ankarze, czyli mówimy o spotkaniu sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. No było to forum, było właśnie, tak jak pan powiedział, podpisanie takiego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a czterema państwami, a firmą Lockheed Martin, czyli producentem tych drogocennych pocisków i w ogóle systemów Patriot. No i teraz, kto będzie na wierzchu? Kogo będzie na wierzchu?
1: Z tych czterech krajów dwa najbardziej zabiegają o główną część, Polska i Niemcy, każdy w inny sposób. Niemcy mają bardzo dobrze rozwinięty przemysł obronny. My mamy przewagi, według mnie, i polityczne, związane też z tym, że jesteśmy, to my bronimy wschodniej flanki NATO i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. I im więcej kompetencji będzie tu w Polsce zlokalizowane, tym paradoksalnie bezpieczniejsze będzie całe NATO. Więc rywalizujemy ze sobą. Niemcy prowadzą swoje zabiegi dyplomatyczne, my prowadzimy swoje zabiegi dyplomatyczne, biznesowe. Mam nadzieję, że w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu tygodni, myślę, że do końca roku, przed końcem roku, ostateczne decyzje zostaną w Waszyngtonie podjęte. Ale to też nie jest tak, to nie jest gra o sumie takiej zerowej. To nie jest tak, że wszystko trafi do jednego kraju, a do drugiego nic. Mamy kilka elementów. Jeden i drugi kraj stara się o te najważniejsze, największe, ale nawet ten, który przegra, dostanie pewne elementy tego całego systemu Patriot, tej obsługi serwisu, modernizacji.
0: Te największe elementy, o które my walczymy, to czego dotyczą dokładnie? Gdzie one mogłyby być umiejscowione? Bo często też w prasie branżowej pojawiają się Dęblin i Poznań.
1: To ja teraz odpowiadam pomidor. Jest kilka lokalizacji, które pokazaliśmy. Rozmawiamy bardzo szczegółowo, ale absolutnie jest za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: A jakie kompetencje by nam, dla nas, dla naszego przemysłu zbrojeniowego byłyby najlepsze? Może w ten sposób zapytam.
1: A ja odpowiem, każde. Jeżeli chodzi o systemy rakietowe i o tak skomplikowany sprzęt, jakim są PAC-3 i cały system Patriot, każdy dodatkowy transfer technologii wzmacnia nas bardzo, jeżeli chodzi o nasze kompetencje. W tym roku oddawaliśmy na wiosnę w Gdyni hale, gdzie będą produkowane płytki, bardzo zaawansowana, bardzo precyzyjna praca, też związana z tymi systemami. I też będziemy jedynym miejscem na świecie, w którym to się dzieje poza Stanami Zjednoczonymi. Im więcej kompetencji, a to nie, bo to nie tylko patrioty, im więcej kompetencji, im więcej technologii na zasadzie licencji, transferu wiedzy, transferu technologii do nas trafia, tym po pierwsze nam jest łatwiej się rozwijać, jesteśmy też bezpieczniejsi, bo to jest kluczowe dla całego NATO. Dodatkowo stajemy się, z każdą kolejną kompetencją, stajemy się coraz bardziej naturalnym partnerem przy większych projektach i przy nowych projektach. I to jest nasz cel.
0: Panie ministrze, pan powiedział, że możemy się spodziewać takich bardziej konkretnych deklaracji ze strony amerykańskiej do końca roku. Czy musimy to wiązać mimo wszystko jednak z polityką za oceanem, czyli chociażby z tymi właśnie wyborami połówkowymi, które przed nami?
1: I wprost z polityką, w sensie z wyborami tego bym nie wiązał. Bardziej wiążę to z planem, który cały czas jest przedmiotem analiz w Białym Domu, w Pentagonie, w jaki sposób zwiększyć, przyspieszyć produkcję amerykańskiego przemysłu obronnego. Oni zidentyfikowali, że się nie wyrabiają, że nie są w stanie wszystkich dostaw realizować na czas. I już w ubiegłym roku, ja w grudniu byłem w ubiegłym roku w Stanach, objeżdżałem całą administrację, wszystkie najważniejsze firmy. Oni w ubiegłym roku już mieli swoje analizy, które pokazywały, że jeżeli coś się wydarzy, takiego jak cieśnina Ormus, to szybko się wystrzelają, łatwo tego nie odbudują. I dzisiaj realizują tą strategię swoją oficjalną zbudowania sieci zaufanych partnerów, do których przeniosą, delegują część produkcji, współprodukcję, technologię, tak żeby szybko móc uzupełniać zapasy i żeby na przykład w Europie na potrzeby

0: żeby europejskiego rynku można było produkować amerykański sprzęt, a nie żeby wszystko szło zza oceanu.
1: Jak mówimy o produkcji sprzętu i o też zdobywaniu kolejnych kompetencji, no to jak już pana tutaj mam, to nie sposób też nie zapytać o to, co się zadziało od września, od początku września, wtedy kiedy takie państwo duże, które też leży za oceanem, mam na myśli Kanadę, było tutaj w Polsce, było państwem takim wiodącym, jeżeli chodzi o stoisko w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. My wcześniej oczywiście też byliśmy w Kanadzie, my, mam na myśli polski rząd, i delegacja też z Ministerstwa Aktywów Państwowych, szerokie rozmowy na temat współpracy przy mechanizmie SAFE. Jak to wygląda na teraz? No, mamy połowę prawie października. Czy coś już możemy powiedzieć, że rzeczywiście ta Kanada jest zainteresowana konkretnymi produktami, czy na razie to jest tylko w fazie listów intencyjnych i pobożnych życzeń?
0: Co prawda nie przemysł prywatny, państwowy, tylko w tym przypadku prywatny, ale podpisał już umowę na sprzedaż dronów, amunicji krążącej do Kanady w ramach SAFE. PGZ prowadzi rozmowy dwutorowo i o sprzedaży. My prezentowaliśmy między innymi system antydronowy SAN, ale nie tylko, stronie kanadyjskiej. To, co dla nas jest ważniejsze, to to, że prowadziliśmy rozmowy znowu o współpracy przemysłowej. Kanada ma tak niszowo, być może punktowo, ale bardzo dobrze rozwinięty przemysł obronny. My się bardzo mocno uzupełniamy w wielu projektach.
1: A co nas interesuje tam w tej Kanadzie?
0: To są systemy, ale jeżeli chodzi o sprzedaż czy o współpracę?
1: O współpracę.
0: O współpracę to są systemy radioelektroniczne, komunikacja. Podpisywaliśmy również umowę o współpracy przy symulatorach, które to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o przyszłość, bo symulatory ograniczają, zmniejszają koszty szkolenia żołnierzy. Mówimy o zaawansowanych symulatorach. Ale rozmawiamy też z Kanadą o tym, co możemy współprodukować razem i wychodzić na rynki trzecie. Te targi były tak naprawdę miesiąc temu. Mieliśmy bardzo duże warsztaty pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a spółkami kanadyjskimi. I jak to zazwyczaj w takich momentach bywa, w tej chwili jest ta intensywna wymiana informacji, podpisywanie umów o poufności, wymienianie się danymi technicznymi. Więc w ciągu kilku miesięcy myślę, że będzie widać tego rezultaty, ale miesiąc po targach to jest jeszcze czasami za wcześnie.
1: No ale tu już chociażby mamy te właśnie te umowy, tak jak pan powiedział, z prywatnym przemysłem, oczywiście na te systemy bezzałogowe. I tutaj no, można powiedzieć, że to jest taki mały sukces.
0: I to Kanada kupuje od nas. Mówiliśmy, że będzie eksport. Jest eksport. Jeżeli mówimy o SAFE, bo to nie tylko Kanada. Słowacy będą od nas kupowali elementy systemu SAN. Mówimy o wspólnych, o zakupie systemów satelitarnych przez Grecję od nas. Pioruny, Norwegia, Łotwa, Estonia. Ten eksport zaczyna się rozwijać, a w związku z tym, że my mamy jeszcze niecały, i większość krajów, niecały SAFE wydany, to w tej chwili zaczyna się era podpisywanych tych umów na wspólne zakupy. Dlatego, że proszę zauważyć, na 19 krajów, które przystąpiły do mechanizmu SAFE, tylko dwa były w stanie podpisać umowy takie, gdzie możemy sami coś zamówić. Polska i Rumunia. I teraz, co ciekawe, Rumuni lokują to głównie w przemyśle niemieckim i francuskim. My 90% wydajemy w przemyśle polskim.
1: To na koniec. Zostało nam 15 sekund, panie ministrze. Szybko biegnie czas, prawda? Pan się obawiał, że nie starczy tematów.
0: To jeszcze mogę powiedzieć, że zwiększyliśmy już 10-krotnie amunicję 155 produkcję, zwiększymy 30-krotnie.
1: Wspaniale. A nowy mundur się panu podoba, wojska? Dosłownie
0: tak,
1: 3 sekundy.
0: Podoba mi się, był potrzebny. Ważne, że wojsko się zmienia. Chcielibyśmy go produkować.
1: Bardzo dziękuję. Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych. Dobrej soboty życzę, panie ministrze.
0: Wszystkiego dobrego państwu życzę również.
2: Kafe Armia. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Media Expert. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie 2.

0: Maluch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a deals.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czy przyszłoroczny budżet państwa wytrzyma niższe podatki, wyższe wynagrodzenia i super wysiłek związany z bezpieczeństwem kraju? Jak zareaguje na to wszystko inflacja? Nadszedł czas na ostateczne oceny projektu budżetu państwa na 2027 rok przez partnerów społecznych i my będziemy o tym rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjski olej napędowy trafi na światowy rynek. Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem. Zabici i ranni w ataku Rosji na Zaporoże. Był nocny alert RCB dla dwóch województw. Będzie też apel władz oświatowych. Poświęćmy więcej czasu dzieciom. To reakcja na falę przemocy w szkołach. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta. Zapraszam. Donald Trump przekazał, że Rosja dostarczy na światowy rynek ponad 4 miliony ton oleju napędowego w ramach porozumienia zawartego z prezydentem Władimirem Putinem. Obaj przywódcy rozmawiali wcześniej przez telefon. Amerykański Departament Skarbu tymczasowo zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia przyszłego roku na mocy ogólnego zezwolenia wydanego w piątek. To są pieniądze, które trafią do budżetu Rosji, zasilając jej budżet wojenny, ocenił w audycji Kafe Armia w Polskim Radiu 24 wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
2: Chyba że jest coś za tą informacją, o czym jeszcze nie wiemy. Czyli w zamian za realne wsparcie gospodarcze poprzez zakupy Rosja zgodziła się czy na wycofanie swoich sił, czy przestanie atakowania infrastruktury cywilnej, czy jeszcze jakieś dalsze ustępstwa.
1: Decyzję Donalda Trumpa ostro skrytykował Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent w wypowiedzi przekazanej mediom ocenił, że oznacza to więcej pieniędzy dla Rosji na prowadzenie wojny i więcej pieniędzy na zadawanie cierpienia Ukrainie. 7 osób zginęło w rosyjskim ataku na Zaporoże, co najmniej 11 jest rannych, donoszą lokalne władze. Pociski uderzyły m.in. w 5-piętrowy budynek. Przypomnijmy, że w związku z atakami Rosji na Ukrainę w nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Krótko przed godziną 7 alert został odwołany. Nie stwierdzono zagrożenia na terenie Polski. Jest tymczasem kolejny lokalny komunikat RCB, informujący tym razem o testach systemu alarmowania w gminie Świątniki Górne w województwie małopolskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości do mieszkańców powiatu krakowskiego o treści ćwiczenia. Dziś od 10 do 12 na terenie gminy Świątniki Górne odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój. O poświęcenie więcej czasu dzieciom apelują władze oświatowe. Ostatnie wydarzenia w szkołach na Mazowszu wymagają rozmowy z nimi, przypomina zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński.
3: Prośba do rodziców, żeby przez ten czas, przez ten weekend porozmawiali ze swoimi dziećmi. Po prostu wykorzystali ten czas na rozmowę, na relacje, na to, żeby poświęcili sporo uwagi przy wspólnym, nie wiem, oglądaniu filmu, przy wspólnej wycieczce.
1: Ostatnie dni pokazały, że warto mieć oko na aktywność dzieci w internecie, dodaje kurator.
3: Zwrócić uwagę

0: to, co się dzieje, to, co uczniowie, co dzieci robią w mediach, w internecie, to, co się dzieje po południu, często w zamkniętym pokoju naszego dziecka. Warto na to zwrócić uwagę, jakie treści przeglądają w internecie, czym się zajmują, z kim rozmawiają.
1: Władze oświatowe zapowiadają dodatkowe szkolenia nauczycieli w zakresie wychwytywania niebezpiecznych sytuacji i reagowania na nie. W szkołach i ich okolicach do odwołania mają być obecne umundurowane patrole policji. Wczoraj zatrzymano 59 osób w związku z groźbami ataków na szkoły. Policjanci skontrolowali 35 tysięcy placówek. Irlandzka prezydencja przedstawi nowy projekt unijnego budżetu na lata 2028-34. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będą cięcia w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej z lipca ubiegłego roku, nawet i do 200 miliardów euro. Otwarte pozostaje pytanie, które konkretnie obszary w unijnym budżecie dotknie ostrze cięć. Dla Polski gra jest o wysoką stawkę. Zgodnie z projektem budżetu autorstwa Komisji miałaby otrzymać 123 miliardy euro. Szczegóły. Beata Płomecka.
2: Podobno pule na rolnictwo i rozwój regionów mają aż tak bardzo nie ucierpieć, a Polska właśnie te tradycyjne obszary chciałaby obronić.
3: Zabiegamy o to, żeby koperta na politykę spójności i na politykę rolną pozostała niezmieniona.
2: Mówił niedawno w Brukseli wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki. Polska jest w grupie 17 krajów, które sprzeciwiają się ograniczeniu wydatków. Po drugiej stronie jest grupa na czele z Niemcami, która chce znacznych cięć w tradycyjnych politykach i zwiększenia finansowania obrony i bezpieczeństwa. Nie możemy zadowolić wszystkich, mówił niedawno Thomas Byrne, irlandzki minister odpowiedzialny za sprawy europejskie. Ambitny plan zakłada, że budżet zostanie uzgodniony do końca roku, choć to będzie bardzo trudne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Na koniec zaglądamy jeszcze na chwilę do Krakowa, gdzie o północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta tego miasta. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do jutra do 21. Za złamanie ciszy grożą kary finansowe. Zakazane jest m.in. rozwieszanie plakatów wyborczych oraz zrywanie już zawieszonych. Nie można też w inny sposób sugerować, na kogo powinno się oddać głos. Jutro lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21, a zaraz po zamknięciu lokali wyborczych w Polskim Radiu 24 rozpocznie się wydanie specjalne, a w nim pierwsze wyniki, exit poll, relacje reporterów i komentarze gości.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami dosyć chłodny i raczej deszczowy dzień, a na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do 16 stopni na zachodzie i 19 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zwłaszcza nad morzem i w górach.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w większości kraju jest bardzo dobra, jedynie w Krakowie jest dobra. Około 40% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Na wybrzeżu Bałtyku w województwie pomorskim możliwe jest wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W zlewniach większości rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. A w lasach Lubelszczyzny obowiązuje średnie zagrożenie pożarowe. W pozostałej części kraju zagrożenie jest małe lub nie ma go wcale.
4: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
5: 7 minut po godzinie 9 w Polskim Radiu 24. W sobotę kierunek może być tylko jeden. Zapraszam Państwa na przedpołudniowy seans.
6: Kierunek kino.
7: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. PR24, Polskie Radio, audycja Kierunek Kino. Ale dzisiaj mamy kierunek serial i właściwie geograficznie kierunek Włochy. I to bardzo, bardzo południowe. Dotrzemy na sam koniec włoskiego obcasa. Laura Breszka jest gościem w naszym programie, a pretekstem do spotkania jest serial Felicita.
8: Dzień dobry, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś.
7: Witamy serdecznie, tak. Chodzi o to, że bardzo nam się podoba to, jak jest ułożony serial, bo to taka polsko-włoska produkcja na chyba sporą skalę.
8: Tak, dokładnie.

0: Dokładnie tak. Łączymy się z Włochami w tej produkcji i też grają włoscy aktorzy. Gramy po włosku, więc jest tych Włoch dużo i też pokazujemy słoneczne Włochy.
1: Słoneczne Włochy się bardzo dobrze pokazuje. Miasteczko, w którym rozgrywa się ta część włoskiej akcji, Polignano a Mare.
0: Polignano a Mare.
1: Polignano a Mare w Apulii jest cudowne i podobno ładniejsze w rzeczywistości niż na zdjęciach.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Wydawałoby się, że to nie jest możliwe, ale jednak tak. Zdjęcia nie oddają tego, jak piękne jest. I nawet w deszczu jest naprawdę bardzo urokliwe.
1: A wyjaśnijmy może, co sprowadziło główną bohaterkę, Zośkę, do tego miejsca.
0: Przeszłość. Przeszłość i miłość do córki, bo gdyby nie córka, to Zośki noga chyba nawet w całych Włoszech by już nie postanęła. Bo tak była straumatyzowana tym, co się wydarzyło we Włoszech kilka lat wcześniej z udziałem jej świętej pamięci męża.
1: No właśnie, czyli Zośka jest jednocześnie wdową. Czy jest w trakcie żałoby, czy przeżywa ten proces?
0: Poznajemy ją już dobrych kilka lat po procesie żałoby, ale pokazujemy również w serialu retrospekcję, więc zarówno moment przeżywania samego, nie wiem jak to nazwać, aktu zgonu swojego męża, jak i potem żałoby jest pokazany i jeszcze będzie pokazywany na przestrzeni odcinków.
1: A jednocześnie też jest wiele innych tajemnic i oczywiście wątków, bo jak się okazuje, zmarły małżonek pozostawił po sobie wiele nieotwartych drzwi.
0: Tak, pozostawił po sobie wiele, mimo swojej wielkiej otwartości i miłości do mnie, to znaczy do serialowej Zośki, okazuje się, że miał wiele tajemnic. Pozostawił po sobie syna niespłodzonego z Zośką.
1: Niesamowite.
0: Przykre, można powiedzieć, dla niektórych.
1: No tak, i teraz bohaterka musi się uporać z tym faktem.
0: Tak, przede wszystkim ma córkę, moja bohaterka, która jest w takim wieku, że ma prawo chcieć poznać swojego brata. To, że ma brata, było przed nią z różnych powodów ukrywane. W pewnym momencie Zośka decyduje się na to, żeby przekazać jej list od ojca, który napisał na łożu śmierci i w którym przyznaje się albo po prostu informuje córkę, że ma brata. No i jako kochająca matka musi się ugiąć prośbą córki i pojechać do tych Włoch, żeby córka mogła poznać brata, żeby po prostu stanąć na wysokości zadania, bo Zośka jest psychoterapeutką. No i tak nie wypadałoby, żeby nie dźwignęła tego tematu, chociaż nie jest łatwo.
1: Tak jest, nie może tego odłożyć ani na później, ani na nigdy, nigdy, prawda?
0: Tak, no zdecydowanie to jest moment tu i teraz. Moja córka dowiaduje się o tym, że ma brata, bardzo to przeżywa i dla niej to jest bardzo ważne, żeby go poznać, żeby zobaczyć, żeby poznać też przeszłość swojego taty, żeby poznać go lepiej. No i właśnie taką podróż sobie wspólnie robimy.
1: Spróbujmy namalować obraz tej Zośki. Dlaczego w ogóle Zośka, a nie Zofia albo Zosia? Zastanawiałaś się nad tym?
0: Myślę, że różne osoby do niej mówią różnie. Zośka, wiesz co, ja chyba tak po prostu, jako Laura Breszka, spontanicznie mówię na nią Zośka. Czasami mówimy na nią Zofia i też dosyć często pada takie imię w serialu. Więc nie, akurat jeżeli chodzi o imię, to Zośka ma różne twarze. Czasami jest Zofią, ponieważ Zośka jest osobą, która dużo trzyma w sobie i ogólnie jest dosyć wsobna. I poznajemy ją właśnie w takim momencie, kiedy ta skorupa się rozpada.
1: Aha, czyli była jakaś skorupa jednak.
0: Oj tak. Zośka jest osobą, która wszystkim pomaga, wszystkim doradza, ale jeżeli chodzi o siebie, to bardzo dużo trzyma w sobie i ma taką trudność w przeprowadzeniu pewnych procesów przez siebie.
1: Czy to wynika z przeżyć, jakie ją spotykają, czy też jej zawód, psychoterapeutka, psycholożka, powoduje, że ma takie ograniczenia trochę, albo takie zatrzymania?
0: Zośka ogólnie jest taką dosyć porządną dziewczyną, porządną kobietą, z poczuciem humoru, ale taką trzymającą cały czas fason. Jej mąż świętej pamięci jest bardziej szalony i jest tą taką iskierką w ich związku, więc się dobrze uzupełniają. Niemniej, kiedy dochodzi do zdrady, a potem do śmierci męża, jeszcze tej sytuacji, prawda, że

0: że ma syna we Włoszech, to zaczynają się w niej budować pewne blokady, ponieważ musi sobie poradzić na zewnątrz, po prostu chce być dalej tą Zośką zorganizowaną, w związku z tym wiele dusi, kisi w sobie, no i kipi w niej to, aż w końcu wybucha.
1: Ale dobrą zasadą serialu jest to, żeby plasterek po plasterku odkrawać, plasterek po plasterku.
0: Więc staramy się, tak, no właśnie, tak, tak. Tam w serialu będzie jeszcze bardzo wiele wątków pokazanych, będzie wiele postaci. Tak naprawdę każdy odcinek, szczególnie od teraz, będzie trochę o czymś innym i widz nie do końca może się spodziewać, co będzie w następnych odcinkach. Teraz mniej więcej była jakaś taka... taka włoska opowieść, a teraz zacznie się ta przygoda, która naprawdę, właśnie w której dochodzą nowi bohaterowie, nowe wątki. No już teraz będzie tak bardzo intensywnie i tak.
1: Ale bohaterki będą wracać do Włoch.
0: Oj, będą. Trzy razy wracają do Włoch w całym serialu.
1: Okej. Okay. No właśnie. Gdybyś mogła powiedzieć, jak czytałaś scenariusz, kiedy już ta rola przyszła do ciebie, to co myślałaś o tej postaci? Czy to był fajny kąsek aktorski?
0: Przede wszystkim ja jestem osobą, która ma bardzo dużo energii. Jestem taka dosyć ekspansywna. A Zośka jest zupełnym przeciwieństwem mnie, więc cała trudność polegała na tym, żeby wszystkie te moje... żeby dużo w sobie schować, wciąż zachowując pewien wigor, to znaczy wigor, to złe słowo, wciąż zachowując pewien charakter postaci, żeby nie ściągnąć z niej po prostu wszystkiego, żeby Zośka nie stała się nudna, bo to był mój taki największy problem. Jak to zrobić, żeby ta osoba z tyloma blokadami była też ciekawa. Aha. Mam nadzieję, że może mi się udało.
1: Też mamy taką nadzieję, też nam się wydaje, że to dobrze się kręci, rozkręca i rozwija. Tak jak mówisz, w wiele kierunków idzie ta opowieść, bo taka jest zasada dobrego kina telewizyjnego, prawda? I dobrego rysowania postaci.
0: Tak, staraliśmy się razem z reżyserem Makarem Janowskim.
1: A jak wam się kręciło? Ile tygodni spędziliście w Apulii?
0: W Apulii spędziliśmy cały kwiecień, kręciliśmy zewnętrza włoskie, bo wnętrza staraliśmy się kręcić w Polsce, chociaż kiedy przyjechaliśmy do Apulii, był taki deszcz, ulewa. Można powiedzieć, że część scen trzeba było przepisać na wnętrza. Aha. Zamiast po prostu siedzieć na przykład w ogródku restauracyjnym, no musieliśmy zrobić to w środku, no bo nikt w deszczu nie siedzi w ogródku.
1: No właśnie, i gdzie ta Dolce Vita?
0: Ale ja akurat jestem fanem Apulii, to znaczy fanem Apolliniano Amare w deszczu. Wygląda to przepięknie i jeszcze akurat tak się udało nakręcić dosyć takie dramatyczne sceny w tym deszczu. Jeszcze ich nie ma, jeszcze nie były pokazane widzom, więc mam nadzieję, że to doda dramaturgii, takiego właśnie dramatycznego sznytu całej historii.
1: Czyli cały miesiąc we Włoszech.
0: Cały miesiąc.
1: Rozumiem, ekipa włosko-polska.
0: Włosko-polska, tak. Szczególnie takie... posilaliśmy się w taką włoską techniką, prawda? I takimi, no, jeżeli chodzi o lokacje, prawda? I takie, no, takie rzeczy, których nie warto było przywozić do Polski. Aha. Jak nie, barobusów akurat nie było. Mieliśmy jedzenia takie jakby w różnych restauracjach i na placach jedliśmy.
1: Naprawdę, tak?
0: Tak. Tam w ogóle jest zupełnie inny catering. Nie ma takiego wyboru jak u nas. Jest inaczej.
1: Czyli zupełnie inny catering niż w Polsce. A twoja współpraca z tym działem aktorskim włoskim, jak przebiegała?
0: Dobrze, wiesz, wszyscy jesteśmy aktorami. Aktorzy to jest też specyficzny rodzaj człowieka, więc każdy był dosyć skupiony na sobie, na swojej roli. Oczywiście, oczywiście się wspieraliśmy i staraliśmy się wspólnie próbować. Ale myślę, że współpraca była przeprowadzona profesjonalnie. Mhm.
1: Profesjonalizm polegał też na tym, droga Lauro, że twoja bohaterka mówi perfekcyjnie po włosku. Czy ty jesteś włoskojęzyczną aktorką?
0: Nie jestem włoskojęzyczną aktorką, jestem niemieckojęzyczną aktorką. Urodziłam się w Austrii. Mhm. Też nie umiałam po włosku, kiedy dostałam rolę. Nie miałam też do końca czasu nauczyć się perfekt po włosku i to rzeczywiście... no to była jakaś trudność, ale no powiem ci, żałuję trochę, że jest ten lektor, bo ja się uczyłam, to znaczy, wiesz, było dużo dubli, żeby to powiedzieć naprawdę perfekcyjnie, żeby każda z

0: półgłoska wybrzmiała. A tu zagłusza mnie lektor. Chociaż podobno na VOD dla naszych włoskich widzów będą napisy, no więc może...
1: Tak. A jak mówisz po włosku, wypowiadasz te kwestie, to ten język dodaje ci od razu jakiegoś temperamentu? Zmienia barwę? Podnosi energię? No wiesz, włoski styl życia.
0: W ogóle przede wszystkim mówiłam zupełnie inaczej po włosku niż włoscy aktorzy, ponieważ ja mówiłam bardzo powoli, rozumiejąc, przynajmniej starając się rozumieć każde słowo. Nie jest to najprostsze, wiesz, jeszcze dodać intencje, kiedy to nie jest twój rodzimy język i... No i masz tych scen naprawdę dużo, więc to nie było takie najprostsze zadanie, więc naprawdę zwalniałam te kwestie, a Włosi mówią bardzo szybko po włosku, więc sama nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno mi coś dodawało, ale czy tego takiego wigoru, to nie wiem.
1: No tak, a jednocześnie jesteś postacią cudzoziemki, prawda, która mówi po włosku jako obcym językiem, więc wolno ci mówić wolniej.
0: Wolno mi mówić wolniej, to tak, aczkolwiek według serialu, według scenariusza mówię perfekcyjnie po włosku, więc wolno, ale perfekcyjnie. W różnych uprzednich czasach, przyszłych, przeszłych. Mhm. Więc nie było to takie bardzo proste.
1: Tak, jak obserwujemy życie i zmagania się Zośki ze światem i z tymi problemami do rozwiązania. Obserwujemy tam sytuację, ważną sytuację w związku z domem w Apulii, w Polignano. Połowa domu.
0: Tak, jest taki wątek prawniczy.
1: Tak jest. I są dwie kobiety. Ty i Giulia.
0: Mm-hmm. Naprawdę Zośka nie rozumie, dlaczego on jej przepisał połowę domu swojej kochanki. Mm-hmm. To jest bez sensu. Jak już jej kupił ten dom, jak już mają ten dom wspólnie, to po co ją w to wkręca. Także tutaj jest taka trochę dla Zośki rzecz ciężka do przejścia.
1: Aha, ale Zośka w tych zmaganiach swoich nie jest sama. Po pierwsze jest córka, która jest nastolatką, wymaga jakiejś opieki i wychowania jeszcze, ale to dosyć samodzielne stworzenie, ale jest też jej dobry, mocny świat w Polsce, w Warszawie. Jest i przyjaciółka, i mama.
0: Tak, ma takie dwie dobre dusze, które ją bardzo wspierają.
1: Mhm. I w tych rolach obserwujemy nie byle kogo. Anna Dereszowska.
0: Tak, mhm. Anna Dereszowska i Dominika Bednarczyk,
1: tak jest,
0: która gra moją mamę.
1: No właśnie.
0: Anna gra prawniczkę i moją przyjaciółkę.
1: Felicita. Felicita to szczęście. Czy to jest w związku z tym opowieść o poszukiwaniu szczęścia?
0: Bardzo dobrze to ująłeś. Bardzo dobrze to ująłeś, bo to nie jest historia o szczęściu, ale właśnie o poszukiwaniu szczęścia, które czasami się pojawia, czasami znika. Na końcu też kończy się, cały sezon kończy się dosyć ciekawie. Tak, to jest dokładnie o poszukiwaniu szczęścia historia.
1: Żeby było dobre zakończenie i widz był nasycony, ale nie do końca, to zakończenie musi być lekko otwarte.
0: Zawieszone.
1: O, zawieszone.
0: Tak. Scena końcowa jest naprawdę mocna i taka dla mnie też była trudna. Nie powiem jaka, ale jest, jest to widowisko.
1: Laura, bardzo gratuluję tej roli, tego serialu już. Natomiast czy on wywróci twoje życie aktorskie, zawodowe do góry nogami? Jak się spodziewasz? Jak to odbierasz? Co się dzieje teraz?
0: Szczerze mówiąc, wiesz, jako aktorka 38-letnia, trochę już jestem na tym rynku, wiem, że wiele osób może kojarzyć mnie już teraz tylko z tej Felicity, więc ja trochę takie swoje wielkie marzenia schowałam do kieszeni, zaspokoiłam swoje ego, bo mam jakichś takich swoich fanów, zresztą sam powiedziałeś, że mnie kojarzysz z Saturday Night Live, więc
1: oczywiście
0: mam taką swoją rzeszę wiernych fanów, którzy we mnie wierzą, zresztą ostatnio przeczytałam taki komentarz, Laura, proszę pani Laura, niech pani wyciśnie tę Felicity jak cytrynę. Tak, Drunk History, SNL, pamiętamy. Także gdzieś tam, oczywiście jest to bardzo miłe dostać główną rolę i absolutnie jestem bardzo wdzięczna za tę możliwość. Mhm. Ale po prostu ja już dawno oczekiwania schowałam do kieszeni. Niemniej moim marzeniem jest oczywiście grać dwa filmy rocznie dla HBO i Amazona. A resztę czasu sobie na przykład siedzieć na Sycylii i pisać scenariusze, czy coś takiego.
1: O, przepraszam bardzo, uchwycę się tego wątku. Po pierwsze Sycylia, to przypadek?
0: Nie, ja tam kupiłam dom, wprawdzie do remontu, taki część domu. Wymusiałam wybrać jakieś miejsce, gdzie bym chciała mieszkać. To

0: Wybrałam tę Sycylię, bo jest morze ciepłe.
1: Ale niebezpieczny wulkan.
0: Aj, ja się nie boję. Ja daleko akurat, ja w Marsalii, to po drugiej stronie.
1: A, rozumiem. Dobrze. No, daleko, daleko.
0: Daleko, nie Katania.
1: Tak jest, daleko od Katanii. Ale Etnę słychać i widać, prawda? Bo Etna dominuje nad Sycylią.
0: Nie, w ogóle w Marsalii nie ma tego tematu. Zresztą 2 lata temu byłam, kiedy taki był malutka erupcja się wydarzyła. Byłam właśnie w Katanii. To tak naprawdę oprócz tego, że loty wstrzymano, akurat ja dzień wcześniej udało mi się przylecieć, no to był taki pyłek w Syrakuzach. Bardzo taki łatwy do strzepnięcia, ciekawy, bo nie brudzący. Ale całe życie się toczyło. Oczywiście... Ja to jestem z takich ludzi, co się za bardzo nie boją. Jak mam umrzeć, to jak mam umrzeć pod lawą, to trudno, taka widocznie, tak podobno. Tak widocznie miało być.
1: A czy to jest ten dom, to jest taki słynny dom za 1 euro do włoskiego remontu?
0: Nie, ale przyznam, że od tego tych słynnych domów za 1 euro się zaczęło. Czemu? I tak potem tak wzrastała ta cena, kiedy zaczęłam poszukiwania, bo jak kupujesz dom za 1 euro, to równie... No po prostu musisz bardzo dużo w niego zainwestować.
1: No właśnie.
0: Więc to traci swój taki pierwotny sens.
1: I jeszcze tam był wątek siedzieć na Sycylii i pisać scenariusze.
0: Tak, tak.
1: Cóż to oznacza? Czy jest tobie taka żyłka kreatywna?
0: Oj tak,
1: potrzeba?
0: Tak.
1: Piszesz wtedy o sobie, czy stwarzasz inne nowe światy?
0: Wiesz co, mam taki pomysł na fabułę, bardzo fantastyczny pomysł, który mi siedzi kilka lat i wiem, że na pewno po prostu wierzę w niego bardzo. I to jest taki, nie napisałam wielu scenariuszy, ale jeździłam na takie zgrupowanie, to się nazywa Kino Cabaret, to jest ruch francuski z lat 90. I polega na tym, że amatorzy i filmowcy zbierają się w jednym miejscu, zjeżdżają się w jedno miejsce i przez tydzień tworzą filmy i są pokazy w takich największych kinach. Ogólnie to się dzieje w całej Europie, już teraz bardziej na świecie. W Polsce chyba w Lublinie coś takiego się odbywa. Z Polski dosłownie garstka ludzi jeździ. Taka jest piątka ludzi, która jeździ na te kinokabarety i tam jeżdżę jako reżyser. Aha. I bardzo lubią to, co robię. To są takie krótkie formy, ale po prostu jakby to powiedzieć, sprawdziłam się w tym. Poza tym to jest coś super. Oczywiście jestem aktorką i bardzo jestem za to wdzięczna. Aktorką zawsze będę, ale tak chciałabym stworzyć swój film.
1: No, piękna idea. Ale jest słówko więcej o tej fabule, o tej świetnej fabule. No chociaż pierwsze zdanie, jedno zdanie.
0: Ojej,
1: czy to jest historia współczesna, czy retro?
0: Nie, to jest historia współczesna, ale... Ale jakby to powiedzieć, ja kocham filmy, gdzie za pomocą małego zabiegu zmieniamy całą rzeczywistość świata. Czyli po prostu wprowadzamy jakąś taką fikcyjny motyw. Na przykład, nie wiem, ludzie witają się... No to jest akurat głupi przykład, ale na przykład witamy się za pociągnięcie za ucho na przykład. Nie, i w pewnym momencie oglądając ten film już wiesz, że wszyscy się tak witają i to jest ta rzeczywistość. Więc trochę w tę stronę bym poszła. Nie mogę powiedzieć, bo to jest w jednym zdaniem mogłabym powiedzieć, o czym będzie film, ale jak to powiem, to zdradzę po prostu cały pomysł, a pomysł jest naprawdę świetny. Potem ci powiem, wiesz? No po prostu nie tutaj, nie przed mikrofonem.
1: No dobrze, tajemnica musi pozostać tajemnicą, aż któregoś dnia zostanie odkryta. Jak rozumiem, scenariusz jest, ale prace nad nim trwają, tak?
0: Ja wiesz co, pomysł jest, co jest jakiś tam zarys, szkielet. Już nawet wyjechałam na jakiś tam wyjazd specjalnie, żeby go pisać, ale to jest proces i też takie, no trzeba się poświęcić, prawda? I tak skupić bardzo na tym, a z czasem mam problem.
1: Aha.
0: No bo jednak dzieci, prawda? I praca, i dom.
1: A Zosia Samosia.
0: A Zosia Samosia.
1: Tak. I jeszcze do tego jesteś aktorką, co niezwykłe, która żyje i pracuje bez agenta, bez agencji?
0: Teraz mam menadżera. Julita Strzałkowska. To jest też taka moja dobra, bardzo można powiedzieć, już przyjaciółka. Tak, wiesz co, od COVID-u nie mam agencji, chociaż teraz niedawno miałam taką roczną przygodę z agencją. Zauważyłam, że po prostu najwięcej sobie dałam sama. Propozycje, które do mnie przychodzą, to są propozycje, które sobie sama wywalczyłam. Czyli często to polega na tym, że po prostu ktoś zadzwoniłby do mnie, ale dzwoni do agencji. Nie spotkałam się z agencją, która rzeczywiście by mi wywalczyła jakąkolwiek większą rolę. Może tak. Po prostu ja to nazywam takim syndromem dobrego mechanika. Ja jestem dobrym mechanikiem. Ja od kiedy skończyłam szkołę w 2010 roku, po prostu kiedy dostaję propozycję zawodową, staram się oddać dobry projekt, czyli dostaję samochód do nas z reperowania i oddaję go dobrze nareperowanego i do mnie się wraca, bo do dobrego mechanika się wraca. No i tak

0: Właśnie tak sobie wyczłapałam tę rolę do Felicity.
1: To jestem w stanie zrozumieć, ale też w tego rodzaju działalności negocjuje się stawki. I ty też robisz to sama.
0: Tak,
1: własnoręcznie.
0: No, tak. Wiesz co, agencja wbrew pozorom wcale takich dobrych stawek ci nie wywalcza, bo zawsze chcą jeszcze kilku aktorów tam docisnąć.

0: która też walczy o swoją wartość, o to, żeby sama siebie też szanowała w tej trudnej, tajemniczej, pełnej niespodzianek i schodów, krętych drzwi i klatek miejsc.
1: Tak, Zośka walczy, oj walczy, cały czas walczy.
0: I tak będzie aż do ostatniego odcinka. Bardzo dziękuję za twoje spotkanie z naszymi słuchaczami. Laura Breszka, Zośka z Felicity, którą oglądamy codziennie, to znaczy od poniedziałku do środy.
1: Tak, o 20:30.
0: Bardzo dobre pasmo, wiesz?
1: No, dziękuję, dziękuję. Aż teatr telewizji przesunięto.
0: No,
1: ostatnio Bartek Gellner mi mówił, że już chciał włączyć teatr telewizji, a tu była Felicita, więc obejrzał. Więc to jest taka trochę pułapka dla widzów teatru telewizji, ale też mamy powtórki w sobotę o 10:30. Także zapraszam. Ten, kto nie ma czasu od poniedziałku do środy, może znajdzie czas w sobotę.
0: A i wtedy zostajemy całą porcję,
1: blok. Tak,
0: półtorej godziny.
1: Tak, mniej więcej, bo są głosy, że te 25 minut to troszeczkę za krótko, więc dla tych właśnie idziemy im naprzeciw i zapraszamy w sobotę o 10:30.
0: Laura Breszka, bardzo, bardzo dziękuję. W sobotę 10:30, tak?
1: Tak,
0: powtórka, to dobrze, bo to zaraz po naszej audycji, wiesz.
1: O,
0: to już proszę, za chwilę,
1: tak,
0: już
1: tak,
0: za
1: to włączajcie, proszę włączać, proszę włączać teraz. I jedynka, TVP1.
0: Tak jest. A my polecamy nie bez dumy i z przyjemnością. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Nasza audycja powraca w Polskim Radiu 24 za tydzień. O tej samej porze. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kierunek kino.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na Piękne Nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
2: Autopromocja.
10: Jest godzina 9:32.
2: Gość Polskiego Radia 24.
10: Pan doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Panie doktorze, pewnie będę wyrazicielką, mam taką nadzieję przynajmniej, wyrazicielką opinii wielu naszych słuchaczy, którzy być może po tym, co wydarzyło się strasznego w tym mijającym tygodniu w polskich szkołach i jaką to reakcję polityków wywołało, to pewnie nasi słuchacze, wielu z nich zastanawia się, czy są takie tematy w naszej debacie publicznej, które są w stanie wymknąć się tej takiej codziennej rywalizacji partyjnej, żeby nie powiedzieć politycznej nawalance. Może to brzydkie słowo, może nieadekwatne, ale nasuwa się samo przez się po tym, czego świadkami byliśmy w ostatnich dniach i godzinach.
11: Dobre pytanie, panie redaktor. To ja to też nazywam zapasami w kisielu albo politycznym wrestlingiem, chociaż to nie do końca, bo to poważne, bo wrestling jest tak formą dawanych zapasów, ale przechodzę do rzeczy. No, dobre pani pytanie zadała i powiem, że wprawiła mnie w konfuzję, bo tak szukam w głowie...
10: Nie to było moim celem.
11: Ja sobie zdaję sprawę, pani redaktor, absolutnie tak, no ale jako już ten doświadczony komentator, ale też człowiek, który żyje względnie długo na tym świecie, prawie 30 albo więcej lat obserwuję polską scenę polityczną.

0: No to tak szukam, w głowie. Kiedyś był taki kompromis, czy taka jedność, ale to było już dawno, dawno temu. To znaczy dwa cele Polski, znaczy Unia i NATO jakby jednoczyły, poza skrajnościami oczywiście. Później jak wysiłki modernizacyjne, różnorakie też. No nie wiem, myślę, to przychodzi mi jedna myśl do głowy oczywiście, ale żeby to się nigdy nie wydarzyło, to znaczy atak rosyjski albo coś poważnego związanego z zagrożeniem bezpieczeństwa. Myślę, że to by jednoczyło. A powiem inaczej, to znaczy odwołałem się do historycznej analogii. Kiedy nastąpił pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę, to wtedy przyjęcie przez polskie społeczeństwo Ukraińców czy uchodźców z Ukrainy, chociaż i tam się pojawiły pierwsze rysy i taki nieśmiały spór, bardzo nieśmiały, więc myślę, że tego typu wydarzenia tak,
1: No ale
0: bo nawet
1: teraz mówimy o bezpieczeństwie naszych dzieci, o bezpieczeństwie uczniów w szkołach. Mówimy o sposobie funkcjonowania jednej z najważniejszych instytucji w ogóle w państwie, czyli o szkole i to szkole podstawowej. Tam wchodzą dzieci nastoletnie uzbrojone w noże i albo grożą, albo wręcz dokonują strasznej zbrodni. Kończąc życie kogoś i kończąc także w jakimś sensie swoje życie. No bo kiedy mówimy o 15 czy nawet 19-latku, który ma już na swoim sumieniu, bo nie chcę powiedzieć na swoim koncie, podobne przestępstwo, no to trudno myśleć o tym, że to jego życie się dalej potoczy tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli, chcieli i wyobrażali w przypadku innych rówieśników tych młodych ludzi.
0: Tak, pełna zgoda, bo to jest tak, że w sposób dorozumiany, albo nawet no dorozumiany, tak sobie to można powiedzieć, no wysyłamy nasze dzieci do szkoły i jesteśmy przekonani, że one tam będą bezpieczne, tak? Jeżeli chodzi o Polskę, oczywiście ta przestrzeń przemocy jest obecna, ale tak skrajnej przemocy, no ja szczerze mówiąc nie pamiętam, choć pewnie się sytuacje może nie aż tak drastyczne zdarzały. No też no nie chcę powiedzieć, w jakim stopniu jestem bezradny, bo tu nie o bezradność chodzi, ale bezradny jestem wobec tego, bo przygotowując się do Państwa audycji, przeglądnąłem sobie stanowiska poszczególnych partii czy obozów politycznych, no i spór trwa w najlepsze. Tak?
1: I zamiast zastanawiać
0: jak
1: się
0: pani...
1: nad tym, jak poprawić tę sytuację, to politycy przerzucają się już nie samą odpowiedzialnością za to, kto jest winny takiej sytuacji, tylko kto bardziej tę sprawę upolitycznił.
0: Tak, po pierwsze, kto upolitycznie, a po drugie, kto oczywiście w tym wypadku... Pani użyła jednego kolokwializmu, ja użyję kolejnego, to znaczy kto bardziej zawalił. Tak? Oczywiście koalicja rządząca tutaj uderza w Pałac Prezydencki i że Karol Nawrocki, wetując tą ustawę, która akt o usługach cyfrowych w jakimś stopniu, powiedzmy, popełnił błąd, tak? I to mogło doprowadzić do tej sytuacji. Rząd szybko reaguje, stara się wprowadzić taką szybką ścieżką ustawę o blokowaniu treści w internecie, ale no, druga strona sporu, oczywiście chociażby PiS broni prezydenta, a Konfederacja jakby próbuje uciec do przodu, mówiąc o tym, że jakiekolwiek blokowanie czy cenzurowanie treści w internecie to jest zamach na naszą wolność. Zresztą ta konfederacka narracja, czy ten sposób reagowania na rzeczywistość jest jakby charakterystyczny dla tej partii, no bo ona ma ten taki komponent wolnościowy, głównie przez Mentzena i jego sojuszników czy stronników reprezentowany, ale to taki krótki oczywiście zarys czy prezentacja tych stanowisk. Natomiast tak jak pani redaktor wspomniała, to znaczy na początku wszyscy byli pewnie zaskoczeni, przerażeni, rodzice też pewnie przeżywali emocje, już nie mówię o rodzicach w tej konkretnej szkole, no bo jakby mogę sobie tylko wyobrazić, czy empatyzować z tymi osobami, z rodzicami, już nie mówię o tych osobach, których dotyczyła bezpośrednio ta tragedia, zarówno sprawcy, jak i te osoby, które zostały po prostu zamordowane. Natomiast wracając tak jakby i do tego pytania i do tego, co się wydarzyło, czy znajdziemy receptę. No dla mnie, ja należę do tych, dla których szklanka jest do połowy jednak pełna i myślę, że tak. Natomiast też możemy rozszerzyć sobie tą naszą analizę, interpretację. To znaczy internet jest, jak pani redaktor zdaje sobie, sferą, która właściwie jest nie do ocenzurowania. Oczywiście możemy wprowadzić pewne regulacje i byłoby to wskazane. Natomiast to jest głębszy problem. To jest głębszy problem związany z konsumpcją.

0: funkcją treści w internecie przez nasze pociechy. Tak? I tu mamy pewne rozwiązania na świecie, chociażby blokowanie, nie wiem, Facebooka, tak? czy blokowanie dostępu, czy to, co obecnie ministerstwo wprowadziło, to znaczy bez telefonów w szkole, ale to są rozwiązania, które nie chcę powiedzieć, że nie zapobiegną. Na pewno po nie w czasie jesteśmy mądrzy. To znaczy zauważyliśmy, że cała ta, można powiedzieć, internetosfera no, zagraża szczególnie naszym najmłodszym. I to już nie tam, nie wiem, 11, 12, 15 czy 19-latkom, ale często 7-8-latkom. Jonathan Haidt, taki wybitny psycholog społeczny, przeprowadził badania w Stanach Zjednoczonych na 11-12-latkach, gdzie tak naprawdę no, mamy do czynienia z pandemią samobójstw i samookaleczeń. To są już teraz dzieci, które są właśnie 15-letnie, więc patrząc na polskie realia, idą do liceum, ale jak pan tam widzi korelację? To znaczy głównie korzystanie w tym wypadku z Instagrama czy z Facebooka i nie tylko z innych mediów społecznościowych bardzo mocno jakby stymuluje tą liczbę. No i co się okazuje bardzo interesującego, to znaczy o ile do zachowań ryzykownych raczej są chłopcy i młodzi mężczyźni skłonni i tak historycznie było, że chociażby próby samobójcze dotyczyły właśnie głównie płci męskiej, to w tej chwili, jeżeli chodzi o próby samobójcze, jakby to się właśnie w tej grupie tych nastolatków wyrównuje, to znaczy dziewczynki i chłopcy, jeżeli chodzi o próby samobójcze, jakby ta liczba się wyrównuje, co z różnych powodów jest przerażające, ale tu ewidentnie jest wpływ mediów społecznościowych. No i tak samo wzrasta ta kwestia samookaleczeń. Jakby w tej książce oczywiście też autorzy próbują, bo tam jest dwóch autorów, nie pomnę już drugiego, próbują znaleźć receptę, ale też no nie chcę powiedzieć, że są bezradni, ale to do tego rzeczywiście powinniśmy podejść systemowo. A mam wrażenie takie, że u nas wydarzenie powoduje reakcję. Zresztą podobnie jest w Stanach, ale w ogóle na całym świecie. No i te reakcje są często takie, no pod wpływem presji opinii publicznej, to jest zrozumiałe, ale ja bym powiedział, że one mają charakter wycinkowy. Ile dobrze pamiętam, Australia też takie regulacje wprowadziła dotyczące blokowania chociażby dostępu do Facebooka, prawda? Owszem, tak, ale ja bym poszedł głębiej. Mianowicie zastanowić się i tu jest dyskusja na temat no, w tym momencie stosunku do big techów amerykańskich. 2-3 lata temu taka debata się przytoczyła ich do demonopolizacji, tak, tych firm, no bo właśnie moim zdaniem one są sprawcami, to znaczy nie chcę tutaj zrzucać winy, no bo to ktoś zrobił konkretnie i jeżeli chodzi o ten przypadek, o którym dyskutujemy, ale głębiej myślę, że tutaj jakby wina leży po stronie tych wielkich spółek technologicznych, no które jakby cynicznie, no można by powiedzieć, te treści naszym dzieciom przekazują i w dużej mierze one są bezkarne, to znaczy mają te swoje regulacje, które mówią o blokadach treści, ale dobrze wiemy, że po prostu w mediach społecznościowych cała masa przemocy i różnego rodzaju, czy na YouTubie filmów, przecież patostreaming, to wszystko występuje i jest, prawda? Ja nie powiem, żebyśmy to tolerowali, ale w dużej mierze znamy historię, kiedy tak naprawdę dzieci w rodzinach, w niektórych rodzinach wychowuje smartfon. Więc to jest głębszy problem. Natomiast poradzenie sobie z tymi wielkimi molochami, które są skapitalizowane na biliony dolarów, to jest nie lada problem.
1: No i właśnie tutaj może otwiera się, panie doktorze, droga do tego, żeby tę sprawę upolitycznić, ale nie w takim znaczeniu, że upartyjnić ją i stworzyć do tego paliwo polityczne, żeby budować sobie poparcie albo tego poparcia ujmować swoim przeciwnikom, tylko upolitycznić w znaczeniu takiej polityki, która powinna być troską o dobro wspólne.
0: Tak, ja chciałbym, bo to jest taka kategoria, którą pani wymieniła, która z różnych powodów jest mi bliska i która jakby jeszcze od starożytnego Greku, od Arystotelesa się wywodzi i to dobro wspólne jest. Nie ulega wątpliwości, możemy sobie identyfikować, tak jak pani mówi, zdrowie i życie jest absolutnie w tym takim, na tej krótkiej liście szeroko rozumianego dobra wspólnego, o które powinniśmy dbać, bo Arystoteles powiedział, że państwo to jest dobro, czy definicja najkrótsza, państwo to jest dobro wszystkich, dobro wspólne to jest dobro wszystkich obywateli, prawda? Oczywiście musimy to dobro sobie zdefiniować, ale to, co wcześniej pani redaktor powiedziała, co mnie zapytała, to życie i zdrowie wszystkich bez wyjątku, a najmłodszych czy naszych mniejszych jest tutaj bezdyskusyjnie dobrem wspólnym, ale jak widać, no nie jest to na poziomie polskiego sporu i w polskiej polityce jednak to dobro wspólne i tutaj rzeczywiście możemy się zastanawiać i dyskutować, pani redaktor, o tym, jak to można by powiedzieć wyciągnąć, wyodrębnić z tego polskiego piekieł, czy tego bagienka, o którym też wspólnie tutaj rozmawiamy, no ale właśnie mam problem, nie? Bo z jednej strony chociażby Lewica idzie w takie rozwiązania techniczne, które zresztą lansuje tutaj wicepremier Gawkowski. On

0: Różnie sobie z tym radzi. My jesteśmy też średniej wielkości krajem, więc tutaj to nasze starcie z tymi technologicznymi molochami, nie chcę powiedzieć z góry, jest skazane na niepowodzenie. Bardziej jako Unia możemy grać, no ale okazuje się, że Francuzi czy Holendrzy potrafili się postawić Mecie czy kilku innym molochom i nawet tam duże zostały odszkodowania zapłacone, więc to nie jest tak, że my jesteśmy na straconej pozycji, ale teraz w wąskim sensie, czy jesteśmy to w stanie no właśnie w tą sferę wprowadzić dobra wspólnego i spod tego sporu. No, ja nie chcę powiedzieć, że mam wątpliwości, bo chciałbym, żebyśmy jakby konkluzja z naszej dzisiejszej rozmowy była optymistyczna i żeby nasi słuchacze i odbiorcy też stwierdzili, że jednak się da, tak? Że jest wiedza, że są narzędzia, że są rozwiązania, że są rozwiązania w Polsce, ale też rozwiązania są na świecie i nie jesteśmy absolutnie bezradni, no ale reakcja polityków stopuje, tak? Czy ogranicza ten nasz optymizm, a z drugiej strony możemy sobie tutaj jakby jednoznacznie powiedzieć, oby albo, żeby takie wydarzenie już absolutnie w polskiej szkole nie miało miejsca. I teraz wielokropek to, co powinniśmy zrobić. No tak jak mówię, kilka rozwiązań może nie systemowych, ale takich punktowych zostało już zastosowanych, ale czas jest bezwzględny i to tragiczne wydarzenie to spowodowało na taką ponadpartyjną debatę, o której pani, ja sobie taką debatę z różnych powodów wyobrażam, debatę polityków, zaproszeni eksperci, tak, ci, którzy się na tym znają, którzy mają przegląd takich dobrych rozwiązań europejskich czy wręcz światowych. No i potem, tak jak mówię, proces legislacyjny i aplikacja tych rozwiązań do rzeczywistości, no bo takie działanie na chybcika oczywiście jest działaniem pod publiczkę i ta szybka ustawa oczywiście ona w jakimś wymiarze coś zmieni, ale tak jak mówię, no to jest na zapotrzebowanie polityczne i to jest uwikłany w spór polityczny. Zresztą z tego, co przeczytałem, to tak naprawdę i tak sądy powszechne będą decydować o blokowaniu treści, a sądy powszechne z różnych powodów są przeciążone, a i tak mają 14 dni, prawda? Mhm. Wiemy o tym, że machina sprawiedliwości czasami w bardzo tragicznych sytuacjach, jeżeli chodzi o nieletnich chociażby, mam tutaj znajomych przyjaciół, którzy pracują w tego typu sądach, no też bywa no, bardzo, bardzo opieszała, więc jest sporo przeszkód, ale nie chcę, tak jak mówię, i pani redaktor, i państwo zostawiać w takim pesymistycznym nastroju. Tak
1: a może naiwnością, panie doktorze, naiwnością byłoby spodziewać się po politykach w dzisiejszych czasach rządzonych algorytmami i także tymi podyktowanymi przez sposób funkcjonowania mediów społecznościowych także, które pojawiają się w naszej rozmowie w różnych kontekstach, warunkach, że oni zareagują inaczej niż byliśmy tego świadkami w czwartek czy w piątek, czy pewnie będziemy w czasie publicystycznych, weekendowych audycji telewizyjnych, tak, i radiowych.
0: Tak, tak. Bo ta puszka Pandory została otwarta, prawda? I ja już to widzę, ja już też przeglądając różnego rodzaju źródła, przygotowując się do państwa, to już widzę, że tutaj ten spór i ten polityczny potlacz trwa w najlepsze. Natomiast czy jesteśmy naiwni? No nie do końca, panie redaktor, bo tak jak już wspomniałem, są rozwiązania nawet w Polsce, chociaż w polskiej szkole. Wspomniałem o Australii, ale to nie tylko Australia takie regulacje wprowadza, więc na pewno nie jesteśmy naiwni i myślę, że też jakby rodzice, a może inaczej. Znamy sytuację z historii, no chociażby czarnych protestów, prawda, czy protestów w sprawie sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. No, myślę, że czarne protesty w dużej mierze przyczyniły się do klęski ówczesnej partii rządzącej, czyli PiS-u. Czyli można powiedzieć, presja ma sens. Tylko pytanie, czy nasze społeczeństwo, czy my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na wywarcie takiej presji. No my jako społeczeństwo, my jako rodzice, bo jeżeli popatrzymy na statystykę, to właściwie no, przytłaczająca większość społeczeństwa to są rodzice, prawda? W różnym wieku i na różnym etapie można by powiedzieć zaangażowania w dzieci, tak? Czy to są dziadkowie, babcie, jest to tata, mama. Więc jeżeli ta sytuacja rzeczywiście nami tak wstrząśnie, i rzeczywiście będziemy żądali od polityków, no to myślę, oni nie są w próżni, tak? Oni nie funkcjonują w próżni. To znaczy takie powiedzenie, nie, dosyć mamy takiej polityki i żądamy od was, żebyście w tej sprawie rzeczywiście zareagowali poważnie, a nie jak przysłowiowe rozkapryszone, przepraszam za to porównanie, bo rozmawiamy o tragedii, która dotyczy dzieci, jak rozkapryszone dzieci, no to moim zdaniem politycy wtedy reagują. Tak? Pomijając te algorytmy, jeszcze dodam króciutko, wiem, czy pani też o tym słyszała i państwo słyszeli, że właściwie najbliższą kampanię wyborczą wygrają algorytmy, to znaczy czy AI, bo politycy na wielką skalę będą w różnym wymiarze z tego AI jakby korzystali i mnie to z różnych powodów

0: przeraża, już pomijam te ostatnie sytuacje, które mówią o tym, że nie wiem, za dekadę to w ogóle AI może mieć władzę nad ludzkością, to raczej jako dystopię, czy nie wiem, rodzaj science fiction traktuje. Ale to wracam do tego, czym pani redaktor powiedział. Teraz mi się to nasunęło, bo po prostu presja ma sens. I w historii to wielokrotnie tak było. Ja tylko podam, oczywiście to jest bardzo poważny historyczny przykład, to znaczy Solidarność. Jeden z profesorów socjologii, Leszek Nowak, zdiagnozował polskie społeczeństwo jako zatomizowane w 79 roku, a w 80 roku ludzie strajkowali i powstała Solidarność. To absolutny fenomen na skalę XX wieku. Ta sytuacja w polskiej historii naprawdę bardzo rzadko miała miejsce. Ja myślę, że nie czeka nas długa Solidarność, chociaż mogę się mylić, ale tak jak mówię, ja widzę tylko i wyłącznie w presji oddolnej, presji rodziców, bo tak jak mówię, każdy z nas prawie w społeczeństwie w jakimś wymiarze jest rodzicem i dobro naszych dzieci leży nam absolutnie na sercu, więc myślę tylko tak. No i przy urnie wyborczej, ale bo niestety ta nasza kontrola polityków ogranicza się do tego rytualnego rzucenia kartki do urny, a to bardzo źle, bo jest dużo narzędzi, żeby nawet na posłów w naszym okręgu wpływać, więc mam nadzieję, nie wiem, zasypywać ich listami, nie wiem, odwiedzać biura poselskie, wymuszać tak naprawdę. Ja państwa do tego zachęcam. Właśnie zachęcam do aktywności, a nie bierności, bo w polskim społeczeństwie jednak jest spora doza jeszcze bierności. Tego są różne i takie, można by powiedzieć, desinteresmeu. Ale tak, myślę, że bądźmy aktywni i wywierajmy presję.
1: Nie chcę spłycać ani trywializować tego, co się wydarzyło w tych ostatnich dniach w polskich szkołach, ale zapytam panie doktorze, czy to ma potencjał, ta sprawa, ten problem ma potencjał na to, żeby być jednym z głównych tematów, którymi będziemy zajmować się w kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami. Czy tego czasu jest jeszcze do tego dnia głosowania tak dużo, że my wcześniej czy później zapomnimy o tym, co się wydarzyło, te emocje opadną, ten szok minie i przejdziemy nad tym do porządku dziennego?
0: To jest tak, powiem z takiej perspektywy już, można powiedzieć, neurobiologicznej, to znaczy nasza pamięć ma to do siebie, że po jakimś czasie te traumatyczne nasze doświadczenia wypiera. No, siłą rzeczy tak jest, bo to jest stawka na nasze przetrwanie, prawda? Gdybyśmy nasze traumy w sobie jakoś głęboko i mózg nasz by działał tak, żeby ich nie wypierał, to by było katastrofalne dla nas. Więc ten scenariusz, o którym pani redaktor wspomniała, jest wysoce prawdopodobny, ale człowiek to nie tylko czysta biologia, nie tylko neuroprzekaźniki, prawda? To są jeszcze, człowiek jeszcze ma zmysł etyczny i tak jak pani słusznie zauważyła, reaguje często na sytuacje skrajne w sposób i z jednej strony instynktowny, ale zachowuje się szlachetnie, więc ja też podzielam tą obiekcję, czy to zastrzeżenie, że jeszcze jest do wyborów dużo czasu, ale tak jak powiedziałem, jeżeli rzeczywiście społecznie ten temat będzie rezonował, to politycy nie będą mieli innego wyjścia, ale żeby zająć się nim poważny. Nie w takim wymiarze, o którym pani redaktor rozmawiałem, to znaczy, że partie się będą przerzucały, kto jest odpowiedzialny albo kto bardziej zawinił, tylko tak naprawdę szukają rozwiązań. Zabrzmie demagogicznie, w końcu biorą za to pieniądze, w końcu machina sejmowa, kancelaria Sejmu, prezydenta czy Rady Ministrów ma olbrzymie pieniądze na tego typu działania dotyczące ekspertów procesu legislacyjnego. Można przesłuchiwać w Sejmie, naprawdę tych pieniędzy jakby absolutnie nie brakuje. Tylko moim zdaniem, nie chcę powiedzieć, brakuje woli, ale lepiej jest przerzucać się, tak jak pani redaktor i wspólnie tutaj rozmawiamy w studiu i można powiedzieć, uprawiać te igrzyska polityczne, ponieważ no, taki trud stanowienia dobrego prawa wymaga więcej czasu i zaangażowania, ale będziemy mieli tego, myślę, skutki i konsekwencje, ale to jest też kwestia, tak jak pani powiedziała, edukacja, tak? To jest cały ten wielki system, w którym jest 600 tysięcy nauczycieli, 9 czy 10 milionów dzieci, więc myślę, to jest jakby najlepszy, tak to nazwę, pas transmisyjny, czy przestrzeń, w których te pozytywne zachowania możemy promować, prawda? Szkoła, bo nie chcę powiedzieć, jest gotowa od razu, ale jesteśmy w stanie zastosować jakieś takie doraźne rozwiązania, nawet, nie wiem, no, przysłowiowe lekcje wychowawcze, tak? Kiedy nauczyciele jakby spotykają się z dziećmi i z nimi rozmawiają poważnie, prawda? Ja wiem, że młodzi ludzie często mają deficyt uwagi, często do nich trudno dotrzeć, ale tak jak mówię, ja mam doświadczenia też jako dydaktyk i wiem, że studentów da się zainteresować poważnymi tematami i oni bardzo chętnie, młodzi ludzie są otwarci i rzeczywiście jakby są otwarci i też są wrażliwi, tak? Tylko musimy umieć do nich dotrzeć, musimy tą strunę wrażliwą w nich

0: poruszyć. Tak? Nie, nie jest to proste, ale tak jak mówię, to są takie doraźne rozwiązania, ale takie systemowe to jest to, o czym pani redaktor wspomniała, prawda? To są ustawy, to są rozwiązania instytucjonalne i to jest ta nasza społeczna, obywatelska presja. A jak będzie, pani redaktor, nie chcę tutaj jakby być, nie wiem, wywinąć się od odpowiedzi, czy wymijająco odpowiedzieć, ale jak będzie, to się przekonamy dokładnie za rok, bo przecież za rok będą wybory. Ja chciałbym, żeby rzeczywiście to był temat, ale w poważnym tego słowa znaczeniu, prawda? Poważnym słowa. Bezpieczeństwo naszych dzieci jest jakby bezdyskusyjne i myślę, że tak jak mówię, politycy powinni się tym poważnie zająć. I mam nadzieję, że to będzie jeden z tematów, ale nie w takim wymiarze takiego, można by powiedzieć, obskuranckiego sporu politycznego. Mm.
1: 2 minuty jeszcze nam zostały, panie doktorze, bo większość naszej rozmowy poświęciliśmy na to, co dzieje się w polskich, działo się w polskich szkołach, nic dziwnego, bo to wszystkimi nas wstrząsnęło bardzo. I stało się także tematem politycznym. A gdyby tak nie było, gdyby do tych ataków nie doszło, to co byłoby tematem pana zdaniem numer jeden politycznym tego mijającego tygodnia?
0: Co byłoby, trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówię, schodzimy z takiego wysokiego C i tematu bardzo poważnego do, no nie chcę powiedzieć do prozy. Nie wiem, tak odpowiem pani wprost, bo ta rzeczywiście sytuacja, jakby można by powiedzieć, zdominowała i przykryła.
1: No ale było posiedzenie Sejmu, mieliśmy i komisję, na której wrócił projekt aborcyjny, mieliśmy także komisję tej odpowiedzialności konstytucyjnej i no, kolejny krok na drodze do postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Cały czas gdzieś mamy z tyłu głowy to spotkanie prezydenta Trumpa z szefem polskiego MON-u marcowej tego, i to, jakie może przynieść to konsekwencje i z jakim to się odbiorem wśród wyborców różnych partii politycznych spotkało. No i kolejne sondaże, które stawiają Koalicję Obywatelską na pierwszym miejscu, ale cały czas nie dają jej tej zdolności koalicyjnej, która pozwoliłaby po wyborach przyszłorocznych utrzymać władzę.
0: Znaczy z tego, co pani wyliczyła, to każdy jest ważny, ale ja bym nawiązał do tego, bo ta sprawa spotkania z Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donald Trumpem już trwa no, co najmniej kilka tygodni, przesadzę, ale dość długo, ale to jest rzeczywiście ważne w różnym wymiarze. No, oczywiście w wymiarze bezpieczeństwa jest jakby bezdyskusyjne, ale tam się takie pojawiają głosy, że Władysław Kosiniak-Kamysz aspiruje do nawet czegoś poważniejszego niż bycie wicepremierem, więc tam jest kilka interesujących kontekstów takich już patrząc na taką mechanikę, czy można powiedzieć sposób funkcjonowania polityki. Bo te pozostałe wydarzenia, oczywiście, że one są ważne i prezes NBP-u to jest bardzo ważna postać, osoba, która zarządza przecież całą polityką taką fiskalną i przede wszystkim kreacji pieniądza. To są stopy procentowe, są kredyty. To jest nasze życie, tak naprawdę. I czy on poniesie odpowiedzialność? Ja mam tutaj spore wątpliwości. Adam Glapiński w swojej już drugiej, w pierwszej i drugiej notował całą masę wpadek. Ale wrócę do Kosiniaka-Kamysza i wrócę do spotkania z Donaldem Trumpem. No, to dość jeszcze ciągle tajemnicze. Zresztą panowie Tusk i Kosiniak-Kamysz, a bardziej Tusk, są bardzo enigmatyczni w tej kwestii. Może tam się coś takiego podziało, że rzeczywiście Kosiniak-Kamysz, no nie chcę powiedzieć, bardzo się upodmiotowił i to się Donaldowi Tuskowi nie spodobało. To charakterystyczne dla polityki, że tutaj ambicje się ścierają, rywalizują. No, z drugiej strony metryka przemawia za Władysławem, to jest jeszcze bardzo, bardzo, jak ma polskie standardy, nie chcę powiedzieć standardy geriatryczne, to jest bardzo, bardzo młody polityk. Więc jeżeli rzeczywiście to, o czym pani redaktor wspomniała, miałbym wybrać, to tak, to zdecydowanie właśnie to spotkanie. Bo sondaże jak sondaże, nie będziemy
1: sondaże pewnie
0: komentować,
1: się
0: one sobie będą fluktuować. I bliżej wyborów, tym bardziej będą nasze rumieńce wywołać i emocje.
1: To już się umawiamy na rozmowę o sondażach. Panie doktorze, za tę dzisiejszą bardzo dziękuję. Pan doktor Tomasz Słupik, politolog, Uniwersytet Śląski.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do

0: 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne. A za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To może być element wojny hybrydowej. Chodzi o ostatnie ataki w szkołach w naszym kraju. Paliwa znów droższe. Mamy najwyższe ceny od wprowadzenia trzeciej odsłony programu CPN. Cisza wyborcza w Krakowie. Jutro druga tura wyborów prezydenta miasta. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk. Dzień dobry. Najnowsza fala przemocy w szkołach i niepokojące treści publikowane przez młodych ludzi mogą wpisywać się w działania związane z wojną hybrydową. Tak uważa wiceministerka obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rosyjskiego wątku w tej sprawie nie wyklucza szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzisiaj wojna hybrydowa polega na aktach dywersji i próbach dezinformacji, mówiła w TVP Info Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Dzisiaj służby intensywnie, także te, które są służbami współpracującymi z MON-em, badają i także wojska cyberprzestrzeni, jaki był powód, czy to po prostu kwestia paniki, jaka została zasiana, czy jest w tym wszystkim też jakiś ślad ze wschodu.
1: Policja apeluje, aby nie przekazywać niezweryfikowanych doniesień i korzystać wyłącznie z potwierdzonych informacji. W internecie krążą nagrania nastolatków, którzy dla żartu grożą atakami w szkołach i wiadomości o rzekomo planowanych kolejnych atakach. Pytany o to komendant główny policji Marek Boroń ostrzega. Za kierowanie gróźb w sieci grozi odpowiedzialność karna.
3: Cały czas przestrzegamy o tym. To są głównie dzieci, więc tutaj odpowiedzialność przed sądem rodzinnym. Ja nie chciałbym się odnosić do tego, jak odpowiedzialność grozi tym dzieciom, bo to są rzeczywiście głupie żarty. Ale dlatego chcemy edukować, żeby była ta świadomość tych młodych osób, żeby one dzisiaj już nie popadały w tą skrajną sytuację związaną z odpowiedzialnością karną. Więc edukujmy tą młodzież. Rzeczywiście, bo ona w jakiś sposób potrzebuje dzisiaj naszej pomocy, bo bez kontroli w tej sieci dzisiaj funkcjonuje.
1: Sytuację w internecie monitoruje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z ABW. Policjanci sprawdzili wczoraj ponad 30 tysięcy szkół. W całym kraju zatrzymali 59 młodych osób. Miały one grozić przemocą w internecie. Teraz ceny paliw, które obowiązują do poniedziałku. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97 zł. Benzyny 98-oktanowej 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł. Takie maksymalne ceny ustalił minister energii. Następne obwieszczenie szef tego resortu opublikuje w poniedziałek i określi ceny na wtorek. W Krakowie ostatnie przygotowania do przedterminowych wyborów prezydenta miasta. W drugiej turze mieszkańcy mają do wyboru dwoje kandydatów – Łukasza Gibałę lub Monikę Piątkowską. Obwodowe komisje wyborcze będą w tych samych miejscach co dwa tygodnie temu podczas pierwszej tury. Ale karty do głosowania będą mniejsze niż poprzednio, informuje Barbara Golonko, dyrektorka krakowskiego oddziału Krajowego Biura Wyborczego.
4: Tam była karta A4, tutaj to już będzie karta formatu A5, dwa nazwiska w kolejności alfabetycznej po nazwiskach. Bardzo ważne, aby sobie też sprawdzić, czy na tych kartach, które otrzymamy od Obwodowej Komisji Wyborczej, jest pieczątka właśnie obwodowej, czerwona pieczątka Obwodowej Komisji Wyborczej. Jeżeli otrzymamy taką kartę, stawiamy znak X przy jednym kandydacie, wtedy mamy pewność, że nasz głos jest ważny.
1: Lokale wyborcze zostaną otwarte jutro o 7:00. Głosowanie potrwa do 21:00. Obowiązuje

0: Cisza wyborcza. W Warszawie rozpoczyna się 15. Forum Wolnej Rosji. Platformę utworzył wybitny szachista Garry Kasparow. Skupia ona emigracyjnych działaczy rosyjskiej opozycji, niezależnych dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Forum Wolnej Rosji utrzymuje kontakty z przedstawicielami Ukrainy oraz państw Unii Europejskiej.
1: Uczestnicy Forum Wolnej Rosji apelują o wsparcie dla Ukrainy w wojnie z armią Władimira Putina. W ich ocenie tylko zwycięstwo Ukraińców może zapewnić stabilny pokój w Europie i doprowadzić do głębokich przemian w Rosji. Po poprzednim forum, które odbyło się w Wilnie, Garry Kasparow powiedział polskiemu radiu, że ważną rolę do odegrania w zwycięstwie Ukrainy mają państwa Unii Europejskiej. Zwycięstwo Ukrainy jest kluczową kwestią. Zachód jest na granicy podjęcia ważnych decyzji w tej sprawie, widząc, że wojna z Putinem stała się rzeczywistością. Rosyjska opozycja ma w tym procesie istotną rolę do odegrania, ponieważ zdaje sobie sprawę, że zwycięstwo Ukrainy to pierwszy krok do wolności Rosji. Pierwszy dzień warszawskich obrad Forum Wolnej Rosji jest zamknięty dla mediów. W niedzielę zaplanowano panele dyskusyjne na tematy związane z sytuacją na froncie w Rosji i na arenie międzynarodowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Co czwarty Polak zmaga się w ciągu swojego życia z kryzysem psychicznym. Dbanie o emocje i sięganie po pomoc nie jest oznaką słabości i nie powinno być tematem tabu, przypomina w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego psychoterapeutka Izabela Trybus.
2: Takim pierwszym mitem, z którym trzeba się bardzo mocno rozprawić, to to, że ja jestem silny wtedy, kiedy nie korzystam z pomocy. Tak jakby skorzystanie z pomocy miałoby być oznaką słabości. To jest ważne, żeby przełamać barierę wstydu, bo wstyd jest bardzo wielką barierą, która uniemożliwia mówienie o trudnościach, która powoduje, że chowamy te swoje trudności.
0: Jak podkreślają eksperci, wczesna interwencja zapobiega pogłębianiu się kryzysu. Pozwala też szybciej wrócić do równowagi.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota z dużą ilością chmur i przelotnym deszczem. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia od Szczecina po ziemię lubuską. Będzie chłodno przeważnie od 12 do 16 stopni.
4: Radio 24.
3: Słowem wszystko.
5: 6 minut po godzinie 10 w Polskim Radiu 24 zabierzemy teraz Państwa do Węgrowa. To niepozorne 12-tysięczne miasto w województwie mazowieckim. Z Warszawy prowadzi do niego droga wojewódzka numer 637, ale dojechać tam też można krajową 62. Węgrów wydaje się miejscem nieoczywistym do zwiedzania i dlatego wartym odwiedzenia. To właśnie tu, patrząc na ponad 400-letnie lustro, podobno można poznać swoją przyszłość. Są także inne ciekawostki, o których już teraz opowie nam Beata Głozak z Radia dla Ciebie.
3: Piękne, nieznane.
6: Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Węgrowa, żałuję, że tam nie mieszkam. Zieleń, niskie zabudowania dają mi poczucie spokoju i kameralności. Dziesiątki zabytków budują poczucie wspólnoty i ciekawości historii. I to nie tylko samego miasta, ale i całego kraju, bo Węgrów, o czym się Państwo przekonają, idealnie pokazuje, jak bardzo przeszłość Polski jest niejednoznaczna i barwna. Miasto, które prawa miejskie nabyło w 1441 roku, jest jednym z najstarszych miast obecnego województwa mazowieckiego. To gratka dla regionalistów, historyków sztuki i przyrodników. Ja chcę nawet wierzyć, że Węgrów odwiedził sam Napoleon Bonaparte, bo to, że był Stanisław August Poniatowski, to wiedzą wszyscy.
7: Nazywam się Barbara Grzeszek, jestem przewodnikiem turystycznym, opowiadam o Węgrowie.
6: Co jest takiego ciekawego w Węgrowie, że akurat patrząc na Mazowsze, to możemy zaprosić właśnie do Węgrowa?
7: Węgrów leży na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Liwiec jest tą granicą. Mamy miasteczko małe, ale z długą historią, bo prawa miejskie Węgrów ma już od 1441 roku.
6: Węgrów jest tak naprawdę w oryginale, w bardzo dużej części pozostał w oryginale. To chyba też wyróżnia Węgrów na tle innych miejscowości.
7: starszym zabytkiem, a w zasadzie tylko fragmentem, jest bazylika mniejsza, która jest przy rynku głównym.
8: Na którym teraz sobie spokojnie siedzimy i obserwujemy właśnie tę bazylikę. Tak.
7: I pozostałością z pierwszego kościoła, który tutaj był pobudowany w 1414 roku, oczywiście gotycki, no już 600-letni, zostały tylko i wyłącznie dwie wieże boczne, w których jest wkomponowany kościół barokowy, który był budowany 300 lat.

0: lat temu. No i lustro Twardowskiego.
1: No właśnie chciałam o tym lustrze Twardowskiego, bo to jest jeden z takich ciekawszych przedmiotów, jeden z ciekawszych zabytków, które można zobaczyć.
0: Ono ponad 200 lat wisi w Bazylice Mniejszej, w zakrystii wysoko nad drzwiami. To nie jest typowe lustro, bo jest to lustro alchemika Jana Twardowskiego. Jest to postać historyczna. Był alchemikiem w średniowieczu, to lustro. Jest oryginalne. Jest to stop około tam 6 metali, srebro, cyna, antymon. No w każdym razie ten stop ma taką właściwość, że jak się poleruje go, to do 6 metrów można widzieć swoje odbicie. Kiedyś któryś z wikarych lubił się w nim przeglądać, a to lustro ma taką moc, że albo można widzieć w nim swoje odbicie, albo twarz pięknej kobiety, albo twarz czarta. W którymś momencie ukazała się tam twarz czarta, wikary się przestraszczył, rzucił kluczami i powstała taka ryska. To lustro słynie też z przepowiadania przyszłości.
1: Też ma swoją tradycję związaną z Napoleonem, ale to tutaj...
0: Tak, jak najbardziej. Właśnie w 1812 roku, kiedy wojska napoleońskie szły przez Węgrów na Moskwę, gdzie nie planowali, ale tak wyszło, Napoleon przysłał tutaj adiutanta, żeby zobaczył przyszłość, żeby zobaczył to zwycięstwo ich nad Rosją. No ale niestety, to co zobaczył ten adiutant, czyli tych przemarzniętych, skulonych żołnierzy w odwrocie, bardzo mu się nie spodobało. Uderzył rękojeścią szabli i tam jest taka bardzo duża rysa na tym lustrze. No ale niestety okazało się, że
1: lustro przepowiedziało. Uczyło.
0: Tak, przepowiedziało. Niestety prawdę, bo to niby zwycięstwo, ale przegrane. Tutaj mamy po tej stronie kolejny ciekawy obiekt. Jest to dawna karczma, dawny zajazd. Zajazd pocztowy, ale i zajazd dla wszystkich gości. Między innymi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który tędy jechał z Warszawy do Wilna. W tym zajeździe nocowało bardzo wiele osób. Czy Napoleon? Możemy mówić różne rzeczy.
1: Ale fajnie myśleć, że Napoleon nocował.
0: Tak, tak.
1: Czy jest właśnie gdzieś miejsce, w którym na pewno Napoleon spędził jakiś czas?
0: Ja tego nie wiem. Że byli tutaj żołnierze napoleońscy, to do niedawna mieliśmy ławkę w kościele, na której był wyryty imię, nazwisko i data. Lipiec 1812 rok, jednego z żołnierzy napoleońskich. Także skoro był tam żołnierz, to być może...
1: Że i Napoleon. Ta historia jest naprawdę wspaniała. Oczywiście, no to jest niewielkie miasto, można je zwiedzić w jeden dzień, ale można się napawać tą atmosferą tutaj.
0: Tak, można jak najbardziej. I współczesną również, bo jest wiele miejsc, do których warto zajrzeć. Mamy fajne kawiarenki. Dookoła rynku, restauracyjki również, w których możemy skosztować różne przysmaki i te dawne i te współczesne.
2: Marek Sobicz, dyrektor Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie.
1: Gdzie my jesteśmy? Co to jest za budynek?
2: Centrum Dialogu Kultur, 300-letni, zrewitalizowany, dawny klasztor.
1: Węgrów to jest jedno z najstarszych miast na Mazowszu, takie kameralne. Mamy 12 tysięcy mieszkańców. Gdyby pan, panie dyrektorze, mógł powiedzieć, co może przyciągnąć do Węgrowa, to co to jest w tym momencie?
2: To, co my dzisiaj w Węgrowie mamy, to przede wszystkim dwa przepiękne, barokowe kompleksy. Czyli tutaj mamy poreformacki zespół zabudowań, gdzie znajduje się obecnie Centrum Dialogu Kultur XVIII-wieczne.
1: W którym teraz jesteśmy, tak. I jesteśmy tutaj w tych podziemiach. Budynek został kilka lat temu odrestaurowany, odremontowany. Mamy piękny, wspaniały, oszklony wirydarz. A drugie miejsce?
2: To jest węgrowska bazylika z freskami Michała Anioła Poloniego i oczywiście ze słynnym, czarodziejskim lustrem Twardowskiego. Świętej pamięci profesor Mariusz Karpowicz, historyk sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, mówił, że Węgrów jest przykładem baroku europejskiego, że to jest perełka wśród baroku europejskiego. Przepiękne freski Michała Anioła Poloniego. Przychodząc tutaj do tych węgrowskich podziemi, niejako jakbyśmy odrobinkę cofnęli się w czasie, bo te dzisiejsze podziemia, gdzie się aktualnie znajduje ekspozycja muzealna poświęcona historii Węgrowa, jego wielokulturowości, no to kiedyś pełniła funkcję piwnicy klasztornej i tutaj prawdopodobnie no, zakonnicy przetrzymywali różnego rodzaju artykuły spożywcze, tak można powiedzieć, bo tu niezależnie od pory roku jest stała temperatura, czy plus 30, czy minus 30, tutaj jest około 8 stopni przez cały rok. Te piwnice klasztorne właśnie one jakby mogą odkryć przed turystami z Mazowsza, czy też z całej Polski, właśnie tą dosyć ciekawą, intrygującą, interesującą historię, blisko sześciowiekową historię tego miasteczka, ponieważ Węgrowie na przestrzeni tych minionych sześciu wieków żyli mieszkańcy różnych wyznań. Tu mieszkali katolicy, tu mieszkali protestanci, prawosławni, jak również społeczność żydowska. A co więcej, nawet Węgrowie pomieszkiwali Szkoci.
1: Tak, kupcy szkoccy.
2: Tak, w XVII wieku akurat to

0: sprawą Bogusława Radziwiłła. On był właścicielem Węgrowa, zresztą wtedy też Węgrów bardzo mocno się rozwinął za jego, można powiedzieć, czasów czy rządów i nawet dwóch Szkotów w XVII wieku Węgrowie było burmistrzami, więc to też ten fakt pokazuje, że Węgrów to było miasto otwarte na drugiego człowieka i nie patrzyło się na to, nie wiem, jakiego, czy on jest wyznania, czy jakiej narodowości, ale tutaj znajdowali po prostu dobre miejsce do życia wyznawcy różnych wyznań.
1: Przejdźmy sobie teraz tutaj po tych wystawach, bo te wystawy oczywiście można oglądać. W których godzinach i kiedy?
0: Nasza ekspozycja jest otwarta od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17. W niedzielę i święta od 12:30 do 15:30. Wstęp jest bezpłatny.
1: Co my tutaj mamy? Co my tutaj widzimy?
0: Teraz przed naszymi oczami jest takie miejsce poświęcone Janowi Dobrogostowi Krasińskiemu. Był właścicielem Węgrowa i on w Węgrowie ufundował te dwa zabytkowe kompleksy sakralne. Ta ekspozycja została właśnie tak zaplanowana, podzielona na strefy. Każda ze stref oddzielnej religii, oddzielnej kulturze. Właśnie, żeby pokazać, jak każda z nich co wniosła w rozwój Węgrowa.
1: Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale można było usłyszeć nutę szkocką, no bo tak jak powiedzieliśmy, byli tu kupcy szkoccy.
0: Tak, zgadza się, no bo to jest też, że Węgrów mógł się rozwijać. Przede wszystkim też z tego wymiaru, że leżał na dwóch szlakach handlowych.
1: W tym klasztorze, w którym teraz się znajdujemy, można też nocować. I co jest bardzo ważne, ja pamiętam materiały, kiedy okazywało się, że nagle podczas remontu tego budynku znajdowano zabytkowe freski, a przecież tamtych fresków miało nie być i to wszystko jest w tym budynku, prawda?
0: Dokładnie, jakby centrum to nie jest tylko miejsce, gdzie są organizowane jakieś wydarzenia edukacyjne, kulturalne, ale też no, w tym zrewitalizowanym dawnym klasztorze są miejsca noclegowe, mamy blisko 60 miejsc. To tak, tutaj można przyjechać, można przenocować.
1: W zabytkowych pomieszczeniach?
0: Dokładnie, tak, w 300-letnich zabytkowych pomieszczeniach z klimatem. No i poza tym, tak jak szliśmy, uwagę przykuło pani redaktor schody, 300-letnie oryginalne schody. To też jednak ma swój klimat, ma swój charakter. No i to wszystko składa się na to, że to, o czym mówiliśmy na początku, że Węgrów, mimo tego, że jest malutkim miasteczkiem, ale posiada swój charakter, swój klimat i może naprawdę niejednego słuchacza zaskoczyć, kiedy on zechce tutaj przyjechać do Węgrowa na wschodnim Mazowszu.
2: Roman Postek, kustosz ekspozycji muzealnej Węgrów, miasto wielu kultur i religii w dawnym klasztorze w Węgrowie.
1: I historyk sztuki?
2: Historyk sztuki.
1: Czy to prawda, że warto przyjechać do Węgrowa bez względu na to, z którego regionu Polski pochodzimy?
2: Pozbywając się sentymentów lokalnych, jako historyk sztuki mogę stwierdzić, że warto, bo dysponujemy dziełami klasy europejskiej. To nie jest przesada. No, skąd się to wzięło? Historię tworzą ludzie, a właścicielem Węgrowa był Jan Dobrogost-Krasiński. Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce na przełomie XVII-XVIII wieku. Człowiek obdarzony wybitnym smakiem estetycznym, no i znawca sztuki europejskiej. Jego interesowali tylko najlepsi. Więc jeżeli zatrudniał, to Tylmana von Gameren, najlepszego architekta wtedy w Polsce, Michała Ania Palloniego, kolejna gwiazda, tym razem malarska, Andreasa Schlitera. No, był to nie tylko najlepszy rzeźbiarz w Polsce, ale w północnej Europie w tym czasie. I tak mogę wyliczać. Naprawdę, to jest długa lista, a efekty można oglądać w postaci dwóch kościołów. Jest to bazylika mniejsza przy rynku, kościół dawniej gotycki, spalony przez Szwedów w 1703 roku i odbudowany z funduszy Jana Dobrogosta Krasińskiego w 1711 roku. No i zespół poreformacki. Imponująca budowla, dość powiedzieć, że było więcej cegły w całym powiecie węgrowskim w XVII wieku.
1: To jest to miejsce, w którym teraz się znajdujemy i które sobie przeszliśmy z panem Markiem Sobiszem, panem dyrektorem, jakby w muzeum i w podziemiach. To są takie dwa miejsca, które w Węgrowie koniecznie trzeba zobaczyć.
2: Węgrów to jest miasto wielokulturowe, trzeba o tym pamiętać i mieliśmy tutaj bardzo mocną grupę protestantów i to nie tylko z Polski, ale również emigrantów zarobkowych z Niemiec, były takie czasy. I co ciekawe, Szkotów. Można było spotkać panów w kiltach w XVII i do drugiej połowy XVIII wieku, kiedy wrócili do Szkocji, kiedy skończyły się te wojny domowe, przez które wyjechali. Także było to bardzo barwne środowisko. Przecież tutaj mieliśmy również dzielnicę żydowską. Także ci wszyscy ludzie ubrani w swoje stroje, szlachta miała piękne stroje, Szkoci, Żydzi, Rusini, mieliśmy też dzielnicę prawosławną. No mieliśmy też faktorię kupców gdańskich. To proszę sobie wyobrazić takich ludzi jak z Rembrandta w tych kapeluszach, czarnych krezach, tak jak wyglądają na tych holenderskich płótnach. Oni też tutaj się pojawiali. Także było to bardzo ciekawe środowisko i zostało do tej pory sporo zabytków aż do naszych czasów. Najbliższe otoczenie Węgrowa też jest warte odwiedzenia.
1: No i mamy jeszcze oczywiście bardzo ważne wydarzenie. Bitwa pod Węgrowem, polskie Termopile. O tym wydarzeniu pisano wiersze.
2: To jest najbardziej znany fakt historii Węgrowa. Najbardziej rozpowszechniony i Węgrów był rzeczywiście na ustach cały

0: Europy. No bo to Dawid i Goliat, który może Dawid nie pokonał Goliata, tak jak to było w Biblii, ale dał mu dobrze popalić.
1: Ale nie na darmo mówimy, że to są polskie Termopile.
0: Co zrobiło takie wrażenie? Węgrów był otoczony, armie, oddziały rosyjskie szły z trzech stron. Była to placówka nie do utrzymania, trzeba było się wycofać. No i ktoś musiał osłonić odwrót. I wtedy 400 kosynierów na ochotnika zaatakowała armaty. W tym czasie 3000 ludzi, główna grupa, opuściła bezpiecznie teren. W tej walce różne są wersje. Niektórych zdobyli armaty, w nich Rosjanie udało im się uciec, ale w każdym razie rejterowali, dali czas na ucieczkę. Zginęło 66 ludzi w tej bitwie. No i to jest właśnie taka sytuacja, która zaprzeczyła propagandzie carskiej, która nie pisała inaczej o powstańcach jak bandyci, a dowódców jako hersztów określała. Bandyci tak się zachowują, oni działają dla zysku. A tutaj było poświęcenie własnego życia dla towarzyszy broni. I można mówić o jakichś zapalczywych młodzieńcach. Jak się popatrzy po spisie, ludzie, którzy wtedy zginęli, to byli ojcowie rodzin najczęściej. Ludzie o stabilizowanej pozycji, którzy mieli co tracić. No ale nie zawahali się. Wzięli kos i poszli. I to zrobiło takie wrażenie. Rzeczywiście po raz pierwszy użyto określenia polskie Termopile. Właśnie użył tego August Barbier, członek Akademii Francuskiej, więc postać nie byle jaka, który napisał wielką odę na cześć tych, którzy jak synowie Leonidasa rzucili się i tam zginęli za ojczyznę i za swoich towarzyszy. Węgrowianie bardzo celebrowali pamięć o powstańcach, nawet w czasach, kiedy to było zakazane, na ich mogile. 66, których znaleziono na polu bitwy, właśnie w tym starciu pod armatami, zostali pochowani od razu po bojowisku i tam stawiali krzyże, które były niszczone przez carskich, przeważnie żandarmów. Ale kiedy na te tereny weszli Niemcy, nie przeszkadzało im, że Polacy chcą uczcić jakich aktualnego przeciwnika, więc można było pomyśleć o budowie pomnika. I zbudowano bardzo oryginalny pomnik, który był jednocześnie ofiarą z własnej pracy i wysiłku, bo ludzie w niedzielę ciągnęli głaz, który ważył około 10 ton, w sposób, jaki używano do budowy piramid, po prostu po okrąglakach na czymś rodzaju sań. I trwało to 8 miesięcy. No i to jest też wielki sukces, bo u nas to nie problem zrobić coś na hura, rzucamy się i robimy w 5 minut. Ale tutaj to był systematyczny wysiłek przez 8 miesięcy w każdą niedzielę po sumie. Także ludzie zapisywali się, żeby mieć ten zaszczyt, żeby ciągnąć ten pomnik. No i jest właśnie taki ogromny głaz na mogile powstańców i wykonany też nie przez byle kogo pomnik, bo przez Bolesława Sipiewskiego, który wykonał pomnik Matka i Serce Syna na Rosie, czyli Maria z Bilewiczów, Matka Piłsudskiego i Serce Marszałka. Także to jest ten właśnie warsztat, który wykonał ten monument na grobie powstańców. Jest on przy gościńcu Niepodległości, nomen omen, który prowadzi z Węgrowa do Siedlec. A u nas w naszym klasztorze jest też cała ekspozycja poświęcona bitwie. Mamy tu amunicję, którą znaleźliśmy na pobojowisku, broń używaną przez powstańców, słynne kosy, repliki mundurów, także pamięć twarzy i co roku spotykamy się w rocznicę bitwy pod pomnikiem.
2: Małgorzata Rozpara, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie.
1: Biblioteki, która ma wspaniałą historię, jeżeli chodzi o budynek, w którym się znajduje, ponieważ znajduje się w Domu Gdańskim, który ma ponad 300-letnią historię. Więc jesteśmy teraz w podziemiach tego budynku. Panuje atmosfera taka podziemna, można powiedzieć.
2: Przyjemny zapach.
1: Przyjemny zapach historii. Zapach historii.
2: Tak, wilgoci i kurzu. Faktycznie biblioteka ma bardzo dobrą lokalizację i zajmuje zabytkowy lokal. Myślę, że najpiękniejszą kamienicę na węgrowskim rynku, która od razu rzuca się w oczy. Budynek był niegdyś faktorią kupiecką. Przez 200 lat był własnością prywatną. Mieściły się tutaj gabinety lekarskie i sławna apteka.
1: Oprócz tego, tak jak powiedziała pani, możemy sobie wypożyczyć tutaj książki, co się robi w bibliotece, to można też zwiedzić, bo ten budynek jest otwarty w godzinach funkcjonowania biblioteki i można sobie przyjść, można sobie zobaczyć historię Węgrowa tak naprawdę, bo jesteśmy teraz w pomieszczeniu, w którym znajdują się artefakty odkryte podczas remontu rynku mariackiego, który miał miejsce kilka lat temu, ponad 10. No i tam znaleziono podpiwniczenie zabytkowego ratusza.
2: Artefakty, które zostały wówczas wykopane, trafiły do naszych zbiorów. To przede wszystkim monety, pieczęci, plomby różnego rodzaju, ceramika, przedmioty codziennego użytku. Kilka lat później kolekcja została wzbogacona o nowe eksponaty, które zostały wykopane w czasie rewitalizacji okolicznych ulic.
1: To znaczy, że tak naprawdę centrum Węgrowa jest bardzo historyczne. Cały czas znajdują się jakieś ciekawe zabytki pod ulicami, czyli cały czas ta historia Węgrowa jest odkrywana i cały czas się o niej dowiadujemy. Co możemy znaleźć tutaj, bo pani powiedziała o tych monetach, ale tutaj też są jakieś cegły. Czy tutaj są oryginały?
2: Tak, to są wszystko oryginały. To jest odrestaurowana waga typu gdańskiego. Nawiązuje do właśnie rynku miejskiego.

0: i do będącego kiedyś ratusza, który został spalony w czasie potopu szwedzkiego. Mamy kule armatnie, macewa. Tutaj mamy ceramikę najróżniejszą, piece kaflowe, szkło. I proszę zwrócić uwagę, że to jest takie iryzujące.
1: Co to jest ta kłoda?
0: Sterylna. To jest wytłoczone w środku belka, która spełniała funkcję rynny i to zostało odnalezione właśnie na tej ulicy Narutowicza. Jedną część eksponatów stanowią guziki i przedmioty codziennego użytku.
1: Można pokazać mieszkańcom, ale też i gościom, jak wyglądała historia węgrowa.
0: Tutaj mamy też taką ciekawą sprawę. To są szklane negatywy z pracowni Altera Spielmana, który był węgrowskim fotografem w okresie początku XX wieku. Prowadził działalność fotograficzną do 50. lat. Był żydowskiego pochodzenia. Całej jego rodzinie udało się przeżyć Holokaust. I gdy emigrował do Izraela, jego dom został sprzedany z całym wyposażeniem. I proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu rodzina, która kupiła ten dom współcześnie, odnalazła szklane negatywy w rynnie. I trafiła do nas kolekcja początkowo pierwszych 100 negatywów. One są pięknie zachowane. Udało nam się je wywołać. Możemy odczytać przecież postaci, jeśli ktoś odnajdzie swojego krewnego. No, piękna rzecz. I ta pierwsza transza, którą eksponujemy, była przechowywana w rynnach. Natomiast później remont dalej się posuwał i kolejną część tych szklanych negatywów odnaleziono w ścianie. I ona również do nas trafiła. A tutaj mamy taką ciekawostkę dla dzieci, które nas odwiedzają. Zrekonstruowany stempel miejski, nawiązujący do najstarszego stempla miejskiego.
1: I tutaj mamy
0: panoramę bitwy pod Węgrowem.
1: No właśnie.
0: Która odbyła się 3.
1: Polskie Termopile.
0: Tego, tak. Polskie Termopile, 1863 rok. I widzimy atak na armatę. Zapraszam do takiej części, która została otwarta w tym roku. Wystawa poświęcona historii książki i drukarstwa w Węgrowie. Z odrestaurowanym, największą atrakcją tej wystawy jest współcześnie wykonany tłok drukarski Gutenberga. Z matrycą, może zaprezentuję jak to działa, smarujemy matrycę tuszem i rozwałkowujemy to wałkiem. Zakrywamy, dosuwamy, dociskamy i wychodzi nam wydrukowana kartka. Myślę, że takie historyczne ksero.
1: I tak się właśnie produkowało książki.
0: I
1: proszę
0: tak się
1: sobie właśnie.
0: Książki. No, teraz jeszcze zapraszam panią tutaj do tkactwa.
1: Ja to od razu bym chciała to na ścianę, ale mąż by mnie zabił.
0: Posiadamy też tę część kolekcji, tkanina ludowa, tkaniny jeszcze wykonane przez siostrę Dominikę Bujnowską oraz jej uczennice. To są prace wykonane w Węgrowie i tę piękną tkaninę rozpoczęła zakonnica, skrytka, siostra Dominika Bujnowska. Przerobiła z takiej typowej kapy, którą kiedyś zakrywano łóżko, zrobiła obraz. Zawsze coś na tym i obrazie coś się dzieje i zawsze tematyka i związana była z wsią.
1: A jakby tego wszystkiego, proszę państwa, było mało, to należy wspomnieć, że właśnie w Węgrowie działa jedna z ostatnich tradycyjnych ludwisarni w kraju. To odlewnia dzwonów braci Kruszewskich, która kultywuje to rzemiosło od połowy XIX wieku. I teraz rodzynek, to właśnie ta odlewnia wykonała dzwony zegarowe do nowego zegara na Zamku Królewskim w Warszawie. Beata Głozak, Polskie Radio RDC.
2: Piękne, nieznane.
3: W kolejną podróż do takiego pięknego i nieznanego miejsca w Polskim Radiu 24 zabierzemy państwa za tydzień o tej samej porze.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Multideal, Big Deal, Multideal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.

0: po to branie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Dla

0: Polskiego Radia 24.
1: Nasze zaproszenie w sobotnie przedpołudnie przyjął pan Karol Poręba, redaktor prowadzący w wydawnictwie Ossolineum. To jest to wydawnictwo, które przetłumaczyło i wydaje książki Anne Carson. Przetłumaczyło na język polski. Anne Carson to jest tegoroczna laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Dzień dobry, panie Karolu.
2: Dzień dobry.
1: No i zapytam o tę pierwszą reakcję, kiedy dowiedział się pan, że to właśnie pani Anne Carson została wyróżniona Literackim Noblem w tym roku. No to co pan sobie pomyślał? Wreszcie?
2: Raczej pomyślałem, że kolega sobie ze mnie żartuje, dlatego że akurat pracowałem nad inną książką. Praca wydawnicza ma to do siebie, że naznaczona jest licznymi terminami, więc zajęty byłem czymś innym, nie słuchałem ogłoszenia Nagrody Nobla. Wszedł kolega z pokoju obok i naprawdę byłem przekonany, że jest to żart. Nie dlatego, że uważam, że Anne Carson nie zasługuje na tego Nobla. Wręcz przeciwnie, może wykaże się tutaj jakiegoś rodzaju sceptycyzmem co do dużych nagród, ale wręcz uważam, że Anne Carson jest za dobrą pisarką na Nobla, że pozwolę sobie na taki żart. No i rzeczywiście chyba dotarło do mnie dopiero następnego dnia. Dotarło też do mnie, jakie konsekwencje ten Nobel dla rozpoznawalności Anne Carson i dlatego, jak chętnie Anne Carson będzie czytana. Uświadomiłem sobie te konsekwencje, no i wówczas już z pełną radością uznałem, że to dla Anne Carson i także dla książek wydawnictwa wydanych przez wydawnictwo Ossolineum oznacza tylko coś dobrego.
1: Twórczość tegorocznej laureatki na pewno pan zna, a ją samą osobiście miał okazję pan spotkać?
2: Tak, miałem okazję ją spotkać w ubiegłym roku podczas wręczenia nagrody Herberta w Warszawie. Mieliśmy okazję chwilę porozmawiać. No oczywiście osób, które chciały z Anne Carson porozmawiać, było znacznie więcej, więc tego czasu nie było pewnie tyle, ile bym chciał, ale jest to osoba, która wchodząc do pomieszczenia wnosi jakąś niesamowitą energię ze sobą i do dziś pamiętam to wrażenie, kiedy ona pojawiła się na sali i coś zmieniło się po prostu w aurze tego pomieszczenia. A jestem raczej osobą odporną na tego rodzaju emocje.
1: Także. A jednak w tym przypadku pan uległ temu czarowi.
2: Najwyraźniej tak.
1: I to rzeczywiście też widać i czuć i można rozpoznać tego rodzaju energię w twórczości tegorocznej laureatki Literackiej Nagrody Nobla?
2: Niewątpliwie słuchając jej podczas tego spotkania we Warszawie, miałem wrażenie dużej bliskości tego, w jaki sposób Anne Carson mówi, do tego, w jaki sposób pisze. To znaczy słychać było, że bardzo uważnie dobiera słowa, że te słowa, każde ma swój własny ciężar. Że mniej mówi niż nie mówi, to znaczy wydaje mi się, że tak samo jak taką immanentną, bardzo ważną cechą jej pisarstwa jest cisza i namysł, tak samo kiedy opowiadała o swojej twórczości, to także słychać było, że te elementy są takim stałym sposobem, w jaki Anne Carson myśli, a jeżeli myśli, to także i pisze.
1: Dla pana to jest poetka, filozofka, to jest osoba, która pisze eseje. W jakim gatunku najlepiej umieściłby pan twórczość i samą twórczynię Anne Carson?
2: No to jest bardzo trudne pytanie.
1: Bo się wymyka, dlatego, prawda, tym podziałem.
2: Tak, tak. Jest to autorka, która wręcz programowo wymyka się jakimś prostym klasyfikacjom i podziałom. Cały czas pozostaje w ruchu, cały czas wprawia w zdumienie. Okłamuje czytelnika co do formy, z którą się mierzy. W ten sposób też zrywa jakiegoś rodzaju taki niepisany pakt pomiędzy autorem a czytelnikiem. Zresztą konfabulacja i kłamstwo jest też jakby stałą cechą tej twórczości. Ona wyprowadza czytelnika w pole po prostu, tak? Mhm. Jakby to kłamstwo w dobrej wierze po to, żeby zmusić czytelnika do myślenia. Natomiast tutaj pewnie zdania byłyby podzielone, do jakich gatunków należałoby by ją przypisać. Dla mnie najpojemniejszym rodzajem literackim jest poezja. Tak? Znaczy ona potrafi pomieścić i formy prozą, i formy esejem, i opery poetyckie, które przecież Anne Carson też pisze, i dramaty poetyckie, które popełniała. A nawet tłumaczenia Anne Carson, które opisuje ona sama jako tłumaczenia

0: Także w moim odczuciu więcej mają wspólnego z autorską poezją niż z przekładem sensu stricto. Tak więc jakby wydaje mi się, że najlepiej unikać po prostu tych klasyfikacji gatunkowych, bo też jednym z największych osiągnięć Ann Carson moim zdaniem jest to, że ona właśnie pcha literaturę do przodu, odrzucając gatunkowość, tak? Jakby odrzucając to, co jakoś wiąże nas w naszych przyzwyczajeniach, tak samo jak Homer, do którego przecież chętnie się odnosiła, odrzucał stałe przymiotniki, tak? Te epitety, które wiązały byt z konkretnymi cechami, tak? Tak samo Ann Carson odrzuca gatunkowość po to, żeby przekroczyć nasze przyzwyczajenia, powiedzieć nam o świecie coś, czego wcześniej być może nie wiedzieliśmy.
1: Jest nowatorska, mimo że nawiązuje i czerpie z tych wzorców klasycznych, które kojarzą się nam z takim tradycyjnym podejściem do literatury.
0: Wydaje mi się, że zbyt dużo uwagi poświęca się dziś temu, że Ann Carson sięga po klasyczne wzorce. To znaczy, to niewątpliwie jest stała baza dla twórczości Ann Carson. Ona jest klasycystką, także z wykształcenia, jest profesorką literatury antycznej i kultury antycznej. Natomiast to nie tak, że ona ożywia antyk. Ona raczej wskazuje, że antyk zawsze był tuż obok, tak? Że te same mity, te same problemy, które były istotne w antycznych, starożytnych opowieściach, są obecne także we współczesnych mitach, które przecież angażują nas dzisiaj wszystkich w naszej zbiorowej wyobraźni. Wydaje mi się, że równie istotne dla technik pisarskich czy artystycznych w ogóle Ann Carson jest zakorzenienie w tradycji modernizmu i awangardy. To znaczy równie istotne dla mnie jest to, co Ann Carson robi z Homerem, jak i to, co robi na przykład z Gertrude Stein albo Emily Dickinson. Albo Virginią Woolf, prawda? Jeżeli przyjrzymy się tej tradycji wielkiego anglosaskiego modernizmu, nie wiem, choćby T.S. Eliotowi, Ezra Poundzie, to są to poeci, którzy w gruncie rzeczy również ufundowali te wielkie gesty nowoczesności na tradycji antycznej. Ian Carson, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką emfazę, nazwałbym chyba ostatnią taką wielką modernistką języka angielskiego. I także w tym widzę paradoksalność jej innowacyjności, bo sięga po różne tradycje, tak? Tradycje, które same w sobie mają już pewien kanon, są już jakoś ukształtowane i wszystkie te tradycje potrafi rozszczelnić, pociągnąć w bardzo nieoczywistych kierunkach.
1: Mówi pan awangarda. No, kiedyś myślało się o tym, że nic się tak nie starzeje szybko jak awangarda. Właśnie, a tutaj znowu kolejny paradoks. Ann Carson, która cały czas jest w procesie tworzenia tych nowych wzorców, wyznaczania nowych trendów, jakbyśmy może powiedzieli w tym współczesnym języku, który opisuje naszą rzeczywistość tak szybko się zmieniającą. Autorka paradoksów na pewno. Poetka, która z paradoksu być może uczyniła swój znak rozpoznawczy.
0: Z paradoksu, z oksymoronu i wszelkich sprzeczności, które zauważa we współczesności.
1: Pisze w oryginale po angielsku. Tłumaczenia na język polski już wiemy o tym, że są dostępne, czyli polscy czytelnicy nie są skazani na przekraczanie i walkę z tą barierą językową. Mogą sięgnąć po polskie tłumaczenie jej twórczości. Na czym polegało największe być może wyzwanie, największa trudność, która no właśnie pojawiała się przy próbie przekładu na polski twórczości Ann Carson?
0: Wydaje mi się, że to jest cały zestaw trudności. Tak? Trudno wskazać jedną, dlatego że każda z książek Ann Carson, która ukazała się w języku polskim, jest książką bardzo różną. To w ogóle jest autorka, która właściwie nigdy nie popełniła dwóch podobnych do siebie książek. A jednocześnie zdaje się, że Nabokow kiedyś powiedział, że każdy wielki pisarz tworzy przez całe życie jedną książkę. Więc mam wrażenie, że u Ann Carson pracują te dwa żywioły. Z jednej strony cały czas obraca na różne sposoby te kluczowe dla siebie tematy, z drugiej strony jej książki bywają bardzo eklektyczne i bardzo różne, co też wywołuje różne trudności. Może powiem o Autobiografii Czerwonego. To jest pierwsza książka, którą miałem okazję redagować i przy której miałem okazję współpracować ze wspaniałym tłumaczem, jakim jest Maciej Topolski.

0: Polski, który zresztą przez wiele lat zabiegał o to, żeby Anne Carson ukazała się po polsku, zanim wreszcie trafił z tą propozycją do wydawnictwa Solineum. Anne Carson udała się w autobiografii Czerwonego, ale nie tylko w tej książce, rzecz bardzo niezwykła, bardzo nieoczywista i taka, która chyba mało komu się, jak sądzę, udała w literaturze, w poezji, w trudnej poezji. To znaczy udało jej się napisać taką książkę, która jednocześnie daje się czytać bez jakichś pogłębionych kompetencji czytelniczych. To znaczy śmiem twierdzić, że tę książkę jest w stanie przeczytać każdy czytelnik, niezależnie od wykształcenia klasycznego, literaturoznawczego, bez względu też na to, czy jest czytelnikiem poezji i jest przyzwyczajony do czytania bardziej złożonych tekstów. Da się tę książkę przeczytać po prostu jako opowieść, tak? Jako historię po ludzku źle wybranej miłości, tak? Tak jak ona to zresztą w którymś miejscu określa. A jednocześnie jest to książka niezwykle złożona. Tam pracuje mnóstwo poziomów pod tą płaszczyzną opowieści, poziomów, które odnoszą nas do tradycji antycznej, które odnoszą nas do tradycji modernistycznej, choćby właśnie do Gertrude Stein czy Emily Dickinson. Jest niezwykle nafaszerowana rozmaitymi odniesieniami, które trzeba w tej książce wydobyć, ale jednocześnie nie zatracić właśnie tego wymiaru opowieści, którą tak jak powiedziałem, no może przeczytać właściwie każdy czytelnik, tak? Niezależnie od swoich czytelniczych kompetencji. No i wspomniałem już o tym, ale Anne Carson, tak jak już użyłem takiego sformułowania, chętnie wyprowadza czytelnika w pole. I to wyprowadzanie w pole także jest taką cechą tej twórczości, którą trzeba zachować. Trzeba uwzględnić to, że Anne Carson na przykład kłamie w datach, które podaje, że na przykład twierdzi, że Longinus kończy swój traktat o wzniosłości w miejscu, w którym tak naprawdę go nie kończy. I tak dalej, prawda? Więc jakby trzeba też zobaczyć i odnaleźć, zrozumieć funkcjonalność tych miejsc, w których Anne Carson celowo się myli, bo jest to też immanentna cecha jej twórczości.
1: Spodziewa się pan teraz szturmu na księgarnię i tego, że nakład tych książek podpisanych imieniem i nazwiskiem Anne Carson zostanie wyprzedany w błyskawicznym tempie? Efekt Nobla?
0: To już nie jest przewidywanie, to już jest raczej fakt. Mhm. To znaczy te książki, one już są na wyczerpaniu. Te nakłady, które zostały przygotowane dotychczas. Anne Carson miała szczęście w Polsce. Ona miała dość dobrą recepcję już przed Noblem. Zresztą nagrody imienia Szymborskiej dla Macieja Topolskiego, ale też nagroda Herberta dla Anne Carson niewątpliwie jej w tym pomogły. Więc jak na książki poetyckie, które jak wiadomo mają mniej czytelników niż na przykład książki prozatorskie, te nakłady i tak były dość wysokie. Natomiast już w tym momencie wiem, że właściwie są one jakoś na wyczerpaniu. Tutaj uspokajam czytelniczki i czytelników, którzy nas teraz słuchają. Do druki już są w przygotowaniu. Wróci autobiografia Czerwonego, wróci dekreacja, wróci także Eros słodko-gorzki. Prosimy tylko o chwilę cierpliwości, bo chcemy to zrobić w możliwie jak najbardziej kompetentny sposób, a pośpiech nie jest dobrym doradcą. Jestem też pewien, że wydawnictwo Części Proste, które wydało Piękno męża Anne Carson, również już przygotowuje do druk. Zresztą zdaje się, że widziałem taką informację w sieci. Zachęcam więc do czekania na te do druki, nie dania się też ogłupić wywindowanymi cenami w różnych miejscach w sieci.
1: Czyli najpierw czekamy, potem czytamy. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tę rozmowę. Pan Karol Poręba, redaktor prowadzący w wydawnictwie Solineum, w wydawnictwie, które przetłumaczyło książki Anne Carson na język polski. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz już z nami pani dr Helena Teleżyńska z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.

0: Traktuje pani tegoroczną laureatkę Literackiej Nagrody Nobla jak swoją koleżankę po fachu?
1: Nie wiem, czy to nie cokolwiek wygórowane stwierdzenie. Traktuję na pewno jakąś figurę inspiracji, bo jej książki towarzyszą mi od lat studiów i na pewno są fascynującym sposobem łączenia filologii klasycznej z literaturą i na pewno są tak źródłem wielkiej inspiracji.
0: W odbiorze w Polsce ta klasyczna filologia kojarzy się pewnie niezasłużenie, ale no, stwierdzamy fakt w większości no, z niezbyt czymś pasjonującym, z czymś no, takim archiwalnym, martwe języki klasyczne. A tutaj okazuje się, że można na tej podstawie zbudować fascynującą opowieść, fascynującą literaturę, nową jakość, która skłania Komitet Noblowski do wyróżnienia no, tym bardzo prestiżową nagrodą, Literackim Noblem. To jest jakiś sposób na ożywienie tej tradycji antycznej, którą pani też się zajmuje?
1: Mam nadzieję, że zainteresowanie filologią klasyczną na tej fali tylko będzie rosło. Już mieliśmy w wakacje wzmożone zainteresowanie z okazji Odysei, więc mam nadzieję, że to będzie kolejny element, jak pani powiedziała, w poprzednim będzie szturmu na księgarnię, no to mam nadzieję, że również szturmu, który czytelników, którzy będą chcieli się zapoznawać z tekstami oryginalnymi, które Carson przetwarza, no ale właśnie tak, myślę, że to jest związane z tym, że ona na pewno jej sposób uprawiania literatury, mimo że ma bardzo dobre podstawy filologiczne, nie jest tym sposobem, który się kojarzy z zatęchłymi bibliotekami. Ona bierze starożytne teksty, ale przekształca je w niesamowity sposób. W tym uzasadnieniu Komitetu Noblowskiego, nie pamiętam dokładnie, jak to zostało sformułowane, ale była mowa o kreatywnym dialogu z tradycją antyczną. No i właśnie to się dzieje. To znaczy, to nie jest taki przykład, w którym ona tylko chce nam przybliżać teksty starożytne, chociaż swoją drogą też to robi, ponieważ ma też bardzo bogaty dorobek translatorski i tłumaczy zarówno tragików, jak i safonę, ale w swoich dziełach poetyckich traktuje dzieła starożytne jako, myślę, jakiś punkt wyjścia. No i faktycznie robi to w sposób niezwykle, nie wiem jak to powiedzieć, no faktycznie bawi się z tą tradycją. Możemy pomyśleć właśnie o autobiografii Czerwonego, która jest bazowana na fragmentach niezachowanego w całości utworu poety Stezychora. To był poeta archaiczny z przełomu VII i VI wieku przed naszą erą, który napisał, z tego co wiemy, właśnie opowieść o Gerionie. To była, jak pewnie Państwo pamiętają lub nie, ale przypomnijmy, 10. praca Heraklesa polegała na tym, że ma zdobyć trzodę Geriona. No i Herakles udaje się na wyspę, na której Gerion mieszka, morduje Geriona, zabiera jego trzodę, no i w ten sposób dokonuje swojej 10. pracy. No a właśnie Stezychor opowiada tę historię z perspektywy tego Geriona, potwora, który ma skrzydła, trzy głowy i jest raczej takim monstrum, ale Stezychor jakoś bardziej go interesuje ta wersja wydarzeń. No i Carson bierze to, te urywki, które mamy, te fragmenty, prawda, no bo też należy pamiętać, że literatura starożytna bardzo często to są niestety rzeczy zachowane w skrawkach papirusów, co oczywiście jest niezwykle podniecające, bo od razu człowiek ma ochotę te skrawki jakoś uzupełniać i Carson też, myślę, kieruje się tym właśnie impulsem. No i na tej podstawie pisze autobiografię Czerwonego, która niby gdzieś tam bierze właśnie teksty Zechora, ale już od samego początku się z nim bawi. To znaczy już kiedy po wstępie Carson podaje nam niby te zachowane fragmenty w tłumaczeniu, już one odbiegają od tego, co tak naprawdę mamy zachowane. Potem właśnie następuje poemat, w którym ta opowieść o Gerionie i Heraklesie, czyli jakimś takim zmaganiu między Herosem a potworem, zostaje opowiedziana jako współczesna historia miłosna. I jeszcze na końcu dokłada nam do tego wywiad ze Stezychorem.
0: Ile wątków, ile formuł, ile...

0: też form, w których ta treść jest zamknięta. To fascynujące. Myślę, że po tej rozmowie pani doktor wielu sięgnie po twórczość Ann Carson. Kiedy szukała pani słowa do określenia tego, w jaki sposób poetka, laureatka tegorocznej Literackiej Nagrody Nobla podchodzi w ogóle do tych wątków antycznych, powiedziała pani, że się z nimi bawi. Może flirt byłby lepszym określeniem, bo kiedy czytam także opis i wypowiedź pani Renaty Lis, pisarki i tłumaczki jednej z książek Ann Carson, to ona właśnie używa takiego sformułowania, że to, w jaki sposób Ann Carson czerpie i korzysta z klasycznej filologii, to efektem tego jest brylant, który błyszczy, i to jest dla pani Renaty Lis pełne seksapilu, i że to jest również jedna z cech twórczości Ann Carson.
1: Tak, zdecydowanie. Renata Lis, w ogóle jesteśmy jej bardzo wdzięczni, bo przybliżyła polskim czytelnikom twórczość Carson. To jej przekład słodko-gorzkiego Erosa był pierwszym przykładem tekstu Carson, który się ukazał w Polsce w 2020 roku. W niestety nieistniejącym już wydawnictwie SIG. Teraz jest kolejne wydanie Postalineum. No i na pewno flirt jest bardzo dobrym słowem, bo w tym, że eseju, który bazowany jest na pracy doktorskiej Carson, więc znowu możemy myśleć, że jest to coś no nie intrygującego dla zwykłego czytelnika, że jest to rzecz naukowa, w jakiś sposób nudna, sterylna. W ogóle tak nie jest. Jest to porywający esej o, najkrócej mówiąc, o miłości i o pożądaniu. I właśnie też o pożądaniu nie tylko człowieka do człowieka, ale też o grze miłosnej między człowiekiem a tekstem, między czytelnikiem a tekstem. I wydaje mi się, że to dobrze właśnie też charakteryzuje w ogóle podejście Carson do pisania i do jej twórczości. Tak, ten flirt, ten jakiś taki element miłosny, miłosnej gry też w jakimś sensie na pewno ten jest obecny.
0: Ale to jest wszystko też bardzo takie wysmakowane. To nie ma nic wspólnego z takim, przepraszam za wyrażenie, świntuszeniem, tylko ma to dużą klasę i wartość artystyczną.
1: Jasne, zdecydowanie. To słowo świntuszenie mnie zastanowiło. Nie no, jasne, jest to w pewnym sensie taki rodzaj opowiadania o pożądaniu i literaturze, jaki tam, powiedzmy, Roland Barthes uprawia, tak? W sensie jest to, może się znowu kojarzyć z, nie wiem, wysoką teorią literaturoznawczą, ale jest to niezwykle przystępne, niezwykle jakoś wydaje mi się prawdziwe. Wydaje mi się, że każdy się odnajdzie w tym, co Carson opisuje, co opisuje bazując na tekstach greckich oczywiście i próbując rozwikłać to, jak Grecy pojmowali, rozumieli pożądanie i rozumieli miłość. Nie pożądanie tylko w takim sensie erotycznym, właśnie tak jak powiedziałam, ale też pożądanie w sensie intelektualnym, co jest ważnym wątkiem u Platona. Ale również, tak, nie, to jest to piękno Greków, że nie unikają również tego elementu erotycznego. Nie powinniśmy ich tutaj próbować jakoś sterylnie.
0: Na siłę uwzniaślać, tak? Pani doktor, a proszę mi jeszcze powiedzieć, bo mówimy o tym kontekście antycznym, o kontekście tej klasycznej tradycji literatury. Dlaczego XXI-wieczny odbiorca, czytelnik powinien zadać sobie trud, żeby nauczyć się rozpoznawać te symbole, te metafory, które Ann Carson czerpie właśnie z tamtej antycznej, klasycznej tradycji? Po co nam to? Przecież żyjemy w realiach sztucznej inteligencji, która właściwie jest w stanie dostarczyć nam odpowiedź na każde pytanie. Po co zadawać sobie ten trud? Pytam oczywiście prowokacyjnie.
1: No tak, no moja najkrótsza odpowiedź chyba byłaby taka, że ten trud jest niezwykle przyjemny i satysfakcjonujący intelektualnie. Ale no wydaje mi się, że oczywiście, no często się mówi o ponadczasowości myśli greckiej i może jest to wytarte sformułowanie, ale wydaje mi się, że właśnie Słodko-gorzki Eros jest dobrym przykładem książki, która przybliża nam myślenie Greków, które okazuje się z jednej strony niezwykle bliskie na tyle, że jesteśmy w stanie się z nim przejrzeć, a z drugiej strony wystarczająco dalekie, żeby sprowokować w nas różne myśli i rozważania, które właśnie rodzą się w takim momencie zetknięcia z czymś obcym i z jakimś innym postrzeganiem świata. No i w tym sensie to, co Carson wychodzi tam od Safony, jest taki słynny cudowny wiersz Szafana.

0: fragment 31, w którym Safona opisuje, pisze w pierwszej osobie jako osoba, która obserwuje kobietę, którą kocha, przy której siedzi mężczyzna zasłuchany w jej słodki śpiew, w jej śmiech i w rozmowę. A ona, ta kobieta, która to obserwuje, nie jest w stanie zrozumieć, jak ten mężczyzna potrafi być tak opanowany, bo ona, gdy widzi tę kobietę, gdy widzi przedmiot swojej miłości, natychmiast zaczyna, jej język się plącze, w uszach zaczyna jej dzwonić, blednie i niemalże myśli, że zaraz spadnie martwa. No i wydaje mi się, że to taka scena jest sceną, w której wielu z nas potrafi się odnaleźć.
1: Sięgajmy zatem po te symbole, po te wzorce, sięgajmy po twórczość Anne Carson, bo ona potrafi być bardzo wzbogacająca. Ten trud, tak jak mówiła pani doktor Helena Teleżyńska, jest bardzo taki ubogacający i może być naprawdę bardzo smaczny w tym podjętym wyzwaniu, które przed nami, które stawia przed nami tegoroczna laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Pani doktor Helena Teleżyńska, Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
15: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Więcej zatrzymanych w związku z groźbami pod adresem szkół. Policja podaje najnowszy bilans. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Kilka osób jest rannych. Większość z nich opuściła już szpital. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Wojsko prowadzi je na Lubelszczyźnie w 5 powiatach. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Siedemdziesiąt sześć osób zatrzymali w całym kraju policjanci po groźbach pod adresem uczniów i nauczycieli. Chodzi też o wszczynanie fałszywych alarmów lub posiadanie niebezpiecznych narzędzi w szkole. Mundurowi skontrolowali 50 tysięcy placówek. Policyjne inspekcje będą kontynuowane do czasu uspokojenia sytuacji po atakach nożowników w mazowieckich szkołach. Każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie ze sobą konsekwencje prawne, przekazała podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
2: Policja każde zgłoszenie dotyczące gróźb czy potencjalnego zagrożenia traktuje z najwyższą powagą. W takich sytuacjach funkcjonariusze działają niezwłocznie i będą podejmowane wszelkie niezbędne czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa.
1: W Świdnicy na Dolnym Śląsku policjanci zatrzymali 16-latka. Na zamkniętej grupie w sieci pisał on o planowanym zabójstwie wielu osób. Nastolatek przyznał, że zamierzał nastraszyć rówieśników z grupy i udało mu się to. 16-latek trafił do policyjnej izby dziecka. Teraz informacja o wypadku polskiego autokaru w Turcji. Nie ma ofiar śmiertelnych. 7 osób jest lekko rannych. Do wypadku doszło wczoraj w okolicach Izmiru. Autokarem podróżowało 45 osób. Jakich obrażeń doznali ranni? Poinformował o tym Polskie Radio rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Jedna osoba ma złamaną nogę, żaden polski obywatel poważniej nie ucierpiał. Poszkodowani opuścili już szpital, no poza osobą, która ma złamaną nogę, bo ona musi dostać trochę dłużej. Wszyscy poszkodowani są pod opieką biura podróży.
1: Mają także zapewnioną opiekę konsularną. Większość z uczestników wypadku kontynuuje podróż w Turcji. Ognisty len. Taki jest kryptonim dwudniowych ćwiczeń wojskowych, jakie odbywają się w województwie lubelskim. Prowadzi je Lubelska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w 5 powiatach: Ryckim, Zamojskim, Tomaszowskim, Biłgorajskim i Krasnostawskim. Mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy i pojazdów wojskowych, mówi oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapitan Marta Gaborek.
4: Dziś rozpoczyna się praktyczna realizacja zadań w terenie. Co istotne, scenariusz ćwiczenia przewiduje również szereg nieoczekiwanych zdarzeń odgrywanych przez przygotowane grupy podgrywające. Ich zadaniem jest wprowadzenie dodatkowych sytuacji, które zmuszą dowódców do bieżącego reagowania i modyfikowania wcześniejszych planów. W ten sposób sprawdzamy, czy dowódcy potrafią podejmować trafne decyzje w zmieniających się warunkach, czy właściwie potrafią gospodarować dostępnymi siłami i środkami, a jednocześnie skutecznie realizować zadania wynikające z otrzymanych rozkazów.
1: Żołnierze WOT-u proszą mieszkańców Lubelszczyzny o zachowanie spokoju i ostrożności w pobliżu przemieszczających się pojazdów wojskowych. Kolejny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Miał on związek z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Zostały poderwane polskie myśliwce. Operowanie tych maszyn w naszej przestrzeni powietrznej pokazuje Rosji, że Polska broni swojej przestrzeni, podkreśla wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Mówił to w audycji Kafe Armia w Polskim Radiu 24.
5: Oczywiście jest to taka operacja i psychologiczna ze strony Rosji i trochę na wyczerpywanie naszych zasobów, więc na poziomie wojskowym są prowadzone analizy, jakie środki dobierać w którym momencie. Jeżeli chodzi o jakąś większą odpowiedź, no to już takie rzeczy koordynuje się na poziomie NATO i proszę mi wierzyć, że takie rozmowy są na wielu poziomach prowadzone.
1: Rano siły rosyjskie zaatakowały centrum Zaporoża na Ukrainie. Ponad 20 budynków mieszkalnych jest uszkodzonych. Zginęło 7 osób, w tym troje dzieci. 10 osób jest rannych, w tym 2 są w ciężkim stanie. Na miejscu uderzeń trwają prace poszukiwawczo-ratunkowe, bo pod gruzami nadal mogą być ludzie. Wybitnych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu nagrodzi Narodowy Instytut Wolności.

0: Było nich konkurs Wolontariusz Roku 2026 i Koordynator Roku. Czym zajmują się wolontariusze i jak przebiega wybór laureatów konkursu? O tym Michał Makowski.
1: Wolontariusze wspierają seniorów, osoby z niepełnosprawnościami. Opiekują się także zwierzętami w schroniskach. Organizując konkurs, chcemy docenić osoby, które niezależnie od swojego wieku czy zainteresowań pomagają innym, powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun.
2: Jak angażują się w swoje lokalne społeczności, a dzięki temu inspirują do działania wszystkich, którzy chcieliby angażować się w życie społeczne.
1: W pierwszym etapie konkursu poznamy laureatów wojewódzkich.
2: Na poziomie regionalnym wskazywani są finaliści, którzy trafiają na poziom krajowy, gdzie kapituła konkursu wybierze najlepszych wolontariuszy, najlepszych koordynatorów.
1: Laureaci na szczeblu krajowym otrzymają nagrody i statuetki, które zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości w kancelarii premiera.
0: Kandydatów do nagrody można zgłaszać do najbliższego poniedziałku, 12 października. Formularz zgłoszenia jest na stronie korpussolidarności.gov.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na słońce mogą liczyć mieszkańcy zachodniopomorskiego i lubuskiego. Poza tym szaro od chmur i popada przelotny deszcz. Na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni. Na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich 11 stopni. Na Podkarpaciu wciąż ciepło do 20 stopni.
4: Jest 6 minut po 11.

0: pałac.
1: Witamy serdecznie, Kamil Szewczyk, to jest Pałac kontra Pałac, a z nami dzisiaj w studiu pani redaktor Marzena Tabor-Olszewska, Rzeczpospolita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz na łączeniu dr Sergiusz Trzeciak, politolog, ekspert do spraw marketingu politycznego. Witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od serii ataków w polskich szkołach. W czwartek Sejm przeforsował ustawę o usługach cyfrowych, która pozwoli choćby na blokowanie mowy nienawiści w sieci. Nowelizacja to jest odpowiedź na styczniowe weto prezydenta Nawrockiego. No, mieliśmy mocne cytaty. Ja pozwolę zacytować sobie premiera Donalda Tuska. Politycy udają, że chodzi o wolność słowa, a tu chodzi o życie młodych ludzi. Z kolei prezydent Nawrocki mówił, że w obliczu takich tragedii nie ma miejsca na wykorzystywanie ludzkiego dramatu do politycznych ataków. Bezpieczeństwo Polaków jest podstawowym obowiązkiem państwa. Czy waszym zdaniem prezydent zgodzi się podpisać ustawę? Pani redaktor Marzena Tabor-Olszewska.
2: No, mamy już precedens, który wskazuje na to, że prezydent może ulec pewnego rodzaju szantażowi rządu Donalda Tuska. Ta ustawa o nadmiarowych zarobkach, podatku od nadmiarowych zarobków koncernów paliwowych rzeczywiście pod dużą presją została podpisana, wcześniej odrzucana. I myślę, że tutaj może być podobnie. Sytuacja jest bardzo nabrzmiała i taka ocena opinii publicznej jest jednoznaczna. Wszyscy chcą, żeby dzieci były bezpieczne w szkołach, żeby było mniej takich sytuacji, które ostatnio się nasiliły. Natomiast czy to rozwiąże problem i czy to jest rzecz, która może uspokoić nasze sumienie, mówię tutaj nas dorosłych i sumienie polityków, przegłosowanie tej ustawy, podpisanie tej ustawy, to mam duże wątpliwości. I więc trochę jest to gra polityczna na zasadzie, że rząd chce więcej razy ograć prezydenta niż prezydent rząd i zobaczymy jak to się potoczy. Myślę, że jest możliwe tak, że tutaj pod presją będzie ten podpis.
1: Teraz ustawa w Senacie, później trafi na biurko prezydenta. Pałac Prezydencki mówi tak, mówi o cenzurze. Z kolei druga strona wypowiada się, mówi o ochronie dzieci. Panie doktorze, cenzura czy ochrona dzieci?
3: No właśnie, bo mamy tutaj do czynienia z dwoma aspektami, analizą polityczną i drugi aspekt to w ogóle zarządzanie bezpieczeństwem publicznym. I każda strona ma pewne mocne i słabe argumenty. Rzeczywiście z punktu widzenia mocy

0: z mocnych stron argumentów rządu, to jest realny problem. Internet może być rzeczywiście kanałem do rozpowszechniania treści, które promują przemoc, promują samobójstwa czy zachowania przestępcze. I rzeczywiście po serii ataków w szkołach ten argument staje się bardziej aktualny i ten argument zmusza rząd do szybkiego reagowania. I to staje się bardziej przekonujące społecznie. No i ten argument, że państwo powinno posiadać różne instrumenty, które pozwalają do szybkiej reakcji w przestrzeni cyfrowej, gdy pojawia się zagrożenie, jest mocnym argumentem. Natomiast patrząc na to z drugiej strony słabych argumentów, to nie widać, czy nie przedstawiono dotąd jasnych dowodów pomiędzy tym, że pomiędzy ostatnimi atakami jest bezpośrednia zależność, czyli inaczej. Czy, pytanie jest, czy ostatnim atakom moglibyśmy zapobiec, gdyby były konkretne rozwiązania przewidziane w ustawie i gdyby było wdrożenie regulacji?
1: A pańskim zdaniem moglibyśmy zapobiec, gdyby były te regulacje wprowadzone?
0: No właśnie tego do końca nie wiemy, bo sam związek pomiędzy przemocą a określonymi treściami internetowymi jest trudny do wskazania w tej konkretnej sytuacji, bo mogło wpłynąć na to wiele różnych czynników, kwestie sytuacji rodzinnej, kwestie ewentualnie problemów psychicznych tych dzieci, więc tutaj jest wiele, wiele różnych aspektów. No i patrząc na to z drugiej strony, bo każda ze stron ma mocne i słabe strony w argumentacji. Rzeczywiście Karol Nawrocki podnosił do tej pory argument ochrony wolności słowa i zagrożenia nadmierną ingerencją państwa w debatę publiczną. I jest to bardzo istotny argument z punktu widzenia obrony wartości demokratycznych i praw obywatelskich. Zwłaszcza z punktu widzenia takiego elektoratu, nazwijmy to umownie wolnościowego, który nie chce nadmiernej ingerencji państwa. No i właśnie i ten argument, że tu nie ma związku przyczynowo-skutkowego, to jest argument prezydenta, że tu są różne inne czynniki, które mogły wpłynąć na to i że sama regulacja internetu nie rozwiąże problemów, które tkwią właśnie w sytuacji rodzinnej, w sytuacjach społecznych, w edukacji.
1: No tak, tu mamy wiele tych problemów, algorytmizacji, tak, prawda, izolacji i tak dalej, tak. To co pan zresztą też mówi.
0: Natomiast rzeczywiście ten argument o wolności słowa, bo mam wrażenie, że do tej pory prezydent, czy argumenty wolności słowa kontra bezpieczeństwo był silniejszy u prezydenta, ale w obliczu tych ostatnich ataków on jest trudniejszy do obrony. Dlatego, że w momencie, kiedy pojawiają się emocje, pojawia się zagrożenie, to obywatele są w stanie poświęcić swoje prawa i nie boją się już tak bardzo tych potencjalnych nadużyć państwa. To znaczy gdzieś wiemy, że być może będą nadużycia, no ale godzimy się na to, bo sytuacja jest wyjątkowa, bo jeżeli rzeczywiście udałoby się temu zapobiec, no tylko właśnie pytanie, czy rzeczywiście udałoby się zapobiec. I uważam, że każda strona ma jakieś argumenty, więc z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego rzeczywiście wygrywa strona rządowa i to są silniejsze argumenty, natomiast z punktu widzenia wolności obywatelskich zawsze można bronić tych argumentów dotyczących tego, że zwiększenie kompetencji administracji państwowej w obszarze kontroli treści, danie też większych uprawnień platformom cyfrowym, bo te platformy cyfrowe będą chodziły w rolę takiego cenzora i to jest realne zagrożenie. Więc patrząc krótkoterminowo, mam wrażenie, że tutaj wygrywa rząd rzeczywiście w obliczu tej sytuacji. Natomiast jeżeli spojrzymy na to długoterminowo i popatrzymy szerzej na cały problem, to należy sobie zadać pytanie, czy bezpieczeństwo obywateli nie można osiągnąć innymi środkami. Czy konieczne jest aż tak duża ingerencja państwa w prawa obywatelskie i czy rzeczywiście to jest problem tylko i wyłącznie tej przemocy w sieci? I myślę, że należy na ten problem spojrzeć dużo, dużo szerzej, bo każda strona ma pewne luki w argumentacji, bo czy gdybyśmy mieli weto prezydenta wcześniej, to nie byłoby tych ataków w szkołach? Ja uważam, że zaryzykuję twierdzenie, że one pewnie i tak by wystąpiły, prawda? Czyli być może przeceniamy

0: aż tak bardzo rolę internetu. Znaczy nie chodzi o to, żeby jej nie docenić, ale z drugiej strony, żeby nie zwalać wszystko tylko na internet, bo gdzie jest rodzina, gdzie są rodzice, gdzie jest szkoła, gdzie jest edukacja, gdzie są problemy jakiegoś wykluczenia społecznego, frustracji pewnych grup, środowisk, czy nawet pojedynczych dzieci, gdzie można wykrywać wcześniejsze symptomy agresji, ale to nie jest rola państwa, to jest rola szkoły, to jest rola rodziców, to jest rola też rówieśników, więc jakby każda strona ma pewne, no widać tutaj luki w argumentacji, oczywiście działamy na emocjach, natomiast należy na to spojrzeć też zdroworozsądkowo. No i z drugiej strony też może z punktu widzenia prezydenta, jeżeli on chce obronić tą argumentację dotyczącą weta, no to być może potrzeba jakichś innych rozwiązań. Skoro nie ustawa, to co zaproponuje prezydent? No i tutaj należy gdybym tak miał wskazać jakby największy problem w tej ocenie, to jeżeli rząd chce rzeczywiście przekonać opinię publiczną, to jeżeli sugerujemy związek pomiędzy atakami a wetem, to dobrze byłoby przedstawić twarde dowody. A z kolei z punktu widzenia prezydenta, jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo, a nie chcemy odbierać wolności obywatelskiej, to może są jakieś inne alternatywy dla walki z nielegalnymi treściami w internecie. Być może trzeba to
1: no póki co nie ma pomysłu, prawda, prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie.
0: Jeżeli chcemy chronić dzieci, to może są jakieś inne rozwiązania. Jeżeli teraz prezydent przedstawiłby te inne rozwiązania, no to miałby szansę, zwłaszcza długoterminowo, ten spór wygrać. Natomiast uważam, że krótkoterminowo zawsze argument dotyczący bezpieczeństwa wygrywa z argumentem dotyczącym wolności. Jeżeli pojawia się problem, jeżeli pojawia się taka skrajna sytuacja, jeżeli ludzie zaczynają się czuć zagrożeni.
1: I Marzena Taboruszewska, kto wygrywa ten spór? Pałac prezydencki czy rząd?
2: Absolutnie zgadzam się z panem profesorem, że krótkoterminowo rząd, długoterminowo być może jednak będzie społeczeństwo oceniało to tak jak to pan profesor przedstawia, czyli po prostu coś nam odebrano, ale kosztem jednej sfery mamy korzyść w drugiej. To w tych emocjach społecznych nie jest takie łatwe do oceny. Ja jeszcze zwróciłabym uwagę na inny aspekt, który moim zdaniem, w mojej ocenie mógłby jednak przynieść większą zmianę. To znaczy chodzi mi o autorytet nauczycieli i szkoły. To jest wielki problem w dzisiejszych czasach, bo dzieci stykały się z przemocowym kontentem, z przemocowymi treściami w internecie, czy wcześniej za pomocą gier komputerowych, tak też jakoś to był nabrzmiały problem. I będą się stykały z tym kontentem, z tymi treściami. Natomiast jak będą na to reagowały, jak będą to odbierały, jak to będzie na nich wpływało, no to już jest odpowiedzialność rodziców.
1: A może trzeba ograniczyć
2: media? Szkoły,
1: a może
2: i
1: trzeba
2: nauczycieli.
1: Ograniczyć media społecznościowe właśnie, nie wiem.
2: Ja jestem za zakazem do 15 roku życia. Absolutnie tak, akurat no, posługuję się tu własnym przykładem. Moja córka już jest dorosła, ale w wieku kilkunastu lat, no przyszła do domu, sama podjęła decyzję taką bardzo dojrzałą. Powiedziała, że jedna z platform po prostu ją dołuje, że przedstawia jej smutne treści, takie, z którymi ona się nie chce stykać. Przedstawiła to jako przykład toksycznej przyjaciółki i sama powiedziała, że odinstaluje tą apkę, tak, kiedy miała kilkanaście lat. Więc tutaj myślę, że takie sytuacje nie zdarzają się też często. Tutaj no właśnie całe te podwaliny do wychowania młodego człowieka, czyli rozmowa w domu, rozmowa w szkole, nie tylko o wynikach, o testach, tak, no bo nasza szkoła jest teraz mocno nastawiona na wyniki, testy, testowanie, też tak są te egzaminy główne przeprowadzane. Natomiast tutaj posłużę się też przykładem, o którym ostatnio słyszałam, akurat żona kolegi jest nauczycielką i na ostatniej lekcji po prostu wpisała uwagi uczniom, przeklinali na tej lekcji. No i jaka była reakcja? Reakcja była taka, że po dwóch dniach miała

0: po prostu wezwanie do dyrektora, bo przyszli rodzice, żeby się awanturować w sprawie
1: tych
0: uwag.
1: To też jest problem, prawda? Władza rodziców w szkołach, to jest problem.
0: Powszechne. Chyba, to jest dokładnie tak, bo rodzice...
1: Mało władzy dla nauczycieli, a dużo dla rodziców, rodzice, no, którzy mają nie wnoszą za bardzo tutaj, to też jest problem. Tak.
0: Naturalny odruch, żeby bronić swoje dzieci, żeby też jakby, nie wiem, łagodzić może skutki, no ale nie, to jest zupełnie nie tędy droga. No i w tej chwili doprowadziliśmy do absolutnego absurdu i również doprowadzili do tego politycy i polityka, ponieważ to, że nauczyciele rocznie muszą się prosić, błagać wręcz o zmiany w swoich pensjach, no nie, naprawdę nie ma się co dziwić. Młodzi ludzie to widzą, uczniowie to widzą, że nauczyciele po prostu, żeby przetrwać, przeżyć, muszą wychodzić niemalże na ulicę, muszą apelować, strajkować, żeby po prostu godnie żyć. No i wchodzi tutaj pewien rodzaj no takiej oceny społecznej, tak, tego zawodu nauczyciela, który jest bardzo trudnym zawodem, który jest zawodem misyjnym.
1: I słabo wynagradzanym.
0: I słabo wynagradzanym, i tak być nie powinno, ale to wpływa na ocenę zarówno, jak widać, rodziców, jak i uczniów, no, że jednak ci nauczyciele w jakiś sposób... w jakiś sposób po prostu są no, przegrani w tej batalii politycznej. Tak być absolutnie nie powinno. Jeżeli chcemy naprawić sytuację polskiej młodzieży, powinniśmy zacząć od poprawy sytuacji polskich nauczycieli.
1: No tutaj się też pojawia teraz pan doktor Sergiusz Trzeciak, ponieważ prezydent Karol Nawrocki jakiś czas temu mówił, że należy zapoczątkować debatę o jakby szerszym dostępie do broni, żeby pójść tym stylem amerykańskim, że tak się wyrażę. Czy to jest w ogóle właściwy kierunek w obliczu tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach w polskich szkołach?
2: To jest rozwiązanie, które jest bardzo często podnoszone przez prawicę, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast myślę, że podejście tutaj do broni Polaków i Amerykanów jest zasadniczo różne. W ogóle w Polsce, Polska jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o dostęp do broni obywateli. Także to jest z jednej strony argument dla zwolenników, że powinniśmy dać dostęp do broni, a z drugiej strony to jest też argument przeciwników, z punktu widzenia właśnie tego rodzaju ataków w szkołach, że rzeczywiście, jeżeli da się dostęp do broni, to czy ta broń nie dostanie się w niepowołane ręce, bo były przecież wiele incydentów w Stanach Zjednoczonych, gdzie dzieci gdzieś tam dostawały się do broni swoich rodziców, tą broń wynosiły, były różnego rodzaju incydenty w szkołach, więc to jest jakby szerszy problem. I tu moim zdaniem nie ma jakby zero-jedynkowej odpowiedzi. Zwłaszcza w takiej sytuacji, gdzie dochodzi do incydentów w szkołach. Zupełnie inna sytuacja byłaby, gdybyśmy mieli do czynienia z serią incydentów, gdzie dorosłe osoby, czy ich domy, czy ich jakieś firmy są atakowane przez uzbrojonych napastników i oni nie mogą się bronić, no to wtedy ten argument dostępu do broni byłby dużo bardziej nośny społecznie, bo wtedy mówimy o tym, że dajemy szansę ludziom bronić się przed napaściami tego rodzaju. Przy atakach w szkołach i biorąc pod uwagę to, że tutaj mamy do czynienia z atakami nożowników, a co by było, gdyby te dzieci miały dostęp do broni palnej. Być może ta liczba ofiar byłaby większa, więc ten argument dostępu do broni w tym akurat kontekście, w kontekście tych ataków w szkołach, jest z punktu widzenia takiego budowania spójnej narracji poprawy bezpieczeństwa, on ma po prostu luki. No bo w tym momencie kto miałby mieć dostęp do tej broni? Co nauczyciele mieliby w takiej sytuacji się bronić przed uczniami, nie wiem, strzelając do nich? No można oczywiście to, pokazuje to, jak można sprowadzać tą argumentację w różne strony. Dlatego tutaj ta debata dotycząca dostępu do broni, mam wrażenie, że w Polsce jeszcze polskie społeczeństwo do tego nie dojrzało. Natomiast jeżeli pojawi się, czy zaczną pojawiać się argumenty dotyczące innego aspektu, aspektu obrony cywilnej, aspektu tego, że trzeba przeszkolić obywateli w obsłudze broni w razie, gdybyśmy musieli stanąć do walki z nieprzyjacielem, no to ten argument

0: dostępu do broni.
1: To inna sytuacja, tak,
0: ona
1: nabiera
0: zupełnie innego. Tak. Więc krótko mówiąc, przywoływanie takich argumentów zależy od kontekstu. I jeżeli przywołujemy ten argument dostępu do broni teraz, to nawet z punktu widzenia zwolenników dostępu do broni, ja uważam, że to byłby błąd.
1: Oczywiście to było, panie doktorze, przed atakami, to co mówił prezydent Nawrocki, ale oczywiście skrzętnie to wykorzystuje obóz rządzący. Premier Donald Tusk mówi, że będę starał się chronić nas wszystkich przed tego typu pomysłami. Marzena Taboruszewska.
2: No, każda sytuacja, każdy argument i każda emocja społeczna była i będzie wykorzystywana w tej wojnie pałaców. I no cóż, no będziemy po prostu świadkami tej areny. Myślę, że takie sprawy jak bezpieczeństwo dzieci w szkołach, zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej absolutnie nie powinny być tutaj polem i jakąś liną przeciąganą pomiędzy tymi pałacami. Ciekawe, że właśnie tutaj znowu przywołam ten przykład nadmiarowych podatków od nadmiarowych wpływów koncernów paliwowych. Ciekawe, że akurat prezydenta do jakiegoś ustępstwa skłoniła właśnie ta sprawa i tylko i wyłącznie kwestia ekonomiczna i tego, że Polacy podjeżdżali na te stacje benzynowe.
1: No właśnie, więc może tutaj kwestia bezpieczeństwa dzieci w szkołach, tutaj to będzie argument.
2: Więc dlatego myślę, że akurat co teraz będzie do podpisania w tym temacie, jakby co może być argumentem, że polskie dzieci będą bezpieczniejsze, to zostanie podpisane, ale zaczęło się od rzeczy zupełnie innej. Nie od bezpieczeństwa, nie od zdrowia na przykład, tylko właśnie od kwestii typowo finansowej, to dowodzi, że jednak te decyzje w pałacach podejmowane są no dość mocno, no powiedziałabym, merkantylnie, to znaczy po prostu wszyscy wiemy, że jesteśmy już w kampanii politycznej, w kampanii przedwyborczej. Prezydent gra na obóz prawicowy, premier chce zachować władzę. No i tak to będzie wyglądało. Im bardziej Polacy odczują w portfelach, ale w tym wypadku bezpieczeństwa, no może trudniej jest odczuć bezpośrednio, że jesteśmy jakoś bezpieczniejsi, no bo na co dzień przecież nikt tutaj nikomu krzywdy nie robi jakiejś wielkiej i bardziej słyszymy o tych atakach, czy za granicą, czy po prostu gdzieś właśnie incydentalne sytuacje, zagrożenia no, w szkołach w tym wypadku w ostatnim tygodniu, ale na co dzień jednak w Polsce czujemy się bezpiecznie, więc to nie jest taki argument i taka sfera, którą możemy odczuć na własnej skórze w jednej sekundzie. A zmianę cen paliw możemy odczuć, jak widać, z dnia na dzień, no bo prezydent podpisał, premier powiedział, że następnego dnia od razu wejdzie program CPN i wszedł. No więc tutaj jest ta kwestia takiej, powiedziałabym, natychmiastowej gratyfikacji społecznej, która idzie za decyzjami polityków.
1: Jeśli chodzi jeszcze o tę ustawę o usługach cyfrowych i blokowaniu mowy nienawiści w sieci, to Pałac Prezydencki zawsze podnosi taki argument, że nie ma tych konsultacji, że rząd nie konsultuje. No tymczasem, jak sobie posłuchamy choćby wicepremiera Gawkowskiego, ministra cyfryzacji, to on mówił choćby wczoraj, że wiele razy prosił o rozmowę, zapraszał ministrów z kancelarii prezydenta czy samego prezydenta. To samo mówił wczoraj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który zaznaczył, że zaprasza do Senatu Pałac Prezydencki ministrów z kancelarii prezydenta. Więc te argumenty właśnie podnoszone przez Pałac, Że nie ma tych konsultacji, że rząd ciągle chce robić pod siebie i tak dalej. No chyba też nie do końca są sprawdzone, panie doktorze, doktor Sergiusz Trzeciak.
0: Tak, tylko że spójrzmy na to z punktu widzenia wyborców. Mamy do czynienia z dwoma obozami. Każdy mówi przede wszystkim do swoich zwolenników. Oczywiście chcąc poszerzać to grono, ale przede wszystkim do swoich. I każdy z tych argumentów będzie wiarygodny dla jakby przede wszystkim swoich zwolenników. Czyli mam wrażenie, że te argumenty premiera Gawkowskiego i rządu dotyczące tego, że prezydent nie chciał uczestniczyć w konsultacjach, one nie do końca będą przekonujące dla zwolenników Karola Nawrockiego czy

obozu szeroko pojętej prawicy. Natomiast ono oczywiście tylko i wyłącznie utwierdzają w przekonaniu zwolenników rządu, zwolenników obecnej koalicji.

0: że obawiam się, że będziemy żyć tą sprawą kilka dni, po czym ta sprawa minie. Nie da się utrzymać tych dziesiątków tysięcy patroli gdzieś tam policyjnych, tysięcy patroli policyjnych w szkołach na dłuższą metę. I my powinniśmy zastanowić się, jakie rozwiązania systemowe należy wprowadzić, żeby ograniczyć przemoc rówieśniczą, żeby ograniczyć skrajne tego rodzaju incydenty. Nie da się tego wyeliminować. I to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że tego typu incydenty niestety mogą się zdarzać, ale możemy wprowadzić pewne rozwiązania systemowe, długofalowe, poprzez edukację, poprzez wsparcie psychologiczne, poprzez pracę z rodzicami, poprzez pracę z nauczycielami, poprzez określone procedury bezpieczeństwa, na przykład reguły szybkiego reagowania, czy jakiś system szybkich połączeń pomiędzy szkołą a policją. Więc jest ileś rozwiązań. Możemy też się uczyć na podstawie doświadczeń innych państw Unii Europejskiej, nie tylko, jak tamte państwa w obliczu tego rodzaju zagrożeń, jakie rozwiązania wprowadzały. I moim zdaniem powinniśmy odrobić tą lekcję, bo zawsze nam wybuchają tego typu historie, wprowadza się krótkoterminowe rozwiązania, które oczywiście działają w krótszej perspektywie czasu. Pewnie nie dojdzie do jakichś incydentów, miejmy nadzieję, w najbliższym czasie. Temat umrze, po czym nie wyciągniemy wniosków z tego. I być może za jakiś czas znowu pojawi się ten incydent i znowu się okaże, że w zasadzie nie wyciągnęliśmy wniosków z tego typu incydentów. Tego właśnie brakuje w debacie publicznej, bo politycy patrzą bardzo krótkoterminowo i mam wrażenie, że tutaj chodzi o to, żeby wykorzystać oczywiście to w rozgrywkach politycznych, a nie o to, żeby realnie rozwiązać problem. Bo realne rozwiązywanie problemów w opinii wielu polityków, oni patrzą na to krótkoterminowo. To im się po prostu nie opłaca, bo to wymaga naprawdę wytężonej pracy. To nie jest do końca medialne wprowadzenie tych rozwiązań. To jest żmudna praca. Za chwilę i tak nikt nie będzie o tym pamiętał. I to jest właśnie problem istniejącego systemu. I w tej całej burzy medialnej, które mamy, zawsze wygrywają emocje. A nikt nie patrzy na długoterminowe skutki tych działań i przede wszystkim na możliwości wprowadzenia uczenia się na podstawie tego typu doświadczeń, wprowadzania takich rozwiązań. I to nie tylko chodzi o regulacje prawne, bo najlepsze regulacje prawne nie będą skuteczne, jeżeli nie będą dobrze i skutecznie wdrażane. Więc wydaje mi się, że nawet w obrębie istniejących regulacji prawnych można przyjąć rozwiązania, które zmniejszą ryzyko wystąpienia takich sytuacji, a w razie wystąpienia takiej sytuacji zmniejszą ryzyko większych ofiar, tak? Czyli poprzez na przykład, nie wiem, szybkie powiadamianie policji, czy jakieś procedury bezpieczeństwa wprowadzane w szkołach, czy jakieś szkolenia dla nauczycieli, jak się w takich sytuacjach najlepiej zachować, żeby właśnie uniknąć większych ofiar. To jest dla mnie takie pytanie z punktu widzenia obywatela, które ja sobie zadaję. Co możemy zrobić i jak politycy chcą nam zabezpieczyć przed zwiększonym ryzykiem występowania tego typu sytuacji w
1: No dobrze,
0: przyszłości?
1: to rekapitulując ten wątek, ten temat, czy prezydent ulegnie Konfederacji i nie podpisze, czy jednak skłoni się ku podpisowi Marzena Taborowska?
2: Nie chciałabym tutaj z rzetelności dziennikarskiej jakoś wyrokować na ten moment, bo rzeczywiście jesteśmy po takim przełamaniu, gdzie jeden z tych podpisów był, no jak sam pan prezydent mówił, wbrew jego przekonaniom, ale jednak był i prezydent zdecydował się podpisać i skierować w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego rozwiązanie Windfall Tax, ale myślę, że do końca prezydent będzie ważył, co jemu się bardziej opłaca w danej sytuacji. I właściwie możemy się spodziewać obu rozwiązań.
1: I doktor Sergiusz Trzeciak?
0: Uważam, że prezydent też nie może pokazać nadmiernej słabości, a jeżeli po tych doświadczeniach związanych z tym windfall tax

0: jednak zmianie decyzji po raz kolejny by ugiął się pod presją rządu, to tutaj pokazałby słabość. Myślę, że rzeczywiście on ma twardy orzech do zgryzienia, bo krótkoterminowo to może nawet by się opłacało mu zrezygnować z tego weta. Natomiast długoterminowo no, pokazałby słabość. Natomiast oczywiście to też jest tak, że liczba wet potencjalnych jest ograniczona, więc taką decyzję podejmuje się z punktu widzenia interesu politycznego, ale też jakaś ocena merytoryczna ustaw jednak wydaje mi się, że też ma jakieś znaczenie, ale też ma znaczenie w kontekście szerszym, w kontekście jakie ustawy w tej chwili są na stole i ile z tych ustaw można zawetować, a ile z tych ustaw należy przyjąć właśnie, żeby nie wyjść też na kogoś, kto wetuje rozwiązania, które i blokuje jakiekolwiek działania rządu, które mogą przynieść realne korzyści dla obywateli. Więc rzeczywiście prezydent ma twardy orzech do zgryzienia, natomiast wydaje mi się, że tutaj jakby krótkoterminowo, gdyby on uległ presji rządu, no to tak jak mówię, no myślę, że sam prezydent się nad tym zastanawia i to nie jest zero-jedynkowa na pewno odpowiedź i to jest bardzo trudna decyzja z jego punktu widzenia.
1: No zobaczymy, jak się temat rozwinie. Będziemy bacznie śledzić, obserwować. Tymczasem przejdźmy do kwestii wizyty prezydenta Nawrockiego na Filipinach. Trzydniowa wizyta. Oczywiście spotkania z biznesem, z Polonią, ale mocno przebił się wątek ringu i sparingu z Manny Pacquiao, z filipińskim mistrzem świata, pięściarzem. Obóz rządowy, koalicja rządząca podnosi temat, krytykuje, że to wstyd, kompromitacja, że czegoś takiego nie powinno mieć miejsca. No z kolei Pałac Prezydencki i sam prezydent no mówią, że to jest duża promocja dla Polski. Marzena Tabor-Olszewska, a ty jak sądzisz?
2: Ja myślę, że prezydent będzie na tym ringu jeszcze niejednokrotnie, pewnie i na siłowni, będzie upubliczniał swoje dokonania, tak, dosłownie i politycznie, bo taki ma wizerunek. Z takim wizerunkiem wygrał wybory i z takim wizerunkiem będzie chciał odnowić mandat w 30 roku. I myślę, że tutaj no, jakby to jest część strategii wizerunkowej, tak, osoby, która jest silna, sprawna, młoda, która w jakiś sposób wykorzystuje każdą okazję, żeby się na tym również realnym ringu pokazać. Ja osobiście o wiele bardziej czekam na wywiad Michała Kolanki, który ukaże się w Rzeczpospolitej, ponieważ to jest wywiad, którego prezydent podczas tej wizyty na Filipinach udzielił Rzeczpospolitej i Michałowi, więc jakby z tych dwóch wydarzeń to zdecydowanie polecam to drugie.
1: I Sergiusz Trzeciak, czy to rzeczywiście była potrzebna w ogóle, czy coś pozytywnego z tego wynika, że prezydent wszedł do ringu z Mannym Pacquiao?
0: To spotkanie z Mannym Pacquiao wygenerowało przede wszystkim olbrzymi zasięg medialny, bo to jest, Pacquiao jest taką ikoną sportu nie tylko na Filipinach, jest rozpoznawany globalnie, zwłaszcza osobom, które interesują się sportami.
1: Tak, był senator, polityk też, tak.
0: Tak. I pamiętajmy, że te nagrania obiegły media społecznościowe i tutaj Nawrocki wygląda dla swoich, zwłaszcza odbiorców, na autentycznego, pokazuje swoje hobby, buduje taki wizerunek silnego, energetycznego prezydenta. I to jest, no, przypomina taki styl komunikacyjny obecnych polityków, którzy też pokazują swoje pasje, starają się pokazać ludzką stronę urzędu, więc wydaje mi się, że tak jakby z punktu widzenia wizerunkowego, to prezydent bardziej na tym zyskuje niż traci, bo to wpisuje się w jego już wizerunek. Natomiast oczywiście z drugiej strony no, dla wielu odbiorców może się zastanawiać, że ta wizyta, że ten trening z Pacquiao de facto zdominował cały przekaz medialny. No to jakie były cele dyplomatyczne, czy takie argumenty pojawiły się gdzieś tam w debacie, że no koniec końców prezydent jedzie tam, a zaczynamy właśnie dyskutować na temat tego treningu. Czyli jeżeli chodzi o medialność, to myślę, że prezydent zdecydowanie wygrywa i zasięgi, i algorytmy na pewno będą to pokazywać i promować. Natomiast jeżeli chodzi o takie spojrzenie z punktu widzenia dyplomatycznych celów wizyty, no to tutaj no pojawiają się właśnie znaki

0: znaki zapytania. No też oczywiście pojawiły się kontrowersje wokół samej gali i czy to prezydentowi przystoi, czy nie, ale no to jest właśnie pytanie zawsze o koszt tego typu budowania zasięgów wpływa na markę prezydenta, zwłaszcza wśród tych umiarkowanych wyborców, dla których liczą się bardziej kwestie takie merytoryczne, które niekoniecznie no, chcą tego prezydenta, który jest bardziej takim mężem stanu. No to mogą sobie myśleć, no tak, pojechał tam na Filipiny, żeby uczestniczyć w jakiejś gali boksu. To wszystko po prostu no może być w bardzo różny sposób interpretowane, ale znowu ja mam takie wrażenie, że wszystko zależy od tego, kto ocenia tą wizytę. Jeżeli to są zwolennicy prezydenta, to myślę, że usprawiedliwią to i będzie im się to tym bardziej podobać. Uznają, że prezydent świetnie wypada, bo jest naturalny, autentyczny i silny. A jeżeli będą to przeciwnicy, no to powiedzą, on zamiast tutaj załatwiać sprawy istotne dla Polski, uczestniczy w jakiejś gali i się dobrze bawi naszym kosztem. Więc jakby wszystko zależy od spojrzenia na tą sytuację. Natomiast rzeczywiście może w tym przekazie zabrakło może tych spraw merytorycznych na temat rozmów z politycznych, kwestii gospodarczych, współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie jakiejś współpracy międzynarodowej, G20, dyplomacja,
1: no tak, trzydniowa wizyta, tymczasem
0: południowej, wschodniej, tak. Wsparcie polskiego biznesu też, pamiętajmy, że jest to rynek liczący 120 milionów mieszkańców. Nawet jeżeli Filipiny nie są bogatym krajem, to jednak jest to kraj liczący się na arenie międzynarodowej. No i jakby może w tej komunikacji tych aspektów właśnie zabrakło. I może za mało właśnie mówimy o tych aspektach, korzyściach gospodarczych i tego, po co w ogóle ta wizyta się odbyła.
1: I może na tabor Olszewska. Potrzebna wizyta, czy niekoniecznie? Trzydniowa wizyta na Filipinach prezydenta Nawrockiego.
2: Znaczy, no prezydenci, każdy prezydent Polski odbywa wizyty zagraniczne, reprezentuje nasz kraj. Zakładam, że jednak było tam coś więcej niż tylko ten sparring i że jakaś myśl i spotkania, no i korzyści przede wszystkim biznesowe tutaj odniesiemy z tego tytułu. Więc no tak jak mówię, no ja na pewno czekam, na pewno o to pytał Michał Kolanko w wywiadzie Rzeczypospolitej.
1: To jest znowu gra na polaryzację, prawda? Prezydenta, no, chciał czy nie chciał, to już nie oceniajmy, ale no, ta budowa wizerunku tego silnego polityka, to kreowanie się na takiego młodszego Donalda Trumpa, coś w tym jest, tak?
2: No, Donald Trump, przypomnę, już przełamał takie chyba wszystkie granice przekroczył, tak naprawdę organizując w ogóle galę taką sportową, ale w tych sportach kontaktowych w Białym Domu.
1: No urodziny,
2: to wszyscy
1: tak.
2: Po prostu w dodatku na swoje urodziny i wszyscy byliśmy wtedy w szoku, ale no jakoś jego wyborcom i wyborcom na pewno Karola Nawrockiego to się podobało. Jest to też takie wejście do tych pałaców, właśnie do tego blichtru, do tych niedostępnych na wysokim C instytucji sfery bliskiej tym osobom właśnie, które głosują na takiego, a nie innego prezydenta, które nie chcą, żeby to były salony, tylko jednak miejsce bliżej ludzi, miejsce takie odbrązowione. No tak myślę, że po prostu to może się podobać elektoratowi prawicowemu, altprawicowemu jeszcze bardziej.
1: Chociaż to poparcie dla Trumpa coraz gorsze, coraz słabsze.
2: No
1: więc
2: bo ludzie żyją, no właśnie wracamy tutaj do tematu trochę
1: portfelem.
2: Tak. Dokładnie tak, więc może się podobać postawa, może się podobać to, co prezydent mówi, ale jeżeli za tym nic nie idzie, a wręcz idzie pogorszenie życia,

0: I idzie to, że ludzie po prostu no nie mają co do przysłowiowego garnka pod koniec miesiąca włożyć, to się po prostu nie klei. To się nie skleja, ta siła absolutnie nie jest prawdziwą siłą, tylko zaczyna być czczem gadaniem i tyle. I po prostu ludzie też to dokładnie widzą.
1: Zostało nam 7-8 minut do końca. Ja chciałbym na koniec porozmawiać trochę o tym, jak Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakazującą reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za sprzedaż alkoholu. No i jakie tu wyjście ma z sytuacji prezydent? No teraz Senat się zajmie całą kwestią i znowu pojawia się pytanie, czy prezydent Nawrocki podpisze, czy zawetuje, dr Sergiusz Trzeciak?
2: No to jest jakby bardzo, bardzo trudna ustawa. Rzeczywiście jakby zawetowanie byłoby z punktu widzenia prezydenta dużym, dużym ryzykiem, dlatego że jest dość duże poparcie społeczne dla tych regulacji. Natomiast to wszystko zależy oczywiście, jeżeli spojrzymy na te przepisy szczegółowo, no to mamy do czynienia z ustawą, która jest bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o zakazy sprzedaży alkoholu, bo to nie tylko chodzi o nocną prohibicję, ale chodzi przede wszystkim o zakazy reklamy i promocji nie tylko alkoholu, ale coś, co jest chyba najbardziej kontrowersyjne w tej ustawie, o to się też przewijało, to, że te zakazy mają obejmować również napoje, które nie są alkoholem, na przykład piwo 0%, które jest coraz bardziej popularniejsze i zwłaszcza w przypadku małych, średniej wielkości browarów, to jest asortyment, który czasami sięga 30% i te browary chcą się promować, bo po prostu chcą zwiększyć sprzedaż piwa bezalkoholowego. A w sytuacji, w której nie będzie reklamy, no to nie będą mogły promować piwa również bezalkoholowego. I tutaj są właśnie, jest wiele takich rzeczy, no wcześniej winiarze protestowali, no bo nie mogliby promować wina na terenie winnic, no ale browary mają podobny problem, bo nie będzie można organizować różnego rodzaju promocji, nawet tych lokalnych, rzemieślniczych, małych browarów. No i to jest zawsze pytanie, jaki jest cel ustawy, bo jeżeli celem ustawy, z czym wszyscy się w zasadzie zgadzają, jest walka z alkoholizmem i ograniczenie dostępu do alkoholu, no to być może po prostu trzeba wprowadzać takie rozwiązania, które są skuteczniejsze. Być może na przykład nie trzeba wylewać dziecka z kąpielą i wprowadzać aż tak restrykcyjnych, a na przykład wprowadzić zakaz sprzedaży małpek, co na przykład nie nastąpiło ze względu właśnie na obawę o możliwość szybkiej ratyfikacji procedury TRIS. W tej ustawie ten zakaz sprzedaży małpek nie pojawił się, natomiast no, pojawia się zakaz sprzedaży piwa 0%. Więc jest tutaj wiele takich aspektów szczegółowych, więc dla obywatela, który nie ma czasu w wgłębianie się w różne niuanse ustawy, no ten komunikat przede wszystkim dotyczy właśnie tej nocnej prohibicji i tym, że generalnie chcemy ograniczyć spożycie alkoholu. I z tym w zasadzie wszyscy niemal się zgadzamy. Natomiast zawsze jest pytanie, jakimi narzędziami można osiągnąć te efekty i czy te narzędzia będą skuteczne, a czy czasami nie dojdzie do takiej sytuacji, gdzie zbyt jakby radykalne podejście no, będzie skuteczne, bo to też no, to należy spojrzeć z szerszej perspektywy. Na przykład jeżeli nagle wszyscy, cała branża gastronomiczna będzie musiała zlikwidować ogródki, bo tam jest jakiś tam emblemat, czy jakieś są loga lokalnych browarów i to nie będzie mogło się tam znajdować w żaden sposób, no to są realne koszty, które za chwilę przerzucą na obywateli. Więc jakby zawsze każde rozwiązanie ma też koszty, które ktoś musi ponieść i trzeba o tym sobie uczciwie powiedzieć, kto ma te koszty ponosić i że i czasami lepiej, jeżeli wprowadza się takie regulacje, no to zrobić to z jakimś dłuższym vacatio legis, żeby pozwolić właśnie tej na przykład branży gastronomicznej przygotować się na takie zmiany, bo bardzo łatwo jest wprowadzić takie regulacje, które są na papierze bardzo fajnie brzmią, a na końcu okaże się, że zacznie się z tego tytułu pojawiać sporo problemów, które będą miały różne grupy, różne środowiska.

0: różne branże i te problemy po prostu będą spadać na często lokalnych przedsiębiorców, czy i tutaj trzeba się zastanowić, jak nie wylać po prostu dziecka z kąpielą i powiedzieć sobie uczciwie. Wszyscy chcemy walczyć z alkoholizmem, z patologiami, z różnymi rodzajami, szczególnie na przykład z takimi małpkami, ale czy rzeczywiście jakby nie idziemy już jakby o krok za daleko i czy nie doprowadzamy do takiej sytuacji, w której po prostu te regulacje są chyba najbardziej restrykcyjne w Europie, obok takich państw jak Norwegia.
1: I może na tabor...
0: to jest naprawdę, naprawdę jakby poszliśmy tutaj bardzo daleko.
1: I Marzena Taboruszewska, i tu znowu się pojawia problem, czy prezydent stanie się zakładnikiem Konfederacji.
2: No, ja uważam akurat, abstrahując od zasadności wprowadzenia tego typu rozwiązań, bo uważam, że alkohol zniszczył wiele polskich rodzin i naprawdę czasami można odnieść wrażenie, że picie alkoholu w naszym kraju no jest takim powszechnie...
1: Sportem narodowym,
2: tak,
1: można
2: takim,
1: powiedzieć.
2: Ale też taki ma zbytnie przyzwolenie po prostu ten sport narodowy. Nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, ile chociażby właśnie dla polskich dzieci na przykład jest...
1: Ale już chyba ta świadomość społeczeństwa jest coraz większa
2: rośnie,
1: w tej sprawie.
2: Ale
1: tak.
2: Wciąż myślę,
1: wciąż
2: że...
1: to za mało.
2: Nie we wszystkich bańkach to tak wygląda. To myślę, że prezydent akurat tej ustawy nie podpisze, ze względu na to, że właśnie ma dużo argumentów w ręce takich, że jest to zbyt radykalne, że jest to zbyt daleko idące i będzie się powoływał na te kwestie biznesowe. Tymczasem no, nie będzie to po prostu kwestia w mojej ocenie ukłonu dla biznesu, co ukłonu być może dla właśnie prawicowych wyborców, którzy po prostu no nie chcą takich radykalnych rozwiązań. I tyle. Myślę, że akurat tutaj nie spodziewałabym się podpisu.
1: No, główną przeszkodą, tak jak Pałac podnosił wiele tygodni temu, przeszkodą dla prezydenta było to, że z projektu wycofano pomysł na fundamentalną zmianę dla stacji paliw, czyli miałyby zniknąć alkohol ze stacji paliw. Tymczasem no, wycofano się z tych przepisów, więc może jest szansa, że prezydent podpisze. Doktor Sergiusz Trzeciak, mamy dosłownie no, dwa zdania od doktora Sergiusza Trzeciaka i dwa zdania od Marzeny na koniec.
0: No tutaj oczywiście pamiętajmy, że zawsze każde, jest tutaj bardzo silne lobby z branży paliwowej czy stacji benzynowej, które mają w tym interes. No i zawsze to jest jakby ważenie różnych interesów. Natomiast jakby koniec końców, no to ta decyzja prezydenta będzie na pewno trudna i wiele zależy od tego, jak też, jakie będzie, czy będą jeszcze jakieś poprawki składane w Senacie, bo jeszcze przecież mamy Senat. Jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy, więc ja uważam, że jakby ostateczna decyzja będzie też zależała od ostatecznego kształtu tej ustawy, bo jeżeli zostaną wprowadzone jakieś takie zmiany bardziej jakby liberalizujące tą ustawę jakby w kierunku pewnych ukłonów dla różnych środowisk, które mogłyby być poszkodowane, no to wtedy jest większa szansa, że prezydent podpisze. A jeżeli będą takie restrykcyjne, no to wtedy rzeczywiście prezydent ma też argumenty, żeby tego nie podpisywać.
1: I puentuje Marzena Taboruszewska?
2: No dokładnie tak. Tak jak mówiłam, ta arena sportowa, walka między pałacami będzie trwała, a rozwiązania korzystne dla nas, dla obywateli, no gdzieś schodzą na drugi plan, również w przypadku kwestii alkoholu.
1: Marzena Taboruszewska, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję
1: oraz
2: serdecznie.
1: Doktor Sergiusz Trzeciak. Dziękuję również
0: bardzo
1: serdecznie.
0: Dziękuję
1: bardzo. Kamil Szewczyk. Słyszymy się już za tydzień. Dobrego popołudnia.

0: Platz.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna.

0: pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie dwóch. Drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po atakach w szkołach dyskusja o bezpieczeństwie uczniów i nauczycieli i mniejszym dostępie dzieci do internetu. Ograniczenie dostępu najmłodszych do platform społecznościowych. Takie przepisy przygotowała Komisja Europejska. Najpierw zaśmiecała stację paliw, później uszkodziła samochody. Podhalańska policja poszukuje kobiety. Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dzieci powinny mieć ograniczony dostęp do internetu, tak uważają politycy, goście śniadania w Trójce.

0: Głównym tematem rozmowy było bezpieczeństwo uczniów po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że życie dziecka toczy się nie tylko w domu rodzinnym, także w internecie.
1: Oczywiście powinniśmy ograniczać ten dostęp do telefonu, dostęp do aplikacji, dostęp do mediów społecznościowych, bo szkoła jest miejscem, gdzie dzieci powinny się uczyć, powinny mieć bezpośredni kontakt z rówieśnikami, bo nie wszystko to, co jest w internecie i w mediach społecznościowych, nadaje się dla dzieci, dobrze wpływa na ich rozwój, no ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tak jest i tak będzie.
0: Była minister edukacji Anna Zalewska z PiS-u przypomina, że są odpowiednie procedury bezpieczeństwa w szkołach.
2: W szkole doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że dziecko i młody człowiek nic nie musi, a nauczyciel nic nie może. W związku z tym trzeba przywrócić realne zarządzanie szkołą w sposób systemowy. Bo wszystkie procedury, też te dotyczące bezpieczeństwa, w szkołach zostały stworzone. Papierowo one są.
0: Po ostatnich tragicznych wydarzeniach na Mazowszu policjanci będą codziennie pojawiać się w szkołach i sprawdzać stan bezpieczeństwa. 3 dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił kilka osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Dzień później w miejscowości Leszczy Dół Nowiny, niedaleko Wyszkowa, 15-latek zaatakował nożem woźną w szkole. 37-letnia kobieta zmarła. Napastnik zranił też dyrektora i nauczycielkę. O negatywnym wpływie platform społecznościowych na zdrowie psychiczne dzieci mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen uważa, że propozycje, jakie przygotowuje komisja, pozwolą ograniczyć tym platformom dostęp do dzieci. Projekt przepisów Kids Act komisja przedstawiła w połowie września. Przewiduje on m.in., że dzieci poniżej 13 lat nie będą mogły korzystać z serwisów społecznościowych. Osoby w wieku od 13 do 15 lat będą mogły korzystać z nich wyłącznie poprzez tak zwane mini konta. Byłyby one utworzone i nadzorowane przez rodzica lub opiekuna. W Turcji dzieci poniżej 15 roku życia nie będą mogły korzystać z platform społecznościowych. Nowe regulacje wejdą w życie 1 listopada. Turecki parlament przyjął odpowiednią ustawę w kwietniu. Była to reakcja na 2 strzelaniny w szkołach na południu kraju. Policja poszukuje 59-letniej mieszkanki Mazowsza, która czarnym autem terenowym uszkodziła samochody i budynki 2 stacji paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Wcześniej była kontrolowana przez policyjny patrol. Funkcjonariusze pouczyli ją za zaśmiecanie terenu stacji. Ze swojego samochodu kobieta wyrzucała papierowe odpady. Cięcia w nowym unijnym budżecie proponuje Irlandia, która w tym półroczu przewodniczy Unii Europejskiej. Jednak nie dotyczą one funduszy dla naszego kraju. Brukselską korespondentkę Polskiego Radia Beatę Płomecką zapewnia o tym wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Oznacza to, że pula dla Polski w wysokości ponad 120 miliardów euro na rozwój regionów i rolnictwo została ocalona.
3: To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość, natomiast obniżanie wielkości budżetu nie idzie w parze z ambicjami Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska podejmowała ambitne działania, to budżet musi być odpowiednio duży. Natomiast no, cały czas te koperty narodowe to jest kluczowe.
0: I jeszcze informacja z ostatniej chwili, nawiązanie do poprzedniej informacji. Policjanci zatrzymali już 59-letnią poszukiwaną mieszkankę Mazowsza. Na koniec Katowice, bo tam kursuje specjalny tramwaj, który promuje zdrowie psychiczne. Ma to związek z obchodzonym dzisiaj Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Podczas przejażdżki tramwajem z pasażerami rozmawiają eksperci. Kondycja psychiczna mieszkańców Katowic jest niezła, ale warto informować, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy. Tak mówi współorganizatorka kampanii Magdalena Skwarek.
4: Myślę, że wiele osób korzysta z wsparcia, więc jeżeli ktoś wie, że może skorzystać, to jest nieźle. Ale nie każdy wie, że na przykład w mieście Katowice może skorzystać za darmo z pomocy psychoterapeuty. Mamy różne miejsca, które mogą być tym pierwszym konsultantem i tym pierwszym krokiem do wsparcia. Proszę Państwa, bądźmy odważni. Jak czujemy, że coś jest nie tak, jak czujemy, że nam spada nastrój, jak czujemy, że tracimy tą zwykłą chęć do życia, no to działajmy. Chociaż wiem, że w depresji jest to bardzo, bardzo trudne.
0: Tramwaj będzie kursował w Katowicach jeszcze przez godzinę.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Grubsza kurtka lub płaszcz i parasol są dzisiaj konieczne, bo jest chłodno od 11 do 16 stopni, tylko na Podkarpaciu cieplej, tam do 20 stopni. W większości regionów pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, przejaśnienia i rozpogodzenia w zachodniopomorskim i lubuskim.
1: Klima.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 43% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu.
1: Klimat.

0: Jak jakość powietrza dobra lub bardzo dobra, to można odetchnąć pełną piersią, choć powietrze chłodne, więc też trzeba uważać. Zaczynamy popołudniowe pasmo w Polskim Radiu 24. Mamy 6, a w zasadzie już prawie 7 minut po godzinie 12. Witamy się z Państwem w składzie Marzena Perdion, Rafał Roślik, Mateusz Dziekoński, przed mikrofonem Maciej Wolny i zaczynamy od tylko dobrych informacji, a tam temat myślę, że bliski przede wszystkim kierowcom. A to ostatnio też bardzo głośna kwestia. 837 km na 1 litrze paliwa. No brzmi jak marzenie, ale taki bolid właśnie skonstruowali studenci Politechniki Łódzkiej z zespołu Iron Warriors. Przy dzisiejszych cenach paliwa, to trzeba zaznaczyć, chyba każdy kierowca, no właśnie marzy o takim pojeździe. To by byłoby coś zdecydowanie na plus przede wszystkim dla naszych portfeli. Ale o tym cudownym bolidzie, a także co zrobić, żeby jeździć bardziej ekonomicznie, Jeremia Mrożek porozmawia z Kubą Marcinowiczem z Polskiego Radia Kierowców.
1: Na początek Bogota i katastrofa lotnicza.
2: Dosłownie w tym momencie poderwano polskie i sojusznicze myśliwce.
3: W ataku bombowym zginęło co najmniej kilkanaście osób i zdaniem służb ten bilans może wzrosnąć.
4: Kolejna tragedia domowa. Syn zamordował ojca.
5: To nie u nas. Zaczynamy.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Będą darmowe lekcje doszkalające dla kierowców seniorów. Od grudnia więcej połączeń kolejowych, w planach wielkie inwestycje. Studenci z Politechniki Łódzkiej zbudowali pojazd, który na litrze paliwa potrafi przejechać ponad 800 km. I o tym dzisiaj w Tylko Dobrych Informacjach. Jeremia Mrożek, zapraszam.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Ruszają szkolenia dla kierowców seniorów. 215 mazowieckich kierowców 60+ skorzysta z zajęć teoretycznych i praktycznych za kierownicą. Szkolenia odbędą się od 16 do 23 listopada. Zapisy trwają i prowadzą je wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Od grudnia będzie więcej połączeń kolejowych. To zakłada nowy rozkład PKP Intercity. W sumie będzie to około 600 połączeń dziennie. Przewoźnik dąży do tego, żeby pociągi do różnych miejscowości odjeżdżały w cyklach na przykład co godzinę. PKP Intercity szacuje, że w tym roku przewiezie 98 milionów pasażerów. A to nie koniec zmian na kolei. Budowa ponad 200 km nowych linii kolejowych, modernizacja istniejących tras oraz skrócenie czasu przejazdu z Rzeszowa do Warszawy do około 2 godzin to główne założenia programu zintegrowanej sieci kolejowej dla województwa podkarpackiego. Szacuje się, że po 2030 roku długoterminowe nakłady na sieć kolejową osiągną poziom około 30 miliardów złotych rocznie w skali kraju, co z kolei pozwoli na oddawanie od 200 do 500 km nowych linii rocznie. Na Ziemię wróciła czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie 237 dni. Tydzień temu na ISS poleciała kolejna czteroosobowa grupa. Skonstruowany przez studentów Politechniki Łódzkiej zespołu Iron Warriors bolid benzynowy przejeżdża 837 km na litrze paliwa. Przyszli inżynierowie zajmują się konstruowaniem pojazdów, których zadaniem jest przejechać jak najwięcej kilometrów w przeliczeniu na jednostkę paliwa. Ich bolidy dwukrotnie ustanawiały rekord Polski w jeździe na kropelce benzyny. 837 km w przeliczeniu na litr paliwa oraz w kategorii pojazdów zasilanych energią elektryczną. 2267 km w przeliczeniu na litr paliwa. Więcej o tym już teraz. Zapraszam.
6: TDI. Tylko dobre informacje.
7: Gościem Tylko Dobrych Informacji jest Kuba Marcinowicz z Radia.

0: kierowców. Dzień dobry, Kubo.
1: Dzień dobry. Robi wrażenie, prawda?
0: Właśnie o to chciałem zapytać. Słuchaj, ja sprawdzałem. 837 km na litrze paliwa. Czy to jest przyszłość? Czy tak wygląda przyszłość motoryzacji?
1: Nie. Od razu rozwieję twoje hura optymistyczne nastawienie. Nie, nie jest to przyszłość. To jest przyszłość studentów zdecydowanie i to oni pokazują swoje umiejętności, mogą się wyżyć na różnych kołach. Akurat Łódź jest genialnym przykładem. Łódź już od wielu, wielu lat udowadnia, że jest absolutnie, ma świetnych studentów i jest mistrzowska, jeśli chodzi o kadrę edukującą tych młodych ludzi. Zaraża ich pasją i to jest w ogóle najcudowniejsze w świecie motoryzacji, jeśli kochamy to, co robimy i kochamy motoryzację. Natomiast już odpowiadam, dlaczego to nie jest przyszłość. Po pierwsze ze względów bezpieczeństwa, po drugie ze względów stylistycznych. Jak wygląda ten bolid? Wygląda jak kropla wody. I ja rozumiem,
0: ja
1: że to jest...
0: pocisk.
1: Tak, i to jest idealna
0: i to ty jesteś
1: forma.
0: Prochem w środku tego pocisku.
1: Otóż to, czyli żeby prowadzić ten bolid, po pierwsze jednoosobowy. Po drugie, leżysz. Po trzecie, te oponki. To są takie opony, jakie pamiętamy z rowerów typu Wigry 3, bo chodzi o opory toczenia, więc musi być maksymalnie aerodynamiczny, minimalnie stawiać opory toczenia. Więc to wszystko składa się na ich wielki sukces. Oni mają to świetnie policzone. Mają naprawdę bardzo, bardzo fajne pomysły i te pomysły wcielają w życie. I później mamy takie efekty, że na litrze paliwa jesteśmy pokonać w stanie ponad 800 km. W świecie realnym, normalnym nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Po pierwsze hamujemy, po drugie przyspieszamy, po trzecie mamy zdecydowanie inne opony, które zapewniają nam bezpieczeństwo. Mamy szereg innych systemów. Przede wszystkim mamy pasażerów, no więc kogoś musimy wozić w tym samochodzie. Ten samochód wyposażony we wszystkie te systemy zabezpieczające, w wygodne fotele, bo chcemy siedzieć wygodnie, w systemy bezpieczeństwa. Dodatkowo jeszcze chcemy mieć większy zasięg, więc mamy większy zbiornik paliwa. Silnik musi mieć też odpowiednią moc, żeby operować tym silnikiem skrzynia biegów. To wszystko waży. To wszystko składa się na masę tego samochodu, a to jest wróg oszczędności niestety.
0: Okej, no to rozbijmy to na atomy. Przede wszystkim masa. Rozumiem, że to jest wróg niskiego spalenia. Im cięższe auto, im większe auto, tym po prostu będzie palić więcej.
1: Oczywiście. I tutaj też pojawia się pewien dylemat, bo im cięższe auto, tym wydawałoby się, że powinniśmy mieć mocniejszy silnik. Ale on też będzie więcej palił. No więc kilku producentów w wielu markach poszło za ciosem i stwierdziło, dobra, to skoro mamy duże auto, ciężkie auto, to dajmy mały silnik. Bo on będzie mniej palił. No ale nie, bo przecież będzie potrzebował więcej energii, więcej tego paliwa, żeby to auto rozpędzić. No to dorzućmy tam turbinę. Świetny, genialny pomysł. I nagle mamy takie dziwne, kuriozalne pomysły aut, które ważą powyżej 1500 kg. Mają silnik 1.2 z turbiną i mogą się pochwalić na przykład mocą 170 koni. No to nie może mało palić. Wiesz, jakby to się ze sobą absolutnie kłóci.
0: No to na swoim przykładzie, empirycznie. Ja mam auto, które właśnie ma litrowy silnik z turbiną. Jadąc do ciebie spaliłem mniej więcej 10,5 litra. No powiem szczerze, trochę bolało, ale po trasie potrafię zrobić na przykład 7,5-8. To już tak mówię, okej, to już jest tak całkiem sympatycznie. Auto jest z cyklu kompakt, to nie jest. Mówią, że to jest najmniejszy SUV w swojej klasie, więc generalnie jest trochę wyższy, natomiast no nie jest to jakieś, nie wiem, potężne auto, nie wiadomo jakie. Czysta benzyna, w sensie tam nie ma hybrydy. Trochę mnie to zaskoczyło, bo w dzisiejszych czasach to hybryda chyba jest standardem. No właśnie, bo ja mówię litrowy z turbiną, ale może hybryda to jest właśnie to rozwiązanie.
1: Tak, zdecydowanie tak. To są samochody, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, coraz większą popularnością i wcale się temu nie dziwię przy obecnych cenach paliw, które mimo wszystko są wysokie. Chcemy, żeby ten samochód jak najmniej spalał, ale dodatkowo jeszcze z tyłu głowy jest przecież ten komfort. Przecież my musimy jeździć komfortowo. Ten bagażnik musi być duży.
0: Tak.
1: Musimy mieć SUV-a, bo musimy podjeżdżać pod krawężniki, bo przecież ten SUV nigdy nie wyjeżdża na bezdroża i na drogi nieutwardzone. To jest sprawa oczywista.
0: Tak.
1: Więc tutaj trwa ta odwieczna walka. Ale faktycznie hybryda jest genialnym rozwiązaniem. Jeszcze bardziej genialnym rozwiązaniem, które doskonale znamy z przewozów na życzenie, jest hybryda zagazowana. Czyli mamy połączenie już absolutnie hybryda hybrydy. Czyli mamy silnik spalinowy, mamy baterię, która pomaga silnikowi spalinowemu i dodatkowo jeszcze mamy butlę z gazem, która ten gaz napędza ten silnik. Więc
0: a co
1: jeszcze
0: z masą?
1: Bardziej.
0: Wracamy do masy. Przecież ta butla z gazem waży, więc
1: ale mimo wszystko,
0: elektryka też waży.
1: No tak, ale jesteś w stanie zejść powiedzmy z 7 litrów, przeliczając to na paliwo, ekonomicznie wyjdzie pewnie z 5. I producenci aut na szczęście próbują, kombinują i walczą o klienta właśnie chwaląc się tym niskim spalaniem. No i tutaj należało

0: chciałby się ukłonić, a raczej zwrócić ponownie w stronę diesli. To są auta, które były konstruowane i w ogóle silniki, które były konstruowane do pokonywania długich dystansów, długich tras. Ten diesel sobie spokojnie pyrga. Ja mam diesla. Mój diesel to jest dwulitrowa jednostka. On ma 163 konie. Tam jest jeszcze zrobiona mapa w tym silniku, więc około pewnie... No 180 można powiedzieć.
1: Co to znaczy, jest zrobiona mapa?
0: No to znaczy, że inaczej jest zestrojony ten silnik. Okay. Jakby komputerem i programem jesteś w stanie podbić ten silnik akurat, ten konkretny, spokojnie do 210
1: koni mechanicznych. Czyli trochę grasz na kodach.
0: Troszeczkę, dokładnie. No i nagle okazuje się, że ja jeżdżąc po mieście, jak przekroczę 6 litrów, to mówię, ale mu dałem. Natomiast w trasie ja jestem spokojnie w stanie zejść do 4,5 litra, jadąc z taką dobrą prędkością. Co to znaczy dobra prędkość? No nie przekraczam 120 km na godzinę. Mm-hmm. Wtedy każde 10 km więcej to jest zdecydowanie większe spalanie. Samochody właśnie są idealne, jeśli jadą do 120. Zresztą na pewno to zaobserwowałeś, jak jedziesz autostradą, to ten samochód spala zdecydowanie więcej niż gdybyś jechał drogą ekspresową. Jest duża różnica.
1: Teraz są wszędzie odcinkowe pomiary prędkości, więc jakby i tak jestem niewolnikiem dokładnie tych kamer. Poczekaj, ale diesel... To po pierwsze, nie wiem, czy rozmawiałeś z Gretą Thunberg na ten temat.
0: Nie miałem okazji, ale...
1: Ale można sobie wyobrazić, jaki jest jej pogląd na ten temat, więc...
0: Tak.
1: Oprócz tego dochodzi właśnie jeszcze kwestia nie tylko ekonomii, ale też ekologii, a poza tym diesel przecież jest droższy od benzyny.
0: No i tu padliśmy ofiarą oczywiście właśnie takiego rozumowania. Ofiarą, może nie ofiarą, natomiast wygrywa środowisko. Absolutnie. I tutaj mamy w silnikach dieslowskich te wszystkie EGR-y, DPF-y, które się zapychają, no bo przecież mamy samochód po to, żeby jeździć do pracy, więc jeździmy powiedzmy 5-10 kilometrów. To nie ma szans, żeby ten filtr DPF się wypalił odpowiednio, więc trzeba ruszyć nim na trasę. No i dlatego też sprzedaż diesli systematycznie spada, więc wybieramy właśnie to rozwiązanie hybrydowe.
1: No bo ja też się zastanawiałem. Jest moda na elektryki, ale czy na pewno ja na przykład za 3-5 lat myślę o tym, żeby kupić używanego elektryka? No ten diesel mam takie wrażenie, no jakby...
0: Że długowieczny będzie.
1: Że taka stal to jest stal, nie? To wytrzyma. A taki elektryk to nie wiem.
0: Jest taka myśl i jakby to pokutuje w nas Polakach, że wolimy starego diesla 1.9 TDI musi dymić. No tak, tylko że tutaj wiesz, wchodzimy w konflikt z chociażby prawem, bo już nie wiedzisz do Krakowa, mając auto, które ma, nie wiem, jest z 2018 roku i ma diesla. Mhm. I będziesz płacił. Więc jakby ta ekologia, poza tym no, trzeba sobie zrobić taki bilans zysków i strat, czyli diesel, który jest jeżdżony w mieście, no może przysparzać nam problemów. Do miasta benzyna absolutnie. I to najlepiej właśnie w hybrydzie. Natomiast dzisiaj mamy hybrydy typu plug-in. I tutaj wracamy do Łodzi. I tutaj wracamy do tych fantastycznych młodych ludzi, którzy są w stanie na jednym litrze przejechać 880 chyba, czy
1: 837 to na litrze benzyny, ale właśnie, jeżeli chodzi o energię elektryczną, to jest 2267. Znacznie, znacznie więcej.
0: No i tutaj wracamy do hybrydy typu plug-in, czyli właśnie ten elektryk w połączeniu z konwencjonalnym, normalnym paliwem, czyli z benzyną. Jeśli mamy taką możliwość i ładujemy nasz samochód codziennie z gniazdka w garażu, czy mamy taką możliwość, że w pracy sobie doładowujemy ten samochód, to dzisiaj jesteśmy w stanie pokonać na samym prądzie nawet do 150 km i nie będzie to żaden wielki wyczyn. Chińskie koncerny, chińska motoryzacja pokazuje, że da się to zrobić. Czyli wsiadasz do samochodu, który jest w pełni zatankowany, w pełni naładowany i wyświetlać się 1200 km zasięgu. I to już robi wrażenie. I wtedy, wracając jeszcze raz do tej Łodzi, faktycznie jesteś w stanie zobaczyć na swoim wyświetlaczu w średnim spalaniu na przykład litr. Albo litr i 0,4. Jeśli będziesz systematycznie to ładował. Jeśli nie, no to wrócisz do tego spalania na poziomie około 7 litrów, bo ta hybryda, czyli ta bateria cały czas zbiera tę energię, kumuluje tę energię i pomaga ci ruszyć sprawnie i to też obniża spalanie. Ale nie tak wydajnie jak ta hybryda, którą będziemy ładować i będziemy o tym pamiętać.
1: A co z wytrzymałością takich silników? Bo im coś jest bardziej nowoczesne, tym bardziej chyba podatne też na psucie.
0: Oj nie, nie absolutnie. To prosty przykład. Jeśli masz silnik, który jest silnikiem, nie wiem, jak będzie już, uczepiłem się, 1.0, 1.2 i będzie on wyżyłowanym silnikiem, czyli na przyspieszanie, na ruszanie, będziesz potrzebował zdecydowanie więcej energii. Ten silnik będzie chodził w wyższych obrotach.
1: Nie, mam w automacie, więc wiesz.
0: To też, ale to plus. Natomiast musisz pamiętać o regularnym wymienianiu oleju, o dbaniu o ten silnik. Po prostu jak dbasz, tak masz. To jest oczywiste. Natomiast w momencie, gdy masz ten układ hybrydowy, to te silniki elektryczne bardzo pomagają tym silnikom spalinowym. I one nie są wyżyłowane, one nie są przemęczone, one nie powinny się psuć aż tak często. No, najprostszy silnik, jaki można skonstruować, to właśnie silnik elektryczny. Tutaj nie ma za bardzo co się zepsuć. Oczywiście

0: Ktoś za chwilę powie, no dobrze, ale bateria. Mhm. No co bateria? Bateria jest w naszym samochodzie i najlepszym dowodem na to, że ona działa, są te stare trupy, które jeżdżą na taksówkach, czyli te właśnie zagazowane hybrydy jeszcze. One sobie świetnie radzą, tam nikt nie wymienia baterii.
1: Cały czas krążymy wokół tego, co zrobić, żeby płacić po prostu jak najmniej za utrzymanie auta, za korzystanie z niego. Więc idąc tym tropem, chcemy, żeby auta były duże, bo takie mamy
0: potrzeby.
1: Takie mamy czasy, takie mamy zapotrzebowanie.
0: Jeszcze 20-30 lat temu mieściliśmy się w maluchu i jechaliśmy na wakacje i wszyscy byli zadowoleni. Ale dzisiaj komfort. No zmienił nam się styl życia, podejście do świata nam się zmieniło. Więc dzisiaj chcemy faktycznie jeździć komfortowo, dużym, wygodnym SUV-em.
1: Ale problemy są takie, że to cały czas jest masa.
0: Dodatkowo jeszcze trzeba dorzucić tę baterię, która niestety jest ciężka. I to jest wada wszystkich elektryków. Te elektryki dobijają prawie do 2 ton, bardzo często je przekraczając. I to jest właśnie ta masa. W samochodach hybrydowych właśnie typu plug-in. No i my testujemy na co dzień te samochody i można je oglądać na naszym kanale Polskiego Radia Kierowców, do czego zachęcam i namawiam. I tam bardzo często, gdy mamy hybrydę typu plug-in, to właśnie 1700, 1800, 2000, wiesz, no bateria waży. Ale faktycznie i producenci szukają i kombinują, co tutaj zrobić, żeby odciążyć ten samochód. I mamy przykłady w wielu markach, że mamy to samo auto, ono później przychodzi facelifting i nagle okazuje się, że auto jest o 100 kg lżejsze. Ja domyślam się, jakie musi być tam święto. W biurze konstruktorów, wiesz, jest, wszyscy udało się, 100 kilo mamy to, a ktoś nagle mówi, dobra, to ja daję 101 i nagle, wiesz, wymontowali tam jakiś element i nagle tak to działa. Paradoksalnie, jeszcze jedna ciekawa technologia dla porównania i do oszczędzania paliwa, a przede wszystkim także do oszczędzania silnika. Kilku producentów, zarówno japońskich, jak i nawet chińskich, zdecydowało się na rozwiązanie, w którym silnik spalinowy jest, ale absolutnie nie ma połączenia z kołami. To jest silnik, który jest po prostu agregatem prądotwórczym. Czyli masz pod maską silnik spalinowy, który normalnie warkocze, normalnie pracuje, słyszysz go. Ale napęd przekazywany jest z baterii na silniki elektryczne i jeździsz tylko na elektryku. Jakby cały napęd odbywa się elektrycznie, a silnik spalinowy jest po to, żeby się włączyć, wyłączyć, włączyć, wyłączyć i doładowywać te baterie. I dzięki temu ty, tankując paliwo do swojego samochodu, tankujesz de facto agregat, a nie samochód. I to też jest fajne rozwiązanie. I co prawda nie sprawdza się w długich trasach, no bo wtedy ten silnik cały czas pracuje, żeby cały czas była dostawa prądu do tego akumulatora. Natomiast jeżdżąc po mieście, wow, fajne, naprawdę. Chociaż to też ma swoje wady. Mnie, ja już jestem trochę zboczony na tym punkcie, to mnie czasami denerwuje. I u wielu producentów jest ten błąd popełniany. Czyli wciskasz pedał gazu, ruszasz. Silnik spalinowy nie pracuje. Nagle się uruchamia, gdy odpuściłeś ten pedał. Czyli nie ma tego sprzężenia, że dodajesz gazu i słyszysz. Wiesz, jakby nie ma tych doznań audio.
1: Tak.
0: I to jest trochę dziwne. Miałem okazję testować takie auto i właśnie podczas parkowania nagle ten silnik wkręca się na 3000 obrotów. Wiem, więc on tak wyje. I tak od razu pomyślałem, że wszyscy sąsiedzi patrzący na tym, oho, ma problemy ze sprzęgłem. Nie umie obsługiwać sprzęgła, bo wyje. Zarażnie ten samochód. No tak to wygląda. Ale to jest też fajna technologia. Nie do końca chyba budząca efekt wow u użytkowników, ale fajna.
1: W moim aucie jest taka opcja, że on po prostu na przykład jak stoi trochę dłużej, to gaśnie.
0: No nie.
1: I na początku jak się przesiadałem, to mówię, kurczę, wstyd, no bo na światłach pomyślą, że zgasł. Ale on nie, że on po prostu oszczędza w tym momencie paliwo. Naprawdę oszczędza?
0: Myślę, że już tyle rozprawek było napisanych na ten temat i tyle dyskusji. Może paliwo tak, natomiast na pewno jest to...
1: No bo za każdym razem musi się uruchamiać.
0: Tak, właśnie, na pewno jest to wskazane w dużym mieście, kiedy auta stoją w korkach i smrodzą. To absolutnie.
1: Dziwne,
0: natomiast
1: to auto moje.
0: W momencie, gdy cały czas musisz uruchamiać ten silnik, jeśli to jest na przykład silnik diesla jeszcze i masz tę funkcję start-stop, no to ten silnik, no to klękajcie narody, no on wiecznie będzie narzekał na to, że musi się uruchomić. Ten rozrusznik, wiesz, to wszystko jest jakby wyżyłowane. No ile razy odpalasz samochód? Odpalasz przed ruszeniem do pracy i gasisz go po dojechaniu do pracy. A tu non-stop, pach, pach, pach,
1: słuchaj,
0: pach.
1: Słuchaj, świat poszedł do przodu i wiele się pozmieniało, ale jak tak patrzę, to Fiat 126P średnio palił między 5,5 a 7 litrów.
0: Masa.
1: Fiat 125P, czyli ten duży Fiat, między 8,5 a 11. Syrena między 9 a 11.
0: Jeszcze raz, masa.
1: I ja mówię, przyjeżdżam do ciebie i moje auto średnio paliło 10,5. Czyli tyle, co syrena. Mimo, że jednak jest to auto, jeżeli chodzi o lata, jednak pewne różnice.
0: No, pewne różnice. Po pierwsze, zwiększyła się masa, ale po drugie także technologia w konstruowaniu silników poszła zdecydowanie do przodu.
1: Samo, co ta syrena.
0: A zobacz, a z syreną zaciągniesz się

0: z rury wydechowej, no padniesz od razu. Jak tylko weźmiesz wdech, to od razu cię zemdli. No i zrobisz się zieloniusieńki. A w przypadku nowych samochodów, naprawdę, no, jest samochód zaparkowany w garażu, jest uruchomiony, wiesz, poruszasz się i nie ma dramatu.
1: Studenci z Politechniki Łódzkiej, oprócz tego, że postawili na masę, postawili również na aerodynamikę.
0: Przede wszystkim.
1: No właśnie, no ale przecież te wszystkie SUV-y to są jakby, wiesz, w drewnie cięte. No wszystko jest prostokątne i tam jest jakaś aerodynamika. Jest. Czy to jest ten problem właśnie?
0: Chowanych klamkach. Na przykład. Albo w nadkolach, albo w felgach. Kiedyś, pamiętasz, była taka moda jeszcze no, z 15-20 lat temu. Ona nadal jest, ale już trochę zdecydowanie skompresowana i w wąskich grupach, którzy kochają motoryzację. Felgi. Kupowaliśmy felgi żebrowane, z przepięknymi jakimiś wzmocnieniami. No piękne. A dzisiaj kupujesz nowe auto w salonie i dostajesz felgę, która wygląda jak kołpak.
1: Tak.
0: Wyjeżdżasz tym samochodem i mówisz, co ja kupiłem? Po czym pukasz i tam nagle się okazuje, że masz felgę aluminiową. Dodatkowo są jeszcze plastikowe wstawki, żeby wypełnić te przestrzenie, żeby nie było widać tarczy hamulcowej, bo to wszystko ma zwiększać aerodynamikę. Masz chowane klamki, od których się odchodzi, już nie do końca to jest takie bezpieczne. Kilku producentów stwierdziło, że jeśli auto ulega wypadkowi, dochodzi do jakiejś kolizji, zdarzenia drogowego i tak dalej,
1: jest
0: do wypadku,
1: problem,
0: jest problem i one od razu się wysuwają. Automatycznie przeprogramowano to troszeczkę i zmieniono. Natomiast faktycznie to wszystko wpływa na aerodynamikę. Lusterka, czyli wszystko to, co wystaje. Bardzo często my popełniamy sami ten błąd. Ilu kierowców dzisiaj widziałeś jadąc do pracy, którzy mieli bagażnik dachowy, bagażnik rowerowy na dachu, trumnę tą na dachu, czyli ten wielki boks, który gigantyczne opory powietrzu stawia i to wszystko zwiększa nasze spalanie. Ile osób w bagażniku w swoim samochodzie, bo przecież kupiliśmy wielkie SUV-y, więc bagażnik jest wielki, kto mi zabroni? Wozi kalosze, wozi jakieś rzeczy z wakacji, z lata, rolki, rower składany, butle z płynem, no to akurat się przydaje. Ale wiele, wiele rzeczy, które są nam kompletnie niepotrzebne, grilla, węgiel i tak dalej. No wozimy to. Spalanie
1: po drodze do ciebie
0: wzrasta.
1: Musiałem jeszcze zrobić zakupy, więc mam jeszcze w bagażniku 12 litrów mleka.
0: Jesteśmy po prostu genialnym przykładem i modelem, żeby pastwić się podczas tej rozmowy nad błędami, które popełniamy i później sami mamy do siebie pretensje i zgłaszasz mi, że twoje auto pali 10. No.
1: No.
0: A opony albo na przykład złe ciśnienie w oponach, to
1: właśnie,
0: jest kolejny
1: A poczekaj, bo zaraz
0: temat.
1: Będziemy zmieniać opony na zimowe. Już za chwilę. To ma jakieś znaczenie?
0: Ma.
1: Może na tych letnich będę jeździł cały rok, to będzie taniej.
0: Nie zauważysz tej różnicy pomiędzy zimowymi a letnimi.
1: Nie odpukać w życiu letnie, nie w zimę.
0: Zauważysz różnicę, jeśli te opony będą źle napompowane, będą miały złe ciśnienie, więc otwieramy drzwi. Sprawdzamy tę naklejkę na progach, sprawdzamy, jakie tam jest ciśnienie. Jeśli to jest 5 pasażerów, no to zmieniamy to ciśnienie. Jeśli to jest 1, dobra, zmieniamy. Kontrolujmy to, naprawdę. To jest niezwykle istotne. Czyli opona, która ma za niskie ciśnienie, to auto musi się wysilić, żeby je ruszyć, żeby pokonać te opory toczenia. Tym samym więcej będziesz spalał.
1: Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. To dobrej, spokojnej podróży i drogi życzymy państwu.
2: TDI. Tylko dobre informacje.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Proszę państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
7: Reklamie.
9: Tu Polskie Radio 24, mamy 30 minut po godzinie 12, a przed nami kolejny temat dotyczący ubezpieczenia pojazdów, którymi się poruszamy. A tych pojazdów wiemy, że może być całkiem sporo. Pytanie, czy wiemy, które ubezpieczyć, bo też mimo coraz wyższych kar rośnie liczba osób jeżdżących pojazdami bez ubezpieczenia. I między innymi o tym teraz więcej w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.

0: Saldo Extra.
1: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy weekendowe wydanie magazynu Saldo Extra, a moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie.

0: Czy nie uda się?
1: No to jakim cudem, jak to się dzieje, że liczba nieubezpieczonych samochodów w Polsce cały czas rośnie?
0: No tak, był taki pewien moment, jakieś tam powiedzmy 2-3 lata temu, kiedy to się zatrzymało, ale dalej było na wysokim poziomie, bo rozmawialiśmy wtedy o liczbie, o powiedzmy 300-350 tysięcy pojazdów, które w ciągu roku miały jakiś tam kawałek czasu, okres przerwy w ubezpieczeniu OC.
1: To i tak duże miasto wojewódzkie pod względem populacji.
0: No bardzo duże, 350 tysięcy, tak? No i nagle przeszedł 2025 rok. My, mimo państwa życzliwości, pisania o tym, mówienia na platformach społecznościowych, tłumaczenia, wyjaśniania, tak, po to jesteśmy, bo lubimy opowiadać o tych ubezpieczeniach. I nagle konstatujemy, że ta liczba to jest grubo ponad 400 tysięcy?
1: 400 tysięcy samochodów bez OC zarejestrowanych.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. No oczywiście jeszcze dochodzą te, które wyjechały na drogę, nie były zarejestrowane, ale były pojazdami mechanicznymi. Włączone zostały do ruchu. Tutaj oczywiście moje myśli zmierzają w stronę niesławnych niestety pojazdów zwanych hulajnogami, które hulajnogami nie są.
1: Albo rowery elektryczne.
0: Tak,
1: też.
0: Dokładnie. Albo rowery elektryczne, te jedne i drugie, czyli te tak zwane hulajnogi i tak zwane rowery elektryczne, nie bójmy się tego powiedzieć, one bardzo często to są motorowery, proszę państwa, ale o tym będziemy pewnie...
1: Bez homologacji.
0: Tak, ale uwaga, nie jest problemem dowiedzieć się, czy ta homologacja w momencie zakupu jest i czy przypadkiem, sprawdzałem to na wielu stronach, wielu różnych firm oferujących takie pojazdy, okazuje się, że w specyfikacji technicznej jest podana moc znamionowa silnika, jest na przykład plik PDF do ściągnięcia z homologacją.
1: I można zarejestrować.
0: Tak, ale mało tego, w niektórych miejscach sprzedawcy zupełnie wprost i uczciwie mówią, uwaga, ten pojazd wymaga homologacji, proszę macie ją, rejestracji, ubezpieczenia, no i czego jeszcze, drodzy rodzice, uprawnień do prowadzenia motoroweru. Jeśli ich nie ma, no to pociecha ma kłopot. Ale wróćmy do tej liczby.
1: Tak, wróćmy do liczby, bo
0: grubo,
1: one są
0: grubo ponad 400 tysięcy pojazdów bez ważnego OC w 2025 roku. No i tak myślę, że ja powinienem chyba w państwa redakcji sobie rozłożyć łóżeczko polowe i może byśmy po prostu codziennie przypominali, aczkolwiek mam wrażenie, że słuchacze Polskiego Radia, oczywiście przypominajmy, niech to się niesie, niech ludzie mówią ludziom, słysząc to, o czym my rozmawiamy. No ale mam nadzieję, że tutaj, że ta świadomość będzie rosła.
1: Dobrze, to zacznijmy od początku. Kto i dlaczego nalicza kary za brak OC? Bo ja użyłem słowa kara, ja wiem, że zaraz będzie kontra z pana strony, że to wcale nie, to nie jest nie, żadna kara, to jest opłata.
0: Tak, państwo, mówimy tym samym językiem, ale używamy innych wyrazów. Może tak.
1: Dobrze.
0: Kto i dlaczego nalicza? Ja jeszcze tylko dosłownie, 10 sekund. Profil typowego zobowiązanego. Uwaga, drodzy państwo, mniej więcej 35-45 lat, 30-45 lat, duże miasto i wielkie miasto, korzystający z dobrodziejstw techniki i cyfryzacji. W związku z tym nie uwierzymy w to, że ta osoba jest wykluczona cyfrowo i nie wie, jak zawrzeć umowę. To tak tylko gwoli rozsądku.
1: A to kolejne zaskoczenie.
0: Kolejne zaskoczenie też są rekordziści, jeśli chodzi o województwa. Tu pozdrawiam bliskie mi dolnośląskie i lubuskie. Śląski i Mazowsze również. To jest czołówka. Ale są też tacy, których trzeba pochwalić. Drogie Podkarpacie, cieszymy się, że jeździcie z obowiązkowym OC. Tak trzeba. Dobra. Pytanie brzmiało...
1: Dlaczego i kto?
0: Dlaczego i kto? No właśnie. I tu pewnie będzie zaskoczenie, bo wszyscy mówią, a to fundusz nałożył na mnie karę.
1: Na kto?
0: No właśnie, tylko uwaga. My tej opłaty dochodzimy. A opłata, uwaga drodzy państwo, wynika wprost z ustawy. Znaczy tam nie jest napisane... Nie zostało napisane, że fundusz nalicza karę, tylko uwaga, czy opłatę, tylko uwaga, jest wprost powiedziane. Jeśli ktoś nie ma OC dla takiego i dla takiego pojazdu przez taki i taki okres czasu, to ma taką i taką stawkę, kropka. I to wynika wprost z przepisu. Czyli ja powinienem wiedzieć tak naprawdę, co mi grozi. No, zapraszam na stronę ufg.pl, łatwo znaleźć ustawę. I w internecie również. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK. Ja powinienem wiedzieć, co mi grozi, jak nie mam OC, a powinienem mieć. Natomiast fundusz został zobligowany przez ustawodawcę, został wyznaczony do tego, żeby tej opłaty dochodzić. Czyli ktoś może powiedzieć, no ale to wy nałożycie. No, technicznie tak, natomiast prawnie ustawodawca określa, jeśli nie masz, należy się tyle i tyle. No dobra, powiedzmy ile może, bo to tak sobie na...
1: Dobrze, bo to nie jest tak, drodzy państwo, że to urząd nakłada opłatę, czy jak ja wolę karę, tylko po prostu to jest kwota wyliczana z konkretnego algorytmu.
0: Tak, bazą i podstawą do

0: wyliczenia tej kwoty jest, uwaga drodzy Państwo, i naprawdę warto sprawdzać ważność OC, do czego byśmy nie wsiadali, co jest pojazdem mechanicznym. Bazą jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za płacę.
1: Która rośnie.
0: Za pracę, przepraszam. Która rośnie, tak, bo przecież redaktor na antenie bardzo regularnie Państwo informujecie o tym, że rząd przedstawia projekt, pomysł jest taki i taki, konsultacje społeczne i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś zawsze, co roku jesienią jest rozporządzenie Rady Ministrów określające wysokość tej minimalnej płacy. No i to jest podstawa. Teraz konkretnie jak to zostało określone, nie jak my liczymy, tu nie ma taryfikacji, nie robi tego fundusz. Powtórzę, jest napisane w ustawie. Jeśli przykładowo mamy samochód osobowy, ma przerwę, mówimy o tym roku, ma przerwę dłuższą niż 2 tygodnie w 14 dni w ubezpieczeniu OC, to uwaga, ponad 9600 zł.
1: Auć.
0: Auć. Jeden dzień, 1900 złotych tam z małymi groszami. I jeszcze raz podkreślę, nie my to ustalamy. Jesteśmy zobligowani, tak jak Urząd Skarbowy, do pobierania należności wynikających z podatków, tak my jesteśmy zobowiązani do tego, co ustawodawca określił jako opłatę za brak OC. Kropka.
1: I za jeden dzień już jest kara?
0: No tak, tylko że ja mam zawsze taki argument. Ta tak zwana większość jednodniówek to jest, a dobra, to może jutro. Już dobra, już nic nie będzie. Będzie. Znaczy, drodzy Państwo, jeśli, ja tutaj serdeczne pozdrowienia dla też bliskiej mi redakcji Polskiego Radia, Radia Kierowców. Jeśli mamy napisane na znaku 50, to jedziemy 50, a nie 150, tak? No więc jeśli mamy napisane na w ustawie, że ten znak drogowy też wynika z ustawy, przypomnę. Jeśli mamy w ustawie napisane, że nie może być ani jednego dnia przerwy, no to nie może być.
1: Ale jak przekroczymy ten 1 km na godzinę i pojedziemy 51, to rośnie prawdopodobieństwo, że policja udzieli nam na przykład pouczenia.
0: No tak, tylko że ustawodawca skonstruował to tak, że policja ma narzędzie do udzielenia nam pouczenia, a tutaj jest opłata nałożona z góry. I jeszcze jedno, ja wiem jak to przekornie zabrzmi, proszę nie poczytywać tego za wyraz mojej arogancji, absolutnie nie. Ale zawsze na pytanie, a jak uniknąć tej opłaty, odpowiadam. Sprawdzać OC i zadbać o to, żeby się nie skończyło. Kropka. I wiem, że jest spora liczba osób, która, tak proszę Państwa, czytam internet, patrzę na fora, patrzę na platformy społecznościowe. Ja to wszystko rozumiem. Tylko czasem myślę, że mamy do czynienia z tłumaczeniami takimi, że naprawdę wysiłek włożony w sporządzenie czy w przygotowanie takiego tłumaczenia przeznaczyłbym na coś innego.
1: No dobrze, to czy jest jakaś ścieżka odwoławcza? Czy są sytuacje, w których rzeczywiście urząd może w jakiś sposób odstąpić od tej kary? Bo ja dam przykład. Ktoś wylądował na przykład w szpitalu. Albo jakieś ważne sprawy rodzinne. No, różne są sytuacje.
0: Dobra, to ja od razu powiem. Nie to, że nie jest nałożona opłata na sztywno i my nie mamy prawa kształtować jej wysokości, czyli w przeciwieństwie do policji nie mamy taryfikatora, to nie oznacza, że nie można sobie ulżyć w tej opłacie. I drodzy Państwo, z pełną odpowiedzialnością, zresztą pytały mnie o to też redakcje portali internetowych, media drukowane, tak, oczywiście, że są sposoby do tego, żeby sobie ulżyć w takiej opłacie. No i teraz jak do tego podejść, o co chodzi? Pierwsza rzecz, pierwsza porada, którą się mogę podzielić. Jeśli Państwo otrzymacie pismo, nie lekceważcie go. Pismo od nas, bo my w tym piśmie na pierwszej stronie, tak, na drugiej stronie, ja te rozmowy prowadzę codziennie, bo Państwo do mnie dzwonicie, piszecie maile, tak, na drugiej stronie my piszemy, rzeczywiście jest ramka z napisem wezwanie, ale pierwsza strona naszego pisma to jest taka, że dla pojazdu i takiego, my dacie takiej i takiej stwierdziliśmy brak ubezpieczenia OC. W związku z tym, uwaga, cytuję, uprzejmie prosimy o wskazanie, czy istniał, czy nie istniał obowiązek ubezpieczenia, bo mógł go pan sprzedać, bo coś innego i tak dalej, i tak dalej. Mógł pan zezłomować ten pojazd, ale teraz wrócę do tego, bo to była ta pierwsza porada. Odpowiedzmy na pismo, które dostaliśmy. I teraz uwaga, ja rozumiem, że takie pismo może wywołać określony stres, czy po prostu, no to jest rzeczywiście, jak dostajemy to pismo, nie będę udawał, że jest inaczej, ta wiadomość może nas zaszokować, ale proszę się z nami skontaktować. Najpierw proszę wejść na stronę ufg.pl i dokładnie zerknąć, co jest napisane naprawdę prostym językiem w zakładce Dostałem wezwanie.

0: tam Państwo znajdziecie, oprócz stawek opłat aktualnych, oprócz tego, jak to zostało i przez kogo nałożone, oprócz wszystkich tych szczegółowych informacji, z którymi warto się zapoznać, jest jedna informacja kluczowa dla każdego zobowiązanego. Mianowicie, mamy możliwość ulżenia w nałożonej opłacie. Zacznę od liczb. Też zupełnie oficjalna, szczera odpowiedź. My mamy rocznie nawet około 100 tysięcy spraw, w których możemy zastosować ulżenie w opłacie.
1: Ulżenie.
0: Tak, a teraz powiem, jakie są te, jak ustawodawca określił to ulżenie. Stety i niestety ustawodawca zapisał to wprost w ustawie, że podstawą do ulżenia jest wyjątkowo ciężka sytuacja życiowa i finansowa i szczególne okoliczności, które uzasadniają zastosowanie ulgi przez fundusz dla takiej osoby zobowiązanej. Czyli mamy furtkę ustawową. Teraz jak podchodzimy do tego praktycznie? Pierwsze, są osoby i tak też piszą do mnie, dzwonią do mnie, że chcą wejść na portal, że chcą zobaczyć, jak to się robi, że chcą o to wystąpić, no bo nie mają nic na swoje usprawiedliwienie. Można rozłożyć sobie na nieoprocentowane raty, to jest to najmniejsze ulżenie, w sensie taki podstawowy rodzaj ulżenia, do 24 nieoprocentowanych rat, pod warunkiem, że sprawa nie jest w egzekucji. A teraz jedno małe zastrzeżenie. W egzekucji tak, ponieważ prowadzimy nasze postępowania na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji. W związku z tym brak kontaktu z nami po którymś wezwaniu, czy po którymś z tych pism skutkuje tym, że sprawa trafia do komornika. Bo my wtedy stwierdzamy, no dobrze, jeśli ten ktoś się nie odzywa, no to mamy problem. To znaczy, że ten obowiązek jest, no bo nie chce nam udowodnić, unika kontaktu. Ale postawię tutaj kropkę i wracam do głównego toku, bo on będzie interesujący dla naszych słuchaczy. O tym podstawowym, czyli tak, można prawie, że z automatu, czy z automatu, nawet jak się do nas dzwoni, jest opcja tam na IVR-ze, na tym wyborze głosowym jest opcja raty. Jak się zalogujemy w portalu, też są raty. 24 równe raty. Można sobie ustawić zlecenie. Powiedzmy sobie szczerze, 70 czy 80 zł mniej boli przez te kilkanaście miesięcy niż jednorazowo 2000, tak? Ale to jest pierwsza rzecz. Te szczególne okoliczności, o których pan redaktor wspomniał. Również rozmawiamy o kilkudziesięciu tysiącach przypadków rocznie, jak nie więcej. Więc ta obiegowa opinia, nie, w ogóle z nimi nie ma rozmowy i tak dalej, absolutnie nie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pokazywaliśmy publicznie takie dane. Tylko, drodzy Państwo, jeśli ktoś mi mówi, że był chory, był w szpitalu, to naprawdę wysłanie maila, gdzie to jest napisane, no obawiam się, że nie pomoże. Dlatego, że my musimy mieć podstawę do tego, żeby móc wydać taką decyzję, że rzeczywiście... Tu mamy, uwaga, epikryzę wypisową, zaświadczenie ze szpitala, diagnozę lekarską, cokolwiek. Mamy ciężką sytuację finansową, bo samotnie wychowujemy dziecko, albo opiekujemy się starszą osobą, albo w ogóle pomagamy starszej osobie. To powinno zostać udokumentowane. Bo ja nigdy nie mogę się nadziwić, jeśli ktoś ubiega, nie chcę powiedzieć ubiega się, ale jeśli ktoś składa wniosek o... zwolnienie i teraz znowu porozmawiamy o rodzaju ulżenia. Częściowe albo całkowite umorzenie tej kwoty.
1: Powiedzmy o tym, proszę.
0: No właśnie. Jeśli ktoś składa o ten wniosek, to ten wniosek musi być udokumentowany. No jak inaczej wykażemy to, co ustawodawca napisał, jeszcze raz cytuję, szczególnie ciężka sytuacja życiowa, finansowa, uzasadniająca okoliczności, dla których tam nie zawarte zostało ubezpieczenie i tak dalej. No nie zrobię tego na podstawie rozmowy z kimś, nawet nagranej, czy nie zrobię tego na podstawie maila, w którym mam, a naprawdę dostaję takie wiadomości, proszę mi umorzyć, bo ja nie wiedziałem, albo byłam chora, albo coś tam, kropka. No nie. Ale oczywiście, dostajemy maile z dokumentacją lekarską i tak, to idzie na komisję, jest regulamin umorzenia tych wierzytelności, mało tego, w tej zakładce, o której ja wspomniałem, cofamy się do strony ufg.pl, klawisz, czy kafelek na stronie, na samej górze, na środku, nie sposób przeoczyć, nie ukryte, na wierzchu, nawet na komórce widać, jest kafelek, dostałem wezwanie. Jak tam wejdziemy, znajdziemy sobie takie pole, inne informacje, w tym możliwość ubiegania się o zwolnienie, czy tam możliwość złożenia wniosku o ulżenie w tej opłacie. I uwaga, tam jest gotowy wzór wniosku, czyli przygotowany wzór dla tych, którzy mają taką szczególną sytuację i chcieli po prostu złożyć wniosek. Wypisują podstawowe informacje, dołączają nam dokumentację lekarską, mówię przykładowo, zaświadczenie lekarza, diagnozę, leczenie, koszty utrzymania na przykład, bo są samotnymi osobami,

0: którym źle się w życiu powodzi, czy gorzej się w życiu powodzi. Tylko uwaga, jeśli ja składam wniosek, żeby ktoś, kto musi mieć do tego podstawę, przypomnę, bo tak określił to ustawodawca, żebym ja wydał decyzję, że na przykład zwolnię tę osobę z połowy kwoty prawie 10 tysięcy złotych, czyli de facto 5 tysięcy złotych zostaje w tej w kieszeni tej osoby, tak? No to do tego trzeba wykazać jakąś podstawę. Nie zrobię tego. Proszę mi zwolnić z połowy, bo ja nie mam. Kropka.
1: I to jest bardzo ważne, żeby tego typu wnioski były dobrze udokumentowane, bo jak dobrze wiemy, nieznajomość prawa szkodzi. Ja znalazłem taką opinię również na jednym z forów czy w mediach społecznościowych. Młody człowiek z potężną karą, bo okazało się, że ta hulajnoga była troszeczkę za mocna, którą się przemieszczał. I odpowiedź: ja nie wiedziałem. Hulajnoga to hulajnoga.
0: No, powiem tak. Dziwnym trafem bardzo, nie chcę powiedzieć bardzo dużo, ale jakaś część prowadzących te pojazdy zdaje sobie sprawę z ich mocy i szybkości i w związku z tym zakłada na głowę kaski profesjonalne z ochraniaczem szczękowym. I te same osoby chcą mnie przekonać, że nie wiedziały, że to jest coś mocniejszego niż zwykła hulajnoga. Przypomnę, do 20 km na godzinę, a potem prędkość musi spadać, a jeśli tu mamy manetkę, którą odkręcamy, mówiąc kolokwialnie, jak w motocyklu, i nagle się okazuje, no drodzy państwo, państwo sami widzicie, wszyscy mamy trochę śmiechu z tego, tylko często to jest śmiech przez łzy. Ja zaraz podam jedną niestety tragiczną informację, ale widzimy filmy, na których ludzie jeżdżący na tak zwanych hulajnogach, a ja powiem, tak jak powinno się powiedzieć, na motorowerach, potrafią wyprzedzić peleton kolarzy. No to przepraszam, o jakiej prędkości rozmawiamy i czy na pewno chcemy sobie udowadniać, że to jest dalej hulajnoga? No nie jest. Do tego młodego człowieka. Ja mam gorący apel do rodziców. Wciąż jesteśmy w momencie, kiedy dzieciaki rozpoczęły rok szkolny, studenci właśnie lada moment temu, czy chwilę temu rozpoczęli rok akademicki, poruszają się po mieście różnymi pojazdami. Jeśli ktoś jest, chce korzystać z takiego urządzenia, niech się na pewno dobrze dowie i to jest apel zarówno do młodych użytkowników, czy młodocianych, ale i do rodziców, żeby się dobrze dowiedzieli, co temu człowiekowi kupują albo co ten człowiek sobie sam kupuje. No bo ja pamiętam reakcję, proszę sobie wyobrazić, ja to z chęcią opowiem, bo to znowuż to jest trochę przykład śmiechu przez łzy, kiedy policja w ramach kontroli, a tych kontroli będzie więcej. Tu pozdrowienia dla naszego wspólnego znajomego inspektora Roberta Opasa z Wydziału Ruchu Drogowego.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Tych kontroli będzie coraz więcej i te kontrole widać. I nie będzie z miłej, dlatego że rozmawiamy o tym, mówiąc prost. Ja nie mam ochoty, żeby państwa pociecha wjechała we mnie na czymś, co nie jest hulajnogą, waży ponad 30 kilo, dodajmy masę pociechy, kasku, plecaka, wszystkiego. Mamy kilkadziesiąt kilo z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę i żeby mnie ta pociecha trafiła na pasach, na chodniku, a również jako rowerzystę prawidłowo jeżdżącego drogą dla rowerów, bo te pojazdy, przypomnę, jeśli są motorowerami, nie mają prawa wjechać na drogę dla rowerów. I teraz wróćmy do tego apelu. Ja pamiętam, ze zdumieniem czytałem relację, kiedy policjanci zatrzymali taką młodą osobę, nieletniego, który nie miał uprawnień. Okazało się, że to jest oczywiście, że motorower leci 60 km na godzinę, waży kilkadziesiąt kilo, po 20 km odkręcamy manetkę, on dalej przyspiesza. Nie ma chyba żadnych wątpliwości. Przywieźli delikwenta razem z tym pojazdem do domu. I proszę sobie wyobrazić, że pani mama nakrzyczała na policję, że nie daje się pobawić swojemu dziecku. Drodzy państwo, apeluję o zdrowy rozsądek. Wszyscy jesteśmy użytkownikami tych dróg. Pozwolę sobie przypomnieć, nie straszyć, ale jesteśmy przerażeni tym, ludzie, którzy na co dzień się tym zajmują. My w tym kontekście ubezpieczeniowym, policja w tym kontekście związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Od początku tego roku mamy kilkanaście śmierci na hulajnogach w ogóle. Naprawdę, ja i teraz nie rozsądzam, czy tam był winien kierowca autobusu, czy nie był winien. Mi samemu prawie pod koła na drodze, na łuku drogi z autobusu wyskoczyła grupa młodych ludzi w kaskach z ochraniaczami szczękowymi na hulajnogach. Tylko klakson i odbicie, dobrze, odbicie, znowu kolokwializm, ale zmiana gwałtowna kierunku jazdy na szczęście na normalnej prędkości, czyli 50, bo to droga między osiedlami, więc jedziemy normalnie. Mało tego, jechałem ze swoim dzieckiem, którym od razu wytłumaczyłem, zobacz, nie tędy droga, bo ten ochraniacz, powiem zupełnie coś, ja wiem, że będzie brutalnie, ale trudno, bo trzeba o to apelować.

0: Ten kas z ochraniaczem szczękowym pomoże o tyle, że w razie poważnego wypadku przynajmniej będziemy mogli stwierdzić, kto to jest. Taka jest brutalna prawda. Bo jak widzę kogoś, kto jedzie krótkie spodenki, czy zwykłe spodnie dresowe, buty sportowe, jedzie na motorowerze i rozbija nadmierną prędkość, czy wręcz szaleje, omija w ruchu ulicznym autobusy i tak dalej, no naprawdę, gorący apel, uważajmy na to, bo na końcu ta dolegliwość związana z opłatą za brak OC, tutaj 1600 zł, od razu mówię, w przypadku kontroli, i jeśli to jest osoba nieletnia, nie ma źródła finansowania, to tak, oczywiście, że zapukamy do rodziców. Mało tego, jeśli ta osoba wyrządzi szkodę, a mamy przypadki oczywiście, gdzie taka osoba na tak zwanej hulajnodze albo tak zwanym rowerze elektrycznym uderzyła w samochód, poturbowała kogoś na ulicy. To są obrażenia w postaci złamań, zerwań więzadeł, skręceń, urazów głowy i tak dalej. To uwaga, koszty leczenia pokryją rodzice.
1: I teraz generalna informacja i też taki apel. I to dotyczy zarówno tych hulajnóg, które w sposób naturalny dominują dyskusję
0: opinii publicznej. Tak, zrobiło się modne niestety.
1: Ale także samochodów. Wszystkich samochodów.
0: Wszystkich pojazdów, tak.
1: Wszystkich pojazdów. Motocykli również, motorowerów. Pamiętajmy o tym, że ta kara, jak ja nazywam, czy też opłata, tak, jak nazywa fundusz, to nie jest najgorsze, co może nas spotkać. Bo możemy sobie wyobrazić, że tego pierwszego dnia, kiedy nie mamy ważnego OC, dojdzie do kolizji, dojdzie do niewielkiego zdarzenia. Ale to niewielkie zdarzenie może spowodować, że naprawdę koszty wynikające z konieczności naprawy szkody, no, mogą być dramatycznie wysokie.
0: No to ja podam przykład z życia wzięty. Festyn łamane przez dożynki, bardzo miła impreza, radosny nastrój, tak? Lokalna społeczność. Pojazd, który powinien mieć OC, nie miał tego OC w ruchu. To był jakiś pojazd taki, który służył trochę jako element dekoracji i tak dalej. Był pojazdem nietypowym samochodem, ale miał mieć OC, kropka. I to po stronie właściciela leży zorientowanie się, czy ja powinienem, czy ja muszę. No drodzy państwo, mamy internet, mamy infolinię ubezpieczycieli, mamy swoich agentów.
1: Mamy obywatela,
0: mamy wszystko, dokładnie. Ten pojazd przejechał po stopie osoby. Bardzo skomplikowane złamanie, trudności w poruszaniu się, utrata możliwości zarobkowania, konieczność opieki lekarskiej już po leczeniu, ale jeszcze rehabilitacja i tak dalej. Nie miał OC, podkreślę. To OC kosztowałoby pewnie na rok kilkaset złotych. Średnia cena OC w Polsce teraz to jest mniej więcej 650 zł. Możecie sobie państwo policzyć wydatki, które z własnej kieszeni będzie ponosił i już ponosi ta osoba, która była właścicielem tego pojazdu, bo uwaga, co poszkodowanego? Pana, mnie, wszystkich innych, jeśli oby nie, obyśmy nie byli nigdy. Poszkodowanego obchodzi, że ktoś nie miał OC. No, on odniósł, ma wyrządzoną szkodę. Pal 6, bo naprawdę, majątek to majątek, ale nie daj Boże, jeśli mamy szkodę na osobie, jesteśmy ranni i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie ma tej polisy, a powinna być, bo to pojazd mechaniczny, płaci fundusz. Nie epatując liczbami, 150 milionów rocznie, myślę, że pokazuje, na czym polega gwarancyjna rola funduszu. Ponad 2 miliardy złotych od początku naszej historii. Przez te 30 lat można sobie policzyć. To jest kilkadziesiąt milionów rocznie płacimy za nieubezpieczonych, którzy powinni byli mieć to ubezpieczenie. W związku z tym, jak powinni byli mieć, to my do nich przychodzimy i mówimy, słuchajcie, my musimy te pieniądze mieć na potrzeby leczenia przyszłego tych, których wy poszkodowaliście, pokrzywdziliście, ale uwaga, zwracacie te pieniądze, bo nie mieliście ważnego OC. Nie ma dyskusji, po prostu nie ma dyskusji. Zresztą, proszę zobaczyć, nieraz rozmawiamy i poza anteną, jak są jakieś większe, no niestety też katastrofy komunikacyjne, katastrofy w ruchu lądowym, może tak to imiemy, jakieś duże wypadki, kiedy sobie tłumaczymy, że a OC działa, jak nie działa, to ten sprawca, znaczy jak OC nie ma, to ten sprawca to już w ogóle ma podwójnie, dobrze powiem kolokwialnie, w plecy, bo nie dość, że będzie odpowiadał na przykład za stan, jakim się znajdował, a jeszcze nie ma polisy, tak? I po prostu, no, nie opłaca się nie mieć ważnego OC, a pan redaktor wspomniał bardzo dobrą rzecz. Coraz więcej narzędzi umożliwia nam sprawdzenie tego OC. Kiedyś było tak, że mieliśmy portal ufg.pl i on dalej jest, to działa, 20 kilka milionów sprawdzeń w ciągu roku. Okej, dobrze. Był dodany do obywatela, był nasz pojazd, jeśli byliśmy jego właścicielem. Tak? Są ustawiane przypominacze, wyskakują symbole orzełka na ekranie naszego smartfona. Jeśli sobie ustawimy, przypominają nam

0: również o przeglądzie technicznym, co warto dodać przy okazji mówienia o samochodzie. Wyskakuje nam przypomnienie o naszym OC, ale dobrze, poszliśmy dalej. No to włożyliśmy tę usługę, którą mamy na stronie UFG, do M-Obywatela, czyli pan, to nie musi być pana samochód, ale pan chce coś kupić, jakieś auto, chce pan, bierze pan je z warsztatu, bierze pan od kolegi, żeby się przejechać, ba, bierze pan na jazdę próbną, bo to też jest bardzo ciekawa historia. Ostatnio z jeden z portali motoryzacyjnych bardzo fajnie podchwycił temat. Idziemy do salonu, chcemy się przejechać. I nagle się okazuje, że ktoś we flocie zapomniał ubezpieczyć czegoś, co stoi w tym salonie. I mamy problem, bo solidarnie odpowiadamy razem z właścicielem, czyli z tym importerem, czy z tym salonem, tak? Więc wyrobmy sobie nawyk. Robert Opas zawsze mówi, piłeś, nie jedziesz. A ja mówię, dodaję do tego, nie masz OC, nie jedziesz, kropka.
1: Kropka. I tutaj niestety musimy kończyć już naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za te ostrzeżenia i wyjaśnienie też, na czym polega idea i cała filozofia, teraz użyję pana terminu, opłaty za brak ubezpieczenia OC. Damian Dziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: A to był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%. RRSO 0%. I do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Wyrządzają wiele złego, trzeba ich zakazać dla najmłodszych, tak o mediach społecznościowych mówią ludowcy. Interes polityczny wziął górę. Po dealu Trump-Putin rosyjski olej napędowy popłynie do USA. Wandalka zatrzymana, kobieta uszkodziła na Podhalu stację paliw i kilka samochodów. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Ludowcy zabiegają o wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, które nie mają jeszcze 16 lat. Zapowiada to wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL-u prezes stronnictwa odniósł się do ostatnich aktów przemocy w szkołach. Media społecznościowe mogą być zagrożeniem dla młodych ludzi, podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz.
12: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebookach, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany. Dzieciaki wpadają w depresję.
11: Przedwczoraj w Leszczy-Dole Nowinach niedaleko Wyszkowa 15-latek śmiertelnie ugodził nożem woźną. Ranił też dyrektora i nauczycielkę szkoły. Dzień wcześniej

0: W Ostrołęce 19-letni uczeń klasy maturalnej zranił w szkole 9 osób. W internecie pojawiały się pogłoski o planowanych kolejnych atakach. Policja nie potwierdza, że tragiczne wydarzenia były skutkiem tak zwanego wyzwania. Po groźbach pod adresem uczniów i nauczycieli policjanci zatrzymali w całym kraju ponad 70 osób. Teraz opinie polityków po zapowiedzi amerykańskiego prezydenta importu rosyjskiego oleju napędowego. Donald Trump ogłosił, że w najbliższym czasie do Stanów Zjednoczonych trafi ponad 300 tysięcy ton paliwa, dalsze 500 tysięcy w listopadzie. Wielu komentatorów łączy to ze zbliżającymi się wyborami połówkowymi do Izby Reprezentantów i części Senatu. W ostrych słowach komentuje to eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
1: Ja z obrzydzeniem przyjmuję jakiekolwiek rozmowy ze zbrodniarzem wojennym Władimirem Putinem, bo miejmy tego świadomość. Każdy kolejny dolar, euro, które wpływa do Putina, zasilni gospodarkę wojenną, więc trzeba być naprawdę bardzo naiwnym, żeby uważać, że to zatrzyma wojnę. Wręcz przeciwnie, to jeszcze bardziej rozzuchwali Putina.
0: Inaczej zapowiedzi prezydenta Trumpa odbiera Anna Zalewska z PiSu. Eurodeputowana przypomina, że Rosja i tak jest obecna w międzynarodowym handlu, w tym na terenie Unii Europejskiej.
2: Rosja jest wpuszczona do Unii Europejskiej. Myślę, że Donald Trump widzi, co się dzieje. Sankcje tak, deklaracje tak, słowa o wspieraniu Ukrainy i bilans za rok 2025, mówiący o tym, jak finansowo wspieramy, jako wspólnota Ukrainy. A ile dajemy zarabiać Rosji, to 120 miliardów euro na rzecz Rosji. Jakby to jest komentarz.
0: Jak zapowiada prezydent Trump, Rosja będzie mogła w sumie dostarczyć na globalny rynek paliw, w tym do Stanów Zjednoczonych, kilka milionów ton oleju napędowego. Rosja podziękowała za decyzję USA o zniesieniu sankcji na rosyjskie paliwo, bombardując Zaporoże, gdzie zginęło co najmniej 12 osób, w tym troje dzieci, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na skutek ataku 14 osób jest rannych, stan dwóch jest ciężki. Los 12 osób jest nieznany. W miejscu uderzenia w budynki mieszkalne trwają prace poszukiwawczo-ratownicze. Mieszkanka Mazowsza, która na Podhalu uszkodziła samochodem dwa budynki stacji paliw i kilka pojazdów, zatrzymana. Do incydentów doszło w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Funkcjonariusze zatrzymali blisko 60-letnią kobietę w gminie Czarny Dunajec. Tam uderzyła jeszcze w radiowóz i w płot. Rano na stacji w Nowym Targu kobieta wyrzucała ze swojego samochodu śmieci. Policjanci pouczyli ją i odjechali. Godzinę później dostali zgłoszenie, że blokuje wejście do budynku. Później wsiadła za kierownicę, uderzyła w kilka pojazdów i budynek stacji, po czym uciekła, informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: W tym samym czasie kobieta wjechała na kolejną stację benzynową, tym razem na terenie Białki Tatrzańskiej. Kobieta uszkodziła cztery samochody. Jeden człowiek kierujący Skodą został ranny, ponieważ w wyniku najechania odniósł obrażenia. Kobieta uszkodziła również wejście do stacji benzynowej.
0: Na obu stacjach uszkodzonych zostało 8 samochodów i motocykl. W Białce Tatrzańskiej ranny został jeden z kierowców. Policja prowadzi czynności z zatrzymaną. Na koniec o długowiecznych mieszkankach małej miejscowości na Sardynii. Kobiety z Bolotany mają wyjątkowo duże szanse dożyć 100 lat. Naukowcy sprawdzają, co może za to odpowiadać.
4: Badanie, w którym uczestniczyli m.in. naukowcy z Uniwersytetu w Sassari, wykazało, że kobiety po 70 żyją tam średnio jeszcze prawie 21 lat. O ponad 2 lata dłużej niż przeciętne Włoszki. Myślę, że składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim zdrowa dieta, nieskażone środowisko, w którym żyjemy, a także sieć szlaków, dzięki którym możemy odbywać długie wędrówki, mówił telewizji Rai burmistrz Bolotany Francesco Manconi. A naukowcy dodają jeszcze do tego silne więzi społeczne i czynniki genetyczne. Zastrzegają jednak, że potrzebne są dalsze badania. Sardynia należy jednocześnie do włoskich regionów o najwyższym odsetku osób starszych. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że Bolotana ma niewiele ponad 2000 mieszkańców.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Szare niebo i przelotny deszcz. Taką pogodę mamy w większości kraju, tylko w zachodniopomorskim i lubuskiem przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Ale ten czas leci. Niedawno wybiło południe, mamy już 7 minut po godzinie 13, a w studiu Polskiego Radia 24 Michał Strzałkowski. Michale, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I tematy za moment międzynarodowe. Jest ich kilka ważnych, między innymi o efektach negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą w Miami. Rocznica porozumienia czy zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, ale zaczniesz od sytuacji w Jemenie.
4: Tak, to prawda. Mało mówimy o tym kraju, a dzieje się tam dużo. To oczywiście ma największy wpływ na sytuację wewnątrz tego kraju, także na region Bliskiego Wschodu, ale i w pewnym sensie na to, co dzieje się na świecie. Ale warto się przyjrzeć temu, co dzieje się w środku, bo dzieje się źle i oby nie działo się gorzej. Także od tego tematu rzeczywiście zaczniemy.
1: Świat 24.
4: Michał Strzałkowski, jeszcze raz dzień dobry Państwu. O Jemenie już za chwilę, a potem tak jak słyszeliście Państwo o sytuacji w Strefie Gazy, bardzo trudnej, bardzo ciężkiej. Od roku, dokładnie od roku obowiązuje tam rozejm między Hamasem a Izraelem, tylko ten rozejm trzeba wziąć w mocne cudzysłów, bo ludzie wciąż giną i wciąż sytuacja jest ekstremalnie trudna. Także o ukraińsko-amerykańskich rozmowach w Miami, to dotyczy oczywiście wojny na Ukrainie, ale także o dealu paliwowym między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, to na koniec naszego magazynu, ale już za chwilę. O Jemenie właśnie.
1: Świat 24.
4: W studiu programu Polskie Radio 24 Beata Błaszczyk ze Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie i czas antenowy dla Jemenu.
4: No i właśnie poświęćmy Jemenowi tego czasu jak najwięcej. Sytuacja w Jemenie znów się pogorszyła, bo wojna domowa w tym kraju uległa, no nie chcę powiedzieć wznowieniu, bo ona chyba cały czas trwała, tylko takiej ponownej intensyfikacji. Najpierw mieliśmy ofensywę Hutich szyickich, rebeliantów, jak to się mówi. Po drugiej stronie są te wojska uznawanego międzynarodowo rządu, które z kolei ruszyły z kontrofensywą i to wszystko skupia się między innymi na prowincji Taiz, no ważnej prowincji, bo prowincji położonej niedaleko cieśniny Bab al-Mandab, jednego z kluczowych punktów dla handlu morskiego i transportu morskiego na Bliskim Wschodzie. Jedno z połączeń między Azją a Europą, tamtędy właśnie biegnie. No i miasto Taiz teraz budzi duże zainteresowanie, bo właściwie zamknęło się oblężenie wokół tego miasta. To Huti oblegają miasto, gdzie są wojska rządowe, no i przede wszystkim cywile.
5: Tak, nawet uruchomił się kolejny licznik, że jest to piąty czy szósty dzień tego oblężenia, ale tak naprawdę w czasie tej wojny, jeżeli liczymy początek od marca 2015, to miasto Taiz było przez wiele lat oblężone. Bronią mogło być wszystko. Dostęp do wody, dostęp do żywności, ale co było chyba najbardziej śmiercionośne i jest do tej pory, to są snajperzy Huthi, którzy mogą być praktycznie wszędzie. Zresztą w mieście są porozstawiane znaki ostrzegawcze. Uwaga, snajperzy. Celem to jest tam pewnie trudno sobie to wyobrazić, trudno zrozumieć. Celem może być każdy. Może być dziecko, które taszczy pojemnik z wodą przez ulicę. Kilkuletnie dziecko. Strzał w głowę. Podbiega drugie, ktoś z rodzeństwa próbuje dziecko ratować. Też może stać się celem. Może być kobieta w 9 miesiącu ciąży i taką, o takiej sytuacji też mogę opowiedzieć, ponieważ opiekowaliśmy się dzieckiem kobiety, która nie zginęła od razu, przeszła dwie operacje, zmarła na stole operacyjnym. Dziecko, które przyszło na świat przez cesarskie cięcie, zajęła się im ciocia, a my, polska organizacja, wspieraliśmy dziecko przez dłuższy czas.
4: No te opowieści, one przypominają to, co działo się na początku lat 90. w Sarajewie, w Bośni, też w mieście oblężonym. No te oblężenia XX, XXI wieku nie wyglądają tak, jak my sobie to wyobrażamy z filmów historycznych, że wojska stoją tuż pod murami miasta, tylko to jest odcięcie wszelkich dróg, możliwości dostarczenia do tego miasta czegokolwiek, ucieczki z tego miasta. No i właśnie, rozstawienie dookoła snajperów, artylerii, z reguły wykorzystując jakieś ukształtowanie terenu. No ta część Jemenu jest dość górzysta, tak naprawdę ten zachód, południowy zachód Jemenu.
5: Snajperzy są też wewnątrz miasta.

0: miasta. Można naprawdę zginąć stojąc na progu własnego domu. Poznałam ludzi już po drugiej stronie Bramy Łez w Djibouti, w obozie Markazi.
1: Bramy Łez, czyli tej cieśniny Bab al-Mandab.
0: Cieśniny Bab al-Mandab. Mówię o konkretnym człowieku. Ramzi, który pochodzi z Taiz, był świadkiem śmierci swojego siostrzeńca na progu domu. Po prostu człowiek, który nie był zamieszany w żadne walki, nie był stroną, stał się celem.
1: No, wojna w Jemenie jest wojną, na której cierpią najbardziej cywile i za chwilę też o tej sytuacji cywilów porozmawiamy, ale tak naprawdę co my wiemy o tej sytuacji wojennej, żeby jeszcze ten obraz do końca namalować? No, Huti, którzy na zachodzie, północnym zachodzie mniej więcej mają swoje twierdze najważniejsze i też na południowym zachodzie Jemenu ruszyli z ofensywą, no ale z kontrofensywą ruszyła armia rządowa. No i tak naprawdę mnożą się informacje, kto jakie tereny kontroluje, one są często sprzeczne w tym momencie.
0: To się wszystko bardzo szybko zmienia, ale spróbujmy jakąś tutaj jeszcze jakąś chronologię może wprowadzić,
1: tak,
0: bo pewnie nie wszyscy nasi słuchacze śledzą to aż tak dokładnie. Konflikt, o którym mówimy, umownie przyjmijmy początek marzec 2015, kiedy rebelianci Husi, którzy wywodzą się z prowincji Sada na północy kraju, ruszyli. W swoim zwycięskim marszu już we wrześniu 2014 zajęli stolicę kraju.
1: Czyli właśnie miasto Sana.
0: Zajęli Sanę. I ruszyli dalej. Rząd Jemenu ówczesny schronił się w Adenie na południu i poprosił Arabię Saudyjską o pomoc. Powstała koalicja pod wodzą Arabii Saudyjskiej. Rozpoczęły się bombardowania najpierw Sany, potem innych terytoriów zajętych przez Huthi, ta wojna miała trwać 2 tygodnie. Bo z jednej strony rebelianci groźnie wyglądający, wznoszący groźne okrzyki, ale posługujący się wysłużonymi kałachami, a z drugiej strony jedna z najlepiej uzbrojonych armii świata. Nie znaczy najlepiej wyszkolonych, ale najlepiej uzbrojonych, bo to jest ogromny budżet. W tym roku to są chyba 83 miliardy, mniej więcej miliardy dolarów, to jest mniej więcej ten rząd wielkości. Wojna, minęły 2 tygodnie i okazało się, że czołg za wiele milionów dolarów jest bardzo łatwym celem dla wyrzutni za 3000 dolarów. Husi byli u siebie, znali teren i znali się na walce. Bo dla wielu ludzi, jeśli ktoś nie zginął do 2015 roku, a wywodzi się z północy, no to prawdopodobnie nie zna innej rzeczywistości niż wojna. Bo tak naprawdę dla ruchu Huthi to wojna zaczęła się już w 2004 roku. To była seria wojen między 2004 a 2010. Więc naprawdę, jeżeli ktoś żyje, a jeszcze tym bardziej do dzisiaj, i wywodzi się z północy, nie zna innej rzeczywistości. I ta wojna, która miała trwać 2 tygodnie, okazało się, trwa dalej. Arabia Saudyjska uświadomiła sobie dość szybko, że z tej wojny trzeba się jednak wycofać, bo to do niczego nie prowadzi. Bo metoda, że skoro coś robimy, to nie działa, to robimy tego samego, tyle że więcej. Czyli w tym wypadku bombardowania.
1: Więcej po prostu samolotów i więcej bomb zrzucanych, bo tu Arabia Saudyjska z powietrza się w tę wojnę włączyła.
0: Tak.
1: Po stronie tego rządu.
0: Tak. Nalotów do 2022 roku było ponad 25 tysięcy.
1: To taka koalicja w ogóle była zwołana przez Arabię Saudyjską. Kilka innych krajów arabskich też się w to włączyło.
0: Tak, ale jednak...
1: Głównie Arabia Saudyjska.
0: Głównie Arabia Saudyjska. Ponad 25 tysięcy nalotów. Kraj zniszczony, ale Huthi...
1: Niezwyciężeni.
0: Niezwyciężeni. Wznoszący modły, że... I przekonani, że naprawdę Bóg jest po ich stronie. Może nam jest trudno to zrozumieć, ale tutaj ta motywacja i ten zapał religijny jest ogromnie silny. To przekonanie, że oni walczą w słusznej sprawie. 22 rok, 2 kwietnia, podpisanie zawieszenia broni, które było potem przedłużane raz o 3 miesiące, drugi raz o 3 miesiące, bo Arabia Saudyjska naprawdę próbowała się z tego wycofać. I ten konflikt tak troszeczkę utknął do 23 roku, do 7 października.
1: Czyli do ataku Hamasu na Izrael, który otworzył tą gigantyczną puszkę Pandory na Bliskim Wschodzie szeroko.
0: Sprawa Palestyny dla ruchu Houthi zawsze była ważna. To im trzeba oddać sprawiedliwość.

0: Niepodległość Palestyna była zawsze ważna. Ale w tym momencie, w październiku 23, to był rzeczywiście dar z niebios. Ludzie na terenie Jemenu, którzy są po wielu latach wojny w wyniszczonym kraju, a jednocześnie prześladowani przez Houthi, możemy o tym opowiadać, o niezliczonych więzieniach, o zamykaniu dziennikarzy, aktywistów, wszyscy zawsze posądzani o to samo szpiegostwo na rzecz Mossadu i CIA. Nie jednego lub drugiego, tylko jednego i drugiego. Więc gdy poparcie na terenie kraju zaczyna słabnąć, wznosi się wyżej na sztandary Palestyny. I w tym momencie wydarzenia z października 23 po prostu były darem z niebios. Że nawet ci, którzy byli gotowi walczyć z Houthi, stawali po ich stronie. Wychodzili na marsze, zgrupowania. Mówimy o rzeczach bardzo poważnych, bardzo trudnych, ale jedną rzecz zabawną mogę przytoczyć.
1: Proszę.
0: To nieprawdopodobne zaangażowanie ludzi na rzecz Palestyny. Znam chyba dwie osoby z Jemenu, które nie miały żadnego kałacha nigdy w ręku. Ludzie nastawieni bardzo pokojowo. I często nagrywamy sobie, a mówię akurat o człowieku Stais, młody farmaceuta, który wraz z ojcem prowadzi aptekę, a poznałam go w obozie uchodźców po drugiej stronie Bramy West w Djibouti. I Ahmed jest w tej chwili w Tais i jeszcze przed obecną ofensywą kilka razy kończył nagranie i mówi: słuchaj, jesteśmy strasznie, wiesz, jestem strasznie zajęty, bo ja muszę wyzwolić Palestynę. Człowiek pracuje w aptece. Jak mówię, kałacha w życiu w garści nie trzymał. Ale to było to zaangażowanie. To chodzenie na marsze, na czuwania, spotkania w meczetach. Naprawdę ludzie byli w to bardzo, bardzo zaangażowani. Houthi żerowali na tym i żerują po dziś dzień, mówiąc wprost.
2: No i to jest jeszcze jeden ważny czynnik irański, bo Iran jest takim krajem, który wspiera tych rebeliantów Houthi. Dostarcza broń, drony, rakiety. No to między innymi bronią irańską Houthi walczą.
0: Walczą bronią chińską i jest broń z Rosji. Houthi nie byliby tutaj, gdzie są teraz, gdyby nie Iran. Ale oni już wybili się na niepodległość. Oczywiście, że oni jakby mają pewne wspólne cele, wspólny kierunek z Iranem, ale mają też swoje własne cele w kraju i nie tylko w kraju. Houthi, gdy w 2015 albo wcześniej nawet mówili o tym, że dosięgną Arabii Saudyjskiej, mówili o tym, że oni chcą opanować i Mekkę, i Medynę. Potem była mowa o Jerozolimie, to brzmiało to inaczej niż brzmi to teraz, gdy rzeczywiście, przynajmniej militarnie, są w stanie dosięgnąć.
2: No, sparaliżowali lotnisko w Riyadzie na przykład w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin i to nieraz.
0: A przedtem udawało im się też sięgnąć do Izraela i naprawdę, gdy się obserwuje media czy platformy społecznościowe jemeńskie, no nie było większej radości niż te wszystkie pineski z miejscami, w których było widać alarmy, filmy z ludźmi uciekającymi do schronu właśnie dlatego, że nadlatują pociski czy drony ze strony Jemenu. Więc oni są czymś w tej chwili znacznie silniejszym niż byli w 2015 roku, nie są całkowicie zależni od Iranu, bo te dostawy broni są ogromne. Komentatorzy jemeńscy mówią, że jeśli coś zostanie przechwycone, to prawdopodobnie jest jedno na sto. A rzeczywiście spektakularna akcja w zeszłym roku w lipcu, gdy 750 ton broni, komponentów do rzeczy różnych, to zostało przechwycone, nie dotarło. No ale to jest podobno jedna setna, że znacznie więcej jest w stanie się przemknąć i dotrzeć na miejsce. Wiele rzeczy, które wydawały się nieprawdopodobne kilka czy kilkanaście lat temu, teraz okazują się wyglądać zupełnie inaczej. Houthi mają swoją telewizję i ta telewizja bardzo często pokazuje materiały z Korei Północnej. Także materiały dotyczące sprzętu wojskowego. Tę fascynację głównego najwyższego przywódcy ruchu Houthi widać coraz bardziej. Nie jest to w tej chwili, jest to już udokumentowane, że ludzie

0: z Korei Północnej lądowali w Kandaharze w Afganistanie. I nie przenosimy się nagle do innego kraju, ale to pokazuje, że takie kontakty też mogą istnieć. I też mówi się, na razie tych źródeł potwierdzonych jest mało, że być może były też jakieś szkolenia w Korei Północnej.
1: No to widzimy też w ogóle po sytuacji na Ukrainie, że Korea potrafi być północna, aktywna w bardzo wielu miejscach i to mocno. Kandahar w Afganistanie, dodajmy, to jest taki matecznik talibów. To jest bardzo ważne miejsce na mapie. Tam się narodził ten ruch talibów w Kandaharze właśnie. Więc to jest istotne. Natomiast no, to, co się dzieje w Jemenie, też bardzo mocno, mówiliśmy o tym, trochę odbija się na ludności cywilnej jemeńskiej. Znaczy, tam jest tak naprawdę nieustanny kryzys humanitarny w Jemenie. My mamy sytuację, która zmusza ogromne rzesze ludzi do uciekania. Jedni uciekają wewnątrz Jemenu, inni przez te bramy Westi, Sinai, Bab el-Mandab do Dżibuti, no malutkiego afrykańskiego kraju po drugiej stronie Morza Czerwonego, a tam ogromny obóz dla uchodźców właśnie jemeńskich.
0: Od 2015 roku istnieje obóz Markazi. On jest blisko portowego miasta Ubuk. Gdyby tylko tak przyłożyć linijkę na mapie, to to będzie 100 kilometrów od Taiz, od oblężonego Taiz. W najwęższym miejscu brama West ma około 35 kilometrów. Tam zawsze z okolic Mokki, która teraz też przechodzi z rąk, jest w rękach
1: strategiczny
0: rękach
1: port właśnie nad tą ciśnieniną, tak.
0: Znowu w rękach sił rządowych, które są niejednolite i w tym jest też cały problem, bo przynajmniej Husi są zjednoczeni. Jest jedno dowództwo, jedna ideologia, jedne siły zbrojne, tak to nazwijmy. No niestety gorzej jest po stronie rządu, tego rządu uznawanego przez społeczność międzynarodową. Tam również dowodzenie nie jest proste, bo jest bardzo wiele różnych sił, które łączy tak naprawdę tylko niechęć do Husi. To samo jest w samym przywództwie. Rząd, a właściwie Rada Prezydenckiego Przywództwa, ośmioosobowy twór. No, trudno, żeby tam było porozumienie. Mówimy w Polsce...
1: To też różne interesy, prawda, wewnętrzne.
0: I różne kraje, które wspierają poszczególnych
1: poszczególne frakcje, tak.
0: Tak. W Polsce mówimy, że jeśli są dwie osoby, to są trzy poglądy polityczne. A teraz jeśli mamy twór stojący na czele kraju, gdzie jest osiem osób, no zero szans na porozumienie, tym bardziej w tak złożonej sytuacji. Wracając do Dżibuti i do obozu. Jest obóz od 2015 roku, który zwykle może pomieścić mniej więcej 2,5 tysiąca ludzi. W tej chwili, gdy zaczął się napływ, tam może być 5 tysięcy. I jak to wygląda? To są kontenery mieszkalne podarowane pod koniec 2018 roku przez Arabię Saudyjską, ale są też namioty sklecone ze wszystkiego, co było pod ręką. Jest też taka stosunkowo nowa struktura pod dachem. To nie jest budynek. To jest takie miejsce, w którym zwykle przechowywano worki z mąką, z cukrem. Ale też, ponieważ to ma dach, tam również mogły bawić się dzieci. I teraz ci wszyscy ludzie, którzy napływają, bo nie ma dla nich miejsca ani w kontenerach, ani w namiotach, trafiają właśnie tam, do tego jednego konkretnego miejsca, które ma dach, co jest szalenie ważne. Dżibuti to jest słońce w pionie, zero cienia, bo naprawdę nic nie rośnie. W najlepszej sytuacji byli ludzie, którzy są rybakami i mają własne łodzie.
1: Bo mogą pracować po prostu.
0: Po pierwsze mieli łodzie, nie są zależni od transportu. Mogli zapakować nawet panele fotowoltaiczne, bo akurat i tego w Jemenie nie brakuje i tak samo po stronie Dżibuti się w takiej sytuacji przyda. Pakowali rodzinę i pakowali zwierzęta. Oczywiście te mniejsze, czyli kozy, owce, licząc, że będzie szansa te zwierzęta jakoś karmić, będzie mleko. Tutaj mówimy o kraju, gdzie 22 miliony ludzi potrzebują pomocy humanitarnej, a ja nagle mówię o kozach. Ale mówię o kozach dlatego, żeby pokazać, jakie są warunki po drugiej stronie, jak bardzo jest sucho i do jakiego stopnia nic nie rośnie. Bo gdy my mówimy, że nic nie rośnie, to może jakieś kępki krzaków, jakiegoś nie wiadomo czego, jakieś źdźbła. Nie, tego nie ma. Tego po prostu nie ma. I ja od razu zapytałam ludzi, których znam w obozie, co z tymi kozami, czym ci ludzie będą je karmić. I rzeczywiście, gdy ludzie docierali na miejsce, to karmili skrawkami chleba. Gdy mówimy o chlebie, to są takie wielkie płachty. To nie są

0: ubochenki w naszym rozumieniu, zawsze jakieś tam skrawki się znajdą. Więc to były resztki chleba i resztki wody. W tej chwili w zasadzie kóz już nie ma. Po prostu zostały sprzedane afarom w mieście u Bóg. Bo tych kóz fizycznie nie dałoby się wykarmić. Ale
1: Afarom, czyli tej lokalnej dżibutyjskiej ludności.
0: Tak, spróbujmy sobie teraz wyobrazić upał 40 stopni. Gdyby tutaj podajemy temperaturę w Polsce w lecie, to mówimy ileś stopni w cieniu. Tam cienia nie ma. Mhm. Po prostu nie ma. Są dzieci, które na przykład mają ostrą biegunkę, no bo warunki sanitarne są jakie są. Nie wyślemy dzieci w krzaki czy za krzaki, bo krzaków nie ma. O wodę zawsze było trudno, nawet jeżeli to była liczba osób taka, którą ten obóz mógł w miarę swobodnie pomieścić. Tak ta sytuacja wygląda, a w tej chwili na płaskowyżu Tihama, czyli to wybrzeże wzdłuż Morza Czerwonego, tam może być w tej chwili 200 tysięcy uchodźców wewnętrznych. W skali całego kraju jest to około 5 milionów, bo pamiętajmy, że nie jest to tylko... walki nie toczą się tylko w rejonie tutaj Bramy Łez, Mokki i w oblężonym Taiz. Jeszcze tydzień temu to były tylko 4 aktywne fronty. W sobotę sytuacja się zmieniła, ponieważ szef Rady Prezydenckiego Przywództwa ogłosił, że kraj wchodzi właściwie w stan totalnej wojny. W tej chwili walczymy wszędzie, żeby Houthi wyprzeć z kraju, czyli walczymy o odzyskanie naszych obywateli, o przywrócenie państwa. Tylko, że to jest łatwo powiedzieć.
1: A wykonać dużo trudniej. Chciałem jeszcze zapytać o to, jak Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju działa, żeby wesprzeć Jemen, bo to jest jedno z tych miejsc, gdzie państwo się staracie pomóc konkretnym ludziom, konkretnym osobom.
0: Dostarczaliśmy od 2017 roku żywność w stolicy, w Sanie. Za każdym razem trzeba było od Houthi dostać zezwolenie, ponieważ to, co robiliśmy, było na małą skalę, to się rzeczywiście udawało robić bez płacenia żadnych haraczy. W tej chwili udało nam się raz dostarczyć pomoc żywnościową, przeprowadzić dystrybucję żywności dla 58 rodzin w Taiz. Szykujemy kolejną. Każdy taki zestaw nazywany jest koszykiem, chociaż nie ma tam żadnego kosza, nie ma żadnych zbędnych opakowań. To jest 25 kg mąki, po 5 kg cukru, ryżu, zwykle 2 litry oleju. Jeśli uda się dodać 2 kg czerwonej soczewicy, to super, no bo to jest coś, co wreszcie ma wartość odżywczą.
1: Białko po prostu.
0: Tak. A z kolei no, mąka i cukier to jest survival. To jest no, tutaj, nawet jeżeli tego nie lubimy i sami nie jemy, no ale po prostu to jest konieczne, żeby ludzie mogli przetrwać. I taki zestaw jest w stanie utrzymać przy życiu statystycznie 8 osób. I z góry uprzedzam pytanie, to nie jest szczęśliwy model 2 plus 6, to nie są rodzice i szóstka dzieci. To może być kobieta, która jest wdową, ma trójkę swoich własnych dzieci, może ma dwójkę dzieci siostry, która zginęła w bombardowaniach, może jest jedno z dziadków, może jest jedno z dzieci sąsiadów, tak jak właśnie ten osierocony chłopiec, którym my opiekowaliśmy się w Taiz przed laty. Po prostu nim zajęła się ciocia. A z kolei my jako organizacja dotarliśmy tam z pomocą.
1: I takie koszyki państwo przygotowujecie, no to jest państwa wsparcie, ale można wesprzeć was, czyli Stowarzyszenie Szkoły dla Pokoju.
0: Mamy aktywną zrzutkę, która nazywa się Koszyki dla Jemenu i cała pomoc do Jemenu trafi, chociaż łatwo nie jest, bo zezwolenia też trzeba się starać. My wszyscy jesteśmy wolontariuszami i tak jest od samego początku, czyli od 2002 roku. Działamy konsekwentnie bez biura, wszyscy jako wolontariusze.
1: Czy nikt nie pobiera żadnych wynagrodzeń, niczego?
0: Nigdy
1: za prywatne
0: nie
1: pieniądze jedziecie z tą pomocą często?
0: Nie, w tym wypadku nie jedziemy, bo to szkoda pieniędzy.
1: Oczywiście, lepiej
0: szkoda,
1: to wydać
0: szkoda
1: na
0: pieniędzy
1: ten...
0: wydać na pomoc.
1: Tak.
0: Niektórzy z nas też wspierają niektóre z osoby z obozu Markazi zupełnie prywatnie. Pomogliśmy dwóm dziewczynom wydostać się z tego obozu, które mają w tej chwili bezpieczne miejsce. Mają szansę na pracę. Jedno z nas zapłaciło z prywatnych pieniędzy, zapłaciło za paszport, teraz też za dentystę. takie rzeczy też robimy, ale to nie są pieniądze stowarzyszenia, bo nie moglibyśmy tego w żaden sposób rozliczyć, gdybyśmy mieli pomagać pojedynczej osobie.
1: Koszyki dla Jemenu to jest akcja Stowarzyszenia Szkoły dla

0: pokoju, można ją wesprzeć, a w ten sposób wesprzeć mieszkańców Jemenu, cywilów, którzy cierpią na tej długiej, coraz poważniejszej, okrutnej wojnie domowej. Ja bardzo dziękuję za tę opowieść o Jemenie. Beata Błaszczyk ze Stowarzyszenia Szkoły dla Pokoju. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję za zaproszenie i czas antenowy dla Jemenu.
0: Będziemy się oczywiście starali taki czas zawsze znaleźć, a w magazynie Świat 24 za chwilę porozmawiamy o strefie.

0: Rozejm nie oznacza dla mieszkańców Strefy Gazy spokoju i odbudowy, ale nadal jest to lęk, niepewność jutra, szukanie żywności, szukanie lekarza, olbrzymi kryzys humanitarny, który dotknął ponad 2 miliony ludzi.
1: No właśnie, jak wygląda ta sytuacja humanitarna w Strefie Gazy? Czy przez ten rok ona się poprawiła? No rok temu była katastrofalna. Czy teraz jest lepiej?
0: Nie, oczywiście nie. Niestety Izrael blokuje dotarcie pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Przejścia graniczne są właściwie zamknięte dla transportów humanitarnych. Prawie 1,5 miliona osób w Gazie jest dotkniętych brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Niedożywienie z czasów regularnej wojny pozostało, szczególnie u małych dzieci i kobiet w ciąży. I nie ma tak naprawdę rozwiązania tej sytuacji, o ile nie będzie to rozwiązanie na poziomie międzynarodowym.
1: A co by to mogło oznaczać, takie rozwiązanie na poziomie międzynarodowym? Co się kryje pod takim określeniem?
0: No myślę, że zarówno Hamas, jak i Izrael powinni dotrzymać tego, co podpisali blisko rok temu i rozpocząć realizację porozumień, czyli Hamas powinien się rozbroić. Izrael powinien wpuszczać pomoc humanitarną do Strefy Gazy, powinien przesunąć na ustalone wcześniej miejsce żółtą strefę buforową. No i powinny przejąć rządy w Gazie siły pokojowe, taka ustalona Rada Pokoju Palestyńska, która powinna teraz Gazą zarządzać. A tymczasem Izrael przesuwa linię buforową wewnątrz Gazy. Ma już ponad 65% terenu Gazy, co oznacza, że 2 miliony 400 tysięcy osób jest stłoczonych na bardzo wąskim kawałku ziemi wzdłuż morza. No i to jest po prostu olbrzymi problem, to jest katastrofa humanitarna, to jest miejsce, gdzie nie ma nic, gdzie milion ludzi mieszka w namiotach, gdzie jest przemoc, gdzie nie ma dostępu do pomocy medycznej, gdzie nie ma żywności i wody.
1: Czyli rozumiem, że nie poprawiła się jakaś możliwość niesienia pomocy mieszkańcom Strefy Gazy. No kiedy te walki trwały tak w pełni, no to było zupełnie niemożliwe. A teraz jest to możliwe, albo przynajmniej łatwiejsze.
0: Jest o tyle łatwiejsze, że nie ma bombardowań, że pomoc, która jest wewnątrz Gazy, nie jest narażona na ataki zbrojne Izraela. Ale niestety pojawiły się inne problemy. Pojawiły się na przykład wczesne małżeństwa wśród dziewczynek. To jest olbrzymi problem, ponieważ wiele rodzin wydaje za mąż nieletnie dziewczynki, aby je chronić w tak bardzo zagęszczonym obszarze. Wciąż zdarzają się wypadki przemocy seksualnej, zdarzają się wypadki sprzedawania dziewczynek po prostu za worek mąki, ponieważ nie ma żywności, nie ma wpuszczania pomocy humanitarnej, żywnościowej, bezpłatnej dla mieszkańców Gazy. Nie ma szkół, szkoła odbywa się w namiotach, często bez książek, szkoły są zrujnowane, leżą w gruzach, nie ma nauczycieli, budynków. No i nie ma przede wszystkim agencji ONZ-u UNRWA, która została powołana w 1948 roku do pomagania Palestyńczykom. Izrael ją po prostu z Gazy wyrzucił, a przede wszystkim UNRWA prowadziła szkoły. Więc tak naprawdę sytuacja praktycznie się nie zmieniła, poza względnym bezpieczeństwem i brakiem codziennych nalotów.
1: No a te ofiary śmiertelne, które są w Gazie, to oczywiście najczęściej mówiąc w statystykach, podając te liczby, to są ofiary właśnie nalotów, walk, ostrzałów. Tymczasem wiele osób umiera, bo na przykład dostęp do opieki medycznej jest bardzo słaby, dostęp do leków. No, trwa wojna, ale to nie jest moment, kiedy ludzie przestają chorować onkologicznie, kardiologicznie czy w jakikolwiek inny sposób. Przewlekłe choroby się nie zatrzymują.
0: Nie, oczywiście nasi lekarze współpracujemy z lekarzami z organizacji GLIA i PMRS. To są organizacje zarejestrowane w Palestynie. Palestinian Medical Relief Society jest największą, najbardziej szanowaną organizacją medyczną w Palestynie, jest naszym partnerem w projekcie pomocy medycznej. Mówią, że brakuje wszystkiego, że nie ma środków przeciwzapalnych, że nie ma antybiotyków, że nie ma opatrunków. Już nie mówiąc o lekach na choroby przewlekłe. Często pacjenci leczeni są tym, co jest pod ręką. Antybiotyk nie jest celowany, nie ma przecież wykonywanych posiewów. Po prostu to, co jest, musi służyć do leczenia i do trzymania kciuków, że pomoże. Polska Misja Medyczna zaangażowała się w klinikę w szpitalu w Nasir, która jest powołana do leczenia ran.

0: Leczenie ran ma na celu uniknięcie amputacji nóg i rąk, przede wszystkim u dzieci. Gaza jest miejscem na świecie ze statystycznie największą ilością osób, zwłaszcza dzieci o amputowanych rękach i nogach. Dlaczego jest to problem wśród dzieci? Małe dzieci, 2, 3, 4 lata, nie mają jeszcze na tyle rozwiniętego systemu odpornościowego, aby zwalczyć infekcję. I jedynie amputacja, ponieważ nie ma leków na zapalenia, nie ma leków antybakteryjnych, antybiotyków. Jedynie amputacja pozwalała uratować życie tego dziecka, więc w tej chwili współfinansujemy pracę kliniki, aby właśnie leczyć rany, leczyć stany zapalne i aby dzieci unikały amputacji kończyn, aby mogły w pełni funkcjonować społecznie, mieć grupę rówieśniczą, w przyszłości iść do szkoły i nie żyć przez kilkadziesiąt lat w kompletnej izolacji.
1: Jakie jeszcze działania podejmuje Polska Misja Medyczna? W jaki sposób jeszcze Państwo pomagacie?
0: Na zachodnim brzegu prowadzimy projekt finansowany z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, programu Polska Pomoc, właśnie z tą palestyńską organizacją. Finansujemy klinikę mobilną, która dociera do 11 miejscowości w strefie C na zachodnim brzegu. Strefa C jest to strefa pod 100% kontrolą Izraela. Mieszkańcy tej strefy nie są w stanie podjąć żadnej decyzji bez zgody Izraela, nie mogą wyremontować domu, nie mogą naprawić dziury w płocie, nie mogą mieć zwierząt domowych, nie mogą się przemieszczać, nie mogą pojechać do lekarza. Na to wszystko potrzebują zgody Izraela. W związku z tym największym problemem jest oczywiście dostęp do opieki medycznej, dlatego że w wioskach beduńskich, w których pomagamy, no, większość mieszkańców to kobiety i dzieci, które nie mogą się z tych wiosek wydostać. Wszędzie są checkpointy. Izrael też blokuje drogi dojazdowe do wiosek, ustawiając takie olbrzymie betonowe bloki. Byłam dwukrotnie na zachodnim brzegu i widziałam checkpointy, widziałam blokadę dróg. I klinika, która dociera do 11 wiosek w projekcie Polskiej Misji Medycznej, tak naprawdę jest jedyną szansą na konsultację medyczną, na bezpłatne leki, a także na wsparcie psychologiczne, dlatego że w tej klinice również jest psycholog, który organizuje sesje wsparcia dla kobiet w wioskach.
1: Czy w jakiś sposób można wesprzeć działania Polskiej Misji Medycznej?
0: Jak najbardziej zapraszam do odwiedzenia naszej strony pmm.org.pl lub naszych social mediów Polska Misja Medyczna i wsparcia finansowego na naszego projektu w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu. Te fundusze zostaną przeznaczone na zakup pomocy medycznej w Palestynie i tak naprawdę uratują życie wielu dzieci i wielu kobiet. I chciałam bardzo podziękować Polakom za wsparcie naszego działania w Gazie, dlatego że w Gazie nasza pomoc jest finansowana tylko i wyłącznie z wpłat Polaków. Więc gdyby nie Państwa hojność, otwarte serce i solidarność, to nie bylibyśmy w stanie ratować obecnie dzieci przed amputacjami, a wcześniej ratować ludzi w szpitalach w trakcie wojny. Płaciliśmy wówczas za pracę teamów medycznych, które niosły taką natychmiastową pomoc medyczną w szpitalach w Gazie w trakcie wojny. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo również dziękuję za tę rozmowę. Warto się oczywiście przyglądać sytuacji w Strefie Gazy, nie zapominać o niej, mimo tego, że na Bliskim Wschodzie wiele się też dzieje innych rzeczy. Małgorzata Olasińska-Hart, Polska Misja Medyczna. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A już za chwilę w magazynie Świat 24 przyjrzymy się też sytuacji wokół Ukrainy. Tam przecież też, jak wiemy, trwa wojna.
2: Świat 24.
1: No i toczą się rozmowy dotyczące Ukrainy właśnie. W Miami rozmawiali negocjatorzy amerykańscy Jared Kushner i Steve Witkoff z negocjatorami ukraińskimi. Potem ukazał się komunikat Kushnera, że rozmowy były konstruktywne i pomogły w określeniu obszarów do dalszej analizy przed rozmowami, jakie Stany Zjednoczone planują z negocjatorami rosyjskimi. A mniej więcej w tym samym czasie telefonicznie rozmawiali prezydent amerykański Donald Trump z przywódcą rosyjskim Władimirem Putinem. Tylko że w tej rozmowie Kijowie poruszono także temat cen paliw i Donald Trump z dumą ogłosił, że Rosjanie za jego namową zgodzili się rzucić na rynek światowy więcej oleju napędowego, żeby jego ceny obniżyć w Stanach Zjednoczonych, gdzie niebawem odbędą się wybory połówkowe do kongresu i temat paliw to ważna część kampanii wyborczej. Więc zaczęło się mówić o tym, że Trump bardziej zainteresowany jest paliwowymi umowami z Putinem niż końcem wojny na Ukrainie. Doktor habilitowany Andrzej

0: Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Instytutu Europy Środkowej jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak pan to ocenia? Tu z jednej strony rozmowy negocjatorów, a z drugiej Donald Trump załatwia swoje interesy z Putinem.
1: Znaczy ja myślę, że to jest gest przede wszystkim na potrzeby zbliżających się wyborów uzupełniających. Tych, które tam zaplanowane są, jak wiemy, na listopad.
0: Do kongresu, czyli parlamentu amerykańskiego.
1: Tak, tak, dokładnie. I teraz mamy taką sytuację, że ten wzrost ceny oleju napędowego, on jest tematem politycznym. Dla Amerykanów, zresztą bardzo o tym dobrze wiemy, kwestia dostępu do tanich paliw jest takim, no, tematem kluczowym, bo paliwo jest dobrem podstawowym, które wpływa też na preferencje wyborcze Amerykanów. I teraz Donald Trump próbuje w pewnym sensie zwracać winę na Ukrainę, że Ukraina, atakując rafinerie rosyjskie, jest współodpowiedzialna za wzrost cen oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych, co jest po prostu kuriozalnym, takim kuriozalnym wręcz oskarżeniem nawet, bo to jest tak gdyby ewidentnie pod adresem Ukrainy. Natomiast prezydent Zełenski próbuje jakoś tak delikatnie tutaj pokazać konstruktywną postawę, że jesteśmy gotowi oczywiście do rozmów, do jakiegoś zawieszenia broni energetycznego. Mamy nawet takie konkretne gdyby sugestie, czyli sporządźmy listę tych obiektów po obu stronach, które nie będą atakowane. Tym bardziej, że Ukraińcy ostatnio taką informację udostępnili, że ich wywiad dotarł do planów rosyjskich, takich dość szczegółowych, jeżeli chodzi o ataki na te cele energetyczne w Ukrainie. Mamy też sytuację w Kijowie teraz z tych ostatnich godzin, gdzie po prostu stanęło metro, zabrakło energii elektrycznej, żeby ogólnie nawet takie kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania miasta systemy mogły dalej operować. Na przykład wyłączona była kanalizacja i dostawy wody, więc to pokazuje, że Rosjanie faktycznie mogą w najbliższych tygodniach zintensyfikować ataki na cele energetyczne, tylko Ukraińcy też by chcieli, żeby spróbować to połączyć. Czyli
0: no, sami też pokazali, że mają możliwości, bo uderzyli po raz kolejny w też tę infrastrukturę paliwową rosyjską.
1: Tak, i mer Witalij Kliczko też zachęcał, jeśli to jest możliwe, do wyjazdów z Kijowa gdzieś na prowincję, aby przeczekać ten trudny okres zbliżającej się zimy. Więc prezydent Zełenski, on nie chce, gdyby, żeby został zmuszony tylko i wyłącznie do przerwania ataków na cele energetyczne w Rosji, a natomiast Rosjanie będą dalej kontynuowali terroryzowanie Ukrainy.
0: No, więc zbombardowali Zaporoże, 12 osób, co najmniej 12 osób, w tym troje dzieci, nie żyje. Władimir Zełenski wprost mówił, to jest właśnie rosyjska odpowiedź na to, że Amerykanie znoszą sankcje na Rosję, no bo de facto tym jest to, że się tego więcej rosyjskiego oleju napędowego znajdzie na rynkach, no jest jakimś zawieszeniem sankcji.
1: Tak, i nawet Ukraińcy sami nazywają te swoje ataki na cele energetyczne w Rosji jako ich sankcje, można powiedzieć, ich próba zniechęcenia Rosji do kontynuowania wojny i do rozpoczęcia takich realnych, bazujących na rzeczywistym stanie wojny, takich realnych negocjacji. I to jest pewien problem, bo Donald Trump niestety próbuje wykorzystać sytuację polityczną, wewnętrzną do nacisków na słabszego oczywiście, bo Ukraina jest zależna od pomocy amerykańskiej, militarnej, od wsparcia wywiadowczego, i tak dalej, i tak dalej. Wiemy na przykład przecież, że nawet teraz Starlinki nie operują na terytorium Federacji Rosyjskiej, czyli Ukraina nie może wykorzystywać Starlinków do ataków na cele w głębi terytorium Federacji Rosyjskiej. To też są pewne ograniczenia, które zmniejszały skuteczność ataków rosyjskich. Tak więc sprawa jest dość trudna, no bo z jednej strony Ukraińcy nie mogą wprost zignorować próśb Trumpa, nie mogą też naciskać na niego w kontekście ewentualnego złagodzenia sankcji na Rosję, ale z drugiej strony też nie mogą zgodzić się na te takie postulaty, bo ta wojna po prostu jest dla nich też wojną o przetrwanie, to jest wojna na wyniszczenie. I te ataki na cele energetyczne rosyjskie, one są jednym z kluczowych elementów wywierania nacisków na Federację Rosyjską.
0: Czy dla Rosji to będzie miało duże znaczenie, że będzie mogła sprzedać olej napędowy na świecie? To będą pieniądze, które posłużą Rosji do prowadzenia wojny? Czy może nie ma z kolei się nad czym zastanawiać, bo Rosjanie sami bardzo dużo oleju napędowego potrzebują i tak naprawdę to...

0: to go na rynek światowy nie rzucą, bo sami mieli go, znaczy sami mieli braki tego oleju, musieli go sprowadzać, były takie momenty.
1: To prawda, ale myślę, że najgorsze to jest nawet nie tyle, ile Rosjanie na tym zarobią, tylko to jest po prostu ewidentny przykład łagodzenia sankcji, bo jeżeli pozwolimy na pierwszy krok w tym kierunku, to potem pójdą kolejne. Tak samo jak z nawozami, na przykład z Białorusi, które mają trafiać do Stanów Zjednoczonych. Więc to jest pewna niepokojąca tendencja i mam świadomość tego, że po prostu Rosjanie będą starali się dalej cisnąć, tak mówiąc kolokwialnie, i szukać możliwości ustępstw w kontekście łagodzenia sankcji, krytykowania Ukrainy, że to Ukraina jest odpowiedzialna za przeciąganie wojny, bo Rosjanie chcą przecież rzekomo siąść do rozmów i zakończyć, tylko na własnych zasadach oczywiście, tę wojnę, tak? I to jest kluczowy problem, że Donald Trump trochę tak przedkłada własną sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych, kwestię utrzymania się u władzy Partii Republikańskiej nad sytuacją, jaka jest w Europie, nad sytuacją Ukrainy. No bo oczywiście, jeżeli Ukraińcy będą zmuszeni do zakończenia ataków na cele energetyczne w Rosji, to niestety ułatwi Federacji Rosyjskiej kontynuowanie wojny i też usztywni jej stanowisko w kontekście ewentualnych ustępstw, bo tak naprawdę te rozmowy mogą być już w tym momencie, tylko problem jest taki, że Rosja nie chce za żadne skarby ustąpić z Donbasu. Ona domaga się od Ukraińców oddania całego Donbasu, a widzimy, że szczególnie po tej kontrofensywie Vivaldi, Rosjanie nie mają jakichś takich widocznych sukcesów na polu boju. Ta walka jest bardzo uciążliwa i bardzo, bardzo powolna. Można powiedzieć wręcz, że mamy do czynienia z takim trochę zastojem na froncie. Rosjanie tracą bardzo dużo żołnierzy, bardzo dużo sprzętu, ale nie mogą się pochwalić zdobyciem jakiegoś większego miasteczka nawet na Donbasie. Tak więc nie ma szans, żeby w tym roku zajęli cały Donbas. Myślę, że nie ma szans, żeby też w przyszłym roku zajęli cały Donbas. Więc oddanie bez walki dobrze ufortyfikowanego terenu, który też jest takim dogodnym punktem wyjścia do dalszych ataków w głąb Ukrainy, gdzie nie ma już tych takich pagórków, to ułożenie terenu jest bardziej płaskie i Rosjanie będą mogli na przykład zaatakować Dniepr, czy uderzać na Odessę, Mikołajów i tak dalej. No to jest oczywiście z punktu widzenia i strategicznego, i politycznego, i nawet moralnego nie do przyjęcia dla Ukraińców, więc i mam świadomość oczywiście, jaki jest cel tych działań Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim obecnej administracji Donalda Trumpa, bo on chce pokazać przede wszystkim, że jest skuteczny, tak, że on potrafi zmusić swoimi decyzjami Ukraińców, czy ewentualnie może Rosjan do jakichś ustępstw, do zwiększenia eksportu na przykład właśnie oleju napędowego. To pokazuje też, że z drugiej strony Amerykanie nie mają pomysłu, jak zakończyć sytuację z Iranem, jak zakończyć wojnę, bo to jest de facto wojna z Iranem, która jest taka oczywiście trochę niekonwencjonalna, bo mamy okresy takiego trochę takiej mniejszej intensywności, a potem znowu wznowienia ataków, ale Iran twardo stoi na swoim stanowisku i nie ma zamiaru ustępować Stanom Zjednoczonym, czy Izraelowi w tym momencie. I ta sytuacja jest taka trochę niestabilna, tak krótko mówiąc. I łatwiej, tak wprost mówiąc, jest obecnie Stanom Zjednoczonym naciskać na Ukrainę, bo to jest partner, który jest najbardziej zależny od pomocy amerykańskiej.
0: No tak, z samym sterowaniem pomocą można już naciskać na Kijów.
1: Tylko że to jest po prostu sprzeczne z całą filozofią funkcjonowania Stanów Zjednoczonych od początku powstania tego państwa, tak? Bo Stany Zjednoczone były państwem, które promowało demokrację, promowało prawa człowieka, promowało swoistą solidarność. Pamiętamy przecież Thomasa Woodrowa Wilsona i jego koncepcję nowego ułożenia stosunków międzynarodowych po I wojnie światowej. ONZ też przecież powstał w dużej mierze z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. I w tym momencie mamy do czynienia z taką brutalną realpolitik, gdzie interesy gospodarcze, interesy polityczne, one stoją wyżej niż jakieś kluczowe, fundamentalne prawa człowieka czy wartości moralne. I to jest chyba najbardziej niepokojące, bo jak będziemy w taki sposób konstruowali politykę i tak będzie to politykę konstruowała największe mocarstwo, to jest po prostu tylko i wyłącznie kolejny krok do rozbrajania tego, do rozładowania tego systemu międzynarodowego, w którym funkcjonujemy po II wojnie światowej, bazującego właśnie na jednak rządach prawa, prawie międzynarodowym,

0: prawach człowieka. No to jest coś, co z naszego punktu widzenia, takich, w sensie takich średnich, mniejszych państw, jest szczególnie niepokojące, bo wiemy, jak to się może skończyć, tak? Dla takich państw właśnie, które nie, same nie są w stanie obronić się przed jakimiś nowymi pojawionymi zakusami na przykład Federacji Rosyjskiej.
1: A jeśli chodzi o perspektywę negocjacji, zakończenia tej wojny, no bo te rozmowy w Miami, które się toczyły, no to to miał być jakiś taki kolejny kroczek w tę stronę. No my jakieś ogólniki usłyszeliśmy, nie dowiadujemy się, co tam dokładnie w tym momencie jest na stole w tych negocjacjach, no ale jakby była próba zrobienia wrażenia, że coś tam się niby dzieje.
0: Znaczy, ja myślę, że Ukraińcy oczywiście będą starali się podejść do tematu konstruktywnie. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy gotowi na pewne ustępstwa, czy na, albo nawet ewentualnie na zakończenie ataków na rafinerie rosyjskie, ale pod warunkiem, że Rosjanie też do czegoś się zobowiążą. Tutaj dla Ukraińców kluczowe są dwie rzeczy, czyli kwestia infrastruktury energetycznej, to jest poza dyskusją, bo no, jeżeli te plany, które Rosja snuje, które znamy dzięki wywiadowi ukraińskiemu, są prawdziwe, czyli odłączenie czy wyłączenie elektrowni jądrowych tej zimy, no to będzie zdecydowanie najgorsza zima w dziejach tej nowej fazy wojny. A dwa, kwestia zboża, czyli to, co się dzieje na Morzu Czarnym i ataki na okręty cywilne, nawet u wybrzeży Bułgarii czy Rumunii, to już ma miejsce. To jest ewidentnie próba całkowitego zatrzymania handlu płynami rolnymi. Ukraina w tym momencie ma, jak to się szacuje, ponad 11 milionów ton płodów rolnych, które nie są, nie ma miejsc magazynowych, żeby je przetrzymywać, czyli one leżą często na polach. Wiadomo, warunki pogodowe będą coraz gorsze i to będzie skutkowało tym, że one mogą po prostu się zepsuć, tak mogą no, być potem nieprzydatne do spożycia na przykład. Więc Ukraińcy próbują różnymi metodami, też apelując do Unii Europejskiej, szukać wsparcia i możliwości tranzytu jak największej ilości tych płodów rolnych przez między innymi Polskę, Rumunię i tak dalej. Ale oczywiście to jest kosztowne i technicznie też trudne do wykonania. Najprostszym rozwiązaniem byłoby takie porozumienie zbożowe, jakie miało miejsce w 2022 roku, kiedy to właśnie Turcja między innymi apelowała do Rosji o takie rozwiązanie. Tylko że dzisiaj Rosja nie jest tym całkowicie zainteresowana.
1: To prawda, i na to zwracają też uwagę Ukraińcy, że rozmawianie z Rosją zrobiło się o wiele, wiele trudniejsze, bo Rosja po prostu tych rozmów prowadzić nie chce i często nawet ignoruje różnego rodzaju propozycje, jakie padają, czy to ze strony Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, czy kogokolwiek innego. Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
0: Dziękuję, kłaniam się nisko.
1: I na tym kończymy audycję Świat 24. Michał Strzałkowski. Do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
12: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający

0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
8: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
9: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
10: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
11: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
8: Potrzebujemy Twojej uwagi.
10: podrugie.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Czy przyszłoroczny budżet państwa wytrzyma niższe podatki, wyższe wynagrodzenia i super wysiłek związany z bezpieczeństwem kraju? Jak zareaguje na to wszystko inflacja? Nadszedł czas na ostateczne oceny projektu budżetu państwa na 2027 rok przez partnerów społecznych i my będziemy o tym rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już dziś, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To dobre przepisy pozwolą blokować nielegalne treści w internecie, tak mówią rządzący. Kraje zachodnie zszokowane układem Trumpa z Putinem. Chodzi o dostawy rosyjskiego paliwa do USA. Akcja ratunkowa w Zaporożu na Ukrainie. Po rosyjskim ataku pod gruzami domów mieszkalnych wciąż mogą być ludzie. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek niepokojąca informacja z Warszawy. 21-letnia kobieta uzbrojona w nóż zaatakowała przed szkołą dwie nastolatki. Dziewczyny są ranne. Do tego ataku doszło na Stołecznej Pradze. Do tej informacji będziemy wracać. W sprawie bezpieczeństwa dzieci wszyscy muszą mówić jednym głosem, przekonują o tym rządzący. Namawiają do szybkiego wdrożenia ustawy, która umożliwi blokowanie nielegalnych treści w internecie. Po atakach uczniów, do jakich doszło w tym tygodniu w szkołach, Sejm w trybie pilnym przyjął nowe przepisy wymierzone w cyberprzemoc. To dobrze przygotowane przepisy, przekonuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
2: Trzeba dać państwu, służbom państwa narzędzia do tego, żeby w trybie rzeczywistym mogły usuwać treści, które nawołują do przemocy, do samookaleczenia, do samobójstwa, które pokazują pornografię dziecięcą. Tu nie ma miejsca na czekanie, ponieważ takie zjawiska są coraz częstsze.
1: Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz zwraca uwagę, że nowe rozwiązania otwierają drogę do nadużywania przepisów.
3: Arbitralnie, bez wyroku sądu będą mogły być blokowane treści i niestety może to doprowadzać do sytuacji, w której po prostu będzie cenzura prewencyjna treści, które wcale nie są nielegalne.
1: To druga próba przyjęcia tych przepisów. W styczniu ustawę zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tłumaczył to m.in. możliwością cenzury. Szokującą nazywa BBC umowę prezydenta Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego. Według brytyjskiej stacji dowodzi ona rosnącej desperacji, aby obniżyć ceny paliw przed listopadowymi wyborami połówkowymi do Kongresu. BBC przypomina, że 3 tygodnie temu Trump podpisał ustawę, która zezwalała na nałożenie nowych amerykańskich sankcji i ceł na kraj.

0: importujące ropę i gaz. Prezydent Rosji ze zrozumieniem odniósł się do amerykańskich propozycji związanych z zakończeniem wojny na Ukrainie. Takie słowa rzecznika Kremla przytacza agencja Reutera. Według Dmitrija Pieskowa większa część wczorajszej rozmowy telefonicznej Władimira Putina i Donalda Trumpa była poświęcona wojnie na Ukrainie i możliwościom obniżenia napięcia. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Zaporoże. Wiadomo o 15 ofiarach śmiertelnych. Bilans może być jeszcze większy, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie.
1: Wśród ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na gruzowisku wciąż trwają poszukiwania. Wołodymyr Zełenski w reakcji na atak napisał, że Rosja, zrzucając 5 bomb na budynki mieszkalne w Zaporożu, podziękowała za zniesienie sankcji na eksport ropy. Jak dodał, Kreml potwierdził w ten sposób, że traktuje każde złagodzenie presji jako sygnał, że może dalej prowadzić wojnę i zrzucać bomby na miasta. Rosyjskie pociski spadały też m.in. w ukraińskiej stolicy. Rosjanie uderzają także w infrastrukturę energetyczną. W Kijowie z powodu spadku napięcia prądu zatrzymano pracę metra. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Wracamy do tegorocznej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Medal i dyplom odbierze w grudniu poetka Ann Carson. Łączy ona klasyczną tradycję z nowatorskimi formami, tak mówił w Polskim Radiu 24 Karol Poręba, redaktor prowadzący w wydawnictwie Ossolineum. Jak podkreślił, cechą pisarstwa kanadyjskiej autorki jest ponadczasowość.
2: Pcha literaturę do przodu, odrzucając gatunkowość, tak? Jakby odrzucając to, co jakoś wiąże nas w naszych przyzwyczajeniach, tak samo jak Homer, do którego przecież chętnie się odnosiła, odrzucał stałe przymiotniki, tak? Te epitety, które wiązały byt z konkretnymi cechami, tak? Tak samo Ann Carson odrzuca gatunkowość po to, żeby przekroczyć nasze przyzwyczajenia, powiedzieć nam o świecie coś, czego wcześniej być może nie wiedzieliśmy.
0: Komitet Noblowski zwrócił uwagę na charakterystyczne dla twórczości Ann Carson połączenie filologicznej dbałości o język z poetyckim poszukiwaniem nowych znaczeń słów. Na koniec o inicjatywie bardzo pożytecznej i bardzo na czasie. W jednej ze szkół podstawowych w Bydgoszczy zorganizowano casting na mediatorów rówieśniczych. Uczniowie 6 i 7 klas mają pomagać w rozmowach z rówieśnikami w rozwiązywaniu konfliktów, mówi pedagog szkolna Agata Żmijewska.
3: Podczas castingu patrzymy na to, żeby te dzieci były bezstronne, żeby były empatyczne. Przychodzę do klas 6 i 7 wraz z moją koleżanką i prowadzimy casting, który polega na ankiecie. Ankieta składa się z pytań otwartych odnośnie tego, kto jest w klasie osobą, do której najczęściej byśmy się zwrócili o pomoc, która potrafi spokojnie porozmawiać, która za szybko nie ocenia innych.
0: Kolejnym etapem castingu będą rozmowy z kandydatami. Zgodę muszą również wyrazić ich rodzice. Mediatorzy będą prowadzili rozmowy w parach.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Mamy typowo jesienną pogodę, jest pochmurno z przelotnym deszczem i chłodno, na termometrach od 12 do 16 stopni. Cieplej tylko na Podkarpaciu, tam do 19 stopni, mówi dyżurna synoptyki MGW Anna Gryczman.
1: Wszystko za sprawą frontu chłodnego, który dzisiaj przemieszcza się przez Polskę, a jutro jeszcze pozostanie nad południowo-wschodnią częścią kraju. Dodatkowo od jutra pogodę zacznie kształtować niż znad Bałtyku.
0: Jutro ma padać głównie na północy kraju i tam spodziewany jest silny wiatr.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: Prawie 7 minut po godzinie 14 już mamy, słuchają Państwo Polskiego Radia 24. A propos prognozy pogody, zerkam za okno i rzeczywiście w Warszawie tak szaro, buro, trochę smutno, deszczowo, ale i taka pogoda od czasu do czasu ma swój urok. Ale skoro taka pogoda, może nie każdy ją lubi, więc zabierzemy Państwa teraz do Hiszpanii. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, to nie o słońcu, nie o plażach, nie o miejscach wartych zobaczenia z perspektywy turysty, a o sytuacji dotyczącej cen najmu między innymi. Bo teraz przed nami temat kwestii dotyczących czynszów w Hiszpanii, jak ograniczano wynajem mieszkań turystom, czego domagają się obecnie głośno protestujący i jakie rozwiązania przewidują.

0: przewidywała ustawa, której nie dało się przyjąć socjalistom. To teraz przed nami w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
1: Adres zamieszkania.
2: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i jak zmienia się nasze otoczenie. Agata Kowalska, dzień dobry Państwu. Dzisiaj adres zagranica. I znowu wyruszamy do Hiszpanii. W poprzednią sobotę mówiliśmy o rewolucji w przepisach drogowych przeprowadzanej przez hiszpański rząd i nowych, bardzo ciekawych zasadach poruszania się samochodem względem rowerów. Na przykład o nakazie jazdy co najmniej 5 metrów za rowerzystą. O tym wszystkim mówiliśmy w poprzedniej audycji. Odsyłam do archiwum na stronie polskieradio.pl i aplikacji Polskie Radio. A dzisiaj znowu wędrujemy do Hiszpanii, by przyjrzeć się zupełnie innym zasadom. Zasadom rynku najmu. W tle protesty, dymisja rządu i pewna seniorka o imieniu Mari Carmen Abascal. O tym wszystkim porozmawiamy z naszym gościem. Z nami pani Ewa Wysocka, dziennikarka Interii, autorka książki Barcelona, stolica Polski i dawniej mieszkanka stolicy Katalonii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
2: Zacznijmy od reguł najmu na hiszpańskim rynku i od właśnie Mari Carmen Abascal. Kim ona była, bo właśnie niedawno zmarła, i jaka jest jej mieszkaniowa historia?
3: Smutna. Mieszkania były wynajmowane na 99 lat. Czyli z jednej strony wiadomo było, że ten czynsz zawsze będzie odpowiednio niższy, ale z drugiej strony też najmujący miał pewność, że ta rodzina, która zamieszka, będzie dbała o to mieszkanie jako swoje. Potem to się bardzo zmieniło do tego stopnia, że ostatnie wynajmy to były na rok, na dwa, na trzy, a Mari Carmen miała wynajem właśnie na starych zasadach. Tam najpierw mieszkali jej rodzice, potem mieszkała ona z mężem. Tyle tylko, że to były czasy Franco. Kiedy jej mąż zmarł, w czasach Franco kobiety nie miały żadnych praw w Hiszpanii. Bez pisemnej zgody męża nie mogły iść do pracy, nie mogły zapisać dziecka do szkoły czy otworzyć konta bankowego, a już w ogóle nie miały żadnego prawa mieszkaniowego. Czyli ona nie mogła po śmierci męża przepisać tej umowy na siebie, bo była kobietą. I w pewnym sensie powstała pewna próżnia prawna i kiedy tę kamienicę w jednej z centralnych dzielnic Madrytu przejął tak zwany fundusz, potocznie nazywany funduszem sępów, bo tutaj tych funduszy jest bardzo dużo, to są fundusze kapitałowe, które po prostu spekulują kupnem, sprzedażą nieruchomości, robią na tym ogromne pieniądze, więc oni zobaczyli, że tutaj jest ta próżnia i postanowili ją wykorzystać, czyli podziękować Mari Carmen, żeby po tych wtedy jeszcze 65 latach przemieszkania w tym mieszkaniu wyprowadziła się.
2: To tylko dodajmy, że ona płaciła czynsz.
3: Tak, płaciła i to płaciła jak na emerytkę wysoki czynsz, 500 euro. W tej chwili to już niestety nie jest wysoki czynsz w Hiszpanii. Ja pamiętam czasy, kiedy za 1000 euro w Barcelonie mogłam wynająć, jakie chciałam, mieszkanie w Ensancie, 300-metrowe, urządzone, to była bardzo duża suma. W tej chwili za 1000 euro w Barcelonie mogę wynająć dwa pokoje. To samo dotyczy też Madrytu. Czyli z jednej strony to był wysoki czynsz, a z drugiej strony pewnie te fundusze, te sępie fundusze, one żyją z tego, żeby jak najszybciej zarobić w jak najkrótszym czasie. Więc w tej kamienicy też te czynsze poszły w górę i Mari Carmen żądała płacenia według tej stałej taryfy, czyli aż 500 euro. Tutaj emerytury nie są wysokie w Hiszpanii, więc to było, ja nie znam jej wysokości emerytury, ale przypuszczam, że połowa, może troszkę mniej niż połowa.
2: Tak, tutaj El Pais donosił, że jej emerytura wynosiła około 1500 euro, więc...
3: To nie była wysoką, to tak.
2: No właśnie, ale nadal to 500 euro to jest praktycznie 1/3 jej dochodu. Ale po tym przejęciu kamienicy uznano, że ta regulacja nie dotyczy tej konkretnej kobiety i próbowano ją eksmitować. Ona walczyła w sądach, prawda? To trwało dłuższy czas. I czym to się skończyło?
3: Skończyło się niestety, to była trzecia próba eksmisji. Ona z dwóch się wybroniła, jej adwokatka też ją wybroniła, a przy trzeciej próbie eksmisji już nie dało się tego zahamować, zatrzymać i ta 87-letnia kobieta z 50-procentowym inwalidztwem została przez osiłków, bo ci, którzy dokonują eksmisji, to są na ogół tacy metr na metr,

0: wyniesiona po prostu ze swojego mieszkania, dano jej pół godziny na zabranie rzeczy i ją po prostu wyrzucono.
1: Ona trafiła bezpośrednio do szpitala.
0: Tak. I już z tego szpitala nie wyszła.
1: I niestety zmarła.
0: Tak.
1: Chciałabym, żebyśmy się teraz przeniosły na madrycki plac Puerta del Sol, który teraz zmienił się w Puerta de Demostración. Co tam się dzieje i czego żądają protestujący?
0: I to nie jest tylko madrycki. W Barcelonie na Plaza Catalunya, na centralnym placu, też rozbito namioty i też młodzi protestują. W tej chwili już może nie domagają się, ale żądają zmiany prawa mieszkaniowego i prawa do godnego mieszkania. W Hiszpanii wciąż młodzi między 26 rokiem a 34, prawie połowa, ponad 44% takich młodych wciąż mieszka z rodzicami. Nie dlatego, że są nieudolni, czy sobie nie są w stanie poradzić w życiu, ale wysokości czynszów, czy kupienie sobie mieszkania na własność często zakrawa o absolutną niemożliwość. I ci ludzie domagają się właśnie godnego prawa do mieszkania, skończenia ze spekulacją, skończenia z funduszami tymi sępimi, które kupują czasem, odkupują od banków mieszkania, całe kamienice za grosze, po to, żeby potem zrobić w nich nie mieszkania komunalne, tylko luksusowe apartamenty, wyrzucając na bruk mieszkańców.
1: No właśnie, bo podkreślmy, Mari Carmen Abascal jest tylko jedną z chyba tysiąca osób eksmitowanych w ostatnim czasie.
0: W Hiszpanii dochodzi średnio do 65 eksmisji dziennie. W zeszłym roku ta liczba eksmisji przekroczyła 25 tysięcy w całej Hiszpanii. I to też jest smutne. Ja pamiętam wypowiedź...
1: No to się w głowie nie mieści. To po prostu są takie liczby.
0: Tak. Tak, tak. I to jest ponad 70% tych wyrzucanych to są osoby, nie które przestają płacić hipotekę, tylko ci najmujący, którzy z jakiegoś powodu, bo właśnie poszedł czynsz na przykład z 500 euro do 2000, bo nie są w stanie zapłacić za mieszkanie, które wynajęli. I potem zmienia się fundusz, ktoś to kupuje. I radź sobie człowieku. Więc tutaj ci młodzi, ci, którzy koczują od wielu dni, domagają się między innymi pewnej gwarancji zamrożenia. To znaczy, jeśli ja idę i wynajmuję mieszkanie, niech to będzie 1000 euro. Nie może być tak, że za miesiąc czy za rok przyjdzie nowy najemca i powie, nie, kochana, ty teraz za to płacisz 2000 euro. Zamrożenia tych cen.
1: To oczywiście nam tu w Polsce się trochę w głowach nie mieści, dlatego że w Polsce nie ma w ogóle takich regulacji, które pozwalałyby czynsz zamrozić. Chyba że mówimy o mieszkaniach komunalnych. Czasem lokalnie gminy decydują się na taki ruch. I ja wiem, że rząd hiszpański, rząd Sancheza zareagował na to i pod koniec września przyjął projekt nowych regulacji, zamrożenie właśnie umów najmu, zakaz spekulacji i zaostrzenie regulacji najmu krótkoterminowego. To akurat w Polsce znamy. Nasz Sejm też to teraz proceduje. Ale ta ustawa przepadła. Jak to jest możliwe? Wydawało się, przy takich protestach, przy takim poparciu społecznym dla tych zmian, to będzie przegłosowane w Kongresie Deputowanych i wejdzie w życie.
0: No nie, bo za tym wszystkim stoją ogromne pieniądze. Akurat Pedro Sánchez i jego rząd to jest rząd lewicowy. Ale pamiętajmy, że w kongresie zasiada wiele ugrupowań, kilka ugrupowań prawicowych, silnych, chociażby Partido Popular, Partia Ludowa, która przez wiele lat rządziła Hiszpanią i tak naprawdę, która rozpoczęła tę spekulację. Za tą całą spekulacją mieszkaniową stoją ogromne pieniądze. No i dla prawicy jest to bardzo łakomy kąsek. Zresztą no, dla lewicy też, gdybyśmy przejrzeli, ile mieszkań posiadają tam niektórzy deputowani i członkowie rządu, to też moglibyśmy się zaskoczyć. Natomiast Pedro Sánchez zrobił coś bardzo sprytnego. On jest dobrym strategiem. Kiedy te ustawy przepadły, a nie przepadły przez madryckie partie, tylko przepadły przez nacjonalistów katalońskich, centroprawicę, też ze względów przede wszystkim finansowych, to on mówi, okej, fajnie, w takim razie rozwiązuje parlament, koniec, zwołuje nowe wybory.
1: Ale dlaczego mówi pani, że on jest dobrym strategiem, że to jest dobre rozwiązanie? On liczy na to, że dostanie większe poparcie w tych listopadowych wyborach?
0: A może dostać, ale tutaj jest tak,

0: Parlamentu nie ma, ale trzeba rządzić krajem i przyjmować w tym czasie ustawy, bo wybory są 29 listopada. I wtedy w Hiszpanii stery przejmuje tak zwany Nauczyciel. To jest 69 deputowanych, którzy w tym czasie przyjmują też decyzję rządu. I tam jest inny rozkład sił. Czyli teraz to samo, co wypadło już z kongresu, wróci na stały komitet kongresu i jest bardzo duża szansa, że przejdzie.
1: No proszę, co za manewr rzeczywiście niesamowity.
0: Bardzo ryzykowny. On prawdopodobnie być może straci. Już od 8 lat rządzi. Zostanie wybrany albo nie, ale jest ogromna szansa na to, że te ustawy przejdą.
1: No rzeczywiście jest to historia, no tak jak Państwo słyszą, pełna zwrotów akcji, ale myśmy już kiedyś rozmawiali w Adresie Zamieszkania o różnego rodzaju ograniczeniach dla rynku najmów, oczywiście głównie w kontekście polskiej debaty i ustawy, która jak słyszę została znowu wyrwana jej zęby. Będziemy do tego tematu wracać. Natomiast wracając do Hiszpanii, my często podajemy przykład Barcelony jako miasta, które zostało pochłonięte przez masową turystykę. Jakiego rodzaju ograniczenia wprowadziło to miasto, wprowadziła bo może cała Katalonia, żeby właśnie bronić mieszkańców przed pseudohotelami, zamienianiem mieszkań w takie apartamenty na wynajem turystyczny?
0: To jest niestety tragedia w Barcelonie, bo przez wiele lat turysta był bardzo poszukiwany i robiło się wszystko pod turystę. Właściciel mieszkania, który mógł wynająć to mieszkanie za te 1000 euro miesięcznie, nagle dowiadywał się, że jeśli on będzie wynajmował turystom, to on to 1000 euro dostanie, ale tygodniowo. Czy jeszcze przez krótszy czas. Więc
1: łakomy kąsek, tak.
0: Tak, chociażby, nie wiem, słynna Barceloneta to jest przepiękna dzielnica, stara wioska rybacka, położona tuż nad morzem, gdzie praktycznie ci starzy mieszkańcy zostali wyparci. Teraz gdzieś tam mieszkają na przedmieściach Barcelony, w innych miejscowościach podbarcelońskich, bo tam już ich nie było stać na to, żeby wynajmować te mieszkania. Więc Barcelona, ale to nie tylko Barcelona, Katalonia wprowadziła ograniczenia, jeśli chodzi o te mieszkania turystyczne. To znaczy przede wszystkim trzeba je zarejestrować. To zasilało niesamowicie szarą strefę. To było bardzo trudne do wykrycia przez wiele lat.
1: Ale to rejestracja w czym pomogła? Bo w Polsce też ma być to rozwiązanie wprowadzone.
0: Przede wszystkim w płaceniu podatków. Mhm. Oni nie płacili, wielu właścicieli nie płaciło podatków od tych bardzo, bardzo wysokich kwot, które brali. A do tego, jeśli ja mam mieszkanie, które chcę, żeby było mieszkaniem turystycznym i w tym, nie wiem, w kamienicy, w której mieszka 20 lokatorów, 20 rodzin, to ja muszę zdobyć podpis wszystkich. Oni się muszą na to zgodzić. Jeśli się nie godzą, nawet jedna rodzina powie absolutnie nie, to ja nie mogę tego mieszkania już wynająć na zasadach turystycznych, znaczy dla turystów. Też na przykład rada jakiejś dzielnicy może zdecydować, okej, my się godzimy, żeby w tej dzielnicy było, przypuśćmy, 5000 mieszkań turystycznych i ani jednego więcej. Więc już ograniczenie też liczby dopuszczalnych mieszkań w danej dzielnicy, w danym mieście czy w danym regionie, bo doszło do zupełnego odsunięcia tych starych mieszkańców. Wiele z tych osób to są starsze osoby, które podobnie jak Mary Carmen przeżyły całe życie w danej dzielnicy, w danym domu i nagle, albo nawet nie to, że ktoś próbuje odebrać im mieszkania, ale jeśli one mają dookoła mieszkania, w których mieszka po 10 turystów, już nawet nie będę wskazywała na nację, nie piją, tylko chleją, to życie już nie jest fajne w tym mieszkaniu.
1: No nie, zdecydowanie. Tak. Trzeba się wyprowadzić w nowe, obce miejsce, stworzyć na nowo sobie życie.
0: Tak. Albo uregulować to, co jest i po prostu zakazać. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest właśnie ta zgoda wspólnoty mieszkaniowej. Ja dosłownie 2 dni temu po przylocie rozmawiałam z moimi przyjaciółmi, którzy mieszkają w centrum Barcelony i mówią, słuchaj, my już nie chodzimy do tych barów, do których chodziliśmy wcześniej, bo one są wszystkie nastawione na turystów. Raz poszły ceny, dwa, to już nie jest ta sama atmosfera i praktycznie czujemy się intruzami we własnym mieście.
1: Tak, to jest coś niesamowitego.
0: Dlatego wierzę, że tutaj te ustawy w Polsce będą mądrze.
1: No to może przytoczę, jaki jest pomysł. Pomysł do tej pory w ustawie w Polsce był taki, że

0: Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie będą mogły właśnie decydować, czy w danym miejscu można tworzyć mieszkania na wynajem krótkoterminowy, po prostu głosując, przyjmując uchwały. No ale właśnie w komisji w Sejmie stwierdzono, że trzeba tutaj wybić zęby tej ustawie. I uwaga, spółdzielnia owszem będzie mogła zakazać najmu krótkoterminowego, ale wyłącznie wtedy, gdy połowa lub więcej mieszkańców pojawi się na tym zebraniu w spółdzielni i zagłosuje. Co oznacza, że w przypadku spółdzielni, gdzie są setki mieszkańców, czasem nawet tysiące, bo są takie spółdzielnie w dużych miastach w Polsce, realnie taka uchwała nigdy nie zostanie przyjęta, bo trudno uwierzyć w to, że spółdzielnia, w której jest, są setki osób, będzie w stanie ich wszystkich zwołać w jedno miejsce w jednym czasie i zachęcić do głosowania. Więc w ten sposób Sejm proceduje, zobaczymy co będzie dalej. A jeszcze wracając do Hiszpanii, czy to jest też kraj, w którym spekuluje się nie tylko mieszkaniami i cenami najmu, ale również samą ziemią, wykupem ziemi, a następnie budowaniem tam na przykład apartamentowców dla turystów.
1: Tak, i to niestety często ta spekulacja jest bardzo smutna, bo ja pamiętam przypadki, kiedy panujący rząd, to akurat nie dotyczy rządu Pedro Sancheza, to były inne rządy, przejmował tereny publiczne, na których zamiast budować mieszkań komunalnych powstawały drogie apartamentowce. Zresztą w każdym mieście, myślę, że gdybyśmy przejechały się po całej Hiszpanii, po całym każdym regionie, znajdziemy właśnie takie kwiatki. Przejmowanie terenów zielonych, czy przejmowanie jakichś ogrodów społecznych, na których ludzie sobie sadzą pomidory, no to teraz tam będą apartamentowce. Bardzo rzadko to przejmowanie dotyczy mieszkań komunalnych. Nie wiem, na przykład w Madrycie czy w Barcelonie udział mieszkań komunalnych w całości to jest niewiele ponad procent. W Barcelonie to jest 1,5%, ale w Madrycie to chyba jest 1,17%.
0: Ale to ciekawe, a w Warszawie ile, wie pani?
1: W Warszawie z tego, co znalazłam, to jest 7,5%.
0: No właśnie.
1: Zresztą jeszcze tylko sekundę, Jaume Calboni, to jest burmistrz Barcelony, był chyba w marcu w Warszawie po to, żeby spotkać się między innymi z prezydentem, z panem Rafałem Trzaskowskim i oglądał przy Grójeckiej takie mieszkania komunalne, no, które mają ręce i nogi, że nie są to jakieś, nie, bo tutaj na ogół mieszkania komunalne to z góry wiadomo, że to są komunalne. One są po prostu zaniedbane.
0: Ale myślałam sobie o tym, że być może ten zasób komunalny w Hiszpanii czy właśnie w Barcelonie, Madrycie jest mniejszy, bo uzupełnia go ten system regulacji czynszów, czy uzupełniał i powodował, że nawet jeśli ktoś miał mniejsze dochody, to mógł znaleźć w jakiejś korzystnej cenie mieszkanie. Ale rozumiem, że teraz ten cały system się rozsypał i tak naprawdę osoby o niskich dochodach zostają trochę bez rozwiązania. Znaczy muszą się chyba wyprowadzać z dużych miast, gdzie jest najdrożej.
1: No i tak robią. Hmm. I tak niestety robią. Tu jeszcze jest jeden problem w Hiszpanii, czy jest ich kilka, ale jeden to są pustostany. Ciągle nie ma tutaj, Pedro Sánchez też próbuje od lat i ustawami, i regulacjami nakłonić tych, którzy mają na przykład 3 mieszkania, ale żadnego nie wypuszczają na rynek, do tego, żeby to robili.
0: Tak, bo jeden z pomysłów to jest wyższy podatek. Jeśli mieszkanie stoi puste, płacisz więcej, bo ono nie służy swojemu celowi. Bo to znowu wracamy, proszę państwa, do tej dyskusji o tym, że mieszkanie nie jest towarem, takim zwykłym towarem, tylko jest czymś więcej, jest, jak to mówił ostatnio Donald Tusk, a wcześniej aktywiści miejscy, mieszkanie prawem, a nie towarem.
1: Tutaj też dokładnie jest to samo hasło. Czy mieszkanie, odpowiedź, czy mieszkanie jest prawem, czy mieszkanie jest przedmiotem spekulacji. Mm. Tak.
0: Pytałam o tą wyprzedaż ziemi i budowanie apartamentowców, dlatego że na ulicach Warszawy można znaleźć takie reklamy, wielkie billboardy. Kup mieszkanie w Hiszpanii, zainwestuj. To chyba nawet nie chodzi o to, żeby mieć swój apartament wakacyjny, ale żeby właśnie go wynajmować innym i uzyskiwać przychody. Czyli już nawet nie chodzi o to, żeby to Hiszpanie byli właścicielami tych apartamentów i na tym zarabiali, tylko cudzoziemcy. Więc rozumiem, że to jest jeszcze jeden problem do tego wszystkiego, że zarabiają na tym ludzie, którzy nawet tam na miejscu nie żyją, nie mieszkają.
1: No tak, i często właścicielami tych właśnie bardzo eleganckich apartamentów są cudzoziemcy, bo ich jest na to stać. To też jest, ale na przykład, nie wiem, na Costa del Sol Polacy, o ile pamiętam, są już 6. nacją pod względem cudzoziemców, którzy kupują tam mieszkania. Są czy Costa del Sol, czy poza tymi dużymi miastami, jest jeszcze cały czas taki rynek mieszkaniowy nie najdroższy. On nie jest nastawiony na spekulacje, on jest bardziej nastawiony właśnie na taki wypoczynek.

0: wakacyjny, kiedy te ceny jeszcze są w miarę i to często są tańsze te mieszkania niż mieszkania w Polsce i albo tam ludzie kupują sobie, jeżdżą na wakacje, albo się przenoszą. Natomiast jeśli chodzi o takie wynajmowanie, to tu jeszcze jest problem tak zwanych okupas, czyli ci, którzy mogą wprowadzić się do mieszkania, powiedzą teraz to mnie pocałujcie w nos i nie bardzo prawo stoi za właścicielem, tylko za nimi.
1: Proszę więcej o tym powiedzieć. To są osoby, które mieszkają nie płacąc czynszu i nie wyprowadzając się, tak?
0: Tak.
1: Ale to wróćmy do naszej Mary Carmen Abascal, która została eksmitowana, a w tym samym czasie płacąc czynsz i próbując udowodnić swoje prawo do mieszkania. A pani mówi, a jednocześnie są ludzie, którzy nie płacą i nie dają się wyrzucić. To jak to jest możliwe?
0: Bo właścicielami tych mieszkań nie są te fundusze sępie, tylko zwykli mieszkańcy, za którymi nie stoją ogromne pieniądze, za którymi nie stoją panowie metr na metr czy dwa na dwa, którzy po prostu powynoszą tych ludzi i którzy działają i żyją według obowiązującego prawa. Mary Carmen na przykład zabrakło 15% inwalidztwa, żeby była nieruszona z tego mieszkania, bo od 65% miałaby prawo zostać i nie zostać wyrzucona przez ten sępi fundusz, który zresztą do dzisiaj nie zabrał głosu w jej sprawie. Więc no niestety są równi i równiejsi. Prawo pieniądza ciągle, często jest tym prawem nadrzędnym.
1: Bardzo dużo dołożyła pani do naszej dyskusji, tutaj krajowej dyskusji o rynku najmu krótkoterminowego, więc serdecznie dziękuję. Ewa Wysocka, dziennikarka Interi, autorka książki Barcelona, stolica Polski i jak państwo słyszą, dawniej mieszkanka stolicy Katalonii, teraz mieszkanka naszego kraju. Bardzo dziękuję pani redaktor. I dziękuję również państwu. Kończymy audycję Adres Zamieszkania. Spotykamy się za tydzień w sobotę w Polskim Radiu 24 po 14. Agata Kowalska, do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Świat nie kończy się na nagłówkach. Wojny, wielka polityka i ludzie, którzy znaleźli się w samym środku wydarzeń. Podcast Świat w każdą sobotę o 20.30 w Polskim Radiu 24. Zapraszam, Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.
11: Tu Polskie Radio 24, mamy 32 minuty po godzinie 14, a przed nami tematy z jednej strony dotykające bieżącej polityki, bo też polityka coraz głębiej dotyka wszystkiego, co dookoła nas się dzieje, ale zaczniemy jednak przede wszystkim od naszego bezpieczeństwa, zarówno w kontekście placówek edukacyjnych, jak i całego społeczeństwa.
2: Gość Polskiego Radia 24.

0: analizy.
1: Chłodna głowa i spokojna analiza zawsze jest potrzebna. Zwłaszcza, że ostatecznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie potrzebujemy działań pozorowanych, ale takie, które są prowadzone z głową. Mamy w Polsce kilka czynników ryzyka, które sugerowały, że do jakiejś formy eskalacji, zwiększenia tego zagrożenia jest, może dojść w pewnym momencie. Natomiast wydaje się, że jednak ostatecznie, kiedy do tego dochodzi, to zawsze jest jakiś, zwłaszcza społecznie, szok, nie? Wydaje mi się, że widać takie, jak się tak popatrzy, zwłaszcza na reakcje rodziców w różnych placówkach, grupy WhatsAppowe dla rodziców i tak dalej. Jest taki rodzaj paniki, też trochę paniki w pewnym sensie moralnej i ona jest oczywiście zrozumiała, no bo kiedy dochodzi do tak brutalnych ataków w kilku miejscach, właściwie w krótkim czasie, no to to jest oczywiste. Z drugiej strony to powoduje, że jesteśmy tym bardziej narażeni na kolejne ataki, dlatego i na dezinformacje, które wywołuje właśnie ta panika. Dlatego trochę jest tak, że największym dzisiaj wrogiem byłaby panika, a raczej do tego wszystkiego trzeba podejść spokojnie, jakkolwiek jest to poważna sytuacja.
0: Przynajmniej się starajmy, bo też o czym pan redaktor wspomina, z jednej strony ta panika jest czymś zrozumiałym, może być czymś zrozumiałym, z drugiej strony jest takim elementem niepożądanym w takich sytuacjach, bo to nie jest też dobry doradca bardzo często. Ale idąc tropem tego, co się dzieje i tego, jak radzi sobie państwo, te statystyki, słyszymy też, że w kolejnych dniach patrole policji mają pojawiać się w polskich szkołach. Z jednej strony to jest, wydaje mi się, no, słuszny krok w celu zapewnienia takiego bezpieczeństwa czy poczucia, że państwo działa, że państwo jest sprawcze. Z drugiej strony, jeśli policja pojawia się w placówkach edukacyjnych, no to nie ma jej w innych miejscach. Siłą rzeczy nie mamy tutaj tych sił rozciągniętych w nieskończoność i zasobów, które się nie kończą. Zastanawia mnie to, czy państwo w ogóle ma dziś skuteczne narzędzia. To też będzie przyczynek do dalszej części naszego spotkania. Skuteczne narzędzia, żeby zapobiegać takim tragediom, zanim do nich dojdzie tak naprawdę.
1: To jest oczywiście pytanie o to, jak bardzo przygotowane są nasze służby do tego, by działać w tej sytuacji. Wiemy o tych właśnie chyba 76 osobach, które zostały zatrzymane podczas akcji policyjnej przed weekendem. Natomiast widzimy, że też kolejne ataki dzieją się też, jak okazuje się, w weekend i pewnie tego nie do końca się spodziewaliśmy. Tak strzelam, nie wiemy na razie niewiele więcej na temat obecnej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście, znaczy to, do czego dzisiaj, czego nam chyba dzisiaj jednak brakuje, to jest takiej koordynacji planu. Na tyle, na ile tę debatę śledzę, też znając różnych i byłych, i obserwując i byłych, i obecnych oficerów policji, no to widzę, że przede wszystkim właśnie problemem i wyzwaniem jest kwestia takiej twardej trochę infrastruktury na wypadek ataku, tego, że brakuje i przeszkolenia, jak infrastruktury, procedur co do tego, jak dokładnie, czy może nie brakuje procedur, ale tego, czy one są przećwiczone w szkołach, w placówkach edukacyjnych, na wypadek ataku różnego typu, prawda? Bo mówimy tutaj o ataku w tym momencie, mówimy o prawda, fali ataków na żołnierzy, no ale to de facto się wiąże też jak najbardziej z zagrożeniem czy militarnym ze strony Rosji, czy tym właśnie hybrydowym tak zwanym ze strony Rosji, która swoją drogą ma też w tym swój interes, by panikę w takich sytuacjach podbijać. Dlatego jeszcze raz do tego wracam, prawda, że ostatecznie państwo i konkretne placówki potrzebują procedur, które są dodatkowo przećwiczone. To jest kluczowe.
0: Za moment sobie o tych procedurach, ale w takim kontekście politycznym porozmawiamy. I mówiąc o polityce, ja zapytam też wprost, czy to bezpieczeństwo dzieci w szkołach, bezpieczeństwo społeczeństwa stało się dzisiaj takim przedmiotem walki politycznej?
1: No widać, że jest trochę tak, że to jest temat, który jest zasadniczo wydaje mi się, że interes jest wspólny, prawda? Znaczy niezależnie tak naprawdę z jakiej opcji politycznej jesteśmy, której partii kibicujemy, czy którą wybieramy przy urnach, no to każda ta partia ma ten sam interes. Chce chronić rodaków, Polaków, mieszkańców Polski, obywateli naszych przed przemocą. Natomiast rzeczywiście, kiedy patrzymy na komunikaty i tego, jak te historie opowiadają sobie konkretne partie, no to jest inaczej. To rzeczywiście wydaje się, że stało się to areną walki politycznej, ponieważ prawda, opozycja chce bardzo podkreślić to, że dzisiaj Polska jest nieprzygotowana, jest to wina rządu. Natomiast rząd chce pokazać właśnie sprawczość przez to, że wyprowadza policjantów do szkół, że po takiej akcji raportuje, że zatrzymał kilkadziesiąt osób, więc są efekty, są rezultaty i one dają takie poczucie może ulgi społecznej w pewnym sensie. Natomiast to są działania punktowe. To nie rozwiązuje problemu.
0: To może kolejne pomysły te problemy rozwiążą. Ich się kilka pojawia, szczególnie w zakresie mediów społecznościowych i funkcjonowania internetu i od takiego pomysłu ludowców zacznijmy, bo oni chcą wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Zapowiedział to prezes partii i szef ministerstwa.

0: Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL wicepremier mówił, że ochrona dzieci jest priorytetem. Czy to jest dobry pomysł i dobry kierunek? Bo na świecie rzeczywiście tego typu pomysły, tego typu przepisy wchodzą w życie i coraz częściej na naszym krajowym podwórku też się o tym mówi.
1: Tak, znamy te przepisy choćby z Australii, ale też kolejne kraje, zdaje się Francja coś podobnego wprowadza. Ja mam mieszane uczucia. Mieszane dlatego, nie dlatego, że uważam, że dobrze, że media społecznościowe, tylko media antyspołecznościowe czy samotnościowe są dobre. Raczej one, wydaje mi się, szkodzą pod wieloma względami i psychologicznymi, i społecznymi, i politycznymi paradoksalnie. Natomiast jednak jest to pewien przejaw i pole działalności, wolności ludzi. To, co jest problematyczne w tej całej sprawie, jest to, że problemem nie są osoby, które używają media, tylko to, jak te media społecznościowe, platformy duże działają, jaki jest model biznesowy. Innymi słowy, zakazywanie użytkowania ich dla młodzieży jest ucieczką od większego problemu, dużo większego, jakim jest bezkarność tych platform w świecie współczesnym.
0: No bo okazuje się, że ta ucieczka jest prostsza niż walka z tymi wielkimi firmami.
1: Bo boimy się, jak zareaguje na to na przykład Donald Trump i jego administracja, którzy bardzo chronią interesy wielkich platform, których, umówmy się, prawie wszystkie są amerykańskie.
0: To są pieniądze, wielkie biznes.
1: I które są bardzo blisko powiązane z polityką amerykańską. Pamiętajmy o tym, że na inaugurację Donalda Trumpa mieliśmy taki rodzaj hołdu lennego od strony tych właścicieli wielkich platform na rzecz amerykańskiego prezydenta. A dzisiaj wiemy też, że jakby próby regulacji tych platform spotykają się z groźbami amerykańskiej administracji wobec europejskich krajów, które to próbują robić. No a jednocześnie wiemy i widzimy, że w Polsce te jakby wpływy amerykańskie są bardzo silne na najwyższym stopniu władzy politycznej.
0: Więc no ale mamy niestety platformy społecznościowe nie tylko z firm amerykańskich, mamy platformy społecznościowe też z Chin. Nie oszukujmy się, że tego typu narzędzia, tego typu rzeczy, które pojawiają się w internecie właśnie, na których my się logujemy, zostawiamy swoje dane, to jest przede wszystkim właśnie zasób informacji o wielu milionach, miliardach ludzi na świecie, bez tak naprawdę potrzeby większego zmuszania tych ludzi, żeby te informacje o sobie zostawiali.
1: Tak, a to się bardzo blisko wiąże z bezpieczeństwem, ponieważ im więcej o nas wiedzą platformy, tym bardziej też mogą wykorzystywać tę wiedzę w, no właśnie, choćby do tego, żeby taką panikę podbijać, bo wiedzą, że panika oznacza ruch, uwagę, zaangażowanie, a to oznacza pieniądze.
0: Ale my tu sobie, panie redaktorze, tak merytorycznie staramy się rozmawiać, debatować na temat mediów społecznościowych i tego pomysłu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja się zastanawiam, czy dzisiaj politycy z różnych stron naszej sceny są w stanie ze sobą też w merytoryczny sposób rozmawiać, żeby nie są.
1: Nie
0: od razu prosto.
1: Znaczy, nie, przepraszam, ale wejdę w słowo. No nie są, widzimy to, że nie są. Widzimy, że próba choćby wdrożenia polskiego mechanizmu DSA, aktu o usługach cyfrowych europejskiego aktu prawnego, przeszła przez Sejm, ale spodziewamy się, że kolejny raz zostanie zawetowana przez prezydenta. Pod,
0: na pewno?
1: Umówmy się, miał... znaczy, prezydent potrafi zaskakiwać czasami wetami. To mu muszę oddać i jakby... I dobrze może. Znaczy, może dobrze, żeby tym razem zaskoczył, no ale spodziewam się jednak tego, że tu będzie kontynuacja.
0: To teraz troszkę inaczej. To znaczy, ja zapytam rzeczywiście o te przepisy przyjęte przez Sejm ponownie. Ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych, która ma umożliwić chociażby blokowanie nielegalnych treści w internecie. Ja nie zapytam o to, czy prezydent to podpisze, czy nie, ale czy prezydent Karol Nawrocki w obecnej sytuacji powinien ją podpisać, nawet jeśli wcześniej zawetował właśnie poprzednią wersję.
1: Wiemy, mamy ten przykład, prawda, sprzed kilku dni, gdzie, czy właściwie już więcej niż kilku dni, gdzie prezydent zmienił swoje podejście do ustawy przyjętej przez parlament.
0: Czyli koncerny paliwowe i te nadmierne zyski.
1: Tak, dlatego być może jest to jakiś precedens, który daje nadzieję, że w tej sytuacji również prezydent zmieni swoje podejście. Ostatecznie chodzi przecież o to, że ten akt o usługach cyfrowych i jego wdrożenie w Polsce, no to jest i to naprawdę na najbardziej podstawowym poziomie pozwala chronić ludzi, obywateli, społeczeństwo przed dezinformacją w sieci i przed daleko idącymi, najbardziej rażącymi nadużyciami, choćby związanymi z materiałami dotyczącymi przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. A tych materiałów w Polsce jest bardzo dużo i wzrost ich publikacji w sieci jest też lawinowy. Bodajże w zeszłym roku on wynosił mniej więcej 450%, jak czytałem na stronach Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii.
0: No tak, ale tutaj myślę, że znaczenie też będzie miało kto, co tak naprawdę po wprowadzeniu takiego aktu będzie decydował o tym, jaka treść jest kontrowersyjna, zła albo niebezpieczna w internecie.
1: Oczywiście, że są kontrowersje.

0: Jest pytanie o to dokładnie, prawda, jaką rolę ma mieć, mają mieć urządy kontrolne, jak szybko ma zapadać decyzja o na przykład usunięciu jakichś treści z internetu i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które trzeba zważyć między wolnością słowa a bezpieczeństwem, natomiast ostatecznie no, mówimy o rzeczach, które są w dużej mierze po prostu przestępstwami, tylko dziejącymi się w sieci, a przestępstwo sieci nie jest mniejszym przestępstwem, tylko dlatego, że dzieje się w przestrzeni cyfrowej.
1: Nie jesteśmy ekspertami od spraw bezpieczeństwa czy terroryzmu, no ale ja tak się zastanawiam też, błądząc pamięcią też po ustawie dotyczącej kryptowalut, bo tam był taki argument, że gdyby prezydent Karol Nawrocki wcześniej podpisał ustawę dotyczącą rynku, regulacji rynku kryptowalut, no to nie byłoby problemów na przykład z Zonda Krypto i tak dalej, i tak dalej. Czy w tej sytuacji możemy mieć jakąkolwiek pewność, że gdyby prezydent Karol Nawrocki wcześniej podpisał ten unijny akt regulujący kwestię dotyczącą treści w internecie, to na przykład nie doszłoby do tych ataków w szkołach?
0: Nie, nie możemy. Oczywiście, nie możemy. Prawo nie działa tak w ten sposób, że coś się zadekretuje i natychmiast to ma przełożenie na rzeczywistość społeczną. To po pierwsze. No a po drugie, zasadniczo mam wrażenie, że takie szantaże polityczne, które się dzieją zresztą z obu stron i ze strony, powiedzmy, że premiera wobec prezydenta i w drugim kierunku. Wydaje mi się, że nie służy niczemu innemu niż tylko podbijaniu bębenka jakiejś rywalizacji politycznej. Znowu w sytuacji, która dotyczy nas wszystkich, okej, może z wyjątkiem rosyjskich agentów w Polsce, którzy mają w tym inny interes, ale umówmy się, że to jest na szczęście, mam nadzieję, garstka ludzi.
1: Prezydent Karol Nawrocki też swego czasu, ja nie wiem, to kilka dobrych dni temu, nie wiem, czy nie tygodni, apelował o publiczną dyskusję na temat odpowiedzialnego dostępu do broni. Czy ten apel po ostatnich atakach nadal jest aktualny? Oczywiście sytuacja była zupełnie inna i czego innego te słowa, czy innej sytuacji dotyczyły te słowa prezydenta Karola Nawrockiego, bo myślę, że bardziej tego, co dzieje się za naszą granicą, przygotowania w ogóle społeczeństwa do ewentualnego zagrożenia, no ale biorąc pod uwagę co obecnie się dzieje, można na to patrzeć chyba też zupełnie inaczej.
0: No ja jestem bardzo wdzięczny naszym obywatelom i też przodkom w sumie, że w Polsce nigdy takiej dużej debaty na ten temat nie było. W sensie nie było, że była jakaś zgoda co do tego, że nie jest nam to potrzebne, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Od tego mamy służby państwowe, od tego mamy instytucje państwowe, żeby nas broniły. Ponieważ możemy sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w jednym czy drugim ataku z ostatniego czasu sprawca miał dostęp do broni, tak? I to oczywiście ktoś powie, że dzieci nie mogą mieć dostępu do broni. No tak, ale to nie jest też tak, że w amerykańskich szkołach masakry odbywają się dlatego, że mają młodzi dostęp do broni.
1: Że dziecko poszło, kupiło broń, tak. Poszło z tą bronią do szkoły, tak?
0: Po prostu wzięli niezabezpieczone bronie z domu rodziców i nimi często dokonywali tych masakr. Pamiętajmy, że w Polsce jest kilka czynników, które powodują, że takie ryzyko byłoby potężne. Znaczy, innymi słowy, mielibyśmy jeszcze więcej ofiar śmiertelnych, dlatego że choćby jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów wśród krajów rozwiniętych, jesteśmy też narodem z bardzo wysokim, chyba najwyższym w Europie, czynnikiem wypalenia rodzicielskiego. Innymi słowy, brakuje czasu i relacji między rodzicami i dziećmi, a to jest idealna przestrzeń do nadużyć, do tego, żeby właśnie okazywało się, że coś, co miało być zabezpieczone, wcale takie nie jest. Innymi słowy, w Polsce ten pomysł, by rozszerzyć dostęp do broni, moim zdaniem, doprowadziłby do większej ilości cierpienia, śmierci i po prostu traumy.
1: Czyli na razie ten pomysł u prezydenta Karola Nawrockiego nie ma racji bytu?
0: Myślę, że prezydent powinien go dobrze przemyśleć po ostatnich wydarzeniach.
1: Kolejny wątek za moment sobie otworzymy w naszej rozmowie, ale a propos tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy i nie tylko, bo w ostatnim czasie oczywiście tych tematów związanych z bezpieczeństwem naszego kraju, ale tematami też gospodarczymi, tematami dotyczącymi transformacji energetycznej, politycy się zajmują. Ja mam wrażenie, że starają się każdy wydrzeć na swoją stronę trochę większy kawałek tego wszystkiego, żeby mieć rację po swojej stronie i żeby wbić jakąś szpilkę swojemu politycznemu przeciwnikowi. Gdzie w tym wszystkim dojrzałość polityków? Gdzie w tym wszystkim odpowiedzialność osób, które naszym państwem zarządzają? Ja tutaj nie mówię o jednym ugrupowaniu, czy o koalicji rządzącej, ale i o opozycji, o koalicji rządzącej, o wszystkich politykach, senatorach, posłach, osobach, które jakąś mają, jakąkolwiek sprawczość na to, jak państwo polskie wygląda.
0: Jak popatrzymy sobie ostatecznie na to, jakie prawo stanowi parlament i jakie jest potem podpisane przez prezydenta, no to umówmy się, że mimo wszystko w większości to prawo jest jakoś w większym lub mniejszym stopniu, ale jednak przychodzi ponadpartyjnie. Innymi słowy, mimo tego całego teatru

0: politycznego, który się dzieje i który jest pewnym efektem epoki, bo znaczy, nie zawsze się działo historycznie, prawda? Zawsze było tak, że jedni drugim szpilki wbijali po to, żeby było ich na górze, żeby potem przed urnami wyborczymi wyborcy kojarzyli ich, no właśnie, nie tylko z tego, co zrobili realnie, ale też z tego na przykład, żeby byli sprawni retorycznie, że potrafili przeciwnika politycznego jakoś tam merytorycznie pokonać. Natomiast wydaje się, że nasza współczesność i właśnie też ta epoka mediów społecznościowych bardzo takie, takie sceny, takie teatry podbija im zasięgi i zgania naszą uwagę. Wiemy to też z badań, też takich, które my prowadziliśmy w więzi kilka lat temu, Twarze Polskiej Radykalizacji, że także wśród osób dobrze wykształconych w Polsce realna znajomość procedur politycznych jest dużo mniejsza niż siła zaangażowania takiego emocjonalnego w konflikt polityczny. Innymi słowy, bardzo się emocjonujemy polityką, a tak naprawdę nie bardzo wiemy, jak działamy. Jak ta polityka działa, kto ma jakie funkcje w polskim systemie politycznym, jak dokładnie różni się władza ustawodawcza od wykonawczej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ostatecznie zawsze warto wracać do wiedzy, do źródeł, no i szukać tego, co jest jakimś takim rozumieniem procedury politycznej, o tak bym powiedział.
1: Polska polityka bardzo szybko potrafi też wykreować pewne polityczne kariery, ale i szybko sprowadzić niektórych ludzi w drugą stronę. I tutaj być może taki przykład posła Michała Kołodziejczaka. On został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej po doniesieniach o agresywnych zachowaniach. Tutaj cytat: to poważne oskarżenia, które trzeba jak najszybciej wyjaśnić. Tak politycy komentują te zarzuty byłych współpracownic posła Koalicji Obywatelskiej. Były wiceminister rolnictwa miał poniżać, zastraszać, stosować agresję, a także nakłaniać do zażywania narkotyków. Kobiety, które współpracowały z Kołodziejczakiem, opowiedziały o swoich traumatycznych przeżyciach w rozmowie z Kanałem Zero. A eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że partia poważnie podeszła do materiałów dotyczących Kołodziejczaka.
2: Decyzje są natychmiastowe, decyzje są klubu parlamentarnego przede wszystkim, bo jest posłem tej kadencji. Został zawieszony, a sprawa będzie przekazana do organów ścigania.
1: Tak się zastanawiam, czy to może być polityczny koniec Michała Kołodziejczaka.
0: Nagrania, jakie ujawnił Kanał Zero, są w tej sprawie zatrważające i Michał Kołodziejczak wygląda na nich, na człowieka, który jest nieroztropny, nieodpowiedzialny, niebezpieczny i który mógł, znowu mówimy potencjalnie, ponieważ oczywiście ta sprawa musi jeszcze przejść przez organy sądowe, natomiast mógł być, wyrządzić olbrzymią szkodę kobietom, swoim byłym współpracownicom i jeśli to się potwierdzi, to uważam, że mamy do czynienia z jednym z największych skandali obyczajowych ostatnich lat polskiej polityki. Jest bardzo drastyczny przykład przemocy seksualnej, nie tylko seksualnej wobec kobiet.
1: Ostatnia kwestia, o którą tutaj dopytam a propos Michała Kołodziejczaka. Czy on był bardziej w pewnym momencie większym obciążeniem dla Koalicji Obywatelskiej, czy Koalicja Obywatelska dla niego?
0: Dobre pytanie. Szczerze mówiąc, jak patrzę, Michał Kołodziejczak, mam wrażenie, miał po odejściu z rządu nawet taki całkiem dobry okres. To znaczy widać było, że był trochę gdzieś na manowcach głównego nurtu Koalicji Obywatelskiej, ale on swoją robotę dla koalicji wykonał w wyborach 2023 roku. Donald Tusk bardzo mocno na nim takim oparł swój taki przekaz skierowany do no zwłaszcza prostych ludzi, zwykłych ludzi gdzieś mieszkających na prowincji, że zobaczcie, koalicja jest taką partią, która też takich potrafi zagospodarować ludzi. I to się przekonał dzięki temu. Natomiast dzisiaj Michał Kołodziejczak rzeczywiście był na marginesie i mam wrażenie, że prowadził taki okres, no, dużo nagrywał jakichś krótkich filmików ze wsi, z takiego swojego codziennego życia. Wyglądało na to, że po prostu świetnie się czuje, zarabia dobre pieniądze. Więc jakby zrobił dla siebie coś dobrego, jak rozumiem, i zrobił coś dobrego dla swojej partii. Natomiast ta współpraca chyba się i tak kończyła.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naszą rozmowę. Bartosz Bartosik, redaktor naczelny portalu więź.pl, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i życzę dobrego dnia.
0: Dobrego dnia.
1: Stan dnia. A my wracamy do tematu związanego z bezpieczeństwem. 21-latka zaatakowała 3 osoby w szkole przy ulicy Mińskiej w Warszawie, a na miejscu jest Michał Makowski. Michale, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Powiedz, co więcej i czy coś więcej wiadomo na temat tego zdarzenia?
3: Wszystko wydarzyło się pod sekretariatem szkoły. Tutaj 21-letnia uczennica ugodziła nożem 19-latkę, która miała dopiero dostarczyć dokumenty do szkoły. Nie mamy

0: Potwierdzenia, że kobiety znały się wcześniej, jednak później agresja i przemoc przeniosła się na kolejne uczennice. Posłuchajmy rzecznika Komendy Stołecznej Policji Jacka Wiśniewskiego.
1: Jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi, przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Dodatkowo w wyniku całej tej sytuacji, która jest przedmiotem badań i ustaleń, zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
0: Na szczęście pozostałym poszkodowanym także nic nie zagraża. Zostały opatrzone na miejscu zdarzenia i są przesłuchiwane. Motywy sprawczyni ataku jeszcze nie zostały wyjaśnione. Policjanci teraz prowadzą z nią czynności. Tak w ogóle to policja była na miejscu zdarzenia już 4 minuty po otrzymaniu zgłoszenia. Policja też nie posiada informacji, jakoby zdarzenie miało związek z wcześniejszymi atakami w mazowieckich szkołach.
1: To, co należy też dodać, informacje, którymi na ten moment dysponujemy, nie pozwalają nam potwierdzić, że atak, o którym mówię, może mieć związek z jakimś zaplanowanym albo z jakimś rodzajem łańcuszka czy sytuacji, o której to w ostatnich 48 godzinach mówiliśmy na terenie całego kraju.
0: Policjanci stopniowo przesłuchują świadków i będą próbowali wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Czekamy również na wyjaśnienia ze strony sprawczyni ataku. Jeszcze jest zdecydowanie za wcześnie, aby mówić, jak ta sprawa może zostać zakwalifikowana pod kątem ewentualnych zarzutów karnych.
2: Michale, ty zebrałeś to, co wiemy w tym momencie na temat tego zdarzenia w Warszawie i chyba zgodzisz się ze mną, warto to podkreślić i zaapelować też do naszych słuchaczy, do nas wszystkich w zasadzie, żebyśmy właśnie opierali się w tego typu sytuacjach o sprawdzone informacje i żebyśmy przynajmniej próbowali zachować chłodną głowę, chłodne spojrzenie na to wszystko.
0: Bez dwóch zdań.
2: Michał Makowski dla Państwa. Michale, bardzo Ci dziękuję za zebrane informacje. Dobrego dnia, do usłyszenia dla Ciebie.
0: Do usłyszenia.
2: A w Polskim Radiu 24 trzymamy też rękę na pulsie, śledzimy te bieżące wydarzenia dla Państwa i te tematy jeszcze będą wracały oczywiście na naszej antenie. Temat bezpieczeństwa również, ale nie tylko. Warto zostać z nami o godzinie 15:00. Serwis informacyjny.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Znikam na 2 dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne. Ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie. Na życie tu i teraz. Nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji. I sprawdź, jak to jest być offline.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: Muzyczne. Autopromocja.
1: Azja. Kontynent, na którym spotykają się wielkie ambicje, pieniądze, nowe technologie i polityka, która coraz mocniej wpływa na cały świat. Co dzieje się dziś w Chinach, na Tajwanie, Indiach, Japonii czy Korei Południowej? Jak zmienia się układ sił między największymi azjatyckimi mocarstwami? I dlaczego to, co wydarza się tysiące kilometrów od Europy, może mieć bezpośrednie znaczenie także dla nas? Zapraszam w niedzielę, tuż po godzinie 16 na audycję Wiek Azji. Tomasz Sajewicz.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trzy osoby zostały ranne w ataku nożowniczki w Warszawie. 21-latka zaatakowała w szkole na pracę. Unia Europejska proponuje duże cięcia w przyszłym budżecie. Dla Polski jest jednak dobra wiadomość. Strajk głodowy w szpitalu w Sanoku. Dołączyło do niego 15 pracowników. Gotowość deklarują kolejni. Minęła godzina 15. Radosław Siennicki, dzień dobry. Atak nożowniczki w Warszawie. Ranne zostały trzy kobiety. Do zdarzenia doszło około 12.30 przed szkołą przy ulicy Mińskiej na Pradze. Sprawczyni, 21-letnia kobieta, została zatrzymana, mówi Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji.
2: Osoby pokrzywdzone, poszkodowane w wyniku tego ataku to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu. Dodatkowo w wyniku całej tej sytuacji, która jest przedmiotem badań, zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
1: Życiu żadnej z poszkodowanych kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo. Motywy 21-latki nie są znane. Na miejscu cały czas pracują służby. Do kolejnego groźnego incydentu z udziałem nastolatków doszło w Olsztynie. Na terenie jednej ze szkół 17- i 19-latek wdali się w bójkę. Młodszy z nich miał przy sobie ostry przedmiot przypominający maczetę. Incydent został od razu zgłoszony na policję. O przebiegu zdarzenia mówi sierżant Izabela Bogacka.
3: Doszło do zdarzenia z udziałem dwóch uczniów, 17- i 19-latka, które według wstępnych ustaleń miało wynikać z konfliktu między nimi. W trakcie rozmowy doszło między nimi do rękoczynu. Świadek zdarzenia zauważył, że 17-latek ma przy sobie ostry przedmiot. Przedmiot ten nie został użyty w trakcie zajścia, nikt nie został nim zraniony. Uczestnicy zajścia zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów.
1: Nastolatkowie zostali przesłuchani. Młodszy pozostaje pod obserwacją lekarzy z powodu niepokojącego zachowania. Sprawę nadzoruje lokalna prokuratura. Irlandzka prezydencja zaproponowała duże, 8-procentowe cięcia w nowym unijnym budżecie. Fundusze dla Polski nie są jednak zagrożone. Pula dla naszego kraju w wysokości 123 miliardów euro została ocalona. Polska pozostaje największym beneficjentem unijnego budżetu. A więcej na ten temat Beata Płomecka.
4: Wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki powiedział mi tak.
5: Kluczowa sprawa dla Polski, koperty narodowe, które prezydencja irlandzka postanowiła utrzymać na dotychczasowym poziomie. To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość.
4: Cięcia zaproponowane przez Irlandię wynoszą 141 miliardów euro i dotyczą głównie funduszy wzmacniających konkurencyjność Europy, poinformował irlandzki minister do spraw europejskich Thomas Byrne. Wiemy, że ta propozycja nie zaspokoi wszystkich. Przed nami jeszcze długa droga, bo dopiero teraz tak naprawdę rozpoczną się trudne negocjacje. Pierwsze przymiarki już w przyszłym tygodniu na szczycie w Brukseli z udziałem europejskich przywódców, a później długie tygodnie rokowań. Ambicją jest uzgodnienie budżetu do końca roku.

0: Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Rozszerza się protest głodowy w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Głoduje już 15 pracowników, którzy od dziś przyjmują wyłącznie wodę. Do akcji dołączyli m.in. ratownicy medyczni. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki szpitala. Małgorzata Sawicka ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych powiedziała, że na liście gotowych do protestu jest powyżej 40 osób.
2: Na jutro już zdecydowały inne osoby, bo dzwoniły do nas, że zostaną po dyżurze dziennym i będą kontynuować. Proszę wziąć pod uwagę, że te pierwsze osoby, które zaczęły głodówkę, no zaczynają trochę źle się czuć, więc prawdopodobnie będą musiały skorzystać z pomocy lekarza, który z całą pewnością nie pozwoli im dalej głodować, więc pewnie dostaną jakieś zwolnienia lekarskie i na ich miejsce wejdą na spęd.
1: Szpital w Sanoku jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie sięga ponad 200 milionów złotych. To najstarszy spośród istniejących konkursów skrzypcowych na świecie. Odbywający się w Poznaniu, organizowany od 1935 roku konkurs Wieniawskiego jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie muzyki klasycznej. W pierwszym etapie rywalizacji bierze udział 48 osób, w tym 8 uczestników z Polski.
3: Pierwszy etap to przegląd kompozycji patrona, a każdy z uczestników musi wykonać m.in. jeden kaprys Wieniawskiego, mówi dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak.
4: Wieniawski obejmuje właściwie 100% obowiązkowego repertuaru etapu pierwszego.
3: Występy artystów ocenia międzynarodowe jury. Dyrygent Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz wskazuje, że w świecie nastawionym na błyskawiczny sukces ten konkurs nabiera jeszcze bardziej wyjątkowego znaczenia.
5: Tutaj sukces jest wynikiem setek, jeżeli nie tysięcy godzin pracy przed instrumentem.
3: Rywalizacji w konkursie Wieniawskiego można posłuchać m.in. na antenie programu Drugiego Polskiego Radia.
1: O czym z Poznania informował Maciej Szefer.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Do wielu miejsc kraju zawitała typowa polska jesień. Jest pochmurno i pada deszcz. Więcej przejaśnień i rozpogodzeń na północnym zachodzie. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni Celsjusza.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 40% energii elektrycznej. Można bez przeszkód korzystać z prądu.
6: Klimat. Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: Jest 15.06, a przed nami kolejne propozycje dla Państwa. Wracając do tego, o czym słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, m.in. ten unijny budżet i o nim też więcej. Piszemy na portalu Polskiego Radia 24 o irlandzkiej prezydencji, która zaproponowała te duże 8-procentowe cięcia w tym nowym unijnym budżecie, ale to dobra informacja, powtarzamy, że nie dotyczą one funduszy dla Polski. Mówiąc o budżecie, sporo czasu też poświęcamy tym planom budżetowym na 2027 rok i nie będzie inaczej. W tym momencie właśnie do tego planu budżetowego na 2027 rok teraz wracamy w Polskim Radiu 24.
7: Kapitał i praca.
9: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego zajmowała się ona projektem budżetu państwa na rok 2027. Są oczywiście wyznaczone terminy do przedstawiania rozmaitych opinii także partnerów społecznych one były. Są terminy dla rządu, potem dla Sejmu. No, to wszystko wiemy, ale my dzisiaj spojrzymy na ten przyszłoroczny budżet. Postaramy się przynajmniej z różnych stron oczami ludzi, którzy na co dzień analizują rynek pracy, inwestycje, szeroko rozumiane finanse państwa, system ubezpieczeń społecznych, no bo w budżecie te wszystkie wątki oczywiście są i są nawet kluczowe. Moimi gośćmi są panowie Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: I Grzegorz Sikora, który reprezentuje Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Witam panów. Projekt budżetu na 2027 rok już wcześniej był przedmiotem analizy Rady, przynajmniej częściowo, zespołów. No to się na różnych etapach odbywa. Wcześniej już były oczywiście analizowane założenia budżetowe, więc to wszystko było...

0: brana pod uwagę i podkreślano wówczas, że te prognozy zostały opracowane przy założeniu stanu gospodarki. Wówczas, ja tylko przypominam, na koniec lutego 2026 i wskazywano, że nie uwzględniano skutków eskalacji tam konfliktu na Bliskim Wschodzie i tak dalej, że to był po prostu błąd. Wskazywała na to też Rada Fiskalna, która, ja może tylko dodam, że została w jakiś sposób, powiem, dokooptowana, a przynajmniej no, bierze udział, o tak, powiem, to nawet udział aktywny w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. To tu zapytam Grzegorza Sikorę, czy w tym budżecie, o którym teraz jakby rozmawiamy, tu się zmieniło? To znaczy, czy już te założenia się poprawiły i nie ma tego błędu pierwotnego, o którym tak była, taka była mowa? A jednocześnie, jak już wspomniałam o Radzie Fiskalnej, to dodam ten fakt, że ta Rada już po tym wszystkim, teraz, ostatnio, powiedziała, że 16 miliardów w budżecie zabraknie. Nawet przy tych założeniach, które są i które zakładają dochody podatkowe. Przewidziane w projektach ustaw, które jeszcze, że tak powiem, nie ma ich, ani uchwalonych, ani podpisanych przez prezydenta. No to czy ten błąd pierwotny jest zlikwidowany i odniesienie do tych braku 16 miliardów? Grzegorz Sikora.
1: No, czytałem z uwagą tą pierwszą w zasadzie historyczną, premierową opinię Rady Fiskalnej. Ona jest dosyć ciekawa. Natomiast wydaje mi się, że tych pieniędzy zabraknie trochę więcej, dlatego że jeśli widzimy, jak jest wykonanie w tym roku w stosunku do założeń w latach poprzednich, to zawsze te założenia, no niestety, ale się mijają trochę z rzeczywistością. Raz, że taka jest ich natura, a dwa po prostu, że mam wrażenie, że coraz bardziej te założenia są, bym powiedział, podyktowane bardziej czynnikiem politycznym, wyborczym niż elementem takiej twardej, chłodnej analizy. To jest raz. Dwa, z czego to wynika? No wynika to przede wszystkim, moim zdaniem, z takiego deficytu oceny ryzyk, dlatego że ta ocena ryzyk w kontekście i dochodu, i wydatków, ona jest generalnie napisana, moim zdaniem, trochę na kolanie. Te wszystkie elementy opisu czynników ryzyk są opisane dosyć standardowo, bym powiedział, po to, żeby je napisać. To jest między innymi element dotyczący kwestii konfliktu za wschodnią granicą. To jest oczywiście też kwestia deficytu oceny ryzyka w kontekście sytuacji w Niemczech, we Francji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a poza tym to jest kwestia tego, że najprawdopodobniej prezydent Karol Nawrocki zawetuje ten pakiet ustaw podatkowych i szkoda, powiem szczerze, tego mi chyba w zasadzie bardzo mocno zabrakło w uzasadnieniu do projektu ustawy na przyszły rok.
0: Że o tym nie wspomniano?
1: Nie, że po prostu nie założono jakby dwóch wariantów w jakimś stopniu. Że nie założono dwóch wariantów, poza tym
0: wydaje się to ryzykowne.
1: Wydaje się to dosyć ryzykowne, no ale też biorąc pod uwagę pytanie, dlaczego tych pieniędzy aż tyle ma zabraknąć, tak? No między innymi też dlatego, że ja wiem, że to jest bardzo wyidealizowany, być może naiwny sposób myślenia, no ale my mamy świadomość tego, co się wydarzy po 2027 roku. No bo albo nam Komisja Europejska jeszcze przedłuży jakby tą sytuację związaną z nadmiernym deficytem, no albo rozpocznie się jakiegoś rodzaju zawężanie, jakiegoś rodzaju konsolidacja, tak? No i to się oczywiście zbiega też z tym, że mamy ten przyszły rok mamy trochę, znaczy przyszły rok mamy trochę rokiem wyborczym, prawda?
0: Znaczy mamy. No.
1: W związku z tym ja bym chciał też powiedzieć, że szkoda, że w tym roku nie odbyła się, czy nawet rok temu, kiedy już wiedzieliśmy, że ten moment konsolidacyjny taki czy inny, wcześniej czy później się zbliża, że nie porozmawialiśmy o tym, bym powiedział, trochę bez tych chorych emocji politycznych, o tym, jak ta sytuacja finansów publicznych ma wyglądać, bo utrzymujemy. Mam wrażenie, że nie do końca te wszystkie elementy systemu wydatkowego są funkcjonalne i wynikają z czegoś więcej niż z kwestii politycznych.
0: A dają tak radykalne.
1: Natomiast, no a na przykład kosztem sektora pracowników, sektora finansów publicznych, przypominam, to jest propozycja 3% nominalnej podwyżki.
0: Ja to nie wiem, że każdy tylko mówi o podwyżce, nikt nie powie, a przeznaczmy te pieniądze na inwestycje, na rozwój, zanechaliśmy wielkich inwestycji.
1: Ale to ja do tego chcę też zmierzać powoli, tak? Znaczy, inaczej, kadry sektora finansów publicznych, ja już mówiłem o tym na antenie tej audycji, kadry sektora finansów publicznych w kontekście tego, jaki mamy w tej chwili deficyt odporności, jakie zagrożenia się z tym wiążą poniżej progu wojny, to jest inwestycja strategiczna, tak? I niestety się o tym boleśnie przekonamy, zaboli nas to, może nawet bezpośrednio, zobaczymy, jak to jest mieć po prostu słabe państwo niedofinansowane pod tym względem, ale jeśli chodzi o kwestię dotyczącą inwestycji, no to w ogóle, jakby mamy oczywiście w tej sławetnej tablicy 1 ukazać,

0: wskazane tempo, jeśli chodzi o spożycie publiczne, etc., nakłady na środki trwałe brutto. No szkoda, że nie ma odniesienia do PKB. Nagle to zniknęło. Nie wiem. Znaczy ja nie wiem. Może mój rozmówca, może drugi powie z pracodawców, jak to ma wyglądać w kontekście PKB. Natomiast rzeczywiście jedna rzecz boli. Jak się czyta to uzasadnienie i widać te wszystkie właśnie wydatki na rozwój, na naukę, to widać, że nie ma dzisiaj koncepcji, jak w przyszłych okresach, przynajmniej do końca dekady, zbudować jakiś nowy silnik wzrostu, oprócz tego, że będzie nam po prostu...
1: Konsumpcja.
0: Oprócz popytu, tak, oprócz popytu spożycia prywatnego. I to jest, powiedziałbym, taka projekcja dosyć tragiczna.
1: No właśnie, no to teraz Łukasz Kozłowski. Po pierwsze, rzeczywiście zabraknie tych pieniędzy, zabraknie ze względu... Pytanie, Rada Fiskalna, dlaczego stwierdziła, że 16 miliardów zabraknie? Bo nie chodziło o te podatki, tak? Natomiast czy ze względu też tych podatków zabraknie? No, tak. Znaczy jakby o to tak. Tu chodzi, wyjaśnijmy.
2: Znaczy to jest ryzyko wydatkowe, które jest związane z niedoborem środków w Narodowym Funduszu Zdrowia. I tutaj Rada Fiskalna opiera się tak naprawdę na analizie zależności, które występują od kilku lat. Ponieważ widzimy, że już od kilku lat systematycznie dotacja podmiotowa z rzutu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczająca.
1: Na przyszłość jest przewidziane, dobrze mówię, 17 miliardów?
2: 41,5 miliarda złotych.
0: To 17 więcej.
1: Złotych. 17 więcej.
2: Tak. Założenie miało być, że to jest 17 więcej. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia ma wzrosnąć o 26 miliardów złotych. Natomiast to jest porównanie planu do planu. Natomiast w praktyce wykonanie jest znacznie wyższe, o dobre kilkanaście miliardów złotych w tym roku. I podobnie też będzie w roku przyszłym.
1: Są o tej też, tak zwanej dziurze w budżecie, to że tam niektórzy mówili mamy, 23 miliardy, więc, tak porównamy,
2: więc,
1: to już nic
2: kwoty.
1: Nie mamy więcej.
2: Więc mamy podwójny problem. Znaczy wydatki, jest duże ryzyko, że wydatki będą wyższe niż zakłada plan, a przychody budżetowe będą niższe, ponieważ właśnie część z tych ustaw podatkowych prawdopodobnie nie wejdzie w życie. Inna sprawa, że prognoza dochodów budżetowych też jest potencjalnie zawyżona, ponieważ tutaj uwzględniono również oczekiwane efekty związane z uszczelnieniem stanu podatkowego, poprawą ściągalności podatków związanych między innymi z wdrożeniem krajowego systemu e-fakturowania. Natomiast nie mamy zupełnej pewności, jakie będą efekty w tym zakresie, biorąc pod uwagę w szczególności to, że te nisko wiszące owoce związane z uszczelnianiem stanu podatkowego, one zostały zerwane już 10 lat temu, prowadzając JPK i inne rozwiązania uszczelniające. Teraz możemy być może kilka miliardów tych więcej wciąż uzyskać z tego tytułu, ale to już nie są kwoty rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu miliardów, które budżet jest w stanie wycisnąć tylko przez poprawę efektywności systemu podatkowego. Dochody podatkowe, ich wzrost jest zakładany na poziomie ponad 10%. Rok do roku, w sytuacji, kiedy spożycie publiczne, czyli baza podatkowa, spożycie prywatne, ma wzrosnąć o 5,7% nominalnie. Więc to ma być zostaje dwukrotnie szybszy niż wzrost bazy podatkowej. Przy wzroście zakładanym w tym roku dochodów podatkowych rzędu wielkości około 5%. Więc w tym momencie mamy założenie osadzone w projekcie z państwa, dwukrotnego przyspieszenia tempa wzrostu dochodów podatkowych. To jest założenie bardzo optymistyczne i ono jest obarczone, musimy sobie to uczciwie powiedzieć, obarczone sporym ryzykiem.
1: Panie
2: A jednocześnie
1: Łukaszu,
2: strona wydatkowa...
1: Nie od dzisiaj pan analizuje budżet. To dlaczego, niech pan powie, dlaczego pana zdaniem tak rząd to sformułował, tak to zrobił. Zrobił tak ryzykowny budżet, tak ryzykowne założenia dochodowe i wydatkowe w jakimś stopniu też, kiedy przecież pamiętamy o tym, jak rozmawialiśmy nieraz na ten temat, kiedy mówiliśmy, że budżety są na przykład ostrożne, nawet niedoszacowane, bo tak lepiej, bo tak powinno być. To dlaczego jest teraz inaczej?
2: Ponieważ większa ostrożność oznaczałaby założenie de facto większego deficytu budżetowego. Więc to by oznaczało, że jesteśmy na ścieżce...
1: ogromny.
2: Tak, on jest rzędu w całych finansach publicznych, to jest ponad 7% PKB. I to będzie 2027 rok, będzie trzecim rokiem z rzędu, kiedy będziemy mieli do czynienia z tak dużym deficytem fiskalnym w Polsce. To jest sytuacja bezprecedensowa, ponieważ do tej pory w Polsce zdarzały się okresy wysokiego deficytu, na przykład po pandemii, po kryzysie finansowym 2008 roku. Ale w kolejnym roku powracaliśmy już znacznie bliżej stanu dalej. Stan równowagi, a to jest wyjątkowo długi okres nierównowagi finansów publicznych i to w warunkach, kiedy jednak koniunktura w gospodarce jest dobra. Znaczy wyzwania, oczywiście mamy spore

0: związane z energią, ale no w tym roku tak naprawdę wzrost PKB może oscylować nawet blisko 4% realnie. Więc to jest faktycznie bardzo, bardzo korzystna sytuacja. A mimo to, no właśnie, sytuacja finansów publicznych jest daleka od równowagi i nie mamy jasnej ścieżki przywrócenia tego stanu bliskiego równowagi, ponieważ rosną koszty obsługi długu publicznego.
1: O, tu jeszcze muszę zadać to pytanie. Zaraz jeszcze, zanim do Grzegorza Sikory, i jeszcze pani Łukasz jedno pytanie. Jak jesteśmy przy tej obsłudze długu, to wiemy, że jedna z agencji ratingowych nam kolejny raz obniżyła nasz rating już teraz do tej A3, tak? Do tego poziomu A3. Czyli nasza obsługa długu jakby rośnie, będzie coraz to droższe. Czy sądzi pan, że mogły na to wpłynąć te nasze założenia budżetowe, ten nasz wielki dług, ta nasza sytuacja, o której mówimy, że no nie możemy się z tego wygrzebać, mówiąc kolokwialnie?
0: Myślę, że absolutnie to nie jest przypadek, że decyzja o obniżce ratingu kredytowego Polski nastąpiła po publikacji projektu budżetu państwa.
1: No właśnie.
0: Ponieważ ten projekt budżetu państwa nie pokazuje wiarygodnej ścieżki powrotu do stanu względnej równowagi finansów publicznych i to jest ta kropla, która przelała czarę goryczy po stronie agencji ratingowej, właśnie Moody's, która zdecydowała o tym, że po 18 latach, żeby po 18 latach obniżyć poziom ratingu kredytowego Polski.
1: Tak, co spowoduje oczywiście, powoduje automatycznie spadek tego zaufania do Polski, do naszych papierów i tak dalej. No to wiadomo. No dobrze, to teraz Grzegorz Sikora może się oczywiście do tego tematu odnieść, ale jak jesteśmy przy tym temacie, ja chciałam też trochę do innych jakby pozycji przechodzić i na przykład zapytać o poziom inflacji na przyszły rok. Dlatego, że tutaj też nieco wzrosło, tak? Początkowo było 2,5 założenie, potem na 2,8. I pytanie moje jest takie, bo zaczęliśmy trochę od tych wojen, od tego, że tam było nierealne założenie i tak dalej. Mamy sytuację, jaką mamy. Mamy wojnę, gdzie mamy. Mamy ceny paliw, jakie mamy. To te 2,8 jest realne?
2: To znaczy, sądząc po tym, jak ta ścieżka inflacyjna wygląda w tym roku, to można powiedzieć, że to założenie jest no nierealne. No, to krótka odpowiedź, tak? Natomiast i to będzie miało inne konsekwencje, to jest jasne. Natomiast znaczy nie sądzę, żeby dało się utrzymać ten element, chociażby ze względu na to. Ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Tak, a propos właśnie tej wielkiej niewiadomej, która wpływa później na kwestie inflacyjne. No my zakładamy, i to też mam wrażenie trochę wynika wprost z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej, mianowicie autorzy tego projektu założyli, że istnieją takie dwie rzeczywistości, takie dychotomiczne. Jedna to jest ta zła, która trwa teraz dla nas, tak? Ona wiąże się z tym, że ta wojna na Ukrainie trwa. I jak ona się w jakiś sposób zakończy, to będzie super.
1: Ja myślę, że na inflację to ta druga wojna wpływa.
2: Znaczy, no niekoniecznie. Myśmy już mieli problemy związane z tak zwaną
1: dostawami paliwa i tak dalej, ale to się za długo ciągnie i niestety.
2: To znaczy, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeśli ta wojna się tam zakończy, czy ona będzie zamrożona i tak dalej, to jest też jakiegoś rodzaju nowe dla nas otwarcie, które może wygenerować nam również ewentualny wzrost inflacji. Ale to po pierwsze. Po drugie, chciałem się odnieść do tego, co powiedział przedmówca. Znaczy, raz, że mamy w tej chwili rzeczywiście wzrost gospodarczy i to wszystko mamy generalnie dobrą koniunkturę, tylko będziemy musieli się, powiem kolokwialnie, konsolidować w momencie, kiedy to tempo wzrostu zacznie nam wygasać. To jest podwójny problem. I teraz a propos agencji Moody, bo pani powiedziała, jakby ustaliliście, że może mieć wpływ komunikacja tego projektu ustawy budżetowej, tak? I to, na co też zwraca Rada Fiskalna, że nie ma dzisiaj transparentnego, dobrze komunikowanego, uczciwie komunikowanego jakiegoś, przynajmniej zrębu planu konsolidacyjnego, tak? Więc, a my, jak mówiliśmy jako Forum Związków Zawodowych, powielokroć właśnie, zresztą to jest między innymi element naszej opinii do tego projektu ustawy budżetowej, że właśnie zmarnowaliśmy ten czas na to, żeby o tym porozmawiać, no to argument zawsze jest taki, że no ale wiadomo, że w obecnym jakby kulturze politycznej to jest niemożliwe. No i właśnie płacimy za to cenę, to znaczy to obniżenie ratingu jest też między innymi pośrednio ceną za to, jaką płacimy za brak dialogu społecznego, właśnie za to, że nie dyskutujemy o wyzwaniach strategicznych.
1: Dobra, kolejny punkt. Przechodzimy do kolejnego, jakby, bo trochę ich mamy, różnych takich, które na pewno są interesujące też dla naszego słuchacza. No to przejdźmy może do wynagrodzeń. To jest w ogóle kolejna kwestia, mianowicie

0: wzrost wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń się zakłada, że tak powiem. A tutaj przeciętny wzrost gospodarce narodowej ma wynieść 3,3% w ujęciu realnym, nominalnie 5,9%, takie jest założenie. Czy te dane, które ostatnio się pojawiły, a pojawiły się takie, że wynagrodzenie średnie zmalało, jest to jakimś symptomem na przyszły rok, panie Łukaszu, to do pana to pytanie. I dalej idźmy, bo połączmy to może. Zaraz panowie będziecie odpowiadać. Z wynagrodzeniem minimalnym na tym poziomie prawie 5%, które jest zakładane, czyli wydaje się, że to ma poprawiać, no rozumiem, bo ono idzie w górę, no chociaż niezadowalająco dla strony związkowej, sytuację materialną przeciętnego Polaka, co jest sprawą kluczową w tym momencie, skoro nasz wzrost gospodarczy ma się na konsumpcji prywatnej właśnie opierać. No to jak to z tymi wynagrodzeniami?
1: Znaczy ja nie kwestionuję tych założeń makroekonomicznych dotyczących wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Mm-hmm. Widzimy faktycznie, że w ostatnich latach ten nominalny wzrost wynagrodzeń zaczyna wyhamowywać i to jest element pewnej normalizacji sytuacji na rynku pracy. Po tym, kiedy rekompensowaliśmy sobie ten spadek realnych płac po okresie podwyższonej inflacji, kiedy no, wzrost płac nie nadążał za inflacją. Później mieliśmy do czynienia z zjawiskiem odwrotnym, czyli trochę nadrabialiśmy te zaległości. Teraz sytuacja zaczyna powracać do pewnej normy. No i też zwróć uwagę na to, że dynamika PKB jest zakładana jednak na niższym poziomie 3% w 2027 roku, co również niestety nie sprzyja szybszemu wzrostu jej wynagrodzeń. Oczywiście korzystniejsza byłaby sytuacja, gdyby płace szybciej rosły, to też byłby silnik dodatkowy wzrostu w postaci konsumpcji. Natomiast wydaje się to założenie w kontekście innych elementów jakby tej prognozy makroekonomicznej w miarę realne i rozsądne. No przede wszystkim tutaj założenie zbyt szybkiego wzrostu płac po prostu powodowałoby, że to założenie byłoby nierealistyczne pod kątem dochodów z PIT-u czy innych parametrów makroekonomicznych. Samo w sobie to, jaki rząd założy wzrost przeciętnego wynagrodzenia gospodarce, no nie ma szczególnego znaczenia w wymiarze praktycznym, w tym sensie, że jakby tutaj nie decyduje o tym, w jaki sposób wzrost, faktycznie rosną te płace w gospodarce, no poza samymi wskaźnikami, które są powiązane z tą prognozą, czyli na przykład wysokością składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą, które są powiązane właśnie z prognozowanym poziomem przeciętnego wynagrodzenia i dlatego dobrze by byłoby, żeby ta prognoza była jak najlepiej pokrywająca się po prostu z tą rzeczywistością, z którą mam. Oczywiście osobną kwestią jest sama dynamika wzrostu płacy minimalnej, czy wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. To są faktycznie parametry, na które rząd ma bezpośrednie oddziaływanie i w ten sposób też kształtuje poziom wzrostu płac w gospodarce. Jeśli chodzi o płacę w sferze budżetowej, no to ten obszar no właśnie jest de facto to jest obszar wydatków, który jest wypychany przez inne wydatki, inne priorytety wydatkowe, które w dalszym ciągu utrzymuje rząd, kształtując no, taki, a nie inny projekt budżetu państwa. Czyli wprowadzane są różnego rodzaju działania wydatkowe, związane z programami społecznymi, wydatkami na obronność, na ochronę zdrowia, rosnącymi kosztami obsługi długu i w ostatnich latach nigdy nie jest zarezerwowane miejsce na to, żeby właśnie ten wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej na poziomie tego wskaźnika przystawał choćby do tempa wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, co faktycznie również w naszej ocenie jako pracodawców wiąże się z ryzykiem obniżenia sprawności państwa, czyli gorszej jakości usług publicznych, które są świadczone przez państwo z uwagi na to, że no, sytuacja pracowników w sferze budżetowej jest mniej korzystna na tle pozostałych pracowników i też trudniej przyciągać w sferze publicznej pracowników na odpowiednich kompetencjach czy kwalifikacjach.
0: Powiedział pan o wzroście wynagrodzeń, o tej części, która zależy od przedsiębiorców, potem o tej części, która zależy od państwa. Połączyliśmy to z wynagrodzeniem minimalnym. To ja jeszcze coś dodam, zanim do Grzegorza Sikory ocenę tego się zwrócę, czy to też jest realne i uzasadnione. W obu wątkach minister rodziny sama przyznała w wypowiedzi, że dochodzi i że to jest widoczne spłaszczenie wynagrodzeń. Sama tak powiedziała. A pracodawcy na posiedzeniu rady przestrzegali przed zwiększeniem szarej strefy. Ja tam już nie będę dodawać, że cały czas się starzejemy, więc rynek pracy. Ale jakby generalnie, no to jak oceniamy w związku z tym tę sytuację wynagrodzeniową? Spłaszczenie minimalne chcemy w górę. Pan Łukasz mówi, będzie się

0: normalizować, czyli rozumiem, tak, nie podwyższać, a nawet obniżać przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. I jednocześnie pracodawcy mówią, szara strefa, będziemy płacić podstawę. No jak to pokazuje nam rynek pracy? Jaki to jest obraz na przyszły rok?
1: Znaczy to wynika z kilku elementów. No między innymi z kwestii sytuacji demograficznej. Z tego, w jaki sposób ten rynek pracy był kształtowany w ciągu ostatnich lat.
0: Ja myślę, walczyliśmy z szarą strefą, ograniczaliśmy szarą strefę, a teraz mówią pracodawcy, będziemy rosła szara strefa.
1: Z całym szacunkiem, ale już wiele razy już pracodawcy tak mówili i to się nie stało. To znaczy rzeczywiście jest problem wypłaszczenia, istnieje to bezwzględnie, natomiast ja zawsze to powtarzam, że to jest o wiele lepsza sytuacja niż sytuacja, w której mieliśmy wysokość płacy minimalnej, która kompletnie nie pozwalała na osiągnięcie jakiegoś minimum egzystencji.
0: Czyli bardziej niech będzie płasko, bo mnie się wydaje, że takie...
1: Znaczy lepiej płasko niż takie, antygodnościowo.
0: Że takie tak? wypłaszczanie to może prowadzić do ewentualnie właśnie do płacenia części pod stołem. Tak sobie to wyobrażam. Tej grupie, która jakby tej płaskości nie jest
1: no tak,
0: w stanie
1: zaakceptować. Jaką mamy systemową dzisiaj alternatywę? To znaczy nie zauważyłem, żeby ruch związkowy nadmiernie w tej chwili komunikował potrzeby, przynajmniej jeśli chodzi o nas jako Forum Związków Zawodowych, nadmiernie komunikował potrzeby podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, to po pierwsze. Po drugie, chciałem zwrócić też uwagę właśnie na kwestię państwowej sfery budżetowej, tak?
0: To znaczy, no tam bym powiedziała, że jak mówicie 15 zamiast 3, no to spora różnica.
1: Panie redaktor, no ale wielokrotnie przecież, wielokrotnie żeśmy wyjaśniali, skąd ten postulat się bierze. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, jakie są zaniechania ostatnich lat. No to jeśli pan Łukasz mówił właśnie o kwestiach nadganiania w sektorze prywatnym kwestii inflacyjnej, no i jak się policzy skumulowaną inflację w kontekście tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, mówię, w gospodarce narodowej, no to ewidentnie widać, że sektor przedsiębiorstw pokonał tą inflację, a w sektorze publicznym do tego nie doszło i to będzie rodzić tragedię.
0: Panowie, pytanie na podsumowanie naszej rozmowy. Dlaczego nie ustaliście wspólnego stanowiska w sprawie przyszłorocznego budżetu państwa? Byłoby to wspaniałe, gdybyście zajęli wspólne stanowisko i wobec rządu stanęli, że tak powiem, razem. Powiem więcej, chyba tak dobrze, panie Łukaszu, nawet pracodawcom wspólnego stanowiska.
1: No
0: zresztą związkom też chyba, tak?
1: Nie.
0: Związkowcy, tak. Znaczy, no to pracodawcom nie udało się wspólnego stanowiska.
1: Doprecyzuję. Znaczy nie były podjęte ustalenia w kontekście tego, żeby budować wspólne stanowisko w kontekście projektu ustawy budżetowej po stronie pracowników, ale nie ze względu na różnice, tylko ze względu na to, że kładziemy pewne inne akcenty.
0: No, tak? Pamiętam wspólne
1: ale nie
0: stanowiska.
1: Ma różnic.
0: Ja pamiętam wspólne stanowiska, więcej ile to było? 10, 12 lat temu. Pamiętam.
2: Znaczy obecne spojrzenie po prostu uczestników tych dyskusji jest takie, że jednak te pewne elementy związane z postulatami, na przykład dotyczącymi kształtowania wynagrodzeń czy płacy minimalnej, są też nieodzownym elementem patrzenia czy oceny projektu budżetu państwa, czy na przykład waloryzacji emerytury i rent. I dlatego też no, nie występujemy tutaj ze wspólnym stanowiskiem w tym zakresie. Tak naprawdę to też kwestia również jest związana z terminami ustawowymi, które mamy, ponieważ zespół do spraw budżetu wynagrodzeń świadczeń socjalnych spotyka się w zasadzie mniej więcej tydzień po tym, jak otrzymujemy projekt budżetu państwa do analizy.
0: Trudno wypracować.
2: Zanim mielibyśmy możliwość zajęcia wspólnego stanowiska, jako wspólnie strona pracowników, strona pracodawców, nie mamy możliwości na przykład zapoznania się z opinią Rady Fiskalnej, która rzeczywiście była bardzo interesująca w kontekście tych aspektów na przykład średnioterminowych, czy ryzyka przekroczenia progów ostrożnościowych, ponieważ pierwszy próg ostrożnościowy, to i Rada sygnalizuje, że to już w przyszłym roku może zostać przekroczony.
0: Tak,
2: a to jest o poważne implikacje też związane z automatycznymi działaniami sanacyjnymi. Więc dlatego też no, w ostatnim okresie niestety nie udaje się nam osiągnąć porozumienia w tym zakresie. No, być może kolejne lata będą wyglądały po tym względem.
0: Chociaż jak słyszymy w wielu kwestiach takich związanych z ogromnym zadłużeniem, tak, radzeniem sobie z tym i tak dalej się zgadzacie. Tak. No taka jest prawda. Dziękuję panu uprzejmie dzisiaj za rozmowę. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych byli gośćmi audycji Kapitał i Praca. Ja dziękuję za tydzień. Kolejna audycja już dziś zapraszam. Do usłyszenia.
3: Kapitał i praca.
4: Reklama.

Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa

0: ciąży nie pije.
1: Bo nie jestem sama.
2: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
3: Bo wiem, czym jest FAS.
4: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Prawie 35 minut po godzinie 15 już mamy i przypominamy, dzisiaj sobota. To 10 dzień października i rzeczywiście przed momentem październik się zaczynał, a za moment będziemy mieli połowę tego miesiąca. A październik to miesiąc ważny, chociażby ze względu na zdrowie kobiet. I o tym więcej teraz porozmawiamy w Polskim Radiu 24.
5: Komentarz.
6: Nasze zaproszenie przyjęła pani doktor nauk medycznych Ewa Kurowska, specjalistka ginekologii i położnictwa, kierownik oddziału położnictwa szpitala Medicover. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: No właśnie, październik to miesiąc, w którym wiele mówi się o zdrowiu kobiet i o nim będziemy teraz dużo mówić, bo to temat niezwykle ważny, istotny, ale zastanawiam się na początku, jakie problemy w ogóle i choroby chociażby ginekologiczne najczęściej dotykają dziś kobiety i które z nich są najczęściej diagnozowane zbyt późno.
7: Znaczy z takim najczęstszym nowotworem, bo chyba te choroby są jakby najbardziej dla nas ważne, dlatego że no są to niejednokrotnie choroby śmiertelne, chociaż w naszych czasach powinny być już chorobami przewlekłymi, to takim najczęstszym nowotworem jest rak piersi, który w 2023 roku był stwierdzony u prawie 22 tysięcy Polek. No jest to naprawdę bardzo poważny wynik, szczególnie w kontekście badań diagnostycznych, jakie mamy, szczególnie w kontekście programów, które przez rządzących są opracowywane, oczywiście w porozumieniu z ekspertami z danej dziedziny. Wydawałoby się, że te programy powinny być na tyle skuteczne, aby ta wykrywalność była jak najwyższa, ale jednocześnie przy najskuteczniejszych metodach leczniczych, czyli wykrywalność na jak najwcześniejszych metodach, na najwcześniejszych etapach zaawansowania tych chorób.
6: No i tutaj
7: także
6: się pojawia... Tu się pojawia duży problem. Takie mam wrażenie, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo w ogóle, czy to mówiąc o kobietach, czy mężczyznach, że my chyba zbyt późno sięgamy po poradę lekarza, już nie mówiąc o samej profilaktyce, to znaczy kiedy nam nic nie dolega, to zazwyczaj lekarza nie odwiedzamy, nie prosimy o jakieś badania, żeby zrobić profilaktycznie i tak dalej, i tak dalej. Zresztą też tutaj pojawia się badanie przeprowadzone na zlecenie szpitala Medicover na grupie 1131 kobiet w wieku 18 lat i więcej. Te badania pokazują, że zaledwie 53% Polek deklaruje, że odwiedza ginekologa również profilaktycznie, kiedy nic im nie dolega. 28% zgłasza się do lekarza wyłącznie z powodu dolegliwości lub konkretnej potrzeby, a 11% deklaruje, że w ogóle nie chodzi do ginekologa. Dla pani jako lekarza, jako praktyka, co te dane mówią?
7: No to są zatrważające dane. Nie wiem, czy one też nie są troszeczkę przesadzone, bo 58% kobiet, które zgłaszają się do lekarzy, to i tak wydaje się być dużo, jeżeli porównamy te dane ze zgłaszalnością kobiet do cytologii, jak niedawna w tej chwili pobranie wirusa HPV, czy chociażby na mammografię albo na USG piersi, tak jak to jest w programach profilaktycznych. Także wydaje się, że Polki albo nie mają czasu, albo z drugiej strony boją się usłyszeć diagnozy, albo faktycznie po prostu bagatelizują objawy i uważają, że skoro nic im się nie dzieje, to nie będą chodzić do lekarza, bo jeszcze nie daj Boże coś znajdzie. A tak naprawdę no, ta profilaktyka jest tutaj absolutną podstawą. I tak jak wspomnieliśmy o raku piersi, który takiej profilaktyki nie ma, natomiast jest program, który służy do wczesnego wykrywania, to chociażby rak szyjki macicy dzięki powszechnemu wdrożeniu szczepień przeciwko HPV jest nowotworem, który za jakiś czas ma szansę być całkowicie wyeliminowaną chorobą ze społeczeństwa.
6: A to w takim razie, które objawy u kobiet powinny skłonić do pilnej konsultacji, na przykład z ginekologiem, nawet jeśli wydają się, no nie wiem, z pozoru niegroźne lub traktowane są jako typowe dolegliwości, że tam od czasu do czasu na przykład brzuch mnie pobolewa i tak dalej?
7: Panie redaktorze, drodzy państwo, wydaje mi się, że jak są jakieś dolegliwości, to bez względu na to, jakie one by nie były, należy się zgłosić do lekarza.

0: Bo najczęściej w ginekologii to niestety jest tak, że jak już są jakieś objawy, to może być już troszeczkę za późno. Także oczywiście ból, nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, czy jakiś nieprawidłowy zapach, czy wydzielina o nieprawidłowym zapachu, czy zmiana, którą pacjentka sama sobie może w piersi wybadać, bądź też partner, mąż może to wybadać, czy też odnaleźć, powiedzmy, to jest absolutnie minimum, co powinno pacjentki zmobilizować do tego, aby pójść do lekarza. Natomiast no, szczerze trochę dziwi mnie to, że w XXI wieku, kiedy kobiety, dziewczyny przynajmniej raz w miesiącu albo nawet częściej chodzą na paznokcie, na rzęsy, na brwi, czy nie wiem, do fryzjera, nie znajdują czasu, żeby raz do roku udać się do ginekologa.
1: Tak, bo to chyba powinien być ten podstawowy, fundamentalny zabieg.
0: Dokładnie.
1: W cudzysłowie pielęgnacyjny, ale przede wszystkim zdrowotny dla nas samych. I tutaj mówimy o kobietach, ale to dotyczy nas wszystkich w zasadzie. Powinniśmy o swoje zdrowie po prostu dbać i trzymać się tej profilaktyki, ale idąc tropem tego, o czym rozmawiamy, jak powinien wyglądać taki podstawowy kalendarz profilaktyki ginekologicznej u kobiety, która no właśnie nie ma żadnych dolegliwości?
0: Tak naprawdę ten kalendarz no, zmienia się wraz z życiem kobiety, dlatego że no, nic nie mamy dane na stałe i jakby nowotwory też mają charakterystykę w zależności od wieku. W związku z tym od 20 roku życia, bądź też od momentu, kiedy dziewczyna, kobieta młoda zaczyna jakieś tam swoje życie seksualne, warto jest zgłosić się do ginekologa, chociażby po to, żeby poznać własny plan, dlatego że ten plan oprócz tych podstawowych takich schematów, które są dostępne na różnych stronach internetowych, o których zaraz mogę też oczywiście powiedzieć, ten program będzie też modyfikowany w zależności od stylu życia pacjentki, od jej jakby lifestyle'u, czyli od sportu, odżywiania, jakiejkolwiek innej aktywności ruchowej, ale też od jej historii medycznej, bo jeżeli jest to dziewczyna, która ma zwiększone ryzyko występowania raka sutka czy raka jajnika, to ona powinna wejść w swój indywidualny program profilaktyczny, który razem ze swoim ginekologiem będzie opisany i będzie jakby zatwierdzony i wtedy wszyscy wiemy, na czym stoimy, jakie badania, z jaką częstością należy robić. Natomiast jeśli chodzi o takie podstawowe i ogólne schematy, to po 20 roku życia, najczęściej od 25 roku życia, kiedy już większość pacjentek jednak ten pierwszy raz, jeśli chodzi o życie seksualne, ma za sobą, wykonujemy test HPV, HR, czyli diagnostykę obecności wirusa HPV, czyli wirusa brodawczaka ludzkiego, tego, który w 99% jest wykrywany przy raka szyjki macicy. Po to właśnie go wykrywamy, że jeżeli jest on dodatni, to później pacjentka może wchodzić w kolejne kroki, w kolejne jakby etapy diagnostyki. Natomiast jeżeli jest ujemny, to kolejny taki test profilaktyczny powinien odbyć się za 5 lat. Oczywiście samo badanie piersi, wydaje się, że najlepiej po badaniu USG, żeby wiedzieć, że jeżeli w badaniu USG są wykrywalne jakieś torbielki, czy jakieś poszerzone kanaliki gruczoły w piersiach, czy też grucze lakowłókniaki, to że pacjentka wie, okej, w tej piersi, na tej i na tej godzinie mam taki guzek, ale to nie jest nic złego, albo to jest torbielka, albo coś, co jest absolutnie niegroźne, ale wiem, że to mam. I w tym momencie pacjentka wiedząc, jak i znając swoje piersi, wiedząc, jak one są zbudowane, jeżeli się cokolwiek w nich pojawi nowego, to jest sobie w stanie to jak najprędzej i jako pierwsza wykryć i wtedy zgłosić się do lekarza, żeby podjąć dalsze kroki diagnostyczne. Można absolutnie też must have, to są badania z krwi, też przynajmniej raz w roku, jak chociażby morfologia, ferrytyna, która jest niezwykle ważna, szczególnie u miesiączkujących pacjentek, bądź też u obficie miesiączkujących pacjentek, po to, żeby wiedzieć, jaką dietę zalecić pacjentce, czy być może jakieś suplementy po to, żeby takiej młodej dziewczyny quality of life, jej jakość życia, to była jak najlepszym poziomie i żeby mogła być najlepszą wersją siebie. Po 30 roku życia absolutnie to, co było do tej pory, plus kontrola tarczycy, ewentualnie jeżeli pacjentka myśli o tym, żeby zachodzić w ciążę, to można przeprowadzić różne badania diagnostyczne, chociażby chorób infekcyjnych, które w ciąży mogą być groźne, takie jak różyczka, toksoplazma, cytomegalia. Można też oznaczyć stężenie witaminy D,

0: którą z jednej strony łatwo jest i taki toksyczny poziom przekroczyć, ale z drugiej strony też większość z nas jednak żyjąc w naszej szerokości geograficznej ma niedobór tej witaminy. Po 40 roku życia mamy mammografię, już faktycznie w programie, po 45 roku życia tak naprawdę mammografię co 2 lata wykonywaną na NFZ, ale w zależności od tego, jaką budowę mają piersi pacjentki, my zalecamy najczęściej mammografię co 2 rok, a w tym roku przerwy zrobienie USG piersi.
1: Ja tutaj dodam tylko
0: a propos szczepień. Badanie ciśnienia, mnóstwo jest tych badań.
1: To prawda, ale a propos szczepień przeciw HPV, państwo niedawno rozszerzyło dostęp do bezpłatnych szczepień przeciwko HPV właśnie dla młodych dorosłych. Super. To jest dobry kierunek? To już słyszę, że odpowiedź pozytywna.
0: To jest bardzo dobry kierunek. Ja jestem absolutnie za. Uważam, że dzięki postępowi medycyny, dzięki temu, że możemy porównywać badania i nasze i uzyskiwać również wyniki badań z całego świata, mamy niesamowicie przydatne narzędzie do tego, żeby faktycznie skutecznie walczyć z niektórymi chorobami, które naprawdę nie są potrzebne i naprawdę można ich uniknąć.
1: Drogie panie, drodzy panowie, dbajmy o swoje zdrowie i stawiajmy na profilaktykę. Doktor nauk medycznych Ewa Kurowska, specjalistka ginekologii i położnictwa, kierownik oddziału położnictwa Szpitala Medico była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję wzajemnie. Dziękuję bardzo. Komentarz.
1: A my zmieniamy temat w Polskim Radiu 24 i wracamy do naszego bezpieczeństwa. Atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia w szkole policjalnej w Warszawie. Około 12.30 21-letnia uczennica raniła w pobliżu sekretariatu 3 osoby. O tym informowaliśmy na naszej antenie, ale szerzej spojrzymy też teraz na to wszystko, co się dzieje w ostatnich godzinach, ostatnich dniach. Razem z nami pan Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Co te ostatnie zdarzenia z ostatnich godzin, ostatnich dni mówią nam o właśnie bezpieczeństwie przede wszystkim w szkołach, placówkach oświaty?
2: No tak, mówimy cały czas o bezpieczeństwie, nie tylko przy okazji tej sytuacji, ale w ogóle mówimy. To się uwypukliło w związku z tymi wydarzeniami. Dlatego przypomnę, że policja w ciągu ostatniej doby chyba 70 osób zostało zatrzymanych.
1: 76 bodajże osób i 50 tysięcy placówek, przynajmniej do godziny 6.
2: Tak, bo to się zmienia cały czas, tam policja prowadzi cały czas rozpoznanie za pomocą właśnie tych technicznych środków, przeszukując te pasma mediów i dochodzi do tych aresztowań. No to jest niepokojące. Mamy ciągłą sytuację kryzysową, która trwa. Ona nie została jeszcze opanowana i ta sytuacja niestety rzutuje na postawy osób młodych zwłaszcza, którzy nie dorośli jeszcze na tyle, żeby rozwiązywać swoje problemy poza jakimiś elementami agresji. I tą agresję widać w postaci bardzo niebezpiecznych, bym powiedział, zdarzeń, w postaci użycia niebezpiecznych narzędzi, noża lub innych. Maszety, słyszałem, że tam gdzieś został zatrzymany z maszetą jakiś. No to jest naprawdę niepokojące. I nie dziwię się, że rodzice reagują w taki czy inny sposób, obawiając się o zdrowie swoich dzieci, bo to jest, powiedzmy sobie tak kolokwialnie, zaraźliwe. Staje się zaraźliwe, nie wiedząc jeszcze, jaka jest pogłębiona przyczyna tego, bo wydaje mi się, że tutaj powinni się odezwać też i psychologowie, socjologowie, inni eksperci.
1: Tak, eksperci od spraw cyberbezpieczeństwa i tak dalej, bo tutaj jest temat naprawdę złożony.
2: To musi być teraz szybko ten temat jakoś na gorąco rozwiązany, bo to nie może trwać w nieskończoność. Bo jeżeli dojdzie teraz, to tak, rozumiem, że jest, dzisiaj, wczoraj była pod szkołami policja, straż miejska, no będzie jeszcze poniedziałek, ale co będzie znowu...
1: No nie będzie to trwało w nieskończoność.
2: To nie będzie trwało, a problem, jeżeli nie zostanie rozwiązany, to on będzie się niestety nawarstwiał i w jakiś sposób znowu się gdzieś odezwie.
1: No to zapytam w prosty sposób, jak ten problem rozwiązać?
2: Przyczyny trzeba szukać, jaka tkwi przyczyna. No już jedna została wskazana, że social media niestety generują takie postawy. Jest dużo wzorców i to są tak zwane, jak to psychologowie mówią, lustrzane odbicia. Ktoś patrzy coś i lustrzanie odbija, jemu się wydaje, że to, co jest na filmie, to też jest do przyjęcia i to się jakoś tam rozejdzie po tych przysłowiowych kościach. Nie rozejdzie się, bo taki młody człowiek, 15-latek, to będzie prawdopodobnie do końca życia pozbawiony wolności i będzie stracone życie, to jest po prostu stracone życie. Bo w warunkach więziennych nie będzie żadnego jego ani psychicznego, ani fizycznego, ani umysłowego rozwoju.

0: I to trzeba ludziom młodym uświadomić, a nie w dzisiejszym czasie jest więcej takich przykładów, które są bardzo negatywne, które wypływają z tych środków masowego przekazu różnych rodzajów, a przede wszystkim social media. I to jest po prostu, ludzie się do tego adaptują i myślą, że to jest jeden ze sposobów rozwiązywania na przykład problemów jakichś osobistych. Nie znamy przyczyny tego dzisiejszego zdarzenia na Mińskiej, ale wydaje mi się, że jakiś tam problem u podłoża był, że ktoś wpadł na niebezpieczne narzędzie i zadał ciosy trzem osobom. Jedna osoba, co sobie wiem, chyba jest nawet w szpitalu, tak? Gdzieś tam hospitalizowana. No więc to jest poważny problem dla służb i dzisiejszy ten przykład to jest taki, bym powiedział, no wstrząs już. No to jest już taki wstrząs, który mówi, że dość tego, trzeba to jakoś w jakiś sposób opanować. No.
1: A czy w pierwszej kolejności, tak, przepraszam, że wejdę w słowo, ale zastanawiam się też, czy w pierwszej kolejności nie powinno się w jakiś sposób, a propos samego bezpieczeństwa, zadbać na przykład o nauczycieli, no bo w tym momencie ja nie wiem, czy nauczyciele mają jakieś środki do tego, żeby móc się na przykład bronić przed taką sytuacją. Pierwszą myśl, jaką miałem w związku z tym, że może każdy nauczyciel na przykład powinien zostać wyposażony w gaz pieprzowy, żeby w jakiś sposób móc reagować przed ewentualną agresją.
0: Panie redaktorze, tych elementów możemy różnych tutaj mnożyć, co może być, co nie może być. Przede wszystkim trzeba nauczyć postaw młodych ludzi, żeby umieli się zachować w sytuacji kryzysowej, bo to jest sytuacja kryzysowa. Po drugie, zawsze mówię na wszystkich różnych spotkaniach, wykładach, że bezpieczeństwo to jest nasz zbiorowy obowiązek. To nie jest tylko nauczyciela, ale też i uczniów. Jeżeli uczniowie wiedzą, jak już mają sygnał niepokojący odnośnie kolegi, koleżanki, to muszą bezzwłocznie, już były takie przypadki, informować nauczycieli i wtedy podejmować muszą działania. Nauczyciele muszą być do tego przygotowani, jak z dziećmi rozmawiać na ten temat, jak przysposobić młodzież do sytuacji kryzysowej, bo nie zawsze nawet uda się nauczycielowi ten gaz pieprzowy, o którym pan powiedział, wyjąć z torebki czy gdzieś z szuflady, żeby go zastosować. To jest też zbyt ryzykowne i nie zawsze jest tego, co wiem, skuteczne. Może się doprowadzić do spotęgowania agresji w stosunku do osoby, która zachowuje się agresywnie. To trzeba mieć też na uwadze. Tu muszą się wypowiedzieć eksperci i eksperci powinni powiedzieć, jakie mechanizmy można uruchomić, co możemy zrobić w takiej sytuacji, kiedy jest zagrożenie. Przede wszystkim, ja zawsze mówię, trzeba próbować zejść, tak to się mówi, z linii zagrożenia, uciec z tego miejsca, jeżeli się da. Jeżeli nie, to podejmujemy po prostu obronę. Trudno, innej sytuacji nie ma. Przystosowujemy w szkole wszystko, co jest w zasięgu naszej ręki. Krzesło, kosz na śmieci, wieszak stojący, gaśnicę, no, cokolwiek innego, co by nas obroniło przed napastnikiem. To jest jedyne rozwiązanie. Ja już miałem taką sytuację kilkanaście lat temu, że młody mężczyzna wyszedł z kręgielni w Galerii Mokotów. Dzisiaj nie ma tego centrum, tego nazwy, więc nie jest to kryptoreklama. I nie chciał się poddać poleceniu menadżerów z kręgielni, żeby opuścił, bo już zamykają. Została wezwana ochrona i on w stosunku do pracowników ochrony wyjął nóż. To jest tak, jak dzisiaj się zdarzyło. I pracownicy ochrony zaczęli rzucać w niego krzesłami. No wiadomo, że jak krzesło leci w moim kierunku, to co, ja się zasłaniam. No jak się zasłaniał, to go obezwładnili, zabrali mu ten nóż, policji przekazali i dalej były procedowane zgodne z prawem. Czyli są możliwości i tylko trzeba zachować zimną krew. No to nie jest zawsze takie łatwo powiedzieć, zachować zimną krew.
1: Tak.
0: No ale co możemy zrobić takie? No przecież nie możemy się poddać tak bez jak to mówią.
1: No ale to właśnie kwestia przekazanej wiedzy, edukacji, szkoleń, no i tak, takich procedur powtarzanych co jakiś czas.
0: Tak, to jest jak to się mówi, pamięć mięśniowa, pamięć umysłowa, która charakteryzuje się dla wyszkolonych pododdziałów specjalnych, które ćwiczą permanentnie to, żeby reagować w takich sytuacjach bez jakiegoś większego zastanowienia. Oni mają wypracowane mechanizmy. No dzieci nie mają takich mechanizmów i tylko i wyłącznie zdają się na umiejętności nauczyciela. I jeżeli jest to w klasie, no to muszą niestety być przygotowani do tego wychowawcy, nauczyciele, żeby wiedzieli, jak w tych sytuacjach sobie radzić. Były różne tam pomysły, słyszałem takie, które odcięć w czasie lekcji, w ogóle klasy zamykać. Były takie, żeby była łączność z każdej klasy, z dyrekcją. No różne pomysły były. No wszystko, co poprawi i podniesie poziom bezpieczeństwa, zasługuje na szczególne

0: na uwagę. I to jest kwestia tylko, no pewnie to za tym też idą pieniądze, bo to nie jest tak z dnia na dzień, że nagle się pojawią wszędzie systemy łączności takie umożliwiające kontakt na przykład z dyrektorem szkoły czy dyrektorką, żeby poinformować o sytuacji kryzysowej. Natomiast na pewno nie będzie w ciągle tak, że będą pod szkoły stały jak mówię, radiowozy z policjantami czy strażnicy miejscy, bo to nie jest warownia żadna, tylko to jest szkoła. No mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i to przejdzie, to minie to. Ja taką mam wewnętrzne przekonanie, że tak prawdopodobnie do tego dojdzie.
1: Patrząc na te wszystkie zdarzenia z ostatnich godzin, ostatnich dni, ja się zastanawiam, bo też słyszeliśmy z ust czy to polityków, czy ekspertów, że na razie nie mamy dowodów na to, że coś się łączy, na przykład jakieś wyzwanie w internecie, no ale też biorąc pod uwagę intensywność tych wszystkich zdarzeń w dość krótkim czasie, no wydaje się, że jakiś punkt wspólny tutaj można znaleźć, nie wiem, na przykład naśladownictwo. Jak pan patrzy na to ze swojej perspektywy? Który scenariusz wydaje się bardziej prawdopodobny?
0: Ja się skłaniam ku temu właśnie naśladownictwu. To jest tak zwane to lustrzane odbicie tego, co się wszystko gdzieś tam w social media dzieje i to się przekłada na moją, jak mówię o taką w skrócie, na moją osobowość. I jeżeli jest ta osobowość podatna, nie jest jeszcze ukształtowana, jest pod wpływem zmienna, taka pod wpływem różnych bodźców zewnętrznych, no to wtedy ci osobnicy są podatni do takich działań i wewnętrznie przygotowani. No i to jest jedyne rozwiązanie, bo jeżeli policja wyklucza jakikolwiek mechanizm łączący z nimi wszystkimi, chociaż takie były pogłoski, że prawdopodobnie gdzieś tam na socjalnych mediach się umawiają i w licytacjach kto będzie dokonał jakiegoś lepszego zamachu czy jakiegoś innego działania o charakterze przestępczym, no to jeżeli tego nie ma, no to nie potwierdza się. No to jest jedyna droga następna, to jest warstwa ta psychologiczna, socjologiczno-psychologiczna. To jest rodzina, dom, otoczenie, a przede wszystkim to, co do nas dociera, do naszego mózgu. No,
1: sporo.
0: A dociera do nas tysiące tych bitów informacji i nie za każdy młody człowiek jest nawet w stanie przetworzyć te informacje.
1: To prawda, sporo pracy.
0: Żeby to zrozumieć w ogóle, co się dzieje. Za dużo tych filmów jest, za dużo tych wszystkich takich, w tych filmach bohaterowie giną, okazuje się, że nie zginęli. Tak mi się wydają niektórym młodym ludziom, że tak
1: życie. A życie to nie film, życie to nie gra. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
0: I tak to wygląda.
1: Za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Pan Krzysztof Kubiciel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był naszym gościem.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
8: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
7: Dlatego ja zgłoszę nas do Megamisji.
8: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
7: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
8: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
7: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
8: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
10: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa.

0: bezpieczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole na stołecznej Pradze. 21-latka raniła nożem 3 osoby. O mobbing i przemoc oskarżają posła Michała Kołodziejczaka jego dawne współpracowniczki. Były wiceminister odpiera zarzuty. W Unii Europejskiej trwa spór o przyszły budżet. Z jednej strony tak zwani skąpcy, z drugiej te kraje, które nie chcą ciąć wydatków. Minęła godzina 16. Radosław Siennicki, zapraszam. Atak nożowniczki na stołecznej Pradze. Ranne zostały 3 osoby. Do zdarzenia doszło około 12:30 na terenie jednej z niepublicznych szkół. Sprawczynią była jej 21-letnia uczennica. Kobieta została zatrzymana. O szczegółach Michał Makowski.
2: Wszystko wydarzyło się pod sekretariatem szkoły. 21-letnia uczennica ugodziła nożem nastolatkę, która miała dopiero dostarczyć dokumenty do szkoły. Nie ma potwierdzenia, że kobiety znały się wcześniej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
3: 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
2: W wyniku ataku lekkie obrażenia odniosły także dwie inne kobiety. Zostały opatrzone na miejscu. Przed przyjazdem funkcjonariuszy jeden z pracowników szkoły obezwładnił napastniczkę i odebrał jej niebezpieczne narzędzie. Kobieta jest przesłuchiwana. Jej motywy nie są jeszcze znane. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Policja potwierdza, w poniedziałek do szkół wrócą patrole. Z powodu ataków, do których doszło w tym tygodniu, dotychczas skontrolowanych zostało prawie 50 tysięcy placówek, zatrzymano 76 osób. Tylko wczoraj szkoły były monitorowane przez 24 tysiące policjantów wspieranych przez strażników miejskich. Policja przekazała, że szkoły będą patrolowane do odwołania. Miały być zastraszane, poniżane, a nawet uderzane. Były współpracownice posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka oskarżają go o mobbing i przemoc. To pomówienia, odpowiada były wiceminister rolnictwa. Więcej na ten temat Martyna Szymczakowska.
4: Zarzuty są poważne i trzeba je jak najszybciej wyjaśnić, przekonuje wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
5: To wymaga nie dość, że wyjaśnienia, ale wyciągnięcia jasnych i twardych konsekwencji, zarówno politycznych, jak i prawnych.
4: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że klub KO podjął natychmiastowe działania.
6: Został zawieszony, a sprawa będzie przekazana do organów ścigania.
4: Europosłanka PiS Anna Zalewska oczekuje poważniejszych konsekwencji.
7: Zawieszenie to za mało. Myślę, że należy tutaj publiczne potępienie.
4: Sam Michał Kołodziejczak w rozmowie z Polskim Radiem sprawę skomentował krótko.
8: Nie mam z tym nic wspólnego.
4: Jedna z kobiet zarzuca też byłemu wiceministrowi wielokrotne nakłanianie do zażywania narkotyków. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: O ponad 140 miliardów euro ma być mniejszy przyszły unijny budżet. Chce tego sprawująca prezydencję Irlandia. Dobra wiadomość dla Polski jest taka, że cięcia nie obejmą jej koperty narodowej, czyli funduszy na rozwój regionów i rolnictwo. Oszczędności są w puli na konkurencyjność. Szwecja, która domaga się znacznych cięć, już ogłosiła, że te zaproponowane są za małe. Irlandzki minister do spraw europejskich Thomas Byrne podkreślił, że to dopiero pozycja wyjściowa do negocjacji. Zdajemy sobie sprawę, że propozycja przedstawiona na tym etapie procesu nigdy nie zaspokoi wszystkich oczekiwań i przed nami jeszcze długa droga. Jednak ten pakiet negocjacyjny ma pełnić rolę katalizatora, który przyspieszy ten proces, abyśmy mogli osiągnąć porozumienie do końca roku. W tej sprawie ścierają się dwa obozy. Polska jest w grupie 17 krajów, które nie zgadzają się na cięcia wydatków. Po drugiej stronie barykady jest grupa nazywana skąpcami, na czele z Niemcami i Szwecją, która uważa, że oszczędności w nowym budżecie wspólnoty powinny być większe. Propozycją irlandzkiej prezydencji w przyszłym tygodniu zajmą się europejscy przywódcy.

0: przywódcę. Polscy żołnierze, którzy na co dzień stacjonują na Łotwie, porządkują miejsca polskiej pamięci na Wileńszczyźnie. Wojskowi przyjechali na Litwę, aby posprzątać m.in. kwatery Wojska Polskiego.
1: Przyjechaliśmy na akcję w ramach żołnierskiej pamięci. Jest to akcja organizowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Podpułkownik Robert Markiewicz, dowódca 19. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego na Łotwie. Porządkujemy kwatery polskich żołnierzy, prostujemy krzyże, które się poprzekrzywiały, zbieramy liście i wieszamy biało-czerwone wstążki na każdym krzyżu.
2: Jestem dowódcą plutonu remontowego, starszy chorąży sztabowy Wojciech Łabuda. Generalnie czytamy te nazwiska, które tutaj leżą, w jakikolwiek sposób są odzwierciedleniem tego palebnego czynu.
3: Starszy podowizor dowództwa chorąży Szymrza. To, co tutaj robimy, to jest kultywowanie pamięci. W sumie można powiedzieć o naszych poprzednikach.
4: Trudna domańka. Jeżeli jesteśmy tutaj akurat blisko Wilna i mogliśmy pomóc troszeczkę do ładu ten cmentarz przywrócić, no to myślę, że trzeba to robić po prostu.
0: Na Litwie jest kilkaset polskich miejsc pamięci. To cmentarze wojskowe, mogiły żołnierskie oraz pomniki.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po jednej stronie kraju złota polska jesień, po drugiej ta pochmurna i deszczowa. Większymi przejaśnieniami mogą się dziś cieszyć mieszkańcy północno-zachodniej połowy kraju. W ciepły koc i kubek ciepłej herbaty powinni się uzbroić ci z południowo-wschodniej połowy. Obecnie na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni Celsjusza.
5: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
7: 6 minut po godzinie 16, nawiązując do tego, o czym mówił Radosław przed momentem, ten ciepły koc, kubek ciepłej herbaty rzeczywiście może się przydać, szczególnie w takie jesienne dni jak te, z którymi mamy do czynienia w tym momencie. I ja bardzo chętnie też bym w taki koc się zawinął i kubek ciepłej herbaty wypił, ale mam tutaj w studiu ciepłą wodę i to mi na razie do szczęścia wystarczy. Ale myślę, że to też może być przyczynek do tego, aby zastanowić się, jak dużo szczęścia może tkwić w pozornie niewielkich rzeczach, na przykład takim kocu i takim kubku ciepłej herbaty. Być może na co dzień nie mamy czasu, żeby się nad tym zastanowić, ale gdyby tak o tym pomyśleć, to rzeczywiście mamy dużo tego szczęścia, bo nie wszędzie na świecie ludzie takie możliwości nawet mają, żeby w taki sposób spędzić czas. Między innymi sytuacja na Ukrainie, tutaj się kłania i agresja rosyjska. Dlaczego o tym wspominam? Bo Ukraina też dąży do tego w taki czy inny sposób, aby stać się na przykład członkiem Unii Europejskiej. Ale właśnie tutaj pytanie, czy Unia Europejska wyciąga wnioski też z poprzednich rozszerzeń, bo Bruksela otwiera drzwi, ale zostawia sobie też klucz i montuje bezpieczniki. I ten temat teraz szerzej zostanie omówiony w Polskim Radiu 24.
6: Radio Podcast.
8: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
9: 720 miejsc przygotowanych dla europosłów na sali plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, gdzie odbywała się w tym tygodniu sesja. A powiedz Maciek, bo byłeś, ile tych miejsc było zajętych?
10: W trakcie sesji plenarnej, w trakcie przemówienia szefowej Komisji Europejskiej, to chyba najważniejszy był punkt tej właśnie sesji w Strasburgu w tym tygodniu, no to myślę, że tak 1/5. 1/10 tych miejsc była zajęta. Kamera nie pokazywała też wszystkiego, bo jeszcze chciałem sprawdzić przed momentem, czy jest taki szeroki plan, jakieś ujęcie, gdzie mogę policzyć dokładnie liczbę tych miejsc zajętych, więc wyraźnie tego nie było widać, ale tam, gdzie nawet można było dostrzec salę plenarną, no to pustki, puste fotele. 9 rano, wtorek w Parlamencie Europejskim, europosłowie są zajęci innymi kwestiami.
9: Komu by się chciało wstawać w tak wcześnie? Już na to zwracał uwagę w 2017 roku przewodniczący Komisji Europejskiej, ówczesny Jean-Claude Juncker, który dziękował tej garstce chyba kilkunastu europosłów, która przyszła na podsumowanie maltańskiej prezydencji. No i wtedy padły takie słowa, które rozniosły się szerokim echem, bo Jean-Claude Juncker powiedział, że parlament po prostu jest śmieszny, jest mało poważny, że tyle osób przychodzi tylko na salę plenarną.
11: Le Parlement européen est ridicule, très ridicule. Je salue ceux qui se sont donné la peine d'être en salle. ile w

0: fait qu'une trentaine de députés assises à ce débat démontre à suffisance que le Parlement n'est pas sérieux. Et je voulais le dire aujourd'hui. Si M. Muscat était Mme Merkel, difficilement imaginable, ou M. Macron, plus imaginable, we would have a full house.
1: La prego, signor Presidente, di avere un atteggiamento più rispettoso nei confronti. Je vous en prie, monsieur le Président. Vous pouvez critiquer le Parlement, mais c'est pas la Commission qui doit contrôler le Parlement, c'est le Parlement qui doit contrôler la Commission. Je vous en prie, s'il vous plaît.
0: There are only few members in the plenary to control the Commission. You are ridiculous.
1: Je vous en prie d'utiliser un langage différent. Nous ne sommes pas ridicules. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je vous en prie.
0: I will never again. I will never again. Attend a meeting of this kind.
2: Fakt, że na sali jest może 30 europosłów, pokazuje, że parlament nie jest poważny. Dodał, i to też chyba prawda, siedzi tu premier Malty. Gdyby była kanclerz Merkel albo prezydent Macron, to sala pewnie byłaby pełna. No i tu zareagował przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ówczesny Antonio Tajani, który powiedział, że to Parlament Europejski kontroluje komisję, a nie na odwrót. Nie pozostawał dłużny Jean-Claude Juncker, który powiedział, że jest tu tylko kilku posłów na sali, by kontrolować komisję. Jesteście śmieszni i w takim spotkaniu więcej brać udziału nie będę.
3: Wiesz, kontrast szczególnie był bardzo duży po ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego, gdzie było przemówienie o stanie Unii Europejskiej. No to wtedy rzeczywiście sala była pełna, ale też było widać mnóstwo osób, większe zainteresowanie dookoła, na korytarzach, w tym miejscu, gdzie są dziennikarze, no to tam nawet nie było gdzie usiąść. A teraz swoboda, ta sesja nie była atrakcyjna, nie było wiele punktów, które by przyciągały uwagę, uwagę dziennikarzy, ale jak widać uwagę także europosłów, bo mówisz o tych gościach, którzy się pojawiają, oprócz szefowej komisji, był także premier Portugalii, przemawiał. No i tutaj też niewielu europosłów, choć zawsze jest taka sztuczka stosowana przez Parlament Europejski, że te przemówienia są w czasie, gdy powinny zaczynać się już głosowania. No a na głosowania to europosłowie jak najbardziej przychodzą, muszą przyjść, bo jak nie będzie ich na głosowaniach, to stracą dietę.
2: Właśnie, to jest ten straszak. I dlatego tak tłumnie przychodzą na te głosowania, a wcześniej na debatach ich nie ma. Mówi, że to nie była atrakcyjna sesja. No ale jednak tym europosłom się za coś płaci, nie tylko za głosowania. Oni mają być na tych debatach, skoro już taka formuła jest Parlamentu Europejskiego, którą ty krytykujesz, że parlament powinien się zająć stanowieniem prawa, a nie debatami politycznymi, ale skoro takie są, no to europosłowie nie mają żadnych innych ważnych rzeczy, bo nic innego, konkurencyjne spotkania komisyjne się nie odbywają, kiedy jest sesja
3: komisje
2: plenarna.
3: Komisje są wcześniej w Brukseli. Wyjątkowo czasem zdarzają się komisje, ale to też w takich godzinach, aby nie kolidować z tymi debatami, a na pewno nie z debatą, z udziałem szefowej komisji, choć przyznajmy też, szefowa komisji pojawiła się na początku tej debaty, zabrała głos, przemawiała może 10 minut, a potem także wyszła z Parlamentu Europejskiego. Nie było tutaj takich uwag jak poprzedniego szefa Jean-Claude'a Junckera, że jest śmieszna. Ona chyba przyzwyczajona, powiedziała swoje i wyszła.
2: Wyszła i nie podsumowała tej debaty. W jej imieniu zdaje się komisarz do spraw handlu, Maro Szewczowicz, tak. A powinna była w sumie podsumować tę debatę. Nie zrobiła tego. Powiedziałam, że problem nie jest nowy, zmagał się z tym Jean-Claude Juncker, ale też i przewodnicząca obecna Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola też mówiła, że to należy ukrócić i wymyśliła takie dwa czy trzy pilotażowe projekty, żeby udział w debatach nie był wcześniej rozpisany, czyli żeby nie była znana lista mówców w danych debatach, tylko żeby wszyscy przyszli na salę, jeżeli chcą zabrać głos, a wtedy prowadzący obrady będzie wyznaczał danych europosłów. I przez moment rzeczywiście tak było.
3: To wyjaśnijmy, na czym polega ta różnica, bo jeśli zgłoszonych do debaty jest powiedzmy 30-40 europosłów, no to oni i tak przychodzili tylko wtedy, gdy widzieli, o której będą przemawiać. Debata powiedzmy trwa 2 godziny, zaczyna się o godzinie 9. Jeśli ktoś był na liście 35, no to przychodził około godziny 10, 10.30, aby ten głos zabrać, a potem i tak wychodził z sali. Zmiana polegała na tym, że teraz nie wiadomo, w jakiej kolejności będą zabierać głos, więc powiedzmy przynajmniej ta cała 40, 50 powinna na sali siedzieć od początku do końca debaty. No ale widzisz, o czym my tu mówimy, o tym, żeby chociaż uczestników debaty zachęcić do tego, aby oni sami byli, nie tylko wygłaszali głos, ale
2: europosłów,
3: także wysłuchali pozostałych uczestników debaty, w której sami biorą udział.
2: No ale szybko się okazało, że i ten system nie do końca

0: jest przejrzysty, bo zaczęły się wątpliwości, niektórzy zgłaszali, właściwie na jakiej podstawie prowadząca obrady wskazuje europosłów. Czy to czasem nie jest klucz polityczny, czy to czasem sobie nie wybiera właśnie ze swojej frakcji przede wszystkim europosłów, więc i z tego zrezygnowano. Teraz jest zmiana taka, że debaty są krótsze, ale ta lista mówców jest. A mówimy też o tym dlatego, że ty zobaczyłeś, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce. Ty w Strasburgu, ja w Brukseli tym razem, ale też wiemy, że spotkanie było europosłów z sekretarzem generalnym Parlamentu Europejskiego, bo pisał o tym portal Euractiv, gdzie ten utyskiwał, że nowi europosłowie po prostu no, burzą cały ten porządek w Parlamencie Europejskim, nie chce im się pracować i nie przychodzą na obrady.
1: Nowa kultura pracy, trochę zmieniona, co przyznają także europosłowie po pandemii, gdy pokazano, że można pracować zdalnie, że te spotkania osobiste, udział w debatach osobisty nie jest tak konieczny, ale chyba po prostu zmieniło się też podejście nowych, młodszych europosłów. To co, pokolenie Z, Gen Z przyszło do pracy i do tego do pracy nie przychodzi.
0: No i poza tym po pandemii rzeczywiście wszyscy się rozleniwili, to możemy sami przyznać, bo jak dawniej aż tyle rzeczy w internecie się nie działo, to na swoim przykładzie widzimy, że briefingi dawniej, na briefing trzeba było przyjść do Rady albo do Komisji. Teraz się odbywa to zdalnie. To samo jest z europosłami. Wielu się przyzwyczaiło po tej pandemii, że sobie może po prostu siedzieć. Tyle, że już chyba nie może, no nie, nie chyba, nawet na pewno nie może zabierać nikt głosu,
1: ani połączyć głosu, ani
0: się
1: głosować,
0: zdalnie.
1: Więc tak, no więc gdzieś na tych korytarzach europosłowie są w gabinetach, przychodzą na głosowania. Mówię, że nic się nie działo w Strasburgu w tym tygodniu, no coś się działo, bo też była Komisja Europejska i Komisja ogłaszała takie plany reform instytucjonalnych, jak dostosować się do unijnego rozszerzenia, do przyjęcia nowych członków, pytając, czy Unia jest rzeczywiście gotowa na takie rozszerzenie.
0: No i my dzisiaj rozłożymy na czynniki pierwsze tę strategię przygotowaną przez Komisję Europejską, która z jednej strony ma przygotować Unię, ale z drugiej strony też ma pokazać tym krajom, które chcą wejść do wspólnoty, że drogi na skróty nie będzie.
1: Ale na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
0: Ani powiemy o wstępnej zgodzie unijnych ambasadorów na rekordowe, jednorazowe rozszerzenie sankcji nałożonych na Rosję. Mowa tu o czarnej liście, która teraz liczy prawie 3000 osób, firm, instytucji, organizacji i ma być powiększona prawie o połowę, bo 1600 osób i firm ma być dopisanych do tej czarnej listy. To jest przede wszystkim uderzenie Unii Europejskiej w kompleks przemysłowo-wojskowy, czyli i osoby na wysokich stanowiskach w firmach należących do kompleksu i same firmy z tegoż kompleksu, firmy różne, bo i z sektora lotniczego, kosmicznego, firmy produkujące systemy rakietowe, łodzie podwodne, także zakłady serwisujące te okręty czy pojazdy pancerne. To wszystko ma być wpisane na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii z zablokowanymi aktywami w Europie, także z zablokowanymi kontami w europejskich bankach. Plan jest też taki, żeby utrudnić Rosji produkcję amunicji.
1: I nie będziemy też dziś mówić o Chinach. A kanclerz Merz i prezydent Macron napisali do Komisji Europejskiej w sprawie instrumentu pozwalającego szybko ograniczyć, a w skrajnych przypadkach także odciąć państwom trzecim dostęp do rynku Unii Europejskiej. W liście wprost nie pada nazwa Chin, ale o Chiny tu właśnie chodzi, bo zdaniem kanclerza i prezydenta obecne narzędzia już nie wystarczają. To jest wyraźne wzmocnienie pozycji Brukseli przed rozmowami z Chinami, na które poleciał właśnie do Pekinu komisarz Sefcowicz. Dotąd to Niemcy hamowały zaostrzenie kursu wobec Pekinu. Więcej mówiliśmy o tym także w odcinku o europejskiej konkurencyjności. I więcej o szczegółach tej wizyty komisarz Sefcowicz będzie opowiadał unijnym przedstawicielom już ten weekend.
0: I nie powiemy też o unijnym budżecie na lata 2028-2034, a właściwie o negocjacjach w sprawie tego budżetu. Nie powiemy, bo mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, goszcząc komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina, a także w 72 odcinku. Wtedy informowaliśmy szczegółowo, jakie są linie sporu, jakie są obozy. I to się nie zmieniło, czyli jak w dniu świstaka wszystkie te argumenty jednego i drugiego obozu, jednego, który chce cięć, drugiego, który chce utrzymać hojne wsparcie na rozwój regionów i rolnictwo, to wszystko się nie zmieniło. I teraz W sobotę po opublikowaniu przez irlandzką prezydencję najnowszego projektu budżetu te negocjacje wejdą

0: tak naprawdę w kluczową fazę. Walka o duże pieniądze w przypadku Polski toczy się o obronę 123 miliardów euro, no bo tyle było w projekcie przygotowanym przez Komisję Europejską w lipcu ubiegłego roku.
1: No i w tym kontekście nie będziemy też mówić o Marine Le Pen, a ona tutaj podbija stawkę. Liderka sondaży przed francuskimi wyborami prezydenckimi zapowiada, że zmniejszy o połowę francuską składkę z 10 miliardów do 5 miliardów euro. I to tylko pokazuje, jak ważne jest to, aby dokończyć te negocjacje w tym roku przed finałem francuskiej kampanii wyborczej, choć i wtedy nie będzie pewne, czy nowy rząd będzie szanował te ustalenia.
0: I nie powiemy też o nowym programie przyjętym przez Parlament Europejski. W praktyce i w skrócie można by powiedzieć z laboratorium na pole bitwy, bo ten program ma wesprzeć małe firmy i startupy z sektora obronnego. W styczniu zacznie się nabór na wnioski o wykorzystanie unijnych funduszy w kilku obszarach tematycznych, bo to i roje dronowe, sztuczna inteligencja, robotyka, technologie kwantowe i cyberbezpieczeństwo. Decyzja będzie przyznawana w sprawie grantów w rekordowym tempie, bo 4 miesiące od przyjęcia wniosku do jego oceny i weryfikacji. Oczywiście Unia Europejska ma swój fundusz duży na dozbrajanie w wysokości 150 miliardów euro, ale ten fundusz raczej finansuje przede wszystkim, należałoby powiedzieć, dużych graczy na rynku, natomiast ten nowy program Agile jest dla małych firm i tych, które dopiero na ten rynek wchodzą.
2: Szczyt Europy.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w 86. odcinku podcastu Szczyt Europy, w którym dzisiaj zastanowimy się, czy Unia Europejska jest gotowa na rozszerzenie.
0: W jednym z naszych wcześniejszych odcinków, 65, mówiliśmy o kolejce krajów, które ustawiły się do Unii Europejskiej. Przeanalizowaliśmy każde państwo, słabe, mocne strony. Mówiliśmy, na jakim etapie są poszczególne kraje. No i wiemy, że pierwsza w kolejce, Czarnogóra, wciąż ma zamiar wejść do Unii w 2028 roku jako 28 kraj i dlatego teraz już Unia przygotowuje się na przyjęcie Czarnogóry, ale i kolejnych państw, które by do Unii chciały wejść.
1: Czarnogóra ciągle z takim hasłem 28 kraj w 28 roku. No Islandia nie pokrzyżowała tych szyków. Rzeczywiście to ciągle Czarnogóra jest pierwsza w kolejce. Islandia po referendum powiedziała, że nie chce kontynuować tych rozmów akcesyjnych z Unią Europejską, więc Islandię na razie odkładamy. Odkładamy w tym odcinku także na bok wszystkie dyskusje dotyczące Kanady, o której rozmawialiśmy już w ostatnich tygodniach. Nie wracamy do kwestii Wielkiej Brytanii czy innych krajów, gdzie właściwie tych problemów z akcesją byłoby może mniej. Mówimy o tych naprawdę nowych kandydatach, tych, którzy w Unii jeszcze nigdy nie byli, ale od wielu lat starają się o przystąpienie do wspólnoty. Mówisz o Czarnogórze, oprócz tego jeszcze Albania, Mołdawia, no i największa z nich, budząca też największe wątpliwości, Ukraina.
0: Do tej twojej grupy krajów, o których nie powiemy, bo nie ma sensu, dodałabym jeszcze Norwegię, bo co jakiś czas powraca jednak pytanie, czy Norwegia mogłaby wejść do Unii, zwłaszcza, że ostatnio jest coraz więcej osób, które chciałyby referendum. Nie, Norwegowie nie są za wejściem do Unii, ale może to referendum należałoby zorganizować w sprawie ewentualnego wejścia. Przypomnijmy, dwa poprzednie referenda, 72 rok i 94, zakończyły się odrzuceniem.
1: Myślę, że to kwestia, decyzja Islandczyków także wpływa na decyzję Norwegów. Gdyby Islandia powiedziała tak, to teraz pytalibyśmy o Norwegię.
0: To
1: jeśli
0: prawda.
1: Islandia mówi nie, no to pytania dotyczące Norwegii także odpłynęły.
0: A jeśli chodzi o tę kolejkę ustawioną, Czarnogóra, druga Albania. Zresztą Czarnogóra i Albania w przyszłym tygodniu zamkną kolejne rozdziały negocjacyjne. Czarnogóra 2, Albania 1. 28 rok dla Czarnogóry. Będzie ciężko, ale nie jest niemożliwe. Taka ciekawostka, po raz pierwszy we wnioskach na unijny szczyt, który odbędzie się 15 i 16 października. Czy ja dobrze mówię, że to będzie 15 i 16? Tak.
1: Tak.
0: To już we wnioskach przygotowanych na ten szczyt jest zdanie, pierwszy raz wspomniana Czarnogóra, że z zadowoleniem przyjęte są prace nad przygotowaniem traktatu akcesyjnego. No i jest cel, żeby zamknąć wszystkie rozdziały negocjacyjne do końca tego roku.
1: Tych terminów, które się zbiegają, jest więcej i one powodują, że to jest właśnie aktualna dyskusja w tym momencie, ale także to Komisja Europejska zaprezentowała w tym tygodniu taki raport, dokument, który ma mówić o tych zmianach instytucjonalnych. Komisarz odpowiedzialna za kwestie rozszerzenia, Marta Kos, porównuje to do sytuacji sprzed

0: no już 30 lat ponad, ze szczytu w Helsinkach w 1999 roku, gdy Unia zaczęła przygotowywać instytucje na wielkie rozszerzenie w roku 2004. No tylko, że wtedy to Polska była tym nowym, tym po drugiej stronie, który obserwował to za ściany tego europejskiego klubu. Teraz jesteśmy już w środku i obserwujemy tych chętnych, tych oczekujących z perspektywy właśnie Unii Europejskiej, tego czy to Unia, czy to wspólnota, czy to instytucje unijne są na to rozszerzenie gotowe.
1: I wtedy to także obserwowały Węgry z drugiej strony. No i potem, kiedy Węgry weszły do Unii Europejskiej, to dość szybko okazało się, że są z nimi problemy i ta strategia rozszerzeniowa przygotowana przez Komisję Europejską także, jak mówi otwarcie już komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos, ma sprawić, żeby uniknąć sytuacji takiej, jak była z Węgrami, nie chcemy drugiego Orbana.
2: Szczyt Europy.
0: Pierwsza bardzo konkretna kwestia, na którą chcemy dzisiaj zwrócić uwagę, to jest sprawa unijnych instytucji. Czy one pomieszczą ponad 30 członków sytuację, w której Unia będzie miała ponad 30 krajów, zaczynając na przykład od Parlamentu Europejskiego, czy wprost Parlament Europejski zmieści dodatkowych europosłów?
1: No więc jeżeli to będzie Czarnogóra, to problemu nie będzie. A to dlatego, że zapewne Czarnogóra ile liczy? Ponad 600 tysięcy mieszkańców, czyli porównywalnie z Maltą, Luksemburgiem, czyli miałaby 6 europosłów, bo traktat stanowi, że maksymalnie może być 96, najmniej 6 europosłów z danego kraju.
0: Czyli rozszerzenie o Czarnogórę, no to powiększenie o 6 europosłów, tu rzeczywiście ten bufor ciągle jeszcze jest, no bo dodajmy, że przecież traktatowo Parlament Europejski może mieć 750 europosłów.
1: Plus przewodniczący.
0: Teraz ma mniej, 750 plus przewodniczący, tak? Tak jak mówisz. W tym momencie ma mniej, no bo ta liczba została po Brexicie pomniejszona. 720 eurodeputowanych, czyli ten zapas jeszcze 30, aby pododawać po kolejnych rozszerzeniach, jak najbardziej mamy.
1: Albania to jest prawie 3 miliony. No nie, ja bym dała więcej, wiesz, bo jak tak sobie sprawdziłam, zobacz, na tym wykresie z Parlamentu Europejskiego Słowenia ma 9 europosłów, a ma ponad 2 miliony mieszkańców. Litwa,
0: tak Litwa
1: 2,8. Tak, wydaje mi się,
0: 11.
1: że tak jak Litwa. 11 europosłów miałaby Albania, więc wciąż po jeszcze 10. jest bufor. No problem Dobra. Może się pojawić, jakby była już wchodziła Ukraina, no bo Mołdawia też jest mała. Ukraina prawie 40 milionów mieszkańców, no 39 chyba. Polska ma 37.
0: No trudno w tym momencie obliczyć wielkość, liczbę ludności Ukrainy, bo to jest kwestia
1: to
0: i zajętych
1: prawda.
0: Terenów, kwestia osób, które wyjechały. Rzeczywiście te dane są bardzo różne, no ale tak, to jest już znacznie powyżej tego limitu, co by oznaczało, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej z perspektywy Parlamentu Europejskiego oznaczałoby konieczność pomniejszenia także innych delegacji, czyli mówiąc w tym wypadku o delegacji polskiej, musielibyśmy także oddać kilku europosłów, wszystkie duże kraje musiałyby oddać europosłów, aby zrobić miejsce dla europosłów z Ukrainy.
1: Ale skoro mówimy już o datach, no to powiedzieliśmy, że Czarnogóra pierwsza 28 roku, to też powiedzmy, to już to, o co mówiliśmy także we wcześniejszych odcinkach, wejście Ukrainy do Unii, najwcześniej 2035 rok.
0: I wyobrażasz sobie Poroszenko na przykład chodzący po Parlamencie Europejskim albo przewodniczący jednej z komisji, czy Zełenski po kilkunastu latach przychodzący do Parlamentu Europejskiego, chociaż on może idąc dalej do kolejnej instytucji zostać komisarzem albo szefem Komisji Europejskiej. Przecież to ciągle młody człowiek.
1: Nie wyobrażam sobie, bardziej bym go widziała w zagranicznych, ONZ taki, to taka też przechowalnia. Może, chociaż nawiązujesz do tego, że do Parlamentu Europejskiego czasami i przychodzą zasłużeni politycy, bądź ci, którzy kiedyś byli na pierwszych stronach gazet i to takie miękkie lądowanie.
0: No, zasłużeni dla integracji europejskiej jak Silvio Berlusconi?
1: Na przykład. I bądź wnuczka Mussoliniego?
0: Dla integracji bez dodatku europejskiej.
2: Szczyt Europy.
0: Idźmy dalej. Kolejna instytucja, Komisja Europejska. Tu wątpliwości jest więcej, no bo jeśli rozszerzamy Unię Europejską do 30, 31, 2, 3 krajów, to po co nam 33 komisarzy?
1: Były zakusy, żeby tę liczbę komisarzy zmniejszyć, żeby pozbawić małe kraje komisarza, bądź żeby wprowadzić jakąś rotacyjną liczbę. W końcu w traktacie z Lizbony zapisano, że tych komisarzy będzie 2/3, ale to zostało odrzucone przez Irlandię, która właśnie się bała,

0: że zostanie pozbawiona komisarza, więc jest dopisek, że tę sytuację może zmienić jednomyślnie Rada Europejska, uznając, że każdy kraj może mieć swojego komisarza. No i każdy kraj ma swojego komisarza. Jeśli miało być ich więcej, pytasz, czy sobie wyobrażam, no trudno mi sobie wyobrazić, jak te taki mogłyby być podzielone.
1: Czyli jesteśmy w sytuacji, w której właściwie bez zmiany traktatów można zmniejszyć liczbę komisarzy, no bo traktat przewiduje 2/3 liczby członków. Czyli powiedzmy przy 30 krajach to byłoby 20 komisarzy, rotacyjność, 10 państw zostałoby bez przedstawiciela w Komisji Europejskiej, jeśli będzie taka jednomyślna decyzja Rady, czyli szefowie państw musieliby się na to zgodzić. I tu pierwsza rzecz, którą sobie trudno wyobrazić, że rzeczywiście będzie jednomyślność, aby ktoś powiedział, dobra, to ja komisarza nie chcę, no ale masz rację, dzisiaj komisarzy i tak jest już za dużo. Oni i tak już często nie mają co robić, wymyślają sobie zajęcia, bo dostali tak wykrojone te swoje teki właśnie po to często, aby każdy kraj miał coś ważnego, przynajmniej aby mógł powiedzieć, że coś istotnego w tej Komisji Europejskiej robi.
0: Trochę inwencją twórczą wykazała się nasza ulubiona szefowa Komisji Europejskiej, bo w tej kadencji na przykład utworzyła nowe stanowiska, czyli jest komisarz do spraw Śródziemnomorza, którego tego stanowiska, tej teki wcześniej nie było. No my swego czasu śmialiśmy się jeszcze z komisji zarządów Jean-Claude'a Junckera, że był komisarz, który zajmował się wielojęzycznością. No 5 lat jak na wielojęzyczność, nie dziwi nas, że dostały to Węgry, bo już wtedy Węgry były w stanie wojny z komisją.
1: No i komisarz od europejskiego stylu życia jak najbardziej. No więc takich stanowisk trzeba będzie stworzyć
0: więcej. To był wiceprzewodniczący, tak.
1: Tak, jeśli komisja ma być rozszerzana, no to także pomysły muszą się pojawić.
2: Szczyt Europy.
1: Inna instytucja, Rada Unii Europejskiej, czyli to miejsce, gdzie spotykają się ministrowie. I tu jeśli przyjedzie 30 ministrów, to właściwie no, przy stole się zmieszczą. To nie jest problem. Głos każdy zabierze, choć rzeczywiście, podobnie jak w Parlamencie Europejskim, obecności Czarnogóry czy Mołdawii to może nie zauważymy, ale Ukraina i jej siła głosu rzeczywiście może mieć znaczenie.
0: No z racji tego, że jest liczebnościowo większa Ukraina, no to miałaby większą nieco siłę głosu niż Polska. To wszystko wywracałoby system podejmowania, sposób podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. I to też jest jeden z powodów, dla którego niechętnie na razie wszyscy myślą o przyjęciu Ukrainy do Unii. Jeden z, nie najważniejszy, ale jeden z.
1: No i z tego powodu właśnie także zostały przedstawione nowe pomysły takich klauzul bezpieczeństwa. Co wprowadzić, jak zmienić ten system głosowania, aby on na te nowe kraje był przygotowany. Jeden z pomysłów to kwestia jednomyślności, aby po pierwsze odejść od jednomyślności w wielu kwestiach, tam gdzie jest to możliwe, i zastąpić to metodą głosowania większościowego, aby po prostu jeden kraj nie mógł blokować decyzji innych, no ale też budząca wiele emocji propozycja, aby kraje, nowe kraje Unii Europejskiej same zrzekły się na pewien czas możliwości wetowania wspólnie podejmowanych decyzji.
0: To jest jedna propozycja, żeby odejść od tej jednomyślności. Faktycznie czasowo byłoby to tylko ograniczone. Sprawy, które wymagają jednomyślności, no to sprawy oczywiście zagraniczne, czyli kwestie chociażby nakładania sankcji, czy kwestie podatkowe. No ale też jest ograniczenie prawa blokowania decyzji przez nowe kraje dotyczących dalszego rozszerzania, czyli kwestii otwierania rozdziałów negocjacyjnych, a takie sytuacje w przeszłości bywały, bo ja pamiętam z 2009 roku Słowenia, która blokowała negocjacje z Chorwacją członkowskie, bo był spór graniczny i wtedy długo rzeczywiście był pat, bo Słowenia nie chciała z tego zrezygnować. Teraz nowe kraje nie mogłyby w przyszłości blokować otwierania kolejnych rozdziałów negocjacyjnych, natomiast wymagana byłaby jednomyślność oczywiście przy ich zamykaniu. To jest trochę pozbawianie krajów już tych, które są w Unii, możliwości wywierania presji na tych, które starają się. No bo teraz jaka jest sytuacja? Na przykład Węgry długo blokowały otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych. Jeszcze teraz była potrzebna jednomyślność. No ale jeżeli będzie większością głosów, to już nie będzie takiej presji na kandydatów do Unii. Już nie wspominam Polski w kontekście Ukrainy.
1: No tylko jak miałaby wyglądać ta to dobrowolne zrzeczenie się tych nowych państw, blokowania decyzji innych, że jeśli wszystkie pozostałe kraje chcą podjęcia decyzji jednomyślnie, no to nie może

0: być tak, że tutaj przychodzi ktoś nowy i nam tutaj blokuje, mówi nie, stawia weto. No tylko, że te kraje nowe już teraz mówią, że to jest rzeczywiście budowanie Europy nie tylko dwóch prędkości, ale równych i równiejszych, gdzie tak naprawdę nie wchodzą do Unii Europejskiej z pełnym prawem głosu.
1: I to się także odnosi do innych dziedzin, nie tylko przy podejmowaniu decyzji, ale także jeśli chodzi o w ogóle sam nadzór, mechanizm dyscyplinujący państwa członkowskie, bo okazuje się, że przez 15 lat od wejścia do Unii Europejskiej mogło

0: I obserwowaliśmy też to, jak bezzębny jest właściwie ten artykuł, nie mając żadnych konkretnych terminów działania. Tak naprawdę Rada nie podjęła żadnych decyzji ani w sprawie Polski, ani w sprawie Węgier. Nie doprowadziła do ukarania krajów, które miały naruszać zasady praworządności.
1: No bo na dalsze kroki nie było zgody, bo była wymagana jednomyślność, więc tutaj wszystko się rozbijało. Węgry wspierały Polskę, Polska wspierała Węgry i tak oto
0: wiesz,
1: ten
0: pamiętasz,
1: artykuł 7
0: że to nie
1: był
0: tylko,
1: zawieszony.
0: Nie tylko... Pamiętasz, że to nie tylko o Węgry chodziło. Przecież było więcej krajów, które nie chciało brać udziału w tej debacie, które mówiło, że no, to nie jest dobra metoda, to nie jest dobry mechanizm. To nigdy nie było tak, że wszystkie kraje naciskały tylko na Węgry, tylko Węgry Polskę broniły.
1: Ale rzeczywiście, tym bardziej, że w pewnym momencie nawet samo wysłanie wytycznych do państwa członkowskiego, tu wymagana była większość głosów, a i tak tej większości rzeczywiście nie było. No ale teraz jest już sygnał do nowych krajów. Jeżeli chcecie wejść do Unii Europejskiej, no to konieczne są reformy i nie wolno zbaczać z raz obranej ścieżki. W przypadku Orbana, no to to było ewidentne łamanie zasad praworządnościowych, szeroko ogarniająca korupcja, łamanie zasad przetargów publicznych, no z tym wszystkim Unia Europejska nie mogła sobie poradzić zaledwie z artykułem 7. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos dosyć obrazowo nazwała to, co proponuje Komisja Europejska, bo porównała to do samochodu. Pytana o wymagane reformy i zgodność z unijnymi wartościami, mówiła:
2: I would compare this with a car, you know, if the car is not running, it makes no sense if we push them from behind and the motor is not running. And the motor can only run if there is the fuel, and the fuel are the reforms in the countries.
1: Porównałabym to do samochodu. Jeżeli samochód nie jedzie, to nie ma sensu pchać go od tyłu, skoro silnik nie pracuje, a silnik może pracować tylko wtedy, gdy jest paliwo, a paliwem są reformy w tym kraju.
0: Stąd też dodatkowe zderzaki, które chce zamontować tutaj Unia Europejska. Ten główny, o którym właśnie wspomniałaś, te 15 lat po wejściu do Unii Europejskiej, specjalna procedura, inna nawet niż artykuł 7, procedura zawieszenia prawa głosu w Radzie, czyli rzeczywiście nacenzurowany byłby nowy członek Unii Europejskiej przez 15 lat, gdyby coś się nie podobało, gdyby on odszedł od tych zasad unijnych, zasad europejskich, no to można go ukarać, zawieszając prawo głosu w Radzie. To jest jak na razie propozycja i to jest propozycja, która wyraźnie nie spodobała się tym kandydatom do Unii Europejskiej.
1: I co więcej, w tych najpoważniejszych sytuacjach właśnie w przypadku pozbawiania prawa głosu, do zablokowania takiej decyzji potrzebna byłaby większość kwalifikowana. No to byłoby trudniej. To się
0: poważne naruszenie wartości z artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej i zasad, złamanie zasad lojalnej współpracy, to byłby wniosek, który miałaby uruchamiać Komisja Europejska albo państwa członkowskie. No i wtedy odwrócona większość, sankcja jest przyjęta, chyba że Rada odrzuci ją większością kwalifikowaną, więc to jest ta różnica podstawowa z artykułem 7.
1: No, łatwiej pozbawiać prawa głosu, tak. Ale to jest w najpoważniejszych sytuacjach. Wcześniej można odcinać poszczególne państwa od unijnych programów. Pozbawianie prawa głosu to jednak jest wciąż uznawane za broń atomową.
0: To w przypadku... Powiedzmy, że w przypadkach ekstremalnych, w przypadkach rzeczywiście naruszenia praworządności, naruszenia zasad Unii Europejskiej, ktoś nie współpracuje, wpuszczamy takiego nowego członka do klubu, a on okazuje się, że tutaj jest przeciwko Unii Europejskiej. Choć ciągle się zastanawiam, jak sobie zaraz Unia poradzi, kiedy to nie ten nowy, ale ten stary członek, taki jak na przykład Francja, zacznie torpedować wszelkiego rodzaju decyzje.
1: Można myśli wybory prezydenckie na przełomie kwietnia i maja.
0: Tak, i prowadzącą w sondażach bardzo wyraźnie Marine Le Pen, która premierem może zrobić pardele, chyba że tutaj on też miał ostatnio problemy, będzie musiała znaleźć innego kandydata, no ale mniejsza z tym, Le Pen jako prezydent Francji, no to jest absolutnie polityka całkowicie odwrotna od tych założeń i zasad europejskich promowanych przez Brukselę, więc to nie wśród tych nowych kandydatów będziemy szukać problemów i zawieszenia prawa głosu i tych okresów przejściowych, ale wśród tego kraju założyciela. No alternatywa, jeśli nie Marine Le Pen w tym momencie, jak mówią sondaże, no to Mélenchon, nie wiem co z perspektywy Brukseli lepsze, co gorsze, bo nastawienie do Unii Europejskiej w obu przypadkach tak samo krytyczne.
3: Szczyt Europy.
1: A jeśli chodzi o dalsze ograniczanie praw tych nowo przyjętych państw członkowskich, no to tutaj wiele miejsca w tej strategii poświęcono Ukrainie. Rozdział rolnictwo i w zasadzie komisja.

0: Komisja Europejska nie pozostawia złudzeń. Zresztą ten fragment odczytała na konferencji komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos, nawiązując do ograniczeń, które Komisja Europejska proponuje. I powiedziała tak w odniesieniu do Ukrainy.
1: The scale, structure and very high productivity of the agriculture sector calls for the examination of, we call them targeted arrangements for sensitive agricultural products. We also have to protect EU farmers.
0: Skala, struktura i wysoki poziom wydajności sektora rolnego uzasadniają rozważenie rozwiązań, które znacząco ograniczyłyby wsparcie finansowe i dostęp do rynku wrażliwych produktów rolnych. Musimy chronić europejskich rolników. To ostatnie zdanie już z konferencji prasowej, tego nie ma w dokumencie, no ale właśnie o to chodzi. W trosce europejskich rolników Unia Europejska jednak chce, tego chce Komisja Europejska, państwa członkowskie zdecydują, czy ograniczą Ukrainie dostęp do rynku rolnego po wejściu do Unii.
2: Czyli mówimy o czymś, co ładnie nazywało się tak, że gdy Polska wchodziła do wspólnoty, okresy przejściowe. I to wtedy też było dość naturalne dla Polski, tych 10 państw, które wchodziły w 2004 roku, że okresy przejściowe chroniły ten europejski, wspólny rynek. W tym wypadku także chodzi o produkty rolne z Ukrainy.
0: Ale wiesz, myślę, że sytuacja jest jednak inna. Kiedy Polska wchodziła do Unii, te okresy przejściowe były jasno określone. Otwarcie rynku pracy, 2, 5, 7 lat.
2: No już 7 okres, lat w przypadku Niemiec i Austrii, tak?
0: Okres przejściowy był jasno określony. Mhm. Tutaj, jeśli chodzi o ograniczenie dostępu Ukrainy
2: też
0: do unijnego rynku, nie ma
2: do
0: żadnych ograniczeń.
2: Lat.
0: Nie, 15 lat przy podejmowaniu decyzji. To nie dotyczy rynku rolnego. 15 lat dotyczy praworządnościowych zasad i klauzuli ochronnej. Ograniczenie rynku rolnego dla Ukrainy może być równie dobrze w nieskończoność. Tu właśnie to nie jest stwierdzone.
2: To sama powiedziałaś,
0: to
2: jest
0: różnica.
2: Kilka elementów, bo to nie chodzi tylko o dostęp do rynku, chodzi także o te dopłaty przecież, wsparcie finansowe, no to przetłumaczmy, dopłaty dla ukraińskiego rolnictwa. To jest kwestia, która też wzbudza emocje, no bo dużo pieniędzy trzeba byłoby znaleźć w tym budżecie na politykę rolną. W przypadku tych ogromnych latyfundiów ukraińskich, które dostawałyby po prostu także ogromne kwoty z tej wspólnej polityki na dopłaty. I nie byłyby to dopłaty dla poszczególnych rolników, jak także w przypadku Polski, gdzie rolnictwo jest inne i ta struktura jest inna, o czym w tym cytacie mówi także komisarz. Struktura tego rolnictwa powoduje te ogromne obszary zajmowane przez jedno przedsiębiorstwo, jednego właściciela, skupiałyby ogromne kwoty unijnych dopłat.
0: Czyli chodzi o ukraińskich oligarchów, którzy już wcześniej byli solą w oku wielu europejskich rolników i nie mówimy tu bynajmniej tylko o polskich, ale w ogóle europejskich, no przygranicznych, co zrozumiałe, kiedy to przechodziliśmy przez to, kiedy Unia Europejska otwierała rynek dla Ukrainy walczącej z Rosją na samym początku wojny, a potem to zaczynał być problem, bo to zboże chociażby z Ukrainy zalewało rynki krajów przygranicznych. W tej propozycji komisji nie ma wymienionych konkretnych produktów, no ale możemy sobie wyobrazić, że to będzie na przykład pszenica, bo między innymi o to Polsce chodziło i Polska o takie zapisy zabiegała właśnie w tej strategii.
2: No jak też rozmawiałem w Komisji Europejskiej, podkreślają urzędnicy, aby zwrócić uwagę na to słowo produkty wrażliwe. Że
0: nie chodzi o wszystkie produkty, tak.
2: Tak, nie chodzi o wszystkie, o całe rolnictwo, chodzi o wybrane produkty, które rzeczywiście stanowią problem, których zalew na rynek europejski stanowi problem także dla rolników w innych krajach, jak w Polsce, że są takie produkty, na które ze strony Ukrainy jak najbardziej czekamy i zachęcamy Ukraińców, aby produkowali więcej, na przykład kukurydzy czy soi, bo ona nam się przyda, ale jednak, aby nie zalewali Polski i innych krajów pszenicą.
0: Pszenica, ale to też drób, to cukier, bo to przecież są także produkty wrażliwe i określone limitami. W obecnej umowie handlowej Unii Europejskiej z Ukrainą przecież są limity dotyczące tych właśnie drażliwych produktów.
2: Czyli podsumowując, Ukraina nawet wchodząc do Unii Europejskiej, a to nie wydarzy się szybko, i tak nie wchodzi do wspólnej polityki rolnej, przynajmniej nie w całości. Już teraz pojawiają się takie bezpieczniki dotyczące dopłat, dotyczące okresów przejściowych, dotyczące ukraińskich produktów. W kwestii ukraińskich produktów możemy też tylko dodać, że ciągle obowiązujące umowy nie mają być zmieniane. Co jakiś czas dopytywana o to Komisja Europejska powtarza, że w tej kwestii nic się nie zmienia. Te limity ustalone dla tych właśnie produktów wrażliwych są cały czas w mocy i nie ma żadnych planów, aby tutaj łagodzić te zasady dla Ukrainy.
0: To jest ciekawe. Ciekawa sytuacja z Komisją Europejską, na czele której stoi przewodnicząca Ursula von der Leyen, którą my wielokrotnie krytykujemy, ale

0: Akurat w sprawie Ukrainy i Rosji nie mamy żadnych zastrzeżeń do jej działania. Zresztą ona sama w pewnym momencie przedkładała interes Ukrainy nad ukraińskich rolników, nad interes europejskich i chyba sobie zdała sprawę po tych olbrzymich protestach rolniczych, które tutaj odbywały się w Brukseli. Uznała jednak, że to już był krok za daleko, więc i ona teraz, bo bez jej decyzji przecież nic by się nie zdarzyło, to, że Komisja Europejska nie zgadza się na zwiększenie limitów, to dlatego, że Ursula von der Leyen na to zwiększenie limitów się nie zgadza, pod presją oczywiście europejskich rolników.
1: Szczyt Europy.
2: Jak Państwo może już słyszą, my mówimy cały czas o grupie krajów, czy też Komisja Europejska mówi o tej grupie krajów kandydujących do Unii Europejskiej, wkładając do jednego worka i małą Czarnogórę i ogromną Ukrainę. No ale tak naprawdę problem dotyczy Ukrainy i dotyczy nie z powodu samej Ukrainy, z powodu wielkości tego kraju, także z powodu struktury tego kraju, tego czy rzeczywiście jesteśmy na to gotowi. Więc zatrzymując się przy kwestii Ukrainy, nie możemy zapominać, że to jest kraj w stanie wojny i tu nie ma żadnej konkretnej daty jej zakończenia, co za tym idzie także wejścia do Unii Europejskiej, ale problemy, które są teraz, to są też te dotyczące finansowania tego kraju przez Unię Europejską. No i tutaj też mówiłaś o tym, są takie głosy, że Ukraina miała mieć ogromną dziurę budżetową, wysyłała sygnały do Komisji Europejskiej, do Unii Europejskiej. My bardzo prosimy o ponad 20, chyba 27 miliardów euro, które potrzebujemy do końca tego roku. I gdzieś w ostatnim tygodniu te głosy ucichły.
0: Tak, no nawet nie były sygnały, to było otwarte wyrażanie swojego niezadowolenia i alarmowanie Unii Europejskiej, że Ukraina tych pieniędzy potrzebuje. Tak, 27 miliardów. Jednocześnie to się nakładało, te dyskusje z zarzutami Komisji Europejskiej, że Ukraina nie reformuje się tak, jak tego Komisja Europejska oczekiwała. No i w końcu państwa członkowskie zaciągają pożyczkę na 2 lata, 90 miliardów euro na ten i przyszły rok. Jest jakaś granica dla państw członkowskich, żeby podejmować kolejne decyzje i przekazywać Ukrainie te pieniądze. I Ursula von der Leyen postanowiła i z tym zrobić porządek. Tak jak mówisz, rozmówiła się z prezydentem Zełenskim i było oświadczenie opublikowane w ubiegłym tygodniu bodajże, gdzie Ukraina i Komisja Europejska uznają po rozmowie Ursuli von der Leyen z Wołodymyrem Zełenskim, że wszelkie finansowe kwestie w tym roku zostały rozwiązane. Co oznacza, że Ukraina dodatkowych pieniędzy nie dostanie.
2: Czyli choć już mogli słyszeć Państwo w ostatnich tygodniach także takie pytania o te zamrożone rosyjskie aktywa, czy to nie jest czas, aby je odblokować. Dyskusja pokazywała, że stoimy w miejscu, bo Belgia ciągle zgodzić się na to nie chce. No ale wyraźnie dyskusja ta została wyciszona. Pewnie też jasny sygnał poszedł. Pod koniec tego roku to Unia będzie miała inne problemy, bo musi ustalić własny budżet. Jeśli do tej dyskusji dołożymy jeszcze kwestię budżetu Ukrainy, to już do niczego nie dojdziemy i ani Ukraina nic nie dostanie, ani Unia nic nie dostanie, więc jak na razie pod koniec tego roku nie możemy wracać do dyskusji finansowania i sposobów finansowania Ukrainy, ale trzeba zastanowić się, jak sfinansować potrzeby Unii Europejskiej.
0: Dlatego trzeba było uciąć temat ukraiński. No i jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim także. Trochę Komisja Europejska zauważyła, że Ukraina nie dotrzymała wcześniejszych zobowiązań, chociażby przy wykorzystywaniu funduszy z SAFE. Ukraina miała przecież realizować wspólne projekty z państwami członkowskimi, co się okazało. W momencie, jak zapadła zgoda dla Ukrainy na wykorzystanie tych pieniędzy z SAFE-u, to się okazało, że owszem, one są, te projekty, ale tylko dla ukraińskich firm. Więc to wszystko sprawiło, że Komisja Europejska tę Ukrainę powstrzymała. No i tak jak mówisz teraz, to już tylko jeśli chodzi o finanse, to będzie się zajmować tymi własnymi wydatkami do 2034 roku.
1: Szczyt Europy.
2: W przyszłym tygodniu na szczycie Unii 15 października ma pojawić się prezydent Zełenski. Nie wiem, jakie ty masz teraz informacje, podobno ma być także osobiście, więc pewnie takie głosy, jeszcze takie pytania do prezydenta Zełenskiego się pojawią, prawda?
0: I pewnie będzie, z tego co słyszę, ma być w piątek. W czwartek Unia Europejska ma takie te poważne dyskusje jak wieloletni budżet. Nie spodziewamy się żadnych decyzji, ani poważnych negocjacji, ale omówienie propozycji irlandzkiej. Dodatkowo energia, dodatkowo migracja. Wygląda na to, że pierwszego dnia raczej to będzie temu poświęcony szczyt, a drugiego dnia ma się pojawić prezydent Zełenski. No i kwestie rozszerzeniowe i kwestie ukraińskie.
2: Ale skoro już za kulisami zostały wyciszone te ukraińskie prośby, czy to w kwestii rolnictwa, czy w kwestii pieniędzy, to być może rzeczywiście dość spokojnie przebiegną te rozmowy z

0: prezydentem Zełenskim, choć tu oczywiście też nigdy nie wiadomo, być może jakieś nowe potrzeby tutaj będzie on sygnalizował. Bo już po publikacji tych wszystkich bezpieczników, tych wszystkich klauzul bezpieczeństwa pojawiły się już takie głosy ze strony ukraińskiego rządu, że to wprowadza jednak pewne nierówności, Europę dwóch prędkości, coś na co Ukraina się zgodzić nie chce, co jej się nie podoba, ale jak na razie rzeczywiście nie ma zbyt wiele pola do tego, aby tutaj podnosić sprzeciw, bo wiele kwestii trzeba jeszcze ustalić. A z drugiej strony Komisja Europejska proponuje coś na kształt stopniowego wchodzenia do Unii Europejskiej, takiego stopniowego członkostwa, to znaczy takiego dostępu do kolejnych programów unijnych w miarę realizacji reform, bo to też ma być taka zachęta. To nie jest tak, że my was tu teraz odpychamy, będziecie mogli mieć dostęp także do unijnych środków, do tych pieniędzy, do tych korzyści, jeśli będziecie realizować reformy. Czyli im więcej reform, tym szybciej wpuścimy was na nasz rynek.
1: Tak, i te wszystkie propozycje zawarte w strategii rozszerzeniowej, one, jakkolwiek to nazwać, chyba można powiedzieć, sprowadzają się do tego, że te kraje nowe no nie będą pełnoprawnymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dlatego to wzbudza sprzeciw. No sama Ukraina ma o wiele większe problemy związane z tą strategią, bo żaden inny kraj nie został wymieniony w kontekście rolnictwa, więc jeśli chodzi o obostrzenia w rolnictwie, to one dotyczą tylko i wyłącznie Ukrainy.
0: Stąd teraz pytanie, które może w tym kontekście jest pytaniem kluczowym. Dla kogo są te propozycje? Po co Komisja Europejska je w tym momencie publikuje? Po co pokazuje tym nowym krajom, które tak się starają, że w sumie i tak się postarają, a i tak nie wszystko na nich czeka i nie tak nie wszystko dostaną, a jeszcze będą przez 15 lat mogły być wyrzucone albo ich głos zostanie zawieszony? Do kogo skierowane są te propozycje?
1: No pewnie do starej Unii jednak, a właściwie do obywateli, do Europejczyków w krajach obecnych, członkowskich, bo już też kiedyś o tym mówiliśmy, przelewała się taka przez Europę jednak eurosceptyczna nuta, ale taka antyrozszerzeniowa i cały czas jest, a jeżeli teraz to się nakłada jeszcze na rozmowę o unijnym budżecie i państwa członkowskie nie umieją się porozumieć, a część chce obcinać wydatki, ciąć znacznie te wydatki, no to gdzie tu myśleć o kolejnych krajach, które miałyby z tej dodatkowej przyszłej puli korzystać?
0: Bo patrząc na wyniki sondaży w całej Unii Europejskiej, no to tych największych zwolenników, entuzjastów rozszerzenia znajdziemy w krajach skandynawskich. Tu przewodzi Szwecja w statystykach, Dania, gdzie nawet ponad 70% ankietowanych jest za tym, aby Unię Europejską powiększać. Podobnie w Finlandii, Litwa, Polska także dość wysoko. Średnia unijna ciągle wskazuje na to, że zwolenników rozszerzenia byłoby więcej. No ale są też takie kraje jak Francja, Austria, Czechy, a nawet Niemcy, gdzie przeciwników powiększania Unii Europejskiej jest jednak więcej. A w sytuacji, gdy wymagana jest jednomyślność, gdy każdy kraj musi zgodzić się na rozszerzenie, a w niektórych krajach, jak właśnie we Francji, wymagane będzie też referendum, no to w tym momencie do rozszerzenia i tak by nie doszło, gdyby większość Francuzów powiedziała nie.
1: Czyli ta strategia Komisji Europejskiej jest właśnie do tych krajów skierowana, że Unia Europejska z tych rozszerzeń wcześniejszych wyciągnęła wnioski, jest teraz obudowana wszelkimi klauzulami ochronnymi i krzywdy sobie nie da zrobić, więc nie jest rozszerzenie dalsze, nie będzie zagrożeniem dla wspólnoty.
0: Tylko czy rzeczywiście w takiej francuskiej kampanii wyborczej ta klauzula 15 lat możliwości zawieszenia prawa głosu, czy też wzmocnienie procedur dyscyplinujących wpłynie na wyborców rzeczywiście na tyle, na ile negatywnie dziś wpływa na kraje kandydujące, które usłyszały o tym, co czeka ich po wejściu do Unii Europejskiej? Nie wiem, czy to rzeczywiście dobrze obliczono zyski i straty z prezentacji takiej właśnie oferty.
1: No ale wiesz, o jakich krajach mówimy? Czarnogóra się szczególnie nie przejęła, bo wie, że jest mała i krzywdy nikomu nie zrobi, a wejdzie w 28. Albania 2 lata może później. Kolejne są Mołdawia, też mała i też wielkiego problemu nie było. Nie byłoby, jak
0: no tak,
1: wejdzie.
0: A co do Ukrainy kwestia 10, właśnie, kilkunastu lat, kiedy nawet do takiego referendum właśnie we Francji by doszło.
1: A kolejne kraje, chociażby z Bałkanów Zachodnich, Serbia, no daleko po tym, co się ostatnio dzieje, no to naprawdę daleko są jeszcze od Unii Europejskiej. Choć oczywiście jest to

0: teren ważny dla Unii, którym się interesuje Rosja, więc te Bałkany trzeba blisko Unii trzymać, tylko że trzeba też wpływać na rządzących, żeby sami chcieli te standardy spełniać. Jeszcze niedawno mówilibyśmy o Gruzji w tej kolejce do Unii, ale prorosyjskie władze bliskie Kremlowi, tak, skutecznie drzwi do Unii Gruzji zatrzasnęły.
1: No to podsumowując, warto tylko zwrócić uwagę na to, że to 22 lata temu, 22, no tak, lata temu Polska była tym krajem, który do Unii Europejskiej wchodził, który był po drugiej stronie, który obserwował to z zupełnie innej perspektywy, czekając, aż te okresy przejściowe dobiegną końca, aż będzie można wyjechać do pracy do innego kraju, kiedy te okresy dotyczące rolnictwa i dopłat wygasną, a teraz to Polska obserwuje to już, nawet nie tyle obserwuje, co będzie wprowadzać te mechanizmy jako członek tego klubu, który teraz chroni się przed nadejściem tych nowych.
0: Pięknie to podsumowałeś. I właściwie to jest najlepsze podsumowanie naszej dyskusji o rozszerzeniu. I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w tym odcinku podcastu. Żegnają Państwa Maciej Sokołowski
1: i Beata Płomecka.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
3: Radio Podcast.
4: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
9: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
9: Po reklamie. Autopromocja.
16: Czy seniorzy czekają na pomoc państwa w zapłaceniu rosnących rachunków za światło i ogrzewanie? Czy wzorem ubiegłych lat mają na to szansę? Kto może takie wsparcie otrzymać i na jakich warunkach? Porozmawiamy o tym w audycji Portfel Seniora już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole dla dorosłych w Warszawie. 21-latka raniła nożem 3 osoby. Reuters donosi o eksplozjach w pobliżu lotniska.

0: Lotniska w stolicy Arabii Saudyjskiej. Port w tym tygodniu był dwukrotnie atakowany przez Hutich. Jak zachęcić Polaków do korzystania z systemu kaucyjnego? Rozwiązaniem może być tworzenie sieci butelkomatów na wzór paczkomatów. Minęła godzina 17. Radosław Siennicki, zapraszam. Policja wyjaśnia motywy 21-latki, która w Warszawie zaatakowała nożem 3 osoby. Do zdarzenia doszło po 12:30 na Stołecznej Pradze na terenie niepublicznej szkoły. Do szpitala trafiła 17-letnia dziewczyna. Ranne zostały jeszcze dwie inne kobiety. Życiu żadnej z nich nie zagraża niebezpieczeństwo. Obecnie policja zabezpiecza monitoring i przesłuchuje świadków zdarzenia. W obliczu ostatnich ataków w mazowieckich szkołach sprawdzamy również aktywność napastniczki w internecie, powiedział Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji.
1: Żywo jesteśmy wszyscy zainteresowani tym, jaki ślad cyfrowy każda z tych osób, a przede wszystkim sprawczyni czy sprawca każdorazowo zostawia. Czy były sygnały świadczące o tym, że czyniła przygotowania albo świadczące o jakimś niestabilnym charakterze bądź jakichś intencjach. No to wszystko zawsze jest przedmiotem zainteresowania śledczych.
0: Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Gdy na miejsce przyjechała policja, kobieta była już pozbawiona noża. Po ostatnich tragicznych atakach nożowników w szkołach na Mazowszu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu tworzy krótki poradnik, jak reagować na tego typu wydarzenia. Jak mówi wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski, będą tam także wskazówki dla rodziców.
2: Będziemy prosić o przygotowanie konspektu wyjściowego, z którego nauczyciele będą mogli skorzystać, ale także jakichś takich informacji skierowanych do rodziców właśnie w związku z tą sytuacją. Myślę, że przez weekend do poniedziałku, najpóźniej wtorku, one się po prostu ukażą.
0: Policjanci cały czas przeczesują internet i wyłapują niepokojące treści. Do odwołania w szkołach w całej Polsce policja będzie prowadzić patrole. Na lotnisku w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej miało dojść do wybuchu. Agencja Reutera donosi o kilkunastu karetkach zmierzających w stronę portu. Wielu podróżnych zostało ewakuowanych. W tym tygodniu lotnisko w Rijadzie zostało dwukrotnie zaatakowane przez bojowników Huti. Zginęły 4 osoby, uszkodzony został jeden samolot. Według mapy serwisu Flight Radar 24 dzisiaj loty do Rijadu zostały albo odwołane, albo przekierowane na inne lotniska. W lasach gminy Susz na Warmii i Mazurach trwają ćwiczenia wojskowe. Są zaplanowane na cały weekend i mogą się wiązać z tymczasowymi utrudnieniami, na przykład brakiem możliwości wejścia do części lasów. W tej sprawie wydany został specjalny komunikat.
3: W komunikacie na stronie internetowej Urzędu Gminy Susz można przeczytać, że wspomniane utrudnienia są związane z sobotnimi i niedzielnymi ćwiczeniami żołnierzy 42. Batalionu Lekkiej Piechoty z Morąga. To ćwiczenia, a nie prawdziwe wojskowe działania, dlatego nie ma powodów do niepokoju. Tym niemniej na czas obecności żołnierzy w suskich lasach pozostałe osoby chcące spędzić czas na łonie natury mogą w ten weekend liczyć się z utrudnieniami. Wojskowe szkolenie jest prowadzone w szczególności w rejonie Karolewa, Emilianowa, Nipkowia i samego Susza. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie większej niż zwykle ostrożności w trakcie weekendowej wizyty w lesie, a w razie konieczności zastosowanie się do poleceń wydanych przez służby zabezpieczające teren, w którym prowadzone są wojskowe ćwiczenia.
0: O czym informował Jan Sulecki z Polskiego Radia Olsztyn. Na koniec pytamy, jak zachęcić Polaków do systemu kaucyjnego. Zdaniem przedsiębiorców konieczna jest rozbudowa sieci butelkomatów na wzór paczkomatów. Według producentów butelkomatów urządzenia stosunkowo szybko zaczną powstawać także z dala od sklepów.
4: Przedsiębiorca z branży recyklingu Maciej Machłajewski uważa, że wkrótce będą powstawały niewielkie firmy zajmujące się lokalną obsługą butelkomatów.
5: Skalujemy, że taki ktoś, kto chce robić sieć, to jest dla niego 10 punktów, to jest optymalna ilość punktów, które on może sobie postawić w swoim mieście czy w okolicy. Może to być też gmina, ale różne gminy mają różne budżety i nie do końca jeszcze chcą inwestować.
4: Maciej Białek z resortu klimatu i środowiska potwierdza, że operatorzy systemu kaucyjnego starają się wyjść poza sklepy i budują punkty zbiórek w porozumieniu z gminami czy wspólnotami mieszkaniowymi. Dodaje, że trwają prace nad regulacjami, które pozwolą, by do systemu kaucyjnego trafiały szklane opakowania, w tym tak zwane małpki.
6: Proces legislacyjny jest dosyć skrupulatny.
4: Proces przyjmowania niektórych szklanych opakowań do butelkomatów może być wdrażany nawet przez 2 lata.
0: O czym informował Maciej Szef.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Noc będzie pochmurna. Na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od 6 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i porywisty.
0: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 17 mamy w Polskim Radiu 24, pora na kolejny temat dla Państwa. I tutaj zabieramy Państwa w pewien sposób do Rosji, ale będzie przede wszystkim o obwodzie królewieckim, no bo kilka lat temu jeszcze ten obwód utrzymywał bliskie kontakty, chociażby z polskimi województwami, czy to warmińsko-mazurskim, czy pomorskim. A teraz ludzie stamtąd rzadko podróżują do naszego kraju, a Polacy prawie wcale. Jeśli wspominamy o Królewcu, to w kontekście potencjalnego zagrożenia dla Polski i państw bałtyckich. I o tym temacie teraz więcej opowie Państwu w audycji Prawdziwa Rosja. Maciej Jastrzębski.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Królewiec. Kiedyś wystarczyła pieczątka w paszporcie i już można było pojechać. Później wiza, ale też było łatwo. Dziś to spory problem ze względów bezpieczeństwa, a w sferze geopolitycznej to jest terytorium państwa agresywnego, które zagraża sąsiadom. Dziś o tym, jak żyje się w obwodzie królewieckim i jakie ma on znaczenie dla Rosji. Porozmawiamy także z białoruskim opozycjonistą o Rosji i Białorusi. To jest audycja Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: W latach 90. i na początku XXI wieku popularne były promowe wypady do Królewca i Petersburga. Dzięki staraniom szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego włączono mieszkańców Królewca do projektu regionów, których mieszkańcy mieli ułatwione podróżowanie dzięki związkom z polskimi województwami. Po aneksji Krymu kontakty ograniczono, a po 2022 roku, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja na Ukrainę, granica opustoszała. Pamiętam 2011 rok. Wtedy w grudniu o Królewcu stało się głośno za sprawą gróźb ówczesnego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. W odpowiedzi na budowę w Europie elementów tarczy antyrakietowej nakazał on wzmocnienie wojskowych zgrupowań stacjonujących w Królewcu.
3: Po mojemu poruszeniu.
4: Na moje polecenie Ministerstwo Obrony natychmiast wprowadzi w stan gotowości bojowej stację radiolokacyjną systemu wczesnego ostrzegania przed atakiem rakietowym w Kaliningradzie. Stacja radarowa Woronezh TM i rakiety Iskander mają być wojskową odpowiedzią Rosji na rozbudowę w Europie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Mieszkańcy Kaliningradu twierdzą, że tego typu militarystyczne oświadczenia mogą wpłynąć na poprawę poziomu ich życia. Tam, gdzie niedawno uruchomiono nową stację radarową, rozpoczęto budowę nowej drogi. Zwiększyła się również dyscyplina w jednostkach wojskowych, co łączy się z wyeliminowaniem częstych wypadków i złagodzeniem rygorów służby dla młodych mieszkańców obwodu. Już za chwilę o Królewcu i jego mieszkańcach porozmawiam z rosyjskim niezależnym politologiem Grigorijem Amnuelem.
0: Prawdziwa Rosja.
5: Jakie znaczenie?
2: Jakie znaczenie dla Rosji ma obwód królewiecki?
5: Dla Rosji.
6: Ważniejsze, po krajnej mierze, nawet w końcu rosyjskiej imperii.
2: Jedno z ważniejszych. Nawet w czasach imperium rosyjskiego gubernie graniczące ze wschodnimi Prusami miały podobne kulturowo społeczności i interesy gospodarcze w tych regionach również były oparte na podobnych podstawach. Dlatego dla Rosji zawsze był to łakomy kąsek. Po II wojnie światowej Królewiec stał się dla Związku Sowieckiego swego rodzaju poligonem i symbolem. Dla Kremla, dla kremlowskiej propagandy to symbol zwycięstwa i nagroda za wkład w wojnę.

0: Jeśli państwa tak zwanego obozu socjalistycznego mogły jakoś wybić się na niepodległość, to Królewcowi nigdy się to nie udało. Królewiec pozostał częścią Imperium Rosyjskiego. To, że w latach 90., a nawet w okresie perestrojki lat 80. były tam tendencje do usamodzielnienia się, nie oznaczało, że naprawdę chciano oderwać ten region od Rosji. Były dwa projekty, które rozpatrywano nawet w rosyjskim parlamencie. Jeden zakładał stworzenie z esklawy, czegoś na kształt szanghajskiej strefy. Druga część rosyjskiego społeczeństwa, szczególnie ci, którzy na co dzień chodzili w mundurach, uważała, że należy przekształcić Królewiec w niezatapialny lotniskowiec, co w rezultacie zrobiono. Muszę podkreślić, że do 1991 roku osoby narodowości niemieckiej nie mogły mieszkać w Królewcu. Przywożono i osiedlano tam ludzi z innych regionów Związku Sowieckiego. To jest niemal całkowicie zamienione społeczeństwo.
1: Соответственно, tam практически полностью zamienione население.
2: No i przyszedł 21 wiek.
1: Tak, 21 wiek przyszedł, туда поехали еще больше людей.
0: Ano przyszedł 21 wiek i jeszcze więcej osób przywożono z innych regionów, ale tym razem byli to głównie żołnierze z rodzinami. Pozwolić na samodzielność Królewca to znacznie więcej dla Moskwy niż utrata Kurskiego, Białgorodzkiego, Twerskiego czy jakiegokolwiek innego obwodu. To terytorium ma ogromne symboliczne znaczenie ideologiczne, polityczne, gospodarcze i wojskowe. Mając taki niezatapialny lotniskowiec, wygrażanie Polsce, Niemcom, krajom bałtyckim i wszystkim innym jest znacznie łatwiejsze.
1: Oczywiście wygrażać Polsce, Germanii, bałtyckim stronom, wszystkim.
2: No, w Polsce istnieją dwie legendy.
0: W Polsce są dwie takie legendy dotyczące Królewca. Jedna, że jest to twierdza, która nam zagraża, a druga, że mieszkańcom Królewca bliżej do Europy niż do Rosji.
2: Im bliżej k europejskim stronom, europejskim nacjom teraz, tym kruskim.
1: Ty совершенно прав. To точно так же, jak ludzie z Dalnego Wschodu.
0: Masz rację. To tak jak ludzie z Dalekiego Wschodu częściej bywają w Chinach czy Japonii niż w Moskwie. Oni tam mają inną mentalność. Mieszkańcy Królewca, ci przywiezieni po II wojnie światowej, stali się takimi rosyjskimi Europejczykami. Dlatego siły polityczne na początku lat 90. nie domagały się niepodległości. Oni, mając przygotowany herb, flagę, chcieli być rosyjską zachodnioeuropejską republiką. Bez dwóch zdań. Chcieli pozostawać obywatelami Rosji, ale utrzymywali silne związki z sąsiednimi krajami europejskimi. Dla nich ważne było utrzymanie europejskiego poziomu życia, współpraca gospodarcza i handlowa z Europą. Przecież Królewiec był jednym z lepiej rozwijających się ośrodków morskich, który często odwiedzały statki z innych zakątków świata. Był też znaczącym jeszcze z czasów Związku Sowieckiego portem rybackim na Bałtyku.
1: Był jeden z krupniejszych targowych i рыболовческих портов Советского Союза на Балтике.
2: I теперь сложились как бы две вещи. Одна.
0: Teraz nakładają się dwie kwestie. Ze strony Zachodu, ze strony NATO. Że aby wpłynąć na Rosję i ograniczyć jej prowokacje na Bałtyku, możliwa jest blokada Królewca. I z drugiej strony Moskwa daje do zrozumienia, że zemści się za to. Czy na dziś dla Rosji Królewiec ma takie znaczenie, że bez niego można uznać, iż Rosja straciła wpływy na Bałtyku?
2: Bałtyk потерян.
0: W wielu aspektach naprawdę będzie można uznać, że tak jest, że to strata. Po pierwsze, rosyjska historia i politologia zbudowane są na reformach Piotra I, a ten przecież otworzył okno na Bałtyk.
2: Ja by nawet chciał poszucić,
0: że... Chciałem właśnie zażartować, że perła Piotra Wielkiego to okno, czyli Petersburg, też straci znaczenie bez Królewca.
2: To, że potrzebuje znaczenie bez Kaliningradzkiej oblasti.
0: Już stracił, ponieważ wąski przesmyk prowadzący z Petersburga na Bałtyk kontroluje nie tylko Rosja. Tam są wody terytorialne Estonii i nic się nie zmieni, a obok wody terytorialne Finlandii.
1: Tam są terytorialne wody Estonii i nikuda od tego dziec nie idzie. A razem terytorialne wody Finlandii.
2: Możemy wskazać, ili
0: będziemy zaprzeczać, czy potwierdzimy w naszej rozmowie, że Królewiec jest miejscem, z którego wypływa jednak zagrożenie dla Polski.
2: Ugroza dla Polski chociażby.
0: To bardzo interesujące pytanie, na które należy odpowiedzieć nie z punktu widzenia, czy jest zagrożenie, czy go nie ma, ale rozważając, czy Rosja może mścić

0: się za blokadę Królewca. Przedstawię moją hipotezę. Dlaczego Stany Zjednoczone użyły broni jądrowej wobec Japonii? Bo Japonia jest dalekim od Ameryki krajem. I żadne wiatry nie mogły przynieść groźnych pyłów do Stanów Zjednoczonych. Są dwa państwa dysponujące bronią atomową, Indie i Pakistan. Oni tam nieustannie walczą między sobą, niemalże co tydzień. Jednakże żadne z nich nie użyło broni jądrowej.
1: Oba государства ядерные, но ни одно, ни другое не применяет против друг друга.
2: Даже угроз не слышим.
0: Nawet takich groźb nie słyszeliśmy.
1: Да, да, мы даже угроз таких не слышим.
0: Tak, nawet takich groźb nie słyszymy.
1: Почему? Потому что применение по соседнему государству.
0: Dlatego, że jądrowe uderzenie w sąsiedni kraj jest równoznaczne z uderzeniem we własne terytorium. Dam drastyczny przykład. Jeśli blokada Królewca nastąpi i Rosja uderzy bronią jądrową na przykład w Gdańsk, czy te wszystkie radioaktywne cząsteczki nie dolecą do Królewca? Dolecą. I tu rodzi się najważniejsze pytanie. Czy w takich warunkach kierownictwo Rosji jest gotowe strzelić?
1: A tutaj u nas wynika pytanie. Gotowe li rosyjskie rukowodstwo wystrzelić?
2: A mnie przyszło drugi wopros w głowę.
0: A mnie przyszło do głowy jeszcze inne pytanie. Czy mieszkańcy Królewca wiedzą o tym, że mogą stać się ofiarami wojny własnych władz? Jakaś część zdaje sobie z tego sprawę. Jednak nie mają siły na sprzeciw, nie mają sił i środków na rozwinięcie niepodległościowego projektu, tego z przełomu lat 80. i 90., o którym już wspominałem.
1: W końcu 80. i 90. godach, k сожалению, nie.
3: Prawdziwa Rosja.
2: Greg, ja chciałem jeszcze spросить.
0: Chciałem jeszcze zapytać o życie codzienne zwykłych ludzi. Oni mają w sklepach wszystko, czy nie? Oni mogą jeździć za granicę, czy nie? I czy bez problemów mogą latać do Rosji?
2: Oni mogą latać w Rosji, ili nie?
1: Targowy rynek produktowy Kaliningrada.
0: Handlowy, głównie spożywczy rynek Królewca, jeszcze z czasów Związku Sowieckiego, zaopatrywany był dzięki sąsiadom. Głównie dzięki Polsce, Litwie i Łotwie. Taka sytuacja utrzymuje się do dziś, dlatego że ludzie, którzy mają handlowe kontakty w sferze przygranicznej, w znacznym stopniu je zachowali.
2: No da, granice zakryte. Da.
0: Jednak granice są dziś zamknięte.
1: No, to nie znaczy, że rozrzeszone, niesankcjonowane towary.
0: To nie oznacza, że towary, które nie są objęte sankcjami, przede wszystkim jedzenie, nie mogą być przewożone na to terytorium. Po drugie, latać do Rosji można. Jeśli mnie pamięć nie myli, to nawet jakieś 6-7 rejsów każdego dnia.
1: По-моему, если мне не изменяет память, по-моему, было порядка 6-7 рейсов ежедневно.
2: Kaliningrad w время już...
0: Królewiec po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny stał się takim mostem między emigrantami z Rosji a Rosją. Łatwiej jest dostać się do Moskwy, Irkucka czy Władywostoku przez Królewiec, dojeżdżając tam na przykład busem.
2: Popaść prościej na samolocie w Moskwę, Irkuck, ja nie znaję, Władywostok, było przez Kaliningrad. Dobrać się tam marszrutki...
1: Kaliningradzka granica była na mnogo prościej.
0: Nawet granica i kontrola celna w Królewcu była łatwiejsza do przejścia niż chociażby w Pułkowo czy Szeremieciewo. Dlatego tak wiele osób uciekało z Rosji właśnie przez Królewiec. Nawet dziś dla ludzi, którzy chcą wyrwać się z kremlowskiego reżimu, droga przez Królewiec jest jedną z możliwych. Ja znam wiele osób, które w ostatnich 5-6 latach przez właśnie tę granicę uciekały.
1: Надежный, более спокойный, но даже через Калининград, я знаю людей, которые через нее за последние, скажем, 5-6 лет уходили.
2: A Kaliningrad, po twojemu, może stać...
0: Według ciebie Królewiec może stać się iskrą, która wywoła wielką wojnę?
2: W большой войне?
0: Wielka wojna nie potrzebuje iskry, ponieważ wielka wojna już trwa prawie 5 lat.
1: Большая война у нас уже 5 с лишним лет идет.
0: A już za chwilę porozmawiam z Alesiem Michalewiczem, prawnikiem i białoruskim opozycjonistą, o roli rosyjskiej i białoruskiej opozycji oraz o związkach Moskwy z Mińskiem.
3: Prawdziwa Rosja.
2: Usłyszałem ostatnio takie zdanie, że białoruska opozycja bardzo dobrze, że
4: jest

0: za granicą, że działa, że ma swoje struktury, że jest zorganizowana. Natomiast do rosyjskiej opozycji coraz mniej zaufania mają politycy i komentatorzy chociażby, tak, z krajów tych zachodnich, dlatego że twierdzą, że jest niezorganizowana, a jeszcze mało tego, w wielu wypowiedziach opozycjonistów jest owszem chęć obalenia Putina i pomocy Ukrainie, ale ciągle przewija się jeszcze takie hasło Wielkorusi.
1: Jeżeli rozmawiam o opozycji, no to na pewno mogę się zgodzić z takim twierdzeniem, tak? Tylko zawsze jest trochę inne pytanie. Jeżeli się urodziłem na Białorusi, jestem Białorusinem, jestem częścią bardzo zorganizowanego narodu, który umie, potrafi i tak dalej, no to czy to jest wybudowane tylko przeze mnie samego, czy to jest po prostu cecha narodowa i właśnie te lata budowania społeczeństwa demokratycznego na Białorusi, które w ogóle dają swoje skutki. Jeżeli zobaczymy i zaczynamy porównywać sytuację z Rosją, i jeżeli tam jest wiele gorzej i tak dalej, to u mnie zawsze jest pytanie, jeżeli człowiek z Rosji, który otrzymał bardzo dobre wykształcenie, który na pewno będzie przydatny na rynku pracy w ogóle każdego normalnego państwa, ponieważ jest w stanie tworzyć produkt krajowy brutto, coś po prostu dawać jakieś dodatkowe, coś dodatkowego dla tego państwa, czy nie byłoby lepiej w ogóle tych wszystkich ludzi po prostu z Rosji po prostu zabrać, żeby oni w ogóle wyemigrowali i żeby ta Rosja została jako taka, co najmniej ta właśnie centralna Rosja, Moskwa i tak dalej, została jako taka przegrane terytorium, gdzie w ogóle nikt nie chce mieszkać, gdzie tak jest ta dyktatura najstraszniejsza, tak? No ale z innej strony z tej Moskwy wszyscy uciekają. Jeżeli zobaczymy historycznie, jak to było między księstwem moskiewskim a księstwem litewskim, no to szlachta, bardzo często szlachta z księstwa moskiewskiego uciekała do nas, tak? Na Litwę, tak? Do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dlaczego? Nie było takiego caryzmu, nie było takiej władzy centralnej, nie było zabijania w ogóle tej szlachty i bezprawie i tak dalej. Dlatego według mnie trzeba po prostu stworzyć wszystkie warunki, żeby w ogóle ta Rosja, no niestety po prostu stała się bezludna, tak? Żeby było jak najmniej ludzi w ogóle, którzy są w stanie w ogóle w tej Rosji coś pozytywnego robić, tworzyć tą gospodarkę, ponieważ no jestem przekonany, że Rosja jest w wojnie z Ukrainą do ostatniego żołnierza, czy do ostatniego dolara, tak? I jakby im mniej pieniędzy jest w tej Rosji, im mniej jest ludzi twórczych, kreatywnych, no to tym lepiej będzie dla wszystkich. Jeżeli cały czas będziemy mówić, że niech Rosja pokaże, Rosja nigdy nie pokaże, że ma zjednoczoną opozycję, ponieważ Rosja jest sztucznym państwem, które jest naprawdę za duże i dla nas, jeżeli zaczynamy porównywać z Rosję z perspektywy 10 czy 9 milionowej Białorusi, czy z perspektywy Polski, która jest wiele mniejsza niż Rosja i terytorialnie, i pod względem ilości mieszkańców, tak? No to jest po prostu nie do porównania, tak? Ja pamiętam, że jak ja jeździłem i tworzyłem struktury lokalne opozycji białoruskiej na Białorusi, no to ja mniej więcej spędzałem w samochodzie tyle samo czasu, ile moi rosyjscy koledzy spędzali w ogóle w samolotach. Rosja mimo wszystkiego, tak? Rosjanie są częścią, ja tak nie boję się tego powiedzieć, ale w takim sensie kulturalnym są częścią kultury europejskiej, niezależnie czy mieszkają we Władywostoku, czy w Nowosybirsku i tak dalej, tak? I to, że dzisiaj mają te wszystkie problemy, choroby, powiem tak, nacjonalistycznej, czy faszystowskiej, nacystowskiej, tak? No to nic nie znaczy, że jutro nie mogą być normalnymi ludźmi, no bo dzisiejsi, przepraszam, ale dzisiejsi Niemcy dzisiaj tej choroby nie mają, ale kiedyś, no Niemcy byli problemem Europy. Także jestem absolutnie przekonany, że otwartość wobec społeczeństwa rosyjskiego jest bardzo, bardzo ważna i musimy po prostu nad tym pracować. Wiem, że jest bardzo duży sprzeciw.
0: A problem Rosji rozwiązałby jej podział na mniejsze państwa?
1: Tak, tylko czy wyobrażamy sobie agresję zewnętrzną wobec Rosji, tak? To jest wobec państwa, które posiada broń nuklearną i tak dalej. To też może być bardzo ważną częścią w ogóle polityki, pokazywanie, że Unia Europejska lubi Syberię na przykład. Unia Europejska lubi północ Rosji, Sankt Petersburg i tak dalej, tak?
0: No nie mówiąc o nas Polakach, tak? Bo czujemy związki nawet i rodzinne z Syberią.
1: I rodzinne, tak. I z Syberią, i właśnie i z Sankt Petersburgiem też, tak? Gdzie jest bardzo duża obecność polskiej kultury, osób polskiego

0: pochodzenie i tak dalej.
1: Czy uprawnione z twojego punktu widzenia jako Białorusina jest mówienie dzisiaj jakby w jednym zdaniu, łączenie Białoruś-Rosja, kiedy mówimy o dyktaturze, wojnie na Ukrainie, o potrzebie przeciwstawienia się reżimom, czy powinniśmy my, Europejczycy, jednak inaczej patrzeć na Białoruś, a inaczej na Rosję?
0: Na każde państwo trzeba inaczej patrzeć, tak? To jest absolutnie normalnie. Ja zawsze byłem przeciwny temu, żeby łączyć Białoruś z Rosją i bardzo często, jak gdy po prostu przyjeżdżałem do stolic zachodnich i na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Białoruś była w innym dziale niż Rosja, no to bardzo się cieszyłem.
1: To na koniec, jeżeli pozwolisz, jeszcze kwestia bezpieczeństwa, bo dyskusja na temat tego, że Rosja za chwilę na nas napadnie, a jeszcze mało tego, napadnie na nas rękami na przykład Aleksandra Łukaszenki i jego armii, w jednych budzi niedowierzanie, a inni są bardzo przejęci tym i święcie wierzą, że do takiej prowokacji, do takiego zdarzenia może dojść.
0: Zawsze mówię, że Rosja jest krajem dużych możliwości, ponieważ tam jest możliwe wszystko. I czy mogę powiedzieć, że na pewno nie dojdzie do ataku ze strony Rosji? Myślę, że na pewno ten atak będzie, tylko czy to będzie coś hybrydowego, czy to... Ale z innej strony absolutnie mogę uwierzyć, że Rosja z terenu Białorusi na przykład rzuci, spokojnie wykorzysta broń atomową. Tak? Czy to jest możliwe? Tak, właśnie wracam do tego, że Rosja jest państwem bardzo dużych możliwości. Tam jest możliwe wszystko, ponieważ decyzje są podejmowane w głowie jednego człowieka. Czy ten człowiek może być chory, czy już jest chory? Absolutnie może.
1: Ale powinniśmy się obawiać, że Łukaszenko weźmie udział w takiej prowokacji? Czy to będzie tak, jak ostatnio oglądam kabarety takie białoruskie, emigracyjne, gdzie Aleksander Łukaszenko mówi, my nie napadniemy na Ukrainę, my zrobimy tam ćwiczenia. Takie po prostu różnego rodzaju żarty wskazujące na to, że jednak w społeczeństwie białoruskim nie ma absolutnie żadnej zgody i Łukaszenko w głowie też chyba nie bardzo sobie układa plany jakiejś napaści na któryś z sąsiednich krajów. Tylko nas straszy.
0: Myślę, że Łukaszenka nie ma takich planów, tak? Tylko jeżeli państwo jest zintegrowane militarnie w strukturę rosyjską, jeżeli ta broń nuklearna jest na terenie Białorusi, jeżeli wojska rosyjskie czują się na terenie Białorusi jak u siebie, dlaczego mogą w ogóle nic nie pytać i robić co chcą?
1: Jedno, czym mnie przestraszyłeś, tak szczerze, to jest to, że rzeczywiście Władimir Putin może jednoosobowo podejmować te najdrastyczniejsze decyzje, bo pamiętam na początku pełnoskalowej wojny dyskusję o szantażu atomowym, no to się mówiło, że są ludzie na różnych poziomach, w sztabach, którzy mogą zatrzymać rozkaz uderzenia atomowego.
0: Myślę, że selekcja ludzi w ogóle w tym systemie przez wielu lat była taka, że nikt z tych ludzi... a co najmniej absolutna większość w ogóle w żaden sposób nie są stworzone do myślenia, tylko dla wykonywania poleceń.
1: Na koniec każdej audycji Prawdziwa Rosja, zresztą kiedy rozmawialiśmy wcześniej, też pytałem o te perspektywy związane z przemianami w samej Rosji i w państwach ościennych, ale też z zakończeniem wojny, ewentualnego rozpadu Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj chciałem cię zapytać w bliższej perspektywie. To będzie trudna jesień dla Rosji, patrząc na działania Ukrainy.
0: Tak, to będzie bardzo trudna jesień. Możemy na pewno powiedzieć, że w tym roku Rosja po raz pierwszy zaczęła się czuć, że jest państwem, które jest w stanie wojny. Także uważam, że dla Rosji ta zima będzie bardzo trudna, co nie przekreśla tego, że ta zima będzie bardzo trudna dla Ukrainy. Ale po raz pierwszy na pewno cała Rosja już będzie... według mnie czuła, że i zacznie zadawać pytania, a po co nam w ogóle ta wojna, jeżeli w tak dalekich i w takich różnych regionach są tak duże problemy energetyczne.
1: To już na dziś wszystko. Za tydzień porozmawiam z Rosjanami o tym, jak zamierzają przygotować się do zimy, wiedząc, że niemal każdego dnia Ukraina będzie, reagując na rosyjskie naloty, odpowiadać tym samym. To była audycja Prawdziwa Rosja. Do usłyszenia, mówi już państwu Maciej Jasny.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: O reklamie.
11: 32 minuty po godzinie 17. Mamy, słuchają Państwo, Polskiego Radia 24. Jesteśmy tutaj dla Państwa i informujemy też Państwa o bieżących wydarzeniach, bieżących ważnych rzeczach z perspektywy naszego kraju, sytuacji międzynarodowej. No ale teraz skupimy się właśnie na Polsce i na tym, co w naszym kraju się dzieje. A propos bezpieczeństwa i takiego poczucia tego bezpieczeństwa wśród społeczeństwa, możemy mieć wiele wątpliwości i na ten temat teraz szerzej porozmawiamy w Polskim Radiu 24.
10: Komentarz. Nasze zaproszenie przyjął dr Kacper Rękawek, Międzynarodowe Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu w Hadze, ICCT. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Panie doktorze, zacznijmy od statystyk, które przekazuje też policja. Mówiąc o tych statystykach, policja zatrzymała 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów. Po serii ataków w szkołach funkcjonariusze skontrolowali też 50 tysięcy placówek oświatowych. Tak na portalu X policja informuje. Do godziny 6 rano policja też odnotowała 231 zdarzeń, w związku z którymi zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. No ale z tych kolejnych doniesień, które dzisiaj w ciągu dnia też miały miejsce, no wynika, że mamy do czynienia z tak naprawdę kolejnymi zdarzeniami bardzo niepokojącymi a propos tych ataków nożowników na placówki oświatowe, na uczniów. Co te statystyki mówią o skali sytuacji, z którą mamy do czynienia?
12: Znaczy, na pewno te statystyki mówią o tym, że, panie redaktorze, policja była widoczna na ulicach, pomagała i była zaangażowana w ten proces. Czyli to zwiększenie bezpieczeństwa, wsparcie powoduje też jeszcze jedną taką rzecz, że nagle natrafiamy na inne przestępstwa, że tak powiem, przy okazji tego. Stąd też część tych statystyk jest i nie ukrywajmy też, że część tych przestępstw, które policja przechwyciła, to są tak naprawdę tacy, nie wiem, cudzysłów, dowcipnisie, którzy udają, że podpinają się pod coś dla zabawy, dla jakiegoś, wie pan, śmiechu czy czegoś takiego, i to jest też przechwycenie ich i wymierzenie im odpowiednich kar. To jest jakiś mechanizm na zniechęcanie tego typu ludzi na przyszłość. Tylko jedna sprawa, nie możemy tego utrzymywać codziennie. Taki stan, to się musi zmienić. Policja nie będzie w stanie takich sił rzucać na tego typu zadanie dzień w dzień, na przykład przez następne dni, tygodnie, bo dni pewnie tak.
11: A no właśnie, tutaj pojawia się pytanie, bo rzeczywiście te informacje, które są przekazywane przez policję, mówią o tym, że jeszcze ta policja będzie, chociażby w poniedziałek te patrole policji wrócą do szkół, no ale tak jak pan zauważa, w nieskończoność ta sytuacja i taka aktywność policji trwać nie może. Ktoś zapyta dlaczego. Chyba najprostszym wyjaśnieniem będzie to, że jeżeli policja czy patrole policji są w szkołach, no to nie ma tych patroli w innych miejscach.
12: Znaczy, panie dyrektorze, dam jeden przykład z województwa łódzkiego, w którym mieszkam. Jest około

1000 placówek edukacyjnych, które policja musiała w piątek sprawdzić, obstawić, jakbyśmy tego nie nazwali. Jest dwóch policjantów, no to od razu możemy sobie szczerze powiedzieć, tak jak, że mamy 2000 policjantów zdjętych z ulicy w jednym województwie, województw jest 16. Łódzkie nie jest największe, nie jest najmniejsze, no więc możemy sobie wyobrazić tak naprawdę, jak bardzo to ich obciąża, jak bardzo

0: Działania, które tutaj zostały podjęte, wspominaliśmy te statystyki, 50 tysięcy placówek, zatrzymanie 76 osób, w zasadzie kilkadziesiąt godzin po ataku. Czy to jest adekwatna odpowiedź państwa, odpowiednie zastosowanie procedur i sił, którymi nasze państwo dysponuje? Czy raczej taka, no nie wiem jak to ująć, żeby nie nadużyć pewnych słów, pokazowa akcja pod presją też opinii publicznej?
1: Panie redaktorze, to może mieć znamiona tego drugiego, ma dużo znamion tego pierwszego, ale to nie znaczy, że to było złe. I biada politykowi, który by nie zdecydował się na tego typu działania w obliczu takich wydarzeń, jakie miały miejsce w drugiej połowie zeszłego tygodnia, czy jeszcze tego tygodnia, tak to nazwijmy. Bo powiedzmy sobie szczerze, jest to też taktyka w sytuacjach, kiedy chcemy kogoś odstraszyć albo wypłoszyć za ustawienie niebieskich uniformów na ulicy, w naszym wypadku niebieskich, w innych krajach zielonych czy czarnych, to są różne kolory policyjne, to jest pewnego rodzaju postawienie pewnego markera, tak, pewnej granicy, której przekroczyć nie można. Ja myślę, że to zadziałało, tylko to jest plaster, a ta rana jest troszkę głębsza i to nie może być tylko jeden element naszej odpowiedzi na tę sytuację.
0: No i teraz pytanie, jakie my mamy możliwości działania, aby takim sytuacjom zapobiegać w ogóle, no bo politycy zaczynają się prześcigać w różnego rodzaju pomysłach. Oczywiście wraca kwestia kontroli treści w internecie. Polskie Stronnictwo Ludowe przedstawia też pomysł ograniczenia czy zakazu w ogóle mediów społecznościowych do 16 roku życia, ale nie wchodząc w politykę, jakie są dzisiaj realne możliwości służb w wyłapywaniu młodocianych zamachowców, zanim oni przejdą od słów w sieci do czynów w świecie rzeczywistym?
1: Znaczy, panie redaktorze, jeżeli to jest konspiracja jednej osoby, to taką konspirację bardzo ciężko rozbić, no bo o tej konspiracji nikt się nie dowiaduje.
0: No to a propos terroryzmu, to tak jak się mówiło o samotnych wilkach tak zwanych.
1: Prawda, to jest słabe określenie, ale tak to nazwijmy. Najczęściej się okazuje, że te samotne wilki takie nie są. I teraz tutaj jest szansa, żeby kogoś takiego przechwycić przed takim atakiem. I proszę zauważyć, że w ciągu ostatnich 2 lat, albo nawet więcej, bo to jest raportowane do Europolu, ABW rozbiła szereg najprzeróżniejszych spisków terrorystycznych, wie pan, jakichś naśladowców Breivika, Brentona Taranta, tych zamachowców gdzieś tam z zagranicy. Ci ludzie byli aresztowani, natomiast wygląda na to, i to najczęściej były też młodociane osoby, natomiast wygląda na to, że tak jakby, przepraszam, że tak powiem, podaż na tym rynku chętnych do robienia czegoś takiego jest tak duża, że w którymś momencie ktoś się prześlizgnie i to najprawdopodobniej miało miejsce. Natomiast są możliwości przy użyciu, wie pan, nasłuchu też odpowiedniego środków komunikacji, przy tym, jeśli te konspiracje są większe, niejednoosobowe, przy współpracy z partnerami z zagranicy, to przy jednym z tych spisków, tak było, Polska dostała wiadomość ze Szwecji, że ktoś się szykuje do jakiegoś takiego właśnie ataku. To są te miejsca, gdzie mogą to służby robić. Ale pamiętajmy, ja będę namawiał, panie redaktorze, do rozmawiania przede wszystkim o jednej rzeczy. To nie jest tylko sprawa policji i służb specjalnych. My 20 lat temu mieliśmy świetną okazję, żeby stworzyć system prewencji antyterrorystycznej czy kontrterrorystycznej w Polsce.
0: Miałby on się opierać na społeczeństwie?
1: Panie redaktorze, miałby on się opierać tak naprawdę na pracy społecznej różnych, najprzeróżniejszych instytucji, nie tylko instytucji bezpieczeństwa. Tylko wtedy, nie tylko w naszym kraju, w całym regionie stwierdzono, że ten system miałby być nakierowany na dżihadystów, bo przepraszam, oni wtedy byli popularni, a my, że my dżihadystów nie mieliśmy, ani nawet kandydatów na dżihadystów, to tego systemu miękkiej prewencji nie zbudowaliśmy. Minęło 20 lat i wygląda na to, że pewien pociąg tam odjechał. Ja tu z radością przyjmuję te zapowiedzi, że w drugiej połowie października w tym coś się ma dziać, bo powiem od razu, o co chodzi. Taki system prewencji oryginalnie powstawał na przykład dla ludzi, którzy chcieli uciekać z gangów motocyklowych albo z gangów skinheadów wiele lat temu w różnych krajach na zachodzie czy Europy czy w Skandynawii. Można go też przekierować na osoby, no właśnie, zaangażowane w jakąś ekstremalną przemoc, jak wygląda, to jest to, co z czym najprawdopodobniej mieliśmy teraz okazję na Mazowszu, więc można go wykorzystywać do różnych rzeczy, do walki, nie wiem, z osobami uzależnionymi od narkotyków, znaczy do walki nie tyle z osobami, co pomagania osobom uzależnionym od narkotyków, ale my tego systemu nie mamy. I teraz dobrze by było go mieć i dobrze by było wykorzystać, no niestety, tę tragedię na pewien pozytywny też impuls, który pozwoliłby nam zapobiegać temu w sposób miękki. Bo my teraz mamy, panie redaktorze, taką trochę sytuację, że jak ktoś napisze, że coś zrobi w szkole, przykładowo, to albo możemy to zignorować, albo go możemy zamknąć do poprawczaka. Tak naprawdę. Nie ma nic po środku. I tu jest ten problem. Tu byśmy mogli łapać bez strasznych

0: Możliwych jeszcze konsekwencji dla tych ludzi, może zmieniać im też czasem pozytywnie życie. Moglibyśmy takich ludzi przechwytywać wcześniej najprawdopodobniej. Ja nie powiem, że wszystkie te ataki z tego powodu by się nie stały, gdybyśmy taki system mieli, ale byłaby większa szansa, że tych ataków byłoby mniej. No i oczywiście to, co pan wspomniał, jest też ta strona internetowa tego. Musi być mechanizm szybkiego zdejmowania takich treści, wcale niekoniecznie terrorystycznych, bo to jest wąska część. Tam jest mnóstwo rzeczy o takim, bym powiedział, profilu radykalno-ekstremistycznym, które też powinny wtedy z tej sieci znikać.
1: A czy młodzi ludzie są, nie wiem czy to dobre słowo, łatwiejszym celem do manipulacji właśnie w internecie, na przykład dla organizacji terrorystycznych, czy też obcych wywiadów, chcących chociażby zdestabilizować państwo, niż poprzednie pokolenia, które tego na przykład internetu za bardzo nie miały albo mniej korzystały?
0: Znaczy, panie doktorze, per capita na pewno jest młodych ludzi tam więcej niż starszych. Więc część po odpowiedzi na pana pytania to jest tak. Mhm. Ale to by było zbyt duże uproszczenie, bo z jednej strony można tych młodych ludzi tam spotkać, można im podsuwać tam rzeczy, których oni jeszcze nie widzieli, można wykorzystywać pewnego rodzaju niewiedzę, naiwność czy coś takiego, ale tak samo jest w odniesieniu do mnóstwa starszych ludzi, którzy też czegoś nie wiedzą, też są naiwni, też wierzą, wie pan, jakimś plotkom gdzieś tam z internetu. Przy młodych ludziach jest jeszcze ta sprawa, że oni z olbrzymią nieufnością traktują też każdego, kto im próbuje coś wciskać, wie pan, taką przysłowiową łyżką, jak się lekarstwo kiedyś dawało, prawda, jakiś syrop. Tego mogą nie kupować. Natomiast fakt jest taki, że w wielu sytuacjach są bardziej potencjalnie podatni na tego typu działania. Tylko jeszcze trzeba umieć do nich dotrzeć i trzeba mówić ich językiem. A to jest trudne, dzięki Bogu, w tej sytuacji paradoksalnie, bo nie jest to tak oczywiste. Łatwiejsze są oczywiście na tym świecie jest więcej ludzi, którzy nimi manipulują pod kątem nieterrorystycznych rzeczy, ale też próbują manipulować młodzieżą czy dziećmi od strony zupełnie innej. Ale właśnie tragedia chyba dzisiaj, panie redaktorze, tego świata polega na tym, że są miejsca w internecie, są całe grupy, całe sieci, organizacje, które takie manipulacje na przykład na tle seksualnym czy sadystycznym mieszają z ekstremizmem. I one są, przychodzą do nas zarówno z drugiej strony Atlantyku, ze Stanów Zjednoczonych, jak również z Rosji czy nawet z Ukrainy. I tutaj trudno byłoby sobie wyobrazić, że na przykład w tych sieciach nie ma nikogo z Polski. Nie, oczywiście, że są.
1: To teraz szerzej o internecie, jego roli, wpływie też na społeczeństwa i też chociażby na ten poziom zagrożenia różnego rodzaju niebezpiecznymi sytuacjami sobie porozmawiamy. Przykład z dzisiaj, 21-letnia kobieta, która zaatakowała nożem 3 osoby na terenie szkoły niepublicznej w Warszawie, jest w rękach policji. Ranna 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie poszkodowane zostały opatrzone na miejscu. Policja zabezpieczyła w tej sytuacji monitor. Przesłuchuje świadków zdarzenia, a w obliczu ostatnich ataków w mazowieckich szkołach policja sprawdzi również aktywność napastniczki w internecie, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
2: Żywo jesteśmy wszyscy zainteresowani w tym, jaki ślad cyfrowy każda z tych osób, a przede wszystkim sprawczyni czy sprawca każdorazowo zostawia. Czy były sygnały świadczące o tym, że czyniła przygotowania albo świadczące o jakimś niestabilnym charakterze bądź jakichś intencjach. No to wszystko zawsze jest przedmiotem zainteresowania śledczych.
1: Jakim wyzwaniem właśnie z perspektywy bezpieczeństwa jest dzisiaj takie holistyczne patrzenie na to, co zostawiamy w internecie, jak wyglądają nasze działania w tymże?
0: Także panie doktorze, może odnośnie w kontekstu tej sprawy, bo to wygląda... Musimy też pamiętać jedno. Internet jest bardzo ważny, bo tam się dowiadujesz o tym, że coś się stało i to dla kogoś może być inspiracją, żeby to kopiować.
1: Czyli naśladownictwo mamy tutaj
0: jest
1: jako
0: jakieś
1: przykład.
0: Naśladownictwo, tak wygląda, ale panie redaktorze, to jest takie naśladownictwo, że bardzo często źródłem tego naśladownictwa nie jest to, że ja marzę tylko o tym, żeby właśnie naśladować jakiegoś nożownika. Nie. To mi daje szansę na to, żeby a. wyrazić swoją frustrację, b. pokazać, że coś mi się nie udało, zemścić się, C, panie redaktorze, w niektórych tego typu sytuacjach to jest tak naprawdę też próba często gloryfikowanego samobójstwa. I na przykład próbuję ranić czy zabijać tak długo, aż w końcu ktoś mnie zabije. I to też jest szukanie pewnej sławy, panie redaktorze. Niektórzy to w przestrzeni publicznej mówią o tym, to jest to szukanie serduszek czy lajków czy czegoś takiego. Ale źródło do tego, wiedza o tym przychodzi z internetu. No jeden z tych atakujących, zdaje się ten z Podwyżkowa, jest pewien trop, który wskazuje na to, że on się wpisuje w długi ciąg, panie redaktorze, takich no, zabójców czy terrorystów, atakujących cywilów i ten ciąg tych terrorystów sięga co najmniej 2019 roku i Nowej Zelandii.

0: skąd on o tym wie? A no bo dowiedział się o tym w internecie, tak? Dowiedział się o tym w jakichś ciemnych miejscach, albo nawet nie tak ciemnych miejscach tego internetu. To jest chyba w dzisiejszych tak naprawdę realiach najtrudniejsze i najgorsze.
1: A no właśnie, to dotknijmy trochę tego tematu. Nie wiem, czy to dokładnie pan doktor miał na myśli, ale zastanawia mnie też to, jak dzisiaj działają te algorytmy w mediach społecznościowych różnego rodzaju, no bo one są powszechne, one celowo być może, nie wiem, czy na pewno, czy nie, ale stawiam taką tezę, promują treści ekstremalne albo wywołujące przede wszystkim być może negatywne emocje, bo te zdaje się najlepiej się sprzedają też w życiu publicznym. Czy rzeczywiście tak jest i jaki to jest problem z perspektywy bezpieczeństwa w pana opinii?
0: Znaczy, dla mnie, panie redaktorze, to jest promowanie treści takich zero-jedynkowych, tak jak pan powiedział, tak? Czyli ktoś ma to wywołać pewien spór. Jeżeli to jest spór retoryczny, to jest jeszcze pół biedy. Ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o młodych ludziach i podsuwane im są rzeczy normalizowane przez te algorytmy, są rzeczy, które dla nas są nie do pomyślenia, związane z jakimiś nieprawdopodobnymi zdarzeniami sadystycznymi, szantażowaniem, jakąś taką przemocą przeciwko najsłabszym, to naprawdę coś tu jest nie w porządku. A takie rzeczy są, stosunkowo łatwo można na nie natrafić. Są określone hasztagi, że tak powiem, które na jednej platformie, nie powiem nazwy tej platformy, ale powiem, że jest z Chin, więc wszyscy będą wiedzieli, co to za platforma. Jeżeli wpisze się taką kombinację hasztagów, no to rzeczywiście można się dostać do rzeczy może nawet nie tyle okropnych, to naprowadzających się na rzeczy okropne albo imitujących je. I to tutaj mamy wielki problem, bo to nie znaczy, że wszyscy je oglądają, ale one są tak naprawdę 2-3 kliknięcia od ciebie, 2-3 kliknięcia od nastolatka z telefonem czy smartfonem. Więc tu jest tak naprawdę pies pogrzebany w dużym stopniu problem, no ale póki te sieci są, póki te rzeczy nie znikają, póki te sieci nie są odpowiednio nawet nie tyle monitorowane, ale nie są odpowiednio zarządzane też ze strony państwa, a na przykład nie są, bo przykład idzie z drugiej strony Atlantyku, że nie można ich ruszać, bo to są po prostu
1: no, wielkie koncerny.
0: To są wielkie koncerny, udane amerykańskie przedsiębiorstwa, więc jakiekolwiek uderzenie w nie wywołuje niezadowolenie w Waszyngtonie. No jest to pewien znak zapytania, ale musimy tu zacząć wybierać tak naprawdę, czego my chcemy. Są dzisiaj pewne możliwości identyfikacji na tychże sieciach. Wszystkie z nich mówią, że nie można, a jakoś dziwnym trafem w niektórych miejscach, w niektórych krajach można. To by mogło odsunąć te treści tak naprawdę od najmłodszych, ale one tak czy siak w pewnym momencie cię trafią.
1: No właśnie, to pytanie, czy to jest rozwiązanie problemu, czy odsunięcie go w czasie?
0: Panie doktorze, no do pewnego stopnia to jest odsunięcie go w czasie, tylko powiem tak, w obecnej sytuacji bierzmy co możemy tak naprawdę, bo używajmy wszystkich narzędzi, do których mamy dostęp, bo ja nie wierzę w to, że jutro te sieci mi po prostu znikną. Społecznościowe, bo po prostu nie znikną, tak nie będzie. Czy one są złem? Oczywiście, w dużym stopniu. One są też dobrem, natomiast ktoś po prostu wykorzystał te najgorsze ich elementy i dokonał jakiegoś takiego potęgowania i to teraz do nas wraca. Ale to jest tylko element, panie redaktorze. To jest pewnego rodzaju ułatwienie, bo kiedyś, dobrze o tym kiedyś mówili ludzie zajmujący się właśnie radykalizacją, że kiedyś, żeby zostać ekstremistą, to trzeba było na przykład pojechać do księgarni, która była w innym mieście, bo tylko ona sprzedawała książki radykałów. No dzisiaj to się ma w telefonie. Ale to jest nie tylko świat online, bo ja powiem szczerze, że ta radykalizacja najczęściej przykrywa albo dodaje do pewnego problemu osobistego czy społecznego, które dana osoba ma. Bo jest po prostu słabsza, jest wystawiona na pewną próbę, sama się wystawia na jakąś próbę, a ta radykalizacja ma dać jej jakąś odpowiedź, wyjście z tego problemu czy z tej próby. Ale sam świat internetowy, no przecież jak bierzemy telefon do ręki, to on nas nie atakuje od razu takimi najgorszymi treściami związanymi, nie wiem, z jakimś masochistycznym terroryzmem czy czymś takim. Nie, broń Boże. Ale tam się muszą do tego dołożyć inne elementy i te bardzo często coś się znajdują poza światem online.
1: Czyli wprowadzenie takich odgórnych blokad, zakazów korzystania z mediów społecznościowych.
0: To jest element i pomysł w dobrym kierunku idący. To jest pomysł w dobrym kierunku, ale panie doktorze, my musimy mieć infrastrukturę na poziomie lokalnym, gminy, miasta, gdzie były... My musimy się przyzwyczaić chyba jako społeczeństwo, to będzie trudne w Polsce, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że system nam pomaga. System nas podatkuje, wie pan, pisze nam jakieś różne rozporządzenia, których my nie lubimy. No tacy jesteśmy jako Polacy czy środkowoeuropejczycy. No taka nasza uroda i okej, to jest piękne z jednej strony, ale z drugiej strony dobrze by było zacząć siebie i ten system przeprogramowywać na empatię i pomoc. Mhm. A to może być ciężkie, żeby spowodować sytuację, w której na przykład pod jednym dachem, przy jednym stole jest nie tylko policja i służby bezpieczeństwa, ale szkoła, przychodnia lekarza,

0: piłkarska, nie wiem, lokalny kościół, lokalny klub piłkarski, nie wiem, koło gospodyń wiejskich, jeśli by było trzeba, które tak naprawdę mogą na temat określonej osoby młodocianej za zgodą rodziców próbować podsuwać pewne rozwiązania, żeby komuś tak po prostu pomóc i pozytywnie zmieniać życie. To się robi na Zachodzie, to się robi w Skandynawii. To nie jest nic złego, to nie jest nic toksycznego. Ale my chyba najpierw siebie musimy przekonać, że możemy wybudować coś takiego, że możemy coś takiego mieć.
1: Ale to budowanie też, tak, panie doktorze, potrwa i ja tutaj chcę zapytać odnośnie tego, co możemy zrobić tu i teraz, żeby podnieść gdzieś poczucie czy poziom swojego bezpieczeństwa rzeczywiście, bo dużo takich pytań ostatnio miałem od znajomych a propos tej całej sytuacji, właśnie co zrobić, czy wysłać dziecko do szkoły, czy nie wysyłać dziecka do szkoły, z czym mamy tak naprawdę do czynienia, jak się zabezpieczyć tu i teraz. No właśnie, czy my jako społeczeństwo, czy nie wiem, nauczyciele w tym momencie dysponują jakimiś narzędziami, które mogą podnieść nasze bezpieczeństwo rzeczywiście i choć trochę zmniejszyć te obawy, z którymi mamy do czynienia.
0: To panie dyrektorze, ja może powiem na dwa sposoby. Ta pierwsza rzecz, pan mówi, że nie, że to zajmie czas. Tak, i powinniśmy zacząć to robić, żeby następnym razem, nie wiem, w przyszłym roku, czy ten, żeby taki system mieć.
1: Tak, to już czasu nie ma co tracić.
0: To jest jedna rzecz. A druga, a teraz odnośnie tego, o czym pan mówi. Ja nie chcę, wie pan, nie chcę być Kasandrą, nie chcę też mówić takich rzeczy, że to należy zrobić i to jest jakiś złoty środek. Natomiast jest jedna rzecz, o którą rodzice nastolatków mogliby tak naprawdę nawet nie tyle do nich apelować, tylko z nimi o tym rozmawiać. I nauczyciele tak samo, bo te zdarzenia biorą się z tego, że ktoś na przykład zanurza się w tym świecie tego właśnie ekstremu czy jakiegoś masochizmu internetowego z różnych stron, często ze sobą powiązanego. I bardzo często o tym tenże świat informuje, zewnętrzny, świat offline, że w czymś takim się zanurza, zaczyna mieć takie myśli, zaczyna mówić o tym, że trzeba coś skończyć, trzeba coś dokonać, jakiejś radykalnej zmiany. Zobaczycie, co to będzie. I teraz ci młodzi ludzie, panie redaktorze, nie mówią tego często rodzicom, nie mówią tego często nauczycielom, ale mogą o tym mówić swoim rówieśnikom, próbując ich na przykład zarekrutować do tego typu działań. I teraz paradoks jest jeden taki, że to ci najmłodsi, nie tylko nauczyciele, nie tylko my rodzice, ale to ci najmłodsi, ich rówieśnicy, koledzy ze szkolnej ławki, czy klasy, czy korytarza, podwórka i tak dalej, paradoksalnie są nośnikiem pewnej informacji, że ktoś może do takiej przysłowiowej czarnej dziury się staczać i może do czegoś takiego się przybliżać. To jest tak naprawdę coś, o czym my powinniśmy ze swoimi dziećmi rozmawiać, żeby one mogły nam mówić, czy widzą takie sygnały u swoich kolegów i koleżanek, bo to tak naprawdę jest początek. Ja nie chcę wymyślać, panie redaktorze, tego, że teraz wszyscy się powinniśmy przeszkolić, czy coś takiego. Tym się będą zajmowały inne organy, instytucje. To jest inna sprawa. Ale zacznijmy trochę od siebie. Nie mówmy tylko, proszę rozmawiać z dziećmi. Bo wie pan, to jest taka rada, która jest do wszystkich i do nikogo.
1: Tak, to prawda.
0: Ale o konkrecie, o jakimś konkrecie. Ja nie chcę od ciebie wiedzieć, co robi twój kolega, twoja koleżanka, gdzie chodzi. Nie chcę znać tajemnic, to są wasze sekrety. Młodzi ludzie muszą mieć jakieś tajemnice, no na Boga, prawda? My mieliśmy, jak dorastaliśmy, to czemu to pokolenie ma nie mieć? Ale jeżeli widzisz takie rzeczy, jeżeli widzisz pewną symbolikę, można by było się zastanowić na tym, że my powinniśmy tę symbolikę też jako rodzice poznać, kojarzoną z tymi środowiskami ekstremalnymi. Co to znaczy? Co znaczy pewne skróty, pewne gesty i tak dalej, które jakiś młodzian, bo to najczęściej są młodsi chłopcy, czy młodzi chłopcy, pokazuje, czy gdzieś tam przesyła, abyśmy mogli takie rzeczy wyłapywać. Ale to zaczyna się od takiej rozmowy z dziećmi.
1: I niech to,
0: czy one zauważyły coś niepokojącego.
1: Niech to będzie też puenta dla naszego spotkania. Bardzo za nie dziękuję i dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Dr Kacper Rękawek, Międzynarodowe Centrum do Spraw Zwalczania Terroryzmu w Hadze, ICCT, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Niespełna 5 minut i wybije godzina 18, a to oznacza, że czas na wieczór już powoli w Polskim Radiu 24.
2: I czas na zmiany.
1: Przed tym mikrofonem Paweł Wojewódka już tu się odezwał. Pawle, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz, co przed nami, co przygotowaliście dla naszych słuchaczy właśnie w tym wieczornym wydaniu w Polskim Radiu 24.
2: Zaczniemy od opowieści o filmie, który wzbudził ogromne emocje, o strefie interesów i spróbujemy skonfrontować film z rzeczywistością, tą makabryczną rzeczywistością obozu koncentracyjnego. To z rzeczy takich dotyczących też w pewien sposób etyki, moralności, zachowań. Ale mówić dużo będziemy oczywiście o tym, co się dzieje w związku z tymi bardzo niepokojącymi zdarzeniami.

0: Miami. Wydawać by się mogło, że nie tak dawno straszeni byliśmy, że to Afrykanie, że to Azjaci, że to Arabowie będą po Polsce biegać z nożami i nas terroryzować. No okazuje się, że terroryzują dzieci, terroryzują młodzi ludzie i to są Polacy.
1: No, że daleko szukać nie trzeba, to może się wydawać dość błahe powiedzenie w tej sytuacji, ale nie jest błaha, a sprawa jest niezwykle poważna.
0: Sprawa jest naprawdę poważna, no bo chociażby dzisiejsze zdarzenie w Warszawie również. Tym razem nie mężczyźni, tym razem kobiety. Ja przygotowując się do audycji poczytałem nieco na temat historii słynnych terrorystycznych ugrupowań. I powiem, że dzisiaj jest gorzej.
1: Paweł Wojewódka zostaje z Państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny. Do usłyszenia. Dobrego wieczoru dla Państwa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Następuje on konsultacji z lekarzem.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
10: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
11: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 17-latka trafiła do szpitala. Ranne zostały jeszcze dwie inne kobiety. Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole w Warszawie. Zakaz reklamowania czy nocnej sprzedaży alkoholu to niektóre założenia ustawy przyjętej w tym tygodniu przez Sejm. Dwie eksplozje i kilkudziesięciu rannych. Huti po raz trzeci w tym tygodniu zaatakowali lotnisko w Rijadzie. Minęła godzina 18. Radosław Siennicki, zapraszam. Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole policjalnej w Warszawie. 21-latka raniła nożem trzy osoby. Do szpitala trafiła 17-letnia dziewczyna. Dwie kolejne kobiety zostały opatrzone na miejscu. Rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski powiedział, że do zdarzenia doszło około 12:30.
2: Osoba, która dokonała tego zamachu, jest uczennicą jednej tutaj ze szkół. Sytuacja miała miejsce wewnątrz budynku bezpośrednio przed.

0: z sekretariatem tejże uczelni. Druga osoba także aplikowała, więc jeszcze nie jest uczennicą.
1: Napastniczka została rozbrojona przez pracownika szkoły. Motywy 21-latki nie są na razie znane. Po serii tragicznych ataków na Mazowszu Stowarzyszenie Rozwój Plus proponuje stworzenie ogólnopolskiej sieci bezpieczeństwa dla szkół. Według ugrupowania, wykorzystując szybki internet w szkołach, można stworzyć system alarmowania o niebezpiecznych zdarzeniach na terenie placówek edukacyjnych. O szczegółach Michał Makowski.
2: Każda szkoła włączona do ogólnopolskiej sieci bezpieczeństwa zostałaby wyposażona w cyfrowy monitoring, a jej pracownicy otrzymaliby przyciski alarmowe do wykorzystania w sytuacji zagrożenia, proponuje były minister cyfryzacji i poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński.
3: Aktywacja takiego alarmu oznaczałaby dwie rzeczy. Po pierwsze, najbliższa jednostka policji dostawałaby informację o zagrożeniu, a po drugie, włączałaby się transmisja z monitoringu. Policja, jadąc na miejsce zdarzenia, miałaby już pełny ogląd sytuacji.
2: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski nie sprzeciwia się pomysłom opozycji, ale w pierwszej kolejności oczekuje wdrożenia aktu o usługach cyfrowych, tak aby usuwać nielegalne treści z internetu.
4: Każdy postulat, który uszczelni taki system, który wykorzysta ogólnopolską sieć edukacyjną do tego, żeby to prawo stosować, jest wart rozważenia, ale potrzebujemy tej podstawy.
2: Ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych wkrótce zajmie się Senat. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Zakaz sprzedaży od 22 do 6, całkowity zakaz reklamy oraz zakaz promocji cenowych. To główne założenia ustawy antyalkoholowej przyjętej w tym tygodniu przez Sejm. Teraz przepisy trafią do prac w Senacie. Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy mówił Polskiemu Radiu, że Polacy nie potrzebują nocnych sklepów z alkoholem.
5: Mamy świetne doświadczenia z wielu miast, w tym Warszawy. Tutaj z inicjatywy naszego klubu radnych Lewicy udało się wprowadzić najpierw nocną ciszę alkoholową w dwóch dzielnicach, potem w całym mieście. Rozwiązanie obowiązuje od kilku miesięcy. No i okazuje się, że po pierwsze mamy mniej interwencji policji. Nikt nie narzeka, nikt nie płacze, a wcale też sklepów, w których sprzedaje się alkohol, wcale ich liczba nie spadła.
1: Przeciwko ustawie byli głównie posłowie Konfederacji. Witold Tumanowicz twierdzi, że każda gmina powinna decydować o nocnej prohibicji we własnym zakresie.
6: Byliśmy za tym, żeby powrócić do tego, żeby tutaj właśnie jednak na zasadę pomocniczości naprawdę nie wchodzić w kompetencje tego, co gminy chcą robić ze sprzedażą alkoholu. Tym bardziej, że mówimy o produkcie, który nie jest zakazany przecież. Czyli kwestia tego, że jeśli nie jest zakazany, to jednak patrzylibyśmy na to, że jednak powinno być większej swobody co do tego, gdzie jest on sprzedawany.
1: Ostatecznie o przyjęciu lub odrzuceniu ustawy zadecyduje prezydent. Kilkadziesiąt osób zostało rannych w ataku na lotnisko w Rijadzie. Mieli za nim stać jemeńscy rebelianci Huti. Według świadków w saudyjskiej stolicy słychać było co najmniej dwa silne wybuchy, a w kierunku lotniska skierowano kilkanaście karetek pogotowia. Ruch lotniczy został wstrzymany, pasażerowie zostali ewakuowani. To trzeci atak na lotnisko w Rijadzie w tym tygodniu. W poprzednich uderzeniach zginęły cztery osoby, poważnie uszkodzony został jeden samolot. Na jakie nieprzyjemne niespodzianki możemy natknąć się w pojazdach komunikacji miejskiej? Sprawdzają to studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w ramach projektu Pasażerowie na gapę. Celem będzie zbadanie, jakie bakterie występują na powierzchniach, których dotykają pasażerowie. Skupimy się na drobnoustrojach, które mogą mieć znaczenie przy zakażeniach i antybiotykooporności, mówi koordynator projektu Krzysztof Migas.
7: Chcemy zbadać występowanie w autobusach i tramwajach z podkreśleniem autobusów przyszpitalnych, występowanie konkretnych gatunków bakterii. Skupiamy się na grupie Escape, która ma szczególne znaczenie kliniczne, jeśli chodzi o zakażenia szpitalne i antybiotykooporność. Pasażerowie dużo tych bakterii przenoszą na rękach. My chcemy się skupić na tych, które mają istotne znaczenie kliniczne i w sprzyjających warunkach mogą wywołać zakażenie.
1: Wyniki projektu mają posłużyć także do przygotowania materiałów edukacyjnych dotyczących higieny w przestrzeni publicznej.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pochmurna noc. Na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Termometry pokażą od 6 do 10 stopni Celsjusza.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niespełna 20% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu.

0: Klimat.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 18, Paweł Wojewódka. Jeszcze raz dobry wieczór Państwu, rzeczywiście wieczór, bo za oknem robi się już ciemno, a nie tak dawno jeszcze świeciło słońce. Jesień, proszę Państwa, jesień. A my dzisiaj zaczynamy od tematu, który jest tematem bardzo trudnym, tematem bardzo bolesnym, tematem filmowym. Wielokrotnie był filmowany i wiele filmów fabularnych mówiło właśnie o tym wydarzeniu, o tym miejscu, a mówić będziemy o filmie Strefa Interesów. Czy rzeczywiście ta sielanka, która została w tym filmie pokazana w cieniu Auschwitz, to prawda? I ile wydarzeń zaakcentowanych w tym filmie to prawdziwe wydarzenia? Posłuchajmy.
3: Radio Podcast.
4: Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Film Jonathana Glazera Strefa Interesów, nagrodzony 2 Oscarami za najlepszy dźwięk w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego, przedstawia horror Holokaustu z niespodziewanej perspektywy. Kamera śledzi bowiem sielankowe życie komendanta obozu Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hessa i jego rodziny. To jednocześnie najcichszy film o Holokauście, jaki znam. Tragedii nigdy nie widzimy i nie słyszymy bezpośrednio, choć jest ona na ekranie obecna przez cały film. Czy Rudolf Hess naprawdę mieszkał tuż przy murze Auschwitz? Czy żona Rudolfa Hessa faktycznie przywłaszczyła sobie mienie Żydów przewiezionych do obozu? Czy prochy więzionych wysypywano, jak to jest widoczne w filmie, do rzeki Soły? Kim była dziewczynka, którą widzimy w scenach nagranych nocą? O prawdzie i fikcji w przejmującym obrazie Strefa Interesów rozmawiam z doktorem Piotrem Setkiewiczem z Muzeum Byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Zawsze jest bowiem prawda czasu i prawda ekranu. Bartłomiej Makowski, zapraszam. Panie doktorze, film otwiera sielankowa scena relaksu rodziny nad rzeką. Nie wiemy jeszcze, że patrzymy na komendanta największego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady. W klimacie beztroski utrzymane są też kolejne sceny i tylko wieże strażnicze w tle oraz dochodzące zza muru dźwięki. Tutaj zdecydowanie zasłużony Oscar dla filmu Jonathana Glazera przypominają, że tuż obok dzieje się niewyobrażalne zło. Czy właśnie tak, jako sielankę, można opisać życie rodziny Rudolfa Hessa w czasie, gdy był on komendantem Auschwitz?
5: Tak się wydaje, to znaczy mamy takie źródła w postaci czy to relacji świadków, czy poniekąd również też pewnych wtrętów w oficjalnych dokumentach obozowych, które wskazują na to, że tak właśnie wyglądało życie komendanta obozu Auschwitz. Była to rodzina w pewnym sensie wyjątkowa z tego względu, że komendantowi obozu koncentracyjnego przysługiwały pewne przywileje nawet w stosunku do pozostałych całej grupy rodzin oficerów SS, które zamieszkiwały w pobliżu obozu. Generalnie widoczny jest w hierarchii społecznej załogi SS i ich bliskich tutaj mieszkających w pobliżu taki podział na 3 grupy, czy też kasty niejako, to znaczy szeregowcy i młodsi podoficerowie, oni sobie mieszkają w koszarach i rzecz jasna nie mogą tutaj sprowadzać swoich rodzin. Poza tym są też oficerowie i starsi podoficerowie pełniący jakieś tam ważniejsze funkcje w administracji obozu i oni z kolei mogą otrzymywać kwatery służbowe w domach, które wcześniej należały do Polaków, którzy zamieszkiwali dzielnicę Zasole. To była taka ekskluzywna część Oświęcimia przed wojną. Tam sporo osób mających jakieś pieniądze postanowiło wybudować swoje domy. Więc tam ci Polacy zostali z tej dzielnicy wysiedleni, usunięci, a domy zostały przejęte przez SS. Teraz albo jeżeli to był wyższy stopień oficer i miał liczną rodzinę, mógł otrzymać cały taki dom. Względnie taki dom dzielono na 2 lub nawet 3 mieszkania służbowe. I to była taka warstwa średnia, rzekłbym, natomiast społeczności SS-mańskiej w Auschwitz. Natomiast zdecydowanie tutaj przywilejowana była każdorazowo rodzina komendanta. Nie tylko w Auschwitz, ale też w innych obozach koncentracyjnych. Jeżeli ktoś będzie odwiedzał miejsce pamięci, na przykład w Płaszowie,

0: czy w Sztutowie, obóz Sztuthofen, też są takie wille, okazałe wille komendantów. I tak pewnie wyglądało życie rodziny Hessa również w Auschwitz.
1: A czym była tytułowa strefa interesów?
0: To znaczy, jest to nie do końca trafne, jak sądzę, określenie, ponieważ rozumiem, że autorzy filmu rozumieli ową strefę jako obszar bezpośrednio przylegający do obozu, tam gdzie mieszkali SS-mani z załogi Auschwitz, czyli praktycznie osiedle Zasole z przyległościami, czyli strefa wokół obozu. Natomiast istnieje też inne pojęcie, bardziej oficjalne, to się nazywało Interessengebiet, czyli strefa interesów KL Auschwitz, obejmujące nie tylko ów obszar, ale też tereny rolnicze powstały w wyniku wysiedlenia 9 właściwie polskich wsi w pobliżu, z których mieszkańcy zostali wypędzeni, a ich domy zostały zburzone. I tam na obszarze początkowo tam ponad 40 km kwadratowych, później to uległo pewnej redukcji, znajdowały się podobozy rolne, gdzie więźniowie uprawiali ziemię, gdzie zajmowali się bydłem, hodowali króliki, drób itd., itd. Także formalnego punktu widzenia owa nazwa strefa interesów KL Auschwitz obejmowała znacznie większy teren.
1: Hessowie zamieszkali w willi i ta willa istnieje nadal. Jej prawowici właściciele zostali wcześniej wypędzeni z niej. Czy wyposażenie tego budynku i otoczenie zostało pańskim zdaniem wiernie zaprezentowane w filmie?
0: Sama willa początkowo była właściwie domem, który został wszakże przebudowany i rozbudowany na potrzeby komendanta obozu. W pobliżu tego domu znajduje się budynek bardzo podobny, niemalże identyczny, który został wynajęty przez autorów filmu na potrzeby jego realizacji. I ów dom wyposażono w wszelkie sprzęty, meble, które pochodziły z epoki. Tutaj mamy takie bardzo ciekawe źródło polskiej, relacji polskiej służący, która zapamiętała z zdumiewającą precyzją wygląd i kolor każdego właściwie mebla z osobna, czyli jakiego koloru były obicia kanap, jakiego koloru były, jakiego materiału zostały wykonane zasłony itd., itd. Więc to było bardzo pomocne źródło dla scenarzystów, którzy starali się zebrać, wypożyczyć, czy też po prostu kupić wszelkie tego rodzaju przedmioty, które przypominały te opisane w relacji pani Anieli Biednarskiej. Także ja tutaj chylę czoła, bo naprawdę wielka praca została wykonana i odtworzono wnętrza willi tak tylko, jak to było chyba możliwe. Natomiast te ujęcia, które były realizowane w ogrodzie Hessu, w altanie tam się znajdującej, tutaj nie było problemu z tego względu, że po prostu to był oryginalny ogród i ta altana do dzisiejszego dnia się zachowała. Mur również, który odgradzał ogród od obozu. Także jeżeli widzowie mogą zobaczyć podczas tych scen nakręcanych w ogrodzie Hessu na szczyty bloków obozowych, dokładnie tak to wyglądało. Taka była perspektywa osób, które znajdowały się wewnątrz tego ogrodu. To wszelkie odgłosy oczywiście też, które były słyszalne z odległości kilkudziesięciu metrów, bo tyle mniej więcej dzieliło ogród Hessa od bloków więźniarskich, plus rzecz jasna bardzo blisko znajdujące się tego ogrodu krematorium wraz z komorą gazową i kominem, który w tym filmie jest również widoczny.
1: W filmie Strefa Interesów w domu Hessów no jest pełno służby, tam cały czas się ktoś krząta. Kim byli ludzie, którzy usługiwali w tym domu? Czy tak jak mówi żona komendanta, były to tylko Polki z miasteczka?
0: No nie zupełnie, to znaczy początkowo były w domu Hessa dwie niemieckie służące, przysłane pewnie przez Arbeitsamt, ale one później zostały zastąpione przez dwie więźniarki Niemki, które należały do Kościoła Świadków Jehowy. I one generalnie wykonywały większość prac związanych na przykład z gotowaniem. Bo trzeba pamiętać oczywiście, że wówczas utrzymanie domu tak sporego wymagało jednak pomocy ze strony. W Polsce przed wojną mówiono na takie służące kuchty, to znaczy to były osoby do wszystkiego. Tutaj tej pracy było znacznie więcej, poza tym trzeba było też zajmować się dziećmi. Także poza owymi dwiema kobietami, powiedzmy Niemkami w starszym wieku, była tam również Polka, wspomniana przeze mnie pani Aniela, były też od czasu do czasu dochodzące z miasta, na przykład Krawcowa, która zajmowała się szyciem ubrań dla
1: pani Janina Szczurek, tak?
0: Tak, była tam pani Rzębiel, która w miarę, kiedy była taka potrzeba też, ona służyła w innym domu esesmańskim, ale kiedy zachodziła taka potrzeba, też ją wzywano do pomocy w domu Hessa. Był też ogrodnik, który zajmował się w dużej mierze oczywiście ogrodem,

0: ale też wykonywał wiele innych zadań na zlecenie Hedwig Hess.
1: Dodajmy, że tym ogrodnikiem był Bronisław Jaroń, czyli doktor botaniki, pracownik Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego jeszcze przed wojną.
0: Profesor Jaroń został ostatecznie rozstrzelany, jego miejsce zajął Stanisław Wróbiel. Jego relacja jest bardzo obszerna i bardzo ciekawa. Wspomina on na przykład o tym, iż kartki na żywność, którą oficjalnie otrzymywała rodzina Hesso, były, rzekłem, niewystarczające, zwłaszcza iż pani Hedwig Hess chciała prowadzić swój dom na wysokiej stopie, w związku z tym potrzebowała wielu innych artykułów żywnościowych i wyrażała wobec niego życzenie, ażeby zajął się zorganizowaniem jakichś dodatkowych zapasów, czy to cukru, czy też innych artykułów, które wówczas w Niemczech były trudno dostępne. I Wróbiel zajmował się tym w ten sposób, iż udawał się do innych więźniów, Polaków, którzy mieli dostęp do magazynów żywnościowych, tudzież, co było bardziej powszechną praktyką, do SS-manów, którzy byli kierownikami tychże magazynów. Czy to na przykład Fritza Engelbrachta, który był szefem obozowych gospodarstw rolnych. Też SS-manie mieli dostęp do magazynów Kanady. Kanada była częścią obozu, gdzie znajdowały się magazyny mienia odebranego Żydom mordowanych w komorach gazowych. Teoretycznie mienie to miało stanowić własność Rzeszy, ale posiadamy dokumenty, które świadczą o tym, że bardzo wielu SS-manów nielegalnie zaopatrywało się w różnego rodzaju przedmioty, czy też nawet kradło przedmioty wartościowe, pieniądze, biżuterię, ale właściwie wszelkie rzeczy, które mogły im się przydać. Podczas takiej akcji przywracania dyscypliny w Auschwitz, kiedy to do obozu przybyła specjalna komisja prokuratorów, która miała zająć się zwalczaniem przypadków korupcji, jak to nazywano, w szafkach SS-manów odkrywano bardzo różne przedmioty. Od tam jakichś butów, spodni, ubrań, poprzez przedmioty wartościowe, książki, jakieś latarki ręczne. Wykaz tych przedmiotów jest bardzo długi, co wskazuje na to, że SS-manie tutaj zupełnie bez jakiegokolwiek skrępowania przywłaszczali sobie te przedmioty. Kanada była takim właśnie źródłem zaopatrzenia SS-manów owe przedmioty trudno dostępne. To raz, dwa, SS-mani też mogli nieoficjalnie korzystać z pewnych produktów żywnościowych, które były wytwarzane właśnie przy obozowych gospodarstwach rolnych. Czyli na przykład od czasu do czasu można było liczyć na to, że wykreślony zostanie inwentarza pozycja, na przykład jakaś gęś, która rzekomo padła z przyczyn naturalnych. Kiedy to po prostu ową gęś wydawano SS-manom zupełnie, znaczy na połowę oficjalnie. Tam funkcjonował taki wręcz zwyczaj, że trup, ryby, różne produkty żywnościowe dawano tym SS-manom, którzy na przykład obchodzili urodziny, którzy wracali do służby po przebyciu choroby. Były takie paczki świąteczne. To wszystko działo się poza oficjalnym systemem kartkowym, było tolerowane przez właściwie wszystkich obozie. Także takie były bonusy życia w Auschwitz w porównaniu z poziomem życia wszystkich innych Niemców w Rzeszy.
1: Widzimy to w filmie. No, Hedwig Hess zakłada futro, które zostało wyciągnięte z Kanady. Faktycznie mimo tego, że wiemy, czym zajmował się Hess, to najbardziej antypatyczną postacią filmu jest jego żona Hedwig. Jaki obraz tej kobiety wyłania się ze wspomnień więźniów i służby?
0: No, wyłania się właśnie obraz osoby, która bardzo chce przynależeć do owej wyższej klasy społecznej, która traktuje swój pobyt w Auschwitz jako właśnie sposobność do awansu, do kontaktów towarzyskich z ludźmi, którzy bywają w Willi Hesse. Tutaj mam na myśli nie tylko na przykład żony oficerów, które tam spotykały się w ramach tak zwanego Frauenschaftu, czyli takiej organizacji kobiecej, która była czymś w rodzaju przybudówki żeńskiej NSDAP, ale też pani Hess czuła potrzeby odgrywania roli takiej gospodyni domu w sytuacji, kiedy willę Hessów odwiedzali goście z Berlina. To byli Oswald Pohl, który był jak gdyby szefem obozów koncentracyjnych i administracji i gospodarki SS. Był tu również Heinrich Himmler, który odwiedził dom Hessu. Ludzie się dostawiali w księdze pamiątkowej wpisy. Ta księga pamiątkowa, która się zresztą zachowała, stanowiła przedmiot szczególnej dumy Hedwig Hess. Także szczególnie nie troszczyła się ona tym, co dzieje się po drugiej stronie muru. Jej interwencje rzeczy więźniów właściwie sprowadzały się jedynie do tego, żeby chronić tych więźniów, którzy byli użyteczni. Tak, wspomnianego już Stanisława Dubiela, który miał w pewnym momencie zostać rozstrzelany i ona interweniowała w

0: jego sprawie. Nie dlatego, że czuła, iż należy pomóc więźniowi, który nie jest niczemu winien tak naprawdę, lecz po prostu wiedziała, że Dubiel zna się na swojej pracy, plus jego sieć osobistych znajomości z innymi więźniami i zesmarami była pomoc. Co bardzo charakterystyczne, kiedy jesienią 1943 roku Hess i jego małżonka dowiedzieli się, że ma nastąpić wymiana, jeśli chodzi o sprawowane funkcje pomiędzy Hessem a Arturem Liebehenschlem. Liebehenschel miał zostać nowym komendantem, a Hess miał pojechać do Berlina, czyli niejako awansować. Hedwiga Hess się temu sprzeciwiała, zresztą Hess też nie był z tego awansu zadowolony, jak należy przyjąć, ponieważ zachował się list, którym to ewidentnie na prośbę Hessa Gauleiter Górnego Śląska Fritz Bracht zwrócił się do szefa kancelarii partyjnej Martina Bormana z prośbą, ażeby Hessa jednak nie przenosić do Berlina, że on jest tutaj bardzo potrzebny. Himmler na interwencję z kolei Bormana odpowiedział, że nie, że krótko mówiąc to nie jest jego sprawa i że Hess jest w Berlinie potrzebny. Czyli pani Hess wolała pozostać w Oświęcimiu i ceniła swoją willę i życie tutaj bardziej niż blichtr życia w stolicy. Pewnie rozumiała, że tam byłaby jedną z wielu żon oficerów, natomiast w Auschwitz była najważniejszą spośród wszystkich pań domów, które, z którymi miała tutaj styczność.
1: Kiedy Rudolf Hess zostawał komendantem Auschwitz, był już ojcem kilkorga dzieci. Kiedy był komendantem, przyszła na świat jego najmłodsza córka. Panie doktorze, no to jest wręcz niewyobrażalne wychowywać dzieci tuż za progiem największego zakładu uśmiercania ludzi, jak to ujął lapidarnie w swojej autobiografii sam Rudolf Hess. Jak wyglądało dzieciństwo dzieci Rudolfa Hessa?
0: No tutaj wiemy o tym wszystkim tyle, ile wynika to z relacji świadków osób, które były albo zatrudnione w domu Hessa, albo tam bywały. Względnie jest też trochę relacji dotyczących zwłaszcza starszego syna Hessów, Klausa, który miał pojawiać się w pobliżu obozu, się ubrany w jakiś tam mundur Hitlerjugend, uczęszczać do szkoły, która znajdowała się zresztą dość blisko obozu. Miał uzyskiwać niezbyt dobre oceny, był krznąbrny. Niektórzy więźniowie twierdzą, że zachowywał się, krótko mówiąc, tak jakby już był w pewnym sensie poddany ideologicznym praniu mózgu ze strony czy to nauczycieli w szkole, czy kolegów itd., itd. Także jest ewidentnie rzeczą zaskakującą, iż dzieci komendanta wychowywały się w domu i w ogrodzie, który znajdował się bezpośrednio obok obozu koncentracyjnego. Już pomijam sam fakt wpływu na umysły owych dzieci, tego, iż obok zabijano ludzi, że palono ich ciało, ale zwłaszcza w dni brzyste, kiedy dym z kominu krematorium opadał wprost na obóz, no nie było to miejsce, jak sądzę, właściwe do wychowywania dzieci. Hess, szczerze mówiąc, wiele czasu na wychowywanie dzieci nie miał. Hess uważał, że jest potrzebny niemalże w każdym zakątku obozu koncentracyjnego, tam gdzie mógł tylko dotrzeć i skontrolować pracę swoich podwładnych. Zresztą uważał ich w większości za osoby niekompetentne, które bez takich bezustannych inspekcji i kontroli pewnie zupełnie straciliby miarę w utrzymywaniu dyscypliny. Także spędzał on też bardzo wiele czasu w biurze, starając się wszystkiego dopilnować. To jest taki charakterystyczny motyw zwierzchników, którzy nie bardzo ufają swoim podwładnym. Zajmował się z pasją planami rozbudowy obozu. Można przyjąć, że w domu bywał stosunkowo rzadko, czy też wracał z pracy do domu późno, ale wtedy rzeczywiście zgodnie z relacjami świadków miał czuł obejmować dzieci, miał udawać się z nimi do ich sypialni, czytać im jakieś tam książki czy bajki przed zaśnięciem. Mamy zdjęcia, na których na przykład on pływa sobie na kajaku na rzece Sole z synem. Także starał się wejść w tą rolę dobrego ojca, tak jak to było wymagane również w szeregach SS. To znaczy, było to bardzo, bardzo poważnie traktowane przez Heinricha Himmlera. Wzorowy niemiecki SS-man powinien zajmować się rodziną, powinien mieć żonę i możliwie wiele dzieci, prawda? I powinien dbać też o ich wychowanie.
1: W filmie widzimy, że rodzina Rudolfa Hessa właściwie ignoruje ten cały dramat

0: przemysłu śmierci, które odbywa się tuż za murem ich ogródka. Ale jest to przełamane przez jedną scenę, gdzie Rudolf Hess bawi się z dwójką młodszych dzieci nad rzeką. On sobie tam łowi ryby, one się bawią. No i w pewnym momencie nurt rzeki zaczyna być mętny, zaczyna tak przypominać taką szarą maź. No i Hess orientuje się, że oto do rzeki Soły zostały spuszczone prochy. Prochy z krematoriów. Czy taka praktyka miała miejsce?
1: No tutaj należy pamiętać, że jednak jest to film fabularny. I pewne koncepty, pewne pomysły tutaj realizatorów niekoniecznie znajdują potwierdzenie w materiale źródłowym. W tym na przykład przypadku my wiemy, że w początkowym okresie istnienia obozu, kiedy funkcjonowało krematorium w obozie Auschwitz I, to z zasady prochy tworzone były ciężarówkami jednak poniżej miasta Oświęcimia, czyli za zwanym mostem żelaznym, czy też mostem kolejowym, co miało sens. Zresztą tak wynika z relacji świadków i tak zdroworozsądkowo można stwierdzić, że byłoby to z punktu widzenia pewnej logistyki zagłady uzasadnione, ponieważ wtedy prąd rzeki znosiłby owe prochy poniżej już Oświęcimia dalej do Wisły. Zresztą potem, kiedy unieruchomiono krematorium numer 1, najmniejsze w kompleksie Auschwitz, a uruchomiono z kolei 4 wielkie krematoria Birkenau, to stamtąd bardzo duże objętościowe ilości prochu wywożono ciężarówkami nad rzekę Wisłę z kolei i tam wsypywano je wprost w nurt tej rzeki. Czy było możliwe, żeby z jakichś tam powodów ciężarówka przewożąca prochy jednak w pewnym momencie skręciła nie w lewo właśnie za ów most kolejowy, lecz w prawo i przez to wysypywane w tamtym miejscu prochy mogłyby zmącić wodę bezpośrednio przy willi Hessa. No ja tam wyrażałem swój sceptycyzm, ale jednak autorzy filmu postanowili pójść w tę stronę.
0: Te prochy pojawiają się też w innym kontekście. Jest taka malutka sekwencja. Można ją przegapić, jeżeli się mrugnie wręcz, w której ogrodnik używa prochów zmieszanych z nawozem odzwierzęcym do nawożenia ogródka Hessów.
1: Wiemy o tym tylko i wyłącznie z tej jednej relacji. Zasady my w naszych dociekaniach naukowych staramy się znaleźć jednak jakieś potwierdzenie dla relacji i tutaj takiego nie ma. Więc nie sposób powiedzieć, czy jest to możliwe, czy nie.
0: Wspominał pan o tym, że w dżdżyste dni trudno było poradzić sobie w bliskiej odległości obozu Auschwitz ze względu na opadający dym. I tam w filmie też to jest pokazane, zasugerowane w takiej sekwencji, gdzie matka Hedwig Hess opuszcza zupełnie bez ostrzeżenia dom swojej córki, ponieważ właśnie doświadcza tego zapachu unoszącego się z krematorium.
1: Film generalnie starał się opierać na jakichś autentycznych relacjach więźniów. Natomiast my nie jesteśmy w stanie tak do końca tych wszystkich informacji, które po części były pewnie jakimiś tam plotkami, które niekoniecznie musiały być prawdziwe. Nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, ale prawdą jest rzeczywiście, że zwłaszcza w dnie rzeczyste, kiedy to w 1944 roku zaczęła się tak zwana akcja węgierska, czyli mordowanie na wielką skalę Żydów z Węgier, ten zapach był właściwie tutaj nie do wytrzymania. I to nie tylko na terenie obozu, ale nawet był on wyraźnie wyczuwalny w mieście Oświęcim, które znajdowało się po drugiej stronie rzeki Soły i w odległości jakichś tam mniej więcej 3 kilometrów bardziej od krematoriów w Birkenau. Dla przyjezdnych na pewno to musiało być jakiś szok.
0: Ta swoista sielanka Hessów, no bo oni są przedstawieni jako taka rodzina, która bardzo się kocha, która dużo czasu spędza razem. Jest przełamana też przez taką scenę, w której pada sugestia, że Rudolf Hess zdradzał swoją żonę. Czy on faktycznie był niewierny wobec swojej żony w czasie, kiedy był komendantem Auschwitz-Birkenau?
1: Tutaj wkraczamy w sferę różnych plotek i domysłów. Weryfikacja jest właściwie na podstawie źródeł trudna, wręcz niemożliwa. Jeśli chodzi o ową niewierność ze strony komendanta Hessa z żony, to wszystko, co właściwie wiemy, opiera się na zeznania jednej osoby, Leonory czy Nory Hodys, która to, jak twierdziła, miała zostać zmuszona do uprawiania seksu z komendantem. Miała być ona specjalnie przez niego

0: traktowana jako więźniarka, która wzywana była od czasu do czasu do wykonywania różnych prac, tkania jakich makatek w domu Hessa, wreszcie miał otrzymać specjalny swój właściwie do swojej dyspozycji pokój w bloku numer 4. Potem to cała długa jest bardzo historia, którą znowu właściwie wiemy tylko i wyłącznie na podstawie relacji owej Leonory Hodys złożonej, czy to jeszcze w czasie wojny wobec śledczych niemieckich, czy też po wojnie w trakcie procesu przeciwko Hessowi. Tutaj ocena tej relacji jest bardzo trudna, bo z jednej strony ewidentnie Leonora Hodys przebywała w bloku 11, podaje w swojej relacji wiele nazwisk SS-manów, którzy mieli styczność z więźniami w tym bloku, których dość dobrze nazwisko zapamiętała. Chronologicznie mniej więcej ta relacja wygląda też nieźle, natomiast jednocześnie są w niej takie fragmenty, które brzmią zupełnie nieprawdopodobnie. To znaczy miała ona otrzymać od Hessa specjalną przepustkę, która uprawniała ją do swobodnego poruszania się nie tylko po terenie obozu, ale też mogła wychodzić w ogóle poza obóz do miasta i tam robić sobie zakupy w sklepach i tak dalej, co jest zupełnie niemożliwe. No i pewne cechy tej relacji wskazują na to, że opisane w niej niektóre zdarzenia to jakiś element jakiejś konfabulacji. Tak zresztą to właściwie nie wiadomo, co można na temat powiedzieć. Jeżeli następcą Hessa został Arthur Liebehenschel, został on przeniesiony, czy właściwie zdegradowany, bo przeniesienie go z Berlina do Auschwitz było pewną formą degradacji, to było ono spowodowane między innymi tym, że ów Arthur Liebehenschel wdał się w romans z pewną dziewczyną i zostawiając dla niej żonę z dziećmi. To było jednym z głównych powodów, dla których on w ten sposób został ukarany. A jego kariera do tej pory rozwijała się w SS wprost fantastycznie. Także jeżeli Hess miałby podjąć takie ryzyko, no nie jest to dla mnie zrozumiałe, aczkolwiek tutaj nie mam żadnych dobrych argumentów, żeby wprost zaprzeczyć prawdziwości takich zdarzeń.
1: Co do Hedwigi Hess, też ponoć były takie podejrzenia, że zdradzała męża.
0: Znaczy widzimy pewną sugestię. Chodzi tutaj o sceny w altanie w ogrodzie Hessa, kiedy Hedwiga Hess tam spędza czas z pewnym, jak należy przypuszczać, niemieckim kapo. I otoczka tych spotkań wskazywałaby na to, że jednak do czegoś w rodzaju romansu pomiędzy nimi mogło dojść. Tak o tym opowiadają pewni więźniowie i czy taka plotka krążyła tutaj wokół tych więźniów, którzy byli zatrudnieni w ogrodzie Hessa. Hess miał rzekomo się o tym dowiedzieć i doprowadzić do tego, żeby ów kapo więcej tutaj do Auschwitz, wprost do ogrodu Hessa, czy do willi Hessów nie przychodził.
1: Cały film Strefa Interesów wydaje się być takim hołdem złożonym teorii Hanny Arendt o banalności zła. No bo faktycznie widzimy Rudolfa Hessa jako taki odpowiednik pracownika współczesnej korporacji. Wydajnego, bezrefleksyjnego, ale zestresowanego, ale raczej logistyką zadania, a nie jego charakterem. Hess jest pracoholikiem. Czy taka charakterystyka odpowiada prawdziwej naturze Rudolfa Hessa?
0: Ja myślę, że tutaj jest to jedna z głównych zalet filmu. Jedna z osób ze strony Polski, która miała kontakt z Hessem w więzieniu, który przebywał w polskim więzieniu po ekstradycji z Niemiec, profesor Batawia, psychiatra, on stwierdził, że Hess raczej był osobą, jak się wyraził, delikatną. Sprawia wrażenie kogoś, który jest dość wrażliwy. Tak co sobie pewnie wielu ludzi wyobraża, że on był takim ponurym sadystą, który poruszał się po obozie i wydawał na prawo, na lewo wyroki śmierci. Tymczasem właśnie ten Hess jest takim drobnym urzędnikiem, rzec można, o dość piskliwym głosie, co zupełnie nie licuje z tym wyobrażeniem, które zazwyczaj choć o Hessie mamy. Jeżeli Hess zauważa, że gdzieś tam na jakimś gazonie, na jakiejś rabatce rosły kwiaty i zostały one zdeptane, to poucza tak po ojcowsku SS-manów, że nie należy tego robić, ponieważ takie gazony, takie kwiaty, takie rabatki z kwiatami są ozdobą naszego obozu. Tak?

Co ciekawe, kiedy on odwiedza na przykład Treblinkę, to on jest bardzo z tego powodu niezadowolony tym, co w Treblince zastał. On stwierdza, że tam wszędzie gdzieś walają się jakieś

0: którą twórca filmu Jonathan Glazer nazwał aniołem i której zadedykował Oscara. Kim była Aleksandra Kołodziej?
1: Młodą dziewczyną, miała wtedy lat 13-14, kiedy powstał w Auschwitz obóz koncentracyjny. Ona pochodziła z Brzesz, tam mieszkała też jej rodzina. Jej ojciec został aresztowany i wywieziony do obozu Dachau. Pilne.
2: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W województwach podkarpackim i lubelskim rosyjski atak powietrzny na terenie całej Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo. Należy oczekiwać dalszych komunikatów. Powtarzam, sytuacja jest monitorowana. Na razie terenowi Rzeczpospolitej nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Minut po godzinie 18, a my połączyliśmy się z panem Danielem Dziewitem, terapeutą uzależnień i autorem książek o tematyce higieny cyfrowej. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie Danielu, 10 października, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, i ja sobie tak poczytałem, no i powiem panu, że włos na głowie mi się zjeżył, bo około 700 tysięcy młodych Polaków potrzebuje pomocy psychologiczno-psychiatrycznej i to wcale ta ilość się nie zmniejsza, a z każdym rokiem się zwiększa. I specjaliści powtarzają, że jedną z przyczyn jest bardzo łatwy dostęp do treści internetowych, nie zawsze przeznaczonych dla tych młodych ludzi. Opowiadano mi o takiej sytuacji, gdzie pięciolatek był uzależniony, od filmów pornograficznych.
3: No, takich osób potrzebujących pomocy rzeczywiście przybywa. Ma to bezpośredni związek z czasem spędzonym w sieci, z wieloma godzinami przed ekranem, czy to małym, czy średnim, czy większym. I specjaliści rzeczywiście zauważają ten kryzys psychiczny globalnie. To nie dotyczy tylko naszego kraju, czyli kwestie związane z depresją, samookaleczaniem, utratą poczucia sensu życia, z fobiami społecznymi, lękami przed takimi prawdziwymi relacjami twarzą w twarz. Ten czas spędzony w sieci ma destrukcyjny wpływ na budowę mózgu, ma niezwykle silne właściwości uzależniające, gdzie młody człowiek nie potrafi sam odkleić się od tego ekranu. Zatem wydaje się, że no, ta płaszczyzna przyczyniła się z jednej strony do rozwoju i postępu, a z drugiej strony ma niezwykle destrukcyjny wpływ na psychikę. No i to się wyraża w różny sposób. Niechęcią do szkoły, do pracy, do aktywności fizycznej, obcięciem snu, zaniedbaniem jedzenia, zaniedbaniem ruchu, takiej samoświadomości. Ale trudno oczekiwać samoświadomości od dzieci 5, 7, 10-letnich czy 13-letnich, no bo ich proces rozwojowy no nie jest na takim etapie jak pana, czy na takim etapie jak mój. Więc to jest dla nas wyzwanie.
2: No wie pan, za moich czasów z jednej strony bardzo źle, że internetu nie było, z drugiej strony bardzo dobrze, że tego internetu nie było, bo miałem czas na wiele innych aktywności, chociażby książka obcą mi nie była. No, a w dzisiejszych czasach trzeba przyznać, że no książka odjechała daleko, daleko. Chociaż czytelnictwo nieco się w Polsce poprawia, no ale mimo wszystko to nie jest to, co kiedyś bywało.
3: Rozmawiałem z zaprzyjaźnioną panią psycholog z jednej ze szkół i jednym z takich pozytywnych aspektów związanych ze szkołami podstawowymi, związanymi z ograniczeniem używania smartfonów na terenie szkół, jest wzrost czytelnictwa, to znaczy więcej dzieci zaczęło wypożyczać książki.

0: książki. Czy to jest zjawisko ogólnopolskie? Nie wiem. Ale na pewno taka jaskółka, taka informacja z jednej szkoły, może nam od razu jakieś wiosny nie przyniesie, ale zwracanie właśnie uwagi na to, co nie rozprasza, co nas nie rozbija, ma niewątpliwie ogromne znaczenie.
1: No tak, bo młody człowiek szuka czegoś, co zagospodaruje jego wolny czas. Na przerwach też jest wolny czas. Ale tak naprawdę ten dostęp do smartfonów, do internetu, do komputera nie jest rzeczą naganną. Komputer, system informatyczny, on wspomaga bardzo poważnie. No ale z drugiej strony, jeżeli jest wykorzystywany ponadwymiarowo, bądź wykorzystywane są strony, które nie są przeznaczone dla młodych ludzi, to jest tragedia. Ale w to zamieszani są też rodzice, my dorośli, dlatego że czasami z lenistwa, a może nie tak czasami, nawet dość często mówimy, a idź, pooglądaj coś na komputerze, a idź, masz tutaj smartfona i przestań tutaj nam przeszkadzać. No i wtedy takie dziecko czuje to, że jest akceptacja, że rodzice sami mi dali.
0: No tak, natomiast mamy też takie dobre wiadomości, jeżeli mówimy o takim dniu zdrowia psychicznego, no bo ta najświeższa ustawa dotycząca ograniczenia sprzedaży alkoholu w Polsce, to ona nie dotyczy dzieci, ale dotyczy przede wszystkim osób dorosłych. I uważam, że jest to znaczący, ważny krok do przodu. Dobrze, że to się wydarzyło.
1: Tak, ma pan rację, tylko jeżeli spojrzymy teraz, ja nie chcę wchodzić z panem w politykę, ale po raz nieliczny naprawdę w polskim parlamencie, no była jednak zbieżność w głosowaniu, zbieżność w poparciu owej ustawy. No jeden klub parlamentarny się wyłamał, mówiąc cały czas i powtarzając o wolności. No.
0: Ale mówię to w takim kontekście, wie pan, trochę klimatu, w jakim jesteśmy dziś, tu i teraz. To znaczy, on najweselszy nie jest. To znaczy, to, co się dzieje z kondycją psychiczną, widzimy, słyszymy, co zadziało się w kilku szkołach w Polsce. I uważam, że ten krok dotyczący alkoholu ma znaczenie, bo chciałem przejść płynnie do drugiego wątku.
1: Skoro alkohol i młodzi, rozumiem. Dzieci i alkohol, czy młodzi ludzie i alkohol. No, jest tu problem, rzeczywiście.
0: To jest krok milowy, uważam, jeżeli chodzi o kwestię picia, konsekwencji picia, uzależnień i dostępności tego alkoholu. Mówimy o tym świecie cyfrowym, proszę pana. Tajemnicą dla polskich służb nie jest fakt, że są dostępne dowody osobiste w M-Obywatelu, które są podrabiane, które są fałszowane, wyglądają jeden do jednego jak prawdziwe, gdzie nastolatkowie idą do sklepów, kupują alkohol na podstawie sfałszowanego cyfrowego dowodu osobistego. Wiedzą o tym polskie służby, natomiast to jest trochę jak z dealerami narkotykowymi, że jak się jednego złapie, to zaraz się dwóch czy trzech na jego miejsce pojawia, bo one są dostępne na różnych domenach internetowych, ale ja chciałem przejść płynnie do innej kwestii, do ogromnego kolejnego wyzwania, jakie stoi przed nami, no bo jeżeli mamy takie konsekwencje, o których na początku pan powiedział, ta grupa potrzebująca wsparcia psychicznego ciągle rośnie, to znaczy, że przed nami jest kolejna decyzja dotycząca ograniczenia internetoiny, czyli ćpania tego internetu, ćpania treści, ćpania dialogów, które do niczego, rzadko do czegoś dobrego prowadzą. Więc to jest przed nami kolejny, myślę, społecznie krok, który sprawi, że to zdrowie psychicznie się nie poprawi. I wierzę w to, że będzie też, może nie jednomyślność, bo to by była utopia, ale będzie zgoda co do tego, że trzeba uporządkować ten świat, bo jeśli nie, to będziemy mieli sytuację takie, z jakimi się mierzymy chociażby dzisiaj.
1: No tak, tylko problem, wie pan, polega ze światem internetowym na tym, że to jest straszna walka interesów. Są to gigantyczne pieniądze. Pieniądze, które zarabiają firmy nie polskie, a firmy przede wszystkim amerykańskie. I ja nie jestem antyamerykański, ale mam świadomość, że obecne władze Stanów Zjednoczonych, obecny prezydent będzie robił wszystko, żeby amerykańskie firmy nie straciły na pewnych ograniczeniach, chociaż w krajach europejskich

0: Polskich doprowadzono do pewnej kontroli i ograniczeń dotyczących wielkich platform cyfrowych. No my jesteśmy taką pustynią. Na szczęście został po raz kolejny uchwalona ta ustawa, prawda, porządkująca. No ale tu padają słowa znowu: wolność i swoboda. Wy chcecie odebrać naszą wolność. Prawda? Takimi to i prezydent Nawrocki pod takim hasłem zawetował ową ustawę, że odbieramy wolność. I teraz trzeba zważyć. Odbieramy nieco wolności, ale ratujemy dzieci. Z tego co wiem, to prezydent Nawrocki też posiada małe dzieci, więc narażone na tego typu przygody internetowe.
1: Znaczy ja bym nie nazywał tej agresji, która teraz jest, a która jest gdzieś związana z pewnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, bo co do zasady człowiek, nazwijmy to zdrowy psychicznie, no, nie będzie krzywdził drugiej osoby poprzez odbieranie jej życia. Może mieć to związek z nadużywaniem technologii, może mieć to związek z treściami agresywnymi, może mieć to związek z różnymi grupami nie naszego społecznego interesu, czyli podburzania, krzywdzenia, odbierania życia, bo mamy takie doniesienia prasowe, że źródłem agresji to nie jest szkoła czy rodzina, ale często ona wychodzi z tego świata cyfrowego i wchodzi na korytarze szkolne dzisiaj, tak? Natomiast co do tego, co pan wspomniał, niemożliwe nie istnieje, proszę pana, bo ja jestem zorientowany w tych tematach. To jest moja specjalizacja. Sąd amerykański nie patrzy na amerykańskiego prezydenta. 16,5 miliarda kary dla firmy Meta zasądzone bodaj miesiąc temu za to, że w sposób świadomy, destrukcyjny stworzyli narzędzia uzależniające i narzucające ograniczenia odgórne już nastąpił. Technicznie jeszcze to nie funkcjonuje, ale chodzi generalnie o to, żeby maksymalnie mieć dostęp do tych szkodliwych social mediów przez 2 godziny dziennie, żeby powiadomienia w czasie szkoły były wyłączone i żeby platforma w ogóle nie funkcjonowała od północy do 6 rano. Więc mamy jeszcze sądy, mamy służby, mamy wielu ludzi opiniotwórczych i okej, ja się zgadzam z panem, to jest lobby. Kartele alkoholowe też broniły tego biznesu. Kartele cyfrowe też będą broniły tego biznesu. To jest kwestia lobbystów i wmawiania ludziom, że to nie jest szkodliwe i że to nie ma bezpośredniego związku. Jako terapeuta uzależnień pracuję z ludźmi w potężnym kryzysie psychicznym. Staram się, na ile potrafię, podpowiadać rozwiązania dotyczące higieny. Staram się dawać przykład, nie tylko wykład, bo jeśli zaczniemy pan od swojego studia, a ja od swojego domu, od dzisiejszego dnia, to jeśli nie będę ćpał Neta przy moim dziecku, to jest szansa, że ono nie będzie robiło tego samego. Jeśli nie będę siał paniki, to jest szansa na to, że to dziecko będzie zdrowsze psychicznie. Więc to jest, wydaje mi się, takie wyzwanie dla nas jako ludzi, bez takiego, wie pan, lęku, że okej, nawet jeżeli jest duża presja z drugiej strony, to w interesie publicznym, zdrowia psychicznego w tym szczególnym dniu staniemy zespół razem, pokazujemy argumenty. Nie po to napisałem książki, żeby się lansować, ale po to, żeby wyjaśnić pewne rzeczy. Środowiska naukowe w Polsce coraz częściej mówią o tej destrukcji, uzależnienia od gier czy cyberzaburzeń. Także powiem panu szczerze, w tym dniu jednak chciałbym się trzymać tego żółtego koloru nadziei, bo taki jest symbol tego dnia, że damy radę, w ten sposób.
0: Nie, no wie pan, nie mamy wyjścia, musimy dać radę, bo jeżeli nie damy rady, to kolejne pokolenia będą przegrane. To znaczy my wszyscy przegramy. Przegrają młodzi ludzie, którzy będą w pewnym momencie ludźmi starszymi, ale będą obciążeni. Będą obciążeni tym, co wchłonęli z ekranu, co ich ukształtowało, bo to nie będzie kształtował ich dom, pewne wartości. Kształtować ich będzie ekran komputera czy ekran smartfonu.
1: Proszę pana, sen jest niezwykle istotny. To jest takich 5 najistotniejszych punktów zdrowia psychicznego. Sen, jedzenie, ruch, samoświadomość, czyli nie branie na siebie zbyt wiele, dbanie o równowagę. Jeżeli będziemy potrafili dbać o równowagę, to będziemy bliżsi zdrowiu psychicznemu niż

0: dalsi. To jest kwestia pasji, to jest kwestia zainteresowań, to jest kwestia otwartości, ale też relacyjności. To jest niezwykle podkreślane, żeby twarzą w twarz ze sobą rozmawiać, budować te relacje, mówić o trudnościach, mówić o wartościach. Jeżeli coś cię niszczy, nie wypieraj, nie bój się, nie będziesz zaszufladkowany, ale można w procesie zmiany, bo terapia każda jest generalnie zmianą, która ma na celu zmianę jakby w psychice, w rozumowaniu i funkcjonowaniu fizycznym, a potem społecznym. Także to jest ważne. Dobrze, że o tym media mówią. Ja bardzo się cieszę, że Polskie Radio włącza się w tą akcję.
1: Panie Danielu, my zawsze o tym mówimy, nie tylko w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. My tematykę zdrowia psychicznego i związaną z tym platformami cyfrowymi, oddziaływaniem platform cyfrowych na antenie u nas, to się przewija non-stop, bo mamy pełną tego świadomość, że z jednej strony jest to genialne urządzenie, z drugiej strony, jeżeli przesadzimy i jeżeli nie zapanujemy nad tym, jest to bardzo, może być urządzeniem destrukcyjnym. Ale ja sobie jeszcze myślę tak, co zrobić, żeby taki młody człowiek nie poczuł się wyobcowany, bo przecież presja środowiskowa jest ogromna w tych młodzieżowych relacjach. Koledzy oglądają, jeden z młodych ludzi mówi, że ja przestaję oglądać, przestaję się tym pasjonować, no to zaczynają go traktować z rezerwą, a wręcz może się zdarzyć, że go odrzucą ze swojego środowiska. Co wtedy?
0: Zdarzają się takie sytuacje, ale proszę pana, miałem taką sytuację praktyczną, gdzie młody człowiek, 15-letni, powiedział rodzicom, no ale wokół mnie wszyscy palą marihuanę. No i co, co w związku z tym? W moim środowisku wielu ludzi zażywa substancje psychoaktywne. Dzisiaj oddziaływanie technologii, proszę pana, jest porównywane do palenia albo ćpania kokainy. Więc to jest kwestia rodziny, argumentacji, wiedzy naukowej i stawiania pewnych granic od właściwego momentu. To znaczy nie oddanie tego świata w ręce dziecka, bo ja mam takie wrażenie, że dzisiaj dorośli się boją dzieci, a nawet przekonanie. Boją się dzieci, boją się ich argumentacji. To dzieci zaczęły jakby dyktować warunki. I dzisiaj, proszę pana, sytuacja jest taka, że wielu rodziców boi się swoich dzieci, nauczyciele zaczynają bać się dzieci i trzeba to zmienić. Zmienić poprzez przepisy, ale też taką świadomość, edukację i profilaktykę. Że, proszę pana, wiele się mówi o granicach, ale co to tak naprawdę jest granica? To znaczy, że to jest pewien zakaz, że dalej nie pójdziesz, niż my ustalamy tą zasadę. To jest ta granica. Natomiast słowo zakaz budzi sprzeciw, budzi opór. No, nie możemy zakazywać, nie możemy tego, nie możemy tamtego. Proszę pana, no, jeśli idziemy w kierunku prywatności takiej jak do tej pory i odmawiamy sobie w imię tej prywatności wiedzy, co się dzieje w telefonie, no to nie bądźmy zaskoczeni, że ktoś nakłoni twoje dziecko do czynu, za który będziesz bardzo żałował, albo ktoś będzie cierpiał. Więc uważam, że należy przemodelować również pojęcie prywatności, jeżeli chodzi o świat cyfrowy, i do obowiązku rodzica powinno być to, że ma wiedzieć, ma mieć PIN, a o prywatności będziemy rozmawiać, jak skończysz 18 lat. Z mojej praktyki takiej w gabinetowej wynika, że rodzice rozkładają ręce, często są zalęknieni, znerwicowani, wystraszeni, no bo jak teraz to ograniczyć i jak to wyjaśnić? Noc jest od spania, a nie od grania. To jest podstawowa, fundamentalna zasada. A większość młodych chłopaków dzisiaj odpali komputer, proszę pana, za 2 godziny i będą chcieli grać do północy. Albo i dłużej. Więc myślę, że wiele jest przed nami przedefiniowań w świetle tego, co jakby dziś nas spotkało w przestrzeni publicznej, w obrębie właśnie świata cyfrowego.
1: Panie Danielu, i to potraktujmy jako puentę naszej dzisiejszej rozmowy. Do tego tematu będziemy wracali jeszcze niejednokrotnie. Za dziś dziękuję. Daniel Dziewit, terapeuta uzależnień, autor książek o tematyce higieny cyfrowej.
0: Spokojnej nocy, kłaniam się.
2: Reklama. A

0: Teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. To w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole w Warszawie. 21-latka zraniła nożem 3 osoby. W Krakowie jutro druga tura wyborów prezydenckich. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Minęła godzina 19. Radosław Siennicki, zapraszam. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o potencjalnym zagrożeniu. Wojsko poderwało myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Sytuacja jest monitorowana. Oczekuj dalszych komunikatów, pisze RCB w przesłanym alercie. W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Samoloty rejsowe, które miały lecieć nad województwami podkarpackim i lubelskim, są kierowane na zachód. Atak nożem w szkole policjalnej w Warszawie. Sprawczynią 21-letnia uczennica. Do zdarzenia doszło po 12 koło sekretariatu. Ranne zostały 3 osoby, mówi Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji.
2: 17-letnia kobieta została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu. W wyniku całej tej sytuacji zostały poszkodowane także dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
1: 21-latka została obezwładniona przez pracownika szkoły. Motywy ataku wciąż nie są znane. Arsenał w domu 14-latka Strojanowa na Mazowszu. Chłopak trafił do ośrodka wychowawczego. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od rodziców jednego

0: z uczniów, mówi Małgorzata Pycner z policji w Karwolinie.
1: Z przekazanych informacji wynikało, że inny 14-letni uczeń zamieścił w sieci niepokojące nagranie przedstawiające pomieszczenie, w którym znajdowały się niebezpieczne przedmioty. W trakcie interwencji policjanci ujawnili i zabezpieczyli między innymi noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Zabezpieczono również telefon nastolatka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 14-latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
0: Policja apeluje do rodziców i opiekunów o to, by monitorowali aktywność dzieci w mediach społecznościowych oraz reagowali na niepokojące sygnały. W przyszłym tygodniu funkcjonariusze będą dalej prowadzić wzmożone kontrole w szkołach. Mieszkańcy Krakowa wybiorą jutro nowego prezydenta. W grze pozostało dwoje kandydatów, Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Od północy do zamknięcia lokali trwa cisza wyborcza. Przypomina Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
2: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium. Materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
0: Lokale wyborcze będą czynne jutro od 7 do 21. Szefowa unijnej dyplomacji krytycznie o zawieszeniu przez USA sankcji na rosyjski olej napędowy. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Rosja będzie mogła dostarczyć na globalny rynek paliw kilka milionów ton ropy. Kaja Kallas ostrzegła, że to oznacza dodatkowe dochody do budżetu Kremla na prowadzenie wojny na Ukrainie. Z Brukseli Beata Płomecka.
3: To nie czas na łagodzenie presji na Rosję, napisała szefowa unijnej dyplomacji i podkreśliła, że Europa na pewno tego nie zrobi. Kaja Kallas przypomniała, że tylko w ciągu dwóch dni w rosyjskich atakach zginęło ponad 80 ukraińskich cywilów, że Rosja nasila działania hybrydowe przeciwko Europie w państwach członkowskich Unii i NATO. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła, że w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów zaakceptują rekordowe jednorazowe rozszerzenie sankcji. Czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami, która obecnie liczy około 3000 osób, firm i instytucji, ma być zwiększona o połowę. Będzie to uderzenie w kompleks przemysłowo-wojskowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W Bydgoszczy trwa zbiórka żywności. Jest prowadzona w ramach kampanii walki z głodem organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Na specjalne kosze z logo PCK można się natknąć w supermarketach. Wolontariusze zachęcają klientów do przekazywania produktów spożywczych, które następnie trafią do potrzebujących.
4: Mąka, makaron.
5: Jak najbardziej wspieram, jest to potrzebne, bo to też uczy nas i dzieci empatii.
6: Ta żywność trafi do osób potrzebujących.
7: Tomasz Okoński, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK w Bydgoszczy.
6: Zakładamy, że w spotkaniu, podczas którego będziemy wydawać zebraną żywność, weźmie udział około 200 osób bezdomnych, osób z niepełnosprawnościami i o niskim statucie materialnym.
8: Zawsze wspieram wszystkie inicjatywy. No ważne dla ludzi, którzy nie mają, nie ubędzie nikomu, jakby rzucić. A ja nie widziałam tego koszyka. Zaraz, Kacper, mamy makaron, to jeden zaniesiemy.
0: Zbiórka trwa w kilkunastu sklepach na terenie Bydgoszczy, Osielska i Białych Błot. Finał kampanii 16 października.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc będzie pochmurna. Na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu popada deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Termometry pokażą od 6 do 10 stopni Celsjusza.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: Już jest 6 minut po godzinie 19.
9: Gość Polskiego Radia 24.
11: A my połączyliśmy się z panem doktorem habilitowanym Jackiem Wasilewskim, medioznawcą, Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, panie doktorze, serdecznie dzisiaj w tej weekendowej audycji.
12: Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór. Panie doktorze, tak przed spotkaniem z panem rozmawiałem z kolegami, że dawniej było fajniej, dlatego że być może lat temu 30-40 takie informacje dotyczące tych rzeczy, które się dzieją w polskich szkołach albo w innych szkołach w krajach europejskich,

0: one w takim natężeniu by do nas nie docierały, dlatego że one w natłoku różnych informacji ginęły, a poza tym no, przepływ informacji był dość wolny nawet 30 lat temu w porównaniu z przepływem informacji dzisiaj.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście dzisiaj jest tak, że bardzo łatwo jest skontaktować się z wieloma osobami, zwłaszcza z takimi, z którymi nigdy się nie widzieliśmy i takie, które mogą nas inspirować do różnych rzeczy, których normalnie byśmy się nie zrobili. I to dotyczy takich osób, które często są izolowane albo nie mają z kim porozmawiać, albo po przeszłości, które nie dały im później szansy wyjść z tej izolacji. Więc z jednej strony możemy się kontaktować z wieloma osobami w mediach społecznościowych, a z drugiej strony mamy dużo większy dystans w stosunku do tych osób, które powinny być nam najbliższe. Natomiast ja bym nie określał tego, że wcześniej nie było trudnych sytuacji z młodzieżą, bo jeżeli przyjrzymy się...
0: Ale oczywiście, że były.
1: Znaczy, jeżeli przyjrzymy się, to ta agresja była skierowana często do wewnątrz. Czyli jak przypomnimy sobie, co się działo w latach 80. z wąchaniem kleju, z kompotem, z różnymi tego typu rzeczami, to była to bardziej taka autodestrukcja niż destrukcja na zewnątrz.
0: Tak, to rzeczywiście, ale pewne wzorce zachowań, one były mniej dostępne. Ja tutaj nie chcę, wie pan, wychwalać dawnych, bardzo dawnych czasów. Bardzo dobrze, że przeminęły. Ale ten wzorzec kulturowy, on był zupełnie inny. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w internecie i można mieć 9 żyć, można obserwować na ekranie telefonu, komputera, tabletu różne wydarzenia, bądź wydarzenia, które nie miały miejsca, które zostały zrealizowane przez AI, prawda? Pokazujące brutalność, niewiarygodną, zachowania no, absolutnie naganne i to w pewien sposób buduje świadomość odbiorcy. A jak to jest młody odbiorca, to buduje dużo szybciej.
1: Tak, to prawda. No pamiętajmy o tym, że kiedyś były takie ataki związane z nożami i innymi można powiedzieć, narzędziami. Były dosyć popularne w momencie na przykład powojennym i tam też było dużo takich wzorców, które można powiedzieć nie przystawały do bezpiecznego społeczeństwa. Natomiast rzeczywiście widać, że nastąpiło takie załamanie tych wzorców i ono nastąpiło po różnego rodzaju stresach, czyli mamy do czynienia najpierw z pandemią, później mamy do czynienia z niepewnością związaną z wojną za granicą, z taką niepewną przyszłością, a także z różnymi kłopotami w szkołach, które wiążą się na przykład z odejściem nauczycieli czy z jakimiś innymi kłopotami placówek. Więc tych stresogennych czynników jest bardzo dużo i one się na siebie nakładają. A jednocześnie mamy do czynienia z takim zjawiskiem nasilającym się jak samotność wśród dzieci, czyli w momencie, kiedy nie było tych wszystkich wzorców i tych wszystkich ekranów, ludzie ze sobą bardziej rozmawiali albo częściej rozmawiali. I to nawet nie chodzi o to, że w pociągu przy jajku gotowanym na twardo, ale dzisiaj bardzo często widzimy osoby, które są zamknięte w swoim ekranie i nie rozmawiają z innymi. No i teraz pytanie jest, w jakim świecie siedzą, ponieważ dużo łatwiej jest wpaść w taki lejek grupek mocno ekstremistycznych, jeżeli my nie rozmawiamy ze swoimi znajomymi, jeżeli nie rozmawiamy ze swoimi przyjaciółmi czy zwykłymi kolegami, którzy potrafią szybko wybić z głowy nam jakieś dziwaczne idee albo się naprawdę przestraszyć w odpowiednio wczesnym momencie, tylko jesteśmy izolowani od tej grupy rówieśniczej, to ta grupa ekstremistyczna zaczyna nas wspierać i my możemy chcieć zasłużyć na przynależność do niej. No i robi się taka trochę mechanika gangowa, prawda, gdzie trzeba się czymś wykazać, żeby zyskać popularność. A trochę tak jest, że w tych współczesnych

0: czasach, w czasach ekranowych w dużej mierze trzeba zdobyć jakiś punkt za autoprezentację, żeby mieć ten podziw. Jest to pewien kłopot.
1: I tu jest chyba też rozterki duszne przeżywają media tak naprawdę, bo mamy te tragiczne wydarzenia w polskich szkołach i teraz media zajmujące się informacją mają problem. I dziennikarze zajmujące się informacją mamy problem. Czy, cudzysłów oczywiście, grzać sprawą i pokazywać sprawę z każdej strony, czy poinformować, dać do tego komentarz bardzo negatywny, piętnujący i tak dalej i jak gdyby wygaszać sprawę. Bo jeżeli pokazujemy cały czas, to może być to asumpt do podobnych działań przez innych, prawda, młodych ludzi. No tak jak działa komputer, tak jak działają platformy. Ten efekt Wertera chociażby i chęć powtarzalności pewnych zachowań.
0: To jest, z tym efektem Wertera jest tak, że on rzeczywiście występuje, ale zastanawiałbym się, czy w takiej serii, z jaką mamy do czynienia. Dlatego, że ten efekt Wertera występował przy okazji rozmaitych samobójstw albo innych takich kwestii związanych ze skierowaniem na siebie uwagi, tak, stąd jest ta nazwa. Znaczy, no po prostu aktu przemocy wobec siebie.
1: No wzięło się to od cierpień młodego Wertera.
0: Tak, który zakończył w ten sposób życie. Więc to, że takie rzeczy występują, jest zbadanym faktem, ale pamiętajmy, że kiedy była wielka tragedia na uniwersytecie, to po tej tragedii nie mieliśmy do czynienia z takim wysypem wypadków, a tym też również została popełniona zbrodnia za pomocą takiego dosyć niecodziennego narzędzia. Więc to jest pewien taki kłopot metodologiczny, że przy pewnych kwestiach występują, a przy pewnych kwestiach nie występują. Te przypadki dzieli dzień, dwa od siebie, czasami trzy, w związku z tym ja bym raczej widział tutaj pewną serię niż taki czysty efekt Wertera. Oczywiście nie można go wykluczać, ale też nie chciałbym wykluczać pewnej zorganizowanej akcji, dlatego że najpierw mieliśmy do czynienia z województwem mazowieckim, teraz mamy do czynienia również z takimi wypadkami w innych województwach, więc myślę, że dobrze byłoby nie wypowiadać od razu tego, co jest przyczyną, bo być może przyczyną są media społecznościowe, a być może przyczyną są grupy sił obcego państwa, które do tej pory polaryzowały dorosłych, a teraz chcą wywołać panikę właśnie przez w środowisku młodych ludzi, co bardzo, bardzo obniży zaufanie do różnych instytucji państwa. Więc ja bym nie chciał, żebyśmy potępiali po prostu platformy, tak jakby one były tu winne, bo może być tak, że po prostu jesteśmy celem ataku, a może być tak, że powinniśmy potępiać polityków, którzy doprowadzili do tego, że mamy, że wszystko, nie tylko na platformach, ale w dziennikarskich relacjach jest związane z pewnym poziomem agresji, który wcześniej był nieakceptowalny, zanim istniały platformy.
1: Więc, no tak, ale istniały tak zwane czerwoniaki, panie doktorze, czyli prasa o winietach czerwonych, bulwarowa, która tak, ona istniała tak, od tak, zawsze we wszystkich krajach, prawda? I ona zawsze na pierwszych kolumnach ferowała panna podkuchenna otruła się zapałkami. Na przykład. To był główny tytuł na pierwszej stronie z Międzywojnia. Tak. Pocytuję z Międzywojnia.
0: Pamiętajmy, że w Międzywojniu praca była bardzo judząca i taka agresywna i oddawała pewne nastroje społeczne, które spowodowały zabójstwo pierwszego polskiego prezydenta. Więc to zawsze ma takie negatywne przełożenie. Natomiast obecnie ten tabloidowy wymiar dotknął, można powiedzieć, bardzo dużych połaci dziennikarzy.

0: dziennikarstwa. I ja mówię o takiej nienawiści skierowanej bezpośrednio do różnych osób, tak jak to mieliśmy do czynienia z Pawłem Adamowiczem. Więc jeżeli mamy tak napięty i jest polaryzowany w ogóle język dyskusji między dorosłymi, tak, no to trudno się dziwić, że dzieci też żyją w takim świecie. Nie? Więc myślę, że wszyscy powinniśmy zacząć trochę studzić nasze głowy, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, a nie tylko jakby myśleć o tym, żeby nie dotykać tej sprawy, ponieważ my nie będziemy mówili o tej sprawie tak, żeby nie rozprzestrzeniać jakby tego wątku, ale jednocześnie ta nienawiść, która jest w relacjonowaniu życia partyjnego w Polsce czy politycznego w Polsce, ona jest na poziomie kompletnie takim poza granicami jakichś dopuszczalności, które były dwie dekady temu chociażby.
1: Tak, to na pewno jest jedna z przyczyn tego rozedrgania też społecznego, bo to przenosi się przecież też w pewien sposób na młodych ludzi. Tylko czy to się przenosi, jak pan sądzi, na tych kilkunastolatków, którzy dopuszczają się różnych takich strasznych rzeczy?
0: Znaczy, wie pan co, wydaje mi się, że dzieci żyją w domach z rodzicami, a rodzice mają otworzony telewizor i do tego telewizora krzyczą różne rzeczy. Nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli sobie popatrzymy na kulturę, w której jesteśmy taką bardzo amerykańską, to właściwie większość filmów jest o zabijaniu. Nie? To nie są takie filmy, które były, czy nawet bajki, takie jak kiedyś był Krecik, czy tam...
1: Czy nawet te filmy, które były teoretycznie o zabijaniu, czyli filmy, załóżmy, kryminalne, one w pewien sposób unikały i to w sposób znaczący tych scen brutalnych i takiej brutalizacji płynącej z ekranu, bo to wszystko było w domyśle ewentualnie, czy większość tak, była w domyśle.
0: Więc mamy do czynienia z funkcjonowaniem takim kulturowym w kulturze kraju, gdzie można powiedzieć takie zachowania są bardzo, bardzo częste, takie strzelaniny w szkołach bądź jakieś wypadki przemocy. No i również internet, on jest bardzo zorientowany na takie zachowania czy treści, które są bardzo polaryzujące albo mają bardzo duży poziom emocjonalny. Tak, no bo wiadomo, że one generują więcej komentarzy, więcej ruchu, więcej zaangażowania, więc napędza się taka spirala. No i żeby w ogóle uzyskać zainteresowanie w mediach społecznościowych, trzeba zrobić już coś wielkiego. Albo coś bardzo dobrego, tak jak, nie wiem, Łatwogang, albo coś bardzo strasznego.
1: No tak. I ja jeszcze, jeżeli pan pozwoli, wrócę. A nasza rola, to znaczy rola dziennikarzy. Ja mówię o dziennikarzach. Ja nie mówię o... Bo to właśnie problem polega się na tym, kto jest dziennikarzem. Tak naprawdę definicji dziennikarza w Polsce takiej prawdziwej, wypracowanej do tej pory nie ma.
0: Ten, kto odpowiada za swoje słowa.
1: No właśnie. Jaka jest rola w tym momencie dziennikarzy? Co my powinniśmy robić, żeby... nie eskalować, nie judzić, nie podpuszczać, a pokazywać, że tak nie wolno. Ja mówię teraz o tej sytuacji, o tych kilku sytuacjach właśnie związanych z tymi różnymi napadami w Polsce.
0: Tak, nie można oczywiście ukrywać takich rzeczy, które się zdarzyły, ponieważ tylko wtedy, kiedy mamy jakąś świadomość sytuacji, jesteśmy w stanie jako obywatele w swoich gminach, wśród swoich radnych podejmować jakieś racjonalne środki. Natomiast kluczowe jest to, żeby nie wyznaczać winnego, zanim w ogóle będą rozpoznane przyczyny. Tak, bardzo często jest tak, że ta kula śniegowa zaczyna się toczyć i bardzo łatwo jest oskarżyć czy jakąś mniejszość, czy jakichś konkretnych osobników jako winnych danej sytuacji. Więc powstrzymywanie takiego pęczniejącego strumienia społecznych emocji, które wynikają z lęku. I No i mówienie również o różnych środkach bezpieczeństwa, tak, o tym, w jaki sposób.

0: sposób też działają służby, które zabezpieczają to, bo chciałbym zwrócić uwagę, że obecnie kroki, które są podejmowane przez chociażby policję, powodują, że policja jest w stanie być w przeciągu 3-4 minut w danej placówce. Więc ważne, żeby nie było tak, żeby dopuścić do paniki. A jeżeli mamy taką akcję inspirowaną, w którą są zamieszane dzieci, no to ta panika może być głównym celem. Ja przypominam tylko, że wykorzystywanie dzieci do różnych działań było również pewnym problemem w krajach skandynawskich.
1: Tak, było, ale wykorzystywanie dzieci do działań terrorystycznych na przykład w latach 80. czy bardzo młodych ludzi też to był problem.
0: Tak. Tak, no więc można powiedzieć, że my nie mieliśmy takie przypadki w przeszłości, natomiast dzisiejszy sposób nasilenia i rozprzestrzenienia tego w bardzo, bardzo nagły sposób, no może być prawdziwym wyzwaniem społecznym.
1: Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Wyzwania przed nami wszystkimi ogromne, zwłaszcza przed nami dziennikarzami, że sposób właściwy prezentować to, co się dzieje, oby się nie działo. Oby się nie działo, chociaż my szukamy wydarzeń, ale żeby nie były to takie wydarzenia jak ostatnio. Bardzo serdecznie dziękuję. Doktor habilitowany Jacek Wasilewski, medioznawca, Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, był państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A ja patrzę na zegar, to już 25 minut po godzinie 19.
2: Komentarz.
1: A do komentarza zaprosiliśmy pana doktora Macieja Onasza, politologa. Witam pana bardzo serdecznie, panie doktorze.
9: Witam serdecznie, dobry wieczór.
1: Panie doktorze, w Sejmie nastąpiła zgoda pomiędzy wszystkimi klubami. Rzecz dotyczy alkoholu. To już nie dzieli bar za kratą słynny. Kiedyś łączył, potem dzielił. Wszystko zależy od punktu siedzenia, kto gdzie siedział, czy przed kratą, czy za kratą. No i okazuje się, że ustawa dotycząca alkoholu właściwie wykazała wspólnotę myślenia bardzo wielu posłów.
9: No, bardzo wielu, ale czy wszystkich pogodziło, to no, raczej byłbym daleki od takiego stwierdzenia, jako że jak najbardziej na prawo, to tam już były obiekcje względem tego projektu i z tego co pamiętam, on nie został z tej strony poparty. Ale jeżeli chodzi o główne siły w polskim Sejmie, no, to widać, że ten temat też pod presją społeczną dosyć dużą, bo to widzieliśmy szczególnie na poziomie samorządowym, tam gdzie był opór władz, to no, bardzo często udawało się go dzięki bardzo wyraźnej reakcji społecznej przewalczyć.
1: Wie pan, dzisiaj wysłuchałem komentarzy najróżniejszych i między innymi komentarza z Wrocławia, gdzie przedstawiciel Urzędu Miejskiego stwierdził, że na SOR-ach ilość pacjentów, cudzysłów, to pan powiedział, ja też mówię cudzysłów, zmniejszyła się co najmniej o 1/3 w nocy.
9: Tak, jeżeli spojrzymy pod kątem czysto racjonalnym, to chyba wszędzie, gdzie wprowadzono te przepisy na poziomie komunalnym, czyli na poziomie gmin,

0: dawało to bardzo dobre rezultaty pod kątem właśnie kwestii zdrowotnych, kwestii bezpieczeństwa, dużo mniej interwencji takich służb jak policja, czy straże miejskie, straże gminne, więc pod tym względem no, temat się wydaje całkowicie oczywisty, jednoznaczny i no, bardziej dziwi to, że do tej pory był ten opór, szczególnie na poziomie samorządowym, niż to, że wreszcie w sprawie jednoznacznej i też widzimy po sondażach, że mającej ogromne poparcie społeczne, no wreszcie do tego porozumienia doszło.
1: I chyba bardzo dobrze, ale nie doszło do porozumienia w sprawie platform cyfrowych w dalszym ciągu. To pokazuje różnicę, chociaż ustawa została przez Sejm przegłosowana, teraz trafia po raz drugi, już teraz trafia do Senatu. I sądzi pan, że prezydent podpisze ową ustawę, raz ją już zawetował, argumentując tym, że wolność i swoboda, nucąc taką chyba piosenkę sobie, przebój taki pod nosem, bo tu chodziło o to, że prawda, to naruszy wolność i swobodę internetu. Ja sobie myślę, że może jeżeli treści, które są nieodpowiednie dla dzieci, młodych ludzi, to może by tak zrezygnować z tej wolności i swobody nieco na rzecz no, dobrego wychowania i myślenia o przyszłości.
0: No tutaj niestety sprawa jest trochę bardziej skomplikowana i to też pokazuje jakby to, że nawet w tej sytuacji, gdy opinia publiczna była bardzo mocno skoncentrowana na tym problemie bezpieczeństwa dzieci, no ta ustawa o tyle inaczej była głosowana niż tych no prawie rok temu, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość wstrzymało się. Ono nie poparło przecież tej ustawy. No to też byłoby to prawdopodobnie trudne do wytłumaczenia ich wyborcom. No ale też pamiętajmy, że no jest to ustawa, która budzi znacznie więcej kontrowersji. Ona nie jest taka jednoznaczna, bo gdyby to chodziło tylko i wyłącznie o bezpieczeństwo dzieci, to myślę, że łatwiej byłoby znaleźć punkt wspólny. Natomiast możliwości, które daje ta ustawa, możliwości, które daje władzy, są dużo większe, więc przynajmniej obawa o to, czy nie wpłynie to na poziom wolności słowa, możliwości wyrażania się w przestrzeni internetowej, no one istnieją, tak? Pytanie oczywiście, na ile są uzasadnione, no to też wiemy, że choćby środowiska specjalistyczne, wyspecjalizowane w tym zakresie wskazywały, że tutaj zagrożenie jak najbardziej jest, no ale zawsze w takich sytuacjach trzeba ważyć różne racje. Z jednej strony mamy faktycznie kwestie wolności, swobody wyrażania się również w przestrzeni internetowej. Z drugiej strony mamy kwestie bezpieczeństwa. To nie chodzi tylko o bezpieczeństwo dzieci, czy szeroko mówiąc najmłodszych, to co widzieliśmy, czy na czym koncentrujemy się w ostatnich dniach, ale też choćby kwestie związane z sianem dezinformacji, co choćby no, z kierunku wschodniego, przecież mamy świadomość, że bardzo silnie to oddziałuje i mamy z tym jak najbardziej problem. No, to są problemy nowoczesne i też dotyczące przestrzeni, w której informacja krąży niesamowicie szybko, więc też potrzebne są narzędzia, które pozwolą równie szybko reagować, bo narzędzia, które dzisiaj już istnieją, które są bardzo czasochłonne, no to wygaszenie takiej informacji czy takiego przekazu w mediach społecznościowych po kilkunastu na przykład dniach jest zupełnie bez sensu, no bo
1: czy nawet kilkunastu godzinach, czy nawet kilku godzinach.
0: Tak, to musi reakcja być bardzo szybko. Czy jest tutaj zagrożenie, że będzie dochodziło nadużyć władzy? Jest, szczególnie, że w tą ustawę wpisano już poprzednią jej wersję, między innymi możliwość zapakowania treści z uwagi na ochronę dóbr osobistych, co jest trochę niezrozumiałe. W mojej ocenie to może być nadużywane szczególnie przez polityków, ale nie na poziomie krajowym, bo tutaj możemy się spodziewać, że jeżeli ktoś spróbuje tego nadużyć, to reakcja z bardzo wielu stron, nie tylko mediów nieprzychylnych, ale też środowiska, nazwijmy to wirtualnego, może być na tyle silna, że informacja, której będzie się starało, powiem obrazowo, ukręcić głowę, ona będzie zmultiplikowana, no po prostu będziemy do czynienia z efektem Barbra Streisand. Natomiast jeżeli chodzi o poziom niższy, poziom samorządowy, gdzie nie mamy tak rozbudowanej przestrzeni medialnej, przestrzeni informacyjnej, to na tym poziomie to może być nadużywane. Więc no, pytanie, jak zachowa się prezydent, ja nie jestem w stanie w tym momencie ocenić, który z rozwiązań jest bardziej prawdopodobnych. No mogę jedynie wyrazić, że

0: że nawet główne siły rządzące i opozycyjne, nawet przy odrzuceniu tych skrajności, które zawsze będą całkowicie przeciw, bo tak trzeba, nie są w stanie usiąść do stołu i nawet w takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, po tej serii bardzo niebezpiecznych wydarzeń dotyczących naszych dzieci, nie są w stanie usiąść i pracować nad czymś wspólnie, ale to niestety są realia nowoczesnego komunikowania politycznego.
1: Panie doktorze, przejdźmy wobec tego do wielkiej polityki światowej. Ta informacja jest informacją szokującą, chyba tak szokującą, że my właściwie nie bardzo wiemy, co mamy na ten temat powiedzieć, czyli dogadanie się prezydenta Trumpa z Putinem w sprawie diesla, w sprawie napędu dieslowskiego, który ma być sprowadzany z Rosji, czyli wygaszamy sankcje, tak naprawdę Rosja na tym zarabia. Zarabia również prezydent Trump na tym, bo diesel tanieje w Stanach Zjednoczonych. No i wszyscy są zadowoleni. Tu się nasuwa pytanie, czy jeżeli Rosja zaproponowałaby prezydentowi Trumpowi wagon złota za odstąpienie obrony na przykład państw bałtyckich, to również zrezygnowałby?
0: No to jest niestety bardzo duży problem. Prezydent obecny Stanów Zjednoczonych, no nie od dzisiaj wskazujemy, że on jest bardzo niestabilny, jeżeli chodzi o jego podejście nawet do podstawowych, fundamentalnych tematów jak bezpieczeństwo. Ja kilka razy już użyłem publicznie takiego określenia, że Donald Trump wstaje rano, rzuca kostką i od tego rzutu kostką jakby to warunkuje, komu on będzie dzisiaj sprzyjał albo komu będzie starał się zaszkodzić. No tutaj jakieś chyba krytyczne pudło musiało być wyrzucone, że tak zmienił swoje podejście. Ale niestety tak długo jak ten człowiek jest prezydentem największego supermocarstwa na świecie, musimy wszyscy mieć świadomość tego, że tak naprawdę on jest w stanie zrobić wszystko. Ja tutaj mógłbym przywołać choćby opinię generałów amerykańskich, którzy właśnie w kwestiach bezpieczeństwa, przynajmniej jeden z nich przyrównał Donalda Trumpa do 5-letniego dziecka, które nic nie rozumie, ale ono chce i wszystko musi być tak, jak on chce. No niestety, mamy do czynienia z człowiekiem, który z punktu widzenia takiego zobiektywizowanego, z punktu widzenia bezpieczeństwa światowego, nigdy nie powinien mieć na to bezpieczeństwo światowe najmniejszego wpływu, a niestety jest człowiekiem, który jeżeli nie największym, to w top 3 na świecie ludzi, którzy mają największy wpływ na bezpieczeństwo światowe.
1: No i panie doktorze, mamy z tym wszyscy problem, dlatego że wystąpienie oficjalne przeciwko prezydentowi Trumpowi mogłoby się z gniewem owego łączyć i mogłoby to się skończyć z tym, że wprowadzone cła albo zatrzymana pomoc, brak jakichkolwiek kontaktów, no widzę sprawa chociażby Norwegii i Nagrody Nobla, już odgrażanie się Norwegii, no taki dosyć zaskakujący ruch, ale o tym kiedy indziej. Doktor Maciej Onasz, politolog, był Państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie za komentarz.
0: Dziękuję Państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A my zaraz zmienimy temat. Moją gościnią jest pani doktor Marta Cobel-Tokarska, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej. Witam panią bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie, dobry wieczór.
1: A temat rzeczywiście jest tematem szokującym, bo z jednej strony mamy świadomość, że żyjemy w coraz bardziej zamożnym kraju. No to widać. Samochody, domy, mieszkania, to wszystko. Sklepy pełne. I tak w ogóle wyjazdy zagraniczne, wyjazdy urlopowe, więc to tak wygląda fajnie, chociaż tak fajnie nie jest. 2 miliony naszych rodaków żyje, uwaga, w skrajnym ubóstwie.
3: To prawda.
1: Ale ja bym prośbę, co to znaczy skrajne ubóstwo w Polsce dzisiaj?
3: Może zanim zacznę, to chciałabym kilka słów powiedzieć na ten temat. Jak my w ogóle o tym ubóstwie rozmawiamy? Bo pan właśnie zaczął dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam, czyli zaczął pan od liczb, od milionów, od takich chwytliwych haseł. Ja oczywiście bardzo chętnie to wszystko wytłumaczę, ale myślę sobie...
1: A to nie pokazuje pełnego obrazu?
3: Pełnego na pewno nie. Ja myślę, że

powinniśmy być wszyscy świadomi, że te dane ilościowe to jest dopiero wstęp do rozmowy o ubóstwie i o tym będę chciała za chwilkę. A teraz to, o co pan pytał. Generalnie w nauce myślę, że zgadzamy się co do tego, że trzy miary ubóstwa są takim dosyć precyzyjnym.

0: stopniu, żeby, no nie wiem, nie było niedożywienia, niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia i tak dalej. I faktycznie trochę ponad 5% mieszkańców Polski nadal w takim ubóstwie się znajduje. Tutaj mamy jeszcze kolejne miary.
1: Ale jeżeli pani pozwoli, nie chcę teraz liczbami, ale tu nie unikniemy tego. Bo ubóstwo dotyka nie tylko dorosłych, nie tylko seniorów, ale ubóstwo dotyka też dzieci.
0: Dotyka też dzieci i to jest przez naukowców bardzo podnoszone, że to ubóstwo dzieci się często nam umyka z pola widzenia. My mówimy, no przecież mają 800+, ale wiadomo, nawet to 800 zł na miesiąc, jeżeli rodzina poza tym za bardzo się w dochodach nie wyrabia, jeżeli jest to rodzina wielodzietna, jeżeli jest to samotne rodzicielstwo, wprowadzenie 500+, a potem 800+, oczywiście było dosypaniem jakiegoś tutaj, jakichś pieniędzy do tego wora bez dna, ale to nie jest tak, że dzieci w Polsce ubogie nie są. Absolutnie tak się nie dzieje.
1: A wiadomo, jak to jest duża grupa?
0: Nie powiem panu teraz liczb, nie przygotowałam takich danych. Chciałam do tych miar wrócić, jeżeli mogę.
1: Dobra, oczywiście.
0: Żebyśmy tutaj, bo właśnie na szczęście, jak pan mówił o tych Stanach Zjednoczonych, myślę sobie, że mimo wszystko my w Europie jesteśmy o tyle w dobrym położeniu, że u nas jednak jest jakieś wsparcie państwa. W różnych krajach w Europie jest to różnie. U nas jest taka miara jak ubóstwo. Ustawowe, urzędowe, oficjalne, jakiego chcemy użyć przymiotnika, które pokazuje, od jakiego progu dochodowego państwo powinno wkroczyć z pomocą. I tu różnica jest praktycznie minimalna z tym ubóstwem skrajnym, ponieważ 1010 zł dla osoby samotnej, 823 zł dla osoby w rodzinie. I na szczęście ten próg został podniesiony w ubiegłym roku. I dlatego na przykład można było jeszcze niedawno czytać takie alarmujące artykuły, jak bardzo wzrosło ubóstwo w Polsce. No wzrosło, znaczy skoczyło, tak, no bo nagle się okazało, że więcej ludzi się łapie, tak. Wcześniej te progi były tak niskie, że no naprawdę mało kto na tę pomoc państwa zasługiwał, a dzisiaj faktycznie jest więcej. I jeszcze mamy taką miarę jak ubóstwo relacyjne, czyli względne, które mierzy się w stosunku do całości społeczeństwa. Czyli bierzemy przeciętne dochody wszystkich obywateli, osób zamieszkujących w Polsce, ogół gospodarstw i połowę odcinamy te gospodarstwa, które są poniżej tej połowy, mówimy o ubóstwie takim relacyjnym i to nam się pozwala zorientować mniej więcej, tak, jak to w skali całego społeczeństwa wypada.
1: I jeżeli pani pozwoli, a jakie są przyczyny? To znaczy, jakie są przyczyny ubóstwa w Polsce? Czy to są przyczyny wykształceniowe, kulturowe, wiekowe, zaradnościowe?
0: Bardzo ciekawe pytanie, które również zahacza o myślenie o ubóstwie takie naukowe. Bo mamy dwa tory myślenia o ubóstwie. Pierwszy z tych torów, którego echa w pana pytaniu widzę, to jest szukanie przyczyn właśnie takich, powiedziałabym, zależnych od jednostki. Czyli skoro jesteś ubogi, to na pewno coś z tobą jest nie tak. Może jesteś niewłaściwym wieku, niewłaściwej płci, mieszkasz w złym miejscu albo się za mało starasz. I to jest taka interpretacja, powiedziałabym, trochę moralna też, nie? Z taką inklinacją. Natomiast we współczesnym myśleniu takim naukowym o ubóstwie, my raczej staramy się szukać przyczyn strukturalnych. Przede wszystkim. Nie? Strukturalnych, czyli jeżeli ktoś jest ubogi, to może dlatego, że tam, gdzie mieszka, nie ma pracy. tak? Jeżeli

0: pan mówi przyczyna z wykształcenia, no to może nie tylko dlatego, że on był leniwy i się źle uczył, ale jakoś się ten system edukacji nie wyrabia tak, żeby wszystkie dzieciaki zgarniać w porę i ich nie wypuszczać. Jeżeli mamy do czynienia z ubóstwem kobiety, która samotnie wychowuje dzieci, to być może przyczyną jest strukturalna niemoc państwa w ściąganiu długów alimentacyjnych. Nie? Albo
1: 17 miliardów to jest zadłużenie alimenciarzy w stosunku do swoich dzieci. Uwaga, mówię celowo dzieci, bo to nie jest zadłużenie w stosunku do matek, ojców, którzy wychowują te dzieci. Częściej matek, rzadziej ojców, ale 17 miliardów złotych. Jest to gigantyczna kwota.
0: Jest to gigantyczna i to są właśnie kwestie strukturalne, że z jakiejś przyczyny coś w naszym systemie naszego państwa, coś w naszym społeczeństwie jest jakoś nie tak, że ci ludzie nie mogą być w górę podciągnięci.
1: Jeżeli pani pozwoli, za chwilę wrócimy, bo dobra, mam ważny komunikat.
0: Oczywiście.
2: Pilne.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę, brak zagrożenia dla terenów Polski. To był alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A my wracamy do naszej rozmowy. Gościnią jest pani dr Marta Cobel-Tokarska. I rozmawiamy o ubóstwie. Przepraszam bardzo, no ale to oczywiście są rzeczy bardzo dla nas i dla mieszkańców Polski również istotne, bardzo istotne. No to wracając wobec tego do ubóstwa, ja sobie jeszcze myślę o tej grupie senioralnej, bo ta grupa senioralna, oprócz na przykład samotnych matek, które, a właściwie dzieci, gdzie rodzice po rozwodzie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, to jeszcze grupa senioralna żyjąca w ubóstwie, no bo to przyczyną, praprzyczyną to chyba są te niskie emerytury, tak zwany stary portfel. On jeszcze istnieje, albo część osób, która bardzo miała niskie dochody, albo część osób na przykład mieszkająca na wsi, czy na tak zwanej, cudzysłów, przepraszam, wszystkich prowincji, gdzie te dochody były zdecydowanie niższe.
0: To prawda, a z drugiej strony tutaj czasami możemy obserwować pewne paradoksy, bo zdarza się, że to seniorzy w wielkich miastach dotkliwie odczuwają swoją biedę, bo na przykład zostają sami w sporych mieszkaniach i czynsz za to mieszkanie pożera emeryturę. Natomiast seniorzy mieszkający na wsi w swoich domkach, tak chociażby tego czynszu nie muszą płacić. No to jest taki oczywiście jakiś wyrywkowa myśl, która przyszła mi do głowy, ale faktycznie tutaj znowu jest ta przyczyna strukturalna, ta o czym pan mówi, no, że zdecydowanie te uposażenia nie są takie, jak powinny być, ale z drugiej strony mamy wiele przyczyn społecznych, tak? Taka atrofia więzi rodzinnych, samotność tych seniorów, bo chciałabym nakierować trochę nasze myślenie też na to, że ubóstwo nie tyczy się wyłącznie pieniędzy i tych dochodów wyrażanych cyframi, ale tyczy też naszego kapitału społecznego, tego, czy my mamy na kogo liczyć, bo może być tak, że ja nie zarabiam dużo, ale mam wokół siebie taką sieć rodziny, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, która mnie podtrzyma i tak. A jeżeli nie zarabiam dużo, czy też nie otrzymuję dużo i jestem samotna, no to wtedy już naprawdę sytuacja może być tragiczna.
1: Jest to rzeczywiście problem, ale to jest w dalszym ciągu zauważalne. Oczywiście, że to nie jest żadnego rodzaju badanie z prawdziwego zdarzenia, ale w dalszym ciągu w niektórych marketach widuje się sytuację, gdzie starsza osoba odkłada coś, co kupiła, bo to jest ponad jej siłę, siły nabywcze po prostu i ten drobiazg, który... No i czasami są takie odruchy ludzkie, które no, mimo wszystko zaskakują, że ktoś

0: z kolejki. Mówię, nie, to proszę to zostawić. To ja to proszę doliczyć do mojego rachunku. Zdarzają się takie sytuacje i powiem pani, że to w pewien sposób podnosi na duchu, chociaż to nie jest załatwienie sprawy.
1: Nie jest załatwienie sprawy, ale zgadzam się z panem, że każdy taki ludzki odruch to jest maleńka cegiełka, czy też kamyczek do budowania społeczeństwa, które się nawzajem wspiera, a nie tylko skupia się na konfliktach i frustracjach. Natomiast no, jeżeli o anegdotycznych przykładach mówimy, no to ja bym chciała wspomnieć o działaniu różnych organizacji z trzeciego sektora, tak, które, no tak jak na przykład w Warszawie prężnie działa taka fundacja Daj Herbatę, która zaczynała od wydawania obiadów ludziom w kryzysie bezdomności. No a teraz okazuje się, że coraz więcej właśnie osób na emeryturze przychodzi na te poniedziałkowe wydawki, żeby zabrać...
0: Ładny neologizm, wydawka.
1: To się tak, oni to tak nazywają. I oni sobie zabierają ten ciepły obiad i mówią, ja sobie to podzielę i będę mieć do czwartku. Tak, dogotuję sobie kaszy jutro i super, że mi daliście tego sosu w słoiczku, nie? Więc to są naprawdę takie... No takie, powiedziałabym, rzeczy, które naprawdę świadczą o tej głębokiej samotności. Myślę, że to jakoś tak z tego wybrzmiewa, jeżeli...
0: A czy jak pani sądzi, czy politycy mają świadomość tego, że w Polsce żyje około 2 milionów osób żyjących poniżej tego minimum socjalnego, tego skrajnego ubóstwa?
1: Trudno powiedzieć, czego świadomość mają politycy. Myślę, że zależy, którzy. Bo dostęp do tych danych jest powszechny. One nie są jakoś głęboko ukryte absolutnie i wystarczy kilka sekund, żeby wszystkie procenty i te liczby, o których pan mówi, sprawdzić. Natomiast ja się cały czas upieram, że jeżeli się zatrzymujemy na liczbach, to naprawdę nie wiemy nic. I myślę, że politycy...
0: Ale od czegoś trzeba zacząć.
1: To prawda. Ale myślę, że politycy tacy, którzy wychodzą właśnie z lokalności, oni wiedzą, jak się żyje w ich okręgu, jeżeli oni naprawdę z tego okręgu są. A być może taka klasa polityczna, która już od dawna kontaktu z rzeczywistością nie ma, no to w tym zakresie czemu miałaby mieć?
0: A czy jest określone, które regiony Polski są bardziej, które mniej dotykane?
1: Tak, no to się niestety nie zmienia za bardzo, więc na wschodzie jest gorzej.
0: Ściana wschodnia.
1: Ściana wschodnia, ale też świętokrzyskie. Też tutaj ten północno-wschodni kawałek.
0: Jest, Mazowsze?
1: Mazowsze, ale też i Podlasie, i tam północno-wschodni, wschodnie skraje Polski. Warmia, Mazury, tam gdzie jest największe bezrobocie. No jakby to wiadomo. Ludzie, jeżeli nie mają gdzie pracować, to tego majątku pomnażać nie będą. To się u nas ciągle to społeczeństwo nie jest społeczeństwem, które żyje z kapitału, prawda? Tylko to jest społeczeństwo, które ciągle jeszcze w znakomitej większości żyje z pracy. Więc jeżeli pracy nie ma, to pieniędzy też nie będzie. Gorsze chyba jest to, że w wielu miejscach w Polsce ta bieda od czasów transformacji ustrojowej już się zdążyła utrwalić, że są kolejne pokolenia, które w tej biedzie wyrastają i tu się trochę nic nie zmienia.
0: Czyli istnieje ten syndrom osiedla post-PGR-owskiego w dalszym ciągu?
1: Na przykład, bo bieda też powinna być inaczej rozpatrywana w zależności od czasu jej trwania. Zupełnie inaczej jest, kiedy jakaś rodzina ma kryzys. Tak, no, jest taki moment, że coś się zawaliło, ktoś stracił pracę, ale są jakieś zasoby, żeby to odbudować. A co innego, kiedy kolejne pokolenie żyje w biedzie i żyje w kulturze biedy. Czyli są też już pewne utrwalone wzorce tego życia i brak nadziei, brak pomysłu.

0: jak mogłoby być inaczej.
1: Mówiło się o Wielkiej Brytanii, że tam jest właśnie zdziedziczone na przykład bezrobocie, gdzie babcia była na bezrobociu, mama była na bezrobociu, córka jest na bezrobociu, czy syn, i dzieci córki, czyli prawnuki, też już wylądowały na bezrobociu i cała taka rodzina żyje z tego zasiłku dla bezrobotnych.
0: No, czyli jest tak, to... natomiast w Polsce raczej no, z tych zasiłków się nie pożyje.
1: Nie pożyje się specjalnie.
0: Tak, więc to jest też inna sytuacja. Ja w ogóle zastanawiam się, ile mamy jeszcze czasu, bo ja tu mam ważne przesłanie i chciałabym z nim zdążyć.
1: To ja proszę, bo mamy jeszcze 4 minuty.
0: Doskonale. Bo generalnie rozmawiamy o tym ubóstwie. Prawdopodobnie, tak sobie myślę, ze względu na to, że zbliża się 17 października, który jest dniem poświęconym właśnie ubóstwu. Jest to ważne dlatego, że no wie pan, żyjemy w takiej rzeczywistości migotliwej, w której co chwilę są jakieś newsy i te newsy przyciągają naszą uwagę, a mam wrażenie, że ubóstwo jest takim mało medialnym tematem. No to trochę nuda, tu się nic, niewiele się zmienia. Można oczywiście się tymi liczbami poekscytować, ale tak generalnie tu nie ma newsów. A ja chciałam powiedzieć, że badacze zajmują się ubóstwem stale i chciałabym bardzo zaprosić 16 i 17 października na konferencję na Akademii Pedagogiki Specjalnej, finansowaną ze środków budżetu państwa w ramach programu Wektory Nauki. Konferencję poświęconą pamięci profesor Elżbiety Tarkowskiej, jednej z najwybitniejszych polskich badaczek ubóstwa, właśnie wprowadzającej takie nowatorskie podejście badaczki kultury ubóstwa. Ta konferencja nosi tytuł Zrozumieć biednego. I to jest coś, co mi się wydaje strasznie ważne, nie? Żebyśmy nie zapominali wśród tych właśnie miar, struktur, przepisów.
1: Najbogatszych gmin w Polsce.
0: I różnych innych danych, które są, jak pan powiedział, bardzo ważne, ale żebyśmy nie zapominali, że to ci ubodzy to są ludzie, ci biedni to są konkretni ludzie i każdy z nich tę biedę przeżywa inaczej. Więc ja bardzo gorąco na tę konferencję zapraszam w Akademii Pedagogiki Specjalnej i będzie też na YouTubie, będą później filmy z poszczególnych sesji.
1: Ale tu muszę bronić Polskiego Radia 24, bo proszę. Temat ubóstwa i temat rozwarstwienia i temat różnic w Polsce u nas podejmowany jest naprawdę często. To nie jest, mamy bardzo wiele rozmów najróżniejszych, a te tematy społeczne, one są istotne, mając świadomość i znowu wrócę, wie pani, do tej liczby 2 milionów szacowanej.
0: Tak.
1: To nie jest mało. To jest ogromna rzesza naszych współobywateli i o tym nie należy po prostu zwyczajnie zapominać.
0: To prawda.
1: I o tym należy po prostu mówić. A zwłaszcza, kiedy to, zgodzi się pani ze mną, dotyka tych najmłodszych, czyli dotyka dzieci.
0: Oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę, że państwo tego tematu z oczu nie tracą. I myślę sobie, że to, co jest bardzo, bardzo ważne, to jest próba nadawania innego tonu tej narracji, nie? Żebyśmy właśnie nie mówili, że ubodzy są sami sobie winni, że oni są jacyś nie tacy na pewno, żebyśmy ich właśnie nie traktowali jakoś, bo to jest takie XIX-wieczne myślenie, wie pan, no.
1: Wiem.
0: Nie dzisiejsze.
1: Nie zupełnie. A to naprawdę czasami nie ich wina, a bardzo często nie wina tych osób. No, los czasami bywa okrutny. O, w ten
0: to
1: sposób.
0: Prawda.
1: Potraktujmy to jako puentę. Pani doktor Marta Cobel-Tokarska, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej, była państwa i moją gościnią. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa.

0: zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie. Autopromocja.
5: Świat nie kończy się na nagłówkach. Wojny, wielka polityka i ludzie, którzy znaleźli się w samym środku wydarzeń. Podcast Świat w każdą sobotę o 20.30 w Polskim Radiu 24. Zapraszam, Wojciech Cegielski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nie działają lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Policyjna patrola w pobliżu szkół do odwołania. Chodzi o ataki nożowników. Huragan przechodzi przez południowo-wschodnie Stany Zjednoczone. Dwie osoby zginęły. Minęła godzina 20. Michał Przerwa, zapraszam. Lotnictwo wojskowe operuje w polskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały operacje lotnicze. Chodzi o rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dziś drugi alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. W lasach gminy Susz w powiecie Iławskim trwają ćwiczenia wojskowe. Są zaplanowane na cały weekend i mogą wiązać się z utrudnieniami, na przykład brakiem możliwości wejścia do części lasów.
2: W komunikacie na stronie internetowej Urzędu Gminy Susz można przeczytać, że wspomniane utrudnienia są związane z sobotnimi i niedzielnymi ćwiczeniami żołnierzy 42. Batalionu Lekkiej Piechoty z Morąga. To ćwiczenia, a nie prawdziwe wojskowe działania, dlatego nie ma powodów do niepokoju. Tym niemniej na czas obecności żołnierzy w suskich lasach pozostałe osoby chcące spędzić czas na łonie natury mogą w ten weekend liczyć się z utrudnieniami. Wojskowe szkolenie jest prowadzone w szczególności w rejonie Karolewa, Emilianowa, Nipkowia i samego Susza. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie większej niż zwykle ostrożności w trakcie weekendowej wizyty w lesie, a w razie konieczności zastosowanie się do poleceń wydanych przez służby zabezpieczające teren, w którym prowadzone są wojskowe ćwiczenia.
1: O czym informował Jan Sułecki z Polskiego Radia Olsztyn. Policja będzie patrolować w pobliżu szkół i w szkołach do odwołania. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami takich ataków. Policjanci będą pilnowali szkół i edukowali uczniów, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej.
3: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pedagogów, wszystkich pracowników placówek oświatowych będą kontynuowane patrole policyjne dotąd, dopóki będzie to konieczne. Policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
1: W tygodniu doszło do ataków nożowników w szkołach w Leszczydole, Nowinach, Ostrołęce i dziś w Warszawie. Kilkudziesięciu stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia zatańczyło na Placu Litewskim w Lublinie. W ten sposób chcieli zwrócić uwagę na jutrzejszy 26. Dzień Papieski i zbiórkę pieniędzy na wsparcie dla uzdolnionej młodzieży.
4: Pięknym w ogóle akcentem całej tej

0: fundacji jest to, że przede wszystkim ona już trwa ponad 26 lat i ci wszyscy, nawet absolwenci i te wszystkie osoby, które były w tej fundacji, to jest jedna wielka rodzina i my naprawdę mamy bardzo takie otwarte serca względem siebie i względem drugiego człowieka.
1: Pochodzę z bardzo małej miejscowości, z rodziny wielodzietnej, dlatego też, gdy dostałam się do fundacji, od samego początku wiedziałam, że to jest dla mnie szansa na rozwój i uważam, że tę szansę wykorzystałam.
2: Fundacja Dzieła Nowego Tysiąclecia prowadzi program stypendialny od 26 lat. W tym czasie ze wsparcia skorzystało prawie 10 tysięcy młodych ludzi, a na stypendia przeznaczono w tym czasie ponad 250 milionów złotych. Dwie osoby zginęły w wyniku uderzenia huraganu Isaias na południowo-wschodnie Stany Zjednoczone. W regionie nadal występują ulewne deszcze, silny wiatr i lokalne tornada. Rozpoczęto usuwanie skutków żywiołu, ale około 900 tysięcy odbiorców pozostaje bez prądu.
3: Gubernator Florydy Ron DeSantis wezwał mieszkańców do zachowania ostrożności w obliczu niebezpiecznej sytuacji. Natomiast mieszkańców Alabamy ostrzeżono, by przygotowali się na możliwe tornada towarzyszące. Według najnowszych szacunków blisko 900 tysięcy ludzi pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Żywioł osłabł. Obecnie to burza tropikalna. Siła towarzyszącego jej wiatru wynosi około 60 km na godzinę. Isaias pozostawia po sobie ogromne ilości wody. Na samej Florydzie miejscami spadło ponad 20 cm deszczu. Informował na ostatniej konferencji prasowej gubernator Florydy Ron DeSantis. Władze zagrożonych terenów apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Isaias to pierwszy huragan w trakcie wyjątkowo spokojnego sezonu na Atlantyku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór. Co roku stwierdza go się u około 20 tysięcy Polek. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. W Polskim Radiu 24 specjalistka ginekologii Ewa Kurowska podkreśliła, że podstawowy kalendarz profilaktyki będzie się różnił w zależności od wieku pacjentki.
4: Po 20 roku życia wykonujemy test HPV. Must have to są badania z krwi, też przynajmniej raz w roku, jak chociażby morfologia, ferrytyna. Po 30 roku życia absolutnie to, co było do tej pory, plus kontrola tarczycy, można przeprowadzić różne badania diagnostyczne, chociażby chorób infekcyjnych, które w ciąży mogą być groźne, takie jak różyczka, toksoplazma, cytomegalia. Po 45 roku życia mamy mammografię, co 2 lata wykonywaną na NFZ, a w tym roku przerwy zrobienie USG piersi.
2: Dla kobiet po 45 roku życia do wykonania mammografii nie potrzeba skierowania.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro będzie pochmurno, z przejaśnieniami, przelotny deszcz, a na zachodzie i pomorzu możliwe także burze. Od 11 do 15 stopni.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: 6 minut po godzinie 20. A w studio już jest Grzegorz Nowaczyk, czyli sport tuż, ale właściwie już się zaczął.
8: Tak.
7: Już podkład jest, prawda?
8: Możemy tak powiedzieć, że już oficjalnie jest
7: tak,
8: sport.
7: Rozpoczęliśmy sport w Polskim Radiu 24, wieczornym wydaniu. Myślę sobie, drogi Grzegorzu, że pogoda się zepsuła, to i gorzej się sportowcom na przykład poruszać się po boiskach piłkarskich.
8: No, naszym piłkarzom, zaznaczmy, naszym to zawsze jest gorzej, a właściwie to naszym, prawie zawsze,
7: tak,
8: to
7: wiatr w oczy naszym piłkarzom.
8: To chyba niezależnie, czy wiatr, czy deszcz, czy śnieg, czy słońce świeci, bo i takie wypowiedzi były, że za duże słońce, no więc to jaka by pogoda nie była, to i tak będzie źle, tak podejrzewam.
7: Więc dzisiaj bez pogody Grzegorz Nowaczyk i sportowy weekend.
8: A zaczynamy właśnie od piłki nożnej. Piłkarze Krakowi wygrali z Zagłębiem Lubin 3-1 w spotkaniu 10. kolejki Ekstraklasy. Bramkarz pasów Sebastian Madejski nie krył zadowolenia po tym meczu.
9: Cieszę się bardzo, że w drugiej połowie udało się nam odwrócić losy tego spotkania. Fakt, że były to niby dwa karne, można powiedzieć, że szczęście, ale uważam, że bardzo ciężko pracowaliśmy w tym meczu na to, żeby to szczęście było po naszej stronie, więc uważam, że wynik zasłużony, bo nie pamiętam, żeby Zagłębie miało aż tyle sytuacji strzeleckich, żeby mogli gdzieś nas stłamsić praktycznie przez cały.

0: mecz.
1: Dawno nie wygraliśmy, więc tym bardziej to cieszy.
2: Trener Zagłębia Leszek Kojrzyński zgłaszał pretensje co do pracy sędziów.
3: Tlen drużynie gospodarzy dali sędziowie, ale myślę, że mądrzejsi ode mnie to przeanalizują, bo ta ręka to przecież takie, byśmy gwizdali karne, no to tych karnych powinno być, gdzie ręka jest w obrysie ciała. Graliśmy wabank i to jest ryzyko i takie ryzyko się gdzieś tam nie opłaciło.
2: W innym zakończonym dzisiejszym meczu Śląsk-Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4. A teraz już przenosimy się do Białegostoku, gdzie dzisiaj ostatni mecz Ekstraklasy zostanie rozegrany. Start o 20:15. Jagiellonia Białystok zmierzy się z Górnikiem Zabrze, a na miejscu jest Jacek Dąbrowski z Polskiego Radia Białystok. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam serdecznie.
2: Hitowe spotkanie, można tak powiedzieć, przed tą kolejką. No, Jagiellonia ostatnio nie radzi sobie jakoś fenomenalnie, no ale pewnie w Białymstoku liczą na to, że dzisiaj z Górnikiem będzie zwycięstwo, no bo u siebie przed własną publicznością innego wyniku pewnie kibice nie będą brali.
4: Dokładnie tak jak powiedziałeś, wszyscy kibice zawsze przed każdym meczem liczą, że będą zwycięstwa, więc takie jest podejście kibiców oczywiście tutaj w Białymstoku. Ja dodam tylko też, że są też obawy. Obawy, bo gramy z drużyną Górnika, no i niestety ostatnie spotkania Jagiellonii to były porażki tutaj w Ekstraklasie z Wisłą i warszawską Legią. Szczególnie bolesna porażka 1-3 przed przerwą na reprezentację. A więc kibice tutaj są troszeczkę tacy pełni obaw, ale oczywiście jest ta wiara, że będzie zwycięstwo. No i oczywiście jest ta wiara, że gdy Jagiellonia przystępuje do meczu pełna obaw, to zawsze jest wtedy więcej koncentracji, skupienia i to może właśnie wywołać taką sportową złość u zawodników Jagiellonii. Ale dodam, że też jest trudne zadanie, bo dzisiaj nie poprowadzi drużyny trener Adrian Siemieniec. Jak wiadomo, został on zawieszony na 6 spotkań. Na ławce zasiądzie jego asystent Mikołaj Łuczak. Czy będą się panowie jakoś kontaktować? Pewnie tak, nie wiem w jaki sposób. Niektórzy tutaj wyszukują, czy gdzieś Adrian Siemieniec nie zasiądzie na trybuny blisko ławki rezerwowych. Tego jeszcze tutaj nie wiemy, no ale na pewno ten kontakt jakiś będzie. Chociaż jak trener Mikołaj Łuczak powiedział, że on też ma dobry kontakt z zawodnikami i im wiele mówić nie trzeba. Znają oni założenia taktyczne, więc doskonale wiedzą co robić.
2: No właśnie, o trenera Adriana Siemieńca też chciałem zapytać, no bo tak jak wspominałeś ostatnio porażki w lidze z Wisłą Kraków na wyjeździe 0-2, no i u siebie z Legią, no nie dzieje się dobrze w Białymstoku, Jagiellonia nie ma tego najlepszego okresu w tym sezonie, a wszystko tak naprawdę chyba zaczęło się od tej afery związanej z trenerem zespołu z Białegostoku. To widać gdzieś tam w klubie, to słychać się pośród zawodników, czy oni trzymają się wszyscy razem i nie dają tego po sobie poznać?
4: Tak jak powiedziałeś, nie dają sobie po sobie poznać, nawet przed tymi meczami. Oczywiście można mówić, że gdzieś to miało jakiś wpływ, ale tak naprawdę wydaje się, że jednak wychodząc na boisko nie myśli się o tym, że gdzieś trener może zostać zawieszony, więc te porażki z Wisłą Kraków czy z warszawską Legią, myślę, że ta afera tak nie miała żadnego wpływu i tutaj podkreślają i piłkarze i sam trener, że to nie było przyczyną tych porażek w ostatnich meczach słabszej formy. Bardziej przemęczenie, może gdzieś brak koncentracji, no troszeczkę kontuzji w zespole, bo dzisiaj też na przykład patrząc na skład zespołu zabraknie między innymi powracającego tak zawodnika, który miał wrócić z meczów reprezentacji, czyli Wojtuszka, nie będzie go w składzie, nie będzie też w pierwszym wyjściowym składzie Tarasa Romańczuka, na którego zawsze tutaj wszyscy liczą, ale być może zmiennicy spiszą się też dobrze, bo od tego właśnie są i czasami jest szansa pokazać się i myślę, że tutaj Jagiellonia będzie też bardzo skoncentrowana, tym bardziej właśnie, że gra z liderem i szczerze mówiąc faworytem nie jest, chociaż no tutaj grają zespoły, które reprezentowały nas, reprezentują w europejskich pucharach, Górnik co prawda już odpadł, ale no niewątpliwie jest to mecz przyciągający uwagę.
2: No właśnie, o składzie Jagiellonii już trochę wiemy, ale po drugiej stronie też zawodnicy, no nie jacyś z łapanki, można powiedzieć.

0: bo Górnik Zabrze przed tą kolejką, tak jak wspominałeś, był liderem, no i tam parę żądeł ma w swoim składzie, więc na pewno białostoczanie w obronie też będą musieli dzisiaj sobie dobrze poradzić.
1: No niewątpliwie będzie walka. Tutaj jeśli mówiąc o tym składzie wyjściowym, a więc w pierwszym składzie w obronie zagrają Polak, Kobayashi, Vital i Concesiao. Będzie ciekawie, no, czy ci zawodnicy poradzą sobie z zawodnikami Górnika. Tutaj niezwykle groźny Ukrainiec Juan będzie straszył bramkę Jagiellonii. A tak zauważyłem, patrząc na skład Górnika wyjściowy, dwóch tylko zawodników z Polski. Jarosław Kubicki, były zawodnik Jagiellonii Białystok, i Rafał Janicki. Pozostali to obcokrajowcy, no ale nazwiska jakby nie było. No, są znane. Erik Janża, kapitan zespołu, tak, wspomniany już Juan, Liset, Norweg, Bernardo, a więc ci zawodnicy już w tym sezonie zdążyli tutaj pokazać. Na ławce rezerwowych Kacper Urbański, co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. Jeśli chodzi o skład Górnika, tak.
0: Tak, tak. W Jagiellonii dużo więcej tych Polaków nie ma, bo chyba z tego co pamiętam trzech albo czterech w pierwszym składzie dzisiaj, więc no można
1: no jest
0: powiedzieć,
1: Abramowicz,
0: że...
1: Abramowicz, Schmidt i no i to chyba byłoby i Polak, tak, i trzech. Także tutaj racja.
0: No to tak, to taki międzynarodowy skład w jednym i w drugim zespole. Nie zazdroszczę jednego zawodnika, o którym będziesz musiał mówić podczas meczu. To taka dla komentatorów bardzo trudna zbitka. Ondrej Zmrzły.
1: Zmrzły, tak.
0: Tak, tak. Gracz Górnika Zabrze. To naprawdę może być tutaj ciężko połamać sobie język. No ale to spotkanie już za chwilę. Mam nadzieję, że bardzo ciekawe spotkanie czeka ciebie i kibiców w Białymstoku. Jacek Dąbrowski był moim i państwa gościem z Radia Białystok, a przypomnę, że start meczu Jagiellonii z Górnikiem o 20:15. Dziękuję bardzo, Jacku.
1: Dziękuję pięknie. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Będę ćwiczył Ondrej Zmrzły, a właściwie to nawet Ondrzej Zmrzły, żeby być już tak bardzo dokładnym, ale zmieniamy teraz piłkę nożną na inną piłkę, tę, którą się rzuca, i będziemy mówić o Jeremim Sochanie, który zadebiutował w barwach Trailblazers. 10 punktów zdobył w tym debiucie Jeremi Sochan w przedsezonowym meczu. Były zawodnik Spurs, no, miał trochę minut w tym spotkaniu, 9 minut występował na parkiecie, ale więcej o tym występie powie państwu Jan Pachlowski. Halo, Janku.
2: Kłaniam się nisko. Dobry wieczór z państwa perspektywy, dzień dobry z mojej. Dużo będziemy mówić przed sezonem, ale miejmy nadzieję też w trakcie sezonu dużo będziemy mówić o Jeremim Sochanie. Liczymy na to, że on po słabym ostatnim sezonie odnajdzie się w swoim nowym klubie, ale zacznijmy od początku, bo rzeczywiście Grzesiu wspominał o tym pierwszym meczu wygranym z Golden State Warriors. To jest początek takiej serii, chociaż nie dłużej, bo w sumie to 3 mecze te sparingowe, które rozegrają koszykarze z Portland przed rozpoczęciem tej już zasadniczej części rozgrywek, to nasz zawodnik trafił 4 z 6 rzutów z gry oraz obie próby z dystansu, prezentując przy tym też taką znacznie płynniejszą technikę rzutu. To właśnie ten rodzaj postępu może pomóc, i tutaj amerykańskie media nazywają Sochana polskim księciem, czyli pomóc polskiemu księciu, idąc za amerykańskimi mediami, znaleźć właśnie taki nowy, stały dom. Choć tutaj po kilku latach gry w San Antonio, potem tym epizodzie w Nowym Jorku, no to wszyscy mają nadzieję, że jednak ukształtowany pod okiem tak znakomitych postaci ze świata koszykówki NBA, Grega Popowicza i Tima Duncana, on się stanie częścią rodziny Portland teraz. Zresztą amerykańskie media też podkreślają, że wielu kibiców Spurs czy Sochanowie by odnalazł się w nowej sytuacji i zbudował taką udaną karierę. Przypominamy państwu, bo to warto pójść taką chronologią. Sochan podpisał kontrakt z Knicks po tym, jak w trakcie sezonu został zwolniony przez Spurs, ale rzadko udawało mu się wbiec na parkiet, choćby nawet na kilka

0: W meczu zdarzały się spotkania, w których w ogóle nie wchodził do gry, a w fazie play-off jego obecność nie miała żadnego znaczenia w przypadku zdobycia mistrzostwa przez Knicks. Obecnie obowiązuje go roczna, niegwarantowana umowa, więc te 9 minut gry jeszcze niczego mu nie zapewnia. Wciąż jest na okresie próbnym w Portland. Jeśli nadal będzie prezentował lepszą grę w ofensywie, może zapracować na standardowy kontrakt, czy w Portland, czy w którymś innym z klubów ligi NBA. Ma na to jeszcze m.in. dwa mecze przedsezonowe. Posłuchajmy zresztą, co po tym wygranym sparingowym spotkaniu go z Golden State Warriors powiedział nasz zawodnik.
1: Widzicie wśród nas grupę utalentowanych koszykarzy. To zajmie trochę czasu, jak się zgramy, jak poznamy szczegóły naszych indywidualnych umiejętności i wtedy będziemy sobą.
0: Koszykarze Portland Trail Blazers zagrają teraz z Sacramento Kings, potem jeszcze raz z Warriors, no i już następnie pierwsze spotkanie ligowe to będzie 21 dzień października, spotkanie Portland Trail Blazers z Phoenix Suns.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o naszego koszykarza, no to sławne nazwisko w polskim sporcie Jeremy Sochan, ale jest jeszcze jedno bardziej sławne nazwisko, jeżeli chodzi o polskich sportowców, które no nie może się nie pojawić w każdej audycji sportowej i jest to Robert Lewandowski. Janku, on dzisiaj ma zagrać, no właśnie, zagra zaraz czy nie zagra, jak to wszystko wygląda?
0: Kolejny mecz przed naszym piłkarzem. Nie patrzę na składy. To spotkanie w świetnej porze dla państwa, czyli dla kibiców z Polski. 20:30 spotkanie w wiecznym mieście, czyli Fire, podejmuje drużynę New York City FC i Robert Lewandowski w pierwszej 11 drużyny strażaków, a na ławce chicagowskiego zespołu drugi Polak Dawid Poręba. Być może nie wszyscy kojarzą tego zawodnika, wychowany w Chicago, ma podwójną obywatelstwa, ale ma też epizody, bo starał się przebić do naszej ekstraklasy. Był przez kilka lat zawodnikiem Stali Mielec, ale tam raczej zaliczał tylko epizody. Wrócił do Fire, jest już po tutaj swoim debiucie. No i ma nadzieję, że będzie w stanie się przebić do pierwszego składu i wtedy będziemy mieli dwóch naszych reprezentantów, a Robert Lewandowski będzie miał wsparcie młodego polskiego zawodnika wychowanego w Chicago. Warto też podkreślić, o tym się mówi i w Stanach Zjednoczonych, ale też na to uwagę zwracają polskie media, że Robert Lewandowski dobrze odnalazł się w swoim nowym domu w Chicago. I taka ciekawostka, jeden z dwóch miejskich zespołów ligi MLB, to są drugie najpopularniejsze rozgrywki baseballowe po futbolu amerykańskim NFL. I ten klub wyróżnił go, powierzając mu wykonanie honorowego pierwszego rzutu. Honorowy pierwszy rzut to jest taka wieloletnia tradycja w lidze MLB, w ramach której drużyna gospodarzy zaprasza gościa, często celebrytę lub inną osobę cieszącą się szczególnym uznaniem do wykonania rzutu piłki do wyznaczonego adresata przy tak zwanej bazie domowej jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. No i Lewandowski w czwartek właśnie wykonał ten honorowy pierwszy rzut w meczu Chicago White Sox z zespołem Cleveland. Tak więc Robert Lewandowski obecny jest także podczas innych ważnych wydarzeń w Chicago. To już jest drugi klub z tego miasta, który odwiedził. Natomiast warto podkreślić też, że pewnie wracając do koszykówki, gdy już będzie ta zasadnicza część sezonu ligi NBA, to pewnie pojawi się też w formie gwiazdy na lidze NBA na meczu w United Center, który będą rozgrywać koszykarze Chicago Bulls.
2: No właśnie, Janku, tych sportów w Stanach Zjednoczonych popularnych jest sporo. Mówiliśmy o Robercie Lewandowskim. On na razie 6 bramek i 3 asysty zaliczył. To dobry początek, to średni początek, czy jak ty to widzisz?
0: Ja widzę, że to jest dobry początek, to jest przebijanie się do zupełnie innych rozgrywek, to jest gra w zupełnie innym zespole. Tu już nie dogrywa mu Rafinha, tu już nie dogrywają mu inne gwiazdy futbolu, ale piłkarze zdecydowanie niżej notowani. 12 spotkań za naszym zawodnikiem. Myślę, i to będzie z korzyścią dla wszystkich. Oczywiście przede wszystkim dla Roberta Lewandowskiego, ale dla nas wszystkich, że Robert Lewandowski będzie się przebijał, prezentował się naprawdę dobrze i tutaj pomagał zespołowi Fire w osiągnięciu. No właśnie, bo Robert Lewandowski w ciągu tych 2 lat gry ma na tyle podpisany kontrakt z zespołem Chicago Fire, ma tutaj sprawić, że zespół wróci do swojej świetności, przede wszystkim z końca lat 90., kiedy to trzech Polaków

0: Podbrożny, przede wszystkim Piotr Nowak, ale także i Roman Kosecki sprawiło, że zespół z Wiecznego Miasta zdobył mistrzostwo. No i od tego czasu tych sukcesów za wiele nie było. Robert Lewandowski ma w tym pomóc. Zobaczymy na razie czwarte miejsce w tabeli konferencji wschodniej, ale przypomnę, że tutaj kto zdobędzie mistrzostwo i kto dojdzie jak najwyżej, to potem decydują już play-offy, w których wszystko może się zdarzyć.
1: Dziękuję bardzo. To był Jan Pachlowski prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki wielkie, Janku. A teraz ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Lublina. Tam już siatkarskie emocje, które śledzi Cezary Gurjew. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Grzegorz, witam Państwa.
1: Bogdanka Volley Cup, turniej imienia Tomasza Wójtowicza, ten ostatni już taki, ostatnia prosta przygotowań do nowego sezonu w lidze siatkarzy. Jeden mecz już za nami. Czarku, opowiadaj, jak ta rywalizacja w Lublinie przebiega.
2: Jak wiemy, to tak jak powiedziałeś, Grzegorz, przygotowania do sezonu, ale ta forma rzeczywiście jest bardzo już ciekawa. Mówię tutaj o Bogdance, która i wzmocniła się, to wicemistrzowie Polski, którzy jak nasi słuchacze może pamiętają, mieli duże kłopoty kadrowe, dzielnie walczyli z zawierciem, zajęli drugie miejsce, ale dzisiaj choć grali bez Wilfredo Leona, no to po pierwsze ta gra była bardzo ciekawa. Widać, że pomysł na ten sezon ma Stefan Antiga. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że jest to wspaniała impreza, bo jednak upamiętnia Tomasza Wójtowicza. Piąty turniej podczas pierwszych zawodów. Tomasz Wójtowicz już wtedy mocno skrzywdzony przez chorobę starał się dzielnie trzymać. Był oczarowany atmosferą w hali Globus, że taki turniej ma miejsce. No i dzisiaj byli przyjaciele Tomasza Wójtowicza. Są oczywiście Ryszard Bosek, Włodzimierz Sadalski, kapitan zespołu Edward Skorek i także Marek Karbasz. Piękna ceremonia otwarcia, tutaj prezentacja, potem też rozmowa z Edwardem Skorkiem, ale też taki miły akcent związany z Polskim Radiem, bo to jest też, Grzegorz, jak wiemy, 50. rocznica złotego medalu Igrzysk Olimpijskich w Montrealu i była relacja Romana Paszkowskiego, a więc radiowca, który przecież to wydarzenie dla programu pierwszego wówczas relacjonował. Forma, mówiąc żartobliwie, będzie rosła, bo jest to turniej towarzyski, ale Bogdanka, oczywiście cieszyli się tutaj miejscowi kibice, którzy bardzo dynamicznie i bardzo ciekawie tutaj zakończają swoich podopiecznych do walki, cieszyli się z tego awansu do finału, a teraz drugi mecz. Drużyna z Lublany naszpikowana reprezentantami Słowenii i drugi tutaj zespół. Jest to projekt Warszawa też wzmocniony i to spotkanie dopiero się rozpoczęło.
1: Właśnie, Bogdanka wygrała z Fenerbahce ze Stambułu 3-0 w tym pierwszym spotkaniu. Teraz projekt mierzy się z ACH Volley Lubliana. Tak jak już wspominałeś, to też pokazuje, że te turnieje organizowane w naszym kraju przed sezonem cieszą się dużym zainteresowaniem też tych zespołów z zagranicy, bo tu nigdy nie brakuje tych zespołów, które później możemy oglądać między innymi w Lidze Mistrzów.
2: Tak, w ubiegłym, 2 lata temu mieliśmy tutaj zespół Perugii, przecież najlepszy klubowy zespół świata z naszym Kamilem Semeniukiem. Drużyna włoska wygrała. Wówczas to było dokładnie tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek, a nawet 2 tygodnie wówczas przed rozpoczęciem rozgrywek we Włoszech. Tak, obsada zawsze jest bardzo dobra i ja jestem zachwycony tym, bo mamy oczywiście teraz wielkie gwiazdy, bo przecież mamy 3 mistrzów Europy w zespole Bogdanki, 3 także złotych medalistów z drużyny projektu Warszawa. Mamy przecież tutaj Słoweńców i Francuza, przecież UE, który gra w zespole Bogdanki, ale mnie to cieszy, że rzeczywiście przypomina się te dawne czasy. Prezentuje się tych mistrzów, bo kiedyś za ileś tam lat, jak obecni reprezentanci zakończą karierę, też będzie piękne, jeżeli kolejne pokolenie będzie kultywować te dawne występy. choć wiemy, jak dobra jest teraz reprezentacja siatkarzy, ile sukcesów w ostatnich latach, tak jak od tego 2006 roku wszystko się rozpoczęło od mistrzostw świata wówczas w Japonii. Także jestem oczarowany tą imprezą w Lublinie, hala Globus pęka w szwach i jest fantastyczna atmosfera.
1: Zawsze przy okazji

0: okazji takich turniejów i też początku sezonu interesuje mnie, jak ci siatkarze, którzy jeszcze niedawno walczyli w reprezentacji, sobie radzą, no bo niełatwo jest pewnie się przestawić tak szybko, po pierwsze przestawić się na grę w klubie, a po drugie no niełatwo to wszystko fizycznie znosić. Nie wiem, widziałeś może Wilfredo Leona, że tam jakoś ciężko oddychał, czy jak to wyglądało?
1: Wilfredo Leon sobie grzecznie siedział na krzesełku, na ławeczce, oglądał swoich kolegów w walce, pojawił się na boisku, bo tutaj jest piękna tradycja, że nagradza się reprezentantów swojego klubu, którzy wracają z wielkiej imprezy. Wilfredo przecież podobnie jak Kevin Sasak i Marcin Komenda otrzymali tutaj nagrody, ale i Kevin i tutaj Wilfredo nie grali. A teraz patrzę, bo dosłownie 3 metry koło Piotra Gacka siedzi Aleksander Śliwka i widzę, że no tutaj kontuzja prawej nogi, prawej stopy. Zobaczymy, jak długo ta przerwa potrwa. Ostatnio kapitan reprezentacji nie ma szczęścia. Tak, to rzeczywiście są trudy długich sezonów, ale tu już się zdążyliśmy przyzwyczaić, że siatkówka jest bardzo wymagająca i tak niestety myślę, że będzie przez wiele lat.
0: Słyszymy, że hala Globus w Lublinie żyje tą siatkówką. Kibice nie zawiedli chyba, jeżeli chodzi o taki towarzyski turniej. No mogłoby się wydawać, że nie będzie jakiegoś tam wielkiego zainteresowania, ale jednak słychać to dokładnie, że dużo się dzieje w Lublinie.
1: Tak, ja myślę, że dumni są organizatorzy, dumna jest pani Ania, żona Tomka Wójtowicza. Rzeczywiście tu jest zawsze komplet publiczności. Nie byłem tylko na pierwszej imprezie, wtedy kiedy Tomek Wójtowicz był obecny. Atmosfera jest rzeczywiście cudowna. Dzisiaj na przykład moi znajomi, którzy w ostatniej chwili zdecydowali się przyjechać tutaj na turniej, było 5 ostatnich biletów. Jeszcze mieli to szczęście, choć w systemie, gdzie szukali takich biletów, nie było można kupić. Także zainteresowanie jest duże, a tak jak wiemy, turniej towarzyski, ale siatkówka w Polsce jest bardzo popularna, widowiskowa. Teraz w zespole projektu gra Jan Firlej, także Bartłomiej Lemański występuje, no i kibice oglądają wielkie gwiazdy, nie tylko polskiej siatkówki.
0: No właśnie, projekt gra teraz z zespołem ACH Volley Lubliana. Widać, że to jeszcze nie jest ten pełny sezon, widać, że ten zespół jeszcze nie jest zgrany, jak to było też w przypadku Bogdanki.
1: Tak, tak jak Bogdanka po 3 setach mogę powiedzieć, że bardzo ciekawie się zaprezentowała. Tutaj oczywiście będą szukać formy, muszą się zgrać, muszą oczywiście tutaj pewne warianty przepracować. Pierwszy set, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie zespół ze Słowenii prowadzi 10-9. Dużo też błędów serwisowych, tak jak teraz Bednoża. Także to jeszcze jest tydzień, no były dużo obciążenia, bo wiemy, że i sezon będzie długi. Teraz tutaj sprawdzanie jest formy, ale wszystko, jak wiemy, będzie decydować się na wiosnę. Kto będzie miał więcej sił, kto lepiej wykorzysta potencjał swojej drużyny, ten będzie osiągał największe sukcesy.
0: Jeżeli dzisiaj projekt wygra, no to jutro w finale zmierzy się z Bogdanką Luk Lublin, a jak nie, to czeka go mecz o trzecie miejsce. Mecz o trzecie miejsce o 17.15, finał o 19.45. Tak to jest na razie zaplanowane. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, no bo w siatkówce wiadomo, że te opóźnienia nieraz bywają, nieraz gra się 3 sety, nieraz 5 setów, ale dużo emocji życzę wszystkim, którzy są w Lublinie i tobie też, Czarku, dużo emocji jeszcze podczas tego turnieju. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: To był Cezary Górjew prosto z Lublina. Tam przypomnę Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Jeden z ostatnich sprawdzianów dla większości zespołów przed sezonem. Tym już, który rozpocznie się w najbliższy piątek. Wtedy wystartuje siatkarska ekstraklasa. Ja już Państwu dziękuję za dzisiejszy magazyn. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Niezwykłe reportaże i dokumenty radiowe.
4: Co mają ciekawego i ważnego do powiedzenia nasi goście?

0: Zapraszamy do słuchania naszej audycji Co jest na tej taśmie?
1: W każdą sobotę po godzinie 22 w Polskim Radiu 24.
0: Dorota Boniecka-Górny
1: i Wiesław Molak.
2: Autopromocja.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: 33 minuty po godzinie 20. Sobie tak myślę, że są takie wydarzenia w dziejach świata, które stanowią swoistego rodzaju kamień milowy. I ten atak na Izrael te kilka lat temu i ta gehenna porwanych Izraelczyków czy mordowanych Izraelczyków, to jest chyba też taki kamień milowy w dziejach świata. Również kamieniem milowym w dziejach świata jest ta sytuacja, która ma miejsce teraz w Strefie Gazy. I o Izraelczykach, ich wspomnieniach z ataku Hamasu już za chwilę.
4: Wiesz, co to jest? To, co widzisz za moimi plecami? To są szczątki ambulansu, który 7 października 2023 roku był na festiwalu Nowa, gdy zaatakowali tam bojownicy Hamasu. Do środka tego ambulansu schroniło się 18 osób.
5: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat to miejsce, w którym próbujemy zrozumieć wielkie wydarzenia przez historię konkretnych ludzi. Dzisiaj wracamy do 7 października 2023 roku, do dnia, którego rocznicę całkiem niedawno obchodziliśmy. Dnia, w którym Hamas zaatakował południe Izraela i od którego zaczęła się najbardziej brutalna wojna w Gazie ostatnich dekad. 3 lata później pokażę Wam, co ten atak zmienił w życiu ludzi, którzy go przeżyli i dlaczego jego konsekwencje wciąż wpływają na cały Izrael. A zaczynamy od miejsca, w którym tego dnia odbywał się festiwal muzyczny z tysiącami młodych ludzi, którzy nie spodziewali się, jak ta impreza nad ranem się zakończy.

0: Zanim ten ambulans stał się wrakiem, to miejsce wyglądało zupełnie inaczej. Muzyka elektroniczna, kilka tysięcy ludzi, noc pod gołym niebem. Jedną z osób, które przyjechały na festiwal Nowa, była Mazal Tazazo. Przyjechała z dwojgiem przyjaciół, Danielem i Johanem.
1: I love music.
2: Uwielbiam muzykę. Muzykę elektroniczną. Na takie festiwale jeżdżę od kiedy byłam nastolatką. Grupę Nowa znam od 3 lat. Przyjeżdżaliśmy tutaj tańczyć, być razem, być wolni, zakochani. Aż wszystko eksplodowało nam prosto w twarz.
0: Kilka kilometrów dalej codzienność wyglądała inaczej.
3: Stoję teraz w Sderot, mieście kilka kilometrów od granicy z Gazą. Tutaj ludzie przez lata uczyli się liczyć sekundy od syreny do wybuchu. Bloki mają wybudowane schrony, place zabaw, betonowe rury, do których dzieci chowają się przed rakietami.
0: Oni znali rakiety. Myśleli, że znają zasady. Ale 7 października te zasady przestały działać. Mazal pierwsze strzały usłyszała rano i w pierwszej chwili wcale nie pomyślała, że właśnie zaczyna się wydarzenie, które zmieni jej życie.
2: Nigdy nie wyobrażałam sobie czegoś takiego. Nawet kiedy usłyszałam pierwsze strzały, pomyślałam, mamy zamach terrorystyczny. Mieszkam w Izraelu całe życie. Wiemy, czym jest zamach. Widzieliśmy policjantów, więc powiedzieliśmy sobie, dobra, zaraz to opanują. Dopiero później zrozumieliśmy, że to jest coś większego, niż mój mózg potrafił sobie wyobrazić.
0: Granicy pilnował mur, kamery i wojsko. Ale 7 października o 6:29 zaczęła się wielka salwa rakiet, a pod jej osłoną bojownicy Hamasu sforsowali granice. System, który miał ich zatrzymać, runął w kilkanaście minut. W Sderot Gidit Zamira Botera też najpierw myślała właśnie o rakietach. Dopiero kiedy wróciła z córką do domu, zobaczyła ludzi próbujących otworzyć drzwi.
4: We take my daughter and I come back my house and it's

Wzięłam córkę i pobiegłam do schronu. Zanim zamknęłam drzwi, zobaczyłam ludzi próbujących wejść do mojego domu. Wtedy zrozumiałam, co się dzieje. Pobiegłam do kuchni, wzięłam nóż, wróciłam do schronu i siedziałam na podłodze. Moja córka nie rozumiała. Pytała: mamo,

0: razy. Do domu Baraka w kibucu Nir Oz pomoc długo nie docierała. Barak mówił mi, że izraelskich żołnierzy po raz pierwszy usłyszał dopiero około 13:45, ponad 7 godzin po pierwszej salwie. Barak był wtedy w domu z żoną i dziećmi. Dom zaczął płonąć, a mężczyzna przez godzinę próbował sprowadzić straż pożarną. W końcu po drugiej stronie telefonu usłyszał płaczącą kobietę.
1: I told her my location doesn't matter, you know, just send just spill water.
2: Powiedziałem jej, nieważne gdzie dokładnie jestem, po prostu lejcie wodę na kibuc. Wszyscy mówią, że domy płoną. Podczas ostatniej rozmowy słyszałem, że kobieta po drugiej stronie płacze. Powiedziała, przepraszam, nie damy rady dojechać, musicie znaleźć sposób. I wtedy znowu zrozumieliśmy, że jesteśmy sami. Przez cały ten czas nasze dzieci leżały na podłodze i cały czas zasypiały. Budziłem je, bo za każdym razem byłem przekonany, że tracą przytomność, że umierają. Budziły się, wymiotowały czymś czarnym, bo nawdychały się dymu. Było już po 12:00. Musieliśmy coś zrobić. Mieliśmy dwie możliwości. Zostać i czekać na prawie pewną śmierć. Albo zaryzykować. Otworzyć trochę okno i zrobić z tego 50-50. Może przeżyjemy. A może ktoś podejdzie do okna i nas zabije.
0: Na festiwalu Nowa Mazal próbowała ukryć się między drzewami. Około 9:00 znaleźli ją napastnicy.
3: Dopadli nas, kiedy się tam ukrywaliśmy. Uderzyli mnie karabinem i zaczęłam udawać martwą. Miałam ogromne szczęście. Moi dwaj przyjaciele nie mieli tego szczęścia. Oboje zostali zamordowani. Leżałam obok nich. Potem podpalili cały pas drzew, w którym leżałam. Wszystko zaczęło się palić dookoła. Kiedy poczułam, że ogień zaraz do mnie dojdzie, uciekłam i schowałam się w jednym z porzuconych samochodów. Byłam tam do 3:00 po południu.
4: I felt like it's about to burn me. I ran from the fire and hide in one of the abandoned cars.
0: Ona przeżyła. Barak i jego dzieci także przeżyli. Gitit i jej córka też przeżyły. Ale to nie oznaczało, że następnego dnia wrócili do tego samego życia.
5: To Nir Oz, jeden z kibuców przy granicy z Gazą, który 7 października został zaatakowany przez bojowników Hamasu. Z daleka wygląda jak spokojna, zielona osada. Niskie domy, drzewa, a nawet rowery oparte o płoty. Ten spokój, który widzisz w kadrze, wcale nie znaczy, że wszystko wróciło do normy.
0: Przed tą wojną kibuc Nir Oz był symboliczny z zupełnie innego powodu. To stąd ludzie wozili chorych z Gazy do izraelskich szpitali. Nir Oz był jednym z kibuców wspierających mieszkańców, regularnie wykonujących takie przejazdy. To był jeden ze sposobów, w jaki część mieszkańców próbowała budować relacje z ludźmi po drugiej stronie granicy. Nawet jeśli reszta Izraela coraz bardziej była przeciwna Palestyńczykom. Dla części mieszkańców Nir Oz te dwie rzeczy mogły więc istnieć obok siebie. Wiara, że granicy pilnują wojsko i technologia, ale także przekonanie, że z Palestyńczykami można mimo wszystko próbować rozmawiać. 7 października pierwsze z tych przekonań runęło w kilka godzin. W Nir Oz byłem rok temu. Barak pokazał mi swój dom. W środku nadal były ślady tamtego dnia. Czarne ściany, rzeczy, które zostały na podłodze, ślady dłoni przy oknie, które otworzył, żeby dzieci miały czym oddychać. Ale kiedy z nim rozmawiałem, decyzja dotycząca tego domu była już podjęta.
2: Nasza rodzina zdecydowała, że pójdziemy dalej. To smutne, bo naprawdę kochałem życie tutaj. To piękne miejsce, niezwykła społeczność. Jestem pewien, że znowu będzie tu pięknie. Ale zdecydowaliśmy, że dla naszych dzieci najlepiej będzie zamieszkać trochę dalej od miejsca, w którym zostały straumatyzowane i w którym prawie straciły życie. Nie chodzi przede wszystkim o pieniądze. To decyzja psychologiczna.
3: Wszystko się zmieniło. To tak, jakbym wcześniej była nastolatką, a teraz była 40-letnią kobietą. Byłam wolną osobą. Kochałam życie, studia, szkoła, imprezy, przyjaciele, wychodzenie z domu, zabawa, śmiech. Wszystko się zmieniło. Teraz wciąż jestem w trybie przetrwania.
4: parties, friends, go out, have

0: fun, laugh. Everything changed. Like now I'm still in the survived mood. Need to...
1: Gitit wyciągnęła jeszcze inny wniosek. Nie wyjechała ze Sderot.
2: Sderot to bardzo dobre miejsce. Zawsze mówię, 95% nieba i 5% piekła. Bardzo kocham tutaj żyć. Ale 7 października coś się zmieniło. Wcześniej wierzyliśmy, że możemy żyć razem. Ale coś wtedy pękło i wszystko się zmieniło. A mimo to jestem szczęśliwa, że tutaj mieszkam. Bo jeśli stąd wyjadę, terroryści wygrają.
1: Trzy osoby, to samo wydarzenie, trzy różne decyzje. Barak zabiera dzieci dalej od granicy. Gitit zostaje, bo wyjazd uznałaby za zwycięstwo terrorystów. Mazal ciągle wraca na miejsce, na którym prawie zginęła. Ale w jednej sprawie ich historie zaczynają się spotykać. W zaufaniu, a właściwie w tym, co z niego zostało. To jest podcast Świat w Polskim Radiu 24. Ja nazywam się Wojciech Cygielski. W tym programie opowiadamy historię ludzi, miejsc i wielkich wydarzeń poprzez pryzmat zwykłego człowieka. Wracamy do Izraela 3 lata po ataku Hamasu. Barak, Mazal i Gitit przeżyli 7 października 2023 roku. Każde w innym miejscu i każdy z nich próbuje dziś inaczej poradzić sobie z tym doświadczeniem. Ale jest coś, co łączy ich historię. Utrata zaufania do ludzi po drugiej stronie granicy.
3: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
4: First, I must say that I can only speak for myself, okay?
5: Mogę mówić tylko za siebie. Zawsze byłem człowiekiem, który wierzył w pokój. Nie wiedziałem dokładnie, jak go osiągnąć, bo wszystko, czego próbowano, nie działało. Ale wierzyłem, że my musimy żyć tutaj, a oni muszą żyć tam. Dzisiaj wiele rzeczy się zmieniło. Nadal uważam, że najlepsze dla mnie, mojej rodziny i moich ludzi będzie to, żebyśmy byli od siebie tak oddzieleni, jak tylko się da. Bo nie widzę, żeby następne pokolenie po drugiej stronie granicy dorastało inaczej. Mam nadzieję, że kiedyś będzie inaczej. Ale w najbliższej przyszłości tego nie widzę. Coś, co bardzo mnie w sobie zasmuciło, to, że chyba straciłem empatię, którą wcześniej miałem. Chcę być człowiekiem, któremu zależy na innych. Kiedyś podczas wojen widziałem zdjęcia i myślałem, te biedne dzieci, one tego nie wybrały. Po tym, co się wydarzyło, patrzyłem na takie zdjęcia i myślałem, co ja mogę zrobić. I było mi smutno, że właśnie tak się czuję. Ale tak się czułem.
1: Mazal przed 7 października mieszkała w Jerozolimie. Miała arabskich znajomych, bywała w arabskich dzielnicach. Dziś mówi, że nie potrafiłaby wejść tam równie swobodnie.
2: Miałam arabskich przyjaciół. Niektórzy mieli rodziny w Gazie. Miałam też znajomych, którzy mieszkają w arabskiej części Jerozolimy. I bywałam tam. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, że wchodzę do arabskiej wioski. Ale nadal wiem, że to nie wszyscy. Mam przyjaciela, który jest beduińskim muzułmaninem. Nadal jesteśmy przyjaciółmi i będziemy nimi. To nie jest dla mnie kwestia religii. Wcześniej patrzyłam na ludzi i widziałam duszę. Nie patrzyłam, skąd jesteś, jak wyglądasz. Arab, czarny, biały, gej, hetero. I jest mi bardzo smutno, że to się we mnie zmieniło.
0: Black, white, gay, straight, I don't know, like, and it's very sad for me also that I need to, like, that...
2: 7 października zmienił sposób, w jaki patrzymy na sytuację. Otworzył mi oczy. ale to nie jest dla mnie sprawa religii, ziemi czy zwykłej.

0: zwykłych cywilów. Możemy wszyscy żyć razem i być szczęśliwi. Musimy tylko mieć pewność, że jesteśmy bezpieczni.
1: Po 7 października każde z nich ufa mniej, ale każde wyciąga z tego inny wniosek.
2: A za chwilę dalszy ciąg podcastu.
1: Jeszcze tego samego dnia po masakrze Hamasu Izrael odpowiedział uderzeniami na Gazę. Tak zaczęła się wojna, która przez następne 3 lata zabiła dziesiątki tysięcy Palestyńczyków. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia mówi dziś o ponad 74 tysiącach zabitych. UNICEF podaje, że wśród ofiar było co najmniej 21 tysięcy dzieci. Do tego dziesiątki tysięcy rannych. A za tymi liczbami są konkretni ludzie. Damian Sobul z Przemyśla pojechał do Gazy pomagać ludziom. Zginął razem z 6 innymi pracownikami World Central Kitchen. Izraelska armia przyznała potem, że atak z kwietnia 2024 roku na ich 3 samochody był poważnym błędem i naruszeniem procedur. Hind Rajab miała 6 lat. Siedziała w ostrzelanym samochodzie obok zabitych bliskich. Przez 3,5 godziny rozmawiała z ratownikami przez telefon i czekała na ratunek. 12 dni później znaleziono ją martwą. Do tego dochodzą oskarżenia o zbrodnie wojenne. Komisja Śledcza ONZ stawiała takie zarzuty izraelskim siłom. Izrael je odrzuca i utrzymuje, że celem jego działań jest Hamas, a nie cywile. Według ONZ uszkodzonych zostało ponad 80% budynków w Gazie, a 65% gospodarstw domowych nadal mieszka w namiotach albo prowizorycznych schronieniach. I jak mówi mi profesor Robert Czulda z Uniwersytetu Łódzkiego, żadna ze stron nie patrzy już na drugą.
3: Także trauma po obu stronach, która jest bardzo duża, to widać w rozmowach. Każdy podkreśla swoją traumę, swoje własne doświadczenia. Nie ma zrozumienia dla drugiej strony.
1: Barak mówi o utracie empatii. Mazal o utracie zaufania. Gitit o czymś, co pękło. Wiosną 2023 roku, jeszcze przed wojną, 35% Izraelczyków wierzyło, że Izrael i niezależne państwo palestyńskie mogą pokojowo istnieć obok siebie. Dzisiaj już tylko 17%, czyli połowa tego, co przed wojną. Ale ten trend nie zaczął się przed 7 października. Po ataku po prostu spadł jeszcze niżej, a podobne przesunięcie widać w polityce. Jeszcze w 2019 i 2020 roku partia Itamara Ben-Gwira nie potrafiła przekroczyć progu wyborczego. Dziś Ben-Gwir jest ministrem bezpieczeństwa narodowego, a Bezalel Smotrich ministrem finansów. Obaj mówili o dobrowolnej emigracji Palestyńczyków z Gazy. Smotrich mówił wprost, zamiast ponad 2 milionów ludzi mogłoby tam zostać 100, może 200 tysięcy. A Ben-Gwir wprost mówił o powrocie żydowskich osadników do Gazy. Pomysły, które jeszcze kilka lat temu były na politycznym marginesie, dziś wypowiadają ministrowi izraelskiego rządu. Pojawiły się też poważne oskarżenia wobec izraelskich żołnierzy. Izraelska prokuratura wojskowa badała zarzuty, że strzelali do Palestyńczyków idących po żywność, choć ci nie stanowili żadnego zagrożenia. Armia zaprzeczała, żeby istniał rozkaz strzelania do cywilów. Zmieniło się też to, co Izraelczycy widzą na ekranach. Przez dużą część wojny główne izraelskie telewizje niemal nie pokazywały cierpienia ludzi w Gazie. Były operacje wojskowe, mapy, ruiny i liczby. Znacznie rzadziej konkretne twarze i konkretne historie Palestyńczyków. I wtedy 74 tysiące zabitych bardzo łatwo stały się po prostu liczbą. 3 lata po ataku, 7 października, nadal jest też politycznie żywy. 27 października Izrael idzie do wyborów. Izrael Democracy Institute zapytał żydowskich Izraelczyków, co będzie miało znaczenie przy decyzji, na kogo zagłosują. 68% odpowiedziało, że 7 października jest dla nich jednym z centralnych czynników. Pęknięcie zaufania widać nie tylko w rozmowach Baraka, Mazal czy Gitit. Widać je także w polityce, sondażach i sposobie patrzenia na drugą stronę. A jeśli wydarzenie po 3 latach nadal wpływa na to, gdzie ludzie chcą mieszkać, komu ufają i na kogo głosują, to pozostaje jeszcze jedna rzecz – pamięć. Mazal po ataku zaczęła jeździć po świecie i opowiadać swoją historię. Ale przede wszystkim wraca tutaj, do miejsca festiwalu muzycznego Nowa.
4: After four months, when you know all this lies.

0: Po 4 miesiącach zaczęłam działać. Chcę mieć pewność, że kiedy mój syn za 10 lat pójdzie na imprezę, będzie bezpieczny. A tutaj przyjeżdżam co najmniej 4 razy w tygodniu. Jeżdżę z delegacjami po świecie. Rozmawiam z każdym, kto chce słuchać.
1: W Nir Oz Barak powiedział mi, że część spalonych domów może już nie zostać odbudowana. Mają zostać jako muzeum albo miejsce pamięci. To samo dzieje się z cmentarzyskiem samochodów. To jest takie nowe miejsce pamięci, do którego przyjeżdżają wycieczki, oglądać to, co stało się właśnie wtedy, tego dnia 7 października 2023 roku. I to tu, w takim miejscu widać, jak bardzo otwarta jest to rana i jak daleko jest w ogóle do jakiegokolwiek porozumienia i jakiegokolwiek przebaczenia pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami. I tu wraca ambulans. Z początku te 18 osób, które schroniły się w środku i zginęły. Komisja Śledcza ONZ potwierdziła, że ambulans został zaatakowany przez palestyńską grupę zbrojną. Takich miejsc jest coraz więcej. Pole festiwalu Nowa stało się miejscem, do którego ludzie wracają, żeby oglądać zdjęcia zabitych i zostawiać pamiątki. Pamięć 7 października stała się już oficjalną częścią izraelskiej narracji. W lipcu Kneset uchwalił specjalną ustawę. Powstanie państwowa instytucja pamięci, a w zachodnim Negewie centralne miejsce pamięci, muzeum i archiwum wydarzeń z 7 października. I właśnie w takich miejscach dzieci, które same nie pamiętają 7 października, będą się uczyć, czym ten dzień był. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24. Podcast, w którym opowiadam o wielkich wydarzeniach przez historię ludzi, którzy byli ich świadkami. Nazywam się Wojciech Cegielski, a premierowe odcinki podcastu można usłyszeć w każdą sobotę o 20:30 w Polskim Radiu 24. Jesteśmy też na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
10: Słyszysz?
9: Co to?
10: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
9: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
10: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
9: O nie! Musimy to zatrzymać!
10: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy.
11: Musicie myśleć o sobie w kategoriach
12: dniów Chrystusa.
11: Jesteście dziedzicami Boga.
12: Macie być świadkami wiernymi i odważnymi.
11: Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei.
12: Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
13: 26 Dzień Papieski. Święty Jan Paweł II. Uczeń, misjonarz. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wejdź na stronę dzielo.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.

0: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro rano odprawa premiera z ministrami i służbami. Chodzi o ataki nożowników. Donald Trump chce zmiany na stanowisku prezydenta Ukrainy. Obarcza go winą za wysokie ceny ropy. Mieszkańcy Górnego Śląska mogli dziś porozmawiać z psychologiem w trakcie przejażdżki tramwajem. Minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam. Jutro o 8.30 odbędzie się odprawa premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji. W odprawie wezmą udział również przedstawiciele służb, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ostatnia fala przemocy w polskich szkołach bardzo szybko stała się tematem debaty politycznej, ocenił na antenie Polskiego Radia 24 politolog Tomasz Słupik. Komentator podkreślił, że zamiast merytorycznej dyskusji nad bezpieczeństwem młodzieży, uczestnicy sceny politycznej koncentrują się na wzajemnym przerzucaniu się odpowiedzialnością i instrumentalnym wykorzystaniu sytuacji do prezentowania własnych interesów.
2: Koalicja rządząca tutaj uderza w Pałac Prezydencki, że Karol Nawrocki, wetując tą ustawę, akt o usługach cyfrowych, w jakim stopniu, powiedzmy, popełnił błąd, tak, i to mogło doprowadzić do tej sytuacji. Rząd szybko reaguje, stara się wprowadzić taką szybką ścieżką ustawy o blokowaniu treści w internecie. Druga strona sporu, oczywiście chociażby PiS broni prezydenta, a Konfederacja jakby próbuje uciec do przodu, mówiąc o tym, że jakiekolwiek blokowanie czy cenzurowanie treści w internecie to jest zamach na naszą wolność.
1: Sejm w trybie pilnym przegłosował nowe przepisy wymierzone w cyberprzemoc. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wdraża unijny akt o usługach cyfrowych. Czas na nowego prezydenta Ukrainy, mówi Donald Trump. Amerykański przywódca po raz kolejny oskarżył ukraińskiego prezydenta o destabilizację sytuacji z ropą naftową poprzez atakowanie rosyjskich rafinerii. Donald Trump twierdzi, że Wołodymyr Zełenski tworzy teraz globalny problem. Zełenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata i on chce robić taki problem światu naszym rolnikom, właścicielom ranch, bo Rosja dostarcza znaczną część oleju napędowego dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, ale on to robi dalej. Niech przestanie. Czas już, żeby Ukraina miała nowego prezydenta. Wcześniej Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw ponad 300 tysięcy ton rosyjskiej ropy. Kilka godzin później w Rostowie nad Donem wybuchł pożar terminalu naftowego, prawdopodobnie zaatakowanego przez ukraińskie drony. Trump wielokrotnie obarczał Zełenskiego za rosnące ceny paliw po amerykańskich atakach na Iran. Nigdy wcześniej jednak nie sugerował zmiany ukraińskiego przywódcy. Rozszerzenie systemu kaucyjnego powinno przypominać rozbudowę sieci paczkomatów, tak mówią przedsiębiorcy z sektora recyklingu. Zdaniem producentów urządzeń stosunkowo szybko powstaną sieci butelkomatów działające z dala od sklepów.
3: Przedsiębiorca z branży recyklingu Maciej Machłajewski uważa, że wkrótce będą powstawały niewielkie firmy zajmujące się lokalną obsługą butelkomatów.
4: Skalujemy, że taki ktoś, kto chce robić sieć, to jest dla niego 10 punktów, to jest optymalna ilość punktów, które on może sobie postawić w swoim mieście czy w okolicy. Może to być też gmina, ale różne gminy mają różne budżety i nie do końca jeszcze chcą inwestować.
3: Maciej Białek z resortu klimatu i środowiska potwierdza, że operatorzy systemu kaucyjnego starają się wyjść poza sklepy i budują punkty zbiórki.

0: Turek w porozumieniu z gminami czy wspólnotami mieszkaniowymi dodaje, że trwają prace nad regulacjami, które pozwolą, by do systemu kaucyjnego trafiały szklane opakowania, w tym tak zwane małpki.
1: Proces legislacyjny jest dosyć skrupulatny.
0: Proces przyjmowania niektórych szklanych opakowań do butelkomatów może być wdrażany nawet przez 2 lata. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Mieszkańcy Górnego Śląska mogli dziś porozmawiać z psychologiem w trakcie przejażdżki tramwajem. To inicjatywa Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Jej celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych.
3: Atmosfera jest bardzo miła, poczęstunek jest. Można, że tak powiem, czegoś się dowiedzieć nowego, interesującego od uczestników.
4: Jestem uspokojony, można powiedzieć zdrowy, tak?
5: Bardzo mi się podoba, no jest naprawdę super i muzyka taka kojąca, naprawdę bardzo fajnie.
6: To chyba jest potrzebne, żeby tak ludzie czasami mogli się wygadać.
5: Ale bardzo dobrze, tak, można się wtedy tak wyluzować, no bardzo fajnie, ja jestem bardzo zadowolona.
2: Tegorocznym obchodom Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego towarzyszyło hasło WHO. Usłyszane doświadczenia, prawdziwe głosy, prawdziwa zmiana.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotny deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze. Od 11 do 15 stopni.
7: Klimat.
2: Mimo deszczów nadal znaczna część kraju objęta jest ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. W większości kraju jest dobra albo bardzo dobra jakość powietrza, umiarkowana w Chełmie, Zamościu, Nisku i Piotrkowie Trybunalskim. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 22% mocy.
7: Klimat.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Jest już 6 minut po godzinie 21. Czy zdają sobie Państwo z tego sprawę, że Wielki Brat patrzy? Na pewno przypominają sobie Państwo takie hasło z jednego z programów telewizyjnych, ale ten Wielki Brat istnieje naprawdę. A najbardziej widoczny gdzie jest? W państwie środka, w Chinach. Patrzenie na obywateli staje się pewną państwową normą. Zastanawiam się, jak to jest w Polsce czy w Europie. Czy Wielki Brat patrzy?
10: Marzyciele i rzemieślnicy.
11: Szanowni Państwo, marzyciele i rzemieślnicy, Kuba Wygnański. No, to jest taka zgadywanka, gdzie ja nagrywam te wywiady. Ostatnich kilka było dość egzotycznych, ale teraz też jestem, o, niedaleko od domu, tak bym powiedział, bo jestem w siedzibie Fundacji Panoptykon i będę rozmawiał z Kasią Szymilewicz. Dzień dobry, Kasiu.
12: Dzień dobry.
11: Zacznijmy może, Kasiu, od tego, jeśli ja bym nie powiedział, że jestem na tej ulicy, to kto jeszcze wie, że ja jestem na tej ulicy? Jak to właściwie działa?
12: No właśnie, jak myślimy kto, to zaraz myślimy osobą, prawda? Jakiś urzędnik, policjant albo pracownik firmy. Z takich ludzi to ja myślę, że niewiele osób miałoby interes, zasoby, refleks, czas, żeby to ustalić. Myślę, że w tym momencie tylko ci wiedzą, którym to powiedziałeś. Ale gdyby ktoś miał interes w tym, żeby dowiedzieć się, gdzie byłeś dzisiaj o godzinie tej i owej, bo na przykład stało się coś niepokojącego potem, oby nie w twoim życiu, gdzieś w Polsce, to sposobów na ustalenie tego jest co najmniej kilka. Zawsze, kiedy masz ze sobą telefon podłączony do sieci, która umożliwia nam staromodne dzwonienie i wysłanie SMS-ów, ten telefon łączy się z BTS-ami, czyli z wieżami, które rozsyłają sygnał. Tych wież w mieście jest dużo i one robią tak zwaną triangulację, czyli przynajmniej 3 próbują się łączyć z twoim telefonem zawsze, żeby ten sygnał był stabilniejszy. No bo wiadomo, ty, o ile mi wiadomo, poruszasz się szybko po mieście motorem, więc one muszą przekazywać ten sygnał sprawnie, żeby on cały czas ci towarzyszył. I dlatego ten ślad, który za sobą zostawiasz, on jest wyznaczany przez te za każdym razem 3 źródła sygnału. I na ich przecięciu jest twoja lokalizacja. Ona nie będzie bardzo precyzyjna, tak jak to mieszkanie, w którym siedzimy, ale dość precyzyjna, żeby wiedzieć, że to jest ulica i mniej więcej pewnie ten adres, tak? I to jest jeden trop, z którego najczęściej korzysta policja, bo policja i inne służby mają do takich danych od firm telekomunikacyjnych bardzo łatwy dostęp. One są w Polsce, nie tylko w Polsce, w większości państw Unii przechowywane.

0: jak to mówię, na wszelki wypadek. Czyli dzisiaj nikt się o nic nie podejrzewa, ani ciebie, ani mnie, ale jeżeli wydarzy się coś, co daje policji podstawę do sprawdzania nas i to raczej nie powinna być kradzież roweru, oczywiście to może być coś bardzo grubego, typu terroryzm i szpiegostwo, ale też może być wszystko pomiędzy, tak? Czyli myślę, że nawet jakieś hakowanie, jakieś cyber, nawet taka sytuacja, w której okazujesz się, no nie ty oczywiście, ale ktoś okazuje się, nie wiem, hejterem w internecie i trzeba ustalić, czy jest prawdopodobne, że to on wysyłał z danego adresu IP rzeczy, to wtedy policja może po takie dane sięgnąć, bo one są przechowywane przez pół roku. Teoretycznie. Nie wiem, jak jest naprawdę, czy mogą być dłużej, czy krócej. Myślę, że to różnie bywa, szczególnie w stronę dłużej. I tam nie ma kontroli sądu. Czyli policja sięga po nie bezpośrednio, ma takie stałe łącze z telekomami i może te dane sprawdzać. Raportuje to raz do roku. My w Panoptykonie od wielu lat monitorujemy, jak to jest robione. I był taki okres w naszej pracy, kiedy generowaliśmy takie newsy, na przykład milion billingów. To były tego typu dane, bo dowiadywaliśmy się z raportów, że właśnie milion razy służby sięgały po dane telekomunikacyjne i było to dla nas jakoś tam istotne. Potem okazało się, że te liczby należy rozumieć inaczej niż my o tym myśleliśmy, że to często są zapytania masowe. Załóżmy, że wydarzy się w centrum Warszawy coś niepokojącego, nie? Próba zamachu w metrze albo inna sytuacja kryzysowa, którą policja próbuje badać, to oni wtedy, jak to mówią w swoim slangu, zrzucą cały BTS, czyli będą chcieli ustalić wszystkie numery, tak, jakie się logowały. I tego będzie bardzo dużo. I teraz to nam bardzo podbije te zapytania, mimo że nie jest to zapytanie o to, czy Wygnański widział się z Szymilewicz tego dnia i czy coś knuli. Więc to można rozumieć opacznie, jako inwigilowanie konkretnych ludzi, kiedy to są na razie tylko wstępne tropy w jakiejś sprawie, gdzie te numery się od razu odsiewa i zostają 2 z 1000, prawda? Więc tego typu tropy zostawiamy w telekomach i do nich dostęp mają policja, służby w ramach prawa, jakie obowiązuje. Potem mamy wszystko, co dzieje się na twoim telefonie, co nie wynika z dzwonienia i pisania po staremu, czyli aplikacje. I co ty tam masz na telefonie, to ja nie wiem, ale załóżmy, że masz wścibską latarkę, którą sobie ściągnąłeś, bo była darmowa i cię skusiło, albo nawet była tam zainstalowana, a ty jej nie odinstalowałeś i ona też może wiedzieć, gdzie ty jesteś. Jeżeli twój telefon nie ostrzeże cię, uwaga, ta latarka śledzi twoją lokalizację, wyłącz sobie to, człowieku. Coś takiego robią iPhony, bo są to relatywnie drogie telefony i firma Apple, która no słynie z tego, że tak mówi o sobie, że projektuje bezpieczne urządzenia pod wymagających klientów i chce za nie dużo pieniędzy, opracowała taki system operacyjny, w którym tego typu powiadomienia dostajemy. Czyli ja nie muszę być tak czujna sama, bo telefon mnie trochę w tym prowadzi i mówi, uwaga, ta aplikacja chce twoją lokalizację.
1: To bardzo ciekawe, ja wszedłem do was do biura.
0: Czy na pewno tego chcesz?
1: To poszedłbym umyć ręce, ujmijmy to w ten sposób. I na waszej toalecie napisane jest strefa wolna od inwigilacji, ale zapomniałem, telefon miałem ze sobą.
0: Aha.
1: To jest trochę kłopotliwe, teraz jak patrzę na to wszystko razem. Wrócimy do tych wątków. No oczywiście chciałbym trochę pogadać o rzeczach typu Pegasus, no bo jak państwo działa po to, żeby chronić nasze bezpieczeństwo, no ale nie zawsze działa tylko z tego powodu. Jest pytanie, kto...
0: To tylko skończę tą myśl o tym, jakie tam są warstwy tej inwigilacji, że jeżeli ktoś zaczyna się tobą interesować, no to to już jest zupełnie inna gra, tak? Jeżeli wchodzimy w takie rzeczy jak Pegasus, czyli no świadomi przez kogoś instalowane oprogramowanie szpiegowskie na twoich urządzeniach, no to powiedziałabym sky is the limit, tak? Jak mówią Amerykanie, czyli tutaj bardzo ciężko będzie ci się ukryć, ale to są ekskluzywne przypadki, więc na taką masową skalę, jeżeli myślimy o tym, że ktoś może coś o nas wiedzieć, to ja przede wszystkim myślałabym nie o tych starych, dobrych telekomach, które coś tam rzeczywiście mają i mogą policji udostępnić, kiedy jest jakaś sprawa, ale przede wszystkim o takich aplikacjach, których mamy mnóstwo na urządzeniach, żeby im nie dawać dostępu do rzeczy im niepotrzebnych, typu kontakty, lokalizacja, historia połączeń, bo one tego naprawdę nie muszą zbierać, a one to zbierają nie po to, żeby nas wystawić policji, tylko po to, żeby nas wystawić reklamodawcom na jakichś giełdach. I to jest taka trywialna strona śledzenia nas, ale na co dzień o wiele bardziej kłopotliwa i ekologicznie, i ekonomicznie, no bo na koniec ktoś na tym zarabia i to zarabia dzięki naszej być może nieuwadze, a to my obrywamy tym profilowaniem, tak? I dostajemy reklamy, które albo są bez sensu i nas drażnią, albo mają sens, co gorsze, uderzają w jakieś nasze czułe punkty i mogą nas manipulować, a przecież możemy sobie tego nie życzyć.
1: Tak, dlatego, że już kupiłaś to cały czas, to cię trafi. Ale zanim dojdziemy jeszcze do tego, to pomyślałem sobie, bo państwo to słyszą. Część pewnie, na pewno nawet zna Katarzynę. No ty jesteś wojowniczką, to chyba tak trzeba powiedzieć. I próbuję zobaczyć, kiedy gdzieś był początek tego. Bo nie dla każdego nagle przedmiotem życiowej pasji w jakimś sensie jest to całe zagadnienie panoptykonu, bo znajdujemy się właśnie w tej fundacji. i

0: Pewnie ty lepiej niż ja rozszyfrujesz. Skąd taka nazwa panoptyka? Co to właściwie znaczy?
1: Ta historia nazwy jest trywialna, bo chodziło nam przede wszystkim o to, żeby nie powtórzyć istniejących nazw, które są taką mową trawą organizacji społeczeństwa obywatelskiego typu Fundacja na Rzecz Tego i Owego, albo Demokracja, albo Otwartość, albo Prawa Człowieka. My to wszystko szanujemy, kochamy i o to walczymy, no ale jedna rzecz mieć to w sercu, a druga rzecz mieć to w nazwie i po prostu zanudzać tą nazwą ludzi albo musieć używać skrótów, więc chodziło nam o znalezienie słowa, które by coś znaczyło, byłoby w miarę unikatowe i odsyłałoby tych, którzy to słowo słyszą, we właściwe rejestry. No i chyba nie przemyśliliśmy tego tak bardzo, że wybraliśmy słowo, które jest zaprzeczeniem oczywiście świata, w jakim chcemy żyć. Czyli wybraliśmy sobie na symbol, na nazwę dystopię.
0: No właśnie.
1: Zagrożenie. Panoptykon to jest pojęcie ukute przez Jeremy'ego Benthama dawno temu, tak? To jest chyba XVIII wiek. Bentham, filozof brytyjski, opracował projekt idealnego więzienia.
0: Więzienia, dokładnie.
1: Które polegało na tym, to jest ona, ta architektura była wykorzystywana, nawet chyba istnieją całe czyste więzienia gdzieś tam w Europie i w Polsce bodajże jest jedno, ale teraz nie pamiętam gdzie. Koncept był bardzo prosty i filozoficzny, bo potem powiem dalej, co się z tym konceptem stało. To było więzienie na planie koła, gdzie w środku jest wieża strażnika i ta wieża ma reflektor, przez co strażnik jest niewidoczny, bo jest w cieniu, a reflektor chodzi po kole. Więźniowie mają cele, które są podświetlane, kiedy padnie na nich to oko Saurona, to oko reflektoru. Nie cały czas, no bo nie mogliby spać i byliby tym szefem. Nie chodziło o to, żeby ich terroryzować, żeby ich torturować światło. Chodziło o to, żeby oni nie wiedzieli, kiedy na nich padnie snop światła i przez to się co? Dyscyplinowali.
0: No, tak.
1: Żeby oni się zachowywali porządnie, nawet kiedy nikt nie patrzy, bo w zasadzie nie wiadomo, kiedy to nad nich panie, albo jeżeli pada cały czas światło, no to tym gorzej dla nich, bo oni myślą sobie, jest strażnik, nie ma, patrzy na mnie, nie patrzy, nie wiem, ale może tam być. No to ja się zachowam tak jak należy, w obawie przed karą. I ta koncepcja na tyle była dobrą metaforą życia w społeczeństwie, że wziął ją potem Michel Foucault, gdzie my na nim trafiliśmy, bo przecież nie od Benthama bezpośrednio ją wzięliśmy. Nie zajmujemy się więziennictwem, zajmujemy się nadzorem. Czyli sytuacją egzystencjalną, można powiedzieć, w której człowiek, ludzie, społeczeństwo, raczej w swojej masie niż indywidualnie, odczuwamy na sobie takie oko kamery, oko nie strażnika więziennego, ale osoby, która nas może dyscyplinować. No Foucault opisywał to na przykładzie szkoły, szpitala, więzienia, takich instytucji karcących, gdzie człowiek jest poddawany dyscyplinie, ale potem przeniósł to na całe społeczeństwo, mówiąc, że my tak w zasadzie działamy. To znaczy zawsze człowiek jest socjalizowany do tego, żeby myśleć, ktoś mnie ocenia, ktoś ma na mój temat opinię i na podstawie tej opinii da mi dostęp. Albo mi go odmówi, pochwali mnie, albo mnie zgani, zapłaci mi więcej albo mniej, zatrzyma mnie policjant na światłach czy tam na ulicy, bo wyglądam podejrzanie, albo nie zatrzyma. I no, my uznaliśmy, że my nie chcemy żyć po panoptykonie, a w naszych czasach, w XXI wieku, to już nie chodziło o fizyczne przestrzenie, tylko chodziło przede wszystkim o te przestrzenie, które pytasz, te przestrzenie wirtualne, ale jest zarazem bardzo realne, w których śladów, które my zostawiamy, jest tak dużo, jest tak gigantycznie dużo, że nie sposób jest na tym zapanować. I podmiotów, mówię świadomie podmiot, nie człowiek, organizacji biznesowych, państwowych, które mogą coś z tym zrobić, jest ogromnie dużo. Więc zaczyna się taka gra w to, że każdy trochę każdego może tutaj profilować, oceniać. I wiadomo, że im większa władza, tym większy problem. Jeżeli to robi bank, ubezpieczalnia, ZUS, rząd, policja, no to ja się bardziej boję, niż jak to robi jakaś tam prywatna firma. Ale jeśli ta prywatna firma staje się...
0: Boisz się? Boisz?
1: No tak mówię...
0: O to ci chciałem zapytać,
1: tak
0: bo ja
1: mówię
0: z tego
1: klasycznie,
0: pokolenia pozarządowego, właściwie pozarządowy, ale też propaństwowy. Nigdy nie miałem satysfakcji z tego, że państwu się coś tak bardzo nie udaje. Ja widzę to na każdym kroku, ale myślę, że wielu... To chyba, czekaj, chyba Krastev kiedyś napisał ten tekst. In mistrust we trust. To znaczy mamy domniemanie złych intencji państwa. Ja tego na przykład nie mam, ale rozumiem, że wyrośliśmy z takiej tradycji. Są dobre historyczne powody. I chyba przegapiliśmy coś, co w tej chwili staje się bardzo ważne. Wśród książek, które tutaj wchodząc od razu, wielki, po prostu wielka książka, Age of Surveillance Capitalism. Czy, nie wiem jak powiedzieć, no kapitalizm uwagi. No, nie
1: surveillance. Czyli na polski wiek kapitalizmu inwigilacji.
0: Inwigilacji, tak, po surveillance jest inwigilacji. Ale gdzieś pojawiły się te inne, nazwijmy to twory, które tak jak rządy lubić, nie lubić, ale niektóre z nich w każdym razie mają jakieś mechanizmy demokratycznej kontroli i zgodnie z prawem powinny działać w ramach prawa. Tak wielkie firmy, i to rozumiem, że chyba dość późno przebudziliśmy się z tym,

0: żeby zrozumieć, że jest jeszcze ktoś inny.
1: Tak.
0: Kto jest nie mniej groźny.
1: Jest,
0: co więcej,
1: żeby
0: dać sobie radę, potrzebujemy jednych przeciwko drugim. To znaczy my, bo to też cię zapytać, chciałem, jeżeli ten panoptykon tak wygląda, zresztą pierwszy rozdział Orwella w 1984 roku też jest taki moment, że jest to urządzenie na ścianie, które nie wiesz, kiedy ciebie słucha. Możesz się ściszyć, ale nie możesz go wyłączyć. I że te wszystkie rzeczy jakoś potwornie się wzmocniły. A jest jakaś metoda? Widziałem, pamiętam jakiś z Jimem Hackmanem film, Public Enemy się nazywał? Że oni robią wszystko, żeby się jakby odłączyć. Mamy zresztą wspólnych znajomych, którzy zdaje się praktykują ten rodzaj ascezy. Czy ty uważasz, że w ogóle istnieje jakaś metoda wymknięcia się z tego?
1: No tak, tutaj spakowałeś dużo pytań. Wracając do Big Techów, bo to rozumiem, że o nich mowa, czyli o wielkich firmach technologicznych, które okazało się, no dla nas okazało się wcześniej, dosyć pokazało się, panoptykon wyrósł na refleksji na temat tej firmy. Dla nas to jest historia sięgająca już teraz 18 lat. My w przyszłym roku skończymy 18 lat. Jest to jakoś tam dla mnie osobiście deprymujące, że to już tak długo. I pamiętam, że wcześniej, chyba w pierwszym roku działalności panoptykonu, która faktycznie wzięła się ze sprzeciwu wobec państwa, które robi rzeczy, bo to chcę powiedzieć, która robi rzeczy no niewybaczalne. To był czas wojny z terroryzmem, która miała też taki przejaw jak więzienia CIA, jak porwania ludzi, jak ich torturowanie. Więc my z tego wyrośliśmy, z takiej obawy, że państwo degeneruje się w tym kierunku i nie jest kontrolowane przez obywateli i instytucje demokratyczne, tylko właśnie zaczyna prowadzić jakieś wojny za naszymi plecami, niby w naszym imieniu, ale tak naprawdę niezgodnie ze wszystkim, w co wierzyliśmy. Mnie to poruszyło, bo pytałeś też o to, tak, co mnie poruszyło. No to właśnie mnie poruszał ten scenariusz, w którym państwo, wycierając sobie mną gębę, mną jako człowiekiem, zabija innych ludzi i mi wciska odpowiedzialność za to. Ja nie chciałam żyć w takim świecie i jak sobie poczytałam tego Foucault i Agambena, wtedy dużo czytałam, byłam na studiach w Londynie, na SOAS i mogłam sobie pozwolić na takie lektury, no to poczułam się oszukana. Poczułam, że w tym liberalnym polskim porządku mi tego nikt nie mówi, że ja jestem używana. Nie podpisałam takiego kwitu, w którym powiedziałam, tak, możecie używać mojego PESEL-u i mojego obywatelstwa, żeby podpierać sobie takie polityki, jakie wówczas rząd stosował, czyli wpisał się w wojnę z terroryzmem, założył więzienie, pozwolił CIA na prowadzenie więzienia w Szymanach i tam torturowano ludzi. A w naszym państwie robiono, stawiano mury, robiono, nie wiem, inwigilację pod euro 2012, bo uznano, że tak trzeba i dawano służbom kolejne kompetencje. Więc ja nie chciałam takiego państwa, ale rzeczywiście niewiele nam zajęło, żeby zrozumieć, że państwo to jest mały, słaby gracz. W tej grze o to, kto będzie ustawiał ludzi w tych celach, rozstawiał ich po tych celach i mówił behave, tak? Miej się na baczności i orientuj się. Ponieważ państwo ma przymus i przemoc, a firmy mają coś innego. Firmy mają obietnicy wolności, wygody.
0: One uwodzą, tak?
1: One uwodzą. I to opisał dobrze Bauman i David Lyon. W ich książki Płynny nadzór, Liquid Surveillance, książka Davida Lyona, dla nas bardzo ważna, właśnie o Surveillance Society, ona jest o innej relacji. Ona nie jest o relacji Foucaultowskiej, relacji przymusu, że jest strażnik, który stoi z pałką, tylko jest o relacji uwodzenia i tego, że ludzie, no co, pragną być widziani. To jest zwycięstwo największe tej machiny, że ten człowiek mówi, ale patrzcie na mnie, jestem okej, więcej niż okej, jestem super, jestem świetnym instagramerem, jestem świetnym obywatelem, dajcie mi wyższy scoring, dajcie mi kredyt, bo ja go na pewno spłacę, dajcie mi reklamę, ja chcę to kupić, ja chcę to mieć. I okazało się, że tu się kapitalizm i inwigilacja spotkały w takim mariażu no, perfekcyjnym i mistrzami tego organizowania takiej świadomości były te firmy, które opisuje Zubow, profesor Szoszana Zubow w książce, którą przywołałeś, Wiek kapitalizmu i inwigilacji. I tam nie pojawia się moment przymusu nigdzie. Nikt nas tam nie opesalował i nie wpisał do bazy danych wbrew naszej woli, tak jak rodzimy się w państwie i nie mamy wyjścia. My tam jako ludzie zgłaszamy się do Big Techów i mówimy, hej Google, daj mi darmowego maila. Hej Facebook, słyszałam, że masz tam jakąś społeczność. Ja też tam chcę być. Przychodzimy do nich wabieni obietnicą komfortu, wygody, przynależności, darmochy, darmowego lunchu i to lunchu, który jest gotowany pod nas. Z tego, co tam nie masz na to alergii i najbardziej ci się śni. Taka jest obietnica. Realność jest zupełnie inna. Realność przypomniała bardziej tego strażnika z pałką, który dyscyplinuje, ale ta realność jest schowana. I my w Panoptykonie szybko sobie wzięliśmy na sztandar pokazywanie niewidzialnego. Zresztą to jest hasło ukute przez inną organizację nam bardzo bliską, Tactical Technology Collective, założoną przez między innymi Polaka Marka Tuszyńskiego. Mam nadzieję, że kiedyś pogadacie. My chcieliśmy pokazywać ludziom, jak są profilowani, jak są manipulowani, jak są ustawiani w tym kapitalizmie inwigilacji.

0: nie w swoim interesie. To znaczy pakuje im się do głowy historię, gdzie oni są klientem, a w rzeczywistości są gałkami ocznymi. To najlepiej, tak? To tak mówi Brasza Gramowa, że to są gałki oczne. To jest ich tekst, nie mój. Ja mówię bardziej biomasa cyfrowa. I to mówimy nie po to, żeby obrazić szanownych członków i członkini biomasy, tylko żeby otrzeźwić wszystkich, no nas też, bo już my też tym siedzimy. Człowieku, jeżeli myślisz, że jesteś tam klientem i że coś możesz, to pomyśl jeszcze raz. Bo tam nikt cię nie zaprasza do tego, żeby tobie było dobrze. Gdyby tak było, to byłaby cena za tę usługę, bo żyjemy, chcąc, nie chcąc, w sensie ja tego nie wybierałam, ale żyjemy w systemie, w którym pieniądze są istotne. I nikt nie będzie inwestował miliardów dolarów w bardzo skomplikowaną infrastrukturę, testował ją bez przerwy, ulepszał, zatrudniał najlepszych naukowców na świecie, tworzył biura na całym świecie, lobbował za gigantyczne pieniądze w Brukseli po to, żeby zrobić ci człowieku darmowy lunch i wcisnąć ci go za darmo. No przecież to tak nie działa. Więc o co chodzi? No chodzi o to, żeby ta biomasa cyfrowa dzieliła się nieświadomie wiedzą na swój temat i żeby z tej wiedzy te wielkie firmy mogły wyciągać wnioski, których nikt inny nie posiada. To są wnioski, które oni wyciągają z olbrzymiej masy, no niewyobrażalnej dla nas masy, bo czy umiemy sobie wyobrazić bazę danych, w której są miliardy ludzi i to bazę zasilaną codziennie, tak jak powiedzieliśmy na przykład twojego telefonu, no śladami ruchu tych ludzi, tym co oni oglądają, na czym się zatrzymują, na czym klikają. To jest niewyobrażalna ilość danych. Nawet gdybyśmy ją dostali do przejrzenia, jakiś rząd by to dostał, jakiś organ, to nic by z tym nie zrobił. Do tego musi być przypięty AI, czyli algorytmy sztucznej inteligencji, żeby w tym poruszać się jakkolwiek i wyciągać wnioski. I te wnioski okazały się w naszej historii współczesnej niezwykle cenne. Nikt inny nie ma takiej wiedzy jak te firmy o tym, jak ludzie myślą, co nim powoduje, jakie mają ukryte, głębokie motywacje, jak reagują na treści, nie wiem, hejterskie, dezinformujące, przerażające. To wszystko widać dopiero w tej wielkiej skali. I jeśli, bo też pytałeś mnie o to, czy się można wypisać. Oczywiście, że możesz się wypisać, bo to ma cenę. Ale nawet jeżeli zrobisz bardzo dużo, żeby ciebie tam nie było, na przykład ograniczysz się do tego, żeby nie mieć profili takich osobistych, tylko tam sobie zaglądać jako anonimowy jakiś tam numer IP, tak? Będziesz miał, nie wiem, maila w jakiejś domenie, która nie jest oczywiście Googlem, na przykład Panoptykon.org ci da nasz bardzo koszerny, świetny mail, który blokuje mnóstwo instytucji, bo wydaje mi się podejrzany. To taka cena za bycie niezależnym w domenie mailowej. Ale potem się okazuje, że i tak wchodzisz do internetu, i tak tam wejdziesz i dorzucisz swoje, bo będziesz musiał zobaczyć, co na serwisie typu YouTube tam umieścił, nie wiem, premier, bo tam umieścił, tak? Czy co powiedział prezydent, bo będziesz chciał to wiedzieć. Wejdziesz na stronę gazety takiej czy innej, na której będziesz miał skrypty śledzące, które połączą ten ślad cyfrowy, nawet z tym twoim koszernym mailem, połączą go z tą osobą, która sprawdzała wcześniej YouTube'a, a wcześniej coś innego, a wcześniej coś innego, a może dziecko cię coś poprosi ze szkoły, żebyś tam sprawdził na Facebooku, bo tam...
1: Dokładnie, wiesz.
0: I to i tak się zbuduje.
1: To jest taka podstawa, rudymentarna zasada filozoficzna, że rzeczy, które mają wartość, kosztują. Mm. I myślę, że gdyby to mieć sobie napisane na lotówce, to szybko byśmy doszli, no, że wolność jest zagadnieniem kosztownym, także w tym sensie. Nie są to wielkie.
0: Ale zobacz, Amerykanie, to był ich tekst, przecież to nie my powiedzieliśmy there is no free lunch, tak? U nas to nie ma lunchu. To oni to wymyślili. Czyli ci sami, ta sama kultura, na której wyrosły te bardzo danożercze, uwagożerne i manipulujące nami firmy, zawsze była kulturą, która, no tak przynajmniej ją postrzegam, która była merkantylna, nastawiona na zysk i mówiła to. To było nam powiedziane i my nadal daliśmy się zwabić. Czyli jest też w nas, tak mówią psychologowie, których czytam, bo sama psycholożką nie jestem, psychologowie społeczni, że jednak my ewoluowaliśmy, no powoli ewoluuje nasz mózg i cały czas jesteśmy jak, to Jonathan Haidt powiedział, jesteśmy jak jeździec na słoniu. Nam się wydaje, że jesteśmy tym jeźdźcem i że no jeździec kieruje tym słoniem, jest taki potężny, ma słonia, okiełznam go, ale nie, nie, to słoń powoduje jeźdźcem. I ten jeździec to jest ten nasz system 2 w psychologii tak opisywany, czyli ta część racjonalna, która mówi, no przecież ja wiem, że nie ma nic za darmo, przecież ja wiem, że jak jestem, jak nie płacę, to jestem produktem i tak dalej, te wszystkie nasze mądrości nabyte w toku edukacji i doświadczenia tutaj się mieszczą w tej części mózgu, ale system 1, czyli stary system, gadzi mózg odpowiedzialny za nasze szybkie reakcje, tak. Nasze reakcje automatyczne, to jest ten słoń. I jak on nam się spłoszy, albo będzie chciał zjeść gałązkę z drzewa, albo będzie chciał uciec przed stadem lwów, to nic nie zrobisz. Tak. Nic nie zrobisz. I to do tego słonia mówią projektanci maszyn. to do tego słonia twój telefon pika, mówiąc sprawdź, sprawdź, sprawdź, przecież tam coś ważnego jest, na pewno coś się pali, na pewno wojna wybucha, na pewno twoje dziecko

0: Goci szuka, oczywiście, że tak nie jest, bo gdyby tak było, to bym wiedział z trzech innych źródeł, ale odruch, zbadane to jest bardzo dobrze, że my czujemy fantomowo.
1: Wiem, że ludzie płacą ciężkie pieniądze, to od dawna, za te terapie, w których są pozbawieni telefonu. I tu wchodzimy właśnie w taki moment, w którym no chyba jestem starszy, mam już, ale mam wrażenie, że wszystko zrobiłem źle. Znaczy w tym sensie, że najpierw z miłości kupiliśmy dziesiąte telefony, teraz z miłości powinniśmy je odebrać. Jak to im wytłumaczyć? Te badania, które widzę, bo w Anglii w tej chwili robiono duże takie badania i jej zapytano o te ograniczenia dla młodych ludzi, to w środowisku tych młodych ludzi przyzwolenie na to wynosiło 19%, a wśród dorosłych 82%. Więc widać, że też my coś musimy zrobić. No i tu pojawi się jakaś taka, no nie wiem, jakiś moment paternalizmu tak naprawdę państwa, nas jako rodziców. Ja pamiętam kiedyś, była taka informacja, że Chińczycy, to już kilka lat temu, o 22 wyłączali po prostu platformy do gier sieciowych. No okropni pewno, są ci Chińczycy, ale
0: wielu mają go z TikTokiem ustalone, że on się o któryś tam wyłącza i no śmieszne
1: właśnie,
0: jest to.
1: Jako matka i aktywistka i patrzysz na te społeczne kredyty i tak dalej, kiedy myśmy, bo teraz więcej jest taki moment przebudzenia, nawet histerii, strachu.
0: No moralnej paniki.
1: Dwa tygodnie temu chyba ten wywiad, czy trzy tygodnie Maska, w którym mówi, że za 10 lat różnica będzie między nami, a sztuczną inteligencją, między szympansami a nami. Dziennikarka go dopytuje. No on jest taki...
0: No akurat tak. Akurat tych ludzi, którzy robią pieniądze na bardzo złym dla ludzi biznesie, to bym nie słuchała tak jeden do jednego, bo oni mają, pamiętajmy, że oni mówią w konkretnym interesie, tak? I akurat straszenie nas zupełnie nie kupuje tej narracji straszącej o tym, jak to AI nas podporządkuje sobie i zaorze, bo serwują ją nam ludzie, którzy chcą odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, co robią tu i teraz w tej technologii. Tam są bardzo realne, konkretne problemy, typu te systemy się mylą, popełniają błędy, te błędy mogą kosztować w najgorszym przypadku ludzkie życie. My potrzebujemy i mamy zresztą w Europie coraz lepsze regulacje, które nas przed tym chronią. My potrzebujemy inwestować w suwerenne technologie, również na polu AI, żeby nie być zależnymi od takich masków. Jest wiele konkretnych rzeczy, które państwo, Unia albo robi, albo za chwilę powinno robić, o których warto rozmawiać i nie jest nią scenariusz, który serwuje nam Elon Musk, który jednocześnie straszy po to, żeby wezwać do, jak oni to mówią, do zamrożenia, do zatrzymania prac.
1: Bardzo byłem ciekaw tego, co ty na ten powiesz, bo tam 50 noblistów najpierw.
0: Tak, to już któryś
1: raz. Spotkanie prezydentów Chin, bo to wygląda jak taki wyścig, którą obydwie strony musiałyby spasować, bo inaczej bez przerwy muszą się gonić. Bardzo byłem ciekaw twojego poglądu na temat tego właśnie, no jak mamy się zachowywać? Mamy zwolnić? Gdzie jakieś prohibitory? To no, dokąd to prowadzi?
0: Te decyzje realnie zapadają poza gremiami takimi jak parlamenty. My na nie nie mamy wpływu. To znaczy, jeżeli oligarchowie technologiczni, szefowie firm takich jak OpenAI, Google, Microsoft chcą się dogadać jako faktyczny oligopol, żeby czegoś nie robić za szybko, mogą to zrobić. To znaczy, dopóki nie przyjdzie ktoś od konkurencji i konsumentów, jakiś urząd nie powie im, że to jest zmowa, która zagraża rynkowi, mogą sobie tak rozmawiać między sobą i niech to robią. To znaczy ja nie mam, myślę, że my jako społeczeństwo nie mamy interesu w tym wyścigu. To w ogóle nie jest wyścig o nasz dobrostan i o korzyści dla nas. Ta cała narracja wyścigu została świadomie wykreowana przez liberalne elity po to, żeby wzmagać deregulację rynku, żeby przenosić pieniądze publiczne na inwestycje prywatne. Jest to pierwszy znany, tak mówią znawcy tego tematu, ja ich cytuję, bardzo polecam na przykład Amba Kak, szefowa AI Now, takiego think tanku progresywnego, z którą Jakub Dymek zrobił wywiad dla Panoptykonu parę lat temu, to jest na naszej stronie, teraz ją cytuję, która mówi o tym wyścigu, że ścigają się najwięksi o to, kto szybciej zrobi jakiś przeskok w technologii, oczekując pomocy ze strony państwa, bo przecież to o tym jest ta rozmowa, ona nie jest o tym, pozwólcie nam działać, albo pozwólcie nam nie działać. Voilà, no możecie, jesteście wolni, jesteście przedsiębiorcami, no do cholery, no to kto ma większą wolność, jakiś przedsiębiorca amerykański? Niech robi co chce. Nie, oni oczekują, że państwo coś zrobi, bo czegoś nie zrobi. Na przykład ich nie ureguluje, tak jak my byśmy chcieli, nie zabezpieczy pewnych interesów społecznych, a jednocześnie przeznaczy gigantyczne pieniądze publiczne na to, żeby im było łatwiej. Łatwiej zrobić co? Kolejny przeskok w jakimś modelu językowym, który da nam co? My nie mamy rozmowy o interesie publicznym tutaj. Ona jest możliwa. Ja nie twierdzę, że to wszystko jest bez sensu. I to też mówi Amba Kak. Oczywiście, że można myśleć konkretnymi użyciami tej technologii dla interesu społecznego. Można byłoby się skupić na ulepszeniu już takich plakatowych, tokenowych rozwiązań, o których zawsze jest mowa w takich dyskusjach, czyli na przykład optymalizacja transportu publicznego, żeby nam lepiej jeździło i się nie spóźniało. Albo skanowanie ludzkiego ciała w poszukiwaniu różnych aberracji w komórkach. Podobno maszyny robią to lepiej niż ludzie, ale potem na to wchodzi diagnosta, którego nie można z tej pętli decyzji.

0: wyprosić, bo dzieją się rzeczy fatalne. Tłumaczenia tekstów, no oczywiście obliczenia, tak? Komputery wzięły się z potrzeby liczenia i ta potrzeba nie zniknęła. Pewnie loty w kosmos obsługują komputery lepiej niż ludzie i tam optymalizują jakieś procesy, ale czy my musimy latać w kosmos i czy musimy do tego mieć wpięty AI? Nie wiem. Wiedzą to, a raczej zakładają, że wszyscy się z nimi zgadzają i nawet nie mówią tego wprost, ci, którzy naciskają na przystąpienie Europy do tego wyścigu, w którym biorą udział Chiny i Stany Zjednoczone, bo chcą zrobić szybciej, potężniejszy model. Jest oczywiście aspekt bezpieczeństwa, który jest bardzo ważny. Jeżeli my przegapimy to, że ktoś tam zrobił w Chinach albo w Ameryce narzędzie, które będzie na przykład potrafiło przełamać nasze zabezpieczenie, albo będzie mogło sterować, to już jest możliwe niestety, sterować dronami, samolotami, jakąś bronią autonomicznie i no, bardzo skutecznie nas pozabijać, a my przegapimy ten moment i nie będziemy mieli na to odpowiedzi, no to będzie słabo. I jeżeli o czymś warto byłoby rozmawiać, to o tym wyścigu zbroi. No ale to nie jest nowa rozmowa. Ta rozmowa sięga zimnej wojny.
1: No właśnie, co to znaczy autonomiczne? Zresztą dyskusje o sztucznej inteligencji w Stanach były prowadzone, my jako stocznia przyglądamy się, to się nazywa National Issue Forums. Chodzi o to, że ludzie w różnych miejscach mogą spotkać i o różnych rzeczach rozmawiać. I ta rozmowa, bo jest 10 lat temu, może mniej, dotyczyła autonomicznego samochodu. Tak zostało to zdefiniowane, co on może. I ludzie próbowali to zrozumieć. I myślę, że to by było ciekawe, bo pokazałaś kilka rzeczy, które można zrobić. I dla ciebie one są oczywiste, ale byśmy trochę jeszcze się przy tym zatrzymali. Jeden to jest ta kategoria tych algorytmów, prawda? Już wszyscy wiemy, że one są. I teraz jaka powinna być reakcja nasza, czy reakcja państwa? Bo rozumiem, że stoisz na tym stanowisku, że państwo ma jakieś zobowiązania w tej sprawie. No, powinno bardziej absolutnie złożone niż dofinansowywać prywatny biznes. Jakbyśmy trochę powiedzieli o algorytmach, bo rozumiem, że tam jest zagadnienie tego człowiek w pętli. To znaczy, że pewnych rzeczy nie możemy oddać do końca maszynom. To jest chyba jedno. Drugie to jest zrozumienie czy otwartość tych algorytmów. To jakbyś trochę to słabszym opowiedziała, o co tutaj chodzi. Z tym prawo do człowieka, chyba tak to się nazywa.
0: Prawo do ludzkiej interwencji, tak. Czy do decyzji człowieka. Algorytmy to oczywiście nie jest kwestia ostatnich 20 lat, one są z nami dłużej i nawet stare, dobre prawo chroniące dane osobowe, najpierw była tam taka dyrektywa w latach 90. przyjęta, potem pojawiło się RODO już w XXI wieku, czyli taka duża horyzontalna regulacja chroniąca dane osobowe, którą mamy też w Polsce, bezpośrednio się stosuje i to hasło na pewno się państwu kojarzy z danymi. To już tam jest artykuł, nie pytam, 20 któryś, który mówi o algorytmach, tak? I mówi o tym, że nie może być tak, że twoje dane człowieku są zasane przez jakiś system, który to system wypuszcza na podstawie twoich danych, na podstawie jakiejś wiedzy o tobie, która może być niekompletna, może być nieprawdziwa, a nawet prawdziwa, bo to jest drugorzędne, czy ona jest prawdziwa, czy nie. System wypływa decyzję, która ma znaczenie. To jest istotne. Nie byle jako. Na przykład, jeżeli system wyświetla mi rekomendacje, kliknij sobie filmik o kocie, bo oglądałaś przed chwilą o kocie, to ja nie określiłabym tej decyzji jako mającej znaczenie. Tak. Ale jeżeli system mówi, nie ma dla ciebie ubezpieczenia człowieku, bo miałeś 3 stłuczki w tym kwartale, a ty mówisz, ale zaraz to nie miałem, albo ale co z tego, że miałem, ale nie było z mojej winy, albo miałem i zawiniłem, ale dalej chcę mieć ubezpieczenie, bo to jest moje prawo, no to tutaj ta decyzja wypluta nie może być w pełni automatyczna. Musi wejść człowiek, który ciebie wysłucha i powie ci, masz rację, nie masz racji i możesz się odwołać, możesz skorygować dane, możesz powiedzieć, to nie byłem ja. Wystawiam ci mandat, ty mówisz, to nie jest moje zdjęcie, albo ktoś mi ukradł samochód. Te wszystkie momenty, kiedy ktoś podejmuje decyzję istotną na twój temat albo taką istotną w znaczeniu kontraktu z tobą, możesz do pracy być przyjęty, nie możesz być przyjęty.
1: Właśnie,
0: do szkoły.
1: Jest to świetnie by się do tego, do przeglądania ilości CV, regulowanie ruchu kierowców taksówek, no mogę sobie mnóstwo, nawet określanie wielkości świadczeń. I teraz na przykład
0: tak,
1: taki
0: wszędzie tam są
1: maszyny na pewno się pomylą, no ale co zrobimy z tym? Jeśli się okaże, że maszyny mylą się rzadziej niż ludzie.
0: Oczywiście, dokładnie taka jest logika tego i my tę logikę szanujemy. Bardzo polecam książkę Hanny Fry, nie pamiętam teraz jej tytułu, ale to taka jest, ona po polsku wyszła i ona jest o AI, o różnych obszarach, w których używane jest AI i ona w sposób bardzo przyjazny, przystępny krytykuje albo chwali logikę tego użycia. Bardzo krytykuje użycie AI do samochodów autonomicznych, mówiąc, że to się nigdy nie uda, że to jest po prostu poroniony pomysł, ponieważ olbrzymie zasoby są potrzebne na to, żeby ten samochód działał dobrze w ruchu drogowym, a i tak ryzyka jego błędów są no, potworne, tak? Tu wchodzi w grę ludzkie życie. O wiele sensowniej byłoby przekierować uwagę na autonomiczne tiry jeżdżące po torach albo wyznaczonych trasach, które transportują.

transportują rzeczy, a nie ludzi i jeżdżą, nie wiem, w nocy, tak? Albo w jakimś innym kanale i dzięki temu, że jeżdżą bez kierowcy, no to mogą właśnie nie zamulać na ruchu drogowego albo na pociągi, które zasadniczo rzadziej się zdarzają, powinny się rzadziej zdarzać, a jeżeli się zdarzają, to zwykle z winy człowieka, który im wjechał na tory, a nie z winy maszynisty albo systemu, który pilotuje.

0: której ZUS, żeby ocenić, czy zasługujesz człowieku na zasiłek, bada jakieś kategorie danych na twój temat, które ma. One nie są tajne, nie mogą być tajne, ale to też nie są rzeczy banalne. To znaczy urzędnik mógłby się w tym pogubić, mógłby coś przegapić, to trzeba jakoś zważyć. A jak system dostaje te dane i dostaje wagi, akurat ZUS dokładnie coś takiego ma, bo to badaliśmy. I tam, nie wiem, twoja płeć jest ważona, ale tak, żeby nie dyskryminować kobiet, ale i jest czynnikiem, bo na przykład jeżeli chcesz macierzyński, jesteś mężczyzną, to będziesz mieć 0 punktów, bo system uzna, że ściemniasz, że jednak tego dziecka nie urodziłeś. Masz prawo do ojcowskiego, czy tam innego urlopu, ale nie macierzyńskiego i tak dalej. Ale będą tam kryteria typu właśnie choroba, przewlekła, nieprzewlekła, wiek człowieka, jakieś ryzyka i na bazie tego system wylicza ci jakąś punktację.
1: No, zawsze to i ubezpieczenie i to, zawsze były
0: tak, i to są systemy statystyczne w zasadzie. Tam nie ma żadnego zgadywania. Ale można to określić jako AI przy pewnych warunkach. Oraz AI-em w dzisiejszych kategoriach są systemy predykcyjne, nazywane często czarnymi skrzynkami, które działają w takiej zasadzie jak taki algorytm na Facebooku, YouTubie czy TikToku, który gromadzi, zasysa wszystko, co się da. Mieli wedle jakichś prawideł, które wymyślają ludzie, bardzo mądrzy ludzie, bardzo sprytni ludzie, mnóstwo ludzi na tym pracuje, to nie są też przypadki, ale powstaje tam wiele takich klastrów, grup danych, które ten system próbuje jakoś połączyć i na swój sposób zrozumieć, co ciebie człowieku zatrzyma przy filmie na przykład, co sprawi, że ty zareagujesz. I taki system nie wypluje odpowiedzi prostej. Jeżeli go odpytasz, dlaczego wyświetliłeś Kubie Wignańskiemu rekomendację wywiadu z Kaśką Szymilewicz wczoraj, bo szedł do niej dzisiaj, to ty będziesz uznać, że to jest dobra rekomendacja. I być może ten system się wcale nie pomylił w tym, że to ciebie nie interesuje, ale nie będzie prostej odpowiedzi taką, jaką ty byś mi dał, taką, jak my to rozumiemy. Więc na tym polega problem z nimi, bo one nawet kiedy trafnie podpowiadają coś, to my nie do końca wiemy, na jakiej zasadzie to się dzieje. I teraz jak to jest rekomendacja w filmiku, to można powiedzieć ok.
1: No tak, ale chyba w tych badaniach było, że polska młodzież bardziej wierzy, ostatnio jedyna w Europie, bardziej wierzy czatowi niż nauczycielom. Mhm. I rozumiem, że jak ktoś idzie do wyborów i zapyta, na kogo mam głosować, to jawność algorytmów, znaczy to w ogóle chyba nabiera...
0: Jawność niczego tu nie zmienia. Moim zdaniem to jest pułapka w myśleniu, że to jest taka kalka w myśleniu od tych starych czasów, kiedy...
1: Tak, no właśnie wtedy tak się mówiło, że ten open data, open... Właśnie,
0: tak, no bo jak mamy
1: open
0: taki...
1: code, tak to się brało.
0: Dlatego ten przykład ZUS-u tutaj może nam się ładnie przyda. ZUS ma jawny algorytm, czy my wydobyliśmy od nich informację o tym, jak działa ich algorytm do kontrolowania, czy były przyznane prawidłowo. Więc przyznaje człowiek zawsze, ale algorytm pomaga kontrolerowi i tam też jest człowiek kontroler, który sprawdza, czy podpowiedź miała sens. Więc tam jest wszystko, zdaje się, bardzo legitnie zrobione.
1: Czyli nie, że to jest złudzenie, ten cały open code.
0: Tam mamy otwarty algorytm. Możemy zobaczyć, jakie kategorie on bierze, ten system, jakie wagi przypisuje. I możemy to skrytykować albo pochwalić. Ale są systemy, takie jak te wszystkie, na których działa internet, gdzie otwartość jest złudzeniem. Twitter ma otwarty algorytm. Czy umiałbyś go zrozumieć? Bądźcie, kiedy Twitter i to już za Elon Muska. Elon Musk to zrobił. Otworzył ten, nie cały chyba, ale w przeważającej części otworzył algorytm. Patrzcie sobie. Zobaczcie, co my robimy. Oskarżacie nas, że takie patałachy z nas, że tacy źli jesteśmy, że manipulujemy. Proszę bardzo, macie algorytm. Myślisz, że coś się zmieniło dzięki temu? Powstało sporo ciekawych tekstów, które my czytamy i to długo nam zajmuje, żeby je przeczytać. Teraz niedawno miałam warsztat, gdzie przyszedł człowiek zajmujący się danymi, bardzo ciekawy, który też pisze algorytmy i o tym mówiliśmy. I on powiedział, ja tego nie rozumiem. Mało kto to rozumie. Czy to są przeskomplikowane systemy i one się uczą, one się zmieniają dynamicznie. My możemy odpytać się z jakichś działań. My możemy próbować przeprowadzić śledztwo, dlaczego system coś wypluł. My możemy wykluczyć pewne błędy.
1: Tak, co z tym zrobimy? Dobrze, rozumiem, że one są nieinteligentne.
0: Ale nic nie zrozumiemy tego.
1: Nie zrozumiemy tego. I to jest bardzo trudne. Tutaj miałem przygotować, zacząć od tego wywiadu, że mam tu różne książki. Ta jest z tego roku, Beth Simon Nowek. Ona była kiedyś, no taka, no... Wojowniczka też i gwiazda, no Yale to wydało w tym roku, nazywa się Reboot AI and the Race to Save Democracy. Mnie to bardzo interesuje, czy sztuczna inteligencja ukradnie demokrację, czy może ją naprawi. Jestem w tym fragmencie, w którym ona mówi, był jakiś taki concept liquid democracy, czyli tego, że niby zasada jeden człowiek, jeden głos, ale to jest dosyć uciążliwe, więc w niektórych sytuacjach można by wymyśleć kogoś, kto jest twoim proxy, kogoś, kto... Na przykład gdybym ja miał prawo, mówię, w sprawie regulowania algorytmów, to mój głos ma Szymielewicz. I to jest dynamicznie przyznane. W innych sprawach...
0: Słyszeliście to. Powołać.
1: Absolutnie. W tej chwili właściwie, gdyby zadać ludziom 200-300 pytań, to spokojnie może zrobić agenta, który właściwie z dużą dozą trafnych predykcji powiedziałby, ale gdyby mnie zapytali i miałbym więcej czasu,

0: czasu, to jaki miałbym pogląd? To jest bardzo dużo rzeczy. I
1: no,
0: myślę, że
1: i byłoby to bardziej racjonalne niż impulsywne głosowanie człowieka.
0: Ostatni numer więzi. Ja akurat pisuję do więzi, ale zobaczyłem na okładkę. Spójrz, co kwartalnik katolicki z 70-letnią tradycją, z czego składają się te tytuły.
1: Wszystkie trzymają w sobie akronim AI, tak?
0: No i ten papież, który pisze to, co napisał, cytuje Gandalfa i w ogóle są bardzo ciekawe rzeczy. Watykan 10 lat temu powołał specjalną grupę, która zastanawia się, jakie będą konsekwencje fundamentalne, dlatego że AI powoli, czy tam cała ta technologia, właściwie przyjmuje atrybuty boskie.
1: Wie, bardzo mi się podoba to, co tutaj jest.
0: Nie sposób w tego kwestionować.
1: Sądzę, po tytułach to my się tutaj bardzo zgodzili. Jak zostać rebeliantem AI? Tragiczny technooptymizm. Czyli rozumiem o tym, żeby być sceptycznymi raczej i nie przekazywać odpowiedzialności, nie delegować odpowiedzialności za ważne rzeczy na te systemy. Ubodzy w epoce obiecanej obfitości. Czy to nie jest dokładnie to, co my mówiliśmy? Tak. Wabiono nas usługą, dostaliśmy niewolnictwo, zostaliśmy zubożeni, podporządkowani. Tworzyć szybciej, ale po co?
0: No właśnie, bo to są te pytania fundamentalne. Świetne pytania. Na Techne i Pronezis. Techne to jest, bo to jest często pytanie, dlaczego to zrobiłeś, bo mogłem to zrobić, że pytania, czy coś zrobić, są bardziej fundamentalne i czasami pewnie to jest ślepa uliczka, ale jeśli weźmiesz pod uwagę no, ważne rzeczy typu troska o innych, wychowywanie, opieka nad starszymi, no to takie kraje, nie wiem, jak Japonia, których bilans demograficzny jest w ogóle okropny, jaką część tego możesz robotyzować?
1: Czy jak ludzie, musisz, to całą, ale czy to jest dobry scenariusz?
0: Liczą na to, że wnuk zadzwoni albo, rozumiesz, dadzą się ołgać temu, że po prostu kupiłem ci taką maszynę, która jest cierpliwa i co więcej, zawsze ci będzie mówić, że z tobą jest w porządku. Więc myślę, że część tego to są pytania nie z zakresu techne, tylko roztropności.
1: A teraz pomyślałam o takim scenariuszu naprawdę tragicznym, w którym dzwoni AI, podszywając się pod wnuka i robi to tak dobrze, że ten człowiek nie wie, że rozmawia z AI-em, a nie wnukiem i wszystko załatwia.
0: W ogóle cały ten, to się nazywa nieśmiertelność cyfrowa. Mm. W ogóle co zrobić? Jeszcze kilka lat temu, ojej, jak cudownie by było, że ktoś nie doczekał co prawda tego, ale że wnuk będzie mógł zawsze słyszeć bajkę Tuwima przeczytaną głosem. Rozumiesz? Tak. To wszystko jest właściwie możliwe. Tak. Zbieramy fotografie, cieszymy się z tego. Tak. Ja czuję, że bo tu musimy dojść do tego, co w tym wszystkim, w tym zagubieniu, co zostawić, bo to jest, co się tworzy, to nie jest panoptykon.
1: To jest bardzo trudne.
0: I rozumiem, że ten nowy kierunek zmierza do tego, że jednak to nie jest tak, że po prostu jest technologia, robicie co chcecie, to od nas nie zależy, tylko rozumiem, że to ten, kto jej dostarcza, musi naprawdę różnego rodzaju zabezpieczenia.
1: Oczywiście. W Stanach to się wydarza w procesach sądowych, dochodzą do bardzo podobnych wniosków, do których Chiny doszły niezależnie swoją ścieżką autorytarną, a my w Europie doszliśmy do tych samych zasad, oczekiwań takich wielkich firm drogą demokratyczną, bo w Europie przyjęliśmy kilka lat temu przepisy regulujące największe firmy. Taki pakiet przepisów, hasłowo nazywają się DMA, DSA. W naszym żargonie to chodzi o akt o usługach cyfrowych, DSA i akt o rynkach cyfrowych. One są wymierzone dokładnie w te firmy, trafnie i robią przewrót kopernikański w myśleniu o tym biznesie, bo po raz pierwszy w historii świata, nie ma takiej drugiej regulacji na ten temat, mówią, to nie jest business as usual, to nie jest zwykła usługa, to nie jest mydło. To nie jest tak trywialne jak to, że dostanę rekomendację głupiego filmu z kotkiem zamiast mądrego filmu z Kubą tłumaczącym świat. Nie. Te usługi są projektowane w sposób szkodliwy dla ludzi, dla społeczeństw i jakby z definicji wiążą się z nimi duże ryzyka. Te ryzyka zostały nazwane, jest długa lista ryzyk dla wszystkiego, co ważne. Prawa człowieka, prawa konsumenta, środowisko naturalne, cyberbezpieczeństwo, proces demokratyczny, ich stabilność, debata publiczna. Wszystko to jest na liście ryzyk, które zdaniem Unii Europejskiej i tego prawa, które mamy, my w tym dużo robiliśmy, więc też uważam tutaj się za jakąś tam współwinną, odpowiedzialną, że takie prawo mamy. Te ryzyka firmy owe mają diagnozować, opisywać, raportować i co najważniejsze zatrzymywać, przeciwdziałać im. I jeśli tego nie robią, a nie robią, no bo to możemy sobie odpowiedzieć od razu, że tak szybko tego nie zrobią, to potrwa pewnie dobrą dekadę, żeby one to zrobiły, to wchodzi komisja i wchodzi, jest już 16 takich spraw, a będzie więcej, i bada, co mogłyby zrobić inaczej i zaczyna je karać. I teraz powiecie, no dobra, ale ich stać na wszystkie kary tego świata. Tak, ale jak wchodzą w grę kary rzędu 6% globalnego obrotu, czy to już są miliardy, a nie miliony dolarów, to nie jest to tak całkiem na waciki. A Unia zapisała w tych przepisach coś o wiele ważniejszego. Najważniejszego. To jest straszak, ale ważny. Prawo Unii do zawieszenia możliwości świadczenia usług u nas. Czyli wypad z baru.
0: Wyłączyć z gniazdka mogą prąd.
1: Znaczy, mówimy nie przestrzegać naszych reguł, żerujecie na danych naszych konsumentów, świadczycie im pseudousługę, która jest szkodliwa, rozwalacie nam procesy

0: demokratyczne, rozwalacie nam media, instytucje, spadajcie. Nie chcemy was. I my to możemy zrobić.
1: To jest jeszcze jeden z dowodów takich, że ta Unia no, jakiś ma pożyw, bo rozumiem, oni są tak wielcy, że kraje pojedyncze miałyby bardzo...
0: No nie. Są rozgrywane jak dzieci w przedszkolu i to doskonale widać po takich sytuacjach jak podatek cyfrowy. Dlaczego my tego nie robimy? No do tej pory Europa funkcjonowała w oparciu o jednak paradygmat globalizacji jako czegoś nieuchronnego i wymiany handlowej jako czegoś, co jest fajniejsze niż tłuczenie się w wojnach i cyberprzemoc i wykradanie sobie systemów. I był taki paradygm współpracy. Przecież USA no to jest to dziecko, to genialne dziecko Europy. Tak to rozumiem, że Europa cały czas poczuwa się do bycia tą matką chrzestną czy tą kolebką tak, cywilizacyjną dla USA, ale to było dawno. Ostatnie 3 dekady rozwoju kapitalizmu w wersji opisywany przez Zubow, czyli w wersji, w której zasobem eksploatowanym jest człowiek. Oczywiście planeta też, ale teraz my jesteśmy ciałem, którym żywią się te firmy. I dlaczego my na to pozwalamy? Więc to my musimy postawić temu tamę i tutaj Unia nas zawiodła. W tym momencie, uważam, bo bardzo późno się obudziła z tym. Te regulacje, o których mówię, to są ostatnie 3 lata, a degeneracja tego rynku to są 3 dekady. Uważam, że to, kiedy Panoptykon powstawał, to już było bardzo późno. My mamy te 17-18 lat i my wtedy byliśmy głosem na pustyni. Nikt wtedy nie chce słuchać, poza takimi ludźmi jak Tuszyński w Berlinie, czy jacyś hakerzy w Holandii, w Berlinie, na północy Europy, ludzie, którzy to widzieli. Uważano nas za wariatów, że my mówimy, że technologia jest problemem, bo ona była widziana wyłącznie jako rozwiązanie. To jest ten technosolucjonizm, przy którym przestrzega nas teraz Kościół i bardzo dobrze, ale oni się wszyscy odezwali 2 dekady za późno. I teraz jak ja idę na spotkania i ludzie mnie pytają, jak do tego doszło, to ja mówię, no doszło. W jakim sensie media, obywatele pozwoliły politykom być głupimi? Bo gdybyśmy my w masie swojej zobaczyli, że politycy są głupi i regulują nie to, co trzeba i że zamiast otwierać rynek, robić tak zwaną innowację, ścigać się z jakimś wyimaginowanym celem typu będziemy jak Chiny, ale po co, ale chyba jednak nie chcemy być jak Chiny, a może jednak chcemy, zamiast robić robaczkowe, nieprzemyślane, pozorne ruchy, a jednocześnie rozkładać czerwony dywan big techom, zamiast robić to, my mogliśmy chronić konsumentów i chronić swój rynek i budować zupełnie inne modele zarabiania pieniędzy w sposób uczciwy w sieci 20 lat temu. I teraz zbieramy brat z tej duży.
1: Myślisz, no widzę, ale czasami tego rodzaju zaniechania upośledzają nas w sposób trwały. Tak na koniec, gdybyś...
0: Jakąś nadzieję byśmy chcieli.
1: No jakąś nadzieję albo jakiś w każdym razie konstruktywny postulat. Co uważasz, że w Polsce, w szczególności chodzi mi o administrację i rząd, mamy robić, budować własne maszyny, algorytmy, modele. Nie wiem, co byś powiedziała, bo część załatwi za nas, nazwijmy to Unia, znaczy załatwi.
0: Tak, nie, Unia ma dobre karty, tylko nimi nie gra, bo się boi, bo nie czuje oparcia.
1: A co tu nad Wisłą możemy...
0: No, na pewno możemy dać oparcie. My, Warszawa, stolica w Warszawie, to nie jest mała stolica. Nas w skali Unii Europejskiej jesteśmy średnim krajem i takie średnie kraje są bardzo ważne w negocjacjach nowych, różnych rozwiązań. A niezależnie od tego, że powiedziałam to, co powiedziałam, czyli powstały ważne regulacje antybiktychowe i będą kolejne powstawały chroniące konsumentów, to się też dzieje, to niejako drugą ręką Unia cały czas próbuje rozkładać czerwony dywan przedsiębiorczości, bo też do tego jest no, rynek, tak, powołana jest do tego, ma ten rynek dbać i okej, ale my mówimy, no to dbajcie o rynek, który ma wartość dla Europy, właśnie wartościowe rzeczy twórzmy, wspierajmy, a nie modele szkodliwe. I tutaj jest pies pogrzebany w tym, żeby odróżnić jedno od drugiego. I powstają przepisy rozregulowujące te stare regulacje pod hasłem omnibus, czyli takich super regulacji, które mają upraszczać, kodyfikować. Super fajnie to brzmi. Ja też wolę takie niż skomplikowane i nakładające się przepisy. No ale przy okazji rozwalane są fundamenty ochrony danych na przykład. Więc ja bym chciała, żeby Warszawa stała na straży tych fundamentów jako kraj, który ma do powiedzenia sporo w Radzie z uwagi na swój rozmiar. Więc jedna rzecz to jest, że my musimy być aktywnym graczem w tej polityce unijnej, wspierającym ten wspólny fundament, na którym to wszystko stoi. I to jest raz. 2, my mamy oczywiście swoje bazy danych, mamy swoje szkoły, szpitale, i ZUS-y, i ministerstwa i tu możemy zrobić bardzo dużo dobrego albo złego. Tu możemy stać na umownym Microsoftie, teraz nie chcę wskazywać, że wszystko stoi na, chociaż przeważnie na Microsoftie, ale to nie jest aż takie proste, tych firm jest więcej, albo możemy budować wręcz autarkię, czyli budować teraz od zera. Żadna z tych skrajności nie jest dobra. Ja jestem gdzieś po środku i też Unia jest gdzieś po środku z takimi wskazaniami, które napisano w nowym, jest taki akt o chmurze, kryptonim CADA, gdzie pojawiło się dobre myślenie, że mamy różne poziomy bezpieczeństwa.

0: różne poziomy ryzyka. I jeżeli wchodzą w grę usługi krytyczne dla społeczeństwa, jakieś nie, militarne, czy dotyczące zdrowia, czy transportu, kolei, to tam tam jest bardzo wysoki standard suwerenności potrzebny. Czyli nie, że chmura, a big techa i umowa na tą chmurę, a nóż zadziała, bo ktoś ci może wyjąć wtyczkę, kiedy potrzebujesz mieć ten system, tylko absolutnie niezależność od dołu, od kabli, od serwerów do samej góry. Ale są systemy, które nie muszą mieć aż takiego poziomu i możemy kupić je od kogoś, ale mieć na to dobrą umowę, mieć na to, nie wiem, ludzi, którzy to negocjują i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie jest to czarno-białe i chyba też jest niekontrowersyjne. To, gdzie mi bardzo brakuje aktywności polskiego rządu i administracji. I to się troszeczkę zmienia za sprawą na przykład reformy edukacji, która mi się podoba w założeniach i tego, co mówi minister Nowacka i tego, co mówi, nie zawsze robi, ale mówi wicepremier Gawkowski. To są takie narracje mi bliskie, że trzeba zrobić porządki tam, gdzie my wpuściliśmy big techy na zasadzie wiary w to, że to jest nowoczesność, że to jest łatwość, że to jest wygoda. I to jest to, o czym mówimy, ten darmowy lunch. Nie dziękujemy, nie będziemy wpuszczali Facebooka z okularami VR-owymi do szkół, żeby dzieci oglądały sobie Powstanie Warszawskie. Ja wolę, żeby zobaczyły ryciny albo porządny film i nie miały PTSD, jakim się tam jakiś trup na tym VR-ze wyświetli, bo tak też się zdarzało, że dla dzieci to było za dużo. To się stało, Facebook wchodził do szkół z takim filmikiem powstańczym, bo taki był zeitgeist, że przecież fajnie, nie? Będziemy sobie oglądać, jak ludzie z kanału wychodzili na takich okularkach dających złudzenie bycia tam. Nie dziękujemy za tablety w każdej klasie i przedszkolu. Nie dziękujemy za tablice multimedialne, które zastępują tablice na każdych zajęciach, również, nie wiem, przyrody, gdzie o wiele fajniej jest mieć to, tak jak teraz proponuje Nowacka, zblokowane, żeby dzieciaki mogły wyjść na podwórko i zebrać liście. Jak mamy przyrodę w dużym bloku, to można zrobić o wiele fajniejsze rzeczy, niż wyświetlać ludziom, nie wiem, mapy na geografii z Google'a, zamiast pokazać im terytorium, na którym są i żeby rysowały same. Więc takie krytyczne podejście do technologii w domu i zagrodzie, to znaczy, żebyśmy też my w swoich domach wykręcili się z tego myślenia modernizacyjnego, które jest takie kolonialne. Jest kolonialne, ponieważ jak zobaczymy na wzorce zachowania bogatych ludzi w Kalifornii, one są radykalnie inne. Radykalnie inne. I to nie są anegdoty. To znaczy wszyscy, których ja znam, którzy tam bywają, mieszkają i chodzą, mówią to samo. Nie ma urządzeń na spotkaniach. Nie ma szkół z ekranami.
1: Analog will be new organic.
0: Tak.
1: To znaczy, że to zmierza do tego.
0: To jest stara książka, no już ma 10 lat.
1: Ale w ogóle sam koncept, że nagle właśnie
0: Andrzej
1: się takie jest agresywne, a jednak to tak nie jest. I rzeczywiście te osoby bardziej zamożne, te, no tak.
0: Które na to stać.
1: Które na to stać. Ich dzieci uczone są przez nauczycieli, a nie przez to.
0: Ale my możemy uczynić to, tak jak Finlandia, która miała moment zachłyśnięcia się tabletami, Finlandia, Norwegia, i wychodzą z tego. No. Oni już to przetestowali, wychodzą. My możemy to uczynić paradygmatem edukacji, paradygmatem relacji między urzędami i obywatelami. Ja nie mam nic przeciwko obywatelowi, wręcz dużo mi on w życiu ułatwił, ale niech to będzie opcja. Ja nadal chcę mieć okienko i mam, nie chcę powiedzieć, że go nie mam, ale chcę, żeby to było jako wartość, tak? Że ta możliwość porozmawiania z panią w skarbówce, która mi powie, albo panem, ostatnio z panem miałam spotkanie, no rewelacyjne. Obawiałam się, coś tam zrobiłam źle w picie, myślałam, że będzie jakaś katastrofa. Poszłam tam, okazało się, że ten człowiek pomógł mi w 5 minut. Nie było żadnego.
1: To samo znaczy pocztowców, listonosze i tak dalej. Tak. Słuchajcie, to życzmy sobie tej organiczności. Myślę, że w rzeczy...
0: Takiego krytycznego podejścia do technologii, żeby wpuszczać je na naszych warunkach tam, gdzie one...
1: Jesteśmy w takiej sytuacji.
0: Coś zmieniają dobrego.
1: Kasiu, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
3: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie dostaw diesla. Demokraci krytykują ten układ. Powstaje poradnik dla pedagogów w związku z atakami w szkołach. Przygotowuje go Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Mniej niż 1037 zł na osobę na miesiąc. 2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Minęła godzina 22. Michał Przerwa, zapraszam. Demokraci skrytykowali decyzję prezydenta Donalda Trumpa o zniesieniu sankcji na rosyjską ropę w obliczu globalnych niedoborów paliw. Problemy z dostępnością surowca pogłębiają się w związku z amerykańskimi działaniami zbrojnymi przeciw Iranowi oraz wojną Rosji z Ukrainą. Porozumienie pozwoli Kremlowi na dostarczenie na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego na amerykański i światowy rynek.
2: Sytuacja ta ma miejsce w czasie, gdy Partia Republikańska, walcząca o utrzymanie kontroli nad kongresem w listopadowych wyborach, mierzy się z rosnącym niezadowoleniem amerykańskiego społeczeństwa z powodu wzrostu kosztów życia za rządów administracji Donalda Trumpa. Lider mniejszości demokratycznej w Senacie, Chuck Schumer, zarzucił Donaldowi Trumpowi we wpisie w mediach społecznościowych zawarcie paktu z diabłem w próbie ratowania swojej chwiejącej się kariery politycznej. Cedric Layton, były pułkownik Sił Powietrznych USA i zastępca dyrektora w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, wypowiedzi dla stacji CNN podkreślił, że amerykańska umowa z Putinem dla rynków nie będzie miała większego znaczenia. To pozwoli Rosji na wpuszczenie surowca na rynek, ale nie będzie to miało większego znaczenia dla światowych cen. Mówimy tutaj tak naprawdę o niewielkich ilościach w stosunku do potrzeb. To wszystko ma wymiar symboliczny i jest definitywnym wsparciem dla prezydenta Putina. Podkreślił były zastępca dyrektora Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego za czasów Baracka Obamy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
1: Złagodzone zapisy dotyczące systemu ETS w najnowszym projekcie unijnego budżetu na lata 2028-34, ale dla Polski to za mało. Zgodnie z propozycją irlandzkiej prezydencji, Polska nie musiałaby od razu przekazywać 30% przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do unijnego budżetu. Te pieniądze zostałyby w budżecie krajowym.
3: Zapisy w najnowszej propozycji budżetowej przygotowanej przez Irlandię są na razie dość ogólne, natomiast rozważane są różne opcje. Jak ustaliłam, Polska w pierwszych latach obowiązywania unijnego budżetu nie musiałaby do niego przekazywać całej 30-procentowej puli przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Dopiero później dochodziłaby stopniowo do normalnej stawki. To korzystniejsza finansowo propozycja, przyznał w rozmowie ze mną wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, ale od razu dodał, że wymaga ona dalszych negocjacji. Polska od początku argumentowała, że przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie powinny być traktowane jako źródła finansowania unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu tworzy krótki poradnik dla pedagogów w związku z tragicznymi wydarzeniami w szkołach na Mazowszu. Broszura ma zawierać informacje o tym, jak reagować i rozmawiać z młodzieżą o tego typu zagrożeniach. Będą tam także wskazówki dla rodziców, mówi wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
4: Będziemy prosić o przygotowanie konspektu wyjściowego, z którego nauczyciele będą mogli skorzystać, ale także jakichś takich informacji skierowanych do rodziców właśnie w związku z tą sytuacją. Myślę, że przez weekend do poniedziałku, najpóźniej wtorku one się po prostu ukażą.
1: Policja podkreśla, że każda zapowiedź albo próba popełnienia przestępstwa niesie za sobą konsekwencje prawne, także wobec osób niepełnoletnich. 2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że ich miesięczny budżet wynosi mniej niż 1037 zł na osobę. W Polsce próg dochodowy, od którego powinno pomóc państwo, jest określony prawnie, przypomniała w Polskim Radiu 24 doktor socjologii Marta Cobal-Tokarska.
5: Różnica jest praktycznie minimalna z ubóstwem skrajnym, ponieważ 1010 zł dla osoby samotnej, 823 zł dla osoby w rodzinie i na szczęście ten próg został podniesiony w ubiegłym roku. Dlatego na przykład można było jeszcze niedawno czytać takie alarmujące artykuły, jak bardzo wzrosło ubóstwo w Polsce. Skoczyło, no bo nagle się okazało, że więcej ludzi się łapie.
1: Problem ubóstwa dotyka nie tylko dorosłych, jak podaje Federacja Polskich Banków Żywności. W Polsce głoduje ponad 360 tysięcy dzieci. Chodzi przede wszystkim o niedożywienie jakościowe, czyli brak dostępu do pełnowartościowych posiłków. Historia paryskiej kultury na dużym ekranie. W Muzeum Historii Polski w Warszawie zorganizowano premierę trzyczęściowego filmu dokumentalnego poświęconego Jerzemu Giedroyciowi i fenomenowi paryskiej kultury. Przygotowując film,

0: Reżyser jednej z części, Piotr Weichert, chciał nie tylko przypomnieć historyczne wydarzenia, ale także promować wartościowe postawy.
1: To, czego nam może najbardziej brakuje teraz w społeczeństwie, właśnie myślenia propaństwowego, takiego ponad granicami.
0: Wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński ma nadzieję, że film zainteresuje młodych ludzi historią polskiej emigracji.
2: Być może dzisiaj dla nowego pokolenia ważniejsza będzie ta, dla samego redaktora mniej ważna strona działalności, czyli promowanie znakomitych autorów od Gombrowicza począwszy, prawda? Czyli cała seria wydawnicza w Instytucie Literackim. Dzisiaj to będzie pewnie więcej ważyło dla młodych ludzi niż kwestia budowania koncepcji ULB czy polityki w ogóle wschodniej, przyszłej Rzeczpospolitej Wolnej.
0: Do ożywienia pamięci o paryskiej kulturze przyczynia się również Polskie Radio, które w tym roku rozpoczęło cyfryzację i emisję archiwalnych nagrań ze zbiorów Instytutu Literackiego. Archiwum tej instytucji od 2009 roku znajduje się na liście pamięci świata UNESCO.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotne deszcze, na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze, od 11 do 15 stopni.
4: W Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 22. No wszystko już jest wiadome. Donald Trump nie otrzymał pokojowej nagrody Nobla. Bardzo na noblowski komitet się obraził. A ja się zastanawiam, co nasza noblistka Wisława Szymborska powiedziałaby o Donaldzie Trumpie i jakby skomentowała jego niezadowolenie. Pewnie byłoby to mocne. I teraz o właśnie Wisławie Szymborskiej rzecz będzie.
6: No, były to po prostu całkiem inne czasy.
7: I sala zamarła.
8: Co jest na tej taśmie?
9: O Boże, dlaczego ja? To były pierwsze słowa Wisławy Szymborskiej, gdy dowiedziała się, że dostała literacką Nagrodę Nobla. To było 30 lat temu.
10: Witamy Państwa serdecznie.
9: Dorota Boniecka-Górny.
10: I Wiesław Molak. Dobry wieczór Państwu. A Wisława Szymborska, Nobel 96 rok, powiedziała tak: podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam to już za sobą. Witamy w studiu. Z nami pan profesor Karol Samsel z Wydziału Polonistyki Instytutu Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski.
11: Dzień dobry Państwu.
9: No i witamy też radiosłuchaczy Polskiego Radia 24 w audycji, w której prezentujemy archiwalne reportaże i dokumenty radiowe. No właśnie w czwartek miniony, ostatni, poznaliśmy laureatkę Literackiej Nagrody Nobla. Jest nią Anne Carson, 76-letnia kanadyjska poetka, eseistka, tłumaczka i badaczka literatury antycznej. W uzasadnieniu powiedziano: za odważną, innowatorską twórczość, która w pełnym inwencji dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla literatury współczesnej. Czy to był pana typ? Pan tak, wiedział, że tak, to będzie ona, czy...
11: Spodziewaliśmy się.
10: Panie profesorze, było tak, że wiadomo, że kobieta, prawda? Bo od dekady jest tak, że raz mężczyzna, w zeszłym roku był Węgier, no to teraz musi być kobieta.
11: Ja oczywiście się przygotowywałem z mężczyzn i oczywiście Salman Rushdie, Michel Houellebecq, Gerard Marnein. Tak, oczywiście studiujemy listy bukmacherskie za każdym razem, kiedy przygotowujemy się do komentowania decyzji Komisji Sztokholmskiej. Ale podejrzewałem kobietę, tylko nie stawiałem na Anne Carson. Myślałem, że to będzie Cen Xue, czyli Chinka.
9: Na większość tak stawiała właśnie, tak jak
11: chociaż
9: czytałem.
11: Dwa lata temu była Koreanka, czyli Han Kang. I myślałem, że Nobel dla Han Kang sprawi, że już po raz kolejny nie powędruje do Azji nagroda. Ale jakoś dałem się unieść fali tłumu, uwierzyć, że jednak powędruje. Dałbym głowę, że to będzie Cen Xue, a jednak Anne Carson. Bardzo się cieszę.
10: Cieszymy się też i my, bo w 2025 roku właśnie pani Ann Carson przyjechała do Polski i odebrała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.

0: Czyli co, my znowu byliśmy pierwsi?
1: Tak, byliśmy
0: proponując,
1: pierwsi.
0: Że a może
1: myślę, że
0: w przyszłym roku
1: Nobel. Szczęśliwi. Tak. Myślę, że Polacy są szczęśliwi. Nagrodzili Ann Carson Międzynarodową Nagrodą imienia Zbigniewa Herberta. Carson, myślę, że przyjechała tu z dużym sentymentem, bo w Carson jest coś herbertowskiego. Jest filologiem klasycznym, uczy starogreki. To wykształcenie klasyczne Carson wykorzystuje w przewrotny, transgresyjny wręcz sposób. Oczywiście, że nie można postawić znaku równości między Herbertem a Carson. Carson jest bliższa seksualności, psychoanalizie, libido. Tekst jest dla niej terenem erotycznym, jouissance, zasadą przyjemności, zasadą pragnienia. Ale rzecz właśnie w tym, że no jeszcze nigdy, myślę, że ani w XX, ani w XXI wieku antyk nie wybrzmiał z taką mocą. Idea powrotu do źródła, idea powrotu do kolebki, udekorowana, można powiedzieć, najbardziej aktualnymi wątkami, które Ann Carson fascynują, bo jest to zarówno queer, mniejszość, tolerancja, czułość. Mówimy o czułości dla Geriona. Przecież to jest odpowiednik herbertowskiej czułości dla Minotaura. Geryon czym różni się od herbertowskiego Minotaura? Dokładnie ta sama opowieść, tyle że Carson wyposaża ją w nowe, być może bardziej ostentacyjne, niekiedy seksualne, niekiedy psychoanalityczne konteksty. Ale jesteśmy w tym samym szczepie. Ja się bardzo cieszę, bo to jest dowód na to, że komisja myśli w kategoriach wszechstronności literatury o losach tej nagrody.
0: To jest poetka, eseistka, tłumaczka,
1: a żebym to ja wiedział.
0: Badawczyni literatury.
1: Proszę nie wierzyć nikomu, kto zdefiniuje Carson pod tym względem. To nie jest prawdziwy historyk literatury. Nie da się określić, kim jest Ann Carson. Ann Carson znajduje się pomiędzy gatunkami. Z pewnością hasło eseistka, esej poetycki, czy poezja eseju, to właśnie uprawia. Pisząc eseje, nie do końca wiadomo, czym są te eseje. I to, że jest między gatunkami i rodzajami, że nie uprawia fikcji, że w odróżnieniu od Laszlo Krasznohorkajego, który w 25 roku dostał Nobla za fikcję, bo Szatańskie Tango to opowieść, da się to opowiedzieć od początku do końca, no to wyróżnia Carson. Że
0: ale
1: jest
0: też miłość, zdrada, różne przeżycia, tak ze starożytności albo jeszcze dalej do współczesności.
1: Ale i to jest w księdze, to jest w książce. Ta miłość, ta zdrada, ta namiętność tkwi w myślach. Ona jest zachwycona, ona jest podniecona myślami Sokratesa, ona jest podniecona mitologią grecką. To jest podniecenie wynikające ze sposobu prowadzenia traktatu. Dla Carson myślenie jest miłością, myślenie jest pożądaniem. W tym tkwi problem.
2: Tak, tak jak w tej autobiografii
1: Czerwonego. Ona ogromnie punktuje jako wielka erudytka, która doskonale wie, który fragment mitu wydobyć. Jak go zmodernizować? To jest sięganie o wiele dalej wzrokiem niż my, laicy, znający kulturę helleńską czy attycką, możemy sięgnąć. Ja sobie wyobrażam Carson jako specjalistkę, która wie doskonale, gdzie pójść, by zachwycić czytelnika. Zwykły czytelnik sięgnie po ucztę Platona i poetykę Arystotelesa.
0: No niezwykły, bo to trzeba jeszcze wiedzieć.
1: A no właśnie.
0: Troszkę.
1: A no właśnie.
0: Się znać.
1: A ona sięgnie o wiele dalej. I tu się rodzi pytanie, proszę państwa, czy to nie będzie wielki test dla Ann Carson? My Polacy kochamy się na Ann Carson snobizować. Przyznaliśmy jej nagrodę Herberta, kojarzy nam się ze Zbigniewem Herbertem.
0: Przed Akademią Szwedzką.
1: Ale to jest także test dla Carson, czy polskie społeczeństwo w ogóle nie odrzuci Carson jako nazbyt hermetyczne. Ja dzisiaj w wielu wywiadach miałem pytanie, ale czy to nie jest nazbyt trudne, czy to nie jest nazbyt hermetyczne? Herakles, Geryon, skąd my mamy to wiedzieć? Te pytania się pojawiają. Czy Carson rzeczywiście jest w stanie wszystko uczytelnić?
0: No to trzeba mieć ze sobą smartfon i zapytać Google'a, o co chodzi pani Ann Carson.
1: Carson mi się tak kojarzy z takim wysokim, silnym Noblem. To jest też bardzo taka symptomatyczna decyzja Komisji Noblowskiej. Zauważcie państwo, po okresie Nobli, które testowały nas, testowały naszą moralność, dotykały bolesnych problemów tabu.

0: Nobel dla Elfriedy Jelinek czy Nobel dla Herty Miller. Komisja Noblowska coraz częściej podejmuje decyzje, by nagrodzić silnych pisarzy, niekwestionowalne wielkości literatury, ludzi, co do których nie ma wątpliwości.
1: A i tak zawsze te wątpliwości będą, panie profesorze.
0: Oj, to jest polityka. To jest polityka i to jest bardzo ważne, o jakich wątpliwościach mówimy. Czy to jest słaby Nobel, czy mocny Nobel?
1: A może polityka, a może akurat człowiek z państwa, który przeżywa jakieś ogromne problemy.
0: Gdyby tak było, zostałaby nagrodzona Meksykanka Garza, która wydała powieść Niezniszczalne lato Liliany. Wypowiadała się w imieniu zabijanych w Meksyku kobiet, ginących z rąk mężczyzn, wskutek indolencji sądów. Prawo o kobietobójstwie w Meksyku pojawiło się dopiero w 2009 roku. I myślę, że gdyby Komisja Noblowska chciała literatury zaangażowanej, nagrodziłaby literaturę latynoamerykańską, prawda? Ta literatura wypowiada się bezpośrednio w sprawach. Natomiast Komisja Noblowska moim zdaniem szukała czegoś wzniosłego. Mi ten Nobel kojarzy się z Noblem dla Eliota, z Noblem dla Hessego. To były najlepsze lata Nobla. 45, 46 rok. Zwróćcie państwo uwagę. Nobel dla Krasnohorkajego czy Nobel dla Anne Carson to są wyraźne sygnały, że szukamy silnych głosów. Że chodzi o ustalenie jakiegoś literackiego punktu wyjścia dla nowego wieku.
1: Panie profesorze, kto to czyta, kto to przeczyta? Teraz będzie moda przez kilka tygodni, może miesięcy, a później?
0: To jest esej.
1: Te książki są wydane, są już w Polsce, prawda?
0: Można... No trzy. To nie jest dużo. Tam jest cały przekrój twórczości Anne Carson. Zadebiutowała tomem Słodko-gorzki Eros w 1984 roku. Dopiero w 2022 Renata Lis przetłumaczyła ten tekst. Więc my Polacy późno odkrywamy Anne Carson. I Anne Carson no, wymaga wysokiej kultury słowa. To jest esej. I ja widzę... Jako polski literaturoznawca, jak pięknie jest to osadzone w polskiej kulturze literackiej. Mi autobiografia Czerwonego kojarzy się z Królem Mrówek Zbigniewa Herberta, a Słodko-gorzki Eros z Alchemią Słowa Jana Parandowskiego. Ale czy polski czytelnik dziś, w roku 2026, będzie miał wystarczającą kulturę słowa, żeby przyjąć to, co nie jest, podkreślam, ani fikcją, ani literaturą non-fiction, ani reportażem, ani niczym w stylu Stasiuka, ani niczym w stylu wydawnictw modnych dzisiaj, Czarnego, Słowa Obrazu Terytoriów, jest przeciwnym esejem wynikającym jeszcze z innej kultury literackiej.
1: No jest jeszcze Szczepan Twardoch, który dostał w tym roku nagrodę Nike, prawda?
0: Dostał za fikcję. Dostał za fabułę, prawda?
1: Ale Lul jest tej fikcji prawdy też.
0: To w eseju jej autorstwa jest też mnóstwo prawdy. Jeżeli dyskutujemy o tym, czy Polacy pójdą czytać prawdę, no to nie jestem spokojny, noblistka, tylko nie jestem pewny, czy Polacy są jeszcze zainteresowani prawdą bez względu na gatunek literacki. Będą zainteresowani prawdą, jeżeli jest to książka Szczepana Twardocha, która zdobyła nagrodę Nike, bo nazwisko Twardocha jest medialne. Natomiast problem z Anne Carson polega na tym, że raz jeszcze powtórzę, wymaga wysokiej kultury słowa. Jest towarem zagranicznym, można powiedzieć.
2: No właśnie, to jakie znaczenie ma dzisiaj literacki Nobel? Wyróżnieniem, zobowiązaniem. Miłosz na wiadomość o Noblu powiedział: zawsze uważałem siebie za poetę dość hermetycznego dla pewnej nielicznej publiczności. Co się dzieje, kiedy tego rodzaju poeta staje się sławny, głośny, kiedy staje się kimś w rodzaju Jana Kiepury? To były słowa Miłosza. Albo na przykład gwiazdy futbolu, tak jak on powiedział też.
0: Miłosz też potrafił uczynić wiele złego z tą sławą, którą wywołał swoim Noblem. Przecież stał się bohaterem, w końcu bohaterem narodowej wyobraźni. Pamiętajmy,
1: że... To był 80. rok, prawda? To
0: też i potem umiera Miron Białoszewski, pamiętacie państwo? I Miłosz go jakże krzywdząco nazywa polskim autorem haiku. To jest powód, dla którego zdaniem wielu badaczy Białoszewski nie przeniknął do poezji polskiej po 89 roku. Zachwyciliśmy się falami z Ameryki, O'Harą, Ashberym, chociaż to Białoszewski uprawiał to na polskim gruncie, ale Miłosz tym swoim słowem noblowskim tak ugodził Białoszewskiego, że niestety Białoszewski się nie podniósł, więc sława po Noblu potrafi zostać źle.

0: wykorzystana.
1: No i Wisława Szymborska, bo dziś będzie reportaż właśnie o niej i o tym 96 roku.
2: Posłuchamy reportażu Jakuba Tarki, poetka i Nobel. Reportaż to kolaż archiwalnych wspomnień, zapisów, spotkań z jej udziałem. W archiwum Polskiego Radia zachowało się na przykład nagranie rozmowy telefonicznej Szymborskiej i Miłosza w zakopiańskiej Astorii na chwilę po ogłoszeniu laureatów. Zapraszamy do słuchania reportażu Jakuba Tarki, poetka i Nobel.
3: Montaigne zawołał swojego czasu: patrzcie, ile ten kij ma końców. Nie mam żadnego programu poetyckiego, mam tylko to motto: patrzcie, ile ten kij ma końców. Jako niedościgniony wzór sztuki pisarskiej i jako bezustanną zachętę do przekraczania myślą oczywistości.
4: Wisława nie pisze poezji, tylko Wisława pisze wiersze. Każdy ma puentę, ma fabułę, ma historię, ma opowieść. Nie da się go pomylić z innym wierszem.
5: W tych wierszach nie ma zbędnej sylaby, nie ma zbędnego słowa. To są wszystko takie krystaliczne kamienie oszlifowane do struktury brylantu, mówiące dokładnie to, o co poetce chodzi.
6: Jest to poezja bardzo prostym językiem napisana i właściwie poezja, którą każdy może zrozumieć, ale zupełnie nie jest łatwą poezją.
7: Nawet jeżeli wydaje się na pierwszy rzut oka, że zajmuje się błahostkami, no to tak naprawdę zmaga się z tajemnicą istnienia, no. Życia, śmierci, sensu naszego tutaj pobytu.
8: A scena jest taka, że nad nami jest niezliczona ilość jakichś obłędnych gwiazd, a pod naszą stopą spaceruje sobie jakiś chrząszczyk, który w dodatku w swoim brzuszku ma jeszcze jakiś pasożyty. I dopiero między tym punktem w górze i tym punktem na dole mówi się o sprawach ludzkich.
9: Kałuża. Dobrze z dzieciństwa pamiętam ten lęk. Omijałam kałuże, zwłaszcza te świeże po deszczu. Któraś z nich przecież mogła nie mieć dna, choć wyglądała jak inne. Stąpnę i nagle zapadnę się cała, zacznę wzlatywać w dół i jeszcze głębiej w dół, w kierunku chmur odbitych, a może i dalej. Potem kałuża wyschnie, zamknie się nade mną, a ja na zawsze zatrzaśnięta, gdzie? Z niedoniesionym na powierzchnię krzykiem. Dopiero później przyszło zrozumienie. Nie wszystkie złe przygody mieszczą się w regułach świata. I nawet gdyby chciały, nie mogą się zdarzyć.
7: Ta największa tajemnica biografii Szymborskiej to jest, jak powstawały tak wspaniałe wiersze, które na dokładkę jeszcze czasem czytającym, to jest zmyłka, wydają się takie proste, że sami mogliby je napisać, powiedzieć, pomyśleć. Choć jak się zaczyna czytać po raz kolejny, to się mieni najrozmaitszymi znaczeniami.
10: Mówi Joanna Szczęsna, współautorka biografii Wisławy Szymborskiej.
7: Są miejsca na świecie, gdzie jej poezja euforyczna wywołuje reakcje. To są Włochy i to jest Holandia. Zaprzyjaźniony ze mną holenderski dziennikarz, z którym rozmawiałam o Szymborskiej, powiedział, ona jest bardzo holenderska. Ja mówię, ale co masz na myśli? Chciałam się dowiedzieć, co to znaczy, że Szymborska jest holenderska. On mówi, jest jak holenderskie malarstwo. Lubi się przypatrywać detalom w różnym oświetleniu z różnych stron i z różnej perspektywy.
11: Potrafi z jakiegoś drobiazgu wyciągnąć wniosek, ale zawsze ironiczny albo autoironiczny.
10: Mówi poeta i tłumacz profesor Julian Kornhauser.
11: To jest paradoks, że z jednej strony jest to poetka bardzo silnie zanurzona w języku polskim, ale z drugiej strony poetka, która mówi o rzeczach uniwersalnych, które przemawiają nie tylko do tego kto posługuje się językiem polskim.
0: Zawsze powtarzam, że jak pierwszy raz trafiła do moich rąk koreańska książka z przekładami na koreański wierszy Szymborski, to zauważyłem, że tam są tylko dwa przypisy.
10: W rozmowie z Barbarą Marcinik opowiada profesor Michał Rusinek.

0: sekretarz Wisławy Szymborskiej.
1: Między Polską a Koreą jest jednak przepaść kulturowa, więc wydawałoby się, że bardzo wiele rzeczy trzeba wyjaśniać. Tymczasem nie, to były tylko dwa przypisy. Jeden do nazwiska Baczyński, a drugi do nazwiska Poświatowska. Bo te dwa wiersze poświęcone innym poetom były nieczytelnym. My ją traktujemy jako naszą poetkę. Naszą to znaczy jaką? Krakowską, małopolską, polską? Co to znaczy? Popularność jej poezji za granicą, przetłumaczalność tej poezji pokazuje, że ona właśnie nie jest tylko lokalna, ale jest też bardzo uniwersalna.
2: Są wiersze, które robią karierę międzynarodową.
0: Mówi redaktor, wydawca, dr Jerzy Ilge.
2: Wiersze o takim bardzo uniwersalnym przesłaniu, jak fotografia z 11 września, na przykład wstrząsająca. O takim wydarzeniu bardzo trudno jest napisać wiersz. Szymborskiej udało się jednak napisać utwór, który nie traci nic z wymiarów swojego artyzmu, a dotyka tej tragedii, którą wszyscy oglądaliśmy na ekranach telewizorów. To jest wiersz, który będzie na pewno rozumiany pod każdą szerokością geograficzną. Jego przesłanie będzie czytelne.
3: Fotografia z 11 września. Skoczyli z płonących pięter w dół. Jeden, dwóch, jeszcze kilku. Wyżej, niżej. Fotografia powstrzymała ich przy życiu. A teraz przechowuje. Nad ziemią, ku ziemi. Każdy to jeszcze całość. Z osobistą twarzą i krwią dobrze ukrytą. Jest dosyć czasu, żeby rozwiały się włosy, a z kieszeni wypadły klucze, drobne pieniądze. Są ciągle jeszcze w zasięgu powietrza, w obrębie miejsc, które się właśnie otwarły. Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić. Opisać ten lot i nie dodawać ostatniego zdania.
4: W ogóle jej wielkie szczęście to jest to, że ma cudownych tłumaczy. Anders Bodegort, szwedzki tłumacz, który mówi po polsku zupełnie tak jak my. On kiedyś mnie odwiedził w znaku i po dwóch godzinach rozmowy z moimi koleżankami się pożegnał. Poszedł, a Basia się mnie pyta, jak się nazywa ten miły człowiek? A ja mówię, Anders Bodegort. A ona mówi, a dlaczego on ma takie dziwne nazwisko? Ja mówię, no bo on jest Szwedem, ona mi niemożliwe. Po prostu nie można go rozpoznać. I dzięki tym jego przekładom, myślę, że to też przyczyniło się do tej nagrody, że jurorzy mieli możliwość czytania tej poezji w tych fantastycznych przekładach. Pamiętam, jak on mi tłumaczył, jak musiał wybrnąć z takich pułapek, które ta poezja zostawia, jak na przykład utopić się w utopii, jak to oddać po szwedzku, tego rodzaju zabawy. Pamiętam, że bardzo szybko gdzieś tam po Noblu on mnie informował, że już 28 tysięcy tego tomiku się sprzedało, co jak na maleńką Szwecję i jak nakłady książek w tym kraju, to jest jakiś niepojęty zupełnie wynik. To samo było w Niemczech, gdzie Dedecius ją tłumaczył i też się tego sprzedało wtedy, tam 60 tysięcy, a już szczytem wszystkiego była Ameryka, gdzie dzięki tłumaczeniom Barańczaka i Claire Kavanagh się sprzedało ponad 100 tysięcy wyboru wierszy. Nobel dla Brodskiego i Nobel dla Hineya nie przełożyły się wcale na jakieś zawrotne nakłady w Ameryce na przykład. Oni pozostali poetami czytanymi głównie na kampusach, czytanymi przez te kręgi odbiorców poezji. Tutaj zupełnie ponad barierą języka, kultury, okazuje się, że ta poezja jest niesłychanie jakaś nośna, uniwersalna i trafia do ludzi, którzy na co dzień z poezją w ogóle nie obcują.
5: Niektórzy lubią poezję. Niektórzy, czyli nie wszyscy. Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi, i samych poetów, będzie tych osób chyba 2 na 1000. Lubią, ale lubi się także rosół z makaronem, lubi się komplementy i kolor niebieski, lubi się stary szalik, lubi się stawiać na swoim, lubi się głaskać psa. Poezję. Tylko co to takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem, i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy.
1: Kiedy w 1995 roku Nagrodę Nobla dostał poeta z Europy, też z kraju katolickiego, i Barańczak

0: jeszcze dodawał, że jeszcze takiego, w którym podstawą wyżywienia też są ziemniaki. No to tak naprawdę szansa, że znowu dostanie poeta, była nikła. Ja dokładnie pamiętam rozmowę z 95 roku z Teresą Wallas, przyjaciółką Szymborskiej, która opowiadała, że po tym werdykcie i po przyznaniu nagrody Szejmusowi Hinejowi, Szymborska z pewną ulgą o tym mówiła, że no teraz mam spokój. No ale los, jak wiadomo, bywa taki, jaki bywa. Natomiast ja się dowiedziałem dokładnie zaraz po pierwszej. Zadzwoniła do mnie moja koleżanka, z którą razem stworzyliśmy lożę limeryczną, do której to loży limerycznej przyjęliśmy oczywiście także Wisławę Szymborską i mniej więcej pół roku przed Noblem poznaliśmy ją, bo zaprosiliśmy ją na takie zebranie, tajne zebranie loży limerycznej. Rzeczywiście ta moja przyjaciółka Ewa Mrowczyk słuchała radia, zadzwoniła do mnie zaraz, żeby mi o tym powiedzieć, wydzwaniała do wszystkich członków loży. Zaraz jakoś jako szef tej tajnej loży napisałem list z gratulacjami do Szymborskiej i wysłałem pod ten adres, który miałem na ulicę Chocimską. Parę tygodni później już jako jej sekretarz ten list znalazłem i nawet miałem okazję sobie bardzo serdecznie odpisać. O ile wiem, to jest jakaś plotka, więc podaję to z zastrzeżeniem, że to jest plotka. Nie o 13, ale już o 11 niektórzy wiedzieli, kto dostanie Nobla, dlatego że był przeciek. Dowiedział się o tym właściwie wyłącznie Adam Michnik. To znaczy, to było tak, że ktoś pracujący w bibliotece noblowskiej wtedy podsłuchał, dowiedział się i zadzwonił do Adama. Natomiast dokładnie nie wiem, kiedy do Szymborskiej zadzwoniono i kto. Wtedy ta komunikacja była przede wszystkim papierowa. Szymborska jeszcze dostawała telegramy w tym 96 roku. Pamiętam telegram od Jerzego Pilcha. Płacze jak dziecko, Pilch.
1: Całuję ciebie serdecznie. Jestem zachwycony.
2: 3 października 96 roku z gratulacjami dzwoni Czesław Miłosz, który Nobla dostał 16 lat wcześniej.
3: Słuchaj, Czesławie, mój Nobel to jest jak mała płotka przy wielkim szczupaku.
1: Przestań gadać głupstwa.
3: Naprawdę, ty jesteś szczupak, a ja jestem płotka, to nie ma o czym mówić, ale dziękuję ci ogromnie.
1: Wisławo?
3: Tak.
1: Muszę ci powiedzieć jedna rzecz. Powiedziałem, Karol, jak to dobrze, że ja nie muszę znosić tego, co będzie musiała znosić Wisława.
3: Tak, tak, ja wiem o tym i ja nie wiem, ja w ogóle nie mam mechanizmów obronnych, wiesz, zupełnie, bo ja jestem nastawiona na kameralne życie.
1: No oczywiście.
3: Ojej, tak, więc tak, to tak będzie bardzo ciężkie i już, ja już właściwie zachrypłam.
0: To była jedna z pierwszych rozmów, którą ona przeprowadziła. Ten telefon był w publicznym miejscu. Ona nie miała telefonu w pokoju. Mógł zadzwonić tylko na tę jakby recepcję domu pracy twórczej Astoria. Nie wiem, czy to nie jest mit, bo to też znam z drugiej, jak nie trzeciej ręki. Ona raz zadzwoniła do siostry, żeby jej powiedzieć, że co się stało, ale siostra wtedy drzemała. Więc poprosiła ludzi, którzy się zajmowali siostrą, żeby jej nie budzili jednak. Później siostra zadzwoniła i już się dowiedziała i wszystko tego, ale zadała wtedy Szymborskiej pytanie, a jak pogoda w Zakopane? Takie dosyć angielskie. Śmieszne było to, że Szymborska miała, no to może nie jest śmieszne, ale miała pokój, tak jak wszyscy mieli tam pokoje bez łazienek. Dopiero teraz od niedawna są normalne pokoje z łazienkami. Wtedy była jedna łazienka na korytarzu i podobno ona była jednak bardzo skrępowana, jak musiała przychodzić tam spalić dziennikarze pod jej drzwiami, więc ona musiała ich jakoś przekraczać biedno i iść do łazienki, więc to było też traumatyczne. Później zaczęła jeździć do innego domu pracy twórczej Halama. Do Astorii już nie wracała i wszyscy się śmiali, że Astoria jest spalona, bo tam dają Nobla.
2: Grudnia 96 roku. Fragment mowy noblowskiej zatytułowanej Poeta i świat.
4: Rozmaici oprawcy, dyktatorzy, fanatycy, demagodzy, walczący o władzę przy pomocy kilku, byle głośno wykrzykiwanych haseł, także lubią swoją pracę i także wykonują ją z gorliwą pomysłowością. No tak, ale oni wiedzą, wiedzą,

0: a to, co wiedzą, wystarcza im raz na zawsze. Niczego ponadto nie są ciekawi, bo to mogłoby osłabić siłę ich argumentów. A wszelka wiedza, która nie wyłania z siebie nowych pytań, staje się w szybkim czasie martwa, traci temperaturę sprzyjającą życiu. W najskrajniejszych przypadkach, o czym dobrze wiadomo z historii dawnej i współczesnej, potrafi być nawet śmiertelnie groźna dla społeczeństw. Dlatego tak wysoko cenię sobie dwa małe słowa – nie wiem. Małe, ale mocno uskrzydlone, rozszerzające nam życie na obszary, które mieszczą się w nas samych i obszary, w których zawieszona jest nasza nikła ziemia. Gdyby Isaac Newton nie powiedział sobie nie wiem, jabłka w jego ogródku mogłyby spadać na jego oczach jak grat, a on w najlepszym razie schylałby się po niej i zjadał z apetytem. Gdyby moja rodaczka, Maria Skłodowska-Curie, nie powiedziała sobie nie wiem, zostałaby pewnie nauczycielką chemii na pensji dla panienek z dobrych domów i na tej skądinąd zacnej pracy upłynęłoby jej życie. Ale ona powiedziała sobie nie wiem i te właśnie słowa przywiodły ją, i to dwukrotnie, do Sztokholmu, gdzie ludzi o duchu niespokojnym i wiecznie poszukującym nagradza się Nagrodą Nobla.
1: Bronek Maj to genialnie nazwał, sytuując to w czasie. Właśnie teraz się mówi się, że wszystko działo się przed albo po tragedii sztokholmskiej.
2: Kto zna Szymborską wie, że to w jakimś stopniu była naprawdę tragedia. Obserwując jej skrajną nerwicę w czasie tego wszystkiego, co się działo.
3: Mówi krytyk literacki Tadeusz Nyczek.
2: Jedno to było, jak musiała sobie uszyć 3 suknie do występu przed królem i do odebrania nagrody. No to był jakiś straszliwy horror, bo ona, która zawsze chodzi ubrana, dyskretne stroje były najwygodniejsze i najbardziej nie rzucające się w oczy i nagle jakieś brokaty, jakieś długie suknie, jakieś korale, pawie ogony, przymierzanie tych sukien, wybieranie, potem wychodzenie w nich, dyganie, kłanianie się, to coś niebywałego zupełnie i ona w tym po prostu czuła się, wyobrażam, tak jak gdyby wziąć królową angielską i kazać i nagle ubrać szorty, tenisówki i pobiegać za kurami po podwórku. Myślę, że równie nieswojo się w tym czuła. Drugie takie wydarzenie, kiedy ją zainstalowano na najwyższym piętrze w hotelu w Sztokholmie. Piętrze tylko dla noblistów, w którym apartamencie były zainstalowane najdziwniejsze przedmioty użytkowe, zwłaszcza w łazience, jakieś przyciski, guziczki, kratki. Ona po prostu, żyjąc niesłychanie skromnie, absolutnie sobie z tym nie była w stanie poradzić, szczerze mówiąc, tak jak i my, i goście, tylko myśmy mieli mniej tych przycisków i guziczków, bo to był troszkę gorszy standard tych naszych pokojów.
1: Cały ten ceremoniał znany już na pamięć, właściwie ten maraton, który musi przebyć noblista. No dla Wisławy to była oczywiście droga przez mękę. Wisława robiła tam wszystko, żeby się do jak największej ilości punktów tego programu uchylić, nie stawiając się na podpisywanie książek w księgarni, nie stawiając się na wieczór jej poezji w teatrze. Ponieważ to rzeczywiście dla niej było czymś strasznym. Te wycelowane w nią flesze, mikrofony, kamery, obiektywy, to była tortura. I muszę powiedzieć, że Szwedzi odnosili się do tego wszystkiego z jakimś pełnym zrozumieniem. Nie było żadnych wyrazów rozczarowania. Mówili, że ta starsza pani ma prawo tego nie lubić i ona cieszyła się, miała tam jakiś ogromny kredyt sympatii.
4: To jest tak, że ona na 3 lata zamilkła. Przez 3 lata nic nie napisała. Żadnego wiersza. Musiało się zacząć mniej wydarzać w jej życiu i chyba to życie nabrało jakiegoś takiego rytmu trochę innego niż przed Noblem, ale takiego, w którym ona się jakoś tam znalazła. W ogóle jest coś takiego, że Nobel powoduje, że pisarz staje się klasykiem. A klasyków, właściwie ich nie czytamy. Jacques Derrida powiedział, że najgorsze, co można zrobić w książce, to ją kanonizować, umieścić w kanonie. Ona, wydaje mi się, że tego się też trochę bała, ale że tego jej oszczędzono. Znaczy, ja pamiętam

Po publikacji tych pierwszych dwóch wierszy, bo nawet pamiętam jakąś audycję w radiu poświęconą temu, wielu krytyków się pochylało nad tymi wierszami, ale one były czytane jako wiersze, to znaczy nie czytano ich wtedy na kolanach. Również był taki dosyć mocny nurt krytyczny wobec Szymborskiej i myślę, że to też dobrze.

0: Mają na plecach dzbanki i tobołki. Im bardziej puste, tym z dnia na dzień cięższe. Odbywa się po cichu czyjeś ustawanie, a w zgiełku czyjeś komuś chleba wydzieranie i czyjeś martwym dzieckiem potrząsanie. Przed nimi jakaś wciąż nie tędy droga, nie ten, co trzeba most nad rzeką dziwnie różową. Dokoła jakieś strzały, raz bliżej, raz dalej. W górze samolot trochę kołujący. Przydałaby się jakaś niewidzialność, jakaś burakamienność, a jeszcze lepiej niebyłość na jakiś krótki czas albo i długi. Coś jeszcze się wydarzy, tylko gdzie i co? Ktoś wyjdzie im naprzeciw, tylko kiedy, kto? W ilu postaciach i w jakich zamiarach? Jeśli będzie miał wybór, może nie zechce być wrogiem i pozostawi ich przy jakimś życiu.
1: Pieniądze i sukces prawie wszystkim przewracają w głowie, natomiast jej nie przewróciło nawet pudełka zapałek w jej kuchni.
2: Zażyczyła sobie, to jest w jej ostatniej woli w testamencie, żeby właśnie powołać fundację zaraz po jej śmierci, żeby ta fundacja odziedziczyła no właściwie cały jej majątek, $1 000 000 mniej więcej, to tyle zostawiła pani Szymborska.
3: Fundacja przyznaje nagrodę poetycką, przyznaje również stypendium imienia Adama Włodka. Adam Włodek był prywatnie mężem Wisławy Szymborskiej. Przyznajemy również zapomogi dla tych pisarzy, ludzi pióra, którzy się znaleźli w dramatycznej sytuacji finansowej, bo to jest coś, co robiła Wisława Szymborska przez cały czas po Noblu przynajmniej, z tego, co ja wiem. Robimy też jedną rzecz od niedawna, to znaczy postanowiliśmy mieszkać Wisławy Szymborskiej przeznaczyć na rezydencję literacką. To jest takie przedsięwzięcie, które cieszy się ogromną popularnością i które chyba mnie cieszy najbardziej, dlatego że to mieszkanie nie jest muzeum, nie jest martwe tak naprawdę, ale w tym mieszkaniu dalej mieszkają ludzie pióra. No i pracują nad jakimiś swoimi książkami i jak na razie wszyscy są tym zachwyceni i kolejka tych ludzi jest bardzo długa, więc wygląda na to, że to nasze przedsięwzięcie jeszcze dosyć długo potrwa.
4: Wieczór autorski. Muzo, nie być bokserem to jest nie być wcale. Ryczącej publiczności poskąpiłaś nam. 12 osób jest na sali, już czas, żebyśmy zaczynali. Połowa przyszła, bo deszcz pada, reszta to krewni, muzo. Kobiety radę zemdleć w ten jesienny wieczór zrobią to, ale tylko na bokserskim meczu. Dantejskie sceny tylko tam i w niebobranie, muzo. Nie być bokserem, być poetą, mieć wyrok skazujący na ciężkie norwidy, z braku muskulatury demonstrować światu przyszłą lekturę szkolną w najszczęśliwszym razie. O muzo, o Pegazie, aniele koński. W pierwszym rządku staruszek słodko sobie śni, że mu żona nieboszczka z grobu wstała i upiecze staruszkowi placek ze śliwkami. Z ogniem, ale niewielkim, bo placek się spali, zaczynamy czytanie. Muzo.
5: No, były to po prostu całkiem inne czasy. I sala zamarła.
1: Co jest na tej taśmie?
6: Wysłuchaliśmy reportażu Jakuba Tarki, poetka i Nobel. Z nami w studiu jest cały czas profesor Karol Samsel z Wydziału Polonistyki Instytutu Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
7: Jeszcze raz dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam państwa.
7: Po przyznaniu Szymborskiej Nobla spekulowano, że bardziej na tę nagrodę zasługiwał Herbert. Mhm. Prawda? Czy fałsz?
8: Prawda.
7: Przypisywano mu też zazdrość o to wyróżnienie. Prawda czy fałsz? Chyba lata później korespondencji poetów jest między innymi telegram Zbigniewa Herberta, którym gratuluje Szymborskiej

0: Wisława odpowiada: Zbyszku, wielki poeto, gdyby to ode mnie zależało, to ty byś teraz męczył się nad tym moim przemówieniem przed tą tragedią sztokholmską, bo tak to nazwano.
1: Święta prawda, słynny cytat literatury polskiej. Tak, komisja myśli w kategoriach wszechstronności literatury o losach tej nagrody. Laszlo Krasznahorka reprezentował pesymizm antropologiczny. Koniec świata, człowieka, kultury, ślepa uliczka, za którą nie ma już wyjścia. Jakże to wymowne, że dokładnie rok później nagrodę otrzymuje Ann Carson, która moim zdaniem jako Safona ery ponowoczesnej, bo tak bym ją nazwał, jest piewczynią optymizmu antropologicznego, ale i optymizmu kulturowego. Ona wierzy w siły rewitalizacyjne, jakie niesie antyk. Z całą energią erotyczną tego antyku, to znaczy, no jeżeli przyjmujemy tę wiarę w rewitalizację, to musimy przyjąć, że Carson nam zrzuci na głowę mnóstwo cieni, potworów, demonów, życie w całej bujności.
2: A Gombrowicz, który tak bardzo pragnął tego Nobla?
1: Bolesna sprawa, pamiętam ten rok.
0: No musi mieć zawsze bolesne sprawy związane.
1: No mi szkoda Gombrowicza. A to Nobel to jest historia dramatów. Ile osób nie dostało? Wtedy Nobel wywędrował do Japonii. Niestety nie pamiętam nazwiska, ale to też jest zawsze ta ostatnia chwila dla któregoś z innych pisarzy. Ktoś nie zdąża. To są wielkie historie tych, którzy nie dostali. Jest też piękno tej nagrody, że ona jest tak wybiórcza, tak stronnicza, tak subiektywna, chociaż usiłuje być obiektywna. To jest wielki paradoks tej nagrody.
2: Natomiast nagroda literacka Nobla dla Olgi Tokarczuk to znów inna trochę nagroda. Nagroda dla kobiet. Ona tam taki miała manifest wręcz. To dla was, kobiety.
1: Tak. Właściwie ona skonstruowała cały program swojej literatury na nowo w tym wykładzie.
0: A ile było hejtu, że to akurat ona. Tak. Za co? Po co? Dlaczego?
1: Stała się adwokatką własnej sprawy. Można powiedzieć, że w tym momencie udowodniła bardzo wiele. Po pierwsze, że ten głos pozostaje autonomiczny. Wygłasza szalenie kontrowersyjne tezy, natomiast potrafi je wygłaszać i znajduje na to siłę. No i jednak wydaje, Empuzjon był powieścią, nad którą pracowała latami, więc nie jest pewne, czy po Noblu pisała ją w większości, ale powieść Świata jest za dużo, na której premierę czekamy, to jest powieść saga rodzinna, rozgrywająca się na Dolnym Śląsku. No, jest od początku do końca stworzona właśnie w tym duchu ostatniej wielkiej powieści Tokarczuk. Pamiętajcie państwo, że bardzo często mówiło się o klątwie literackiej Nagrody Nobla, że pisarze milkli po otrzymaniu tej nagrody, więc Olga jest jednak symbolem tego, że nie tylko udźwignęła tę figurę adwokatki tej nagrody, przyjęła tę pozycję kobiety, która reprezentuje płeć w walce o jakąś wizję literatury, a następnie pozostała przy swoim modelu epiki.
0: No to jest wielka opowieść. Nie poddała się tej krytyce, bezsensownej krytyce. Ona powiedziała tak: świat umiera, a my tego nawet nie zauważamy. Nie zauważamy, że świat staje się zbiorem rzeczy i wydarzeń, taką martwą przestrzenią, w której próbujemy tylko zajmować jakieś miejsce tylko dla siebie. To na tej czułości wobec każdego innego bytu zbudowana jest jedna z najpiękniejszych idei ludzkości. Idea współczucia. No.
1: I Ann Carson kontynuuje ten projekt.
0: Obok mnie ktoś inny. Ktoś, kto inaczej myśli.
1: I ta czułość
0: myśli.
1: Zostaje przeniesiona w antyk u Ann Carson. No, ta właśnie. Czułość dla Minotaur. Czyli to jest powrót do tych czułych projektów. Komisja Noblowska lubi tę czułą literaturę. No w latach dwudziestych, no myślę, że od Nobla dla Tokarczuk to widać, bo wcześniej Handke już jeszcze reprezentował poprzednią epokę. Czasami to jest kwestia zmiany komisji jurorskiej, proszę państwa. Zmiany jednego jurora, on ma zasadniczy wpływ, ale od jakiegoś czasu Nobel promuje czułą literaturę. To widać i u Hankanki, to i Abdul Razaka Gurnaa Światowej.
2: Ale dla pana to dobrze, że idzie właśnie w tym nurcie?
1: Czasami się boję tego nurtu, w którym tkwi Nobel, bo to jest nurt letargiczny. I chciałbym więcej literatury okrucieństwa, literatury, która byłaby taką solą trzeźwiącą dla społeczeństwa.
2: Ale my mamy dookoła tego okrucieństwa.
1: Właśnie dlatego musimy być czujni. Ale żeby się nie martwić, no to jest u Ann Carson reprezentacja. Mit ma również swoją okrutną twarz. I Carson potrafi wygrać dojrzale i tę ciemną, jasną stronę mitu. Więc no, Carson jest dla mnie szczęśliwym wyborem. Mimo wszystko

0: chciałbym, żeby sądy Komisji Noblowskiej były właśnie takie. Literatura wychowawcza, bo mimo wszystko jako filolog klasyczny Ann Carson potrafi wychowywać swojego czytelnika. Stara szkoła Paidei, ta wizja wychowania, Sokrates, Safona, to jest ta wiara w wychowawczą moc literatury.
1: No jeżeli wiara, to Quo Vadis, prawda? 1905 rok, Henryk Sienkiewicz. Svenska Dagbladet tak relacjonowała jego postawę. Henryk Sienkiewicz ma powierzchowność w wysokim stopniu dystyngowaną. Swoje lat 60 nosi chwalebnie, mimo siwej już bródki, starannie utrzymanej, niezwykle prosto się trzyma. Ubrany w długi czarny tużurek, robi wrażenie urzędnika chłodnego, nieco sztywnego. No i nic o Quo Vadis. I nic, tylko reporter tej gazety opisał człowieka, który w 1905 roku dostaje Nagrodę Nobla.
0: To jest początek. 1901 rok, Nobel dla Sully Prudhomme'a, to przecież była czysta propaganda. To był hołd dla Francuzów, którzy stworzyli francuską wersję tej nagrody w pierwszej wersji i nagrodzono Prudhomme'a tylko dlatego, żeby wkupić się w łaski Paryżan. Więc to nie jest tak, że mamy taką wyważoną linię komentarza. Ja nie wiem, co to znaczy Nobel za Quo Vadis. Czy oni to Quo Vadis docenili, czy docenili samego Sienkiewicza?
1: No to sam Sienkiewicz powiedział, zaszczyt ten cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski. Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że ona żyje. No to może dlatego dostał tę nagrodę.
0: Wypowiedział się jak, nie znałem tej wypowiedzi, wypowiedział się jak Miłosz właściwie. Z takim
1: ogłoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że jest.
0: Że występuje jako agent mojej ojczystej sprawy. Właśnie to Miłosz tak samo. Faulkner tak się wypowiadał. Warto przestudiować, może kiedyś wyjdzie polska antologia wykładów noblowskich czy wypowiedzi. To byłaby wielka historia historii literatury. Nie są dostępne oczywiście w języku polskim. Możemy je studiować na stronie Nobla w języku angielskim. Ale to jest bardzo ciekawa opowieść. O dziejach humanizmu. To jest historia naszego humanizmu, literacka nagroda Nobla. A literacka odsłona tej nagrody to jest współcześnie największy instrument wpływu, jeśli chodzi w ogóle o literaturę. No wiecie państwo, przynajmniej jeżeli mówimy o krajach anglojęzycznych, krajach amerykańskich, europejskich, pamiętajmy o dystansie, jaki do literackiej Nagrody Nobla mają przedstawiciele krajów afrykańskich czy australijskich. Natomiast cały czas jest to globalna marka, nieważne jak bardzo byłaby krytykowana. Pierwsze 30-lecie Nobla to oczywiście były tłumaczenia na język szwedzki. Kto nie istniał z polskich pisarzy w języku szwedzkim, ten nie miał szans w oczach komisji. Więc tylko przypomnę państwu, skoro padło hasło Sienkiewicz, okoliczności walk Polaków o literacką Nagrodę Nobla. Sienkiewicz wygrał z Orzeszkową. Orzeszkową tłumaczyła Ellen Wester. Przypomnijmy jej nazwisko. To była wielka przyjaciółka Polaków, tłumaczka literatury polskiej na język szwedzki. No i kolejna batalia o polską uwagę odbyła się, kiedy startowali do tej nagrody Stefan Żeromski i Władysław Reymont. Wszyscy stawiali na Żeromskiego. Ellen Wester przetłumaczyła Wierną rzekę. Wierna rzeka została świetnie przyjęta, bo przyznajmy, to jest znakomita, uniwersalna fabuła, przemawia do wszystkich. No ale doszło właśnie do zmiany komitetu jurorskiego. Żeromski wydał Wiatr od morza. Jeden z jurorów Wiatru od morza nie przeczytał jak należy. Uległ pogłoskom, że jest to utwór germanofobiczny. I nagle rzutem na taśmę Reymont, chłopi. Ellen Wester przetłumaczyła tylko pierwszy tom. No i musiała kolejne pory roku w ciągu jednego półrocza przetłumaczyć, ponieważ nagle okazało się, że Reymont jest tutaj kandydaturą konieczną dla Polaków. O Żeromskiego upominali się PPS-owcy, a z kolei Reymont, kiedy tylko dostał literacką Nagrodę Nobla, został dokooptowany przez Wincentego Witosa, przez PSL Piast. Więc literacka Nagroda Nobla również w Polsce była pewnym narzędziem, zawsze pozostawała narzędziem politycznym. Tego pisarza, który był noblistą, należało mieć blisko siebie. To znaczy partie walczyły o jego wzgląd.
1: Napisze pan nam kiedyś taką książkę? O tym, jakie te kulisy wybierania, wyborów.

0: wierszów i tych mów.
1: A może wiersz, bo jest pan poetą również.
0: Bardzo chętnie napiszę esej, bo jest to soczewka wielu przemian. I to jest taka też soczewka historii literatury, która angażuje i recepcję, i socjologię literatury. Moją wielką miłością jest interdyscyplinarność, a Nobel jako problem historii literatury i nie tylko jest właśnie takim bardzo inter, czy wręcz transdyscyplinarnym, używamy takiego pojęcia,
1: no to trzymamy
0: modelem badania.
1: To trzymamy za słowo i czekamy.
0: Nobel. Dziękuję pięknie.
1: Czekamy na to, żeby dziękuję. Pan napisał.
2: Ile to potrwa?
0: No dobrze,
2: niech pani odpowiada.
0: Jeżeli to esej, to może na następną literacką Nagrodę Nobla, która oby niech powędruje gdzieś poza Europę, na przykład do Meksyku lub Australii.
2: Niech tak będzie. Niech dziękujemy tak za rozmowę, dziękujemy za spotkanie.
1: Naszym i państwa gościem był profesor Karol Samsel z Wydziału Polonistyki Instytutu Literatury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo dziękujemy. Spokojnej
2: dziękuję
1: nocy.
2: Też się kłaniamy, słyszymy się za tydzień.
1: Dorota Boniecka-Górny
2: i Wiesław Molak.
3: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
8: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, gdybym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Azja. Kontynent, na którym spotykają się wielkie ambicje, pieniądze, nowe technologie i polityka, która coraz mocniej wpływa na cały świat. Co dzieje się dziś w Chinach, na Tajwanie, Indiach, Japonii czy Korei Południowej? Jak zmienia się układ sił między największymi azjatyckimi mocarstwami? I dlaczego to, co wydarza się tysiące kilometrów od Europy, może mieć bezpośrednie znaczenie także dla nas? Zapraszam w niedzielę, tuż po godzinie 16 na audycję Wiek Azji. Tomasz Sajewicz.
10: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
6: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest sobota, 10 października. Oto co dziś w magazynie. Do ataków z użyciem noży doszło w szkołach w Leszczydole, Nowinach, Ostrołęce, a dziś w Warszawie. Premier na jutro zwołał naradę z udziałem służb. Druga i decydująca tura. Jutro od 7 do 21 mieszkańcy Krakowa będą wybierać prezydenta. Demokraci krytykują Donalda Trumpa za deal z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent z kolei chce zmiany na stanowisku głowy.

0: Głowy państwa ukraińskiego. Czas na szczegóły. Michał Przerwa. Zapraszam.
1: Sumę wydarzeń.
0: Policja wyjaśnia okoliczności ataku w szkole policjalnej w Warszawie. 21-latka raniła nożem 3 osoby. Do szpitala trafiła 17-letnia dziewczyna. Dwie kolejne kobiety zostały opatrzone na miejscu. Rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski mówi, że do zdarzenia doszło około 12:30.
2: Osoba, która dokonała tego zamachu, jest uczennicą jednej tutaj ze szkół. Sytuacja miała miejsce wewnątrz budynku, bezpośrednio przed sekretariatem tejże uczelni. Druga osoba także aplikowała, więc jeszcze nie jest uczennicą.
0: Napastniczka została rozbrojona przez pracownika szkoły. Motywy 21-latki nie są na razie znane. Policja będzie patrolować w pobliżu szkół i w szkołach do odwołania. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami takich ataków. Policjanci będą pilnowali szkół i edukowali uczniów, mówi podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej.
3: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pedagogów, wszystkich pracowników placówek oświatowych będą kontynuowane patrole policyjne dotąd, dopóki będzie to konieczne. Policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
0: W tygodniu doszło do ataków nożowników w szkołach w Leszczy-Dolenowi, na Ostrołęce i w Warszawie. Nie żyje 37-letnia woźna z placówki w Leszczy-Dolenowinach, a łącznie kilkanaście osób jest rannych. Policja podkreśla, że nie ma powiązania między tymi atakami. Oprócz tego doszło do licznych gróźb nieletnich, po których policja interweniowała i zatrzymywała osoby. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu tworzy krótki poradnik dla pedagogów w związku z tragicznymi wydarzeniami w szkołach na Mazowszu. Broszura ma zawierać informacje o tym, jak reagować i rozmawiać z młodzieżą o tego typu zagrożeniach. Będą tam także wskazówki dla rodziców, mówi wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
4: Będziemy prosić o przygotowanie konspektu wyjściowego, z którego nauczyciele będą mogli skorzystać, ale także jakichś takich informacji skierowanych do rodziców właśnie w związku z tą sytuacją. Myślę, że przez weekend do poniedziałku, najpóźniej wtorku, one się po prostu ukażą.
0: Policja podkreśla, że każda zapowiedź albo próba popełnienia przestępstwa niesie za sobą konsekwencje prawne, także wobec osób niepełnoletnich. Jutro o 8:30 odbędzie się odprawa premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji. W odprawie wezmą udział również przedstawiciele służb, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Sumę wydarzeń.
0: Po serii tragicznych ataków na Mazowszu Stowarzyszenie Rozwój Plus proponuje stworzenie ogólnopolskiej sieci bezpieczeństwa dla szkół. Według ugrupowania, wykorzystując szybki internet w szkołach, można stworzyć system alarmowania o niebezpiecznych zdarzeniach na terenie placówek edukacyjnych. O szczegółach Michał Magowski.
5: Każda szkoła włączona do ogólnopolskiej sieci bezpieczeństwa zostałaby wyposażona w cyfrowy monitoring, a jej pracownicy otrzymaliby przyciski alarmowe do wykorzystania w sytuacji zagrożenia, proponuje były minister cyfryzacji i poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński.
6: Aktywacja takiego alarmu oznaczałaby dwie rzeczy. Po pierwsze, najbliższa jednostka policji dostawałaby informacje o zagrożeniu, a po drugie, włączałaby się transmisja z monitoringu. Policja, jadąc na miejsce zdarzenia, miałaby już pełny ogląd sytuacji.
5: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski nie sprzeciwia się pomysłom opozycji, ale w pierwszej kolejności oczekuje wdrożenia aktu o usługach cyfrowych, tak aby usuwać nielegalne treści z internetu.
7: Każdy postulat, który uszczelni taki system, który wykorzysta ogólnopolską sieć edukacyjną do tego, żeby to prawo stosować, jest wart rozważenia, ale potrzebujemy tej podstawy.
5: Ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych wkrótce zajmie się Senat. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Ostatnia fala przemocy w polskich szkołach bardzo szybko stała się tematem debaty politycznej, ocenił na antenie Polskiego Radia 24 politolog Tomasz Słupik. Komentator podkreślił, że zamiast merytorycznej dyskusji nad bezpieczeństwem młodzieży, uczestnicy sceny politycznej koncentrują się na wzajemnym przerzucaniu się odpowiedzialności i instrumentalnym wykorzystaniu sytuacji do prezentowania własnych interesów.
8: Koalicja rządząca tutaj uderza w Pałac Prezydencki, że Karol Nawrocki, wetując tą ustawę, akt o usługach cyfrowych, w jakimś stopniu, powiedzmy, popełnił błąd, tak, i to mogło doprowadzić do tej sytuacji. Rząd szybko reaguje, stara się wprowadzić taką szybką ścieżką ustawę o blokowaniu treści w internecie. Druga strona sporu, oczywiście chociażby PiS broni prezydenta.

0: Ta konfederacja jakby próbuje uciec do przodu, mówiąc o tym, że jakiekolwiek blokowanie czy cenzurowanie treści w internecie to jest zamach na naszą wolność.
1: Sejm w trybie pilnym przegłosował nowe przepisy wymierzone w cyberprzemoc. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wdraża unijny akt o usługach cyfrowych.
2: Sumę wydarzeń.
1: Zakaz sprzedaży od 22 do 6, całkowity zakaz reklamy oraz zakaz promocji cenowych. To główne założenia ustawy antyalkoholowej przyjętej w tym tygodniu przez Sejm. Teraz przepisy trafią do prac w Senacie. Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy powiedział Polskiemu Radiu, że Polacy nie potrzebują nocnych sklepów z alkoholem.
3: Mamy świetne doświadczenia z wielu miast, w tym Warszawy. Tutaj z inicjatywy naszego klubu radnych Lewicy udało się wprowadzić najpierw nocną ciszę alkoholową w dwóch dzielnicach, potem w całym mieście. Rozwiązanie obowiązuje od kilku miesięcy. No i okazuje się, że po pierwsze mamy mniej interwencji policji. Nikt nie narzeka, nikt nie płacze, a wcale też sklepów, w których sprzedaje się alkohol, wcale ich liczba nie spadła.
1: Przeciw ustawie byli głównie posłowie Konfederacji. Witold Tumanowicz twierdzi, że każda gmina powinna decydować o nocnej prohibicji we własnym zakresie.
4: Byliśmy za tym, żeby powrócić do tego, żeby tutaj właśnie jednak na zasadę pomocniczości naprawdę nie wchodzić w kompetencje tego, co gminy chcą robić ze sprzedażą alkoholu. Tym bardziej, że mówimy o produkcie, który nie jest zakazany przecież. Czyli kwestia tego, że jeśli nie jest zakazany, to jednak patrzylibyśmy na to, że jednak powinno być większej swobody co do tego, gdzie jest on sprzedawany.
1: Ostatecznie o przyjęciu albo odrzuceniu ustawy zdecyduje prezydent. Jutro krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. W drugiej turze mieszkańcy mają do wyboru tylko dwoje kandydatów, Łukasza Gibałę albo Monikę Piątkowską. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Od północy do zamknięcia lokali trwa cisza wyborcza, mówi Barbara Golanko, dyrektorka krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
5: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium. Materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
1: Jutro pod Wawelem organizowany jest Krakowia Półmaraton, który spowoduje utrudnienia w ruchu i w dotarciu do niektórych lokali wyborczych, ostrzega Barbara Golanko.
5: Do 33 lokalizacji mogą nastąpić jakieś problemy z dotarciem. Do każdego lokalu będzie można dotrzeć pieszo. Można sobie sprawdzić na stronie Urzędu Miasta Krakowa, o które lokalizacje chodzi, o które obwodowe komisje wyborcze chodzi i tak sobie zaplanować ten dzień, żeby spokojnie do lokalu dotrzeć. Te utrudnienia w ruchu, w komunikacji, one nie będą trwały cały dzień.
1: Utrudnienia związane z półmaratonem potrwają od 10 do 13.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Demokraci skrytykowali decyzję prezydenta Donalda Trumpa o zniesieniu sankcji na rosyjską ropę w obliczu globalnych niedoborów paliw. Problemy z dostępnością surowca pogłębiają się w związku z amerykańskimi działaniami zbrojnymi przeciw Iranowi oraz wojną Rosji z Ukrainą. Porozumienie pozwoli Kremlowi na dostarczenie na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego na amerykański i światowy rynek. O szczegółach Jan Pachlowski.
6: Sytuacja ta ma miejsce w czasie, gdy Partia Republikańska, walcząca o utrzymanie kontroli nad kongresem w listopadowych wyborach, mierzy się z rosnącym niezadowoleniem amerykańskiego społeczeństwa z powodu wzrostu kosztów życia zarządów administracji Donalda Trumpa. Lider mniejszości demokratycznej w Senacie Chuck Schumer zarzucił Donaldowi Trumpowi we wpisie w mediach społecznościowych zawarcie paktu z diabłem w próbie ratowania swojej chwiejącej się kariery politycznej. Cedric Clayton, były pułkownik Sił Powietrznych USA i zastępca dyrektora w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, wypowiedzi dla stacji CNN podkreślił, że amerykańska umowa z Putinem dla rynków nie będzie miała większego znaczenia. To pozwoli Rosji na wpuszczenie surowca na rynek, ale nie będzie to miało większego znaczenia dla światowych cen. Mówimy tutaj tak naprawdę o niewielkich ilościach w stosunku do potrzeb. To wszystko ma wymiar symboliczny i jest definitywnym wsparciem dla prezydenta Putina. Podkreślił były zastępca dyrektora Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego za czasów Baracka Obamy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Czas na nowego prezydenta Ukrainy, tak mówi Donald Trump. Amerykański przywódca po raz kolejny oskarżył ukraińskiego prezydenta o destabilizację sytuacji z ropą naftową poprzez atakowanie rosyjskich rafinerii. Donald Trump twierdzi, że Wołodymyr Zełenski tworzy teraz globalny problem. Zełenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata i on chce robić taki problem świata.

0: tu naszym rolnikom, właścicielom ranch, bo Rosja dostarcza znaczną część oleju napędowego dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, ale on to dalej robi. Niech przestanie. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta. Wcześniej Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw ponad 300 tysięcy ton rosyjskiej ropy. Kilka godzin później w Rostowie nad Donem wybuchł pożar terminalu naftowego, prawdopodobnie zaatakowanego przez ukraińskie drony. Trump wielokrotnie obarczał Zełenskiego za rosnące ceny paliw po amerykańskich atakach na Iran. Nigdy wcześniej jednak nie sugerował zmiany ukraińskiego przywódcy. Złagodzone zapisy dotyczące systemu ETS w najnowszym projekcie unijnego budżetu na lata 2028-34, ale dla Polski to za mało. Zgodnie z propozycją irlandzkiej prezydencji, Polska nie musiałaby od razu przekazywać 30% przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do unijnego budżetu. Te pieniądze zostałyby w budżecie krajowym, informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
1: Zapisy w najnowszej propozycji budżetowej przygotowanej przez Irlandię są na razie dość ogólne, natomiast rozważane są różne opcje. Jak ustaliłam, Polska w pierwszych latach obowiązywania unijnego budżetu nie musiałaby do niego przekazywać całej 30-procentowej puli przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Dopiero później dochodziłaby stopniowo do normalnej stawki. To korzystniejsza finansowo propozycja, przyznał w rozmowie ze mną wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, ale od razu dodał, że wymaga ona dalszych negocjacji. Polska od początku argumentowała, że przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie powinny być traktowane jako źródła finansowania unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Ponad 1400 Palestyńczyków zginęło, a około 5000 zostało rannych. To tragiczny bilans minionych 12 miesięcy w Strefie Gazy. Mimo ogłoszonego rok temu zawieszenia broni, nadal dochodzi do izraelskich ataków. W regionie panują katastrofalne warunki humanitarne. Ponad 80% budynków przestało istnieć. Wielu Palestyńczyków straciło swoje domy. Brakuje wody, żywności, leków i prądu. Za to, jak mówi Tomasz Czerniawski z Lekarzy Bez Granic, nie maleje liczba ofiar.
2: Zespoły Lekarzy Bez Granic wciąż leczą pacjentów z urazami po wybuchach, ranami od odłamków i postrzałów. Palestyńczycy są też spychani do coraz mniejszego obszaru za tak zwaną żółtą linię. Ponad 2 miliony ludzi tłoczy się obecnie na około 1/3 powierzchni Strefy Gazy, często w prowizorycznych schronieniach, bez dostępu do podstawowych usług.
0: Według WHO około 18,5 tysiąca pacjentów, w tym 4 tysiące dzieci, potrzebuje pilnej ewakuacji medycznej ze Strefy Gazy. Na Słowacji otwarto pomnik wolności słowa. Powstał w miejscu domu zamordowanego przed 8 laty dziennikarza śledczego Jana Kucjaka i jego narzeczonej Martiny Kusznirowej. Ma upamiętnić ofiary zbrodni, przypomnieć o znaczeniu wolności słowa i niezależnego dziennikarstwa.
3: Pomnik wolności słowa powstał w miejscu, gdzie Jan Kucjak i Martina Kusznirowa planowali wspólną przyszłość. Po ich morderstwie bliscy zdecydowali o wyburzeniu domu. Działkę w Wielkiej Maczy na zachodzie Słowacji otacza teraz niewysoki betonowy mur, na którym widnieją imiona zastrzelonych Jana i Martiny oraz napis „Bez was idziemy dalej za was”. Pochyły teren ogrodu, który stanowi część pomnika, ma symbolizować utratę równowagi społecznej, a zarazem drogę ku nadziei. Sprawa zabójstwa Kucjaka i Kusznirowej nie znalazła dotychczas sądowego finału. Oskarżony o zlecenie zbrodni biznesmen Marian Kocner został uniewinniony. Sąd Najwyższy zdecydował jednak o powtórnym procesie, który rozpoczął się na początku bieżącego roku. Wcześniej zapadły prawomocne wyroki więzienia dla wykonawcy zabójstwa i jego wspólników. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór. Co roku stwierdza się go u około 20 tysięcy Polek. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. W Polskim Radiu 24 specjalistka ginekologii Ewa Kurowska podkreśliła, że podstawowy kalendarz profilaktyki będzie się różnił w zależności od wieku pacjentki.
5: Po 20 roku życia wykonujemy test HPV. Must have to są badania z krwi, też przynajmniej raz w roku, jak chociażby morfologia, ferrytyna. Po 30 roku życia absolutnie to, co było do tej pory, plus kontrola tarczycy. Można przeprowadzić różne badania diagnostyczne, chociażby chorób infekcyjnych, które w ciąży mogą być groźne, takie jak różyczka, toksoplazma, cytomegalia. Po 45 roku życia mamy mammografię co 2 lata wykonywaną na NFZ, a w tym roku przerwy zrobimy robienie USG piersi.
0: Dla kobiet po 45 roku życia do wykonania mammografii nie potrzeba skierowania.

0: NFZ refunduje również bezpłatne testy na obecność wirusa HPV, który może prowadzić do raka szyjki macicy. 2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że ich miesięczny budżet wynosi mniej niż 1037 zł na osobę. W Polsce próg dochodowy, od którego powinno pomóc państwo, jest określony prawnie, przypomniała w Polskim Radiu 24 doktor socjologii Marta Cobel-Tokarska.
1: Różnica jest praktycznie minimalna z ubóstwem skrajnym, ponieważ 1010 zł dla osoby samotnej, 823 zł dla osoby w rodzinie i na szczęście ten próg został podniesiony w ubiegłym roku. Dlatego na przykład można było jeszcze niedawno czytać takie alarmujące artykuły, jak bardzo wzrosło ubóstwo w Polsce. Skoczyło, no bo nagle się okazało, że więcej ludzi się łapie.
0: Problem ubóstwa dotyka nie tylko dorosłych, jak podaje Federacja Polskich Banków Żywności. W Polsce głoduje ponad 360 tysięcy dzieci. Chodzi przede wszystkim o niedożywienie jakościowe, czyli brak dostępu do pełnowartościowych posiłków. Rozszerzenie systemu kaucyjnego powinno przypominać rozbudowę sieci paczkomatów, mówią przedsiębiorcy z sektora recyklingu. Zdaniem producentów urządzeń stosunkowo szybko powstaną sieci butelkomatów działających z dala od sklepów.
2: Przedsiębiorca z branży recyklingu Maciej Machłajewski uważa, że wkrótce będą powstawały niewielkie firmy zajmujące się lokalną obsługą butelkomatów.
3: Skalujemy, że taki ktoś, kto chce robić sieć, to jest dla niego 10 punktów, to jest optymalna ilość punktów, które może sobie postawić w swoim mieście czy w okolicy. Może to być też gmina, ale różne gminy mają różne budżety i nie do końca jeszcze chcą inwestować.
2: Maciej Białek z resortu klimatu i środowiska potwierdza, że operatorzy systemu kaucyjnego starają się wyjść poza sklepy i budują punkty zbiórek w porozumieniu z gminami czy wspólnotami mieszkaniowymi. Dodaje, że trwają prace nad regulacjami, które pozwolą, by do systemu kaucyjnego trafiały szklane opakowania, w tym tak zwane małpki.
4: Proces legislacyjny jest dosyć skrupulatny.
2: Proces przyjmowania niektórych szklanych opakowań do butelkomatów może być wdrażany nawet przez 2 lata. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Nawet co czwarty Polak zmaga się w ciągu swojego życia z kryzysem psychicznym. W przypadającym dziś Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego eksperci podkreślają, że dbanie o emocje i sięganie po pomoc nie jest oznaką słabości i nie powinno być tematem tabu, mówi psychoterapeutka Izabela Trybus.
5: Takim pierwszym mitem, z którym trzeba się bardzo mocno rozprawić, to, że ja jestem silny wtedy, kiedy nie korzystam z pomocy. Tak jakby skorzystanie z pomocy miałoby być oznaką słabości. To jest ważne, żeby przełamać barierę wstydu, bo wstyd jest bardzo wielką barierą, która uniemożliwia mówienie o trudnościach, która powoduje, że chowamy te swoje trudności.
0: W ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego mieszkańcy Górnego Śląska mogli dziś porozmawiać z psychologiem w trakcie przejażdżki tramwajem. Celem akcji było zwiększenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych.
6: Atmosfera jest bardzo miła, poczęstunek jest, można, że tak powiem, czegoś się dowiedzieć nowego, interesującego od uczestników.
7: Jestem uspokojony, można powiedzieć zdrowy, tak?
8: Bardzo mi się podoba, no jest naprawdę super i muzyka taka kojąca, naprawdę bardzo fajnie.
9: To chyba jest potrzebne, żeby tak ludzie czasami mogli się wygadać.
8: Ale bardzo dobrze, tak, można się wtedy tak wyluzować, no bardzo fajnie, ja jestem bardzo zadowolona.
0: Eksperci przypominają, że nie należy też tłumić emocji ani bać się prosić o pomoc, gdy problemy zaczynają nas przerastać. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to przypomnienie, że rozmowa, zrozumienie i wsparcie mogą być pierwszym krokiem do poprawy samopoczucia. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn dziś przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja informacji o północy. Michał Przerwa, dziękuję i do usłyszenia.
10: To była suma wydarzeń. Reklama.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda?
11: No.
12: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
14: Wieczór w Polskim Radiu 24.
15: To już 20 minut po godzinie 23. A ja sięgam pamięcią do lat 80.

0: dziesiątych, proszę państwa, bo wtedy tak się złożyło, że dostałem w prezencie prawdziwą kurę. No i kura się oswoiła i była nazywana kurką łaskawą, chodziła za nami jak pies, przeżyła, dożyła swoich lat i nigdy nie była zamykana w klatce. Wybudowałem malusieńki kurnik. No i właśnie o tych kurkach szczęśliwych będziemy teraz mówili.
1: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Patryk Michalski, dzień dobry. Przed nami najciekawsze fragmenty naszych audycji z ostatnich dni. Na początek dobre informacje dla wszystkich, którym na sercu leży dobrostan zwierząt hodowlanych. Do końca roku Unia Europejska ma przedstawić plan odchodzenia od chowu klatkowego zwierząt. Obecnie większość ptaków hodowlanych, na przykład kur, przepiórek czy kaczek, przebywa w klatkach. A to warunki, które nie odpowiadają ich naturalnym potrzebom, mówi Małgorzata Szatkowska z organizacji Compassion in World Farming Polska.
3: Obraz, który kojarzy się tak najszybciej, jeżeli powiemy zwierzęta zamykane w klatkach, to na pewno wszyscy będą myśleć o kurach, bo w swoim czasie, no już tak naprawdę od wielu lat bardzo duże kampanie na ten temat było, mówiło się o tych kurach ściśniętych w metalowych klatkach, które mają no przestrzeń zaledwie wielkości kartki papieru, czyli takie A4, ale niestety też tu uwięzione w tych metalowych barierach, zamknięte, no takie zniewolone, mające bardzo małą przestrzeń, a czasem żadnej możliwość ruchu, są też inne zwierzęta. To będą świnie, świnie matki, to będą także przepiórki, gęsi, kaczki, także cielęta, ale też króliki, nawet króliki hodowane na mięso.
2: No to od kur zacznijmy, skoro pani też o nich zaczęła. Jak mają się te hodowane w polskich fermach? Czy większość z nich to są kury w klatkach niestety?
3: Tak, cały czas mówimy o liczbach w postaci 37 nawet milionów. Tyle kur zamykanych, tyle tych ptaków zamkniętych jest pomiędzy metalowymi prętami w ciasnych klatkach. To jeżeli mielibyśmy spojrzeć na taką strukturę procentową, rozpad, jak to wygląda w tej hodowli kur, niosek w Polsce, to rzeczywiście to jest mniej więcej 65, nawet 67% kur zamknięte w klatkach, czyli to jest dużo więcej niż nawet taka średnia unijna, która oscyluje tam poniżej 40%, więc tak, niestety w Polsce większość kur, niosek hodowanych jest w klatkach. No to jest taki bardzo okrutny system hodowli tych zwierząt. Już powiedziałam o tej przestrzeni wielkości kartki papieru, no ale też można sobie wyobrazić, no kury nie są takimi małymi zwierzętami, więc jeżeli kura dostaje tę przestrzeń, tam nie ma żadnej ściółki, tam nie ma żadnego podłoża, no tylko są te metalowe pręty, nie może rozpostrzeć skrzydeł i też wiele innych problemów dobrostanowych. I tak właściwie spędza życie i to niestety krótkie życie. Kura w naturze żyłaby dużo dłużej, w klatce no będzie żyła mniej więcej tylko półtora roku i to jest dosyć nędzne życie.
2: Alternatywą dla chowu klatkowego jest chów ściółkowy albo wolny. Najlepszy dla zwierząt, które mają dostęp do światła słonecznego czy wolnej przestrzeni na wybiegu. Compassion in World Farming Polska już od kilku lat prowadzi kampanię informacyjną pod hasłem Koniec ery klatek. Ostatnio zapytała polskich hodowców, co sądzą o zakazie chowu klatkowego zwierząt. Co ciekawe, większość respondentów pozytywnie ocenia taki pomysł.
3: 72% tych ankietowanych polskich hodowców uważa, że przejście na systemy bezklatkowe różnych gatunków zwierząt będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt. Czyli tu no, hodowcy sami, a więc osoby, które no, zajmują się tym tematem, są na pierwszej linii frontu, są wykonawcami tych, jeżeli chodzi o rolnictwo, polityk unijnych i trzymają te zwierzęta, już w tej chwili hodują, no rozpoznają, że tak, to będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan ich zwierząt. Co ciekawe, 54% stwierdziło, że również odejście od systemów klatkowych i przejście na inne będzie miało pozytywny wpływ na ich własny dobrostan. Czyli mówimy,
2: czyli że wiedzą, że te klatki nie służą ani zwierzętom, ani im.
3: Tak, ja też tu tak w pamięci przywołuję, chyba 2 lata temu były robione takie też większe jeszcze badania dotyczące samopoczucia hodowców i to wiemy, że to jest dumna grupa społeczna. No, wykonują bardzo ważną pracę, produkują nasze jedzenie, tak, naszą żywność i oczywiście oni też chcą czuć się dobrze i też z takich rozmów, które prowadzę z hodowcami, my też zresztą jako organizacja, jako Compassion World Farming odwiedzamy różne gospodarstwa, no, gospodarstwa, na których nie nie ma systemów klatkowych, to rzeczywiście ja widzę szacunek, jaki oni okazują swoim zwierzętom. Więc tak, tu temat dobrostanu i zwierząt, i własnych hodowców jest rozpoznany i jest poparcie, ale jeszcze większy odsetek hodowców, 68% było

0: byłoby skłonnych przejść na te hodowle bezklatkowe, jeżeli będzie towarzyszyło temu odpowiednie, no takie wsparcie finansowe ze środków publicznych, ze środków unijnych i jednocześnie ograniczenia dotyczące importu produktów no, produkowanych przy niższych standardach dobrostanu zwierząt. To też jest taki głośny temat, o którym od jakiegoś czasu słyszymy. I tak z mojej perspektywy to oczywiście jest to absolutnie zasadne. No ja bym sobie życzyła, żeby no nie tylko w całej Unii Europejskiej zniknęły te okropne metalowe, ciasne klatki dla zwierząt, ale żeby faktycznie to też nie występowało w innych częściach świata, więc jak najbardziej zgadzam się i też uważam, że te restrykcje dotyczące importowanych produktów do Unii, do Polski powinny być wprowadzone jednocześnie.
1: Dodatkowo 40% hodowców uważa, że rezygnacja z chowu klatkowego pozytywnie wpłynie na ich obraz w oczach konsumentów. Ci już teraz coraz bardziej świadomie rezygnują, na przykład z tak zwanych jajek trójek, które pochodzą od kur z chowu klatkowego.
0: Konsumenci popierają te zmiany. 3/4 Polek Polaków uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia. Też 3/4 wskazuje, że bardzo ważne dla nich przy zakupie tych jaj są warunki, w jakich te kury były hodowane. I to faktycznie supermarkety, sieci supermarketów, hipermarketów. Od kilku lat widzimy odejście od tych jaj pochodzących z klatek. Więc to jest duża zmiana, która się dokonała i ta zmiana też konsumencka, czyli to jak my wybieramy, głosujemy tym portfelem, jak i tym portfelem też wspieramy dobrostan zwierząt, no to się przekłada na też strukturę chowu tych kur w Polsce, ale także w innych krajach. I liczba kur w chowie klatkowym no, spadła w kolejnym roku o kilka milionów. Tu myślę, że ciekawym jest, kiedy pomyślimy no właśnie o tym w kontekście dłuższego czasu, czyli ostatnia dekada. Jeszcze 10 lat temu niemal 90% kur było hodowanych w klatkach w Polsce. No w tej chwili nie jest to też mało, tak jak zaczęliśmy rozmowę, o tym mówiliśmy, no ale jednak spadło to do tych 63-65%. Więc ten spadek jest odnotowany i to wynika też z, tak jak powiedziałam, z tego jak my wybieramy naszymi portfelami, jak decydujemy, które produkty ściągamy z tych półek marketowych.
1: O tym mówiła Małgorzata Szatkowska z organizacji Compassion in World Farming Polska. Na weekendowe śniadanie proszę zatem wybierać tylko jajka od szczęśliwych kurek. I zmieniamy temat. Od tygodnia obowiązuje już trzeci program CPN. Dzięki niemu ceny na stacjach paliw spadły o ponad złotówkę za litr benzyny i oleju napędowego. To dzięki podpisanej przez prezydenta ustawie o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Kierowcy odczuli ulgę.
2: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
3: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast zdało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
4: No taniej, o złoty 50.
5: Jest różnica?
4: No na moich 30 km w jedną stronę do pracy to jest.
5: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł.
6: Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
7: Jak tam po obniżkach cen paliw?
8: No zaskakująco, ale dobrze.
9: W końcu. Jakkolwiek by to nie przeliczać, był to dużo większy koszt.
1: Ulga jest tym większa, bo polscy kierowcy słono zapłacili za trwający konflikt na Bliskim Wschodzie. Dokładne wyliczenia przedstawił w rozmowie ze mną Fryderyk Karp z Fundacji Instrat.
10: 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu dla Polski, dla kierowców i dla budżetu państwa. Chodzi mi nie o całkowity koszt, jaki przez te 6 miesięcy od wybuchu wojny w Iranie Polska poniosła, ale o dodatkowy względem cen przedwojennych. Taki,
1: czyli właśnie jak wyglądała metodologia tych obliczeń?
10: Taki, który bierze po prostu wyższe ceny paliw, które wzrosły od początku wojny. Z czego to się bierze? My jako Polska w pół roku, w 6 miesięcy konsumujemy około 16,5 miliardów litrów paliw silnikowych typu benzyna i diesel, bo tylko te bierzemy pod uwagę w analizie.
1: Czyli tutaj nie ma mowy też o gazie,
10: ani LPG, ani paliwach lotniczych,
1: który też trochę zdrożał.
10: Dokładnie. Tu tylko dwa podstawowe, benzyna i diesel. Mnożymy je przez zmianę ceny. Te ceny wzrosły średnio o 20-25%, jeśli chodzi o benzynę i diesla. I bierzemy oczywiście pod uwagę segmentację odbiorców, czy to na typ paliwa właśnie, czy to na kierowców indywidualnych, mieszanych, czy firmowych, którzy przecież sobie VAT odliczają. Mhm. I w ten sposób wychodzi właśnie 23 miliardy złotych dodatkowego kosztu, czyli tyle, ile mogłoby zostać wydane na postawienie nowego szpitalu w każdym z województw w Polsce. Mhm.
1: No to jest ogromna kwota, jeżeli ktoś myśli 23 miliardy złotych. Kto mocniej odczuł, kto więcej z tej kwoty zapłacił właśnie, czy kierowcy prywatni, czy przedsiębiorcy?
10: Z 23 miliardów złotych zdecydowaną większość wzięli na siebie kierowcy, czyli to jest 20 miliardów złotych, a z tych kierowców najbardziej poszkodowane były firmy, kierowcy firmowi. Jest to około 12 miliardów złotych poniesionych kosztów przez nich. trzeba przyznać,

0: przyznać, że im te pakiety pomocowe, ceny paliw niżej, przysłużyły się najmniej, bo one i tak odliczały VAT, więc ta obniżka VAT-u ich nie dotknęła.
1: Więc jeżeli mieliśmy VAT zerowy, no to
0: tak,
1: nie było
0: jedynie
1: czego odliczać.
0: Obniżka akcyzy im pomogła i to tylko w pierwszej fazie, bo tylko wtedy obowiązywała. Więc 12 miliardów złotych zdecydowanie najwięcej firmy. Kolejne 5 miliardów złotych to są kierowcy indywidualni. A pozostałe 3 miliardy, żeby dojść do 23 miliardów, to jest koszt budżetu państwa.
1: To znaczy?
0: To znaczy, to jest koszt, który został przeniesiony z kierowców do budżetu, używając właśnie programu pomocowego ceny paliw niżej, który obniżał podatek VAT i akcyzę w pierwszej jego fazie trwania.
1: Czyli z tego tytułu wpłynęło mniej podatków do budżetu państwa, więc jakby no budżet państwa o te 3 miliardy się uszczuplił.
0: Dokładnie.
1: W ten sposób.
0: Ale tutaj jeszcze ważne jest rozróżnienie pomiędzy tym, jak my definiujemy koszt budżetowy, który w naszej analizie wypadł na 3 miliardy złotych, a kosztem fiskalnym, który rząd podaje na nieco wyższy, bo ponad 5 miliardów złotych. To wynika z innego punktu odniesienia. To znaczy my, tak jak powiedziałem, liczymy koszt względem cen przedwojennych, natomiast koszt fiskalny liczony przez rząd uwzględnia już ceny rzeczywiste, ale scenariusz kontrfaktyczny, gdyby żadnego pakietu pomocowego nie było. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że przecież były też okresy pomiędzy okresami z CPN, czyli marzec tuż po wybuchu wojny i wakacje, kiedy żaden pakiet pomocowy nie obowiązywał, a ceny wciąż były wyższe. Wtedy wpływy z VAT de facto były wyższe do budżetu państwa, więc tak naprawdę można powiedzieć, że budżet państwa odnotował pewne nadmiarowe wpływy z VAT, że trochę zarobił.
1: Tak.
0: Dlatego biorąc to pod uwagę, my mówimy, że to jest około 3 miliardów złotych łącznego kosztu budżetowego.
1: No to jest takie bardzo dokładne wyliczenie, bo rzeczywiście do tej pory słyszeliśmy tylko, ile dany CPN, ile dany program będzie kosztował, prawda? A tutaj rzeczywiście wzięliście pod uwagę no te wszystkie zmienne, które się zadziały przez te 6 miesięcy.
0: Tak, same nadmiarowe wpływy z VAT-u to jest około 650 milionów złotych.
1: Kolejny program CPN ma obowiązywać do końca roku, ale to tylko rozwiązanie krótkotrwałe, które nie rozwiązuje przyczyny, czyli uzależnienia wielu gałęzi naszej gospodarki od paliw sprowadzanych na przykład z Bliskiego Wschodu. Długofalową odpowiedzią powinien być na przykład rozwój elektromobilności. I to dzieje się, choć w różny sposób w różnych krajach. W Polsce mieliśmy w tym roku program dopłat do zakupu nowych aut elektrycznych Nasze Auto. Zakończył się on sukcesem, bo wykorzystano wszystkie środki, w sumie ponad 1 200 000 000 zł. Jednak żeby z niego skorzystać, trzeba było wyłożyć na starcie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Inną drogą idzie Francja, w której rozwija się społeczny leasing aut elektrycznych. Jak to działa? O tym ponownie Fryderyk Karp.
0: Ona polega na tym, że jeśli spełnia się określone kryterium dochodowe, czyli jest się w tej, załóżmy, połówce uboższych gospodarstw domowych, kryterium lokalizacyjne, czyli jeśli potrzeba jest dojechania tam 10 km do miejsca pracy, bądź pracy właśnie w samochodzie służbowym jako swojego zawodu, to wtedy dostaje się szansę na długoterminowy, czyli przynajmniej 3-letni wynajem samochodu elektrycznego po niskiej racie miesięcznej.
1: Czyli tak jak działa leasing na takich zasadach,
0: dokładnie,
1: tylko że to jest taki leasing
0: współfinansowany.
1: No współfinansowany przez państwo, przez samorząd. Tutaj pewnie
0: tak.
1: Są różne możliwości, różne rozwiązania.
0: I tam we Francji to jest maksymalnie do 200 euro miesięczna rata, nawet niektóre to jest podstandardowe samochody 100 euro. I faktycznie to się sprawdziło, bo to już trwa trzecia edycja tego programu we Francji. I można tylko powiedzieć, że te 50 tysięcy aut, które wzięło udział na przykład w obecnej edycji, w samej jednej edycji stanowi już 36% wszystkich niefirmowych aut elektrycznych we Francji. Więc widzimy, że to jest potrzebne, bardzo szybko to się rozchodzi zresztą, jest zapotrzebowanie na to i dlatego analogiczny program moglibyśmy odtworzyć w Polsce, oczywiście przeskalowując to, czyli biorąc pod uwagę, że samochodów w Polsce jest ogółem mniej, około dwukrotnie, mogłoby to być 25 zamiast 50 tysięcy samochodów, a rata miesięczna mogłaby wynosić poniżej 500 zł za miesiąc. No tutaj kompromisem jest to, że nie mamy go na własność, po pierwsze, a po drugie, że faktycznie jest to zobowiązanie finansowe na 3 lata dla większości gospodarstw domowych, bo tutaj mówimy o tych właśnie bardziej ubogich gospodarstwach domowych, do których byłby adresowany pewnie ten program.
1: No ale czasami łatwiej udźwignąć jednak tę mniejszą kwotę rozłożoną na lata, niż wydać raz kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100 tysięcy złotych na auto elektryczne. Czyli to trochę no też na zasadzie przyznawania mieszkań komunalnych, tak? Mamy jakiś próg dochodowy i właśnie na tej zasadzie dane osoby mogą skorzystać z takiego mieszkania. W dzisiejszej audycji to wszystko. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.
3: No w Polsce też były pomysły. Miało być 1 000 000 aut elektrycznych, a co?

0: co z tego wyszło? No to wszyscy wiemy. Duża wycinka. Patrzę na zegar. 35 minut po godzinie 23. To ostatnie minuty spędzimy w sposób bardzo kulturalny. Kulturalne wieści przed nami.
1: Powtórka programu.
2: Weekend kulturalny.
3: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, w weekendzie kulturalnym dzisiaj gość naprawdę, naprawdę wyjątkowy, niezwyczajny muzyk, który ma trzy dusze. Artysty, duszę hiszpańską i duszę polską. Buenas noches, Manuel.
4: Buenas noches, hola, hola, hola a todos, buenas noches.
3: Manuel Fernandez, pianista, muzyk, który zechciał dzisiaj odwiedzić studio Polskiego Radia 24 i my dzisiaj o najnowszym wydawnictwie, o płycie Emotions albo Emocje, będziemy się tą nazwą posługiwali. Manuelu, jesteś niezwyczajnym pianistą, muzykiem, który interesuje się muzyką współczesną XX i XXI wieku. I powiedz proszę, co cię w takiej muzyce współczesnej jakoś zainspirowało i jakich mistrzów sobie wybrałeś? No i czy to wszystko też odnajdujesz w tym swoim ukochanym fortepianie, który z tobą stanowi jedność? Świetnie mówisz po polsku, to slowly, no to tak. Slowly,
4: mam
3: slowly,
4: nadzieję,
3: proszę.
4: Że państwo będą mi rozumieć. To jest tak, muzyka współczesna, to jest po prostu, ja mogę powiedzieć, nie jestem tylko pianistą, jestem człowiekiem, o którym interesują się po prostu różne rzeczy. Muzyka współczesna, mi się nie podoba, kiedy mówią, muzyka współczesna jest trudna do słuchania, muzyka klasyczna, muzyka
3: kiedy
4: romantyczna.
3: Podziały.
4: No dokładnie, muzyka mówi o emocje. Dla mnie to jest tylko emocje. To jest tak, w XX wieku, XXI wieku są ludzie, są kompozytorzy, są artysty, o których chcą pokazać, co się dzieje tu i teraz, w tym momencie. No, i co to jest muzyka współczesna? Nie jest bardzo daleka, to jest bardzo bliska. Tylko że my jeszcze siedzimy taki XIX wieku, tam gdzie jest melodia. Więc kiedy słuchamy takie utwory muzyka współczesna, są bardzo wrażliwe, są nas bardzo bliskie emocje, ale zawsze chcemy słuchać bardzo daleko. Nie wiem dlaczego.
3: Mm-hmm. A powiedz jeszcze, zanim do sedna, zanim przejdziemy do tego, o czym są te utwory, o twoich mistrzach, będziemy opowiadać o twoich pasjach, o tym, jakim fantastycznym jesteś artystą, człowiekiem z wrażliwą duszą. Powiedz proszę, jak długo jesteś w Polsce?
4: 27,5.
3: A to wędrowałeś z Hiszpanii do Polski przez różne miasta, bo to były szkoły muzyczne, akademia też muzyczna, to był Kraków, Katowice,
4: dokładnie,
3: Warszawa.
4: Tak jest.
3: A teraz jest Szwajcaria
4: to
3: i
4: jest,
3: Polska?
4: To jest trudne do tłumaczenia, tak, tak. Dlatego przyjechałem z Hiszpanii do Polski. Ja urodziłem się w takiej bardzo małej miejscowości, o której się nazywa Agoncillo, to jest moja wieś. Ma 1000 mieszkańców, rolnicy mieszkają przede wszystkim tam i od razu tak, spodziewałem się, taki artysta, no. Więc ja myślałem, dobra, pójdę do Madrytu, a później jakiś pianista mi mówił, słuchaj, jeśli idziesz do Madrytu, to później musisz iść do Europy, no, żeby zacząć karierę, no to iść od razu do Europy. I tak zdecydowałem przyjechać do Polski od razu na studia, no, kiedy miałem 19 lat i najpierw to było Kraków. I później dlaczego w Szwajcarii? No to praca artystyczna jest tam, gdzie zawsze trzeba pracować, no, więc pracuję jako profesor też w Szwajcarii.
3: Stałeś się w sumie obywatelem świata, który koncertuje na całym świecie, no bo wszystkie kraje europejskie, ale też i z naszego punktu widzenia Daleki Wschód, bo tak. Mongolia i...
4: Centrum Azja, tak, dokładnie.
3: Czyli
4: ale...
3: Malezja, Indonezja, ale bardzo tak ekscentrycznie koncert na Spitsbergenie w kościele, w takim punkcie najbardziej wysuniętym. Naprawdę... Bardzo ci gratuluję tego wszędobylskiego bycia i tworzenia i propagowania tego rodzaju muzyki. Jest ponad 100 definicji muzyki. Jakaś szczególna jest dla ciebie, bo ja ci od razu powiem, jaka jest moja. Muzyka, której ja się nauczyłam od mojego profesora od muzyki, z tych około 100 definicji, muzyka jest to piękno, które działa na uczucie.
4: Dokładnie.
3: I dla mnie muzyka jest emocjonalna. emocjami. Jak jest to dla ciebie, bo tytuł twojej płyty Emocje po prostu mówi wszystko chyba o tobie jako artyście. Dokładnie. I o muzyce, którą tworzysz, którą grasz.
4: Ja ostatnio słuchałem rozmowę

na YouTube słuchałem rozmowy Keith Jarrett, o której oni pytali, a co to jest muzyka? I on mówił, że nie ma słowa, o którym można definiować, co jest muzyka.

0: sobie dokładnie szukasz muzyki. Czy to jest skala, czy to jest virtuosis, to jest język, który jest potrzebny, żeby znaleźć muzyki. Ale muzyka zależy przede wszystkim ode mnie i od publiczności.
1: A ja mam takie wrażenie, że muzyka jest wszędzie,
0: tak.
1: Tylko nasza dusza, nasze zmysły muszą ją dostrzec.
0: Dokładnie.
1: I wtedy całe zadanie artysty, który tworzy, który nam przekazuje, który zaprasza nas do świata muzyki, polega na tym, żeby w nas, publiczności, odnaleźć te emocje i on chce nam te emocje przekazać.
0: Dokładnie. Ja kiedy teraz grałem w Krakowie ostatni piątek, ja zaczynałem na koncert i powiedziałem sobie, mam nadzieję, że będziemy razem się bawić, ale przede wszystkim sobie będziemy się podzielić emocjonalnie razem. Koncepcja koncertu to nie jest tak, że ja siedzę i publiczności mi oglądają. Dla mnie jest praca wspólna. To znaczy, że ja potrzebuję ich i oni mi potrzebują, żeby podzielić te wszystko, co mamy w środku.
1: Taka wspólna energia.
0: Dokładnie. To nie jest siedzę i słucham, ma być wspólna energia. To jest dla mnie najważniejsze.
1: A powiedz proszę, Manuelu, co ciebie fascynuje w muzyce w ogóle? Nie tylko współczesnej, bo słuchasz różnej muzyki.
0: Tak, tak.
1: Nie tylko klasyki, nie tylko wybitnych mistrzów, kompozytorów,
0: nie.
1: Bo myślę sobie, że ta wszechstronność zainteresowań prowadzi do tego, że jednak się rozwijamy jako homo sapiens i nasze emocje po prostu eksplodują.
0: Tak jest. Dla mnie interesują mnie wszystkie style muzyczne i różne, no, uwielbiam od elektroniczna muzyka, uwielbiam od Bacha, interesuje mnie wszystko. Mhm. Ale to jest prawda, ja potrzebuję ludzi, potrzebuję artystów, które patrzą cały czas do przodu, o które szukają jakiś język muzyczny, żeby po prostu tłumaczyć po prostu duszą człowieka. Dla mnie co najbardziej mnie interesuje w muzyce, mnie interesuje prawda emocjonalna, o które nie tylko chcę powtarzać ten sam paton muzyczny, już tysiąc koncertów, tak samo. Szukam taka prawda emocjonalna. Kompozytorzy, ludzie, artyści, o które szukają dalej, co jest po prostu duszy człowieka. Dla mnie to jest najważniejsze.
1: Czyli człowiek w muzyce,
0: dokładnie.
1: Tak już bardzo skrótowo mówiąc.
0: To jest najważniejsze. Możemy używać muzykę elektroniczną, możemy używać skrzypce, możemy używać kamień, jeśli jest potrzebny.
1: Żeby po prostu może zagrać.
0: Dokładnie. Ja uwielbiam na przykład, muszę to, nigdy nie powiedziałem tak oficjalnie, ale jestem fanem Björk, bo...
1: Fantastyczna twórczyni.
0: Dokładnie.
1: Wykorzystuje wszystko i wszędzie, gdzie się znajduje.
0: I na przykład słuchasz po prostu dźwięk natury, połączony jest po prostu
1: była
0: z elektroniką. Teraz była
1: Bielsko-Biała.
0: Tak.
1: Fantastyczna osobowość.
0: Ona jest
1: niepowtarzalna i emocjonalnie,
0: prawdziwa
1: i
0: artysta,
1: sensualnie.
0: O który szuka dalej. To jest dla mnie najważniejsze.
1: Widzi i szuka.
0: Dokładnie, o to chodzi.
1: Odnajduję.
0: Ja lubię takie artyści.
1: A powiedz proszę, jak w tym wszystkim odnajduje się twój fortepian? Powiedz, cóż to jest za jedność?
0: To jest bardzo dobre pytanie też, bo wiesz dlaczego? Bo jestem wychowany w bardzo tradycyjny sposób.
1: Tak.
0: Na Akademia Muzyczna na Kraków, Katowiczech. Musiałem grać etiudę Chopina, Bacha i to wszystko. Ale ja zawsze mówiłem sobie, oni idą po prawej stronie, ja pójdę lewej strony. To znaczy, fortepian jest sposób, to jest instrument bardzo klasyczny, ale dla mnie to jest instrument, o który tylko używam po prostu, żeby szukać, połączyć się z publiczności. Utwory i to wszystko. Dla mnie to jest na przykład, to słuchałem ostatnio, na przykład Tori Amos, taka, to jest fantastyczna,
1: tak.
0: No, o której ona też śpiewała taki pop, taki trochę awangardowy i ona używała też fortepian, taki tradycyjny sposób, żeby po prostu grać na koncercie. To jest trudne. Dla mnie to jest podobne.
1: Żeby coś wyrazić.
0: Dokładnie.
1: Do pewnych emocji potrzebny jest akurat tylko ten instrument.
0: Dokładnie.
1: I taki, tak?
0: Ważne jest teraz, bo ja nie jestem kompozytorem, muszę znaleźć dokładnie repertuar, o które pokazuje, czego ja szukam.
1: Aha.
0: To jest dla mnie bardzo ważne. Taki repertuar też.
1: Czyli ty interpretujesz
0: tak.
1: Utwory stworzone przez kompozytorów.
0: Tak jest.
1: I jak znajdujesz tych kompozytorów? Jest jakieś kryterium? Bo na płycie zatytułowane Emotions albo Emocje, mówmy
0: tak.
1: O tej ostatniej twojej płycie, no są różni różni twórcy i jakieś było kryterium wyboru tych twórców, ale też interpretacje, którym poświęciłeś tę płytę.
0: Kto słuchał?

0: mówi, o, widzę, że potrafisz grać od pięknej melodii do takiej awangardowej muzyki ekstremalnej. Ja mówię, nie o to chodzi. Ja szukałem utwory, o które szukają różne emocje, o które jako całość odpowiadają jakie historie emocjonalne człowieka. To znaczy, pierwszy utwór na przykład jest radosny, piękny, później ten kancelli. Później jest takie chwile wzrodku, taki Ligeti i można też powiedzieć Meyer, które pokazują jak jest Europa Wschodnia, Zachodnia, taki 50 latach i ten Arbo Pärt, o które to szuka takiej strony metafizycznej. I na koniec dałem taki utwór Philip Glass, o które pokazuje dla mnie jakie jest emocje człowieka teraz, tu i teraz. To znaczy, że dla mnie, kiedy słucham Philip Glass, słucham samotności. Ja mówię, że to jest choroba człowieka XXI wieku. Tak. Samotności, o które są artyści, na przykład jak Hopper, Malak, o które on odpowiada, jakie są, to znaczy samotności w naszym wieku. I Philip Glass dla mnie jest...
1: To wszystko wyraża w muzyce.
0: Dokładnie. Tak
1: i ty
0: samo.
1: To odnajdujesz.
0: Dokładnie. No są takie wszystkie emocje, o które tam jest, są napisane, są emocje moje życie, o które każdy może też coś znajdzieć.
1: Proszę państwa, ja przypomnę, Manuel Fernandez, interpretator muzyki współczesnej z ostatnią płytą, która się ukazała, zatytułowaną Emotions albo Emocje. Manuel jest ponad 27,5 roku w Polsce, tak stąd ryzyko, że państwo zostaną z nami i wysłuchają nas i zrozumieją, więc nie posługuje się swoim ojczystym językiem, czyli hiszpańskim. Jest niezwyczajnym muzykiem. Powiedziałam na początku naszego spotkania, że ma trzy dusze. Duszę artysty, duszę hiszpańską i duszę Polaka. Więc o tym dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o muzyce, o tym, że w muzyce Manuel poszukuje emocji, sensualności, ale przede wszystkim człowieka. Człowieka XXI wieku i stąd być może ta muzyka współczesna XX i XXI wieku, ale słucha każdej muzyki, więc klasyfikacja na poważną, klasyczną, elektroniczną, rockową i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to zawiera się w określeniu, że muzyka jest najbliżej człowieka, a najbliższa Manuelowi ta, która działa na emocje.
0: Tak jest,
1: czy ty
0: tak.
1: się, Manuelu, z tym zgadzasz, z tym podsumowaniem?
0: No,
1: może być.
0: Pani czyta moją duszę, tak jest.
1: Kolejna odsłona. Wrażliwość, emocje, to czym cię urzeka taka muza, dziesiąta muza filmowa? Dlaczego film? Dlaczego kino? Czy to ma związek z tym, że muzyka filmowa opowiada nam obrazami?
0: To jest prawda. No, ja lubię, przede wszystkim kino jest dobre i artystyczne ma być.
1: Tak.
0: Też lubię taki filmy, se idę, to jest sobota wieczorem, nie chcę dużo myśleć, popcorn, idę do kina i bawi się przez 3 godziny.
1: No, odreagowanie.
0: Tak, to też są potrzebne, ale ja lubię kino, które jest artystyczne. Jestem wychowany w szkole, mieliśmy zajęcie raz w miesiącu w Tanówki Hiszpanice, mieliśmy spotkanie z reżyserami i tłumaczyli nas, jak oglądać i rozumieć kino. I to zostało mi bardzo w pamięci, no. I zobaczyłem kino, co nie jest tylko miejsce, gdzie musimy się bawić, spędzić fajne sobotę, fajny wieczór.
1: To głębszy przekaz.
0: To jest sztuka. To jest sztuka. Ale to nie jest tylko, że ja potrzebuję tylko kino. Potrzebuję w ogóle sztuka.
1: Wrażeń estetycznych obraz. Nie tylko. Bo to musi tutaj.
0: I są emocje.
1: Do wnętrza.
0: Dokładnie. Artyści pokazują przez sztuką po prostu, jak jest duszę człowieka. Kino specjalnie mnie interesuje. To jest prawda.
1: A czy właśnie muzyka filmowa jest ważną dla ciebie częścią twojego repertuaru?
0: To jest... Ktoś mi mówił, to był taki challenge, jak to mówi.
1: Wyzwanie.
0: Wyzwanie. Dokładnie sobie mówią, ja cały czas grałem muzykę współczesną i dużo ludzi się bali. Mówię, słuchajcie, teraz będę was pokazać taki piękny koncert, że to będzie nawet odwrotny, to będzie tak słodki i to będzie piękna muzyka filmowa. Ale ludzie spodziewali się taki Harry Potter, Pirates of the Caribbean i tak dalej. Ja pamiętam, kiedy grałem ostatnio w koncert w Gdańsku, ja mówię, to wszystko, co gram, jest muzyka filmowa, bo to muzyka filmowa to nie jest tylko te znane utwory. Chcę pokazać, że muzyka filmowa jest część muzyki współczesnej naszych czasach. Że to też jest muzyka filmowa, to jest muzyka współczesna, o której ma

0: jest niezależna od filmu i można po prostu tak grać i jest na nie po prostu tak dużo. To nie jest tylko muzyka, która akompaniuje...
1: Ilustruje pewien fragment filmu, prawda?
0: To jest muzyka, o której ma osobowość niesamowite emocje. Od takiej bardzo gorzkiej emocji do takiej romantycznej emocji. Wszystko...
1: Duża skala.
0: Dokładnie, bo to też jest muzyka współczesna i trzeba to traktować. Co jest muzyka współczesna? Ta, która jest tylko nietonalna, która jest mi taki dziwne, bez melodii. Nie, wszystko... jest nasza muzyka współczesna, nasz czasach. O to chodzi.
1: Filmowcy powtarzają takie zdanie, że muzyka może albo powodować, że film wznosi się na wyżyny i dokładnie. Publiczność uwielbia. Słuchając muzyki, myśli o pewnych scenach z filmu i czasami muzyka filmowa niezależnie żyje swoim życiem i zdobywa wielką popularność, ale też odwrotnie bywa. Czasami film ciągnie jakąś, tak się mówi w żargonie filmowców, ciągnie jakiś tytuł filmowy.
0: Tak, dokładnie.
1: No nie mówię, że tak. Jest...
0: Ale są filmy, które...
1: Ale bardziej o tych pozytywnych, tylko tak. O tej zależności. Film, muzyka, muzyka, film.
0: Tak, dokładnie. Są filmy...
1: Takie sprzężenie.
0: Ostatnio czytałem jakiś artykuł, że mówił Cinema Paradiso, muszę podziękować, 50% z tego filmu jest muzyka. Muzyka jest tak ważna w tym filmie, że to jest prezent. Tak mówił te...
1: wrażliwości dokładnie. Takiej, zmysłów estetycznych po prostu to jest też.
0: Następny reżyser z tego filmu. To jest tak potrzebne, tak ważne, więc tak trzeba powiedzieć.
1: No to na zakończenie zagramy któryś utwór jako muzykę ilustracyjną z twojej najnowszej płyty Emocje, ale jeszcze koniecznie musisz mi powiedzieć, ponieważ lubisz podróżować, dlaczego taki nieoczywisty kierunek dla ciebie jakby, to jest Afryka. Co tam w niej dostrzegasz? Jakieś rytmy? Bo ja uważam, że oni się urodzili po prostu, Afrykanie, z takim tempem życia, poczuciem rytmu i we wszystkim znajdują muzykę.
0: To jest, ja powiem na przykład, jedna rzecz bardzo szybko. Ja grałem ostatnio taki utwór Messiana i tam jest chwilę taki rytmiczny, rytmika taki afrykańska. Mm-hmm. To jest tak trudne dla mnie, tak trudne dla mnie taki kombinować rytmiczne.
1: To wyzwanie.
0: Dokładnie. Pójdę do Afryki, patrzę raz, dwa, trzy, pum, pum, pum. Ja mówię, co to jest?
1: Ale
0: to jest tak jest. Co ja lubię w Afryce? Ja lubię, potrzebuję dzikość. Tam jest dzikość, to jest prawdziwe, że to jest autentyczne. Czasami jest gorsze, czasami jest źle, ale ja potrzebuję autentyczność w ogóle w życiu. Ja nie lubię...
1: To jest taka prawda.
0: O to chodzi. Co
1: prawda
0: mówiłem?
1: W muzyce, dokładnie. W tym rytmie.
0: Dokładnie.
1: I wszystkie emocje się tam wyrażają,
0: dokładnie.
1: Prawda?
0: Są taki prawdziwy, autentyczny.
1: Ten rytm.
0: Dokładnie.
1: I to wszystko tak pasuje.
0: Tak. Ja kocham takie miejsca, które dają mi takie prawdziwe, autentyczne emocje w naturze, z ludźmi. I tam się znajdzie. Ja bardzo lubię Afrykę, to jest prawda. No, raz w roku muszę tam być.
1: Czyli grasz zarówno klasyczne utwory, muzykę współczesną, ale też nowe dzieła znanych kompozytorów.
0: Tak. Teraz to klasyki teraz są na przykład Philip Glass albo Pärt.
1: Tak.
0: To jest w płycie.
1: Na tej płycie.
0: No, jest bardzo ważne, bo co mówiłem, Philip Glass i albo Pärt mówił o emocjach tu i teraz. No,
1: czyli albo, wiek XXI.
0: Dokładnie. Człowiek jest XXI. To jest Philip Glass dla mnie mówi o samotności. Albo Pärt szuka Boga po prostu w takich czasach samotności. To jest
1: cyfrowy świat.
0: Dokładnie.
1: Który to jednak bardzo nas alienuje.
0: Dokładnie. Dla mnie są kompozytorzy, które dlatego są tak akceptowane i publiczności tak kochają tu i teraz, bo są prawdziwe. Mówię o takich emocjach teraz. No, dlatego czuję się bardzo bliski. No, kocham naprawdę Albo Pärt. To jest mój ulubiony moment na scenie. Kocham ten utwór.
1: No dobrze. To w takim razie bardzo cię proszę, ponieważ musimy już kończyć.
0: Tak, niestety.
1: Zupełnie prawdziwy, proszę państwa, hiszpański pianista. Specjalizuje się i wykonuje muzykę XX i XXI wieku, muzykę współczesną. Jak państwo słyszeli, rozległe zainteresowania, pasją są filmy, muzyka filmowa, ale też podróżowanie, które które z pewnością powoduje, że to są wielkie, wielkie inspiracje, ale taka najważniejsza prawda, to prawda w życiu i emocje,
0: tak
1: a w tym wszystkim człowiek XXI wieku i pod każdą szerokością

geograficzną, tak, to są takie cechy najważniejsze. I w takim razie z tej twojej najnowszej płyty Manuelu, Manuel Fernandez, z płyty Emotions albo Emocje. To posłuchajmy.

0: Drodzy Państwo, mówiliśmy o muzyce współczesnej XXI wieku, o fortepianie, o duszy i o emocjach, a kolejna propozycja to Koncert Perfektu i Łukasza Drapały, Kochaj Mnie, czyli ponad 45 lat zespołu Perfekt, 31 października w klubie Stodoła. Perfekt na polskiej scenie muzycznej. Druga propozycja to literatura, powieść Wokulski, autorstwa Bogumiła Wójcika, taka literacka kontynuacja losów Stanisława Wokulskiego po finale takim dosyć burzliwym lalki Bolesława Prusa. Także muzyka i literatura, literatura i muzyka. Proszę sobie uprzejmie zajrzeć do swoich kalendarzy i być może zaplanować te wydarzenia. Miłego czasu Państwu życzę.
1: Weekend kulturalny. Powtórka programu.
2: No i te ostatnie minuty rzeczywiście były bardzo emocjonalne, a my bez emocji kończymy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie, które przygotowały Paulina Olak i Dominika Malkut, zrealizowali Paweł Szymankiewicz i Michał Daniluk, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklamie. Autopromocja.
6: Czy seniorzy czekają na pomoc państwa w zapłaceniu rosnących rachunków za światło i ogrzewanie? Czy wzorem ubiegłych lat mają na to szansę? Kto może takie wsparcie otrzymać i na jakich warunkach? Porozmawiamy o tym w audycji Portfel Seniora już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policyjne patrole przy szkołach do odwołania. Rano o sytuacji premier porozmawia z ministrami. Kobieta, która przeżyła egzekucję w Stanach Zjednoczonych, wyszła ze szpitala, trafiła do więzienia, w którym siedzi od 30 lat. Sztuczna inteligencja zmniejsza bezpieczeństwo firm, tak wynika z niemieckiego raportu. Minęła północ, Michał Przerwa, zapraszam. Policja będzie patrolować w pobliżu szkół i w szkołach do odwołania. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami takich ataków. Policjanci będą pilnowali szkół i edukowali uczniów, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej.
2: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pedagogów, wszystkich pracowników placówek oświatowych będą kontynuowane patrole policyjne dotąd, dopóki będzie to konieczne. Policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
1: W tygodniu doszło do ataków nożowników w szkołach w Leszczy-Dolanowinach, Ostrołęce i Warszawie. Jedna osoba zginęła. O 8.30 odbędzie się odprawa premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji. Nie ma zgody na przemoc fizyczną, psychiczną i finansową wobec

0: współpracowników. Takie tak zarzuty byłych współpracownik z posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka komentuje prawnik, mecenas Tymoteusz Paprocki. Kobiety miały być zastraszane, poniżane, a także uderzane. Jedną z nich był wiceminister rolnictwa. Miał wielokrotnie namawiać do zażywania narkotyków. Mecenas Paprocki przekonuje, że bez względu na zajmowane stanowisko ta sprawa musi być dokładnie wyjaśniona.
1: Jeżeli te relacje potwierdzą się i będziemy mieli do czynienia z postępowaniem karnym, to w zależności oczywiście od ostatecznej kwalifikacji prawnej, byłemu ministrowi grożą bardzo poważne zarzuty, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności.
0: Po upublicznieniu nagrań w tej sprawie przez kobiety, klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił Michała Kołodziejczaka w prawach członka. Krista Pike, która przeżyła próbę egzekucji przez podanie śmiertelnego zastrzyku w stanie Tennessee, wróciła do więzienia, informuje zespół jej prawników. 50-letnia skazana opuściła szpital i została przewieziona do zakładu karnego dla kobiet, w którym siedzi od 30 lat.
2: Krista Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu podczas próby egzekucji, którą stan Tennessee przeprowadził 30 września w związku ze skazaniem jej za pobicie i zadanie śmiertelnych ciosów nożem swojej koleżance w 1995 roku. Od czasu nieudanej egzekucji Pike przebywała w szpitalu. Jest wdzięczna służbom ratunkowym oraz zespołowi medycznemu za opiekę w tych wyjątkowych okolicznościach. W więzieniu nadal otrzymuje pomoc medyczną, a my będziemy monitorować jej powrót do zdrowia, napisali prawnicy w opublikowanym oświadczeniu. Według Centrum Informacji o Karze Śmierci, Krista Pike jest pierwszą osobą, która przeżyła podanie środków stosowanych do egzekucji metodą śmiertelnego zastrzyku. W następstwie nieudanej egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że odwołał wszystkie pozostałe zaplanowane na ten rok wykonanie kar śmierci w stanie, uzasadniając to koniecznością przeprowadzenia niezależnej analizy przebiegu nieudanej próby. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Sztuczna inteligencja zwiększa zagrożenie dla firm, tak wynika z opublikowanego w Niemczech raportu o wpływie AI na gospodarkę. Eksperci widzą jednak potencjał dla odwrócenia tej sytuacji.
3: Niemieckie przedsiębiorstwa objęte badaniem prowadzonym przez BSI, czyli Federalny Urząd Bezpieczeństwa w Technikach Informatycznych, wskazały na realne niebezpieczeństwo ze strony sztucznej inteligencji. Co szósta firma przyznała, że została zaatakowana z wykorzystaniem AI. Te 17% mówi o tym, ale spodziewamy się, że duża część takich zdarzeń nie trafia do statystyk, stwierdził wiceprezes BSI. Thomas Kasper jako przykład wskazał próby podszywania się pod szefów firmy, nawet w formie wideo, którzy nakazują wykonanie przelewu w rzeczywistości trafiającego na konto oszustów. Z drugiej strony tylko 31% firm wykorzystuje AI do podniesienia poziomu swojego cyberbezpieczeństwa, zauważa Thomas Kasper. Według raportu urzędu co czwarta firma nie ma żadnych procedur na wypadek takich ataków, a prawie połowa korzysta z dotychczasowych cyberzabezpieczeń bez usprawnień związanych z zagrożeniami wynikającymi ze sztucznej inteligencji. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Setki drzew do wycięcia przy wrocławskich wałach przeciwpowodziowych. To efekt planowanej modernizacji na odcinku Bystrzycy w rejonie Pracz Odrzańskich. Wokół inwestycji pojawiły się pytania o to, czy wycinka jest konieczna i czy można ochronić najcenniejsze drzewa. Według lokalnych przyrodników część z nich ma rozmiary, które mogłyby kwalifikować je jako pomniki przyrody, mówi przyrodniczka i architektka krajobrazu Małgorzata Piszczak.
4: To jest po prostu taki klejnot wrocławskiej przyrody. Tego w ogóle się nie powinno ruszać. To są piękne drzewa, które osiągnęły bardzo duże rozmiary. Część drzew to są drzewa już o rozmiarach pomnikowych, czyli na przykład dla drzew owocowych to są wymiary obwodu pnia zbliżające się do 300 cm, dla dębów powyżej 300 cm.
0: Natomiast według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wycinka drzew jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, tłumaczy rzeczniczka prasowa Katarzyna Matysiak.
5: Nie chcielibyśmy, żeby jakiekolwiek drzewo zostało wycięte. To jest oczywiste, ale teraz mamy taki wybór, czyli wycięcie drzew, wzmocnienie wałów i poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców i oczyszczalni ścieków, czy zostawienie tego tak jak jest i czekanie na to, co się stanie, gdy przyjdzie kolejna fala powodziowa. No, mniej więcej mamy taki wybór, prawda? To dosyć brutalny.
0: Prace obejmą ponad 4-kilometrowy odcinek wałów, a łączny koszt inwestycji to 15 milionów złotych.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia będzie pochmurno, z przejaśnieniami, przelotny deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze, od 11 do 15 stopni. Jest 6 minut po północy.
6: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu.
1: Marzyciele i rzemieślnicy.
2: Szanowni Państwo, marzyciele i rzemieślnicy, Kuba Wygnański. No, to jest taka zgadywanka, gdzie ja nagrywam te wywiady. Ostatnich kilka było dość egzotycznych, ale teraz też jestem, o, niedaleko od domu, tak bym powiedział, bo jestem w siedzibie Fundacji Panoptykon. Nie będę rozmawiał z Kasią Szymilewicz. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy może, Kasiu, od tego, jeśli ja bym nie powiedział, że jestem na tej ulicy, to kto jeszcze wie, że ja jestem na tej ulicy? Jak to właściwie działa?
3: No właśnie, jak myślimy kto, to zaraz myślimy osobą, prawda? Jakiś urzędnik, policjant albo pracownik firmy. Z takich ludzi to ja myślę, że niewiele osób miałoby interes, zasoby, refleks, czas, żeby to ustalić. Myślę, że w tym momencie tylko ci wiedzą, którym to powiedziałeś, ale gdyby ktoś miał interes w tym, żeby dowiedzieć się, gdzie byłeś dzisiaj o godzinie tej i owej, bo na przykład stało się coś niepokojącego potem, oby nie w twoim życiu, gdzieś w Polsce, to sposobów na ustalenie tego jest co najmniej kilka. Zawsze, kiedy masz ze sobą telefon podłączony do sieci, która umożliwia nam staromodne dzwonienie i wysłanie SMS-ów, ten telefon łączy się z BTS-ami, czyli z wieżami, które rozsyłają sygnał. Tych wież w mieście jest dużo i one robią tak zwaną triangulację, czyli przynajmniej trzy próbują się łączyć z twoim telefonem zawsze, żeby ten sygnał był stabilniejszy. No bo wiadomo, ty, o ile mi wiadomo, poruszasz się szybko po mieście, motorem, więc one muszą przekazywać ten sygnał sprawnie, żeby on cały czas ci towarzyszył. I dlatego ten ślad, który za sobą zostawiasz, on jest wyznaczany przez te za każdym razem trzy źródła sygnału i na ich przecięciu jest twoja lokalizacja. Ona nie będzie bardzo precyzyjna, tak jak to mieszkanie, w którym siedzimy, ale dość precyzyjna, żeby wiedzieć, że to jest ulica i mniej więcej pewnie ten adres, tak? I to jest jeden trop, z którego najczęściej korzysta policja, bo policja i inne służby mają do takich danych od firm telekomunikacyjnych bardzo łatwy dostęp. One są w Polsce, nie tylko w Polsce, w większości państw Unii, przechowywane, jak to mówimy, na wszelki wypadek. Czyli dzisiaj nikt się o nic nie podejrzewa, ani ciebie, ani mnie, ale jeżeli wydarzy się coś, co daje policji podstawę do sprawdzania nas i to raczej nie powinno być kradzież roweru, oczywiście to może być coś bardzo grubego, typu terroryzm i zbiegostwo, ale też może być wszystko pomiędzy, tak? Czyli myślę, że nawet jakieś hakowanie, jakieś cyber, nawet taka sytuacja, w której okazujesz się, no nie ty oczywiście, ale ktoś okazuje się, nie wiem, hejterem w internecie i trzeba ustalić, czy jest prawdopodobne, że to on wysyłał z danego adresu IP rzeczy, to wtedy policja może po takie dane sięgnąć, bo one są przechowywane przez pół roku. Teoretycznie. Nie wiem, jak jest naprawdę, czy mogą być dłużej, czy krócej. Myślę, że to różnie bywa, szczególnie w stronę dłużej. I tam nie ma kontroli sądu. Czyli policja sięga po nie bezpośrednio, ma takie stałe łącze z telekomami i może te dane sprawdzać. Raportuje to raz do roku. My w Panoptykonie od wielu lat monitorujemy, jak to jest robione. I był taki okres w naszej pracy, kiedy generowaliśmy takie newsy, na przykład milion billingów. To były tego typu dane, bo dowiadywaliśmy się z raportów, że właśnie milion razy służby sięgały po dane telekomunikacyjne i było to dla nas jakoś tam istotne. Potem okazało się, że te liczby należy rozumieć inaczej niż my o tym myśleliśmy, że to często są zapytania masowe. Załóżmy, że wydarzy się w centrum Warszawy coś niepokojącego, jak próba zamachu w metrze albo inna sytuacja kryzysowa, którą policja próbuje badać, to oni wtedy, jak to mówią w swoim slangu, zrzucą cały BTS, czyli będą chcieli ustalić wszystkie numery, jakie się logowały. I tego będzie bardzo dużo. I teraz to nam bardzo podbije te zapytania, mimo że nie jest to zapytanie o to, czy Wygnański widział się z Szymilewicz tego dnia i czy coś knuli. Więc to można rozumieć opacznie, jako inwigilowanie konkretnych ludzi, kiedy to są na razie tylko wstępne tropy w jakiejś sprawie, gdzie te numery się od razu odsiewa i zostają 2 z 1000, prawda? Więc tego typu tropy zostawiamy w telekomach i do nich dostęp mają policja, służby w ramach prawa, jakie obowiązuje. Potem mamy wszystko to gdzieś na twoim telefonie, co nie wynika z dzwonienia i pisania po staremu, czyli aplikacje. I co ty tam masz na telefonie, to ja nie wiem, ale załóżmy, że masz wścibską latarkę, którą sobie ściągnąłeś, bo była darmowa i cię skusiło, albo nawet była tam zainstalowana, a ty jej nie odinstalowałeś i ona też może wiedzieć, gdzie ty jesteś. Jeżeli twój telefon nie ostrzeże cię, uwaga, ta latarka śledzi twoją lokalizację, wyłącz sobie to, człowieku. Coś takiego robią iPhony, bo są to relatywnie drogie telefony i firma Apple, która no słynie z tego, że tak mówi o sobie, że projektuje bezpieczne urządzenia pod wymagających klientów i chce za nie dużo pieniędzy, opracowała taki

0: system operacyjny, w którym tego typu powiadomienia dostajemy. Czyli ja nie muszę być tak czujna sama, bo telefon mnie trochę w tym prowadzi i mówi, uwaga, ta aplikacja chce twoją lokalizację.
1: To bardzo ciekawe, ja wszedłem do was do biura.
0: Czy na pewno tego chcesz?
1: To poszedłbym umyć ręce, ujmijmy to w ten sposób. I na waszej toalecie napisane jest strefa wolna od inwigilacji, ale zapomniałem, telefon miałem ze sobą.
0: Aha.
1: To jest trochę kłopotliwe, teraz jak patrzę na to wszystko razem. Wrócimy do tych wątków. No oczywiście chciałbym trochę pogadać o rzeczach typu Pegasus, no bo jak państwo działa po to, żeby chronić nasze bezpieczeństwo, no ale nie zawsze działa tylko z tego powodu. Jest pytanie, kto...
0: Znaczy, to tylko skończę tą myśl o tym, jakie tam są warstwy tej inwigilacji, że jeżeli ktoś zaczyna się tobą interesować, no to już jest zupełnie inna gra. Tak? Jeżeli wchodzimy w takie rzeczy jak Pegasus, czyli no, świadomi przez kogoś instalowane oprogramowanie szpiegowskie na twoich urządzeniach, no to powiedziałabym sky is the limit, tak? Jak mówią Amerykanie, czyli tutaj bardzo ciężko będzie ci się ukryć, ale to są ekskluzywne przypadki, więc na taką masową skalę, jeżeli myślimy o tym, że ktoś może coś o nas wiedzieć, to ja przede wszystkim myślałabym nie o tych starych, dobrych telekomach, które coś tam rzeczywiście mają i mogą policji udostępnić, kiedy jest jakaś sprawa, ale przede wszystkim o takich aplikacjach, których mamy mnóstwo na urządzeniach, żeby im nie dawać dostępu do rzeczy im niepotrzebnych, typu kontakty, lokalizacja, historia połączeń, bo one tego naprawdę nie muszą zbierać, a one to zbierają nie po to, żeby nas wystawić policji, tylko po to, żeby nas wystawić reklamodawcom na jakichś giełdach. I to jest taka trywialna strona śledzenia nas, ale na co dzień o wiele bardziej kłopotliwa i ekologicznie, i ekonomicznie, no bo na koniec ktoś na tym zarabia i to zarabia dzięki naszej być może nieuwadze, a to my obrywamy tym profilowaniem, tak? I dostajemy reklamy, które albo są bez sensu i nas drażnią, albo mają sens, co gorsze, uderzają w jakieś nasze czułe punkty i mogą nas manipulować, a przecież możemy sobie tego nie życzyć.
1: Tak, tego, że już kupiłaś, to cały czas to cię trafi.
0: O.
1: Ale zanim dojdziemy jeszcze do tego, to pomyślałem sobie, bo państwo to słyszą, część pewnie na pewno nawet zna Katarzynę. No ty jesteś wojowniczką, to chyba tak trzeba powiedzieć. I próbuję zobaczyć, kiedy gdzieś był początek tego. Bo nie dla każdego nagle przedmiotem życiowej pasji w jakimś sensie jest to całe zagadnienie panoptykonu, bo znajdujemy się właśnie w tej fundacji i pewnie ty lepiej niż ja rozszyfrujesz, skąd taka nazwa panoptyka, co to właściwie znaczy?
0: Ta historia nazwy jest trywialna, bo chodziło nam przede wszystkim o to, żeby nie powtórzyć istniejących nazw, które są taką mową trawą organizacji społeczeństwa obywatelskiego typu Fundacja na Rzecz Tego i Owego, albo Demokracja, albo Otwartość, albo Prawa Człowieka. My to wszystko szanujemy, kochamy i o to walczymy, no ale jedna rzecz mieć to w sercu, a druga rzecz mieć to w nazwie i po prostu zanudzać tą nazwą ludzi albo musieć używać skrótów, więc chodziło nam o znalezienie słowa, które by coś znaczyło, byłoby w miarę unikatowe i odsyłałoby tych, którzy to słowo słyszą, we właściwe rejestry. No i chyba nie przemyśliliśmy tego tak bardzo, że wybraliśmy słowo, które jest zaprzeczeniem oczywiście świata, w jakim chcemy żyć. Czyli wybraliśmy sobie na symbol, na nazwę dystopię.
1: No
0: zagrożenie. Panoptykon to jest pojęcie ukute przez Jeremy'ego Benthama dawno temu, tak? To jest chyba XIII wiek. Bentham, filozof brytyjski, opracował projekt idealnego więzienia, które polegało na tym, to jest ona, ta architektura była wykorzystywana, nawet chyba istnieją całe czyste więzienia gdzieś tam w Europie i w Polsce bodajże jest jedno, ale teraz nie pamiętam gdzie. Koncept był bardzo prosty i filozoficzny, bo potem powiem dalej, co się z tym konceptem stało. To było więzienie na planie koła, gdzie w środku jest wieża strażnika i ta wieża ma reflektor, przez co strażnik jest niewidoczny, bo jest w cieniu, a reflektor chodzi po kole. Więźniowie mają cele, które są podświetlane, kiedy padnie na nich to oko Saurona, to oko reflektoru. Nie cały czas, no bo nie mogliby spać i byliby tym szefem. Nie chodziło o to, żeby ich terroryzować, żeby ich torturować światło. Chodziło o to, żeby oni nie wiedzieli, kiedy na nich padnie snop światła i przez to się co? Dyscyplinowali.
1: No, tak.
0: Żeby oni się zachowywali porządnie, nawet kiedy nikt nie patrzy, bo w zasadzie nie wiadomo, kiedy to nad nich panie, albo jeżeli pada cały czas światło, no to tym gorzej dla nich, bo oni myślą sobie, jest strażnik, nie ma, patrzy na mnie, nie patrzy, nie wiem, ale może tam być. No to ja się zachowam tak jak należy, w obawie przed karą. I ta koncepcja na tyle była dobrą metaforą życia w społeczeństwie, że wziął ją potem Michel Foucault, gdzie my na nim trafiliśmy, bo przecież nie od Benthama bezpośrednio ją wzięliśmy. Nie zajmujemy się więziennictwem, zajmujemy się nadzorem, czyli sytuacją egzystencjalną, można powiedzieć, w której człowiek, ludzie, społeczeństwo, raczej w swojej masie niż indywidualnie, odczuwamy na sobie takie oko kamery, oko nie strażnika więziennego, ale osoby, która nas może dyscyplinować. No Foucault opisywał to na przykładzie szkoły, szpitala, więzienia, takich instytucji,

0: karcących, gdzie człowiek jest poddawany dyscyplinie, ale potem przeniósł to na całe społeczeństwo, mówiąc, że my tak w zasadzie działamy. To znaczy zawsze człowiek jest socjalizowany do tego, żeby myśleć, ktoś mnie ocenia, ktoś ma na mój temat opinię i na podstawie tej opinii da mi dostęp, albo mi go odmówi, pochwali mnie, albo mnie zgani, zapłaci mi więcej albo mniej, zatrzyma mnie policjant na światłach czy tam na ulicy, bo wyglądam podejrzanie, albo nie zatrzyma. I no, my uznaliśmy, że my nie chcemy żyć pod optykonie, a w naszych czasach, w XXI wieku, to już nie chodziło o fizyczne przestrzenie, tylko chodziło przede wszystkim o te przestrzenie, które pytasz, te przestrzenie wirtualne, ale jest zarazem bardzo realne, w których śladów, które my zostawiamy, jest tak dużo, jest tak gigantycznie dużo, że nie sposób jest na tym zapanować. I podmiotów, mówię świadomie podmiot, nie człowiek, organizacji biznesowych, państwowych, które mogą coś z tym zrobić, jest ogromnie dużo. Więc zaczyna się taka gra w to, że każdy trochę każdego może tutaj profilować, oceniać. I wiadomo, że im większa władza, tym większy problem. Jeżeli to robi bank, ubezpieczalnia, ZUS, rząd, policja, no to ja się bardziej boję, niż jak to robi jakaś tam prywatna firma. Ale jeśli ta prywatna firma staje się...
1: Boisz się? Boisz?
0: No tak mówię...
1: O to cię chciałem zapytać,
0: tak,
1: bo ja
0: mówię
1: z tego
0: klasycznie,
1: pokolenia pozarządowego, właściwie pozarządowy, ale też propaństwowy. Nigdy nie miałem satysfakcji z tego, że państwu się coś tak bardzo nie udaje. Ja widzę to na każdym kroku, ale myślę, że wielu... To chyba, czekaj, chyba Krastev kiedyś napisał ten tekst. In mistrust we trust. To znaczy mamy domniemanie złych intencji państwa. Ja tego na przykład nie mam, ale rozumiem, że wyrośliśmy z takiej tradycji. Są dobre historyczne powody. I chyba przegapiliśmy coś, co w tej chwili staje się bardzo ważne. Wśród książek, które tutaj wchodząc od razu, wielki, po prostu wielka książka, Age of Surveillance Capitalism. Czy, nie wiem jak powiedzieć, no kapitalizm uwagi, no nie
0: surveillance. I na polski wiek kapitalizmu inwigilacji.
1: Inwigilacji, tak, bo surveillance jest inwigilacji. Ale gdzieś pojawiły się te inne, nazwijmy to twory, które tak jak rządy lubić, nie lubić, ale niektóre z nich w każdym razie mają jakieś mechanizmy demokratycznej kontroli i zgodnie z prawem powinny działać w ramach prawa. Tak wielkie firmy, i to rozumiem, że chyba dość późno przebudziliśmy się z tym, żeby zrozumieć, że jest jeszcze ktoś inny, kto jest nie mniej groźny.
0: Co więcej,
1: żeby dać sobie radę, potrzebujemy jednych przeciwko drugim. To znaczy my, bo o to też cię zapytać, chciałem, jeżeli ten panoptykon tak wygląda, zresztą pierwszy rozdział Orwella w 1984 roku też jest taki moment, że jest to urządzenie na ścianie, które nie wiesz, kiedy ciebie słucha. Możesz się ściszyć, ale nie możesz go wyłączyć. I że te wszystkie rzeczy jakoś potwornie się wzmocniły. A jest jakaś metoda? Widziałem, pamiętam jakiś z Jimem Hackmanem film, Public Enemy się nazywał? Że oni robią wszystko, żeby się jakby odłączyć. Mamy zresztą wspólnych znajomych, którzy zdaje się praktykują ten rodzaj ascezy. Czy ty uważasz, że w ogóle istnieje jakaś metoda wymknięcia się z tego?
0: No tak, tutaj spakowałeś dużo pytań. Wracając do Big Techów, bo to rozumiem, że o nich mowa, czyli o wielkich firmach technologicznych, które okazało się, no dla nas okazało się wcześniej, dosyć pokazało się, panoptykon wyrósł na refleksji na temat tych firm. Dla nas to jest historia sięgająca już teraz 18 lat. My w przyszłym roku skończymy 18 lat. Jest to jakoś tam dla mnie osobiście deprymujące, że to już tak długo. I pamiętam, że wcześniej, chyba w pierwszym roku działalności panoptykonu, która faktycznie wzięła się ze sprzeciwu wobec państwa, które robi rzeczy, bo to chcę powiedzieć, które robi rzeczy no niewybaczalne. To był czas wojny z terroryzmem, która miała też taki przejaw jak więzienia CIA, jak porwania ludzi, jak ich torturowanie. Więc my z tego wyrośliśmy, z takiej obawy, że państwo degeneruje się w tym kierunku i nie jest kontrolowane przez obywateli i instytucje demokratyczne, tylko właśnie zaczyna prowadzić jakieś wojny za naszymi plecami, niby w naszym imieniu, ale tak naprawdę niezgodnie ze wszystkim, w co wierzyliśmy. Mnie to poruszyło, bo pytałeś też o to, co mnie poruszyło. No to właśnie mnie poruszał ten scenariusz, w którym państwo, wycierając sobie mną gębę, mną jako człowiekiem, zabija innych ludzi i mi wciska odpowiedzialność za to. Ja nie chciałam żyć w takim świecie i jak sobie poczytałam tego Foucault i Agambena, wtedy dużo czytałam, byłam na studiach w Londynie, na SOAS i mogłam sobie pozwolić na takie lektury, no to poczułam się oszukana. Poczułam, że w tym liberalnym polskim porządku mi tego nikt nie mówi. Że ja jestem używana, nie podpisałam takiego kwitu, w którym powiedziałam, tak, możecie używać mojego PESEL-u i mojego obywatelstwa, żeby podpierać sobie takie polityki, jakie wówczas rząd stosował, czyli wpisał się w wojnę z terroryzmem, założył więzienie, pozwolił CIA na prowadzenie więzienia w Szymanach i tam torturowano ludzi. A w naszym państwie robiono, stawiano mury, robiono, nie wiem, inwigilację pod euro 2012, bo uznano, że tak trzeba i dawano służbom kolejne kompetencje. Więc ja nie chciałam takiego państwa, ale rzeczywiście niewiele nam zajęło, żeby zrozumieć, że państwo to jest mały, słaby gracz. W tej grze o to, kto będzie ustawiał

0: ludzi w tych celach, rozstawiał ich po tych celach i mówił behave, tak? Miej się na baczności i orientuj się. Ponieważ państwo ma przymus i przemoc, a firmy mają coś innego. Firmy mają obietnicy wolności, wygody.
1: Tak, one uwodzą, tak naprawdę.
0: One uwodzą. I to opisał dobrze Bauman i David Lyon. W ich książki Płynny nadzór, Liquid Surveillance, książka Davida Lyona dla nas bardzo ważna właśnie o Surveillance Society, ona jest o innej relacji. Ona nie jest o relacji fukotowskiej, relacji przymusu, że jest strażnik, który stoi z pałką, tylko jest o relacji uwodzenia i tego, że ludzie, no co, pragną być widziani. To jest zwycięstwo największe tej machiny, że ten człowiek mówi, ale patrzcie na mnie, jestem okej, więcej niż okej, jestem super, jestem świetnym instagramerem, jestem świetnym obywatelem, dajcie mi wyższy scoring, dajcie mi kredyt, bo ja go na pewno spłacę, dajcie mi reklamę, ja chcę to kupić, ja chcę to mieć. I okazało się, że tu się kapitalizm i inwigilacja spotkały w takim mariażu no, perfekcyjnym i mistrzami tego organizowania takiej świadomości były te firmy, które opisuje Zubow, profesor Szoszana Zubow w książce, którą przywołałeś, Wiek kapitalizmu i inwigilacji. I tam nie pojawia się moment przymusu nigdzie. Nikt nas tam nie opesalował i nie wpisał do bazy danych wbrew naszej woli, tak jak rodzimy się w państwie i nie mamy wyjścia. My tam jako ludzie zgłaszamy się do Big Techów i mówimy, hej Google, daj mi darmowego maila, hej Facebook, słyszałam, że masz tam jakąś społeczność, ja też tam chcę być. Przychodzimy do nich wabieni obietnicą komfortu, wygody, przynależności, darmochy, darmowego lunchu i to lunchu, który jest gotowany pod nas, z tego co tam nie masz na to alergii i najbardziej ci się śni. Taka jest obietnica. Realność jest zupełnie inna. Realność przypomniała bardziej tego strażnika z pałką, który dyscyplinuje, ale ta realność jest schowana. I my w Panoptykonie szybko sobie wzięliśmy na sztandar pokazywanie niewidzialnego. Zresztą to jest hasło ukute przez inną organizację nam bardzo bliską, Tactical Technology Collective, założoną przez między innymi Polaka Marka Tuszyńskiego. Mam nadzieję, że kiedyś pogadacie. My chcieliśmy pokazywać ludziom, jak są profilowani, jak są manipulowani, jak są ustawiani w tym kapitalizmie inwigilacji. Nie w swoim interesie. To znaczy pakuje im się do głowy historię, gdzie oni są klientem, a w rzeczywistości są gałkami ocznymi. To najlepiej, tak? To tak mówi branża reklamowa, że to są gałki oczne. To jest ich tekst, nie mój. Ja mówię bardziej biomasa cyfrowa. I to mówimy nie po to, żeby obrazić szanownych członków i członkini biomasy, tylko żeby otrzeźwić wszystkich. No nas też, bo już my też tym siedzimy. Człowieku, jeżeli myślisz, że jesteś tam klientem i że coś możesz, to pomyśl jeszcze raz. Bo tam nikt cię nie zaprasza do tego, żeby tobie było dobrze. Gdyby tak było, to byłaby cena za tę usługę, bo żyjemy, chcąc, nie chcąc, w sensie ja tego nie wybierałam, ale żyjemy w systemie, w którym pieniądze są istotne. I nikt nie będzie inwestował miliardów dolarów w bardzo skomplikowaną infrastrukturę, testował ją bez przerwy, ulepszał, zatrudniał najlepszych naukowców na świecie, tworzył biura na całym świecie, lobbował za gigantyczne pieniądze w Brukseli po to, żeby zrobić ci człowieku darmowy lunch i wcisnąć ci go za darmo. No przecież to tak nie działa. Więc o co chodzi? No chodzi o to, żeby ta biomasa cyfrowa dzieliła się nieświadomie wiedzą na swój temat i żeby z tej wiedzy te wielkie firmy mogły wyciągać wnioski, których nikt inny nie posiada. To są wnioski, które oni wyciągają z olbrzymiej masy, no niewyobrażalnej dla nas masy, bo czy umiemy sobie wyobrazić bazę danych, w której są miliardy ludzi i to bazę zasilaną codziennie, tak jak powiedzieliśmy na przykład twojego telefonu, no śladami ruchu tych ludzi, tym co oni oglądają, na czym się zatrzymują, na czym klikają. To jest niewyobrażalna ilość danych. Nawet gdybyśmy ją dostali do przejrzenia, jakiś rząd by to dostał, jakiś organ, to nic by z tym nie zrobił. Do tego musi być przypięty AI, czyli algorytmy sztucznej inteligencji, żeby w tym poruszać się jakkolwiek. I wyciągać wnioski. I te wnioski okazały się w naszej historii współczesnej niezwykle cenne. Nikt inny nie ma takiej wiedzy jak te firmy o tym, jak ludzie myślą, co nim powoduje, jakie mają ukryte, głębokie motywacje, jak reagują na treści, nie wiem, hejterskie, dezinformujące, przerażające. To wszystko widać dopiero w tej wielkiej skali. I jeśli, bo też pytałeś mnie o to, czy się można wypisać. Oczywiście, że możesz się wypisać, bo to ma cenę. Ale nawet jeżeli zrobisz bardzo dużo, żeby ciebie tam nie było, na przykład ograniczysz się do tego, żeby nie mieć profili takich osobistych, tylko tam sobie zaglądać jako anonimowy jakiś tam numer IP, tak? Będziesz miał, nie wiem, maila w jakiejś domenie, która nie jest oczywiście Googlem, na przykład Panoptykon.org ci da nasz bardzo koszerny, świetny mail, który blokuje mnóstwo instytucji, bo wydaje mi się podejrzany. To taka cena za bycie niezależnym w domenie mailowej. Ale potem się okazuje, że i tak wchodzisz do internetu, i tak tam wejdziesz i dorzucisz swoje, bo będziesz musiał zobaczyć, co na serwisie typu YouTube tam umieścił, nie wiem, premier.

0: Bo tam umieścił, tak? Czy co powiedział prezydent, bo będziesz chciał to wiedzieć. Wejdziesz na stronę gazety, takiej czy innej, na której będziesz miał skrypty śledzące, które połączą ten ślad cyfrowy, nawet z tym twoim koszernym mailem, połączą go z tą osobą, która sprawdzała wcześniej YouTube'a, a wcześniej coś innego, a wcześniej coś innego, a może dziecko cię coś poprosi ze szkoły, żebyś tam sprawdził na Facebooku, bo tam...
1: Dokładnie, wiesz.
0: I to i tak się zbuduje.
1: To jest taka podstawa, rudymentarna zasada filozoficzna, że rzeczy, które mają wartość, kosztują. I myślę, że gdyby to mieć sobie napisane na lotówce, to szybko byśmy doszli, no, że wolność jest zagadnieniem kosztownym, także w tym sensie, nie są to wielkie.
0: Ale zobacz, Amerykanie, bo to był ich tekst, przecież to nie my powiedzieliśmy there is no free lunch, tak? U nas to nie ma lunchu. To oni to wymyślili, czyli ci sami, ta sama kultura, na której wyrosły te bardzo danożercze, uwagożerne i manipulujące nami firmy, zawsze była kulturą, która, no tak przynajmniej postrzegam, która była merkantylna, nastawiona na zysk i mówiła to. To było nam powiedziane i my nadal daliśmy się zwabić. Czyli jest też w nas, tak mówią psychologowie, których czytam, bo sama psycholożką nie jestem, psychologowie społeczni, że jednak my ewoluowaliśmy, no powoli ewoluuje nasz mózg i cały czas jesteśmy jak, to Jonathan Haidt powiedział, jesteśmy jak jeździec na słoniu. Nam się wydaje, że jesteśmy tym jeźdźcem i że no jeździec kieruje tym słoniem, jest taki potężny, ma słonia, okiełznam go, ale nie, nie, to słoń powoduje jeźdźcem. I ten jeździec to jest ten nasz system 2 w psychologii tak opisywany, czyli ta część racjonalna, która mówi, no przecież ja wiem, że nie ma nic za darmo, przecież ja wiem, że jak jestem, jak nie płacę, to jestem produktem i tak dalej, te wszystkie nasze mądrości nabyte w toku edukacji i doświadczenia tutaj się mieszczą w tej części mózgu, ale system 1, czyli stary system, gadzi mózg odpowiedzialny za nasze szybkie reakcje, tak. Nasze reakcje automatyczne, to jest ten słoń. I jak on nam się spłoszy, albo będzie chciał zjeść gałązkę z drzewa, albo będzie chciał uciec przed stadem lwów, to nic nie zrobisz. Tak. Nic nie zrobisz. I to do tego słonia, mówią projektanci maszyn, to do tego słonia twój telefon pika, mówiąc sprawdź, sprawdź, sprawdź, przecież tam coś ważnego jest, na pewno coś się pali, na pewno wojna wybucha, na pewno twoje dziecko cię szuka. Oczywiście, że tak nie jest, bo gdyby tak było, to byś o tym wiedział z trzech innych źródeł, ale odruch, zbadane to jest bardzo dobrze, że my czujemy fantomowo.
1: Wiem, że ludzie płacą ciężkie pieniądze, to od dawna za te terapie, w których są pozbawieni telefonu. I tu wchodzimy właśnie w taki moment, w którym no chyba jestem starszy, mam już, ale mam wrażenie, że wszystko zrobiłem źle. Znaczy w tym sensie, że najpierw z miłości kupiliśmy 10 telefony, teraz z miłości powinniśmy je odebrać. Jak to im wytłumaczyć? Te badania, które widzę, bo w Anglii w tej chwili robiono duże takie badania i ich zapytano o te ograniczenia dla młodych ludzi, to w środowisku tych młodych ludzi przyzwolenie na to wynosiło 19%, a wśród dorosłych 82%. Więc widać, że też my coś musimy zrobić, no i tu pojawia się jakaś taka, no nie wiem, jakiś moment paternalizmu tak naprawdę, państwa, nas jako rodziców. Ja pamiętam kiedyś była taka informacja, że Chińczycy, to już kilka lat temu, o 22 wyłączali po prostu platformy do gier sieciowych. No okropni
0: pewno,
1: są ci Chińczycy, ale wielu
0: mają
1: rodziców chyba było.
0: Z TikTokiem ustalone, że on się o któryś tam wyłącza i no śmieszne
1: właśnie,
0: jest
1: jako
0: to.
1: Jako matka i aktywistka i patrzysz na te społeczne kredyty i tak dalej, i tak dalej. Kiedy myśmy, bo coraz więcej jest taki moment przebudzenia, nawet histerii, strachu. No to
0: moralnej paniki.
1: 2 tygodnie temu chyba ten wywiad, czy 3 tygodnie Maska, w którym mówi, że za 10 lat różnica będzie między nami, a sztuczną inteligencją, między szympansami a nami. Dziennikarka go dopytuje. No on jest taki...
0: No akurat tak. Akurat tych ludzi, którzy robią pieniądze na bardzo złym dla ludzi biznesie, to bym nie słuchała tak jeden do jednego, bo oni mają, pamiętajmy, że oni mówią w konkretnym interesie, tak? I akurat straszenie nas zupełnie nie kupuje tej narracji straszącej o tym, jak to AI nas podporządkuje sobie i zaorze, bo serwują ją nam ludzie, którzy chcą odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, co robią tu i teraz w tej technologii. Tam są bardzo realne, konkretne problemy typu te systemy się mylą, popełniają błędy. Te błędy mogą kosztować w najgorszym przypadku ludzkie życie. My potrzebujemy i mamy zresztą w Europie coraz lepsze regulacje, które nas przed tym chronią. My potrzebujemy inwestować w suwerenne technologie, również na polu AI, żeby nie być zależnymi od takich masków. Jest wiele konkretnych rzeczy, które państwo, Unia albo robi, albo za chwilę powinno robić, o których warto rozmawiać i nie jest nią scenariusz, który serwuje nam Elon Musk, który jednocześnie straszy po to, żeby wezwać do, jak oni to mówią, do zamrożenia, do zatrzymania prac.
1: Bardzo byłem ciekaw tego, co ty na ten powiesz, bo tam 50 noblistów najpierw.
0: Tak, tak. To już któryś
1: raz. Spotkanie prezydentów Chin, bo to wygląda jak taki wyścig, którą obydwie strony musiałyby spasować, bo inaczej bez przerwy muszą się gonić. Bardzo byłem ciekaw twojego poglądu na temat tego właśnie, no jak mamy się zachowywać? Mamy zwolnić? Gdzie jakieś prohibitory? To no, do Dokąd to prowadzi?
0: Te decyzje realnie zapadają.

0: zdają poza gremiami takimi jak parlamenty, my na nie nie mamy wpływu. To znaczy, jeżeli oligarchowie technologiczni, szefowie firm takich jak OpenAI, Google, Microsoft chcą się dogadać jako faktyczny oligopol, żeby czegoś nie robić za szybko, mogą to zrobić. To znaczy, dopóki nie przyjdzie ktoś od konkurencji i konsumentów, jakiś urząd nie powie im, że to jest zmowa, która zagraża rynkowi, mogą sobie tak rozmawiać między sobą i niech to robią. To znaczy, ja nie mam, myślę, że my jako społeczeństwo nie mamy interesu w tym wyścigu. To w ogóle nie jest wyścig o nasz dobrostan i o korzyści dla nas. Ta cała narracja wyścigu została świadomie wykreowana przez liberalne elity po to, żeby wzmagać deregulację rynku, żeby przenosić pieniądze publiczne na inwestycje prywatne. Jest to pierwszy znany, tak mówią znawcy tego tematu, ja ich cytuję, bardzo polecam na przykład Amber Kack, szefowa AI Now, takiego think tanku progresywnego, z którą Jakub Dymek zrobił wywiad dla Panoptykonu parę lat temu, to jest na naszej stronie, teraz ją cytuję, która mówi o tym wyścigu, że ścigają się najwięksi o to, kto szybciej zrobi jakiś przeskok w technologii, oczekując pomocy ze strony państwa, bo przecież to o tym jest ta rozmowa. Ona nie jest o tym, pozwólcie nam działać, albo pozwólcie nam nie działać. Voilà, no możecie, jesteście wolni, jesteście przedsiębiorcami, no do cholery, no to kto ma większą wolność niż przedsiębiorca amerykański? Niech robi, co chce. Nie, oni oczekują, że państwo coś zrobi, bo czegoś nie zrobi. Na przykład ich nie ureguluje, tak jak my byśmy chcieli, nie zabezpieczy pewnych interesów społecznych, a jednocześnie przeznaczy gigantyczne pieniądze publiczne na to, żeby im było łatwiej. Łatwiej zrobić co? Kolejny przeskok w jakimś modelu językowym, który da nam co? My nie mamy rozmowy o interesie publicznym tutaj. Ona jest możliwa. Ja nie twierdzę, że to wszystko jest bez sensu. I to też mówi Amba Kak. Oczywiście, że można myśleć konkretnymi użyciami tej technologii dla interesu społecznego. Można byłoby się skupić na ulepszeniu, no już takich plakatowych, tokenowych rozwiązań, o których zawsze jest mowa w takich dyskusjach, czyli na przykład optymalizacja transportu publicznego, żeby nam lepiej jeździło i się nie spóźniało. Albo skanowanie ludzkiego ciała w poszukiwaniu różnych aberracji w komórkach. Podobno maszyny robią to lepiej niż ludzie, ale potem na to wchodzi diagnosta, którego nie można z tej pętli decyzyjnej wyprosić, bo dzieją się rzeczy fatalne. Tłumaczenia tekstów, no oczywiście obliczenia, tak? Komputery wzięły się z potrzeby liczenia i ta potrzeba nie zniknęła. Pewnie loty w kosmos obsługują komputery lepiej niż ludzie i tam optymalizują jakieś procesy, ale czy my musimy latać w kosmos i czy musimy do tego mieć wpięty AI? Nie wiem. Wiedzą to, a raczej zakładają, że wszyscy się z nimi zgadzają i nawet nie mówią tego wprost. Ci, którzy naciskają na przystąpienie Europy do tego wyścigu, w którym biorą udział Chiny i Stany Zjednoczone, bo chcą zrobić szybciej, potężniejszy model. Jest oczywiście aspekt bezpieczeństwa, który jest bardzo ważny. Jeżeli my przegapimy to, że ktoś tam zrobił w Chinach albo w Ameryce narzędzie, które będzie na przykład potrafiło przełamać nasze zabezpieczenia, albo będzie mogło sterować, to już jest możliwe niestety, sterować dronami, samolotami, jakąś bronią autonomicznie i no, bardzo skutecznie nas pozabijać, a my przegapimy ten moment i nie będziemy mieli na to odpowiedzi, no to będzie słabo. I jeżeli o czymś warto byłoby rozmawiać, to o tym wyścigu zbroi.
1: No
0: Ale
1: właśnie,
0: to
1: bo to
0: nie
1: też
0: jest
1: mniej
0: nowa rozmowa.
1: więcej.
0: Ta rozmowa sięga zimnej wojny.
1: No właśnie, co to znaczy autonomiczne? Są dyskusje o sztucznej inteligencji w Stanach. Były prowadzone, jako stocznia przyglądamy się, to się nazywa National Issue Forums. Chodzi o to, że ludzie w różnych miejscach mogą spotkać i o różnych rzeczach rozmawiać. I ta rozmowa, bo jest 10 lat temu, może mniej, dotyczyła autonomicznego samochodu. Tak zostało to zdefiniowane, co on może. I ludzie próbowali to zrozumieć. I myślę, że to by było ciekawe, bo pokazałaś kilka rzeczy, które można zrobić. I dla ciebie one są oczywiste, ale byśmy trochę jeszcze się przy tym zatrzymali. Jeden to jest ta kategoria tych algorytmów, prawda? Już wszyscy wiemy, że one są. I teraz jaka powinna być reakcja nasza, czy reakcja państwa? Bo rozumiem, że stoisz na tym stanowisku, że państwo ma jakieś zobowiązania w tej sprawie,
0: No,
1: powinno bardziej
0: absolutnie.
1: złożone niż dofinansowywać prywatny biznes. Jakbyśmy trochę powiedzieli o algorytmach, bo rozumiem, że tam jest zagadnienie tego człowiek w pętli. To znaczy, że pewnych rzeczy nie możemy oddać do końca maszynom. To jest chyba jedno. Drugie to jest zrozumienie czy otwartość tych algorytmów. To jakbyś trochę to słabszym opowiedziała, o co tutaj chodzi. Z tym prawo do człowieka, chyba tak to się nazywa.
0: Prawo do ludzkiej interwencji
1: Tak.
0: czy do decyzji człowieka. Algorytmy to oczywiście nie jest kwestia ostatnich 20 lat, one są z nami dłużej i nawet stare, dobre prawo chroniące dane osobowe, najpierw była tam taka dyrektywa w latach 90. przyjęta, potem pojawiło się RODO już w XXI wieku, czyli taka duża horyzontalna regulacja chroniąca dane osobowe, którą mamy też w Polsce, bezpośrednio się stosuje i to hasło na pewno się Państwu kojarzy. Z danymi, to już

0: pytam, jest artykuł, nie pytam, 20 któryś, który mówi o algorytmach, tak? I mówi o tym, że nie może być tak, że twoje dane człowieku są zasane przez jakiś system, który to system wypuszcza na podstawie twoich danych, na podstawie jakiejś wiedzy o tobie, która może być niekompletna, może być nieprawdziwa, a nawet prawdziwa, bo to jest drugorzędne, czy ona jest prawdziwa, czy nie. System wypływa decyzję, która ma znaczenie. To jest istotne. Nie byle jako. Na przykład, jeżeli system wyświetla mi rekomendacje, kliknij sobie w filmik o kocie, bo oglądałaś przed chwilą o kocie, to ja nie określiłabym tej decyzji jako mającej znaczenie. Tak. Ale jeżeli system mówi, nie ma dla ciebie ubezpieczenia, człowieku, bo miałeś 3 stłuczki w tym kwartale, a ty mówisz, ale zaraz, to nie miałem, albo ale co z tego, że miałem, ale nie było z mojej winy, albo miałem i zawiniłem, ale dalej chcę mieć ubezpieczenie, bo to jest moje prawo, no to tutaj ta decyzja wypluta nie może być w pełni automatyczna. Musi wejść człowiek, który ciebie wysłucha i powie ci, masz rację, nie masz racji i możesz się odwołać. Możesz skorygować dane, możesz powiedzieć, to nie byłem ja. Wystawiam ci mandat, a ty mówisz, to nie jest moje zdjęcie, albo ktoś mi ukradł samochód. Te wszystkie momenty, kiedy ktoś podejmuje decyzję istotną na twój temat albo taką istotną w znaczeniu kontraktu z tobą, możesz do pracy być przyjęty, nie możesz być przyjęty.
1: Właśnie,
0: do szkoły.
1: Jest sytuacja, która świetnie by się do tego, do przeglądania przy ilości CV, regulowanie ruchu kierowców taksówek, no mogę sobie mnóstwo, nawet określanie wielkości świadczeń. I teraz na przykład
0: tak, taki wszędzie tam są
1: maszyny na pewno się pomylą, no ale co zrobimy z tym, jeśli się okaże, że maszyny mylą się rzadziej niż ludzie.
0: Oczywiście, dokładnie taka jest logika tego i my tę logikę szanujemy. Bardzo polecam książkę Hanny Fry, nie pamiętam teraz jej tytułu, ale to taka jest, ona po polsku wyszła i ona jest o AI, o różnych obszarach, w których używane jest AI i ona w sposób bardzo przyjazny, przystępny krytykuje albo chwali logikę tego użycia. Bardzo krytykuje użycie AI do samochodów autonomicznych, mówiąc, że to się nigdy nie uda, że to jest po prostu poroniony pomysł, ponieważ olbrzymie zasoby są potrzebne na to, żeby ten samochód działał dobrze w ruchu drogowym, a i tak ryzyka jego błędów są no, potworne, tak? Tu wchodzi w grę ludzkie życie. O wiele sensowniej byłoby przekierować uwagę na autonomiczne tiry jeżdżące po torach albo wyznaczonych trasach, które transportują rzeczy, a nie ludzi i jeżdżą, nie wiem, w nocy, tak? Albo w jakimś innym kanale i dzięki temu, że jeżdżą bez kierowcy, no to mogą właśnie nie zamulać na ruchu drogowego. Albo na pociągi, które zasadniczo rzadziej się zdarzają, powinny się rzadziej zdarzać. A jeżeli się zdarzają, to zwykle z winy człowieka, który im wjechał na tory, a nie z winy maszynisty albo systemu, który pilotuje, metro i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie nie samochody, które są jakimś fetyszem miejskim, a warto byłoby w co innego pójść. I tak samo te przykłady, które dałeś. Mnóstwo jest sfer, w których algorytm, czy teraz mówimy AI. AI to jest po prostu, no tak, chyba nie chcę w to wchodzić, w te definicyjne rzeczy, ale tak zwana sztuczna inteligencja, no to jest takie słowo worek, w którym mnóstwo ludzi rozumie pod tym różne rzeczy, ale jest to pojemny worek. My możemy w nim umieścić dosyć prymitywne technologicznie systemy, w których jest proste drzewo decyzyjne, jak oni to mówią, proste dla komputera, trudne dla człowieka, czyli mamy tam, nie wiem, 100 parametrów, taka baza danych ZUS załóżmy, w której ZUS, żeby ocenić, czy zasługujesz człowieku na zasiłek, bada jakieś kategorie danych na twój temat, które ma. One nie są tajne, nie mogą być tajne, ale to też nie są rzeczy banalne. To znaczy urzędnik mógłby się w tym pogubić, mógłby coś przegapić, to trzeba jakoś zważyć. A jak system dostaje te dane i dostaje wagi, akurat ZUS dokładnie coś takiego ma, bo to badaliśmy. I tam, nie wiem, twoja płeć jest ważona, ale tak, żeby nie dyskryminować kobiet, ale i jest czynnikiem, bo na przykład jeżeli chcesz macierzyński, jesteś mężczyzną, no to będziesz mieć 0 punktów, bo system uzna, że ściemniasz, że jednak tego dziecka nie urodziłeś, masz prawo do ojcowskiego, czy tam innego urlopu, ale nie macierzyńskiego i tak dalej. Ale będą tam kryteria typu właśnie choroba, przewlekła, nieprzewlekła, wiek człowieka, jakieś ryzyka i na bazie tego system wylicza ci jakąś punktację.
1: No, zawsze to i ubezpieczenia zawsze były.
0: Tak, i to są systemy statystyczne w zasadzie. Dobra. Tam nie ma żadnego zgadywania. Ale można to określić jako AI przy pewnych warunkach. Oraz AI-em w dzisiejszych kategoriach są systemy predykcyjne, nazywane często czarnymi skrzynkami, które działają w takiej zasadzie jak taki algorytm na Facebooku, YouTubie czy TikToku, który gromadzi, zasysa wszystko, co się da. Mieli wedle jakichś prewideł, które wymyślają ludzie, bardzo mądrzy ludzie, bardzo sprytni ludzie, mnóstwo ludzi nad tym pracuje. To nie są też przypadki, ale powstaje tam no, wiele takich klastrów, grup danych, które ten system próbuje jakoś połączyć i na swój sposób zrozumieć, co ciebie człowieku zatrzyma przy filmie na przykład, co sprawi, że ty zareagujesz. I taki system nie wypluje odpowiedzi prostej. Jeżeli go odpytasz, dlaczego wyświetliłeś Kubie w Gdańsku,

Kiemu rekomendacje wywiadu z Kaśką Szymilewicz wczoraj, bo szedł do niej dzisiaj, to ty będziesz uznać, że to jest dobra rekomendacja. I być może ten system się wcale nie pomylił w tym, że to ciebie nie interesuje, ale nie będzie prostej odpowiedzi taką, jaką ty byś mi dał, taką, jak my to rozumiemy. Więc na tym polega problem z nimi, bo one nawet kiedy trafnie popowiadają coś, to my nie do końca wiemy,

0: ZUS-u, tutaj może nam się ładnie przyda. ZUS ma jawny algorytm, że my wydobyliśmy od nich informację o tym, jak działa ich algorytm do kontrolowania, czy były przyznane prawidłowo. Więc przyznaje człowiek zawsze, ale algorytm pomaga kontrolerowi i tam też jest człowiek kontroler, który sprawdza, czy podpowiedź miała sens. Więc tam jest wszystko, zdaje się, bardzo legitnie zrobione.
1: Czyli nie, że to jest złudzenie, ten cały open code.
0: Tam mamy otwarty algorytm. Możemy zobaczyć, jakie kategorie on bierze, ten system, jakie wagi przypisuje. I możemy to skrytykować albo pochwalić. Ale są systemy, takie jak te wszystkie, na których działa internet, gdzie otwartość jest złudzeniem. Twitter ma otwarty algorytm. Czy umiałbyś go zrozumieć? W momencie, kiedy Twitter i to już za Elon Muska. Elon Musk to zrobił. Otworzył ten, nie cały chyba, ale w przeważającej części otworzył algorytm. Patrzcie sobie. Zobaczcie, co my robimy. Oskarżacie nas, że takie patałachy z nas, że tacy źli jesteśmy, że manipulujemy. Proszę bardzo. Macie algorytm. Myślisz, że coś się zmieniło dzięki temu? Powstało sporo ciekawych tekstów, które my czytamy i to długo nam zajmuje, żeby je przeczytać. Teraz niedawno miałam warsztat, gdzie przyszedł człowiek zajmujący się danymi, bardzo ciekawy, który też pisze algorytmy i o tym mówiliśmy. I on powiedział, ja tego nie rozumiem. Mało kto to rozumie. Czy to są przeskomplikowane systemy i one się uczą, one się zmieniają dynamicznie. My możemy odpytać się z jakichś działań. My możemy próbować przeprowadzić śledztwo, dlaczego system coś wypluł. My możemy wykluczyć pewne błędy.
1: Tak, co z tym zrobimy? Dobrze, rozumiem, że one są nieintuicyjne.
0: Ale nic nie zrozumiemy tego.
1: Nie zrozumiemy tego. I to jest bardzo trudne. Tutaj miałem przygotować, zacząć od tego wywiad, że mam tu różne książki. Ta jest z tego roku, Beth Simon Nowek. Ona była kiedyś, no taka, no, wojowniczka też i gwiazda. No Yale to wydało w tym roku. Nazywa się Reboot. AI and the Race to Save Democracy. Mnie to bardzo interesuje, czy sztuczna inteligencja ukradnie demokrację, czy może ją naprawi. Jestem w tym fragmencie, w którym ona mówi, był jakiś taki concept liquid democracy, czyli tego, że niby zasada jeden człowiek, jeden głos, ale to jest dosyć uciążliwe, więc w niektórych sytuacjach można by wymyśleć kogoś, kto jest twoim proxy, kogoś, kto na przykład gdybym ja miał prawo, mówię, w sprawie regulowania algorytmów, to mój głos ma Szymielewicz. I to jest dynamicznie przyznane. W innych sprawach...
0: Słyszeliście to. Powołać.
1: Absolutnie. W tej chwili właściwie, gdyby zadać ludziom 200-300 pytań, to spokojnie może zrobić agenta, który właściwie z dużą dozą trafnych predykcji powiedziałby, ale gdyby mnie zapytali i miałbym więcej czasu, to jaki miałbym pogląd? To jest bardzo dużo rzeczy. I
0: no,
1: myślę, że
0: i byłoby to bardziej racjonalne niż impulsywne głosowanie człowieka.
1: Ostatni numer więzi. Ja akurat pisuję do więzi, ale zobaczyłem na okładkę. Spójrz, co kwartalnik katolicki z 70-letnią tradycją, z czego składają się te tytuły.
0: Wszystkie trzy mają w sobie akronim AI, tak?
1: No i ten papież, który pisze to, co napisał, cytuje Gandalfa i w ogóle są bardzo ciekawe rzeczy. Watykan 10 lat temu powołał specjalną grupę, która zastanawia się, jakie będą konsekwencje fundamentalne, dlatego że AI powoli, czy tam cała ta technologia, właściwie przyjmuje atrybuty boskie.
0: Wie wszystko, mi się podoba to, co tutaj
1: nie
0: jest.
1: Nie sposób w tego kwestionować.
0: Sądzę, po tytułach, to myśmy się tutaj bardzo zgodzili. Jak zostać rebeliantem AI? Tragiczny technooptymizm. Czyli rozumiem o tym, żeby być sceptycznymi raczej i nie przekazywać odpowiedzialności, nie delegować odpowiedzialności za ważne rzeczy na te systemy. Ubodzy w epoce obiecanej obfitości. Czy to nie jest dokładnie to, co my mówiliśmy? Tak. Wabiono nas usługą, dostaliśmy niewolnictwo, zostaliśmy zubożeni, podporządkowani. Tworzyć szybciej, ale po co?
1: No właśnie, bo to są te pytania fundamentalne. Świetne pytania. Na Techne i Pronezis. Techne to jest, bo to jest często pytanie, dlaczego to zrobiłeś, bo mogłem to zrobić, że pytania, czy coś zrobić, są bardziej fundamentalne i czasami pewnie to jest ślepa uliczka, ale jeśli weźmiesz pod uwagę no, ważne rzeczy typu troska o innych, wychowywanie, opieka nad starszymi, no to takie kraje, nie wiem, jak Japonia, których bilans demograficzny jest w ogóle okropny, jaką część tego możesz robotyzować?
0: Jak ludzie, musisz, to całą, ale czy to jest dobry scenariusz?
1: Liczą na to, że wnuk zadzwoni albo, rozumiesz, dadzą się ołgać temu, że po prostu kupiłem ci taką maszynę, która jest cierpliwa i co więcej, zawsze ci będzie mówić, że z tobą jest w porządku. Więc myślę, że część z tego to są pytania nie z zakresu techne, tylko roztropności.
0: A teraz pomyślałam o takim scenariuszu naprawdę tragicznym, w którym dzwoni AI podszywając się pod wnuka i robi to tak dobrze, że ten człowiek nie wie, że rozmawia z AI-em, a nie wnukiem i wszystko
1: załatwia. No w ogóle cały ten, to się nazywa nieśmiertelność cyfrowa. Mm. W ogóle co zrobić? Jeszcze kilka lat temu, ojej, jak cudownie by było, że ktoś nie doczekał co prawda tego, ale że wnuk będzie mógł zawsze słyszeć bajkę Tuwima przeczytaną głosem. Rozumiesz? Tak. To wszystko jest właściwie możliwe. Tak. Zbieramy fotografie, cieszymy się z tego. Tak. Ja czuję, że bo tu musimy dojść do tego, co w tym wszystkim, w tym zagubieniu co zostawić, bo to jest, co się tworzy, to nie jest panoptykon.
0: To jest bardzo trudne.
1: I rozumiem, że ten nowy kierunek zmierza do tego, że jednak to nie jest tak, że po prostu jest technologia, robicie co chcecie, to od nas nie zależy, tylko rozumiem, że to ten, kto jej dostarcza, musi naprawdę różnego rodzaju zabezpieczyć.

0: zabezpieczenia.
1: Oczywiście.
0: Nie wiem, nie skorelowano.
1: I właśnie w Stanach to się wydarza w procesach sądowych, dochodzą do bardzo podobnych wniosków, do których Chiny doszły niezależnie swoją ścieżką autorytarną, a my w Europie doszliśmy do tych samych zasad, oczekiwań takich wielkich firm drogą demokratyczną, bo w Europie przyjęliśmy kilka lat temu przepisy regulujące największe firmy. Taki pakiet przepisów, on hasłowo nazywają się DMA, DSA, w naszym żargonie to chodzi o akt o usługach cyfrowych, DSA i akt o rynkach cyfrowych. One są wymierzone dokładnie w te firmy, trafnie i robią przewrót kopernikański w myśleniu o tym biznesie, bo po raz pierwszy w historii świata, nie ma takiej drugiej regulacji na ten temat, mówią, to nie jest business as usual, to nie jest zwykła usługa, to nie jest mydło. To nie jest tak trywialne jak to, że dostanę rekomendacje głupiego filmu z kotkiem zamiast mądrego filmu z Kubą tłumaczącym świat. Nie. Te usługi są projektowane w sposób szkodliwy dla ludzi, dla społeczeństw i jakby z definicji wiążą się z nimi duże ryzyka. Te ryzyka zostały nazwane, jest długa lista ryzyk dla wszystkiego, co ważne. Prawa człowieka, prawa konsumenta, środowisko naturalne, cyberbezpieczeństwo, proces demokratyczny, ich stabilność, debata publiczna. Wszystko to jest na liście ryzyk, które zdaniem Unii Europejskiej i tego prawa, które mamy, my w tym dużo robiliśmy, więc też uważam tutaj się za jakąś tam współwinną, odpowiedzialną, że takie prawo mamy. Te ryzyka firmy owe mają diagnozować, opisywać, raportować i co najważniejsze zatrzymywać, przeciwdziałać im. I jeśli tego nie robią, a nie robią, no bo to możemy sobie odpowiedzieć od razu, że tak szybko tego nie zrobią, to potrwa pewnie dobrą dekadę, żeby one to zrobiły, to wchodzi komisja i wchodzi, jest już 16 takich spraw, a będzie więcej i bada, co mogłyby zrobić inaczej i zaczyna je karać. I teraz powiecie, no dobra, ale ich stać na wszystkie kary tego świata. Tak, ale jak wchodzą w grę kary rzędu 6% globalnego obrotu, czy to już są miliardy, a nie miliony dolarów, to nie jest to tak całkiem na waciki. A Unia zapisała w tych przepisach coś o wiele ważniejszego. Najważniejszego. To jest straszak, ale ważny. Prawo Unii do zawieszenia możliwości świadczenia usług u nas. Czyli wypad z baru.
0: Wyłączyć z gniazdka mogą prąd.
1: Znaczy, mówimy nie przestrzegać naszych reguł, żerujecie na danych naszych konsumentów, świadczycie im pseudousługę, która jest szkodliwa, rozwalacie nam procesy demokratyczne, rozwalacie nam media, instytucje, spadajcie. Nie chcemy was. I my to możemy zrobić.
0: To jest jeszcze jeden z dowodów takich, że ta Unia no, jakiś ma pożyw, bo rozumiem, oni są tak wielcy, że kraje pojedyncze miałyby bardzo...
1: No nie. Są rozgrywane jak dzieci w przedszkolu i to doskonale widać po takich sytuacjach jak podatek cyfrowy. Dlaczego my tego nie robimy? No do tej pory Europa funkcjonowała w oparciu o jednak paradygmat globalizacji jako czegoś nieuchronnego i wymiany handlowej jako czegoś, co jest fajniejsze niż tłuczenie się w wojnach i cyberprzemoc i wykradanie sobie systemów. I był taki paradygm współpracy. Przecież USA no to jest to dziecko, to genialne dziecko Europy. Tak to rozumiem, że Europa cały czas poczuwa się do bycia tą matką chrzestną czy tą kolebką tak, cywilizacyjną dla USA, ale to było dawno. Ostatnie 3 dekady rozwoju kapitalizmu w wersji opisywany przez Zubow, czyli w wersji, w której zasobem eksploatowanym jest człowiek. Oczywiście planeta też, ale teraz my jesteśmy ciałem, którym żywią się te firmy. I dlaczego my na to pozwalamy? Więc to my musimy postawić temu tamę i tutaj Unia nas zawiodła. W tym momencie, uważam, bo bardzo późno się obudziła z tym. Te regulacje, o których mówię, to są ostatnie 3 lata, a degeneracja tego rynku to są 3 dekady. Uważam, że to, kiedy Panoptykon powstawał, to już było bardzo późno. My mamy te 17-18 lat i my wtedy byliśmy głosem na pustyni. Nikt wtedy nie chciał słuchać, poza takimi ludźmi jak Tuszyński w Berlinie, czy jacyś hakerzy w Holandii, w Berlinie, na północy Europy, ludzie, którzy to widzieli. Uważano nas za wariatów, że my mówimy, że technologia jest problemem, bo ona była widziana wyłącznie jako rozwiązanie. To jest ten technosolucjonizm, przy którym przestrzega nas teraz Kościół i bardzo dobrze. Ale oni się wszyscy odezwali 2 dekady za późno. I teraz jak ja idę na spotkania i ludzie mnie pytają, jak do tego doszło, to ja mówię, no doszło. W jakim sensie media, obywatele pozwoliły politykom być głupimi? Bo gdybyśmy my w masie swojej zobaczyli, że politycy są głupi i regulują nie to, co trzeba i że zamiast otwierać rynek, robić tak zwaną innowację, ścigać się z jakimś wyimaginowanym celem typu będziemy jak Chiny, ale po co, ale chyba jednak nie chcemy być jak Chiny, a może jednak chcemy, zamiast robić robaczkowe, nieprzemyślane, pozorne ruchy, a jednocześnie rozkładać czerwony dywan big techom, zamiast robić to, my mogliśmy chronić konsumentów i chronić swój rynek i budować zupełnie inne modele zarabiania pieniędzy w sposób uczciwy w sieci 20 lat temu.

0: I teraz zbieramy,
1: Ale
0: no, brak z tej
1: jeszcze
0: burzy.
1: jakoś myślisz, no widzę, ale bo czasami tego rodzaju zaniechania upośledzają nas w sposób trwały. Tak na koniec, gdybyś,
0: Jakąś nadzieję byśmy
1: no
0: chcieli.
1: jakąś nadzieję albo jakiś w każdym razie konstruktywny postulat, co uważasz, że w Polsce, w szczególności chodzi mi o administrację i rząd, mamy robić? Budować własne maszyny, algorytmy, modele? Nie wiem, co byś powiedziała, bo część załatwi za nas, nazwijmy to Unia, znaczy załatwi.
0: Ta nie, Unia ma dobre karty, tylko nimi nie gra, bo się boi, bo nie czuje
1: A co tu
0: oparcia.
1: nad Wisłą możemy
0: No, na
1: zrobić?
0: pewno możemy dać oparcie. My, Warszawa, stolica w Warszawie, to nie jest mała stolica. Nas w skali Unii Europejskiej jesteśmy średnim krajem i takie średnie kraje są bardzo ważne w negocjacjach nowych, różnych rozwiązań. A niezależnie od tego, że powiedziałam to, co powiedziałam, czyli powstały ważne regulacje antybiktychowe i będą kolejne powstawały chroniące konsumentów, to się też dzieje, to niejako drugą ręką Unia cały czas próbuje rozkładać czerwony dywan przedsiębiorczości, bo też do tego jest, no, rynek, tak, powołana jest do tego, ma ten rynek dbać i okej, ale my mówimy, no to dbajcie o rynek, który ma wartość dla Europy, właśnie wartościowe rzeczy twórzmy, wspierajmy, a nie modele szkodliwe. I tutaj jest pies pogrzebany w tym, żeby odróżnić jedno od drugiego. I powstają przepisy rozregulowujące te stare regulacje pod hasłem omnibus, czyli takich super regulacji, które mają upraszczać, kodyfikować. Super fajnie to brzmi. Ja też wolę takie niż skomplikowane i nakładające się przepisy. No ale przy okazji rozwalane są fundamenty ochrony danych na przykład. Więc ja bym chciała, żeby Warszawa stała na straży tych fundamentów jako kraj, który ma do powiedzenia sporo w Radzie z uwagi na swój rozmiar. Więc jedna rzecz to jest, że my musimy być aktywnym graczem w tej polityce unijnej, wspierającym ten wspólny fundament, na którym to wszystko stoi. I to jest raz. Dwa, my mamy oczywiście swoje bazy danych, mamy swoje szkoły, szpitale, i ZUS-y, i ministerstwa, i tu możemy zrobić bardzo dużo dobrego albo złego. Tu możemy stać na umownym Microsoftie. Teraz nie chcę wskazywać, że wszystko stoi na, chociaż przeważnie na Microsoftie, ale to nie jest aż takie proste. Tych firm jest więcej. Albo możemy budować wręcz autarkię, czyli budować teraz od zera. Żadna z tych skrajności nie jest dobra. Ja jestem gdzieś po środku i też Unia jest gdzieś po środku z takimi wskazaniami, które napisano w nowym, jest taki akt o chmurze, kryptonim CADA, gdzie pojawiło się dobre myślenie, że mamy różne poziomy bezpieczeństwa, różne poziomy ryzyka. I jeżeli wchodzą w grę usługi krytyczne dla społeczeństwa, jakieś nie, militarne, czy dotyczące zdrowia, czy transportu, kolei, to tam
1: Wyborów.
0: bardzo wyborów. Tam jest bardzo wysoki standard suwerenności potrzebny. Czyli nie, że chmura Big Techa i umowa na tą chmurę, a nóż zadziała, bo ktoś ci może wyjąć wtyczkę, kiedy potrzebujesz mieć ten system, tylko absolutnie niezależność od dołu, od kabli, od serwerów do samej góry. Ale są systemy, które nie muszą mieć aż takiego poziomu i możemy kupić je od kogoś, ale mieć na to dobrą umowę, mieć na to, nie wiem, ludzi, którzy to negocjują i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie jest to czarno-białe i chyba też jest niekontrowersyjne. To, gdzie mi bardzo brakuje aktywności polskiego rządu i administracji. I to się troszeczkę zmienia za sprawą na przykład reformy edukacji, która mi się podoba w założeniach i tego, co mówi minister Nowacka i tego, co mówi, nie zawsze robi, ale mówi wicepremier Gawkowski. To są takie narracje mi bliskie, że trzeba zrobić porządki tam, gdzie my wpuściliśmy big techy na zasadzie wiary w to, że to jest nowoczesność, że to jest łatwość, że to jest wygoda. I to jest to, o czym mówimy, ten darmowy lunch. Nie dziękujemy, nie będziemy wpuszczali Facebooka z okularami VR-owymi do szkół, żeby dzieci oglądały sobie Powstanie Warszawskie. Ja wolę, żeby zobaczyły ryciny albo porządny film i nie miały PTSD, jakim się tam jakiś trup na tym VR-ze wyświetli, bo tak też się zdarzało, że dla dzieci to było za dużo. To się stało, Facebook wchodził do szkół z takim filmikiem powstańczym, bo taki był zeitgeist, że przecież fajnie, nie? Będziemy sobie oglądać, jak ludzie z kanału wychodzili na takich okularkach dających złudzenie bycia tam. Nie dziękujemy za tablety w każdej klasie i przedszkolu. Nie dziękujemy za tablice multimedialne, które zastępują tablice na każdych zajęciach, również, nie wiem, przyrody, gdzie o wiele fajniej jest mieć to, tak jak teraz proponuje Nowacka, zblokowane, żeby dzieciaki mogły wyjść na podwórko i zebrać liście. Jak mamy przyrodę w dużym bloku, to można zrobić o wiele fajniejsze rzeczy, niż wyświetlać ludziom, nie wiem, mapy na geografii z Google'a, zamiast pokazać im terytorium, na którym są i żeby rysowały same. Więc takie krytyczne podejście do technologii w domu i zagrodzie, to znaczy, żebyśmy też my w swoich domach wykręcili się z tego myślenia modernizacyjnego, które jest takie kolonialne. jest kolonialne, ponieważ jak zobaczymy na wzorce zachowania bogatych ludzi w Kalifornii, one są radykalnie inne.
1: Radykalnie inne.
0: I to nie są anegdoty. To znaczy wszyscy, których ja znam, którzy tam bywają, mieszkają i chodzą, mówią to samo. Nie ma urządzeń na spotkaniach. Nie ma szkół z ekranem.

0: nami.
1: Analog will be new organic.
0: Tak.
1: To znaczy, że to zmierza do tego.
0: To jest stara książka, no już ma 10 lat.
1: Ale w ogóle sam koncept, że nagle właśnie
0: Andrzej
1: się takie jest agresywne, a jednak to tak nie jest. I rzeczywiście te osoby bardziej zamożne, te, no tak.
0: Które na to stać.
1: Które na to stać. Ich dzieci uczone są przez nauczycieli, a nie przez to.
0: Ale my możemy uczynić to, tak jak Finlandia, która miała moment zachłyśnięcia się tabletami, Finlandia, Norwegia, i wychodzą z tego. No. Oni już to przetestowali, wychodzą. My możemy to uczynić paradygmatem edukacji, paradygmatem relacji między urzędami, obywatelami. Ja nie mam nic przeciwko obywatelowi, wręcz dużo mi on w życiu ułatwił, ale niech to będzie opcja. Ja nadal chcę mieć okienko i mam, nie chcę powiedzieć, że go nie mam, ale chcę, żeby to było jako wartość, tak? Że ta możliwość porozmawiania z panią w skarbówce, która mi powie, albo panem, ostatnio z panem miałam spotkanie, no rewelacyjne. Obawiałam się, coś tam zrobiłam źle w picie, myślałam, że będzie jakaś katastrofa. Poszłam tam, okazało się, że ten człowiek pomógł mi w 5 minut. Nie było żadnego.
1: To samo znaczy pocztowców, listonosze i tak dalej. Tak. Słuchajcie, to życzmy sobie tej organiczności. Myślę, że w rzeczy...
0: Takiego krytycznego podejścia do technologii, bardzo, żeby wpuszczać się na naszych warunkach tam, gdzie one...
1: Jesteśmy w takiej sytuacji.
0: Coś zmieniają dobrego.
1: Kasiu, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
3: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
4: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
3: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
4: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert wydany po północy dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Dziś rano odprawa premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych ma dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji. Dzieci powinny mieć ograniczony dostęp do internetu, mówili zgodnie goście śniadania w Trójce. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że życie dziecka toczy się nie tylko w domu rodzinnym, ale też w internecie.
1: Oczywiście powinniśmy ograniczać ten dostęp do telefonu, dostęp do aplikacji, dostęp do mediów społecznościowych, bo szkoła jest miejscem, gdzie dzieci powinny się uczyć, powinny mieć bezpośredni kontakt z rówieśnikami, bo nie wszystko to, co jest w internecie i w mediach społecznościowych nadaje się dla dzieci, dobrze wpływa na ich rozwój, no ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że tak jest i tak będzie.
0: Była minister edukacji Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości mówiła, że istnieją odpowiednie procedury bezpieczeństwa w szkołach.
2: W szkole doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że dziecko i młody człowiek nic nie musi, a nauczyciel nic nie może. W związku z tym trzeba przywrócić realne zarządzanie szkołą w sposób systemowy. Bo wszystkie procedury, też te dotyczące bezpieczeństwa, w szkołach zostały stworzone. Papierowo one są.
0: Po ostatnich tragicznych wydarzeniach na Mazowszu policjanci mają codziennie pojawiać się w szkołach i sprawdzać stan bezpieczeństwa, mówi podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
3: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pedagogów, wszystkich pracowników placówek oświatowych będą kontynuowane patrole policyjne. Dotąd, dopóki będzie to konieczne, policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
0: W środę w Ostrołęce 19-latek

0: Ranił kilka osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. W czwartek w miejscowości Leszczy Dół Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem pracownicę szkoły, która zmarła. Ćwiczenia wojskowe na Lubelszczyźnie prowadzi je dziś 2. Lubelska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. Mieszkańcy mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy i pojazdów wojskowych, mówi kapitan Marta Gaborek.
1: Scenariusz ćwiczenia przewiduje również szereg nieoczekiwanych zdarzeń odgrywanych przez przygotowane grupy podgrywające. Ich zadaniem jest wprowadzenie dodatkowych sytuacji, które zmuszą dowódców do bieżącego reagowania i modyfikowania wcześniejszych planów. W ten sposób sprawdzamy, czy dowódcy potrafią podejmować trafne decyzje w zmieniających się warunkach, czy właściwie potrafią gospodarować dostępnymi siłami i środkami, a jednocześnie skutecznie realizować zadania wynikające z otrzymanych rozkazów.
0: Terytorialsi proszą mieszkańców województwa lubelskiego o zachowanie spokoju i zachowanie ostrożności w pobliżu przemieszczających się pojazdów wojskowych. Krista Pike, która przeżyła próbę egzekucji przez podanie śmiertelnego zastrzyku w stanie Tennessee, wróciła do więzienia, poinformował zespół jej prawników. 50-letnia kobieta opuściła szpital.
2: Krista Pike przeżyła podanie 2 dawek pentobarbitalu podczas próby egzekucji, którą stan Tennessee przeprowadził 30 września w związku ze skazaniem jej za pobicie i zadanie śmiertelnych ciosów nożem swojej koleżance w 1995 roku. Od czasu nieudanej egzekucji Pike przebywała w szpitalu. Jest wdzięczna służbom ratunkowym oraz zespołowi medycznemu za opiekę w tych wyjątkowych okolicznościach. W więzieniu nadal otrzymuje pomoc medyczną, a my będziemy monitorować jej powrót do zdrowia, napisali prawnicy w opublikowanym oświadczeniu. Według Centrum Informacji o Karze Śmierci, Krista Pike jest pierwszą osobą, która przeżyła podanie środków stosowanych do egzekucji metodą śmiertelnego zastrzyku. W następstwie nieudanej egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że odwołał wszystkie pozostałe zaplanowane na ten rok wykonanie kar śmierci w stanie, uzasadniając to koniecznością przeprowadzenia niezależnej analizy przebiegu nieudanej próby. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ponad 1400 Palestyńczyków zginęło, a 5000 zostało rannych. To tragiczny bilans minionych 12 miesięcy w Strefie Gazy. Mimo ogłoszonego rok temu zawieszenia broni, nadal dochodzi do izraelskich ataków. W regionie panują katastrofalne warunki humanitarne. Ponad 80% budynków zburzono. Brakuje wody, żywności, leków i prądu. Za to, jak mówi Tomasz Czerniawski z Lekarzy Bez Granic, nie maleje liczba ofiar.
3: Zespoły Lekarzy Bez Granic wciąż leczą pacjentów z urazami po wybuchach, ranami od odłamków i postrzałów. Palestyńczycy są też spychani do coraz mniejszego obszaru za tak zwaną żółtą linię. Ponad 2 miliony ludzi tłoczy się obecnie na około 1/3 powierzchni Strefy Gazy, często w prowizorycznych schronieniach, bez dostępu do podstawowych usług.
0: Według WHO ponad 18 tysięcy pacjentów, w tym 4 tysiące dzieci, potrzebuje pilnej ewakuacji medycznej ze Strefy Gazy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. W drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 6 do 10 stopni, a w dzień od 11 do 15.
4: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj obieramy kierunek niezwykle bliski Polakom. To Wilno. Miasto z niesamowitą, melancholijną duszą, ale i potężną dawką wolnościowej energii. Ja się nazywam Jarosław Kałucki. To jest audycja Spakowani, a do stolicy Litwy na jesienny wypad zabieramy się z Joanną Mikulską z Go Vilnius. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Zanim wtopimy się w wileński klimat, zacznijmy od bazy, którą Polacy po prostu muszą zaliczyć. Ostra Brama, Kościół Świętej Anny, cmentarz na Rossie, ale także Muzeum Adama Mickiewicza, wokół którego krąży pewien mit dotyczący rękopisu pana Tadeusza. Znajdziemy go w Wilnie?
6: Nie, niestety rękopisu w Wilnie nie znajdziemy. I na dany moment odwiedzający miasto także niestety nie mają szansy odwiedzić także Muzeum Mickiewicza, ponieważ jest podczas renowacji. Dlatego do Muzeum Mickiewicza zapraszam w następnym roku.
5: A ktoś, kto chce koniecznie zobaczyć rękopis pana Tadeusza, musi raczej przyjechać do Wrocławia, bo to tutaj właśnie we Wrocławiu ten

0: Ten rękopis znajduje się w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich. Każde miasto ma swój specyficzny zapach, specyficzny urok, specyficzną energię. A czym oddycha Wilno? Gdzie pójść? Co przeżyć, żeby poczuć, że jesteśmy właśnie tutaj, a nie w innym miejscu na ziemi?
1: No oczywiście. W Wilnie jednym z najważniejszych obiektów to jest Stare Miasto. I co jest też szczególne w Wilnie, że ta nasza starówka, mimo tych dwóch wojen takich światowych, które tutaj przeszły, została taka, jaka była. Ale drugi punkt to jest to, że ona nie została zawłaszczona przez turystów i Wilnianie wciąż tu mieszkają i spędzają wolny czas i chętnie odwiedzają także lokalne kawiarnie i restauracje, ponieważ nasza gastronomia jest na wysokim poziomie.
0: O tym jeszcze porozmawiamy.
1: I także odwiedzają nie tylko Stare Miasto, ale też te dzielnice obok, tak jak dzielnice Zarzecze, dzielnica Nowa Pałupis, która się też szczyci ze swojej gastronomii. A dla innych bardzo też lubią dzielnicę Szklaną, gdzie się także były zalążki najsławniejszej historii miłosnej w Wilnie. To historii miłosnej Barbary Radziwiłłówny i Zygmunta Augusta.
0: To przytoczmy ją pokrótce.
1: Barbara Radziwiłłówna to była szlachcianka z Wilna i nie miała właśnie tej krwi królewskiej. I mimo to zachwyciła Zygmunta Augusta, króla Polski, wielkiego księcia Litwy i potajemnie się pobrali w Wilnie. I o tej historii można też się dowiedzieć więcej poprzez audioprzewodnik Sekretna Miłość lub przez wycieczki poświęcone właśnie tej historii.
0: To z historii ucieknijmy do współczesności, do tej dzielnicy Pałupis. Kiedyś to były surowe tereny przemysłowe, prawda? Dzisiaj to jest taka architektoniczna perełka wtopiona w zieleń, kanały wodne. Jest tam Pałupis Market, taki pasaż przeszklony, pełen knajpek. Ciekawa transformacja.
1: Dokładnie. Ta dzielnica była taka bardzo industrialna. Mniej więcej 5 lat temu 5 architektów z Wilna połączyło swoje siły i postanowiło tę dzielnicę wskrzesić na nowo. I spacerując po tej dzielnicy, czasami się można nawet zastanowić, czy jest się w Wilnie, czy gdzieś w Skandynawii, bo mamy tam mieszankę 5 różnych styli, 5 architektów. I także właśnie te stare budynki, które zostały przekształcone na targowisko Pałupis, o którym pan wspominał, z targowiskiem gastronomicznym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Jeszcze jedna rzecz. Wilno to chyba jedyna europejska stolica, nad której ścisłym centrum legalnie latają balony na gorące powietrze.
1: Tak, balon na gorące powietrze to jest jednym z naszych takich wizytówek miasta. I też Litwa ma jeden z najwyższych wskaźników liczby pilotów na świecie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. I no, możemy latać także nad Starym Miastem.
0: Ale możemy latać, czy tylko popatrzeć, jak piloci latają?
1: Nie, można także zamówić lot balonem w każdej porze roku, bo wrażenia są naprawdę na długo.
0: A jak balony akurat nie startują, możemy przespacerować się w Wilnie po dachach.
1: Tak, mamy sporo tarasów i różnych kawiarni, które są usytuowane na dachu. Jedną z takich popularnych na dany moment nazywa się Trzy Muzy, które się znajduje na dachu Teatru Dramatycznego. Ale jeżeli nie mówiąc o dachach, to można odkryć też inne smaki i Wilna. Na przykład jedna z kawiarenek, Klub Deserów, wieczorami staje się barem chlebnym.
0: O, barem chlebnym. Cały czas nawiązujemy do tego jedzenia. Dojdziemy do tego. A teraz jeszcze rzućmy okiem na taką historię najnowszą, bo przecież dla wielu Polaków Wilno jest też symbolem zrywu z przełomu lat 80. i 90. Przecież to tutaj zaczął się taki niewiarygodny ludzki łańcuch, szlak bałtycki od Wilna po Tallin. 2 miliony ludzi chwyciły się wówczas za ręce. Czy dzisiaj znajdziemy jakieś ślady tamtych dni w Wilnie? Co może zobaczyć turysta, który chce dotknąć, posmakować tej historii?
1: Tak, o łańcuchu bałtyckim można znaleźć informacje w kilku miejscach i także ta data jest upamiętniana w kilku miejscach w Wilnie. Między innymi w wieży Gedymina można znaleźć wystawę zdjęć z tego wydarzenia. Na Placu Katedralnym mamy taką płytę, która się nazywa Stebukłes, czyli cud właśnie w tym miejscu ten łańcuch się zaczynał. I także mamy poświęcone temu wydarzeniu osobne

0: osobną rzeźbę wzdłuż jednego z rond w Wilnie.
1: A ta płytka to są odciśnięte stopy. Tak? To ma symbolizować właśnie to, że ludzie stali, 2 miliony ludzi, trzymając się za ręce i żądając wolności.
0: Akurat mamy tam właśnie na Placu Katedralnym dwie płytki. Jedna tak, jedna jest właśnie z tymi stopami, a druga jest magiczna, na której można stanąć, wymyślić jakieś marzenie i przekręcić się 3 razy wokół swojej osi, to się marzenie spełni.
1: No proszę. No ale jest jeszcze słynna wieża telewizyjna, prawda?
0: Tak, wieża telewizyjna między innymi w ostatnich latach przeżywa swój renesans, ponieważ właśnie niedawno otworzyło na nowo swoją restaurację, która się nazywa Droga Mleczna, która się obraca wokół swojej osi. Mają także 2 apartamenty na 170 metrów wysokości z pięknymi widokami, które można sobie wynająć na przykład na romantyczny weekend, albo wypróbować takie rzeczy z adrenalinką. Na przykład spacer na linie z linką po talerzu wieży telewizyjnej.
1: To troszeczkę tak jak na UFO Tower w Bratysławie. Tam też można takiej adrenaliny zażyć na wysokości 90 metrów. Ale tam jeszcze u podnóża tej wieży telewizyjnej stoją krzyże. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co to za krzyże są?
0: Litwa ogółem była pierwszym państwem sowieckim, które ogłosiło niepodległość. I zaczęła się ten efekt domino rozpadu Unii Radzieckiej, Unii Sowieckiej. I 13 stycznia 1991 roku, już po ogłoszeniu niepodległości, jeszcze wojska sowieckie były na Litwie i nie chciały stąd wychodzić, więc odbywały się protesty pod wieżą telewizyjną i przy Sejmie Republiki Litewskiej. I podczas zamieszek wojska sowieckie zamordowały osoby pod wieżą telewizyjną. I te krzyże upamiętniają właśnie te wydarzenia.
1: Okej, dość mrocznej historii, aczkolwiek jest takie jedno miejsce, które tę mroczną historię łączy z nowoczesnością i nawet z jazzem. To jest więzienie Łukiszki.
0: Więzienie Łukiszki to jest nasz lokalny Alcatraz, tak bym powiedziała. To było
1: jeszcze
0: więzienie...
1: za cara tam trzymali ludzi.
0: Za cara, tak, tak. Zostało otwarte w 1904 roku. Na tamten okres to było najbardziej i nowoczesne więzienie. No, ale na dany moment nie spełnia warunków europejskich, więc została zamknięte w 2019 roku. I także biorąc pod uwagę to, że się znajduje obecnie już w centrum miasta. Gdy było budowane, było na obrzeżach miasta, ale w ciągu XX wieku miasto się na tyle rozrosło, że teraz się znajduje w centrum miasta.
1: Ale zamiast po prostu zrobić z niego pomnik, to wpuszczono tam artystów, muzyków, rzemieślników i dzisiaj to jest gigantyczne, tętniące życiem centrum kulturalne.
0: Dokładnie. Można tam udać się na wycieczkę i poznać, jak to więzienie działało, ale także można się udać na lunch, na koncert. To miejsce, mimo swojej mrocznej historii, staramy się też tam wpuścić trochę tej pozytywnej, nowoczesnej kultury.
1: Cały czas schodziliśmy na jedzenie, no pora, żeby coś powiedzieć w końcu o tradycyjnych litewskich potrawach, ale znowu, cepeliny to jest taka litewska klasyka, prawda? Tłusta i sycąca jak śląska rolada z kluskami, ale co jeszcze takiego w Wilnie, w ogóle na Litwie zjeść, żeby lokalny smak poczuć, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie skończyć na cepelinach?
0: Cepeliny oczywiście tak, ale jednym z faworytów turystów to jest właśnie nasz chłodnik litewski, który jest na tyle popularny, że doczekał się swojego festiwalu i w następnym roku będziemy obchodzili już 5. jubileusz festiwalu, odbędzie się w ostatni weekend maja i w tym roku ten festiwal zebrał ponad 170 tysięcy osób, więc naprawdę dzieje się dużo. Także z takich potraw, już powiedzmy takich tradycyjnych, dużą popularnością się cieszy smażony chleb z czosnkiem. To jest najlepsza zakąska do kwasu chlebowego, który jest także...
1: Kwas chlebowy, właśnie. Ale jeszcze na chłodne dni to tak może ten chłodnik litewski niekoniecznie, ale... Może kibiny, może coś innego, takiego typowego litewskiego na ciepło?
0: Kibiny, zupy różnego rodzaju oraz różnego rodzaju

0: Zakąskie. Także chciałabym akcentować też współczesną litewską kuchnię. Mamy też sporo restauracji, które tą tradycyjną lub szlachecką kuchnię odtwarza na nowo, na przykład Ertl Namas, Bistro Number Two, którego szefem jest właśnie Polak z Wilna, Łukasz Palkowski. I na te ciemne, zimne dni mamy też wydarzenie, Tydzień Gastronomii Litewskiej, które się odbywa 9-15 listopada w tym roku. I ten festiwal zachęca do odwiedzenia różnych restauracji i każda z tych restauracji też proponuje coś nowego i interpretuje kuchnię litewską na nowo.
1: A zapraszała Joanna Mikulska z Go Vilnius. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Dzień dobry, mam nadzieję, że te ekspresy już skończyły robić kawę. Agnieszka Drążkiewicz, to jest właśnie Kafe Armia. Ze mną i z Państwem dzisiaj jest wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, który odpowiedzialny jest w tym ministerstwie właśnie za kwestie szeroko pojęte zbrojeniowe. Oczywiście pan pełni nadzór w imieniu głównego ministra aktywów państwowych właśnie nad tymi spółkami, które chociażby produkują, nie wiem, armatochaubice, czołgi i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dokładnie tak.
1: Tak, panie ministrze, zaczniemy rzeczywiście od tych dwóch tematów, które na paskach się pojawiały. Mówimy o alertach dla zachodniej Ukrainy i mówimy oczywiście o poderwaniu też i o tych wzmożonych wtedy od razu działaniach po polskiej stronie. Mhm. To jest forma testowania, bo to już wiele razy padało ze strony przedstawicieli rządu. Ale czy te testy mają jakąś granicę, pana zdaniem? I czy rzeczywiście możemy w jakikolwiek inny sposób odpowiadać na to, czy tylko właśnie tym, żeby podrywać chociażby dyżurne pary myśliwców?
2: No to zależy, jakbyśmy nazwali to reagowanie. Dzisiaj naszą podstawowym zadaniem jest po pierwsze zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom i dlatego podrywane są myśliwce. Jest pokazanie Federacji Rosyjskiej, że pilnujemy swojej przestrzeni i przestrzeni NATO. Oczywiście jest to taka operacja i psychologiczna ze strony Rosji i trochę na wyczerpywanie naszych zasobów, więc na poziomie wojskowym są prowadzone analizy, jakie środki dobierać w którym momencie. Jeżeli chodzi o jakąś większą odpowiedź, no to już takie rzeczy koordynuje się na poziomie NATO. I proszę mi wierzyć, że takie rozmowy są na wielu poziomach prowadzone.
1: I one też będą prowadzone po weekendzie, bo będzie bardzo ważne spotkanie w Warszawie, dwudniowe Warsaw Security Forum. Tam rzeczywiście największe nazwiska, jeżeli chodzi o to szeroko pojęte bezpieczeństwo, będą gościły w Polsce. To jest też bardzo szczególna formuła tego spotkania, dlatego że to spotkanie jest reglamentowane chociażby dla nas, dla dziennikarzy. Trzeba mieć specjalne akredytacje, dużo wcześniej przyznawane. Nawet nie jest do końca zdradzane miejsce na początku, gdzie się ci najważniejsi, jeżeli chodzi o Stary Kontynent, przedstawiciele bezpieczeństwa spotykają. To jest też będzie takie miejsce od poniedziałku, gdzie będzie się rozmawiało właśnie chociażby o tym, jak odpowiadać, jak cały sojusz ma odpowiadać i co robić, żeby nie wyczerpywać tych zapasów, o których pan powiedział.
2: Dokładnie, to jest rozmowa na takim najwyższym szczeblu, jeżeli chodzi i o decydentów, i analityków. Bardzo często w zamkniętym gronie, co się dzieje, jak to należy czytać, jakie mamy środki odpowiedzi, jakie mogą być scenariusze na przyszłość. Warszawa co roku, a w tym roku jeszcze mocniej niż wcześniej, staje się takim światowym centrum rozmów o bezpieczeństwie, gdzie właśnie mniej ważne są te rzeczy, które są pokazywane opinii publicznej, te rzeczy, z których państwo zobaczycie zdjęcia czy filmiki, tylko ważniejsze są rozmowy za zamkniętymi drzwiami.
1: Te rozmowy mają tak naprawdę spowodować to, panie ministrze, tak sobie myślę, żeby chociażby właśnie nasz kraj, czy te wszystkie inne państwa, które tworzą tak zwaną wschodnią flankę NATO, żeby były bardziej odporne na to, co może przyjść z Federacji Rosyjskiej.
2: Żeby były bardziej odporne, żeby też Federacja Rosyjska dostała jasny sygnał. Proszę pamiętać, że to jest to, co robią Rosjanie, to jest próba zniechęcenia nas.
1: Ale zniechęcenia do reakcji?
2: Zniechęcenia do reakcji, bo się przyzwyczajamy do tego, że coś się dzieje. Zniechęcenia do pomocy Ukrainie, bo wtedy przecież Rosja coś robi. Jedyną odpowiedzią na to może być zdecydowane i niewzruszone reagowanie.

0: i prowadzenie swojej agendy. Rosjanie chcą nas zmęczyć też psychologicznie poprzez różnego rodzaju operacje w sieci, dezinformacje. I to jest test dla nas, to jest test dla całego kolektywnego Zachodu i rozmawiamy o tym, w jaki sposób bardziej aktywnie na te rzeczy odpowiadać, bo nie ma żadnego powodu, żebyśmy na to nie odpowiadali. Nie ma żadnego powodu, dla którego mamy sobie pozwolić na to, żeby Rosjanie próbowali, mówiąc wprost, z butami wchodzić na nasze podwórko.
1: Zanim o tych takich twardych też narzędziach, które mają pomagać chociażby polskiemu rządowi czy polskiej armii w tym, żeby dobrze no właśnie przygotować się na zagrożenie, raczej chyba hybrydowe bym powiedziała, pod tym progiem wojny, bo tak często ci wojskowi analitycy mówią, żeby działać, przeciwdziałać temu, to muszę pana jeszcze zapytać o to, co było w naszych serwisach od rana, czyli o decyzję Donalda Trumpa, informację, którą przekazał o tym, że no Federacja Rosyjska dostarczy na rynek światowy, no tak to określił, ponad 4 miliony ton oleju napędowego i to jest w ramach porozumienia takiego właśnie pomiędzy prezydentami, czyli prezydentem Stanów Zjednoczonych, a prezydentem Federacji Rosyjskiej. Ta zapowiedź, te informacje zza oceanu wywołały bardzo różne komentarze, opinie. Jaka jest pana?
0: Znaczy, żeby formułować opinię, trzeba znać szczegóły tego porozumienia, a na razie znamy informacje pana prezydenta Trumpa. Od informacji, którą zamieszcza, do szczegółów i do konkretów czasami jeszcze bardzo długa droga. Myślę, że te komentarze będą szły w dwóch kierunkach. Jeden aspekt jest taki, że to źle się dzieje, dlatego że to są pieniądze, które trafią bezpośrednio do budżetu Rosji, zasilając budżet wojenny Rosji. Chyba że jest coś za tą informacją, o czym jeszcze nie wiemy. Czyli w zamian za realne wsparcie gospodarcze poprzez zakupy Rosja zgodziła się czy na wycofanie swoich sił, czy przestanie atakowania infrastruktury cywilnej, czy jeszcze jakieś dalsze ustępstwa. Więc ocena według mnie powinna przyjść chwilę później. Ja bym powiedział, że niedobrze się dzieje, jeżeli słyszymy tylko jedną część przekazu. Bo gdyby to miała być taka rzeczywiście jedna część tylko przekazu, że prezydent Trump próbuje rozwiązać poprzez to problemy na rynku amerykańskim z cenami diesla i z buntem tam, gdzie chce wygrać wybory, bo rolnicy, farmerzy się buntują, że diesel jest coraz droższy, to byłaby to bardzo niedobra wiadomość. Jeżeli okaże się, że za tym stoi jakaś deeskalacja działań wojennych, to wtedy ten komentarz powinien być inny.
1: Ja tutaj mam przed sobą depeszę naszego korespondenta Jana Pachlowskiego, który napisał dosyć obszerną informację no właśnie z Miami i przypomina on w tych informacjach, że na Donalda Trumpa tak naprawdę od jakiegoś czasu wywierana jest no presja polityczna, aby podjął właśnie działania, żeby obniżyć ceny paliw. I tutaj to się wiąże z tym, co pan powiedział, no właśnie chociażby z tymi naciskami wewnętrznymi na prezydenta Trumpa przed tym listopadowymi wyborami.
0: Są wybory połówkowe w Stanach, jest ta psychologiczna granica ceny paliw powyżej 4 dolarów za galon. To już ta psychologiczna granica została przekroczona i mając wybory połówkowe w listopadzie, Donald Trump próbuje uspokajać nastroje społeczne. No i zostawił to może na razie bez komentarza, póki nie będziemy wiedzieli więcej, bo łatwo coś powiedzieć na zasadzie wydaje mi się, a potem to wydaje mi się może mieć rozdźwięk z rzeczywistością.
1: Ale więcej na pewno możemy powiedzieć o tych kwestiach, dla których tak naprawdę dzisiaj pana zaprosiłam, bo pan i też przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej byliście całkiem niedawno w Waszyngtonie, tam prowadziliście rozmowy no właśnie z przedstawicielami administracji amerykańskiej na temat tego, że u nas, znaczy między innymi oczywiście, bo to dwie najważniejsze kwestie były, czyli możliwość produkcji, współprodukcji pocisków PAC-3 do systemów
0: Patriot.
1: Tak, do systemów Patriot. Na jakim jesteśmy etapie? I po co była ta wizyta? No właśnie taka wspólna, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych i pan, który odpowiada za spółki zbrojeniowe z udziałem Skarbu Państwa i Ministerstwo Obrony, konkretnie dwie osoby, pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i pan minister Paweł Zalewski, czyli dwie osoby, które tak naprawdę też są wytypowane przez wicepremiera Kośniaka-Kamysza do tych takich szczegółowych rozmów ze stroną amerykańską.
0: To jest naturalna konsekwencja tego, że my w sposób bardzo regularny ze sobą rozmawiamy. Co tydzień na Komitecie Bezpieczeństwa wymieniamy się informacjami i koordynujemy swoje działania. Część ta monowska

0: czyli pani minister Sobkowiak-Czarnecka, minister Zalewski, skupiali się dużo bardziej na spotkaniach z administracją w Pentagonie. Moja część wizyty była bardziej skupiona na rozmowach z przemysłem, z tymi największymi amerykańskimi firmami, a część spotkań odbywaliśmy razem. To miało pokazać koordynację. Zresztą wtedy minister Sikorski był w Nowym Jorku, prezydent był w Nowym Jorku. Staraliśmy się te wszystkie działania skoordynować, pokazując stronie amerykańskiej, że podchodzimy do tego całościowo, że to nie jest jakoś sektorowo dyskutowane. Czemu to służyło? Jeżeli chodzi o rakiety Patriot, mieliśmy spotkanie w Lockheed Martin, który jest za to odpowiedzialny, ale też w administracji. Powtarzaliśmy to, co wcześniej zaprezentowaliśmy w swojej ofercie umiejscowienia tego, nazwijmy to, bo tak umownie mówimy fabryka. Fabryka serwisowania, a później produkcji tych rakiet.
1: Ale musimy też to tak wyjaśnić dokładnie, co to znaczy, no bo to nie będzie tak, że zakład od A do Z powstanie.
0: Dzisiaj rakiety Patriot produkowane są tylko w Stanach Zjednoczonych. Jedyne miejsce na świecie to jest jeszcze Japonia. Ale to jest bardzo ograniczona produkcja, 60 sztuk pod bardzo ścisłym nadzorem amerykańskim i oni do tego dochodzili 20 lat. Pierwszym krokiem, żeby tych rakiet nie trzeba było, które już posiadamy, które są wyprodukowane, wysyłać za ocean, jest zbudowanie w Europie takiej, znowu nazwijmy to w cudzysłowie, fabryki.
1: Centrum serwisowego.
0: Centrum serwisowego, ale dlaczego mówię fabryki? Bo od takiego centrum serwisowego, gdzie robimy przegląd tych rakiet, wszystko sprawdzamy, czy działa i tak dalej, do produkcji. A już trzeba 2-3 elementy dołożyć. To już nie jest dużo. Myślę, że kolejnym krokiem za kilka lat, może za rok, może za dwa, będzie decyzja o tym, żeby to rozszerzyć do produkcji, ale to jest też kwestia dojrzewania do tej myśli administracji amerykańskiej i też wyskalowania produkcji w Stanach, bo wiadomo, że tych rakiet brakuje, produkcja jest za mała, trzeba ją zwiększyć.
1: A dodatkowo jeszcze, tak jak pan powiedział, trzeba też te rakiety serwisować, więc po co je wysyłać za ocean, skoro można je w Europie, tutaj w Polsce nad Wisłą serwisować.
0: Dokładnie. To jest w ogóle jest bardzo skomplikowana technologia, to wymaga bardzo wielu umiejętności. Jest konsorcjum 4 krajów, Holandia, Szwecja, Polska, Niemcy, które się mają podzielić odpowiedzialnością za ten cały projekt. My tutaj rywalizujemy o największą część. I teraz tak. A delegacja amerykańska nie jedna była w Polsce. Odpowiadaliśmy bardzo szczegółowo na zapytania strony amerykańskiej. My w Polsce w ramach grupy PGZ jesteśmy już w łańcuchu produkcyjnym rakiet Patriot, bo są elementy, które produkujemy w Polsce. Niektóre produkujemy jako jedyni na świecie. Więc
1: ma
0: mamy
1: pan na myśli między innymi zakład chyba pod Warszawą, tak?
0: Tak. Przechodziliśmy przez, ale nie tylko. Przechodziliśmy przez wieloletni proces certyfikacji. Wiemy, na jakich procedurach Amerykanie pracują przy tych rakietach. I ta wizyta miała na celu powtórzenie tego, porozmawianie na poziomie politycznym, ale też biznesowym, z czym jeszcze moglibyśmy to powiązać. Jak wygląda nasze długofalowe myślenie o tej współpracy polsko-amerykańskiej i usłyszenie, co strona amerykańska ma nam do powiedzenia. Jeżeli chodzi o to ostatnie, to są
1: no
0: czasami
1: właśnie,
0: takie
1: co
0: momenty.
1: Strona amerykańska ma nam do powiedzenia. No panie ministrze, my jesteśmy bardzo głodni też tej wiedzy, bo
0: ja też.
1: Dużo było opowiadane o tym, no właśnie chociażby tak jak pan powiedział, że była ta rozbudowana delegacja ze Stanów Zjednoczonych. Oni spotykali się na śniadaniu, spotykali się w takich nieformalnych grupach, jeździli po Polsce. Mhm. No my byliśmy podekscytowani jako dziennikarze tym. No i?
0: Jeszcze decyzja ostateczna nie jest podjęta, więc jak my pytamy, słuchajcie, jak będzie, to gdyby mieli taką grę, jak my mamy w przedszkolu, to by odpowiadali pomidor. Ale bez przesądzania, żeby to nie zostało źle odebrane, klimat rozmów, jakie tam prowadziliśmy, napawa mnie optymizmem.
1: A co na to strona niemiecka? Bo tak naprawdę, no mówimy, bo to się stało w lipcu, w trakcie takich rozmów przed głównymi obradami w Ankarze, czyli mówimy o spotkaniu sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. No było to forum, było właśnie, tak jak pan powiedział, podpisanie takiego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a 4 państwami, a firmą Lockheed Martin, czyli producentem tych drogocennych pocisków i w ogóle systemów Patriot. No i teraz, kto będzie na wierzchu? Kogo będzie na wierzchu?
0: Z tych 4 krajów 2 najbardziej zabiegają o główną część, Polska i Niemcy, każdy w inny sposób. Niemcy mają bardzo dobrze rozwinięty przemysł obronny. My mamy przewagi, według mnie, i polityczne, związane też z tym, że jesteśmy, to my bronimy wschodniej flanki NATO i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

0: Im więcej kompetencji będzie tu w Polsce zlokalizowane, tym paradoksalnie bezpieczniejsze będzie całe NATO. Więc rywalizujemy ze sobą. Niemcy prowadzą swoje zabiegi dyplomatyczne, my prowadzimy swoje zabiegi dyplomatyczne, biznesowe. Mam nadzieję, że w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu tygodni, myślę, że do końca roku, przed końcem roku, ostateczne decyzje zostaną w Waszyngtonie podjęte. Ale to też nie jest tak, to nie jest gra o sumie takiej zerowej. To nie jest tak, że wszystko trafi do jednego kraju, a do drugiego nic. Mamy kilka elementów. Jeden i drugi kraj stara się o te najważniejsze, największe, ale nawet ten, który przegra, dostanie pewne elementy tego całego systemu Patriot, tej obsługi serwisu, modernizacji.
1: Te największe elementy, o które my walczymy, to czego dotyczą dokładnie i gdzie one mogłyby być umiejscowione? Bo często też w prasie branżowej pojawiają się Dęblin i Poznań.
0: To ja teraz odpowiadam Pomidor. Jest kilka lokalizacji, które pokazaliśmy. Rozmawiamy bardzo szczegółowo, ale absolutnie jest za wcześnie, żeby o tym mówić.
1: A jakie kompetencje by nam, dla nas, dla naszego przemysłu zbrojeniowego byłyby najlepsze? Może w ten sposób zapytam.
0: A ja odpowiem każde. Jeżeli chodzi o systemy rakietowe i o tak skomplikowany sprzęt, jakim są PAC-3 i cały system Patriot, każdy dodatkowy transfer technologii wzmacnia nas bardzo, jeżeli chodzi o nasze kompetencje. W tym roku oddawaliśmy na wiosnę w Gdyni hale, gdzie będą produkowane płytki, bardzo zaawansowana, bardzo precyzyjna praca, też związana z tymi systemami. I też będziemy jedynym miejscem na świecie, w którym to się dzieje poza Stanami Zjednoczonymi. Im więcej kompetencji, a to nie, bo to nie tylko patrioty, im więcej kompetencji, im więcej technologii na zasadzie licencji, transferu wiedzy, transferu technologii do nas trafia, tym po pierwsze nam jest łatwiej się rozwijać, jesteśmy też bezpieczniejsi, bo to jest kluczowe dla całego NATO. Dodatkowo stajemy się z każdą kolejną kompetencją, stajemy się coraz bardziej naturalnym partnerem przy większych projektach i przy nowych projektach. I to jest nasz cel.
1: Bardzo dziękuję. Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych.
0: Wszystkiego dobrego państwu życzę również.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Kierunek Kino.
3: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. PR24, Polskie Radio, audycja Kierunek Kino. Ale dzisiaj mamy kierunek serial i właściwie geograficznie kierunek Włochy. I to bardzo, bardzo południowe. Dotrzemy na sam koniec włoskiego obcasa. Laura Breszka jest gościem w naszym programie, a pretekstem do spotkania jest serial Felicita.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś.
3: Witamy serdecznie, tak. Chodzi o to, że bardzo nam się podoba to, jak jest ułożony serial, bo to taka polsko-włoska produkcja na chyba sporą skalę.
4: Tak, dokładnie tak. Łączymy się z Włochami w tej produkcji i też grają włoscy aktorzy, gramy po włosku, więc jest tych Włoch dużo i też pokazujemy słoneczne Włochy.
3: Słoneczne Włochy się bardzo dobrze pokazuje. Miasteczko, w którym rozgrywa się ta część włoskiej akcji, Polignano a Mare w Apulii, jest cudowne i podobno ładniejsze w rzeczywistości niż na zdjęciach.
4: Dokładnie tak. Wydawałoby się, że to nie jest możliwe, ale jednak tak. Zdjęcia nie oddają tego, jak piękne jest. I nawet w deszczu jest naprawdę bardzo urokliwe.
3: A wyjaśnijmy może, co sprowadziło główną bohaterkę, Zośkę, do tego miejsca.
4: Przeszłość i miłość do córki, bo gdyby nie córka, to Zośki noga chyba nawet w całych Włoszech by już nie postanęła, bo tak była straumatyzowana tym, co się wydarzyło we Włoszech kilka lat wcześniej z udziałem jej świętej pamięci męża.
3: No właśnie, czyli Zośka jest jednocześnie wdową. Czy jest w trakcie żałoby, czy przeżywa ten proces?
4: Poznajemy ją już dobrych kilka lat po procesie żałoby, ale pokazujemy również w serialu retrospekcję, więc zarówno moment przeżywania samego, nie wiem jak to nazwać, aktu zgonu swojego męża, jak i potem żałoby jest pokazany i jeszcze będzie pokazywany na przestrzeni odcinków.
3: A jednocześnie te

0: jest wiele innych tajemnic i oczywiście wątków, bo jak się okazuje, zmarły małżonek pozostawił po sobie wiele nieotwartych drzwi.
1: Tak, pozostawił po sobie wiele, mimo swojej wielkiej otwartości i miłości do mnie, to znaczy do serialowej Zośki. Okazuje się, że miał wiele tajemnic. Pozostawił po sobie syna niespłodzonego z Zośką.
0: Niesamowite.
1: Przykre, można powiedzieć, dla niektórych.
0: No tak, i teraz bohaterka musi się uporać z tym faktem.
1: Tak, przede wszystkim ma córkę, moja bohaterka, która jest w takim wieku, że ma prawo chcieć poznać swojego brata. To, że ma brata, było przed nią z różnych powodów ukrywane. W pewnym momencie Zośka decyduje się na to, żeby przekazać jej list od ojca, który napisał na łożu śmierci. I w którym przyznaje się albo po prostu informuje córkę, że ma brata. No i jako kochająca matka musi się ugiąć prośbą córki i pojechać do tych Włoch, żeby córka mogła poznać brata, żeby po prostu stanąć na wysokości zadania, bo Zośka jest psychoterapeutką. No i tak nie wypadałoby, żeby nie dźwignęła tego tematu, chociaż nie jest łatwo.
0: Tak jest, nie może tego odłożyć ani na później, ani na nigdy, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie to jest moment tu i teraz. Moja córka dowiaduje się o tym, że ma brata, bardzo to przeżywa i dla niej to jest bardzo ważne, żeby go poznać, żeby zobaczyć, żeby poznać też przeszłość swojego taty, żeby poznać go lepiej. No i właśnie taką podróż sobie wspólnie robimy.
0: Spróbujmy namalować obraz tej Zośki. Dlaczego w ogóle Zośka, a nie Zofia albo Zosia? Zastanawiałaś się nad tym?
1: Myślę, że różne osoby do niej mówią różnie. Zośka, wiesz co, ja chyba tak po prostu jako Laura Breszka spontanicznie mówię na nią Zośka. Czasami mówimy na nią Zofia i też dosyć często pada takie imię w serialu. Więc nie, akurat jeżeli chodzi o imię, to Zośka ma różne twarze. Czasami jest Zofią, ponieważ Zośka jest osobą, która dużo trzyma w sobie i ogólnie jest dosyć wsobna. I poznajemy ją właśnie w takim momencie, kiedy ta skorupa się rozpada.
0: Aha, czyli była jakaś skorupa jednak.
1: Oj tak. Zośka jest osobą, która wszystkim pomaga, wszystkim doradza, ale jeżeli chodzi o siebie, to bardzo dużo trzyma w sobie i ma taką trudność w przeprowadzeniu pewnych procesów przez siebie.
0: Czy to wynika z przeżyć, jakie ją spotykają, czy też jej zawód, psychoterapeutka, psycholożka, powoduje, że ma takie ograniczenia trochę, albo takie zatrzymania?
1: Zośka ogólnie jest taką dosyć porządną dziewczyną, porządną kobietą, z poczuciem humoru, ale taką trzymającą cały czas fason. Jej mąż świętej pamięci jest bardziej szalony i jest tą taką iskierką w ich związku, więc się dobrze uzupełniają. Niemniej, kiedy dochodzi do zdrady, a potem do śmierci męża, jeszcze tej sytuacji, prawda, że ma syna we Włoszech, to zaczynają się w niej budować pewne blokady, ponieważ musi sobie poradzić na zewnątrz, po prostu chce być dalej tą Zośką zorganizowaną, w związku z tym wiele dusi, kisi w sobie, no i kipi w niej to, aż w końcu wybucha.
0: Ale dobrą zasadą serialu jest to, żeby plasterek po plasterku odkrawać, plasterek po plasterku.
1: Więc staramy się, tak. W serialu będzie jeszcze bardzo wiele wątków pokazanych, będzie wiele postaci. Tak naprawdę każdy odcinek, szczególnie od teraz, będzie trochę o czymś innym i widz nie do końca może się spodziewać, co będzie w następnych odcinkach. Teraz mniej więcej była jakaś taka włoska opowieść, a teraz zacznie się ta przygoda, która naprawdę właśnie w której dochodzą nowi bohaterowie, nowe wątki. No już teraz będzie tak bardzo intensywnie i niespodziewanie. Tak.
0: Ale bohaterki będą wracać do Włoch.
1: Oj, będą. Trzy razy wracają do Włoch w całym serialu.
0: Okej. Okay. No właśnie. Gdybyś mogła powiedzieć, jak czytałaś scenariusz, kiedy już ta rola przyszła do ciebie, to co myślałaś o tej postaci? Czy to był fajny kąsek aktorski?
1: Przede wszystkim ja jestem osobą, która ma bardzo dużo energii. Jestem taka dosyć ekspansywna. A Zośka jest zupełnym przeciwieństwem mnie, więc cała trudność polegała na tym, żeby wszystkie te moje, żeby dużo w sobie schować, wciąż

zachowując pewien wigor, to znaczy wigor, to złe słowo, wciąż zachowując pewien charakter postaci, żeby nie ściągnąć z niej po prostu wszystkiego, żeby Zośka nie stała się nudna, bo to był mój taki największy problem. Jak to zrobić, żeby ta osoba z tyloma blokadami była też ciekawa.

0: Jechaliśmy do Apulii, był taki deszcz, ulewa. Można powiedzieć, że część scen trzeba było przepisać na wnętrza. Zamiast po prostu siedzieć na przykład w ogródku restauracyjnym, no musieliśmy zrobić to w środku, no bo nikt w deszczu nie siedzi w ogródku.
1: No właśnie, i gdzie ta Dolce Vita?
0: Ale ja akurat jestem fanem Apulii, to znaczy fanem Apolignano Amare w deszczu. Wygląda to przepięknie i jeszcze akurat tak się udało nakręcić dosyć takie dramatyczne sceny w tym deszczu. Jeszcze ich nie ma, jeszcze nie były pokazane widzom, więc mam nadzieję, że to doda dramaturgii, takiego właśnie dramatycznego sznytu całej historii.
1: Czyli cały miesiąc we Włoszech.
0: Cały miesiąc.
1: Rozumiem, ekipa włosko-polska.
0: Włosko-polska, tak. Szczególnie takie... Posilaliśmy się w taką włoską techniką, prawda? I takimi, no, jeżeli chodzi o lokacje, prawda? I takie, no, takie rzeczy, których nie warto było przywozić do Polski. Jak nie, barobusów akurat nie było. Mieliśmy jedzenia takie w różnych restauracjach i na placach jedliśmy.
1: Naprawdę, tak?
0: Tak. Tam w ogóle jest zupełnie inny catering. Nie ma takiego wyboru jak u nas. Jest inaczej.
1: Czyli zupełnie inny catering niż w Polsce. A twoja współpraca z tym działem aktorskim włoskim, jak przebiegała?
0: Dobrze, wiesz, wszyscy jesteśmy aktorami. Aktorzy to jest też specyficzny rodzaj człowieka, więc każdy był dosyć skupiony na sobie, na swojej roli. Oczywiście, oczywiście się wspieraliśmy i staraliśmy się wspólnie próbować. Ale myślę, że współpraca była przeprowadzona profesjonalnie.
1: Profesjonalizm polegał też na tym, droga Lauro, że twoja bohaterka mówi perfekcyjnie po włosku. Czy ty jesteś włoskojęzyczną aktorką?
0: Nie jestem włoskojęzyczną aktorką, jestem niemieckojęzyczną aktorką. Urodziłam się w Austrii. Też nie umiałam po włosku, kiedy dostałam rolę. Nie miałam też do końca czasu nauczyć się perfekt po włosku i to rzeczywiście... No to była jakaś trudność, ale no powiem ci, żałuję trochę, że jest ten lektor, bo ja się uczyłam, to znaczy wiesz, było dużo dubli, żeby to powiedzieć naprawdę perfekcyjnie, żeby każda spółgłoska wybrzmiała. A tu zagłusza mnie lektor. Chociaż podobno na VOD dla naszych włoskich widzów będą napisy, no więc może.
1: Tak. A jak mówisz po włosku, wypowiadasz te kwestie, to ten język dodaje ci od razu jakiegoś temperamentu? Zmienia barwę? Podnosi energię? No wiesz, włoski styl życia.
0: W ogóle przede wszystkim mówiłam zupełnie inaczej po włosku niż włoscy aktorzy, ponieważ ja mówiłam bardzo powoli, rozumiejąc, przynajmniej starając się rozumieć mieć każde słowo. Nie jest to najprostsze, wiesz, jeszcze dodać intencje, kiedy to nie jest twój rodzimy język i no i masz tych scen naprawdę dużo, więc to nie było takie najprostsze zadanie, więc naprawdę zwalniałam te kwestie, a Włosi mówią bardzo szybko po włosku, więc sama nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno mi coś dodawało, ale czy tego takiego wigoru, to nie wiem.
1: No tak, a jednocześnie jesteś postacią cudzoziemki, prawda, która mówi po włosku jako obcym językiem, więc wolno ci mówić wolniej.
0: Wolno mi mówić wolniej, to tak, aczkolwiek według serialu, według scenariusza mówię perfekcyjnie po włosku, więc wolno, ale perfekcyjnie. W różnych uprzednich czasach, przyszłych, przeszłych. Więc nie było to takie bardzo proste.
1: Tak, jak obserwujemy życie i zmagania się Zośki ze światem i z tymi problemami do rozwiązania. Obserwujemy tam sytuację, ważną sytuację w związku z domem w Apulii, w Polignano. Połowa domu.
0: Tak, jest taki wątek prawniczy.
1: Tak jest. I są dwie kobiety. Ty i Giulia.
0: Naprawdę Zośka nie rozumie, dlaczego on jej przepisał połowę domu swojej kochanki. To jest bez sensu. Jak już jej kupił ten dom, jak już mają ten dom wspólnie, to po co ją w to wkręca. Także tutaj jest taka trochę no, dla Zośki rzecz ciężka do przejścia.
1: Aha, ale Zośka w tych zmaganiach swoich nie jest sama. Po pierwsze jest córka, która jest nastolatką, wymaga jakiejś opieki i wychowania jeszcze, ale to dosyć samodzielne stworzenie, ale jest też jej dobry, mocny świat w Polsce, w Warszawie. Jest i przyjaciółka, i mama.
0: Tak, ma takie dwie dobre dusze, które ją bardzo wspierają.
1: I w tych rolach obserwujemy nie byle kogo. Anna Dereszowska.
0: Tak, Anna Dereszowska i Dominika Bednarczyk,
1: tak jest,
0: która gra moją mamę.
1: No właśnie.
0: Anna gra...

0: prawniczkę i moją przyjaciółkę.
1: Felicita. Felicita to szczęście. Czy to jest w związku z tym opowieść o poszukiwaniu szczęścia?
0: Bardzo dobrze to ująłeś. Bardzo dobrze to ująłeś, bo to nie jest historia o szczęściu, ale właśnie o poszukiwaniu szczęścia, które czasami się pojawia, czasami znika. Na końcu też kończy się, cały sezon kończy się dosyć ciekawie. Tak, to jest dokładnie o poszukiwaniu szczęścia historia.
1: Żeby było dobre zakończenie i widz był nasycony, ale nie do końca, to zakończenie musi być lekko otwarte.
0: Zawieszone.
1: O, zawieszone. To, to
0: tak, jest... tak, tak. Scena końcowa jest naprawdę mocna i taka dla mnie też była trudna. Nie powiem jaka, ale jest, no jest to widowisko.
1: Laura, bardzo gratuluję tej roli, tego serialu już. Natomiast czy on wywróci twoje życie aktorskie, zawodowe do góry nogami? Jak się spodziewasz? Jak to odbierasz? Co się dzieje teraz?
0: Szczerze mówiąc, wiesz, jako aktorka 38-letnia, trochę już jestem na tym rynku, wiem, że wiele osób może kojarzyć mnie już teraz tylko z tej Felicity, więc ja trochę takie swoje wielkie marzenia schowałam do kieszeni, zaspokoiłam swoje ego, bo mam jakichś takich swoich fanów, zresztą sam powiedziałeś, że mnie kojarzysz z Saturday Night Live, więc
1: oczywiście
0: mam taką swoją rzeszę wiernych fanów, którzy we mnie wierzą, zresztą ostatnio przeczytałam taki komentarz, Laura, proszę pani Laura, niech pani wyciśnie tę Felicity jak cytrynę, tak, Drunk History, SNL, pamiętamy. Także gdzieś tam, oczywiście jest to bardzo miłe dostać główną rolę i absolutnie jestem bardzo wdzięczna za tę możliwość. Ale po prostu ja już dawno oczekiwania schowałam do kieszeni. Niemniej moim marzeniem jest oczywiście grać dwa filmy rocznie dla HBO i Amazona, a resztę czasu sobie na przykład siedzieć na Sycylii i pisać scenariusze, czy coś takiego.
1: O, przepraszam bardzo, uchwycę się tego wątku. Po pierwsze, Sycylia, to przypadek?
0: Nie, ja tam kupiłam dom, wprawdzie do remontu, taki, no, część domu. Wiesz, no, musiałam wybrać jakieś miejsce, gdzie bym chciała mieszkać. To sobie wybrałam tę Sycylię, bo jest morze ciepłe.
1: Ale niebezpieczny wulkan.
0: Aj, ja się nie boję. Ja daleko akurat, ja w Marsalii, to po drugiej stronie.
1: A, rozumiem. Dobrze. No, daleko, daleko.
0: Daleko, nie Katania.
1: Tak jest, daleko od Katanii. Ale Etnę słychać i widać, prawda? Bo Etna dominuje nad Sycylią.
0: Nie, w ogóle w Marsalii nie ma tego tematu. Zresztą dwa lata temu byłam, kiedy taki był malutka erupcja się wydarzyła. Byłam właśnie w Katanii. To tak naprawdę oprócz tego, że loty wstrzymano, akurat ja dzień wcześniej udało mi się przylecieć, no to był taki pyłek w Syrakuzach. Bardzo taki łatwy do strzepnięcia, ciekawy, bo nie brudzący. Ale całe życie się toczyło. Oczywiście... Ja to jestem z takich ludzi, co się za bardzo nie boją. Jak mam umrzeć, to jak mam umrzeć pod lawą, to trudno, taka widocznie, tak podobno. Tak widocznie miało być.
1: A czy to jest ten dom, to jest taki słynny dom za 1 euro do włoskiego remontu?
0: Nie, ale przyznam, że od tego tych słynnych domów za 1 euro się zaczęło. I tak potem, no, tak wzrastała ta cena, kiedy zaczęłam poszukiwania, bo jak kupujesz dom za 1 euro, to równie... No po prostu musisz bardzo dużo w niego zainwestować.
1: No właśnie.
0: Więc to traci swój taki pierwotny sens.
1: I jeszcze tam był wątek siedzieć na Sycylii i pisać scenariusze.
0: Tak, tak.
1: Cóż to oznacza? Czy jest tobie taka żyłka kreatywna?
0: Oj tak,
1: potrzeba?
0: Tak, tak.
1: Piszesz wtedy o sobie, czy stwarzasz inne nowe światy?
0: Wiesz co, mam taki pomysł na fabułę, bardzo fantastyczny pomysł, który mi siedzi kilka lat i wiem, że na pewno po prostu wierzę w niego bardzo. I to jest taki, nie napisałam wielu scenariuszy, ale jeździłam na takie zgrupowanie, to się nazywa Kino Cabaret, to jest ruch francuski z lat 90. I polega na tym, że amatorzy i filmowcy zbierają się w jednym miejscu, zjeżdżają się w jedno miejsce i przez tydzień tworzą filmy i są pokazy w takich największych kinach. Ogólnie to się dzieje w całej Europie, już teraz bardziej na świecie, w Polsce, chyba w Lublinie coś takiego się odbywa. Z Polski dosłownie garstka ludzi jeździ, taka jest piątka ludzi, która jeździ na te kinokabarety i tam jeżdżę jako reżyser.
1: Aha.
0: I bardzo lubią to, co robię. To są takie krótkie formy, ale po prostu jakby to powiedzieć, sprawdziłam się w tym. Poza tym to jest chyba, to jest coś super. Oczywiście jestem aktorką i bardzo jestem za to wdzięczna. Aktorką zawsze będę, ale tak chciałabym stworzyć swój film.
1: No, piękna idea. Ale jest słówko więcej o tej fabule, o tej świetnej fabule. No chociaż pierwsze zdanie, jedno zdanie.
0: Jejo,
1: czy to jest

0: To jest historia współczesna, czy retro?
1: Nie, to jest historia współczesna, ale... Ale jakby to powiedzieć, ja kocham filmy, gdzie za pomocą małego zabiegu zmieniamy całą rzeczywistość świata. Czyli po prostu wprowadzamy jakąś taką fikcyjny motyw, na przykład, nie wiem, ludzie witają się, no to jest akurat... Głupi przykład, ale na przykład witamy się za pociągnięcie za ucho na przykład. Nie, i w pewnym momencie oglądając ten film już wiesz, że wszyscy się tak witają i to jest ta rzeczywistość. Więc trochę w tę stronę bym poszła. Nie mogę powiedzieć, bo to jest w jednym zdaniem mogłabym powiedzieć, o czym będzie film, ale jak to powiem, to zdradzę po prostu cały pomysł, a pomysł jest naprawdę świetny. Potem ci powiem, wiesz? No po prostu nie tutaj, nie przed mikrofonem.
0: No dobrze, tajemnica musi pozostać tajemnicą, aż któregoś dnia zostanie odkryta. Jak rozumiem, scenariusz jest, ale prace nad nim trwają, tak?
1: Ja wiesz co, pomysł jest, co jest jakiś tam zarys, szkielet. Już nawet wyjechałam na jakiś tam wyjazd specjalnie, żeby go pisać, ale to jest proces i też takie, no trzeba się poświęcić, prawda? I tak skupić bardzo na tym, a z czasem mam problem.
0: Aha.
1: No bo jednak dzieci, prawda? I praca, i dom.
0: A Zosia Samosia.
1: A Zosia Samosia.
0: Tak. I jeszcze do tego jesteś aktorką, co niezwykłe, która żyje i pracuje bez agenta, bez agencji?
1: Teraz mam menadżera. Julita Strzałkowska. To jest też taka moja dobra, bardzo można powiedzieć, już przyjaciółka. Tak, wiesz co, od COVID-u nie mam agencji, chociaż teraz niedawno miałam taką roczną przygodę z agencją. Zauważyłam, że po prostu najwięcej sobie dałam sama. Propozycje, które do mnie przychodzą, to są propozycje, które sobie sama wywalczyłam. Czyli często to polega na tym, że po prostu ktoś zadzwoniłby do mnie, ale dzwoni do agencji. Nie spotkałam się z agencją, która rzeczywiście by mi wywalczyła jakąkolwiek większą rolę. Może tak. Po prostu ja to nazywam takim syndromem dobrego mechanika. Ja jestem dobrym mechanikiem. Ja od kiedy skończyłam szkołę w 2010 roku, po prostu kiedy dostaję propozycję zawodową, staram się oddać dobry projekt, czyli dostaję samochód do nas z reperowania i oddaję go dobrze nareperowanego i do mnie się wraca, bo do dobrego mechanika się wraca. No i tak właśnie, tak sobie wyczłapałam tę rolę do Felicity.
0: To jestem w stanie zrozumieć, ale też w tego rodzaju działalności negocjuje się stawki i ty też robisz to sama.
1: Tak,
0: własnoręcznie.
1: Tak. Wiesz co, agencja wbrew pozorom wcale takich dobrych stawek ci nie wywalcza, bo zawsze chcą jeszcze kilku aktorów tam docisnąć swoich, więc idą na kompromis. Ale czasami, że tak, no czasami zaniżam sobie stawkę, nie znając rynku, czy zdarzyło mi się to. Ale generalnie jestem w tym też całkiem niezła. No, nauczyłam się tego. Tak, jak ty się nie będziesz cenił, to nikt cię nie będzie cenił.
0: To dobre przesłanie. Też chyba dla płynące tak trochę z życia i serca bohaterki, o której rozmawialiśmy, o Zośki z Felicity, która też walczy o swoją wartość, o to, żeby sama siebie też szanowała w tej trudnej, tajemniczej, pełnej niespodzianek i schodów, krętych drzwi i klatek miejsc.
1: Tak, Zośka walczy. Oj, walczy. Cały czas walczy.
0: I tak będzie aż do ostatniego odcinka. Bardzo dziękuję za twoje spotkanie z naszymi słuchaczami. Laura Breszka, Zośka z Felicity, którą oglądamy codziennie, to znaczy od poniedziałku do środy.
1: Tak, o 20:30.
0: Bardzo dobre pasmo, wiesz?
1: No, dziękuję, dziękuję. Aż teatr telewizji przesunięto.
0: No,
1: ostatnio Bartek Gellner mi mówił, że już chciał włączyć teatr telewizji, a tu była Felicita, więc obejrzał. Więc to jest taka trochę pułapka dla widzów teatru telewizji, ale też mamy powtórki w sobotę o 10:30. Także zapraszam. Ten, kto nie ma czasu od poniedziałku do środy, może znajdzie czas w sobotę.
0: A i wtedy zostajemy całą porcję,
1: blok. Tak,
0: półtorej godziny.
1: Tak, mniej więcej, bo są głosy, że te 25 minut to troszeczkę za krótko, więc dla tych właśnie idziemy im naprzeciw i zapraszamy w sobotę o 10:30.
0: Laura Breszka, bardzo, bardzo dziękuję. W sobotę 10:30, tak?
1: Tak.
0: Powtórka, to dobrze, bo to zaraz po naszej audycji, wiesz.
1: Włączajcie, proszę włączać teraz. I jedynka, jest TVP1.
0: Tak jest. A my polecamy nie bez dumy i z przyjemnością. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Nasza audycja powraca w Polskim Radiu 24 za tydzień. O tej samej porze. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kierunek kino.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
0: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Policja zatrzymała w całym kraju 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili prawie 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach. Policyjne inspekcje będą kontynuowane do czasu uspokojenia sytuacji po atakach nożowników w mazowieckich placówkach.
1: 17-latek z Przasnysza na Mazowszu usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gróźb karalnych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczeń zamieścił w sieci film sugerujący, że w jednej z lokalnych szkół dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. Policja traktuje poważnie każde zgłoszenie dotyczące gróźb lub zagrożenia, powiedziała Polskiemu Radiu podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
2: Przypominamy również, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.
1: Z kolei w Legnicy dolnośląscy policjanci zatrzymali 16-latkę, która na grupowym komunikatorze wysłała wiadomość zawierającą groźby karalne. Nastolatka zeznała, że chciała tylko zażartować, ale jej zachowanie wywołało strach wśród innych uczniów. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Wczoraj 21-letnia kobieta zaatakowała dwie nastolatki w szkole na warszawskiej Pradze Południe. Poszkodowane trafiły do szpitala, a 14-latek z powiatu garwolińskiego na Mazowszu opublikował niepokojące treści w sieci i jak się potem okazało, miał w domu arsenał broni i ostrych narzędzi. Zatrzymała go policja. Nożownik ze szkoły w Ostrołęce trafił do aresztu. 19-latek za zranienie 9 osób może mu grozić dożywocie. Z kolei 15-latek, który śmiertelnie zranił nożem woźną w szkole podwyżkowym. Nawet jeśli będzie sądzony jak osoba dorosła, spędzi w więzieniu maksymalnie 25 lat. Centralne Biuro Antykorupcyjne u byłego asystenta prezydenta Zgierza. Prokuratura potwierdziła ustalenia Radia Łódź. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali dom Artura A. i zabezpieczyli znalezioną tam gotówkę. Artur A. w przeszłości był asystentem prezydenta miasta Przemysława Staniszewskiego. To zaskakująca informacja, komentuje przewodniczący Rady Miasta Łukasz Wróblewski z Koalicji Obywatelskiej.
3: Prezydent na pewno ma się z czego tłumaczyć, tak, bo to jest osoba, która w swoich zadaniach miała nadzór nad miejskimi spółkami.
0: Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski odpowiedział Radiu Łódź, że nic nie wie o przeszukaniu u Artura A. Demokraci skrytykowali decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa o zniesieniu sankcji na rosyjską ropę w obliczu globalnych niedoborów paliw. Porozumienie pozwoli Kremlowi na dostarczenie na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego na amerykański i światowy rynek.
4: Sytuacja ta ma miejsce w czasie, gdy Partia Republikańska, walcząca o utrzymanie kontroli nad kongresem w listopadowych wyborach, mierzy się z rosnącym niezadowoleniem amerykańskiego społeczeństwa z powodu wzrostu kosztów życia za rządów administracji Donalda Trumpa. Lider mniejszości demokratycznej w Senacie, Chuck Schumer, zarzucił Donaldowi Trumpowi we wpisie w mediach społecznościowych zawarcie paktu z diabłem w próbie ratowania swojej chwiejącej się kariery politycznej. Cedric Layton, były pułkownik sił powietrznych USA.